0: ponownie stanie się wiarygodnym partnerem sojuszu. Szef węgierskiego rządu dodał jednocześnie, że jego kraj nie wyśle na Ukrainę ani broni, ani sprzętu wojskowego. Mongier przybył do Brukseli, by spotkać się z premierem Belgii Bartem de Weverem i sekretarzem generalnym NATO. Na dziś zaplanowano spotkanie węgierskiego premiera z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem rozmowy będą zablokowane przez Unię Europejską fundusze. Rząd Węgier ma czas do końca sierpnia na złożenie wniosku o pozyskanie ponad 10 miliardów euro z unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Węgry pod rządami Viktora Orbana utraciły dostęp do łącznie około 17 miliardów euro, co stanowi blisko 10% rocznego PKB tego kraju. Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do unijnych funduszy od przeprowadzenia reform dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa i walki z korupcją. Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazywały wczoraj ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez kilka dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami i niesie ze sobą często tragiczne skutki. O czym więcej teraz Cezary Jaszczyk.
1: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Dawniej w maju temperatury nie sięgały 35 stopni, a lato będzie pewnie jeszcze gorętsze. Mówili mieszkańcy środkowej Portugalii, która także zmaga się z upałem. We Francji, jak podaje dziennik Le Figaro, w ciągu ostatnich 6 dni służby meteo potwierdziły ponad 1000 rekordów temperatur. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Piątek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem w większej części kraju. Więcej chmur jedynie na wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 26 stopni na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
3: To jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A naszym gościem jest... nasz niby stały gość, ale jakby zupełnie nowy. Pan Maciej Witucki, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Proszę państwa, uwaga, cytuję, prezydent elect Business Europe, czyli największej organizacji biznesowej w Europie.
4: Zgadza się.
3: Gratulować?
4: Tak, teraz już wolno gratulować z tytułem, bo ta organizacja jest 60-letnia,
3: wpisana
4: w traktaty europejskie. Ja sam dopiero odkrywam, jak bardzo jest czego.
3: Znaczy, czyli nie wiedział pan, co za fucha
4: bierze. Wiedziałem, że to jest największa organizacja. Wiedziałem, że ona ma duży wpływ, że jest traktatowa.
3: To normalne u prezydentów, że nie wiedzą.
4: Z Maastricht, ale rzeczywiście, jak teraz to patrzę, na to patrzę z perspektywy tego wyboru i widzę trochę też w tonie rozmowy, no to...
3: Czyjej?
4: No, osób z przemysłu i osób, że tak powiem, naszego rynku, tych, których EKG słuchają, to rzeczywiście, zwłaszcza w Europie Zachodniej, no bo w Polsce skutkiem rozdrobnienia rynku organizacji pracodawczych powiedzenie, że to lewiatan, lewiatanów brzmi tak sobie. Natomiast rzeczywiście no we wszystkich tych pozostałych 41 krajach, bo to jest Unia Europejska plus kraje ościenne, no tam są pojedyncze, jest jedna organizacja pracodawców per kraj, więc tam siła uderzenia tych organizacji jest bardzo duża, więc połączenie ich razem w Brukseli rzeczywiście no, ma bezpośrednie przełożenie, zarówno to formalne, traktatowe, no jak chociażby to, że to są spotkania z przewodniczącą von der Leyen, że to są wyjazdy na szczyty typu G7, B20.
3: Czyli pan... Przepraszam za takie uproszczenie, ale ja chcę to dobrze zrozumieć i chciałbym, żeby też nasze słuchaczki i słuchacze wiedzieli, o co chodzi, bo ja też się chcę dowiedzieć, czyli pan został jakimś ważniakiem w Europie.
4: Tak, chyba zostałem ważniakiem w Europie. Właściwie jestem prezydentem do bardzo ważnej organizacji, która reprezentuje interesy 20, to są dyskusje statystyczne, czy 20, czy 25 milionów firm europejskich, no bo to jest jedyne stowarzyszenie, które reprezentuje przemysł europejski wobec Komisji Europejskiej.
3: Reprezentuje to... I jaka jest taka, no, najprościej mówiąc, moc, sprawczość pana, co pan będzie mógł zrobić?
4: Moc sprawcza chociażby mojego poprzednika była taka, że kiedy Business Europe przygotował 2 lata temu, kiedy startowało omnibusy.
3: Panie prezydencie, ja rozumiem, że pan jest prezydentem, ale nie szurać mikrofonem.
4: Dobrze, więc kiedy Komisja Europejska przygotowała 2 lata temu omnibusy, czyli te deregulacje europejskie, to Business Europe przygotował taką listę 100 stron mniej więcej tych zmian i około 60% z tych zmian trafiło do omnibusów. To pokazuje, że to jest przełożenie trochę tak jak Lewiatan w Polsce walczy o to, żeby była lepsza legislacja, to Business Europe w Brukseli walczy o to, żeby ta legislacja, kiedy coś jest regulowane, albo jak w przypadku omnibusów coś jest deregulowane, no było to robione jak najlepiej w interesie europejskiej gospodarki.
3: Czyli pan będzie lobbystą?
4: Ja będę lobbystą. Będę lobbystą tylko na poziomie europejskim.
3: I teraz rozumiem, że tak dopytywanie o to, co pan będzie widział w pojedynczych biznesach w Polsce, czy w innych państwach, no bo w końcu nie będzie pan reprezentował tylko Polską, już nie będzie zasadne, dlatego że musi pan się wznieść na taki europejski poziom.
4: To tak, ale Polska na szczęście w tej Europie gra coraz większą rolę gospodarczą. To E7 czy E6, już teraz E6, G20, w zależności od kursu wymiany złotówki 20 lub 21, tam Szwajcarzy bardzo mi ostatnio...
3: No tak, bo my już nie, chyba jesteśmy już 21, a nie 20.
4: Ścigam się ze Szwajcarią, także na ostatnim właśnie na szczycie wyborczym żeśmy o tym rozmawiali. Natomiast pamiętajmy o tym, że coraz bardziej jesteśmy zintegrowani, coraz większą odgrywamy rolę, coraz jesteśmy więksi, więc powinniśmy i trochę tak jak ten mój wybór, on wynika no, oczywiście z mojej rocznej kampanii, ale tak naprawdę on wynika z tego, że Polska przez 25 lat budowała swoją pozycję i dzisiaj ona jest tak silna w Unii.
3: Czyli pan teraz Polskę reprezentuje jednak. Docenienie Polski.
4: To jest docenienie Polski. Ja jestem pierwszym prezydentem z Europy Środkowej, spoza Europy Zachodniej w 60-letniej historii organizacji. I moim skromnym zdaniem to by się nie wydarzyło, gdyby nie reprezentował kraju, który teraz jest symbolem sukcesu gospodarczego, wzrostu wpływów Unii Europejskiej. Więc tak wykorzystałem falę mody na Polskę, tego naszego złotego wieku, który oby trwał jak najdłużej.
3: No wie pan, ale ja tu nie neguję tych sukcesów. Myślę, że każdy, kto uczciwie patrzy na rozwój gospodarczy i pasjonuje się gospodarką, docenia to, co fantastycznego w Polsce wydarzyło się na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat, ale mimo wszystko mamy też swoje regionalne problemy. Nie wiem, czy miał pan okazję wsłuchiwać się. Choćby przed naszą rozmową trwała tutaj kolejna dyskusja o średnio, czy właściwie nisko dotowanej nauce w Polsce. Bardzo często tutaj w magazynie EKG wsłuchuje się w gości, którzy opowiadają o zadłużeniu finansów, o kiepskim stanie finansów publicznych. Takich problemów to my trochę mamy.
4: To wszystko jest prawda, ale z drugiej strony, no bo to jest teraz pytanie, czy będziemy tak jak nasi zachodni przyjaciele, bo niestety to w większości krajów zachodnioeuropejskich dzisiaj widać tą taką depresję, ale wynikającą z braku wzrostu, no czy też wykorzystamy tą energię, ten złoty wiek i te nasze wysokie procenty, żeby tą sytuację poprawić. Bo ja się zgadzam z tym, co pan powiedział, ale trochę pamiętajmy, spójrzmy tu za okna w Warszawie, spójrzmy też na wschodnią, zachodnią, północną Polskę, ile rzeczy się zmienia i jak to się ma do na przykład depresji naszych zachodnich sąsiadów, gdzie koleje jeśli jeżdżą, to na pewno nie o czasie. Autostrady są dużo gorsze niż u nas i jeszcze mają na plecach populistów, którzy są wyprowadzili już chyba z wszystkiego, nawet z galaktyki, już nie tylko z Unii Europejskiej. Więc myślę, że nasza sytuacja mimo wszystko, nie twierdzę, że nie ma jeszcze do zrobienia, ale ona wynosi też Polaków na stanowisko międzynarodowe, z czego ja skorzystałem. Ale oczywiście praca jest dla Europy, tylko pamiętajmy, interes Polski jest w 99% zbieżny z interesem Unii Europejskiej. Naprawdę jeździłem w czasie kampanii 12 miesięcy po właściwie wszystkich stolicach europejskich i nawet najbardziej...
3: Jakie obietnice pan składał?
4: Nie składam obietnice. Słuchałem tego, co opowiadają te stolice i one opowiadają jedną rzecz. Nikt sam sobie nie da rady wobec presji amerykańskiej, chińskiej, indyjskiej, jutro indonezyjskiej. W związku z czym powiedziałbym, że biznesy są dużo bardziej federalistyczne niż politycy. To, co ja też mocno powtarzam, czyli biznes, na przykład ja pytam różnych szefów tych organizacji biznesowych, jakaś jedna rzecz, którą można byłoby zrobić w Unii Europejskiej, żeby biznes się szybciej rozwijał. Najczęściej dostawiam odpowiedź zlikwidowanie praw weta, żeby regulacje były lepsze, mniej na zasadzie najniższego wspólnego mianownika, bo to nam otworzy drogę do szybszego wzrostu.
3: Jest pan dumnym Europejczykiem?
4: Jestem absolutnie dumnym Europejczykiem.
3: To jak w pana wizji tej reprezentacji biznesów 20 milionów, jak pan powiedział?
4: 20 albo 25 nawet milionów firm, tak.
3: Jaki pan ma pomysł na to, by reprezentować ten biznes i z jednej strony walczyć o zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki, to jest nam potrzebne i mówię tak ogólnie o Europie, a z drugiej bronić zdobyczy, które my tutaj cywilizacyjnie w Europie mamy, to są warunki pracy, godziwej płacy, zabezpieczeń emerytalnych, rentowych, zdrowotnych i tak dalej, i tak dalej.
4: To w ogóle jedno, nie da się rozmontować europejskiego modelu życia, to jest jakby jasne. Możemy...
3: Nie da się i my nie chcemy.
4: I my nie chcemy. Znaczy, nie chcemy i nie da się. Oczywiście są różne przybudówki w Polsce, możemy o tym dyskutować, czy powinienem akurat dostawać 500+, czy 800+ teraz nawet. Także są rzeczy, które...
3: No może się pan honorowo zrzec.
4: Ja rozumiem,
3: nie trzeba.
4: W związku z czym to... Także są rzeczy do zmiany, ale model europejski musi zostać. I teraz nie ma konfliktu żadnego, bo żeby on został, to musi mieć wzrost gospodarczy. Jak nam będzie siadała gospodarka, jak cały przemysł samochodowy wyjedzie do Chin...
3: Wręcz przeciwnie, to samochody chińskie tu przyjechały.
4: Tak, ale...
3: Nie trzeba wyjeżdżać.
4: Ale wyjadą, tak, ale to wyjadą setki tysięcy miejsc pracy i ten model się zawali, no bo to będą setki tysięcy bezrobotnych w całej Europie.
3: Przepraszam, ale ja trochę właśnie o to pytam. Ja wiem, że...
4: Więc nie ma konfliktu.
3: Może ktoś teraz, kto słucha nas, uznać, że ja banalizuję, no ale... ten przykład chińskiej motoryzacji, zostawmy temat jakości, nie wiem, czy pan się czuje ekspertem, to możemy to zostawić. Ale przewaga konkurencyjna w wytwarzaniu tych technologii wiąże się z głębokim brakiem szacunku na przykład dla pracowników tam. A my mamy koszty wytwarzania naszych europejskich produktów dobrej jakości, ale uwzględniających nasze potrzeby i takie podstawowe prawa człowieka. No więc niech mi... Znaczy, zaryzykuję taką prośbę, niech mi pan nie mówi, że tu nie ma jakiegoś konfliktu.
4: Nie, to, ale to, nie, tylko jest temat pod tytułem t-shirt i samochód. Nie szyjemy już t-shirtów podkoszulków w Unii Europejskiej, bo nasz model społeczny, wynagrodzenia i koszty powodują, że to by się nie opłacało. Znaczy, byłoby to tak drogie, że nikt by tego po drugiej stronie nie kupował. I w podobny sposób pewnie najtańszych, najmniejszych, najbardziej plastikowych samochodów nie będziemy produkować w Europie i uwaga, ja nawet stawiam taką tezę, że nie będą ich produkowały Chiny, bo tam też rosną koszty i wynagrodzenia, więc one pewnie będą robione jak te podkoszulki w Indonezji, Bangladeszu, czy miejmy nadzieję również w państwach afrykańskich, żeby tam też się gospodarka podnosiła. Ale my w Europie wciąż mamy jeszcze bardzo dużo innych zasobów. Mamy mnóstwo firm, przemysłów, które nie brzmią tak, przepraszam za brzydkie słowo, ale nie ma jeszcze 22 sekcji, jak sztuczna inteligencja, ChatGPT, czy te giganty technologiczne, ale na przykład, to jest przykład, nie byłoby tych słynnych chipów na Tajwanie, gdyby nie było maszyny w Holandii, a tej maszynie w Holandii są, jej by nie było, gdyby nie było laserów produkowanych w Niemczech, która to niemiecka firma zatrudnia 1900 osób pod Warszawą. Więc gdyby te 1900 osób zatrzymać, tych Niemców zatrzymać, tych Holendrów zatrzymać, to świat stanie tak samo, jak gdyby wyłączono ChatGPT. Więc mamy argumenty.
3: Argumenty za?
4: Argumenty za tym, że jeszcze Europa nie zginęła, że gospodarka europejska, jeśli zgniąć mnóstwo niepotrzebnych regulacji, bo nie chodzi o to, żebyśmy jak Chińczycy pracowali 6 dni w tygodniu, bo to jeszcze raz, uzgodniliśmy, że to jest niemożliwe, więc i tego nie chcemy. Więc gospodarka europejska, koncentrując się na produktach o odpowiednio wysokiej wartości dodanej, czy tej marży, oczywiście też automatyzując się, używając nowych technologii, wciąż może istnieć na świecie i zajmować miejsce, które jest proporcjonalne do 450 milionów mieszkańców.
3: Pod warunkiem, że, i to pewnie najbardziej, czy nas interesuje i dotyczy Polski, że będziemy robić wszystko, co można, by obniżyć koszty energii.
4: I musimy to robić.
3: Podstawą wszystkiego.
4: I musimy to robić. I dlatego już dzisiaj słychać w Europie, że chociażby program czy projekt ETS2 będzie pewnie modyfikowany. Słychać już mniej czy bardziej w korytarzach, że...
3: W Polsce, jak się mówi ETS, to od razu włącza się lampka kampania wyborcza.
4: Wiem. Przypomnijmy sobie tylko, ale to trzeba za każdym razem podkreślać, że Polska dostała z ETS-u drugiego łącznie w tych różnych latach z tego ETS-u pierwszego, w pierwszych latach obowiązywania, w latach obowiązywania 150 miliardów.
3: Tak. I rząd Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie odpowiedział na co te pieniądze wydawał, bo na pewno nie na transformację energetyczną.
4: No właśnie, więc trochę jest tak, że to jest też nasza odpowiedzialność nas, obywateli, żeby była presja pod tytułem nie czarujmy się, jeśli nie wydajemy pieniędzy na transformację, no to potem nie dziwmy się, że jest drugi prąd.
3: Czyli pan będzie lobbystą na poziomie europejskim, który będzie miał dostęp do przewodniczącej Komisji Europejskiej obecnej i kolejnych przewodniczących i im pan będzie mówił, że trzeba deregulować gospodarkę.
4: Oraz do komisarzy oraz do Parlamentu Europejskiego i im będę mówił, że trzeba rozwijać przemysł, bo bez przemysłu nie będzie pieniędzy, pracy i pieniędzy na model społeczny w Unii Europejskiej i on nam się rozsypie.
3: To taki bieżący temat. Jestem ciekawy, jak przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan i za chwilę prezydent największej największej organizacji biznesowej w Europie. Co myśli, gdy słyszy, że w Polsce będzie podatek od zysków dużych przedsiębiorstw energetycznych, takich ponadwymiarowych?
4: Ja nie lubię takich celowanych podatków. One mają tendencję do... Są robione po to, żeby w danym momencie załatać budżet i mają tendencję, mają być tylko na chwilę.
3: Czy podatki nie są od tego, by załatwiać jakieś sprawy?
4: No tak, tylko nie wrzucane w sektorowo. W podatki sektorowe to naprawdę nie jest rozwiązanie, bo później ktoś o tym zapomni za 2 albo 3 lata.
3: A może lepiej rozmawiać o takim podatku, bo jak nie, to kiedyś będziemy musieli zacząć rozmawiać o tym, czy 12% podatek dochodowy od osób fizycznych, bo taka jest u nas stawka, nie jest za nisko. Albo 0 preferencyjne dla niektórych.
4: Ale panie redaktorze, nawet nie musimy proponować, bo ja na tej antenie już wielokrotnie mówiłem, że mnie wcale nie będzie dziwiło podnoszenie w Polsce podatków.
3: A pan to może powiedzieć, bo pan w wyborach nie kandyduje. To znaczy pan kandydował, ale nie w takich, których by pan nie wygrał w Polsce.
4: Ja to rozumiem, ale jednak dla naszych słuchaczy to jest ważne, żeby się niepotrzebnie nie oburzali. Jeśli mamy mieć wysoki udział usług społecznych, jeśli ma nas stać być na 5% na zbrojenia, 6 czy 7%...
3: Na naukę.
4: Tak, 3 na naukę. To wszystko razem się raptem złoży, że okaże się, że mamy 130% PKB na usługi publiczne, więc jeśli ma się to wydarzyć, to niestety pewnie kosztem nas wszystkich. Znaczy, my się do tego wszystkiego dorzucimy. Przy okazji sprawdzajmy, czy na pewno już te pieniądze dzisiaj wydawane są wydawane sensownie. Wracam do 800+. Mojego syna właśnie skończył 18 lat, więc już go nie dostaję. Ale czy powinienem wcześniej? Więc to są pytania. Więc nie ma, to jest połączone, rozmawialiśmy o tym, wzrost gospodarczy po to, żeby utrzymać model. No i w Polsce również się chcemy mieć, w cudzysłowie, bo my mamy europejską jakość. My sobie nie zdajemy sprawy, jak wiele rzeczy w Polsce działa lepiej niż u większości naszych sąsiadów. To jeśli chcemy go utrzymać, to kosztuje. To tego nie drukuje prezes Glapiński, albo nie generuje tego z tego złota, nie wyjmując go nawet z sejfu.
3: Pan Maciej Witucki, dziś przewodniczący Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. I to chyba się nie zmienia, a od 1 lipca prezydent Business Europe, czyli największej organizacji biznesowej w Europie.
4: Dokładnie.
5: To jest druga dzisiaj odsłona magazynu EKG w Radiu Tok FM. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. Złoty dzisiaj troszeczkę traci na wartości. Dolary drożeją o 1 grosz, 3 złote 65 groszy, euro 4 złote 23,5 grosza, praktycznie stoi w miejscu. Na giełdzie też niewiele się dzieje. Indeks WIG w tej chwili idzie w górę o 0,06%. Właściwie to nie w tej chwili, bo są dane opóźnione o 10 minut. Natomiast WIG 20, który jest na żywo, spada o 0,04%, czyli jesteśmy tak właściwie bardzo blisko zera. Ropa naftowa troszeczkę droższa niż wczoraj, 94,5 dolara za baryłkę. Tak to wygląda na rynkach finansowych. Na rynkach finansowych, na których można dużo zarobić, można też dużo stracić i wszystko jest obarczone dość sporym ryzykiem. Ryzykiem rynkowym, natomiast na rynku można też sobie odkładać, oszczędzać i inwestować z myślą o emeryturze. Natomiast mamy oprócz tego system państwowy, który działa troszeczkę inaczej i jest wyposażony między innymi w coś takiego jak roczne waloryzacje. I o tym teraz będę rozmawiać z naszym gościem, pan Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, jest w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Już wiemy od paru tygodni, że ta roczna waloryzacja naszych składek w ZUS-ie, tego co my tam płacimy co miesiąc, to będzie waloryzacja o 9,8% w przypadku naszego głównego konta w ZUS i o troszeczkę ponad 10%, jeśli chodzi o tak zwane subkonto. I pytanie pierwsze, dlaczego akurat o tyle?
6: Są różne mechanizmy waloryzacji. Inaczej waloryzujemy konto, inaczej waloryzujemy subkonto, także na to trzeba zwracać uwagę, jeżeli chodzi o jedno, to jest waloryzowane o inflację i o przyrost składek w ostatnim roku.
5: Przyrost składek do ZUS-u.
6: Tak, czyli tutaj mówimy o tym, co wpłynęło, jak ta dynamika wyglądała w ostatnim roku. Natomiast drugie to jest pięcioletnie PKB, także tutaj widzimy, że bierzemy w przypadku subkonta trochę szerszą perspektywę, trochę dłuższą perspektywę i to nam daje też w tym roku rekordowe ponad 10%, jeżeli chodzi o subkonto, bo jeżeli też sobie cofniemy się na przestrzeni ostatnich lat, to subkonto to było ponad 9, prawie nieco ponad 7 w roku 22, tak to było w okolicy 9, prawie 10%, natomiast to subkonto w roku 26, przypominając, że to mówimy o waloryzacji za rok poprzedni, czyli mówimy o tym za rok 25, waloryzowanym w czerwcu 26. 2006 roku, to jest 10,61%. Natomiast w przypadku waloryzacji konta, no to tutaj w tym roku mamy nieco mniej, może tak naprawdę nawet dużo mniej, bo poprzednia waloryzacja konta to było ponad 14%, dwa lata wcześniej to było prawie 15%, no ale też przypomnijmy, że to były czasy, kiedy była bardzo wysoka inflacja, także tutaj już mniejsza inflacja spowodowała, że ta waloryzacja konta, czyli tego głównego konta w ZUS-ie jest nieco niższa, no ale nadal prawie 10%, no to jest to wysoki procent. I też przypomnijmy, podkreślmy to, że tutaj mówimy o tych naszych przyszłych emeryturach, to nie dotyczy tych osób, które dzisiaj już otrzymują świadczenie, to jest ta waloryzacja marcowa, która już miała miejsce, kolejna będzie miała miejsce w marcu, a tutaj mówimy o tych wszystkich, którzy pracują, którzy mają 20, 30, 40, 50, 60 lat i nie przeszli na emeryturę, czyli ta zdecydowana większość osób na rynku pracy, która co miesiąc swoje składki albo płaci, albo za pracowników te składki są płacone.
5: Ta waloryzacja emerytur rzeczywiście jest w marcu, a teraz mówimy o waloryzacji składek, czyli tego, co my wpłacamy co miesiąc. Dlaczego to jest takie skomplikowane? Bo to jest akurat coś pozytywnego, bo to oznacza, że państwo dodaje nam pieniędzy na naszych kontach emerytalnych, dzięki czemu będziemy mogli liczyć w przyszłości na wyższe emerytury, prawda? Dlaczego tam jest konto i jest subkonto? Dlaczego nie ma jednego konta? I jeszcze do tego są dwa różne sposoby na to, jak liczyć tą waloryzację, tu i tu.
6: Tak, konto i subkonto to jest pochodna tego, jak system emerytalny na przestrzeni lat się nam zmieniał, czyli od roku 99 mieliśmy inny trochę kształt systemu w samym momencie reformy w roku 99, później zmiany spowodowały, że pojawiło się również subkonto.
5: Czyli subkonto to jest związane z tym słynnym rozbiorem OFE, tak?
6: Zmianami, przekształceniem, przeniesieniem części środków z OFE właśnie na subkonto do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a dzisiaj, jeżeli patrzymy sobie na składkę emerytalną, czyli to 19,52% w każdym miesiącu, ono jest dzielone, w tej dużej części trafia na główne konto, a w części może trafiać właśnie albo tylko na subkonto, albo na subkonto i do OFE, bo też pamiętajmy, że pomimo tego, że ta reforma OFE była już kilkanaście lat temu, to cały czas OFE funkcjonują. Jak sobie spojrzymy na to dzisiaj, to w OFE mamy ponad 300 miliardów złotych, także jak coś, co wiele osób uważa, że nie istnieje, no to jest dość dużym graczem na rynku, trochę mówiąc już żartobliwie. Natomiast chodzi o to, żeby te środki, które mamy zaksięgowane, bo też pamiętajmy, że to jest tak naprawdę zaksięgowanie naszych środków. My te składki, które odprowadzamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, one są przeznaczone dzisiaj na wypłatę świadczeń, bo tak ten system został skonstruowany.
5: Czyli to nie jest gotówka?
6: To nie jest
5: rozliczenie gotówkowe.
6: To jest zaksięgowanie i przeliczenie tego, co każdy z nas może sobie sprawdzić, logując się na PUE ZUS i zobaczyć, ile dzisiaj ma.
5: PUE ZUS, czyli strona internetowa ZUS-u.
6: Dokładnie. I później sobie zweryfikować po tym, jak to zostanie zwaloryzowane w czerwcu. Bo też pamiętajmy, że to nie będzie już 1 czerwca widoczne na naszym koncie PUE ZUS. Odpowiedni komunikat też Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże na początku miesiąca, w pierwszej połowie miesiąca i wtedy też będzie można już weryfikować. Czasami to są pierwsze dni czerwca, czasami to jest druga połowa czerwca, też w zależności od tego, jak się logujemy, kiedy to sobie sprawdzimy, ale ja też pamiętam, że czasami czekałem kilka dni tego czerwca, żeby zobaczyć dopiero, także tutaj, jeżeli ktoś tego nie zobaczy 1, 2 czy 3 czerwca, to też się proszę nie niepokoić.
5: Bo ja myślałem, że już 1 czerwca, że tam w ZUS-ie ktoś robi, wciska Enter i jest wszystko przeliczone.
6: No tak to pewnie wygląda. Myślę, że jakby ZUS odpowiedział, to może byłoby coś w takiej kuchni, byśmy zobaczyli, jak to wygląda, ale faktycznie to jest dość duża liczba tych kont, subkont do przeliczenia, także tutaj też to chwilę musi potrwać.
5: To są miliony kont.
6: To są miliony osób, które składkują co miesiąc tak naprawdę i to zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, także tutaj też jest ta szeroka grupa, no bo to też tak jak mówimy o tych przyszłych emerytach, a nie obecnych. Tak. No i chodzi też o to, żeby te środki utrzymywały cały czas wartość. Też pamiętajmy, że waloryzacja nie może być ujemna, ona zawsze musi być dodatnia, także tutaj też są takie gwarancje, że środki, jak sobie inwestujemy na giełdzie, no to tutaj mogą mieć straty, a w przypadku tych waloryzacji, no to na minusie nie możemy być.
5: No właśnie, to jest takie ćwiczenie, które korci, żeby zrobić, co się bardziej opłaca, tak? Czy kto z kim wygrywa? Czy ten system waloryzacji ZUS-owski, czy właśnie jakieś formy inwestowania na rynku obarczone ryzykiem, na rynku, na którym sam pan przed chwilą powiedział, można też stracić, nie tylko zarobić. Sprawdzałem, że fundusze TFI, takie mieszane, które inwestują trochę w akcje, trochę w obligacje, dokładnie tak jak OFE kiedyś robiło, jeszcze jak miało swoją część akcyjną i obligacyjną, za ostatnie 12 miesięcy dały jakieś 9,5%, niecałe 10%. Tyle, że to jest po tych ostatnich spadkach, które mieliśmy na giełdach od marca ze względu na Iran, zamieszanie się z Chiną, Ormus, obligacje nawet też trochę potaniały w tym czasie, więc podejrzewam, że wcześniej, na koniec stycznia, ta stopa zwrotu była troszeczkę większa i pewnie była trochę wyższa niż te waloryzacje, które są w ZUS-ie teraz. Natomiast podejrzewam, że to się może zmieniać i każdego roku może być inaczej. Natomiast możemy jakoś jasno osądzić, który system jest lepszy?
6: Myślę, że nie. No to jest zawsze kwestia też dla niektórych spokoju pewnego takiego już indywidualnego, bo niektórzy wolą to ryzyko, niektórzy wolą bardziej spokojnie oszczędzać i budować ten kapitał. Dlatego też część osób decyduje się na przenoszenie części składki właśnie emerytalnej do OFE, czyli to co 4 lata mamy to okienko transferowe, możemy się zdecydować, żeby ta część składki emerytalnej została przekierowana na OFE, gdzie wtedy właśnie te środki są inwestowane na giełdzie.
5: I teraz właściwie w całości w akcje, prawda?
6: Tak, dokładnie. I część osób na to się decyduje, chociaż obserwując też poprzednie okienko transferowe, czyli rok 24, widzieliśmy, że no zbyt dużego zainteresowania nie było wcześniej, co prawda nie 4 lata wcześniej, tylko 8 lat wcześniej ze względu na pandemię i planowane zmiany w OFE. W roku 20 tego okienka nie było, to w roku 2016 to zainteresowanie było większe i myślę, że w kolejnych latach raczej już tego zainteresowania tak dużego nie będzie, bo też OFE będą mimo wszystko z roku na rok coraz bardziej traciły na znaczeniu, może niekoniecznie od razu w tym aspekcie aktywów, tylko z perspektywy tych członków, bo ta liczba członków cały czas się zmniejsza, już spadła poniżej 14 milionów, no i też z roku na rok ta coraz liczniejsza grupa tych roczników, gdzie to OFE było najbardziej popularne, będzie zbliżała się do
5: emerytury.
6: Momentu, kiedy zaczyna się transfer środków, czyli ten tak zwany suwak emerytalny, czyli przenoszenie środków z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, także w perspektywie kolejnych kilkunastu lat OFE będą traciły na znaczeniu, oczywiście zakładając, że żadne zmiany legislacyjne w tym zakresie nie będą miały miejsca.
5: Tak, rzeczywiście, bo z tego co pamiętam, to jest tak, że to jest niby alternatywa, że w przypadku OFE możemy próbować zarabiać na rynku, natomiast też nie do końca, bo w ciągu tych ostatnich 10 lat przed emeryturą częściowo te pieniądze są przekazywane do ZUS-u i tuż przed emeryturą właściwie wszystko to, co było w OFE, już jest w ZUS-ie,
6: tak,
5: prawda?
6: Kiedy kobieta osiąga 60, mężczyzna 65 rok życia,
5: już jest
6: ten transfer się kończy. W przypadku kobiet on się zaczyna w wieku 50 lat, w przypadku mężczyzn 55, także no tutaj...
5: Tylko ja rozumiem, że ta gotówka to i tak wtedy leci gdzieś tam na bieżące wydatki ZUS-u i to też jest wtedy zapis, tak? To nie jest
6: tak.
5: Bo w OFE to nie jest zapis, tylko żywa gotówka,
6: OFE,
5: tak?
6: OFE wygląda zupełnie inaczej, ale też bez względu na to, czy jesteśmy w OFE, czy nie jesteśmy w OFE, to oszczędzajmy na emeryturę, budujmy ten dodatkowy kapitał. Szczególnie jak jesteśmy młodsi, to pamiętajmy o tym regularnym oszczędzaniu. Mamy możliwości PPK, IKE, IKZE, OIP, także tutaj te różne formy są, czy grupowe, czy indywidualne, ale warto oszczędzać,
5: warto korzystać.
6: To regularnie.
5: No tak, jak się jest młodym człowiekiem, to też nawet jak się coś straci, to jest potem dużo czasu na to, żeby te straty odrobić. Jest jeszcze jedna kwestia dotycząca momentu przechodzenia na emeryturę. Jeśli mamy kobietę, która ma w tym roku 60 urodziny, albo mężczyznę, który ma 65. I teraz mamy tą waloryzację w czerwcu. To jak rozumiem, jeśli ta osoba zamierza pójść na emeryturę, w końcu doczekała się tego momentu, to lepiej poczekać na tą waloryzację, bo wtedy to przeliczenie emerytury będzie lepsze, tak?
6: Tak, doświadczenie wtedy jest wyższe, w zależności od tego, ile mamy zgromadzone przez całą naszą aktywność zawodową, no to może być kilkaset złotych nawet różnicy, im więcej tego kapitału...
5: Kilkaset złotych w tej comiesięcznej wypłacie.
6: Tak, jak najbardziej, no bo to jest ten cały kapitał jest waloryzowany, także tutaj jeżeli mamy kilkaset tysięcy zgromadzonych, no to nam się później przekłada na wyższe wyższe świadczenie. Oczywiście im wyższy kapitał, tym to większa miesięczna emerytura.
5: Bo to jest ten kapitał, bierzemy i dzielimy przez tą tak zwaną dalszą liczbę
6: średniego trwania życia.
5: Właśnie, czyli to się bierze z tej tabeli, co GUS publikuje raz w roku na wiosnę, chyba
6: dokładnie,
5: gdzieś tam
6: tak,
5: w marcu.
6: Tak? Pod koniec marca jest publikowane. Ważne są od 1 kwietnia do końca marca, ale też pamiętajmy, że jeżeli ktoś osiągnął wiek emerytalny i nie przeszedł od razu na emeryturę, tutaj częściej mówię do kobiet, bo one też szybciej osiągają wiek emerytalny, to jeżeli te tablice później są mniej korzystne, to brana jest pod uwagę ta tablica z urodzin, tych 60. Aha. urodzin. Także jeżeli ktoś skończył 60. rok życia na przykład w lipcu 24. roku, czyli 2 lata za chwilę będą w przypadku takiej osoby, no to wtedy te tablice były korzystniejsze. ZUS sobie porównuje te dzisiejsze tablice i te sprzed 2 lat, no i wtedy bierze
5: tą korzystniejszą
6: z roku 24.
5: No i oczywiście jest też ta zasada mówiąca o tym, że jak się nie przejdzie od razu na emeryturę, tylko nie wiem, na przykład rok później, to wtedy też rok później łapiemy się na jeszcze jedną kolejną waloryzację.
6: Tak,
5: wtedy,
6: tak? Jeżeli
5: pracuje... A przez cały rok płacimy składki.
6: Dokładnie, płacimy składki, mamy mniejszą liczbę miesięcy, przez którą ten kapitał później jest dzielony, tak. A jeżeli pracujemy cały czas już mając 60. w przypadku kobiet, 65. rok życia w przypadku mężczyzn, to jeszcze mamy ulgę podatkową, czyli tą tak zwaną ulgę dla seniora, gdzie też możemy bez podatku do pewnego progu zarabiać, także tutaj to jest ta korzyść, żeby nie przechodzić na emeryturę, a dalej pracować. Później już, jeżeli sobie przechodzimy na emeryturę, a łączymy z pracą, no to już wtedy ten podatek jest płacony.
5: A nie ma takich obaw, że nie wiem, że... Bo są ludzie, którzy po prostu mówią, że oni nie ufają w ZUS. Wolą oszczędzać na rynku, bo tam właśnie jest gotówka, a tutaj jest tylko zobowiązanie państwa. Zobowiązania państwa mogą się zmieniać. Nie było takiej sytuacji chyba w Polsce, prawda, do tej pory, żeby ten system się pogorszył z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia emeryta.
6: Jeżeli mówimy o jakimś pogorszeniu, to na przykład obniżenie wieku emerytalnego, to jest pewnego rodzaju pogorszenie systemu, no bo tutaj jeżeli wcześniej przechodzimy na emeryturę, mamy niższy wiek emerytalny, no to z tej perspektywy jest świadczenie niższe. No, także tutaj mamy pewnego rodzaju zmiana, która no niekorzystnie wpływa, zwłaszcza na sytuację kobiet, no bo też to jest jeden z powodów, dlaczego te emerytury kobiet dzisiaj są zdecydowanie niższe niż mężczyzn.
5: Tak, to prawda. Bardzo dziękuję. Pan Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
7: Ciech Kowalik, to jest czwartkowe popołudniowe EKG, w którym dziś będzie o podatkach. Bo mamy po pierwsze podsumowanie sezonu na PIT-y, a po drugie rozliczenie pierwszego pełnego miesiąca z KSeF-em. I o tym porozmawiamy za moment. A na razie dobre, nawet całkiem dobre informacje dla kierowców, bo jutro wyraźnie stanieją paliwa w ślad za taniejącą ropą naftową na światowych rynkach. Maksymalna cena benzyny 95 jutro spadnie o 15 groszy do 6,16 zł, a cena diesla pójdzie w dół o 20 groszy do 6,37 za litr. I jeszcze jedna ciekawa informacja. Komisja Europejska nakłada 200 milionów euro kary na chińską internetową platformę handlową Temu za złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych, w tym sprzedaż nielegalnych produktów, takich jak niespełniające standardów bezpieczeństwa, zabawki dla dzieci. Komisja podaje, że ma dowody zdobyte m.in. w ramach akcji przeprowadzonej metodą na tajemniczego klienta i dotyczące sprzedaży na Temu nielegalnych w Unii Europejskiej produktów. Do tego służby celne ujawniły wysoki odsetek szkodliwych towarów, w tym ładowarek do sprzętów elektronicznych bez atestów, a także zabawek dla dzieci naszpikowanych niedozwolonymi w Unii substancjami chemicznymi. Teraz jeszcze sprawdźmy, co słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj niewielkie zwyżki rzędu 0,1%, zarówno na WIG-u, jak i na WIG-u 20, a na rynku walutowym złoty troszkę mocniejszy. Euro dziś po 4,23, frank szwajcarski po 4,61, dolar 3,63 grosze i brytyjski funt po 4,88. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a my łączymy się z Beatą Boruszkowską z Centrum Usług B2B, byłą prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Dziś dwa ważne tematy podatkowe do omówienia. Jeden związany z podatkiem PIT, a drugi z krajowym systemem e-faktur. Ministerstwo Finansów podsumowało zakończony miesiąc temu sezon rozliczeń podatkowych PIT. No i to, co w tym podsumowaniu wydaje się najciekawsze, to to, że już co dziesiąty polski podatnik wpada w drugi próg podatkowy. To sporo.
8: Tak, bardzo dużo. Bardzo dużo. Widzimy, że to zupełnie nam się zmienia. Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie, czy nawet pracownicy etatowi, i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe. Także bardzo nam się to zmienia i tak naprawdę widzimy, że bardzo dużo osób wpada już w ten drugi próg, i to nie dlatego, że nagle stały się jakoś bardzo bogate i zamożne, no ale realia rynku pracy po prostu kompletnie się pozmieniały.
7: W rok takich osób przybyło 500 000, czyli na 32% podatek. Tak jak mówimy, jest coraz łatwiej się załapać i będzie takich osób chyba coraz więcej, no bo pensje rosną, a próg podatkowy stoi w miejscu.
8: Tak, dokładnie. Także zaczynamy tak branżowo mówić, że ten próg to w zasadzie jest taką, przypomina granicę klasy średniej, a nie już granicę takiego luksusu. Naprawdę, kiedyś przekraczanie progu wiązało się naprawdę z takim pojęciem bardzo wysokich dochodów. Teraz to jest taki ciekawy moment, że ten drugi próg podatkowy przestaje być problemem wyłącznie najlepiej zarabiających i widzimy, że dotyka naprawdę osób, które nawet nie pomyślą o sobie, że są wysokodochodowymi.
7: No i kończy się to tym, że te osoby przy rozliczeniach podatkowych muszą dopłacać podatki. No a fiskus zbiera chyba całkiem niezłe te dopłaty.
8: No tak, no nadwyżka ponad 120 tysięcy to aż 32% podatku, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Więc tak jak jeszcze prowadząc działalność gospodarczą, możemy gdzieś monitorować, co się dzieje, zmienić formę opodatkowania na jakąś inną, tak u osób, które pracują na etatach, no nie da się nic zrobić. Tak jak przekroczę próg podatkowy, to już siłą rzeczy muszę te 32% od nadwyżki zapłacić.
7: No i na razie większych szans na zmiany tego progu podatkowego nie ma. Wiceminister finansów Jarosław Neneman mówił dzisiaj w Sejmie, że no, samo podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych w skali roku, no to koszt 12 miliardów złotych. No i w Ministerstwie Finansów prace nad tym się nie toczą. Więc no cóż, musimy płakać i płacić.
8: Tak, i wszyscy będziemy bogatymi, bo skoro wszyscy będziemy w najwyższym progu podatkowym, to znaczy, że w Polsce Polacy naprawdę są majętni i już mają tą swoją granicę luksusu.
7: No bo już co dziesiąty z nas jest w drugim progu podatkowym. To przy podatku PIT. Ale w poniedziałek przedsiębiorcy wysłali deklarację VAT-7 i jednolity plik kontrolny i tym samym zamknęli rozliczenia kwietnia, a to był pierwszy pełny miesiąc z krajowym systemem e-faktur. No i jak poszło?
8: No, ten pierwszy miesiąc KSeF-u pokazał nam przede wszystkim jedno, że teoria jest teorią, teoria wdrożenia to jest tylko teoria wdrożenia, i wygląda ona znacznie spokojniej niż ta codzienność przedsiębiorców i pracy w księgowości. Jakby KSeF to nie jest tylko zmiana technologiczna, to po prostu zmiana sposobu całego działania firm, i KSeF bardzo zmienił sposób pracy w księgowości i nie jest dzisiaj problemem już samo wystawienie tej faktury, bo wysyłka do KSeF naprawdę jest dosyć prosta. Tak, wystawiamy fakturę tak jak do tej pory i tylko klikamy wyślij do KSeF i to się po prostu dzieje i cały obieg dokumentów już jest elektroniczny, ale niestety jeżeli nie ma właściwej organizacji, kto ma wystawić tą fakturę i kiedy i w jaki sposób, no to niestety na to przedsiębiorcy dzisiaj tracą najwięcej czasu.
7: Czy KSeF ujawnił, może niewielkie, ale jednak utrudniające życie problemy?
8: Tak. Jakieś pojawiają przykłady? Się, mamy bardzo dużo faktur korygujących, więc przykłady przede wszystkim sposób wystawienia faktury na jednostki, na przykład samorządu, jeśli chodzi o gminy, o urzędy gminy. Tam pojawia się podmiot trzeci i właściwie wystawiona faktura powinna być właściwie zaadresowana na nabywcę i odbiorcę. Bardzo często nawet same te jednostki niedokładnie przekazują informacje, w jaki sposób chcą mieć wystawioną tą fakturę i mamy sytuację, że faktura jest wysłana do KSeF-u, u mnie jest wszystko okej, a gmina na przykład, czy jakaś szkoła mówi, że ona w ogóle tej faktury w KSeF-ie nie widzi. To jest jeden z tych takich problemów już takich fizycznych, użytkowych. No i sam ten obieg dokumentów, tak, że firmy odkryły, że samo wystawienie faktury nie oznacza jeszcze, że druga strona ją zobaczy, tak, że to, że my wyślemy, to nie znaczy, że ta druga strona będzie mogła ją pobrać. Właśnie pomyłki w NIP-ach, w adresach, w nazwach firm, w kontrahentach, że nie do tego kontrahenta, że to ma być inaczej. Więc mamy miesiąc kwiecień pełen faktur korygujących, bo tak jak wiemy, zmiana jakiejkolwiek faktury sprzedaży wysłanej do KSeF opiera się tylko już na poprawieniu w formie faktury korygującej, więc mamy bardzo mnóstwo takich faktur korygujących. No i trzeba jakby też zorientować się na ten problem organizacyjny, że sam program sam w sobie nie jest problemem, natomiast kto ma wystawić tą fakturę, kto jest odpowiedzialny za wysyłkę tej faktury, kto jest odpowiedzialny za to, żeby podać prawidłowe dane do faktury. Tu nam się też pojawił taki problem rzeczywisty, który do tej pory jakby nie istniał.
7: Choć w samym programie, kiedy wczytać się w opinie użytkowników KSeF-u w internecie, no też są mankamenty. Na przykład za każdym razem trzeba podawać dane nabywcy, nawet jeżeli wystawiamy mu faktury dość cyklicznie. Albo, że w systemie nie widać wszystkich faktur. Albo, że podatnik musi dwa razy podawać te same dane, bo wpisuje NIP najpierw logując się do aplikacji, a potem ponownie wystawiając faktury. No to już są problemy po stronie tego programu.
8: Tak, bo jeżeli ktoś korzysta z rządowego programu i rządowej aplikacji, no to zdecydowanie tak, tam jest dużo rzeczy, które powinny, uważam, w najbliższym czasie być dopracowane i właśnie takie wpisywane, gdzie w programach komercyjnych mamy możliwość pobrania danych firmy z GUS-u, zaczytając po prostu wszystkie informacje, to w tej aplikacji do wystawiania faktur, tam trzeba to wszystko z ręki po prostu podawać i za każdym razem, czyli on nie pamięta mojego kontrahenta, któremu co miesiąc wystawiam fakturę, tylko co miesiąc muszę te dane wpisywać. To są takie właśnie problemy z aplikacją rządową, chociaż z tego, co mi wiadomo, niewielka liczba osób korzysta z tej aplikacji rządowej, a programy komercyjne bardziej są dostosowane do tego, żeby to szło bardziej automatycznie. Ale aplikacja uważam, że powinna przejść ewaluację i do końca roku powinna być bardziej funkcjonalna, taka bardziej przystępna dla osób, żeby naprawdę chciały z niej korzystać.
7: A coś słychać? Żeby fiskus jakoś chciał z wami księgowymi chociażby rozmawiać, żeby te mankamenty naprawić?
8: Nie, oczywiście my zgłaszamy, ale czy ktoś jakby podejmie tutaj tą rękawicę, to trudno powiedzieć. Natomiast staramy się reagować. Jak widzimy, że coś nie chodzi tak, jak powinno, to po prostu mailowo zgłaszamy takie problemy techniczne, ale nie otrzymujemy odpowiedzi, więc nie wiemy, czy tak naprawdę ktoś bierze sobie to do serca.
7: Też ciekawa sprawa, o której czytałem w internecie, to, że przedsiębiorcy mimo KSeF-u ciągle przesyłają sobie też faktury mailem. Istnieje taki podwójny obieg dokumentów?
8: Tak, mało tego. Niektórzy drukują z KSeF-u te faktury i papierowo jeszcze wprowadzają je w obieg. Tutaj przede wszystkim ta jakby pokazuje nam to, że my tak byliśmy mocno przyzwyczajeni do tego papieru, że nie potrafimy pracować na dokumentach elektronicznych. Czasami brakuje nam jakichś dodatkowych narzędzi, żeby posługiwać się tym i naprawdę jakby ten rok 2026 jest bardzo trudnym rokiem ze względu właśnie na ten podwójny taki obieg. Ministerstwo Finansów chciało uprościć to i jakby zrobiło grupę podatników, którzy są zwolnieni do końca roku z obowiązku wystawiania faktur do KSeF-u, ale już mam sygnały od moich klientów, przedsiębiorców, którzy narzekają na to, że myśleli, że wszystko będzie w KSeF-ie, a tu jednak ktoś im nadal daje papierową fakturę, którą muszą jakoś inaczej z nią pracować, tak? Także pojawiają się takie problemy z natury nawyków naszych, że przez tyle dziesiątek lat pracowaliśmy z tym papierem, że trudno nam się z nim rozstać i uważam, że to jeszcze troszeczkę potrwa, zanim ten papier zostanie tak w 100% wyeliminowany.
7: No właśnie, ten pierwszy miesiąc mamy za sobą, ale rozumiem, że przedsiębiorcy wciąż się uczą, a czy wy jako księgowi też wciąż się uczycie?
8: No troszkę też tak, no bo pojawiają nam się jakieś dodatkowe problemy, że właśnie jakieś faktury nie widać w systemie i jaki może być to powód. Oczywiście dochodzimy do tego, że właśnie albo niewłaściwy NIP wpisany. Czasami nasze programy, nawet komercyjne, nie pozwalają nam jakieś faktury wysłać do KSeF-u, bo się okazuje, że na przykład tam, gdzie jest REGON, musimy wpisać myślnik, żeby nie było puste pole, tak? Albo że tam, gdzie jest NIP kontrahenta zagranicznego, też nie może być puste pole, musimy brak wpisać. Także mamy sporo jeszcze takich rzeczy, z którymi gdzieś tam się jeszcze mierzymy, cały czas edukujemy, no dajemy sobie ten 2026 rok na taką edukację, ale w księgowości, nie wiem czy już wszyscy wiedzą, mamy już kolejne tematy do zrealizowania, bo wchodzą nam JPK CIT-y, czyli będziemy teraz oprócz faktur do KSeF-u wysyłać również księgi rachunkowe i księgi podatkowe i już musimy w tym roku przygotować właściwe ewidencje elektroniczne, żeby w przyszłym roku po raz pierwszy wysłać takie księgi.
7: No i o tym też na pewno będziemy rozmawiać. Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych. Dzięki za rozmowę.
8: Dzięki serdeczne.
2: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Strażacy walczą z ogniem niedaleko Wołomina. Ogień objął ponad 100 hektarów lasu. Komisja Europejska nałożyła 200 milionów euro kary na chińską platformę handlową Temu. Już niebawem wejdzie w życie obowiązek noszenia kasku przez młodzież do 16 roku życia podczas jazdy hulajnogami elektrycznymi. A wypadków na tych jednośladach, jak podkreślają lekarze, obecnie jest bardzo wiele. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Trwa gaszenie pożaru niedaleko Wołomina na Mazowszu. Z ogniem mimo nocy wciąż walczy kilkuset strażaków. Na miejsce ściągane są kolejne jednostki, m.in. z Wielkopolski. Akcja jest wyjątkowo trudna, mówił w rozmowie z reporterem TOK FM Emilem Górnym jeden ze strażaków, który pracował na miejscu.
5: Dla nas, dla strażaków, no bardzo żrący dym. Szkodzi na płuca, na wszystko, tak?
6: Musicie być cały czas w maskach?
5: W maskach, tak. No bo nie idzie wytrzymać. Popaliły się odcinki. Trzeba było uciekać.
4: Teraz działania polegają głównie na pilnowaniu, aby ogień nie rozprzestrzeniał się na kolejne połacie lasu. Rano strażacy z ogniem będą walczyć także z powietrza. Sytuacja pogodowa będzie mogła powodować kolejne zdarzenia pożarowe na terenie naszego kraju, dlatego apelujemy do wszystkich o ostrożność w lasach, oświadczył wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz. Na miejscu akcji gaśniczej na razie przyczyna pożaru pozostaje nieznana. Jak oznajmił zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma też żadnych informacji o poszkodowanych. Do tej pory ewakuowano 42 osoby z 20 budynków. Większość rozjechała się do rodzin. 6 osób zostało tymczasowo zakwaterowanych w szkole podstawowej Stanisławowie. Ogień objął ponad 100 hektarów prywatnych i państwowych lasów w powiecie wołomińskim. Komisja Europejska nałożyła karę w wysokości 200 milionów euro na chińską platformę handlową Temu. Sklep internetowy miał złamać unijne przepisy o usługach cyfrowych. Chodzi m.in. o sprzedaż niebezpiecznych produktów. Przykładów takich zakupów było wiele, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier.
7: Niebezpieczne zabawki dla dzieci, drobny sprzęt elektroniczny bez odpowiednich oznaczeń, ubrania i biżuteria zawierające szkodliwe substancje chemiczne. To tylko kilka przykładów. Nasze przesłanie jest jasne. Jeśli chcecie uzyskać dostęp do naszego rynku liczącego 450 milionów konsumentów, musicie przestrzegać naszych zasad.
4: Właściciele platformy Temu mają czas do 28 sierpnia, aby zadeklarować Komisji Europejskiej, co zrobią, żeby zapobiec dalszym naruszeniom. Około 50 osób zginęło w starciach pomiędzy dwiema grupami rebelianckimi walczącymi o terytorium w związanym z produkcją kokainy w departamencie Guaviare w kolumbijskiej Amazonii, ogłosiły miejscowe władze. Guaviare, określane jako kolumbijska brama do Amazonii, jest strategicznym regionem z punktu widzenia produkcji i przemytu kokainy. Duży obszar departamentu pokryty jest dżunglą, co utrudnia siłą rządowym sprawowanie kontroli nad tym terytorium. Od 3 czerwca, czyli już w przyszłym tygodniu, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. Lekarze alarmują, że ponad połowa dzieci, które trafiają na oddziały urazowe, to ofiary wypadków właśnie na hulajnogach. O szczegółach opowie Jakub Medek.
8: Dr Tomasz Guszczyn, szef ortopedii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, przyznaje, że w porównaniu z rokiem ubiegłym jest pewien postęp. Dzieci znacznie częściej niż kiedyś używają na hulajnogach kasków.
9: Jest mniej urazów neurologicznych, mniej poważniejszych urazów głowy, ale niezależnie czy pacjent ma kask, czy nie ma kasku, łamie ręce.
8: Od marca tego roku z hulajnóg elektrycznych można korzystać dopiero po ukończeniu 13 lat. Po wieku pacjentów jednak widać, że rodzice nie przejmują się zakazem. Tymczasem, jak mówi specjalista, on ma swoje medyczne uzasadnienie.
9: Hulajnoga się kojarzy z dzieciństwem, natomiast nie hulajnoga elektryczna. A elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi.
8: Według danych policji w ubiegłym roku doszło w Polsce do prawie 1200 wypadków z udziałem hulajnóg. Zginęło w nich 11 osób. Ponad 1000 zostało rannych. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Piątek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem w większej części kraju. Więcej chmur jedynie na wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 26 stopni na zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Anna Piekutowska, dzień dobry. Zaczynamy audycję. Zapytam inaczej. Jest 14.06 i zaczynamy od sprawy, która jest bulwersująca. Okazuje się, że wystarczy Festiwal Kultury Afrykańskiej i grupa studentów z Zimbabwe w centrum Lublina, żeby pojawiły się oskarżenia o zasiedlanie miasta cudzoziemcami. Nagonka, którą rozpętali politycy skrajnej prawicy, dotknęła też miejską urzędniczkę, która od lat zajmuje się umiędzynarodowianiem lubelskich uczelni. Kulisy tej sprawy mogą Państwo przeczytać, poznać dzięki materiałom Ani Gmiterek-Zabłockiej, które na tok.fm.pl można znaleźć, a ja porozmawiam o sprawie z Anną Dąbrowską. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
6: Z Fundacji Homo Faber. Krzysztof Bosak zobaczył spot reklamowy Africa Day Festival i napisał: mieszkańcy Lublina, co z wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają wasze piękne miasto cudzoziemcami. Co pani słyszy w takim zdaniu? Czy to jest krytyka polityki migracyjnej, czy to jest jakieś podglebie na kolejne miejskie referendum odwoławcze, czy to jest rasizm, a może coś jeszcze pani widzi?
10: Pewnie wiele z tych rzeczy potroszę. To znaczy, wydaje mi się, że jak patrzę na to, co się dzieje w naszym mieście, to jest to w jakimś sensie skoordynowana akcja, bo tuż po tym, jak Krzysztof Bosak zadał nam takie retoryczne, bulwersujące pytanie, które mieszkańców i mieszkanek Lublina raczej nie bulwersuje, to chwilę później pojawiła się właśnie ta interpelacja radnego Gontarza, który pytał o liczbę studentów, prawo, w ramach którego wjeżdżają do Polski, ale także studiują na lubelskich uczelniach. No i właśnie w tym, że tej interpelacji pojawiło się także nazwisko zastępczyni dyrektora, która zajmuje się od 2011 roku programem Study in Lublin, który, tak jak pani powiedziała, no właśnie wspiera rekrutację na lubelskie uczelnie.
6: No i tu zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, bo nagle jedna konkretna osoba stała się symbolem ściągania migrantów. Jak wyglądała ta nagonka?
10: No ona wyglądała właśnie tak, że żadny zaczął tutaj występować oczywiście w mediach. Też te pytania, może warto to powiedzieć, te pytania, które zadane są w tej interpelacji, tak naprawdę odpowiedzi na nie są publicznie dostępne i nie trzeba pisać żadnych interpelacji, żeby odpowiedzi na nie móc z łatwością znaleźć. Większość z nas pracujących w organizacjach społecznych doskonale wie, ile jest studentów, z jakich państw, ponieważ miasto co roku przygotowuje także takie zestawienia. Natomiast chwilę później w mediach społecznościowych, jak sądzę, mieszkańców i mieszkanek Lublina, ja widziałam to, że powstawały informacje dotyczące właśnie tego, czy może właśnie krakowskie referendum nie powinno być powtórzone w Lublinie. No, wczoraj mieliśmy kolejną konferencję Konfederacji przed ratuszem.
6: Ale czy ma pani poczucie, że miasto Lublin jako urząd, też mam na myśli również prezydenta i instytucje, wstawiło się i za pracowniczką, i za takim swoim modelem działania, czyli zapraszania tych zagranicznych studentów do miasta?
10: Od samego początku w tej debacie publicznej bierze udział wiceprezydent Fulara. My też jako organizacje społeczne przygotowaliśmy jeden list, za chwilę będzie kolejna część tej kampanii, którą szykujemy tutaj. Dzisiaj pojawiło się także takie oświadczenie zespołu, który pracuje nad Europejską Stolicą Kultury Lublin 2029. Z tego co wiem, też w ratuszu wiele rzeczy się wydarza, jeśli chodzi o te kwestie prawne. Trudno mi to tak jednoznacznie ocenić, ponieważ jesteśmy właśnie w oku cyklonu i wszystko się dzieje dosyć szybko i na bieżąco.
6: A co ze studentami z Afryki? Oni ponoszą jakoś konsekwencje tej internetowej inby?
10: Myślę, że z pewnością jakimś ważnym tutaj sygnałem będzie to, co się wydarzy już w ten weekend podczas festiwalu Africa Day w Lublinie. Mam nadzieję, że tutaj władze i służby staną na wysokości zadania, chociaż no, nie spodziewam się, żeby coś dramatycznego się wydarzyło, ponieważ Lublin od wielu lat jest takim miastem, w którym żyje bardzo dużo cudzoziemców i cudzoziemek. My o tym wiemy. Jest to też jakoś oczywiste dla nas, którzy żyją w tym mieście, więc tym bardziej jesteśmy w ogóle zszokowani tym, co tutaj się wydarza.
6: A jak naprawdę wygląda ten krajobraz? Kim są ci ludzie, wokół których buduje się tyle tych emocji?
10: To ja może zacznę od tego, że ten program w ogóle powstał w 2011 roku. Już wtedy na lubelskich uczelniach funkcjonowało i studiowało sporo cudzoziemców. Były to przede wszystkim osoby z Ukrainy, z Białorusi. No i on rósł, tak? I rosła też to umiędzynarodowienie lubelskich uczelni. Ja pamiętam, że w 2010 roku mieliśmy na przykład studentów z Tajwanu, którzy studiowali na Uniwersytecie Medycznym i też jakby staraliśmy się tutaj włączać ich w miasto, robić im spacery, żeby oni poznawali to miejsce, do którego trafili. Było też bardzo dużo, był taki moment, że było bardzo dużo studentów z krajów skandynawskich. W tym momencie faktycznie taką grupą największą to są studenci i studentki z Zimbabwe. Z dużą częścią z nich zresztą mamy kontakt jako Centrum Baobab, które moja organizacja prowadzi. To są osoby, które w dużej mierze studiują kierunki medyczne, czy to wydział lekarski, czy to pielęgniarstwo. Zdecydowana większość z nich ma takie plany, żeby albo wrócić do swoich krajów pochodzenia, tylko niektórzy rozważają to, że chcieliby zostać w Polsce, na czym ubolewamy, bo wydaje nam się, że ludzie, którzy przez 6 lat studiują w mieście, poznają je, też jak widać angażują się w kulturalne działania na rzecz tego miasta, są dobrym i fajnym kapitałem społecznym.
6: No i też argument ekonomiczny, który wynika z samego ich studiowania, to znaczy przez ten czas też zostawiają tutaj pieniądze i też częściowo ratują uczelnie przed skutkami tego, co dobrze wiemy, postępuje, czyli niż demograficzne.
10: Zdecydowanie tak. I to też był jeden z powodów, dla którego w ogóle cała ta historia się w Lublinie wydarzyła, ale wiemy doskonale, że tak funkcjonują właściwie uczelnie w całej Polsce. Natomiast to, co jest ważne, to nie to, ile tych ludzi tutaj jest, tylko co my zrobimy, żeby ich sensownie wspierać w tym procesie, w którym oni bezpiecznie mogą poznawać nas, poznawać naszą kulturę, no i właśnie mieć też taką przestrzeń na to, że my samodzielnie proponować nam różnego rodzaju inicjatywy. A muszę powiedzieć, że w zeszłym roku byłam na Africa Day i 2 lata temu jest to naprawdę fantastyczne narzędzie do tego, żeby właśnie takie mosty budować.
6: Ale ja się zastanawiam, czy ta historia zadziałała, bo trochę nie wiem, na ile to jest jednak rzecz, która się wydarzyła w sieci, miała jakiś ograniczony rozgłos, politycy próbowali na tym zbić kapitał swój polityczny, czy jednak możemy powiedzieć, że ta cała sytuacja jakoś z tego internetu wyszła i też tak zwanych zwykłych ludzi poruszyła?
10: Ja myślę, że ona zawsze wychodzi z internetu, że to nie jest tak, że to sobie tam zostaje i te komentarze gdzieś tam przez różne postaci tworzone zostają tylko w tej sieci. One nam coś robią i to jest faktycznie warte zastanowienia się, co one tak naprawdę nam robią. Co one nam robią jako ludziom, jako sąsiadom, jako tym, którzy wspólnie gdzieś tam razem w tych przestrzeniach publicznych, fizycznych, realnych funkcjonują. I to jest coś, nad czym faktycznie tutaj w Lublinie pracujemy. To znaczy, żeby absolutnie też dawać ludziom po pierwsze poczucie bezpieczeństwa i poczucie solidarności i tego, że to miasto jest dla wszystkich, ale z drugiej strony no też jakby tworzyć takie przestrzenie, dzięki którym tego lęku i wyrosłej na niej niechęci będzie mniej.
6: No właśnie, to zadziałało dlatego, że to polegało na tym, dotknęło tego lęku nie przed studentami jakimiś konkretnymi, tylko po prostu przed tą zmianą jakąś, która się wydarza może bez ich udziału. I no, to jest pytanie, czy środowiska, które pomagają migrantom, potrafią dzisiaj też rozmawiać o tych lękach, bo politycy prawicy są dzisiaj skuteczni właśnie dlatego, że czasami jako jedyni mówią ludziom, że widzą ich niepokój.
10: Ja myślę, że to nie jest tylko nasza rola. Nie chcę odbijać tej piłeczki, bo jakby pracuję nad tym. Natomiast wydaje mi się, że to jest rola nas wszystkich. To znaczy, też jest tak, że organizacje społeczne, które dowożą te podstawowe też usługi dla osób migrujących, zwłaszcza w tych pierwszych dniach i tygodniach ich pobytu w Polsce, cały czas pracują w sytuacji gaszenia pożarów, ponieważ nasze państwo nie dowozi dobrej polityki, nasze państwo nie dowozi dobrych usług. Więc ostatkiem sił staramy się jeszcze zaopiekować szereg innych wyzwań, ale to też jest rola i instytucji kultury, i innych instytucji, które powinny też wziąć na siebie no taką rolę bycia właśnie takim kimś, kto kreuje te przestrzenie do dialogu i do wzajemnego rozumienia się. Natomiast jeszcze a propos tego, czy to wychodzi poza przestrzeń. Ja rozmawiałam z cudzoziemkami, które pracują w naszym zespole. I to, co jest najtrudniejsze tak naprawdę, to jest ten efekt mrożący, który przynoszą tego typu akcje. To znaczy ludzie boją się tego, że zostaną rozpoznani jako cudzoziemcy, jeżeli tak antropologicznie nie różnią się niczym od Polaków, to przeżywają gigantyczny stres związany z tym, czy w takim razie mi też jest wolno, czy wolno mi jest zrobić jakąś swoją imprezę, na której będę opowiadała o swojej kulturze, czy wolno mi jest mówić się w swoim języku na ulicy. Aby nie możemy do tego doprowadzić, żeby ludzie w taki sposób funkcjonowali w Polsce.
11: Mhm. No to na koniec już zapytam, co ten przypadek lubelski, ten, o którym my mówimy teraz, mówi nam szerzej o Polsce? Czy to jest lokalna awantura polityczna, czy jednak część czegoś większego?
10: Pozwolę sobie tak powiedzieć, że nie. Chciałabym powiedzieć państwu, szykujcie się w swoich miastach i twórzcie opór wobec tego typu praktyk i tego typu zastraszania. Bo to, co się dzieje w Lublinie, albo już się wydarzyło w innych miastach w Polsce, albo za chwilę się wydarzy. Ewidentnie jest tak, że to są jakieś powtarzające się schematy, no i od nas zależy, czy damy temu odpór, czy nie.
11: I jeszcze bym podkreśliła, że to w ogóle wygląda jak import jeden do jednego tych zachodnich antyimigracyjnych narracji wojen kulturowych, które tam się toczą pewnie już od jakiejś dekady. Po prostu no, przechodzimy ten sam schemat teraz.
10: Tak, i myślę, że jesteśmy w stanie jednak dać temu odpór razem.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Dąbrowska z Fundacji Homo Faber była moją państwa gościnią.
10: Dziękuję.
11: Anna Piekutowska, Zapytam inaczej, a teraz połączyliśmy się z Anną Łabuszewską, autorką bloga 17 mgnień Rosji. Dzień dobry, witaj.
12: Dzień dobry.
11: Czytam taki nagłówek, takie zdanie. Rosyjscy oligarchowie proszą Putina o lasery i ciężką broń do obrony własnych fabryk przed ukraińskimi dronami. I gdyby to było rok wcześniej, to bym pomyślała, że to jest jakaś pomyłka, jakiś political fiction czy dezinformacja, ale faktycznie elity Kremla mają coraz częściej pytać, jak chronić siebie przed skutkami wojny. I jednocześnie w mediach też pojawiają się liczne przecieki o frustracji, o strachu, o poczuciu, że ten system Putina zaczyna się kruszyć od środka. Co ten obraz tych oligarchów, którzy proszą Kreml o broń do obrony własnych zakładów pracy, mówi nam o stanie rosyjskiego państwa?
12: To jest tak, że te przecieki o jakichś spiskach czy falach niezadowolenia, które przechodzą bardzo intensywnie przez elity, powodują jakieś turbulencje czy zagrożenie dla władzy Putina, to nie są liczne. To są pojedyncze i oczywiście na każdy taki sygnał natychmiast skierowane są oczy analityków i komentatorów i to jest wyłapywane, no bo to jest wielka rzadkość, dlatego że ten system, który otacza Putina, jest bardzo szczelny, hermetyczny i nie bardzo wiadomo, co się tam dzieje. O to dbają bardzo dyskretni ludzie, którzy chronią ten system. To, że jest rzeczywiście narasta jakaś fala kryzysu, to widać po innych symptomach. Widać, że Putinowi brakuje pieniędzy na wojnę, na zapewnienie bezpieczeństwa również. Ale ten układ z oligarchami jest jakby w dwie strony, tak? To znaczy niedawno podczas spotkania z takim gremium właśnie tych najważniejszych, najbogatszych ludzi w Rosji, Putin zwrócił się do nich o pomoc finansową i dwóch co najmniej takich, których z nazwiska wymieniły potem media, czyli Oleg Deripaska, król aluminium, i Sulejman Kerimow, zobowiązali się, że tak, że będą płacić pieniądze na to, żeby przeznaczyć to na cele militarne. I być może teraz przyszła taka zwrotka tak zwana, tak? Czyli odwrócenie tej sytuacji, że ponieważ nasilają się ataki ze strony armii ukraińskiej, ukraińskie drony wlatują w przestrzeń powietrzną Rosji, już nie tylko w rejonach przygranicznych, ale daleko od granicy, więc i trafiają w zakłady, głównie ostatnio bardzo spektakularne ataki na zakłady przetwórstwa ropy naftowej, no to rośnie niepokój wśród fabrykantów rosyjskich, że ich zakłady też nie są bezpieczne i cała infrastruktura, systemy przeciwlotnicze były ściągane wokół Moskwy, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Rezydencje Putina są dobrze chronione, tak przynajmniej wynika z tych raportów, które się ukazują w prasie. No to nie wystarcza, żeby ochronić wszystkie takie ważne obiekty.
11: Zachodnie media powołują się na różnych anonimowych biznesmenów, którzy mówią właśnie o jakichś samobójczych decyzjach Putina, o poczuciu nadchodzącej katastrofy. No i to jest strasznie kusząca narracja, żeby myśleć o tym, że elity mają dosyć Putina, więc zaraz tutaj system upadnie, ale pewnie i moich palców, i pani palców by nie wystarczyło, jakbyśmy miały policzyć, ile razy Rosja była opisywana jako państwo, które stoi na krawędzi i jednak się dalej stabilizowała. A czy ta sytuacja po tych atakach dronowych wzmożonych jest jakoś nowa? Co tutaj jest nowe?
12: Tu jest nowe to, że jest poczucie zagrożenia. I coraz krótsza kołderka, ochraniająca, osłaniająca. W związku z tym trzeba to albo sztukować, albo eliminować słabe ogniwa. W związku z tym nasila się ta walka poszczególnych klanów, jeśli to można tak nazwać, czy poszczególnych grup interesu, które otaczają Putina, o to, żeby nie zostać na lodzie, żeby je nawet z tej właśnie trudnej sytuacji destabilizacji, bo taka jest, wyciągnąć dla siebie kasztany z ognia i mieć z tego nie tylko przetrwać, ale mieć z tego też dywidendy na później, zasłużyć się też.
11: Czyli erozja zaufania nie musi oznaczać rozpadu interesów?
12: Nie, bo te interesy są trwałe i myślę, że właśnie w tej sytuacji, kiedy jest krótsza kołderka, kiedy jest właśnie mniej zasobów do podziału, to tym bardziej jest konsolidacja wewnątrz, żeby ochronić się, wyeliminować właśnie tych, którzy są niepewni albo którzy są słabsi, których można się pozbyć, wyrzucić balast z balonu i lecieć dalej.
11: A czy Putin sam się boi dronów? Bo ostatnio jakoś nie jeździ po Rosji, rzadko występuje w mediach. Czy on siedzi tylko w bunkrze?
12: Nie, no teraz jest na przykład w Kazachstanie. To, że jakoś ograniczono w tej chwili jego wyjazdy po Rosji, może mieć związek z tym, że on się w sytuacji, kiedy coś się dzieje negatywnego, on się wycofuje. On się pokazuje tylko wtedy, w tym propagandowym ujęciu, pokazuje się tylko wtedy, kiedy ma jakiś sukces. On się może kojarzyć tym tym odbiorcom propagandy, tylko z sukcesem. Jeżeli dzieje się coś niedobrego, to się wycofuje. Albo jest organizowany taki spektakl, że jedzie gdzieś, spotyka się z ludźmi, ludzie się na niego rzucają z całusami, pokłonami i tak dalej, no po to, żeby pokazać, że nic się nie dzieje, rys na wizerunku nie ma.
11: A to najważniejsze pytanie z perspektywy Europy, to znaczy, czy te problemy rosyjskiego systemu nie czynią go jeszcze bardziej niebezpiecznym, bo coraz bardziej agresywnym i chaotycznym?
12: Chaotyczny nie jest, wbrew pozorom. Czy jest bardziej niebezpieczny? Jest już na tyle niebezpieczny, że jeszcze stopniowanie tego w skali większej, no zawsze oczywiście może być więcej, ale na tym poziomie, na którym to obserwujemy już od dawna, od co najmniej 22 roku, to eskalacja tej agresji jest cały czas. Więc no może jeszcze eskalować i myślę, że jeżeli Putinowi po 4 latach brakuje takiej bardzo potrzebnej mu perły w koronie, czyli zwycięstwa nad Ukrainą, no to może się uciec do tego, żeby wywołać kolejną wojnę, żeby w kolejnej wojnie odnieść zwycięstwo. No są takie scenariusze rozpatrywane i myślę, że bardzo uważnie trzeba się przyglądać temu, jak będą wyglądać posunięcia Putina. No podróże do Azji świadczą o tym, że Putin próbuje tam z tamtej strony swojego imperium od wschodu budować sobie bezpieczne zaplecze. Też trzeba brać pod uwagę to, że w sytuacji, kiedy coś się sypie, to właśnie można wywołać kolejny konflikt po to, żeby skupić się na nim i nie patrzeć na to, że nie ma na to środków, tylko iść do przodu. Takie jest myślenie Putina, pokazywał to kilka razy. Czy tak będzie tym razem? No, to jest, jak mówię, rzecz do przyglądania się bardzo uważnego.
11: A te różne przecieki o rzekomych spiskach wokół Putina, które się pojawiały w ostatnich tam kilku tygodniach, nawet się pojawiło nazwisko Siergieja Szojgu jako możliwego uczestnika pałacowych rozgrywek, to trzeba traktować jako element gry rosyjskich frakcji albo jakichś operacji wpływu, które nie mają nic wspólnego z prawdą.
12: Nie, to nie jest tak, że to nie ma nic wspólnego z prawdą, natomiast może nie mieć takiego przełożenia i znaczenia. Nie sądzę, żeby Siergiej Szojgu w swojej obecnej sytuacji spiskował przeciwko Putinowi, bo on jest całkowicie uzależniony od Putina, a Putin dał mu do zrozumienia, że ma narzędzia zmuszające do posłuszeństwa. Kiedy Szojgu był ministrem obrony, miał wokół siebie wianuszek wiceministra. I po tym, jak został odwołany ze stanowiska, wielu z tych wiceministrów zostało nie tylko zdymisjonowanych, ale dwóch z nich już otrzymało wyroki. Teraz pracują nad trzecim, też na wszystkich ciążą korupcyjne zarzuty. Więc nie sądzę, żeby akurat Siergiej Szojgu miał plan taki, żeby jeszcze wysadzić z siodła Putina, skoro wokół jego ludzi dzieją się takie rzeczy. To jest tak, że ten system się też sam w sobie jakoś dyscyplinuje i taką ciekawą moim zdaniem, ciekawym zabiegiem było puszczenie teraz w ostatnich dniach wywiadu, który nagrała Ksenia Sobczak z Aleksandrem Duginem. Bardzo długi, ponadgodzinny wywiad, mówił o wielu rzeczach, ale zwróciło moją uwagę to, że Dugin powiedział, że rotacja elit w Rosji nie powinna następować poprzez wybory, bo wybory to show, nic nie przynoszą, tylko taką metodą na rotację elit powinny być represje. No to może być też taki sygnał dla tych, którzy mieliby ochotę zmienić to Putina, że tutaj mamy taki bat i faktycznie wzrastające uprawnienia i zakres działalności Federalnej Służby Bezpieczeństwa potwierdza to.
11: Mi się bardzo spodobała inna złota myśl Dugina o tym, że Rosjanom trzeba wydzielać internet porcjami za dobre zachowanie. To też z tego wywiadu. Bardzo dziękuję. Anna Łabuszewska, autorka bloga 17 mgnień Rosji, była moją gościnią.
12: Dziękuję bardzo.
11: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i pytam inaczej, Anna Piekutowska. I teraz zapraszam Państwa na obiecaną rozmowę o książkach i pieniądzach, dlatego że od ponad roku w Ministerstwie Kultury trwają prace nad ustawą o ochronie rynku książki. Między innymi chodzi o to, aby wprowadzić jednolitą cenę książki, czyli zakaz obniżek nowości wydawniczych przez rok. Powstał specjalny zespół, który miał wypracować rekomendacje. Rekomendacje powstały, były raporty, były zapowiedzi projektu, który miał się pojawić za chwilę. No i projektu dalej nie ma, ale za to pojawił się apel o jego publikację, który podpisały liczne organizacje pisarzy, wydawców i księgarzy. Jest ze mną teraz Joanna Gierak-Onoszko. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
11: Prezeska Unii Literackiej. I proszę wyjaśnić mi tę sytuację, bo ona brzmi trochę dziwnie. Unia Literacka, która miała reprezentantów w tym zespole do spraw pola literackiego, który przygotowywał rekomendacje do projektu ustawy o ochronie książki, teraz wzywa ministerstwo do jego ujawnienia.
13: Tak, to świadczy jak najlepiej o ministerstwie, dlatego że Ministerstwo Kultury utworzyło na prośbę różnych środowisk, w tym Unii Literackiej, zespół, który doradza w sprawach rynku literackiego. To jest zespół do spraw pola literackiego, który rzeczywiście tworzą przedstawiciele różnych części tego pola, czyli i wydawcy, i księgarze, i pisarze. I członkiem tego zespołu jest były prezes Unii Literackiej, pan Jacek Denel, który nie występuje tam jednak jako członek Unii Literackiej, ale jako reprezentant całego środowiska pisarskiego w Polsce. Wiem, że skład tego zespołu nie wszystkim się podobał. Wiele organizacji kręciło nosem, dlaczego nas tam nie ma, dlaczego my nie zostaliśmy zaproszeni. Ten zespół jednak jest na tyle mały, na tyle gęsty merytorycznie, ale wąski osobowo, żeby mógł rzeczywiście pracować i doradzać ministerstwu kierunkowo. I co ważne, te rekomendacje, które zespół wypracował, posłużyły do skonstruowania założeń dla ustawy, ale samego tekstu ustawy my, jako strona społeczna, nie znamy. Uważam, mnie prywatnie może być z tego powodu oczywiście przykro, jako autorka jestem sfrustrowana, ale uważam, że to jak najlepiej świadczy o Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że nie pokazuje tego raportu osobom, które przy nim, tego projektu ustawy osobom, które przy nim nie pracowały. Czyli pan Jacek Denel, jako część zespołu do spraw pola literackiego, przedstawił rekomendacje, które pochodzą także z naszego stowarzyszenia, ale też z innych gremiów zajmujących się książką. Natomiast ministerstwo prowadzi ścisłą i szczelną komunikację i my tego tekstu, projektu ustawy jeszcze nie znamy. Tak jak wszyscy czekamy, trochę się boimy, że czekamy na Godota. Nie wiemy, czy ta ustawa rzeczywiście zostanie nam pokazana. Już wielokrotnie ten termin był przesuwany. Wiemy, że wielu wydawców jest przeciwnych tym założeniom, które ustawa ma, regulacjom, które ustawa ma prowadzić. Przypominam, że w listopadzie ubiegłego roku Ministerstwo Kultury oficjalnie ogłosiło najważniejsze założenia tej ustawy, które wprowadzą rewolucję na polskim rynku książki.
11: Czy w takim razie problemem do tego, żeby ten projekt ustawy po pierwsze opublikować, a po drugie procedować, bo to chyba o to głównie chodzi, to jest polityczna niechęć, to jest jakiś ministerialny chaos, czy po prostu to jest lobbying rynku?
13: Zakładam, że jest to daleko posunięta ostrożność ze strony pani ministra i pana ministra Wróbla i całego zespołu ministerstwa, które chce na rządzie przedstawić projekt jak najlepiej dopracowany, pozbawiony ryzyk prawnych, po to, żeby ta dyskusja była jak najbardziej merytoryczna, jak najkrótsza. Natomiast wszyscy czekamy na rozpoczęcie oficjalne tego procesu konsultacji społecznych, dlatego że wiemy, że ten projekt nie będzie zadowalał wszystkich stron, wszystkich uczestników rynku książki. My jako pisarze też będziemy z pewnością zgłaszać do niego poprawki, bo nie zakładamy, że będzie on spełnieniem naszych wszelkich marzeń i potrzeb.
11: A według tych założeń, które znamy, to kogo on będzie najbardziej nie zadowalał?
13: nie będzie, będzie najbardziej, żeby powiedzieć to dyplomatycznie, ten projekt ma uzdrowić patologiczny rynek książki, w którym, na którym panuje ogromna koncentracja i większość pieniędzy koncentruje się w rękach dystrybutorów. Nie wiem, czy nasi słuchacze i słuchaczki zdają sobie z tego sprawę, ale kiedy płacą za książkę powiedzmy 50 zł, to średnio w kieszeni autora zostaje 2,50. To są naprawdę niewielkie kwoty. My walczymy o to, żeby w ustawie był zapisany minimalny próg 10% od ceny okładkowej trafiającej do autora. Taką płacę minimalną, honorarium minimalne dla autora. Dlatego, że większość ceny, którą państwo płacą, czy to księgarni internetowej, czy księgarni stacjonarnej, które są przecież coraz częściej pożerane przez ten duży rynek, większość tych pieniędzy trafia do hurtowników, do magazynów, wydawcy, a zatem co z tym idzie autorzy, dostają dosłownie grosze z ceny książki.
11: A dlaczego jednolita cena książki miałaby pomóc? Bo krytycy tego pomysłu mówią, że książki po prostu będą droższe.
13: Takie obawy rzeczywiście istnieją, natomiast proszę zwrócić uwagę, że cena okładkowa w Polsce jest fikcją. Bardzo rzadko płacimy rzeczywiście taką kwotę, która widnieje na okładce, dlatego że książki jako jedyne dobro kultury w Polsce jest rabatowane, jest przeceniane już w dniu premiery. Jeżeli chcą państwo wybrać się na koncert, do teatru, do kina, to pierwszego dnia płacą państwo pełną cenę za bilet. Z książkami tak nie ma. Możemy kupić je przed sprzedaży, możemy kupić je po dużo niższych cenach i w tej wojnie cenowej wygrywają te największe podmioty, a tracą te małe, niezależne, na przykład kameralne księgarnie, nie mają zupełnie mocy sprawczej, żeby konkurować, żeby rzeczywiście konkurować z wielkimi podmiotami na tym rynku. Jednakowa cena książki albo jednolita cena książki, jeszcze nie wiem, jak to jest zapisane w ustawie, więc trudno rozmawiać o czymś, o co prosimy, czego się domagamy, ale co nie wiemy, jak będzie się ostatecznie nazywało. To jest taki mechanizm sprawdzony w wielu krajach, przede wszystkim Unii Europejskiej. To jest mechanizm, który sprawia, że wycisza się wojna rabatowa, że duże hurtownie, duże podmioty nie kuszą swoich czytelników ogromnymi, kilkudziesięcioprocentowymi rabatami, ale są objęte tą ogólną zasadą, że przez pierwszy rok od publikacji książka nie może być przeceniona o więcej niż o 5%. Przy czym chcę zrobić ważne zastrzeżenie. Jednakowa cena książki nie oznacza wcale, wbrew panice moralnej, że zarówno kolorowanka dla dzieci, jak i elegancko wydany album fotograficzny będą w tej samej cenie. Tak samo jak dzisiaj książki są w różnej cenie. Tak samo, kiedy kupują państwo pałkę albo małą bułeczkę, to pieczywo jest w różnej cenie. Tak samo książki będą dalej w różnej cenie, te ceny będzie ustalał wydawca, nie księgarz, natomiast będzie zablokowana przez 12 miesięcy możliwość tej wojny rabatowej.
11: Dobrze, no to teraz nas na pewno słuchają, nasi słuchacze kupują książki i też widzą i obserwują na przykład, nie wiem, promocję minus 40% od ceny okładkowej. I co ta ustawa będzie oznaczała dla takiego czytelnika, czytelniczki? Czy te książki zdrożeją, czy nie? Co czytelnik realnie dostanie w zamian za te regulacje rynku?
13: To w dużej mierze zależy od polityki wydawców, dlatego że ustawa poza wprowadzeniem mechanizmu jednakowej ceny książki, czyli JCK, wprowadza też szereg innych bezpieczników, na przykład obniżenie tego maksymalnego rabatu, którego mogą żądać sprzedawcy lub pośrednicy od wydawców. Czasem ten rabat wynosi aż 70% ceny książki, to znaczy wydawca sprzedaje czy oddaje dystrybutorowi książkę za 30% jej ceny okładkowej i dopiero po sprzedaży rozlicza się ze wszystkimi innymi podmiotami, czyli z autorem, redaktorem i tak dalej, i pracownikami wydawnictwa. Jeżeli ustawa zablokuje te horrendalnie wysokie rabaty na przewidywanym poziomie 45%, to ogromna kwota wróci do wydawcy. Będzie mógł on więc odpowiedzialnie kształtować politykę wydawniczą, lepiej rozliczać się z autorem i przede wszystkim planować swoją politykę wydawniczą, kolejne publikacje.
11: A nie mamy takie dane z innych krajów na przykład, że takie zmiany zwiększyły czytelnictwo albo pomogły jakoś czytelnikom?
13: Tak. Dane, które pochodzą z różnych krajów, z bardzo różnych rynków, pokazują, że pierwsze miesiące po wprowadzeniu JCK są rzeczywiście trudne, dlatego że wydawcy muszą się nauczyć planować politykę w nowych warunkach. Mają na to jednak wiele miesięcy, więc te pierwsze miesiące są rzeczywiście takie, powiedziałabym, trochę surowe, trochę takie no, są trochę trudniejsze, dlatego że przesuwane są debiuty, dlatego że wydawcy muszą od nowa planować nowości wydawnicze. Natomiast co do zasady, potem w okresie adaptacji rośnie biblioróżnorodność. Mówiąc wprost, czytelnicy mają do dyspozycji większy katalog książek. Proszę teraz zobaczyć, że mamy zalew literatury niskogatunkowej, literatury bardzo popularnej. Tych książek proponuje się w tej chwili mnóstwo. Książka żyje średnio 2, góra 3 tygodnie. Potem wydawca musi proponować kolejną i kolejną. My jako czytelnicy mamy bardzo mało czasu, żeby poznać tę ofertę, zaprzyjaźnić się z tymi książkami. Dlatego ta ustawa, chociaż jest niekomfortowa dla wielu środowisk, to jednak co do zasady ma uzdrowić rynek książki. My jako autorzy też chcemy wolnego rynku, ale chcemy rynku wolnego od patologii.
11: To był głos...
13: Chcę jeszcze tylko dodać, że list, który wystosowaliśmy do Ministerstwa Kultury, podpisało ponad 20 organizacji twórców, od filmowców po muzyków. To pokazuje, że książka jako dobro kultury jest ważna nie tylko dla pisarzy.
11: Bardzo dziękuję za rozmowę. To był głos prezeski Unii Literackiej, reportażystki Joanny Gierokonoszko. Anna Piekutowska, a ze mną Tomasz Bielecki z Polityki Insight i współautor czwartkowego Zapytam Inaczej. Dzień dobry, witaj.
14: Dzień dobry.
11: W piątek Komisja Europejska ma debatować nad nowymi narzędziami ochrony europejskiego rynku przed skutkami chińskiej nadprodukcji i taniego eksportu. A dzisiaj głośny wywiad dla Financial Times dał wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Stéphane Séjourné, w którym zapowiada rozszerzenie unijnych mechanizmów ochrony handlu, tak żeby mogły chronić nie tylko pojedyncze firmy, ale w ogóle całe europejskie branże. I co ciekawe, mówi o tym, że Chiny tworzą egzystencjalne zagrożenie. Zaraz zapytam cię o te mechanizmy, jakie to są mechanizmy, ale chciałam na początek taką szerszą refleksję cię poprosić, bo wydaje mi się, że jeszcze kilka lat temu to Bruksela głównie mówiła o otwartych rynkach, o globalizacji, a dzisiaj to słyszymy o obronie gospodarczej, o autonomii strategicznej, no i po prostu jest chęć do większego interwencjonizmu. Czy Europa jakoś w tym momencie żegna się z epoką wolnego handlu?
14: Na pewno jest Europa, czy Komisja Europejska, bo tutaj zaszła ta zmiana, gotowa do przedefiniowania tego modelu wolnego handlu. Rzeczywiście Unia Europejska, instytucje unijne przez długie lata broniły tego modelu wolnego handlu, Światowej Organizacji Handlu. Rzeczywiście również gospodarka, również brało się to stąd, że gospodarka unijna od tego handlu była bardziej uzależniona niż gospodarka amerykańska czy nawet chińska. I ten wolny wspólny rynek był, to jest taki model budowany, broniony ideowo od lat 90. był też rynkiem konsumentów i patrzono na cenę towaru, która jest lepsza dla kupującego, i to był ten miernik skuteczności, też właściwości gospodarczej w handlu międzynarodowym. Teraz to się zmienia ku krytyce części oczywiście zarówno polityków, jak i ekonomistów, i jest to przesunięcie na ochronę, na bezpieczeństwo, na autonomię strategiczną, na miejsca pracy, które nie we wszystkich krajach ta debata polityczna tak zupełnie się krystalizuje wokół tego problemu, czy jesteśmy gotowi płacić więcej za to, żeby ratować miejsca pracy w Europie, czy wolimy płacić mniej za import chiński, ale płacąc za to utratą tych miejsc pracy w Europie. Komisja Europejska, Unia Europejska, komisarz Séjourné, to jest wiceprzewodniczący komisji, Francuz. Komisja przesuwa się w tą francuską stronę. Francuzi, ta Europa, która broni, jak to Macron mówił, żeby uniknąć słowa protekcjonizm od lat. Tutaj ten ideowy i gospodarczy krok idzie w tą stronę francuską. To jest po części pod wpływem również rosnącego protekcjonizmu amerykańskiego, ale przede wszystkim chińskiego. W Brukseli jest, powiedziałbym, że w Komisji Europejskiej, która próbuje wypracować czy popchnąć kraje unijne do jedności, one są podzielone w tej kwestii, ale jest takie poczucie wielkiej pilności, że trzeba wymyślić coś nowego, nie co zadziała za 2-3 lata, czyli a wręcz za kilka miesięcy, bo te obawy przed dezindustrializacją, czyli przed znikaniem miejsc pracy w przemyśle, również przed zależnościami takimi w kwestiach bezpieczeństwa. Chiny, wstrzymując w zeszłym roku eksport metali ziem rzadkich, pokazały, że potrafią użyć tych instrumentów gospodarczych, handlowych w sposób zagrażający bezpieczeństwu gospodarczemu, nie tylko gospodarczemu, ponieważ te surowce są potrzebne też w przemyśle obronnym. To wszystko sprawiło, że no jest w Komisji Europejskiej takie oczekiwanie, żeby kraje Unii Europejskiej dały zielone światło na zaostrzenie, na nowe narzędzia obrony handlowej już w najbliższych tygodniach. Ich wypracowanie oczywiście zajmie więcej czasu, ale właściwie czerwiec jest przewidziany tutaj, patrząc z punktu widzenia bańki brukselskiej, ten miesiąc bardzo chiński. Komisja Europejska w tym tygodniu będzie debatować, później mamy szczyt unijny, mamy szczyt G7, na którym prezydencję sprawuje w grupie G7 teraz Francja. Prezydent Macron ma wciąż taki pomysł, żeby ponegocjować jeszcze trochę z Chińczykami, również w imieniu grupy G7, i albo politycznie postawić przed wyborem, że albo politycznie dogadamy się co do samoograniczenia Chin w eksporcie, tym subsydiowanym nadprodukcji między do Unii Europejskiej, albo Europa sięgnie po agresywne narzędzia obronne.
11: A jakie to mogą być narzędzia? Dlatego, że w Chinach też przeczytano wywiad z Żurna dzisiejszy i chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało i oskarżyło Unię Europejską o wybiórcze wykorzystywanie danych handlowych w celu uzasadnienia twierdzenia nierównowadze.
14: Tak, no to oczywiście jest stanowisko negocjacyjne Chin i oczywiście to ryzyko, że będzie odwet handlowy, to sprawiało, że być może ta dyskusja w Komisji Europejskiej i również ten wywiad ją poprzedzający jest dopiero dzisiaj, a nie było jej 4 lata temu, czy 3 lata temu. Komisja Europejska od kilku lat prowadzi, czy bardzo zidentyfikowała jakieś działania, postępowania antydumpingowe, wymierzone w subsydiowany eksport towarów chińskich. Głośna sprawa sprzed około 2 lat nałożenia ceł odwetowych na elektryczne samochody chińskie. W związku z oskarżeniami, mówiąc w uproszczeniu o to, że to jest subsydiowane i tym bardziej pogrąża przemysł europejski. Natomiast tego robi się tak dużo, że w Brukseli jest takie powszechne przeświadczenie, że te instrumenty, które ma teraz komisja, są zbyt wolne. Komisja ma za mało ludzi, żeby się zajmować pojedynczymi towarami, kodami celnymi. Teraz chodzi o to, żeby rozszerzyć działania albo wyposażyć się w nowe narzędzia, które byłyby wymierzone w obronę całych branż, czystych technologii, przemysł maszynowy, przemysł chemiczny w Unii Europejskiej, trochę jak robią to Stany Zjednoczone, które mają takie instrumenty, czyli ograniczenie kontyngentami importowymi do Unii Europejskiej importu z pewnych branż, na przykład czystych technologii. Również to jest taki pomysł bardzo radykalny, ale zmuszanie importerów unijnych w momencie, w których na przykład w czystych technologiach są bardzo uzależnione od importu od jednego producenta czy z innego kraju, do dywersyfikacji tego importu powyżej osiągnięcia pewnego progu. To jest taki, funkcjonuje w żargonie od kilku dni, instrument dywersyfikacyjny, czyli zmuszanie zarówno za pomocą granicy celnej, ale również za pomocą obowiązków nakładanych na firmy w Unii, zmuszanie ich do uniezależniania się, zmniejszania zależności w dostawach z Chin w pewnych branżach. To jest nazywane takim narzędziem wymierzone w nadprodukcję, ale cały kontekst jest też taki, że obecnie na stole negocjacyjnym w Brukseli też jest ileś tam rozwiązań, projektów, które były ogłaszane w ostatnich miesiącach, które są z tym samym problemem związane. Tak, mamy projekt prawa o przyspieszeniu przemysłowym, gdzie jest zasada Made in Europe, czyli preferowania pewnych towarów w zamówieniach publicznych, preferowania towarów wytworzonych na terenie Unii Europejskiej, a nie poza Unią Europejską. To jest trochę z myślą o Stanach Zjednoczonych, ale głównie o Chinach. Można rzeczywiście nazwać to zmianą czy próbą korekty całego tego modelu handlu zagranicznego czy modelu gospodarczego Unii Europejskiej, wymuszonego głównie przez Chiny.
11: A na ile my sobie możemy w ogóle pozwolić, bo rozumiem, że Europa chce chronić swój przemysł, ale jednocześnie też potrzebuje chińskich baterii, paneli czy samochodów. No, zielona transformacja Europy jest prawie cała made in China. Da się to jakoś pogodzić?
14: Tak, no myślenie jest takie, że nie działamy w tym trybie rozłączania tych dwóch gospodarek. To było takie hasło w Stanach Zjednoczonych parę lat temu, decoupling, które traktowane dosłownie też nie było traktowane zupełnie serio w Stanach Zjednoczonych, tylko zmniejszania zależności, czyli nie 90%, a 60%. Na przykład teraz tutaj przykładowo importu jakichś towarów kluczowych z Chin. Podkręcanie ich produkcji w Unii Europejskiej, żeby nie likwidować powiązań handlowych z Chinami, ale by zmniejszyć zależności, które mogą być niebezpieczne. Oczywiście jest pytanie, czy Chiny odwetowo nie stwierdzą, że blokujemy wobec tego eksport do Chin. Wydaje się to zupełnie niemożliwe, bo jednak unijny rynek bogatych Europejczyków, jest tym bogatym rynkiem w skali światowej, no jest tak ważny, do niego dostęp na lepszych bądź gorszych zasadach dla eksportu chińskiego, że tutaj takiej wojny handlowej, że zamykamy granice w odwecie jedni drugim, nie może być na dłuższą metę, bo byłaby ona straszliwie kosztowna dla obu stron. Więc chodzi o rekalibrację tych zasad tego handlu, a nie jego przycinanie.
11: A czy dzisiaj w ogóle istnieje jedna europejska polityka wobec Chin, czy raczej każdy kraj liczy po prostu własne koszty i własne interesy? I gdzie w tej całej dyskusji jest Polska?
14: Problem jest rzeczywiście taki, że on jest mniejszy niż w przypadku relacji ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie związki związane z bezpieczeństwem twardym sprawiają, że tę Komisję Europejską kraje po prostu trochę omijają, rozmawiając ze Stanami Zjednoczonymi trochę, ale z Chinami znacznie mniej, i niemniej nadal są podziały. W ostatnich dniach, nawet w kontekście tych obrad Komisji Europejskiej, pięć krajów, Francja, Hiszpania, które są takim gołębiem, jeśli chodzi o Chiny, Włochy, Holandia, Litwa na dodatek, stosowały takie apel, wspólne pismo, bardzo jastrzębie ostatnio, łącznie z tą Hiszpanią, o zaostrzanie tych instrumentów obrony handlowej.
11: Pół minuty nam zostało.
14: Z drugiej strony są Niemcy, które są w rozkroku, bo rządy są pod naciskiem różnych lobby, różnych branż przemysłowych, które jedne chcą się bronić przed Chinami, inne zupełnie przeciwne. Polska unika jastrzębiego podejścia do Chin. Również jest to związane ze słabszymi powiązaniami gospodarczymi, mniej intensywnymi niż powiązania hiszpańskie czy niemieckie. Więc tak polskie rządy i Tuska, i wcześniej Morawieckiego tak balansują między wycinkowym pogłębianiem współpracy gospodarczej i jednocześnie ograniczaniem tych zagrożeń, na przykład w kwestii surowców krytycznych. Czyli no, wpisujemy się w tą grupę środka bardzo, bardzo ostrożną, która ostatecznie podąży, byłaby gotowa podążyć za tym radykalizującym się stanowiskiem stopniowo Komisji Europejskiej.
11: Bardzo dziękuję. Tomasz Bielecki z Polityki Insight.
14: Dziękuję bardzo.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Trwa walka z ogromnym pożarem lasu nieopodal Wołomina. Za chwilę o działaniach służb, ale też tych, którzy doraźnie pomagają mieszkańcom pobliskich miejscowości. To ważny krok dla naszego bezpieczeństwa, mówi premier po podpisaniu pierwszych umów na zakupy z unijnego programu SAFE. W Nowym Jorku znacznie wzmocniono środki bezpieczeństwa w związku z paradą poparcia dla Izraela. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Kilkuset strażaków i policjantów, żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, drony i śmigłowce. W akcji trwa walka z ogniem na Mazowszu. Niedaleko Wołomina płoną lasy. Konieczna była ewakuacja kilkudziesięciu osób. Nikt w pożarze nie ucierpiał. Służby szacują, że ponad 100 hektarów lasu jest opanowane ogniem, który, jak podkreśla zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, przestał się rozprzestrzeniać.
2: Wykonujemy oborania pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: W czym strażaków mają wspierać Wojska Obrony Terytorialnej oraz sprzęt wojskowy?
2: 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i również będziemy mieli do wykorzystania bezzałogowy statek powietrzny Bayraktar do obrazowania terenu działań.
1: Ale na tym nie koniec, jeśli chodzi o wsparcie z powietrza.
2: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
1: Czyli samoloty gaśnicze. Część z nich już gasiła pożar, ale ze względu na ciemności w nocy zostały odesłane do baz. Przez całą noc mieszkańcy okolicznych miejscowości organizowali specjalne punkty dla służb walczących z pożarem. Swoje drzwi otworzyła m.in. szkoła w Międzylesiu, w której posiłki przygotowują nauczyciele, pracownicy placówki i mieszkańcy. Jest żurek i bigos, a przede wszystkim coś ciepłego do wypicia, mówi w rozmowie z reporterem TOK FM Emilem Górnym Sylwester Niźnik z gminy Poświętne.
3: Strażaków dla policjantów tutaj mamy, prowadzimy akurat posiłki dla nich regeneracyjne, także ciepłe dania, zimne kanapki. Wydaliśmy ponad około 300 posiłków.
1: Podobny punkt został otwarty także w okolicznym Stanisławowie. Tam schronienie otrzymali ewakuowani ze swoich gospodarstw i działek rekreacyjnych mieszkańcy wsi Ołtakowizna. Jak mówi dyrektor szkoły Jan Leś, nikt nie zostanie bez pomocy.
4: No to my tutaj zapewniamy możliwość nawet położenia się, bo są leżanki takie, więc tam parę osób w tej chwili, żeśmy opuścili tam ten teren, żeby mogli spokojnie sobie odpocząć po prostu po tym stresującej sytuacji w sumie.
1: W sumie ze schronienia skorzystało 6 osób. Pierwsze umowy na zakupy finansowane z programu SAFE zostały podpisane. To m.in. dostawy dla Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, w tym system ochrony informacji i mobilne laboratorium zajmujące się cyberbezpieczeństwem. To ważny krok dla naszego bezpieczeństwa, mówi premier Donald Tusk.
5: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
1: Ze środków programu SAFE skorzysta ponad 10 tysięcy polskich firm. Nowojorskie władze zapowiadają wzmocnienie środków bezpieczeństwa w związku z zaplanowaną na niedzielę paradą poparcia dla Izraela. W wydarzeniu mają uczestniczyć tysiące ludzi. Burmistrz Nowego Jorku Zoran Mamdani ogłosił, że nie weźmie udziału w wydarzeniu. Będzie on pierwszym szefem władz tej metropolii, który nie będzie uczestniczył w paradzie. Zapewnił jednocześnie, że jego administracja od tygodni pracuje nad tym, by zapewnić bezpieczeństwo w czasie parady. Razem z komisarz nowojorskiej policji Jessica Tisch zapowiedział rekordowy poziom zabezpieczeń. Mieszkańcy warszawskiego osiedla Koło protestowali przed Sejmem razem z miejskimi aktywistami. 1,5 tysiąca osób mieszkających w blokach na warszawskiej Woli boi się, że straci dach nad głową. Wszystko za sprawą spółki, która kupiła zreprywatyzowane grunty, na których bloki zostały zbudowane. Spółka już wcześniej domagała się od spółdzielni 55 milionów złotych za użytkowanie spornych terenów. Czujemy się bezsilni, mówią mieszkańcy.
6: Ja mam chorych dwoje rodziców, ciężko chorych. Ja codziennie wieczorem o tak, jak się kładę i myślę sobie, że na przykład w sytuacji, kiedy przyjdzie mi płacić te roszczenia, które powiedzmy lokaty budowlane od nas żądają i chcą, jeżeli przyjdzie mi płacić 500, 1000 zł więcej za czynsz, ja nie będę w stanie tego płacić. I teraz w tym momencie co, komornik mi wchodzi i co, wywala mnie? Nie wiem, albo stracę mieszkanie. Gdzie ja się podzieję z dwojgiem chorych rodziców?
7: Kark państwa niech naprawi swój błąd, co go popełnił 60 lat temu. W latach 50. podpisał, oddał te grunty, pan przyjął. na swoją własność przekazał dla spółdzielni. Żyliśmy pięknie i szczęśliwie, sadziliśmy tam kwiaty, drzewa, mieliśmy taką piękną społeczność, a teraz nam to wszystko Skarb Państwa zapewnia. Brawa!
1: W Naczelnym Sądzie Administracyjnym trwa proces między władzami miasta i spółką, która przejęła grunty. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Piątek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem w większej części kraju. Więcej chmur jedynie na wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 26 stopni na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, a to jest program Owczarek. Wskakujemy w protest wczorajszy naukowców, ale z innej strony przyjrzymy się. Gościem jest pan dr Jan Skarbek-Kazanecki, koordynator do spraw nauki i edukacji w OZZ Inicjatywa Pracownicza, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry, zgadza się.
8: Cudownie, to już postawię sobie pierwszy plusik na dzisiaj. Punkcik. Panie doktorze, wczoraj rozmawiałem z dwójką profesorów, którzy mówią, potrzebujemy więcej pieniędzy na naukę, bo wykształcone społeczeństwo i dobrze opłacani naukowcy i badacze będą, to oznacza, że już wkrótce nasze PKB wzrośnie wielokrotnie i nawet pracując w przykładowej sklepie w kasie będziemy zarabiać 4 razy więcej, bo będzie tutaj cudownie, bo żaden naukowiec nie będzie chciał wyjeżdżać, bo tu będą po prostu kokosy, badacze, te wszystkie firmy, które powstaną, które podbiły świat, będą oczywiście płaciły podatki w Polsce, więc to tu będzie centrum zarządzania światem i po to jest potrzebne te 3% PKB na naukę. No ale mam wrażenie, że nauka to nie tylko profesorowie i badacze, którzy dokonują przełomowych odkryć i pracują nad wynalazkami, ale też cała masa pracowników innego rodzaju, typu, których może praca niekoniecznie ma aż tak spektakularne cele, czy efekty na celu. I oni też należą do tego świata, który potrzebuje no, trochę więcej wsparcia z budżetu państwa.
9: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi na ten fakt. Jako organizacja związkowa Inicjatywa Pracownicza przypominamy o tym i zgadzam się, debata wokół nauki w Polsce, cieszę się, że wywołana czy ożywiona przez wczorajszy protest naszego środowiska, faktycznie koncentruje się na PKB, wzroście gospodarczym, naszych aspiracjach. Tymczasem jako Inicjatywa Pracownicza przypominamy, że uczelnia to przede wszystkim zakład pracy. Jako zakład pracy uczelnia w Polsce, publiczne uczelnie skupiają bardzo różne grupy zawodowe. To nie tylko pracownicy naukowi, ale powiedziałbym, że przede wszystkim dydaktycy, administracja, laboranci, to są pracownicy techniczni, bibliotekarze i bibliotekarki. Specjaliści od wsparcia studentów, których niestety jest za mało i wiele, wiele innych osób, bez których uczelnia po prostu nie mogłaby działać. Także za każdym razem, kiedy mówimy o nauce w perspektywie publikacji, w perspektywie rozwoju naukowego, zapominamy być może o tym, że tego rozwoju nie byłoby, gdyby nie te podstawy i warunki możliwości rozwoju, czyli podstawy instytucjonalne w dzisiejszych uczelni.
8: No dobrze, i teraz cóż to miałoby oznaczać, bo z jednej strony wiadomo, że bez tej grupy, o której pan mówi, no, nie byłoby także sukcesów tych, że tak powiem, gwiazd nauki, ale cóż by to oznaczało? Dorzucać jeszcze więcej pieniędzy do systemu? Czy może przyjrzeć, jak on jest skonstruowany, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzeń i inaczej to ustawić? No bo pewnie na samym dole mamy osoby, które zarabiają minimalne pensje, a na samej górze mamy milionerów, tak? Czyli rektorów uczelni.
9: Zgadza się. To może zacznę od 3%, czyli hasła protestu naszego środowiska, bo wydaje mi się, że mówienie o procencie PKB oznacza w dużej mierze mówienie o priorytetach całego naszego systemu. Jaka część tego, co wspólnie wytwarzamy jako Polska, będzie przeznaczona, jaką część chcemy przeznaczyć na naukę. Czyli nie chodzi tutaj tak naprawdę o koszt realny, tylko o pewne decyzje polityczne i nasze priorytety. Hasło 3% wydaje mi się przy tym zrozumiałe, porównywalne, międzynarodowe. Możemy przez to pokazać, że kraje rozwijające nowoczesną gospodarkę, inwestujące więcej w badania i szkolnictwo wyższe, przeznaczają zdecydowanie więcej per capita. Tym samym widzimy, tak mi się wydaje, że w momencie, w którym my wydajemy 1,5% PKB, chyba powinniśmy zmienić także priorytety. Jeżeli wrzucilibyśmy do starego komputera najnowszą kartę graficzną, to nie wydaje mi się, żeby w dłuższej perspektywie wiele nam to pomogło. Jeżeli chcemy wydawać mało na naukę, jeżeli chcemy ograniczyć się do tego 1% PKB, to bardzo bym chciał, żebyśmy pomyśleli o tej podstawie instytucjonalnej. Jeżeli chcemy równać do krajów z szeroko rozumianego zachodu na polu nauki, no to nie możemy tego zrobić bez troski o dobra, to znaczy o zapewnienie naszym instytucjom pewnych podstaw, o zapewnienie infrastruktury, o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, o to, żeby wyrównać te nierówności, o których powiedział pan redaktor.
8: W tych argumentach, które się pojawiają, że powinniśmy więcej przeznaczać na naukę, bo są państwa takie na szczycie, które też więcej, właściwie patrzymy na takie pozytywne aspekty związane z tymi państwami. Czyli na przykład, jeżeli mówimy, proszę bardzo, Korea Południowa wydaje bardzo dużo na naukę, albo Chiny, albo Stany Zjednoczone, no to mówimy, i zobaczcie, jakie mają, no właśnie co, a czemu na przykład nie spojrzymy, jaki mają odsetek przestępczości, tak? Albo jaki mają system polityczny i mówimy, hej, bo może jak zaczniemy wydawać więcej na naukę, to wzrośnie nam przestępczość. Albo hej, a może jak zaczniemy wydawać więcej na naukę, to staniemy się państwem autorytarnym.
9: Czyżby pan redaktor miał na myśli Amerykę?
8: Na przykład, ale Szwecja, no bo mówimy na przykład
9: okay,
8: Szwecja, powiedzmy Szwecja wydaje nie na 5%, czy 4%, ponad 4%. No dobrze, Szwecja, która do niedawna jawiła nam się jako taki kraj równości, dzisiaj jest krajem, gdzie jest bardzo duże podziały pomiędzy górkami a dołem, tak, rozwarstwienie ekonomiczne i to się wydarzyło. No to dlaczego nie powiedzieć, hej, a może jest jakiś związek z tym, że wydajemy więcej na naukę, a tym, że jest jeszcze większe rozwarstwienie. Mam wrażenie, że w tej argumentacji ci argumentujący biorą sobie takie wisienki, wybierają. Weźmy coś fajnego ze Szwecji, weźmy coś fajnego ze Stanów, z Izraela, z Korei Południowej i pokażmy społeczeństwu, że to jest powód, czy to jest rezultat wydawania więcej na naukę. No ale to jest chyba niespójne, no bo po pierwsze to są inne systemy. System, nie wiem, koreański, chiński, amerykański zupełnie inaczej funkcjonuje i nie da się tak jeden do jednego porównać, że ponieważ Szwecja wydaje więcej, to ma to, to jak my byśmy zaczęli wydawać więcej, to też będziemy mieli to.
9: Zgadzam się, to są zupełnie różne systemy, bardzo trudno jest je porównać. Może zwrócę się ku Ameryce, która chyba cały czas nam się jawi jako pewien punkt odniesienia. Chcielibyśmy pewnie mieć taki Harvard w Polsce, natomiast zapominamy o tym, dyskusji dotyczącej nauki, że uczelnie amerykańskie funkcjonują w modelu, powiedziałbym, liberalnym, za którym stoi nie tylko pewien model gospodarczy, ale także pewna dominująca racjonalność, pewna ideologia podporządkowująca wszystkie obszary życia, w tym wypadku akademii, pewnej logice rynkowej. To ma pewnie swoje plusy, ale rodzi także bardzo duże ryzyko. Dość wspomnieć o kredytach studenckich. Wiemy, co to oznacza dla ogromnej grupy Amerykanów i wiemy, jakim to jest obciążeniem dla młodego pokolenia. Ale zatem stoi także pewna presja wydajności. Stoi za tym ogromne ryzyko prekaryzacji uniwersytetów, przerzucania kosztów na pracowników. To się częściowo dzieje także w Polsce. Jeżeli chcemy ograniczać wydatki na edukację w Polsce, na szkolnictwo wyższe, to musimy liczyć się z tym, że będziemy szukać oszczędności. Bardzo często będziemy ich szukać w taki sposób, że między już teraz rozwarstwionymi grupami pracowników, wycinkami kadr powstawać będą nowe dystynkcje, zazwyczaj niesprawiedliwe. My jako organizacja związkowa, akademickie organizacje związkowe zrzeszone w inicjatywie pracowniczej, zmagamy się z problemem na przykład śmieciówek, wykorzystania umów cywilnoprawnych w celu realizacji dydaktyki na wydziałach. To są różnice, których nie widać. Jeżeli za każdym razem, gdy idę po korytarzu swojego wydziału, widzę ludzi zmierzających na zajęciach, elegancko ubranych, z książkami pod pachą, nie wiem, czy część z nich przypadkiem nie realizuje tych zajęć w oparciu właśnie o umowy cywilnoprawne, które nie dają stabilności, nie pozwalają tym osobom na zakorzenienie w programach, pozbawiają te osoby elementarnych podstaw, praw pracowniczych, na przykład możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych, dajmy na to zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a zarazem oczekujemy od nich takiego samego poświęcenia, oczekujemy od nich zaangażowania, to są bardzo często osoby aspirujące, młode stażem, które chciałyby się dalej rozwijać, kończą doktoraty, a muszą realizować w roku akademickim 500-600 godzin dydaktycznych. Dla mnie adiunkta to jest ogromna pula, ogromne pensum. Ja sam realizuję 230 takich godzin. A mam młodszych kolegów, koleżanki, które kończą doktoraty, robiąc dwa razy tyle dydaktyki, tylko po to, żeby spiąć koniec z końcem i mieć pewność, że uda im się opłacić czynsz. To nie są warunki do rozwoju. To jest bardzo krótkowzroczna perspektywa. Widzimy problemy w Ameryce, ale widzimy tak samo pewne problemy wynikające z tego modelu organizacji w Polsce. Nie mam pojęcia, jak wygląda system edukacji wyższej w Szwecji. Bardzo mi przykro. Będzie mi trudno odnieść się do tego przykładu. Jasne. Ale zgadzam się z panem redaktorem. Chyba najgorsze w debacie o edukacji wyższej jest takie wybieranie wisienek z tortu. Powinniśmy faktycznie myśleć o problemach polskiej akademii systemowo, widzieć także to, co niewidoczne z perspektywy punktów i kryteriów, które zakładamy.
8: Pan dr Jan Skarbek-Kazanecki, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, koordynator do spraw nauki i edukacji w OZZ Inicjatywa Pracownicza. Wracając, panie doktorze, jeszcze do kwestii przeznaczania części budżetu, czy większej części, właśnie jako odsetek PKB na naukę, mówiąc bardzo ogólnie. Moi wczorajsi goście, ale też myślę, że wiele osób, na pytanie, czy powinniśmy sprawić, żeby edukacja wyższa była darmowa w Polsce, czy powinna być płatna? No, moi wczorajsi goście powiedzieli, tego się nie da zrobić. Żaden polityk nie wprowadzi opłat za uczelnie wyższe. No, ale znowu, jeżeli sięgniemy do przykładów państw, które tak dużo łożą na naukę, no to mamy Izrael, płatne wyższe szkoły, Korea Południowa, płatne, Stany Zjednoczone, płatne, Belgia, częściowo płatne, Szwajcaria także, Japonia, płatne. I znowu mam takie wrażenie, że Czyż nie jest tak, że zanim się dosypie do tego systemu więcej pieniędzy, to nie należy go zreformować? To trochę tak, jakbyśmy mówili, to dajcie nam pieniądze, pomalujemy w mieszkaniu ściany, a potem zajmiemy się wymianą podłóg i szafek.
9: Pozwolę sobie krótko odnieść się do wypowiedzi wczorajszych gości pana redaktora, ponieważ ja sam mam obawę, że znajdą się politycy w Polsce, którzy będą mówić, już mamy takich polityków, będą mówić o konieczności zmiany modelu i przerzucenia kosztów studiów wyższych na osoby studiujące. Mam też poczucie, że coraz trudniej wyjaśnić nam, dlaczego uniwersytety, ale także biblioteki publiczne, szkoły, być może parki miałyby pozostać publiczne i dlaczego miałyby być finansowane ze środków publicznych. W poprzednim wejściu mówiliśmy o pewnej racjonalności, logice modelu neoliberalnego. No właśnie w perspektywie tego modelu akademia przestaje nam się chyba jawić jako instytucja, która ma kształcić obywateli dla życia publicznego, a bardziej zaczyna przypominać instytucje wytwarzania kapitału ludzkiego. Także ta narracja już jest obecna. Natomiast powinniśmy pamiętać, do czego prowadzi. Prowadzi do większego rozwarstwienia, prowadzi do tego, że część z nas po prostu utraci możliwość rozwoju w dalszej perspektywie także partycypacji w demokracji, w życiu obywatelskim. Także na horyzoncie jest bardzo dużo ryzyk związanych z tym modelem, ale w ogóle mówieniu o tym, że prywatyzacja uczelni jest jakimś rozwiązaniem. Panie redaktorze, zwracam panu głos i poproszę przypomnienie drugiej części pytania.
8: Czyś jak Edmund Parzyszek. No nie, pytanie znowu właśnie o to, jak wygląda ten model dzisiejszy, czy nie należy go najpierw zreformować, zanim zaczniemy do niego dosypywać jeszcze więcej pieniędzy. No bo pewnie możemy się zastanawiać, czy uczelnia powinna być darmowa i płatna, ale to brzmi trochę, czy powinno być plus, czy minus, czy czarne, czy białe. Ale oczywiście modele płatności tak są różne w różnych państwach. Nie wiem, jeżeli spojrzymy na przykład na Kanadę, to tam wyższa edukacja jest płatna, ale każdy, kto ma życzenie lub potrzebę się kształcić, dostaje pożyczkę od rządu i tę pożyczkę dopiero płaci, zaczyna spłacać po jakimś czasie, po zakończeniu edukacji i ona jest bardzo nisko oprocentowana, właściwie praktycznie można powiedzieć, że dostaje ją na 0%. Tak więc proszę bardzo, chcesz mieć wyższe wykształcenie, ułatwimy ci to, dając ci na to pieniądze, będziesz mógł je w dogodnych ratach spłacać bardzo długo i nie będziesz płacił żadnych odsetek. Jednocześnie jednak, jeżeli za coś musimy zapłacić nawet złotóweczkę, no to być może bardziej to doceniamy. Chyba wszyscy wiemy, że oprócz sukcesów Polskiej Akademii, no są też takie fabryki licencjatów i magistrów. Prace licencjackie, prace magisterskie, które niczego nie znaczą, niczego nie wnoszą. Tak? Osoby, które po prostu pojawiają się raz na miesiąc albo jeszcze rzadziej na uczelni piszą pracę przy pomocy sztucznej inteligencji. Oczywiście to są patologie, tak? To tak nie wygląda, ale pytanie, czy nie warto najpierw wyczyścić systemu, zobaczyć, co działa, co nie działa. W ten sposób być może uwolnić także jakieś środki i potem powiedzieć, super, to mamy pomysł na to, jak ten system powinien wyglądać, naoliwiony, gotowy do działań, to teraz dosypujmy. Może nie 3%, ale na przykład 2,5% wystarczy, a może 2%, bo najpierw żeśmy zreperowali ten mechanizm, a teraz potrzebujemy dolać benzynę.
9: Dobra, Nie wchodzę może w temat, temat pożyczek na studia, chociaż wydaje mi się, że jest tu także ryzyko związane z narzuceniem pewnego modelu studiów. W momencie, w którym bierzemy kredyt, musimy już przy wyborze kierunku myśleć o możliwości jego spłaty. Także i tu jest bardzo dużo potencjalnych problemów. Wracając do kwestii zmiany, zreformowania modelu przed dosypaniem kasy na naukę, mogę powiedzieć tak. W zasadzie zarysowałem to także w poprzednim wejściu. Dzisiejszy model opiera się w dużej mierze na wskaźnikach ilościowych i faktycznie model, sam model subwencji finansowania uczelni skupia się na wynikach akademików, badaczy, na ich publikacjach, sumuje ilość publikacji, do każdej publikacji przyporządkowana jest ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie akademik, tym więcej zarobi uczelnia. Także sam system promuje pracę badawczą właśnie tak rozumianą, nastawioną na publikacje, i to specyficzne publikacje w czasopismach naukowych, konkretnie czasopismach, nawet nie monografiach, publikacjach. W tej perspektywie ginie nam z oczu bardzo dużo innych funkcji uniwersytetu. Mówiłem o dydaktyce. No właśnie, dydaktyka w tej chwili jest z perspektywy systemu, jest pewnym dodatkiem. Uczelnie oczywiście mogą same tworzyć pewne modele ewaluacji, natomiast w sytuacji, w której przyświeca nam takie, a nie inne kryteria narzucone przez samo ministerstwo, możemy się domyślać, jak to się bardzo często kończy. Znika nam z oczu dydaktyka. Bardzo wiele osób koncentruje się na pracy naukowej. I mówię także o pracownikach, którzy są badawczo-dydaktyczni, czyli mają także obowiązki dydaktyczne. Bardzo trudno jest utrzymać równowagę między tymi wszystkimi celami w perspektywie kariery jednostki, co dopiero w obrębie całego wydziału, całego systemu. Inne osoby muszą gonić, muszą doganiać te cele dydaktyczne za tych, którzy skupieni są na badaniach. Dlatego mówiłem, że uczelnia to zakład pracy i bez pracy jednej grupy nie ma możliwości rozwoju tej drugiej. Dydaktyka jest kluczowa, także z perspektywy ciągłości instytucjonalnej. Jeżeli chcemy, żeby młode osoby, które mają aspiracje do kariery akademickiej, miały możliwość wejścia w ten świat, ktoś musi im ten świat pokazać. Ktoś musi nauczyć ich tego, jak to robić. To, że ktoś jest znakomitym badaczem, nie znaczy, że potrafi to zrobić. Ale tu nawet nie chodzi o umiejętności konkretnych osób. Tu chodzi o czas i energię, którą poświęcamy na to, żeby stworzyć możliwości rozwoju innych. W dzisiejszym modelu mam takie poczucie, brakuje punktów, które pozwoliłyby nam na docenienie tych wysiłków i tej pracy. Dodam do tego, że te inne wycinki kadr, administracja, pracownicy techniczni, bibliotekarze, o których mówiłem, są także niewidoczni z perspektywy systemu subwencji. Pieniądze idą w pierwszej kolejności na pracowników naukowo-dydaktycznych, także tu mamy kolejne problemy, bo bez pracy administracji nie ma możliwości rozwoju czy realizacji misji dydaktycznej.
8: Głos naszej słuchaczki. Trochę nie rozumiem, o co chodzi. 250 godzin dydaktycznych to tylko 3 godziny zegarowe, 2 razy w tygodniu, 4 zajęcia. Daje to około 2500 zł, do tego stypendium razem z wakacjami 3200, a po ocenie śródokresowej 4800. Ja rozumiem, że fajnie jest się skupić tylko na tym, co się bada, i że każde zajęcia i robota papierkowa bardzo zwracają uwagę, ale bez przesady.
9: Rozumiem, że to głos wskazujący na osoby doktoryzujące się względnie młodych, młodych naukowców, asystentów chwilę po zatrudnieniu, po ewentualnie zamknięciu doktoratu. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na ilość godzin z tej perspektywy, wydaje się ona niewielka. Natomiast my musimy przygotować zajęcia, spełnić szereg różnych, raz jeszcze niewidocznych kryteriów programowych, to są nasze autorskie programy. Bardzo często na wspomnianych zachodnich uniwersytetach wykładowca, który ma przygotować dany wykład, dostaje rok czasu na to, żeby zrobił to tak, jak należy. My tego czasu nie mamy, to wszystko jest wpisane w co pensum. Także za, nie wiem, za tą liczbą 230, 250 godzin stoi bardzo dużo niewidocznej pracy, która jest po prostu niezbędna. I o to chodzi w tym właśnie pensum, w kategorii pensum. To jest element zadaniowego czasu pracy. W to pensum wpisane jest także bardzo dużo innych aktywności. Jeżeli ktoś jest młodym naukowcem, jeżeli jest osobą, która aspiruje, chce się rozwijać, to także musi mieć na to przestrzeń i sam system musi to założyć. Musi założyć, że raz, musi zaufać tej osobie, dwa, w jakimś stopniu, dwa, musi dać jej przestrzeń na ów rozwój. Panie doktorze, to wszystko jest wpisane w kalendarz każdego pracownika i to jest bardzo dużo pracy.
8: Bardzo dziękuję za pana głos w tej sprawie. Myślę, że wczorajsze protesty sprawią, że od tym, w jaki sposób, na jakim poziomie powinniśmy finansować naukę, ale też nie tę naukę, nie tylko naukę na poziomie przełomowych odkryć, wynalazków, ale właśnie także naukę na poziomie, o którym pan mówi, bo wyższe uczelnie to też są zakłady pracy, tak żeby nie zapomnieć o nikim i abyśmy mieli jasność sytuacji. Z pewnością rozmów na ten temat będzie więcej. Bardzo panu dziękuję. Pan doktor Jan
9: bardzo panu dziękuję.
8: Skarbek-Kazanecki, adiunkt na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego był gościem. To jest program Owczarek, a w studio gość pani doktor Barbara Michalczyk-Zwolińska, Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: I kolejny odcinek, w którym pani przypomina osoby ważne dla teatru, kobiety szczególnie ważne dla teatru, takie, o których dawno zapomnieliśmy, a wypada pamiętać.
10: Zdecydowanie.
8: Tak, z wielu powodów. Myślę sobie, że także dlatego, że to były takie trochę siłaczki, bo oprócz tego, że w ogóle trudniej kobietom jest w różnych sytuacjach robić karierę, no to tutaj przeciwko sobie miały jeszcze okoliczności historyczno, społeczno, polityczno, jakieś tam. Więc po prostu cała masa spiętrzonych przeszkód, a one, albo ona, czyli Antonina Sokolicz w tym przypadku, powiedziała: biorę wszystko na klatę.
10: Trochę tak. Ten upór jest tutaj jakimś takim istotnym czynnikiem, który wielokrotnie się powtarza. I Antonia Sokolicz jest jedną z tych kobiet, które były strasznie uparte, żeby zrobić coś po swojemu, na swój sposób i udowodnić, że można robić to właśnie tak i będzie dobrze.
8: Skąd się wzięła na warszawskiej Woli?
10: To jest dosyć długa przygoda, bo ona się urodziła dobre 40 lat wcześniej, zanim na tej Woli wylądowała. Po drodze zaliczyła przygodę z teatrem amatorskim w innych miejscach, ale może w ogóle cofnijmy się samego początku, do tego, skąd w ogóle wzięła się Antonina Sokolicz, bo rodzi się, co ciekawe, w rodzinie szlacheckiej.
8: No, zubożała szlachta.
10: Po powstaniu styczniowym utracili majątek. Antonina już wtedy wykazywała charakterek, bo jak to tak, jej bracia się kształcą, a ona nie będzie się kształcić, więc wymusiła na rodzicach zgodę na to, żeby mogła się uczyć, a uczenie doprowadziło do tego, że zapragnęła aktorstwa, więc wszystko to zarobiła, ucząc innych, wydawała na prywatne lekcje aktorstwa, po to, żeby później ruszyć w objazd z teatrem wędrownym, bo to była taka pierwsza droga do tego, żeby w ogóle do teatru się dostać. Dzisiaj mamy szkoły aktorskie, w przeszłości jednak często wycierano spodnie, kolana i nogi w drodze, po to, żeby ktoś dostrzegł talent i zaprosił na debiut do jednego z większych teatrów. W przypadku Antoniny to się udaje o tyle, że trafia na chwilę Teatru Krakowskiego, ale generalnie ta jej kariera aktorska raczej jest wyboista, raczej jest trudna. Sama mówiła o tym, że żeby się przebić, trzeba było albo mieć talent, albo szczęście, albo protektora. Ona akurat nie była artystką największego formatu. Kochała teatr miłością często nieodwzajemnioną, no i w efekcie nigdy tego wielkiego miejsca na teatralnym Parnasie nie zajęła. Z tym, że teatr zaprowadził ją do jej drugiej miłości. Do miłości, która okazała się częściowo zgubą dla tej pamięci, bo jeżdżenie właśnie od miasteczka do miasteczka sprawiło, że w 1902 roku zetknęła się z ruchem robotniczym. No i przepadła.
8: Socjalizm.
10: Tak, nasza Antonina aktorka zostaje Antoniną socjalistką, angażuje się w działalność na rzecz tych, których życie potraktowało jeszcze gorzej niż ją. Choć w sumie jako aktorka, która nie dojadała, aktorka, która biedowała, są wspomnienia o tym, jak na przykład, żeby sobie dorobić, przepisywała sztuki dla kolegów z zespołu i potrafiła zasnąć nad tym. Właśnie dlatego, że była niewyspana, zmęczona, głodna, chłodna, cały ten zestaw. Więc nic dziwnego, że była czuła na krzywdę innych. No i w efekcie tego zaangażowania socjalistycznego ląduje w samym środku rewolucji 1905 roku i mogą sobie państwo wyobrazić taki wóz, którym wozi się rekwizyty, kostiumy, inne tego typu rzeczy, jest świetną przykrywką dla wożenia bibuły rewolucyjnej. No z tym, że ją z tą bibułą złapano i w efekcie trafiła do więzienia. Potem był proces. Zgodzono się na to, że Antonina po prostu wyjechała z królestwa i tak zaczyna się jej tułaczka. Po drodze zalicza Kraków, Zakopane, poznaje Lenina, więc też jest to jakoś interesujące. Poznaje Piłsudskiego, który jest bardzo ważną postacią dla niej przez dłuższy czas.
11: Kogo wolała, Lenina czy Piłsudskiego?
10: No, Piłsudskiemu zadedykowała książkę wodzowi polskiej rewolucji o ideologii Piłsudskiego. Chociaż Lenin z drugiej strony miał ciepłe miejsce w jej sercu, urządzała mu potem imieniny w latach 30. na Żoliborzu. Bez Lenina obecnego.
11: A, nie dotarł.
10: Nie dotarł niestety już. Więc myślę, że do jednego miała słabość do określonego momentu, w sensie do Piłsudskiego. Lenin został z nią trochę na dłużej. Generalnie zetknięcie się z...
11: Ale nie za to ją kochamy.
10: Nie za to ją kochamy, zdecydowanie. Zetknięcie się z masą ludzi, którzy dyskutują na tak wiele poruszających ją tematów, sprawia, że, kurczę, uświadamia sobie, że ma pewne braki. Więc wyjeżdża do Francji, na Sorbonę. Tam studiuje historię, nauki społeczne, robi to wszystko, żeby po prostu swoją wiedzę uzupełnić, a równolegle zaczyna pisać. I to pisanie też jest dla niej super ważne, bo ona na dobrą sprawę odkrywa, że w ten sposób może opowiedzieć historię o ważnych postaciach dla niej. O Słowackim, Mickiewiczu, Wyspiańskim, właśnie tym, którzy nigdy się z nim nie zetknęli, tym, którzy do teatru raczej nie pójdą ich pooglądać, ale dzięki niej zrozumieją, jak ważna i piękna jest ta poezja. Więc zaczyna też pisać. Więc te jej działania mają kilka takich wektorów, których się kieruje. Podczas pierwszej wojny prawdopodobnie stała kurierką legionową, co też wskazuje na bliskie kontakty z kręgami Piłsudskiego.
11: Ale chyba szkolona była na legionistkę, tak?
10: No właśnie, to jest ta kwestia tego, że kobiety chciały być żołnierkami, chciały walczyć, ale Piłsudski ich nie dopuścił, że zostały właśnie kurierkami. Sokolicz objeżdżała skupiska Polonii na Syberii, gdzie recytowała dla nich wiersze, organizowała wieczorki właśnie takie, żeby wspomnieć tych wielkich wieszczów narodowych, utrzymać ducha w narodzie.
11: To dość ryzykowne zajęcie dla kurierki.
10: No, generalnie wiele z nich jeździło. Woziły leki, woziły sprzęt, wspierały te grupy.
11: Bo myślałem, że chodziło o to, żeby jednak nie przyciągać uwagi władz carskich.
10: Być może. Równolegle Antonina była raczej bardzo odważną kobietą, taką, która małej ilości rzeczy się boi i jest gotowa podjąć ten wysiłek, aby coś dobrego kulturalnie zrobić, bo kultura w jej oczach była czymś, co jest potrzebne do życia równie mocno jak tlen. Że prawo do kultury jest prawem człowieka. Jest tym coś absolutnie pięknego i utopijnego straszliwie. Ona w tej Rosji ogląda rewolucję i to ją bardzo mocno radykalizuje. Ma świadomość tego, że być może komunizm jest tą drogą...
11: Socjalizm jest za miękki.
10: Tak, że komunizm będzie lepszą drogą, z tym, że no, tutaj trzeba przypomnieć, że ten komunizm nie jest tym komunizmem, jaki znamy. Ludzie oglądający rewolucję nie wiedzieli, jak to się skończy. Nie mieli pojęcia o tym, jaką cenę przyjdzie zapłacić za to marzenie o równości i sprawiedliwości społecznej. Ona wierzyła w to bardzo głęboko. Do tego stopnia, że jeździ po świecie. Jeździ do USA, jeździ do Kanady i tam też prowadzi agitację polityczną. Za tym właśnie, żeby ludzie na ten czerwony kolor nawrócili się intensywnie. I kiedy trafia do Warszawy w 1918 roku, to jest taki punkt, w którym ponownie Antonina, kobieta teatru, spotyka Antoninę, działaczkę polityczną, działaczkę społeczną.
11: Komunistkę już w tym razie.
10: Komunistka już, tak. Chociaż ona nigdy do partii oficjalnie się nie zapisała. Nie ma takich dokumentów. W dokumentach, które stały po niej, bo w latach 50. już po jej śmierci starano się uczcić jej pamięć i zbierano dokumenty, wspomnienia. Jest cały taki zbiór, który dziś można obejrzeć w Archiwum Akt Nowych. I po prostu poczytać sobie trochę rękopisów, trochę właśnie maszynopisów. Z jednej strony jej własne dzieła, bo jest tam chociażby absolutnie fascynujący pamiętnik z oblężenia Warszawy z 1939 roku. Niesamowita lektura. Ale z drugiej strony też wspomnienia ludzi o niej, którzy ją znali i pamiętali. I tam wśród tych wspomnień zachowały się choćby informacje jej codziennej działalności o tym, jak prowadziła swój teatr, bo do teatru właśnie zmierzamy. I jest o tyle ciekawe właśnie, że możemy zobaczyć ją z perspektywy ludzi, którzy ją znali i też trochę sami ją poznać. Z tym, że w tych dokumentach ona jest nazywana naszą legalną komunistką. Co wskazuje na to, że mimo tego, że ją sprawdzano, ścigano, osadzano w więzieniu, nigdy nie udowodniono jej tego, że jest tą komunistką. Że na przykład świetną przykrywką był jej mąż. On był z zawodu inżynierem, był dosyć bogatym człowiekiem, więc te pieniądze, które przepływały przez ich dom, miały świetną przykrywkę, mąż zarobił, ani że ktoś dał na działalność partyjną. Ona poza teatrem angażowała się też na przykład w wydawanie pism komunistycznych, prowadziła właśnie u boku męża działalność wydawniczą, angażowała się w organizację Uniwersytetu Ludowego, czyli takiego, który z założenia miał być dostępny dla jak najszerszej grupy ludzi. Poza tym lata 30. upływają jej na pisaniu listów do więźniów, aby się nie poddawali, robieniu paczek właśnie tych więźniów, jakiejś takiej działalności bardzo intensywnie na rzecz wspierania duchowego. Mniej takiej działalności na przykład szła gdzieś z bombą się wysadzić, co też może się jakoś kojarzyć w kontekście działalności politycznej tamtych niespokojnych czasów. Ale właśnie, teatr. Bo wydaje mi się, że ten teatr jest najciekawszą sprawą, bo jej teatr nazywał się Scena i Lutnia Robotnicza. I on długo był teatrem takim mało widocznym, zapomnianym.
11: No bo był pod Warszawą, jak rozumiem.
10: Znaczy, no,
11: to jest ten moment, kiedy Wola zostaje przyłączona.
10: 1917 rok. Wola dopiero się włącza. Warszawa przeżywa absolutnie straszliwy kryzys mieszkaniowy. Bo do tego momentu, do końca I wojny światowej, zasadniczo Warszawę wciąż okalały mury. Cytadeli, które nie pozwalały rozwijać się budownictwu, więc przyłączenie kolejnych podwarszawskich wiosek sprawiało, że nagle mamy większą przestrzeń, ale ludzie cierpią na straszliwy niedobór mieszkań. I to jest coś, co jest plagą Warszawy przez calutkie dwudziestolecie.
11: Do dzisiaj.
10: Do dzisiaj częściowo też, ale wtedy było to dużo straszniejsze. Ludzie żyli naprawdę w warunkach, które dziś uznaliśmy za urągające jakiejkolwiek godności. A w każdym razie zmierzam po prostu do tego, że kiedy ona organizuje swój teatr, musi też zorganizować temu teatrowi przestrzeń. Bo wszystko zaczyna się od klubów robotniczych i w ogóle takiego założenia, że robotnicy muszą mieć prawo do czasu wolnego. I coś z tym czasem wolnym mogą zrobić. Więc organizowane są takie miejsca, do których mogą przyjść. Poczytać książkę, poczytać gazety, spotkać się, porozmawiać, zrobić teatr, zorganizować koło śpiewacze. Więc ludzi myślących podobnie do niej o tym właśnie, że kultura jest takim prawem ludzkim, było trochę więcej tu w Warszawie.
11: Kultura prawem, nie towarem.
10: Tak, zdecydowanie. Więc organizowanie im wolnego czasu było czymś, co wiele osób frapowało i co sprawiało, że właśnie tę przestrzeń organizowano, wysupływano te izby, jedną, dwie. Teatr, który ostatecznie zakłada, ma do dyspozycji aż dwa pokoje, więc jest to jakieś totalne metrażowe szaleństwo. Szczególnie, że tak jak ze wspomnień wynika, sala teatralna biegła przez całą szerokość budynku, więc mogła pomieścić w porywach do ponad 100 osób. Więc jest to jednak duży lokal, który pozwala na to, żeby właśnie tę intensywną działalność teatralną prowadzić. Bo Antonina ma ambitny cel, stworzyć dobry teatr, nie tylko teatr.
11: I przez ten dobry teatr stworzyć nowego człowieka.
10: Zgadza się, bo to wszystko było ze sobą bardzo mocno spięte. Więc w 1919 roku, kiedy ten pomysł pada, ona już wcześniej trochę działa w klubach robotniczych. Robi tkaczy w innym klubie, tylko tam dochodzi do pewnych nieporozumień. Ona ma swoją wizję, władze klubu mają swoją wizję, więc Antonina zbiera manatki, wynosi się, a za nią rusza część robotników z tego klubu. I chwilę później, latem 19 roku, ogłaszana w prasie jest informacja o tym, że tworzy się nowy zespół teatralny właśnie dla robotników. Głównie dla młodzieży, ale starsze osoby także się pojawiały. I w ramach organizacji tego klubu właśnie zorganizowano dwie grupy. Śpiewaczą, czyli lutnię, no i aktorską scenę. Obie spotykają się w filii klubu z ulicy Wolskiej na Żytniej 24. I tam w tej przestrzeni właśnie rodzi się nowy teatr. Początkowo ten teatr jest głównie przestrzenią spotkań, że zanim jeszcze dojdzie do jakiejś własnej pracy, Antonina organizuje wieczorki, organizuje spotkania pod hasłem Poezja Polska dla robotnika.
11: A u nas w ramach Poezji Polskiej informacje TOK FM o 10.20 już za kilka minut, a po informacjach powrócimy do straszliwej i fascynującej historii Antoniny Sokolicz, która nie mogła żyć bez kultury, która przez kulturę chciała stworzyć nowego człowieka, nowe społeczeństwo, egalitarne, jak mniemam. Pani doktor Barbara Michalczyk-Zwolińska, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim oraz Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Fascynująca historia Antoniny Sokolicz. W pierwszej części naszej rozmowy pani doktor zarysowała krętą zarówno geograficznie, jak i intelektualnie drogę, jaką podążała Antonina Sokolicz, zanim dotarła na warszawską Pragę, która to jako podwarszawska wioska, wieś została dopiero co dołączona jako 22. komisariat?
10: Całkiem możliwe. Teraz nie pamiętam, przepraszam.
11: Bardzo proszę. No i no właśnie, teatr, scena, czyli kółko teatralne i kółko
10: śpiewacze,
11: zanim stało się, powiedzmy, jakąś formą chóru i teatru, to wcześniej było takim klubem.
10: Tak, przestrzenią spotkań dla robotników, miejscem, do którego mogli przyjść i na przykład w końcu w ciszy poczytać, co wcale nie było takie oczywiste. I jeśli chodzi o formowanie się tego teatru, no to, to pomysły były na to różne. Na przykład pomysł był taki, żeby zrobił to Stefan Jaracz, znany artysta z, właśnie wywodzący się z klasy robotniczej, znany z sympatii tego typu działań, człowiek, który później staje się twarzą Teatru Ateneum i w pewnym sensie jest nią do dzisiaj. Jednak Jaracz ma bardzo dużo zadań. Jaracz jest wziętym aktorem, no i nie może się poświęcić temu, żeby dla tych robotników teraz spędzać z nimi tak tyle czasu, i oni de facto potrzebują. Sokolicz na to jest gotowa to zadanie podjąć, znaleźć czas, bo jednak to, jak ona sobie wymyśla działanie tego klubu i tego koła teatralnego, to są jednak wspólne spotkania. I te spotkania mają różny charakter. Z jednej strony, jak już wspomniałam, są to spotkania, podczas których zaproszeni są zawodowi artyści, którzy teraz będą deklamować, będą śpiewać i stworzą też na przykład żywy obraz. W ogóle coś, co mam wrażenie zaginęło w naszej pamięci i nie wiemy, że tak się kiedyś bawiono, czyli odtwarzano obrazy na bazie, prawda, istnieje obraz, który znamy, który lubimy. Załóżmy, że będzie tym obrazem na przykład Mona Lisa. Więc charakteryzujemy się, malujemy, ustawiamy na tle, które sprawi, że my się wcielimy w postać z tego obrazu. Jeśli chodzi o to, jak to działało wówczas, często były to obrazy grupowe. Kilka osób, które przywdziewało stroje, które pozwalałyby nam zobaczyć w pewnym sensie ten obraz jako żywe wydarzenie. Więc było to coś, co wykorzystywano trochę w celach edukacyjnych, trochę w celach takiej zabawy, bo jednak jest coś przyjemnego w tym, że możemy się przebrać i ucharakteryzować. Później te wieczory coraz bardziej są przejmowane przez robotników, których zachęca się też do własnej twórczości, do pisania wierszy, do układania historii, tego, żeby po prostu tę kulturę trochę sami przejęli. I tu pewnie trochę bardziej czujnym z Państwa zabrzęczy w uszach hasło proletkult, jako takie mocne skojarzenie. No bo Antonina Sokolicz była wskazywana jako osoba, która ideę proletkultu po prostu w Polsce zaszczepiała właśnie takimi działaniami. Z tym, że nie jest to do końca działanie jeden do jednego. Są takie aspekty, o których powiem więcej zaraz, ale w głównym założeniu tego proletkultu było odrzucenie wszystkiego, co niosła przeszłość. A my, jak już wiemy na temat Antoniny, ona absolutnie kochała naszych wieszczów, absolutnie kochała polską poezję i w ogóle bardzo chciała przejąć wszystko to, co narodowe. W sensie dla niej kultura narodowa polska była tym, co mamy najlepszego, chciała ją oddać robotnikom. Więc też ten komunizm, który kojarzy się z wynaradawianiem, w tym przypadku w ogóle nie ma zastosowania. Dodatkowo była gotowa budować nowe rzeczy na kanwie przeszłości, bez negacji tego, co już było, a proletkult jednak zdecydowanie wszystko odrzucał. W każdym razie, wracając do naszej sceny i lutni, no to organizując spektakle, ona miała świadomość, że no właśnie, czy robotnicy polubią oglądanie własnej doli na scenie? Czy oglądanie właśnie smutku i ciężaru własnego życia będzie czymś, co sprawi im przyjemność? To było trudne.
11: Dobre pytanie.
10: Właśnie. I pierwszy raz, kiedy robi Tkaczy, jeszcze w tym pierwszym klubie, z którego odeszła w wyniku konfliktów personalnych, tam ci tkacze nie podobają się. Tam jest ten problem tego, że właśnie jest to dołujące, smutne, że dlaczego mamy to oglądać, chcemy czegoś przyjemnego, chcemy się bawić. A panią tu takie rzeczy robi? No właśnie. Więc co wymyśla Antoni? Stwierdza, że najlepszą drogą do tego, żeby ich przekonać do tego typu sztuki, jest pozwolenie im na to, aby powiedzieli, co o niej myślą wcześniej. Więc organizuje dwa rodzaje prób. pierwsze, w środy, odbywają się tylko w gronie przyszłych aktorów, osób zaangażowanych w scenę, i tam ona ćwiczy z nimi. Jednocześnie robi coś, co w teatrze tej epoki jest trochę krokiem wstecz, bo to jest taka epoka, kiedy dominuje reżyser. To on decyduje o tym, co się dzieje na scenie, w jaki sposób. Ona raczej pozwala swoim aktorom na pewną dozę swobody. Pyta ich, jak sobie to wyobrażasz? Jak byś to zrobił? Pozwala im na zastanowienie się nad tym, kim są w danej scenie, jak się zachowają, jak może myśleć taki robotnik z XIX wieku, którym właśnie sztukę przygotowują. Więc jest raczej osobą, która czuwa nad sensami, ale nie narzuca swojej wizji. Równolegle także ćwiczy z nimi dykcję, deklamację, bardzo chce, żeby umieli się pięknie wysławiać po to, żeby właśnie to słowo ze sceny dobrze wybrzmiewało, a równolegle myśli o tym, co zrobić, żeby społeczność to zaakceptowała. Więc wymyśla drugi rodzaj prób, w niedzielę. I na te próby może przyjść każdy, kto tylko zechce. Rodzina, przyjaciele, krewni, sympatycy i każdy może zabrać głos. Więc już nie tylko aktorzy myślą, ale myśli cała społeczność. Ten wchodzi tędy, ale to nielogiczne, to mi się nie podoba. I nagle, zupełnie niespodziewanie, ta sztuka staje się pewnym społecznym wydarzeniem. Staje się okazją do zacieśnienia więzów w tej społeczności.
11: No ale to wydaje mi się, że to też może źle się skończyć, jeżeli każdy ma zdanie na temat tego, kto wchodzi, kto wychodzi, jak powinien stać, jak powinien wyglądać.
10: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony mamy osobę, która czuwa. I mamy sytuację, w której rozmawiamy o tym i wypracowujemy wspólnie pewne rozwiązania. To właśnie prowadzi do spektaklu, który jednoczy wspólnotę.
11: Czyli aktywizujemy widza.
10: Tak, zdecydowanie, że nasz widz jest widzem zaangażowanym w to, co się będzie działo. Nasz widz będzie skłaniany do namysłu, ale nasz widz także będzie czuł się współautorem w pewnym sensie, co sprawi, że tym chętniej przyjdzie zobaczyć efekty takie końcowe, bo też nie wszystko dało się pokazać na niedzielnych próbach. Więc ten spektakl ma takie dwie drogi, w sensie tkacze, mają dwie drogi obiegu. Z jednej strony zespół pokazuje się w kolejnych klubach robotniczych, bo ich na mapie Warszawy w tamtym czasie nie brakowało. Są to maleńkie scenki, na których wszystko to, co chcemy pokazać, może się wydarzyć.
11: Chciałem dodać, że mówiła pani o tych scenach, o próbach środowych i niedzielnych. No i te niedzielne, czyli te otwarte dla publiczności, cieszyły się chyba sporą popularnością, bo ile tam zespół to był, nie wiem, około 30 osób, to na tych niedzielnych nawet i 100 osób potrafiło przyjść.
10: Zdecydowanie, dlatego właśnie ta cecha społeczno-twórcza jest tu taka bardzo ważna. To jest, wydaje mi się, w ogóle jeden z pierwszych polskich kolektywów, czyli grup, w których nie ma takiej silnie dominującej osobowości. Dziś właściwie nie wiemy, kto w nim grał, nie znamy nazwisk tych osób, poza pojedynczymi informacjami, które przeniknęły do recenzji z tego spektaklu, no bo właśnie, była jeszcze drugi sposób obiegu. Występy na zawodowych scenach. I to jest jakoś w ogóle ciekawe, że teatr amatorski wykupuje sobie scenę i co najmniej 4 razy, ale prawdopodobnie 5, pokazuje się przed publicznością, która kupuje bilety, rusza do Śródmieścia i tam w teatrach, chociażby na Karowej, prezentowany jest ten spektakl przed publicznością, która być może nie jest gotowa na to, co za chwilę zobaczy. Więc tutaj też jest duża rola kierowniczki zespołu, która poza tym właśnie, że uczestniczy w próbach, jest też osobą, która trochę wprowadza, że kiedy zapraszamy widzów do tego świata, ona przed spektaklem wychodzi i objaśnia.
11: Wspomniała pani tkaczy Hauptmana, to jest, myślę, sztuka bardzo ważna, taka, myślę, jeżeli chodzi o pewne kwestie, które były aktualne, zresztą są aktualne do dzisiaj przecież też wciąż wystawiane. Także rozumiem, że to był numer jeden na liście premier albo na liście repertuarowej.
10: To jeden z takich, mówiąc szczerze, żelaznych punktów repertuaru teatrów robotniczych. Wystawiany jeszcze w XIX wieku. Chętnie powracano do tego tytułu. W przypadku właśnie sceny i lutni Sokolic zależało na tym, żeby także przez ten dramat trochę tych robotników aktywizować i zmieniać ich myślenie, pokazując niedole innych, budować analogię do niedoli własnej. Bo ten teatr docelowo miał grać także na strajkach. To jest w ogóle jakoś ciekawe, że to, że odzyskaliśmy niepodległość, wcale nie sprawia, że ten kraj od razu mlekiem miodem płynie, a robotnikom żyje się dobrze i dostatnio. Liczba strajków jest zadziwiająco wysoka, bo mam wrażenie, że dzisiaj z dzisiejszej perspektywy myślimy strajkiem, to myślimy robotnicy, którzy walczą o prawa pod koniec komunizmu, prawda? Solidarność, tego typu sprawy. A jak się zacznie odkrywać historię ruchu robotniczego, to okaże się, że strajk był podstawowym narzędziem walki o swoje prawa. W XIX wieku walczy się o to, żeby to był 12, a nie 14-godzinny dzień pracy. Albo walczy się o 9 godzin dnia pracy. Jak tylko próbują coś zmienić, to znowu idziemy, walczymy i staramy się o to, żeby nasze prawa wywalczyć, więc Sokolicz chce też zespołu mobilnego, który pojedzie do warsztatów, który pojedzie do fabryki, który zagra dla robotników, którzy już tracą nadzieję na to, że będzie lepiej. Więc jestem też taka nadzieja na lepsze jutro wbudowana w ten teatr. Równolegle to, co się przebija z tych pism na temat sceny i lutni, które lutnia sama kolportowała, ten zespół nie miał mieć celów politycznych. Że tutaj nie chodzi o to, żeby agitować, bo agitacja sceny jest nudna. Agitacja sprawia, że widzowie po prostu nie angażują się w ogóle. Raczej tutaj celem Antoniny Sokolicz było wytworzenie społeczności, że przy okazji spotkań można było te tematy rozmawiać, a nie agitować bezpośrednio ze sceny, co też wpływało na sytuację zespołu, no tak samo jak sytuację ruchu komunistycznego, który pierwotnie zanim zostanie zdelegalizowany po 20 roku, on po prostu nie... W sensie, czyli partia komunistyczna nie zarejestrowała się jako partia początkowo, a później została sprowadzona do roli niechcianego gościa na terenie.

0: nie jest artykuł o tym właśnie, że tutaj coś dzieje się niedobrego z tym zespołem, z perspektywy właśnie socjalistów. No i zaczyna się zainteresowanie policji.
1: A co było dalej? Już odsyłam Państwa do, między innymi do badań pani doktor, która przypomina fantastyczne postaci teatru, często teatru amatorskiego, teatru robotniczego, ale nie tylko. Masa też jest osób, które znamy z późniejszej kariery. A dzisiaj Antonina Sokolicz, działaczka i socjalistka, potem komunistka, no ale jednak...
0: Wspaniała kobieta.
1: Wspaniała kobieta, kobieta teatru, feministka.
0: To jest dobre pytanie, to jest dobre feministka, pytanie, bo ona sama być może tak by się nie opisała.
1: Na szczęście my możemy ją tak opisać.
0: Zdecydowanie.
1: Pani doktor Barbara Michalczyk-Zwolińska, Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim była gościem lub gościnią.
0: Bardzo dziękuję. To jest

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Za służbami bardzo trudna noc, a to nie koniec akcji. Trwa walka z ogniem w lasach w powiecie wołomińskim. Na miejscu jest nasz reporter. Sprawa Zbigniewa Ziobry nabiera tempa. Szybciej odbędzie się posiedzenie sądu związane z zażaleniem na areszt wobec byłego ministra. Trudno powiedzieć, kiedy i czy Donald Trump zgodzi się na porozumienie z Iranem, przyznaje wiceprezydent USA. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu niedaleko Wołomina. Akcja trwała również całą noc. Z ogniem walczy kilkuset strażaków. Na miejsce są ściągane kolejne jednostki. Konieczna była też ewakuacja 100 osób z okolicznych ogródków działkowych. Akcji przygląda się reporter TOK FM Emil Górny. Emilu, powiedz, jak teraz sytuacja wygląda na miejscu?
2: Ja w tej chwili jestem w miejscu dowodzenia całą akcją gaśniczą. Co jakiś czas wymieniają się jednostki strażaków. No jest to oczywiście spowodowane tym, że trzeba uzupełniać wodę w wozach. Część strażaków jest też po prostu kierowanych w kolejne miejsca. Tutaj oprócz oczywiście strażaków i policji jest także Straż Leśna. Z tego co widzę, cały czas są przeglądane mapy kolejnych części lasów. Na niebie ma się pojawić specjalny dron Bayraktar. To dzięki niemu będzie możliwe zobaczyć te ewentualne kolejne zarzewia ognia. Przede wszystkim te nocne i poranne działania skupiają się na tym, żeby ogień się nie rozprzestrzeniał na kolejne tereny. Choć ja rozmawiałem ze strażakami, jak sami mówią, akcja gaszenia takiego pożaru może potrwać nawet kilka dni. Najważniejsza wiadomość jest jednak taka, że nikt nie został poszkodowany. Emil Górny, TOK FM.
1: Sytuacja pogodowa będzie mogła powodować kolejne zdarzenia pożarowe na terenie naszego kraju, dlatego apelujemy do wszystkich o ostrożność w lasach, oświadczył wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz na miejscu akcji gaśniczej w powiecie wołomińskim. Ogień objął ponad 100 hektarów prywatnych i państwowych lasów. Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie dotyczące zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się w lipcu, a nie jak to było wcześniej planowane, dopiero we wrześniu. Decyzja sądu może otworzyć drogę do ścigania polityka PiS-u, który uciekł z Polski, bo miał usłyszeć zarzuty, w tym stworzenia i kierowania grupą przestępczą odpowiedzialną za przywłaszczenie około 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Dobrze się stało, mówi o zmianie terminu posiedzenia Tomasz Trela z Lewicy, który zauważa, że wiele wskazuje na to, że sąd zamierza kwestię zażalenia na zastosowanie aresztu doprowadzić do końca.
3: Przyspieszenie o 2 miesiące, od razu 3 terminy lipcowe, czyli tydzień kluczowy dla Zbigniewa Ziobry. Jeżeli to zażalenie zostanie odrzucone, wniosek o ekstradycję staje się formalnością.
1: Bo obecnie Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie musiał uciekać. Wracający zaś do przyspieszenia w sądzie, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka uważa, że jest to efekt nacisków ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
4: Miał być tym szeryfem, a okazał się sołtysem, przy całym szacunku do wszystkich sołtysów. To, że pan minister Żurek tam naciska na cokolwiek się da, to pokazuje olbrzymią jego frustrację.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces. Andrzej Poczobut otrzymał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Rada Miasta przyjęła uchwałę doceniającą postawę dziennikarza i opozycjonisty na wczorajszej sesji, mówi prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: Postawa Andrzeja Poczobuta jest dla nas wzorem postawy niezłomnej i przypomina nam bardzo mocno i wyraźnie o tym, co jest najważniejsze. Przypomina o tym, że wolność jest w nas i że fakt, że 5 lat spędził w białoruskim więzieniu, nie spowodowała, że jest człowiekiem zniewolonym, tylko wręcz przeciwnie. O tym, że wartością jest demokracja, że wartością są prawa człowieka, solidarność wzajemna, a te wartości także były zawsze bardzo bliskie Sopocianom.
6: Proszę Państwa o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Podjęliśmy tę uchwałę jednogłośnie.
5: Mam nadzieję, że razem z mieszkańcami 6 września będziemy mogli Andrzeja Poczobuta uhonorować podczas koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej.
1: Andrzej Poczobut jako jeden z liderów Polaków mieszkających na Białorusi od lat pozostaje symbolem odwagi obywatelskiej oraz konsekwentnej walki o prawa człowieka i wolność słowa w warunkach represyjnego systemu politycznego. Obecnie po uwolnieniu z białoruskiego więzienia przebywa w Polsce. Trudno powiedzieć, kiedy i czy prezydent Donald Trump podpisze wstępne porozumienie z Iranem, podkreślił wiceprezydent USA J.D. Vance. Podkreślił, że zawieszenie broni z Irańczykami nadal obowiązuje. Dodał też, że USA i Iran wciąż omawiają kilka sformułowań zawartych w projekcie, w tym te dotyczące kwestii nuklearnych i zapasów wzbogaconego uranu. W nocy irańska telewizja państwowa podała, że siły Iranu strąciły amerykański samolot na południu kraju w okolicy Zatoki Perskiej. Dowództwo centralne USA zdementowało jednak te doniesienia. Według portalu Axios amerykańscy negocjatorzy oraz negocjatorzy z Iranu doszli do porozumienia w sprawie ram umowy o zakończeniu wojny, która dotyczy przedłużenia zawieszenia broni o 60 dni i rozpoczęcia negocjacji na temat programu jądrowego Iranu. Jak podał portal, prezydent przekazał mediatorom wiadomość, że chce mieć kilka dni na zastanowienie się, zanim podejmie ostateczną decyzję. Po opłaceniu podatków i składek zostaje nam coraz więcej pieniędzy na koncie. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł tak zwany dochód rozporządzalny, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
1: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej. Kolejne informacje w TOK FM o 6. Piątek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem w większej części kraju, więcej chmur jedynie na wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 26 stopni na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Zaczynamy pierwszy program TOK FM. Jutro obchodzi 77. urodziny wybitna polska piosenkarka Alicja Majewska. I w związku z tym posłuchamy utworu Odkryjemy miłość nieznaną. Na pierwszy program TOK FM zapraszają Państwa Liwia Prądzyńska, która realizuje naszą audycję, Róża Rumińska i Michał Tobolewski to są nasi wydawcy. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Mamy w kalendarzu piątek, to 29 maja. 149 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:24, a zajdzie o 20:42. Imieniny obchodzą dzisiaj Aleksander, Andrzej, Bogusław, Magdalena, Stefan, Urszula, Rajmund i Wilhelm. Najlepsze życzenia dla Państwa. W 1861 roku w Paryżu zmarł Joachim Lelewel, jeden z największych polskich uczonych, najwybitniejszych. 94 lata temu w Warszawie przy ulicy Wawelskiej otwarto Instytut Radowy, który powstał z inicjatywy Marii Skłodowskiej-Curie. 59 lat temu natomiast papież Paweł VI mianował kardynałem arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyłę, a w 1993 roku prezydent Lech Wałęsa rozwiązał Sejm i Senat, ogłaszając przedterminowe wybory. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek o akcji gaśniczej ogromnego pożaru niedaleko Wołomina. Z ogniem przez całą noc walczyło kilkuset strażaków. Największym problemem jest duże zadymienie, które nie pozwala normalnie oddychać, mówi pan Grzegorz, strażak, który już zakończył służbę.
1: Dla nas, dla strażaków, no bardzo żrący dym. No i no szkodzi na płuca, no wszystko, tak?
2: Musicie być cały czas w maskach?
1: W maskach, tak. No bo nie idzie wytrzymać. Popaliły się odcinki. Trzeba było uciekać.
0: Strażacy skupiają się na tym, aby ogień się nie rozprzestrzeniał.
1: No teraz jest tłumione, tam straż stoi tylko i pilnuje, żeby się nie rozprzestrzeniało.
0: Na miejsce ściągane są jednostki także z innych regionów. W okolice Wołomina wysłany został specjalny zespół gaśniczy z Wielkopolski, mówi w TOK FM rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, aspirant Martin Halasz.
3: To strażacy, którzy mają działać w terenach trudno dostępnych, tam gdzie sprzęt gaśniczy, czyli wozy strażackie takie duże, nie wjadą.
0: W akcji biorą też udział Wojska Obrony Terytorialnej, a dołączyć mają śmigłowce i drony gaśnicze. Ponownie mają dołączyć, bo już wczoraj pracowały przy tym pożarze. A wszystkiemu temu z bliska przygląda się dziennikarz TOK FM Emil Górny. Dzień dobry, jeśli tak w ogóle mogę zacząć naszą rozmowę. Jak teraz wygląda sytuacja?
4: No w tej chwili można powiedzieć, że sytuacja jest już opanowana, to znaczy ten ogień się już nie rozprzestrzenia i to najważniejsza informacja tego poranka. Ta nocna akcja polegała przede wszystkim na tym, żeby nie dopuścić do tego, żeby ten ogień się rozprzestrzeniał. W tej chwili jak rozglądam się, a jestem w miejscu, w którym jest sztab kryzysowy, sztab strażacki, który rozdysponowuje te wszystkie ekipy w dalsze miejsca, w tej chwili nie widać dymu i także rozmawiałem o tym tutaj ze strażakami, którzy mówili mi, że jest po prostu zimno. Ten dym nie unosi się jeszcze, on jest przy gruncie, ale wciąż jest. Natomiast jak już także przez całą noc mówiliśmy w informacjach TOK FM, między innymi dwie miejscowości zostały ewakuowane, to jest około 100 osób. Tutaj na miejscu między innymi zorganizowano takie dwa punkty. Punkty w Stanisławowie, w którym ogrzać się mogli i w ogóle skorzystać także z noclegu mieszkańcy, którzy byli ewakuowani z tych terenów zagrożonych tym ogniem. Chociaż tutaj warto jeszcze jedną rzecz bardzo istotną powiedzieć. To przede wszystkim mieszkańcy działek rekreacyjnych, które są tutaj popularne. Większość z nich po prostu wyjechała czy to do Warszawy, czy w inne kierunki. Natomiast kolejną część odbierała rodzina. W sumie w tym punkcie pomocy w Stanisławowie, jak mówiła mi burmistrz Stanisławowa, zostało 6 osób. 6 osób tam potrzebowało takiego schronienia, ale to są także punkty, do których cały czas rotacyjnie jeżdżą i strażacy, i policjanci, którzy po prostu też potrzebują ogrzać się. Przypomnijmy, że jest w tej chwili tutaj na miejscu poniżej 5 stopni, więc jest niewiarygodnie zimno. Ci strażacy mogą liczyć także na ciepły posiłek, zarówno w jednym, jak i w drugim punkcie. Ten drugi punkt jest w Mikołajowie. To jest od miejsca, w którym jestem, powiedzmy jakiś niecały kilometr. Tam także strażacy mogą liczyć na ciepły posiłek, kawę, herbatę, tak żeby na moment odpocząć.
0: Jeśli chodzi o obszar tego pożaru, no to słyszymy o tym, że niektórzy potrzebowali schronienia, ale jak wielu ludzi w dalszej odległości, powiedzmy kilku metrów, w jaki sposób ten pożar dotyczy żebyś na przykład mógł przekazać informację o tym, że trzeba zamykać okna, żeby dym się nie dostał do mieszkania?
4: Na razie to oczywiście, że jeżeli ten dym jest, choć teraz go aktualnie nie ma o poranku, natomiast jeżeli ten dym jest, to oczywiście warto te okna zamykać. Zresztą słyszeli Państwo przed momentem strażaka pana Grzegorza, z którym rozmawiałem. To jest strażak, który już wyjeżdżał z tej akcji. On właśnie mówił o tym, że cała akcja gaszenia jego jednostki, w ogóle jednostek strażaków, trwa około 10-15 minut, a spowodowane jest to tym, że ten właśnie ten dym jest na tyle gryzący, niebezpieczny dla płuc, że po prostu strażacy potrzebują przerwy. Potrzebują także przerwy, żeby między innymi czerpać wodę do wozów strażackich. I tutaj w okolicy, bo przez całą noc przemieszczałem się tutaj po okolicy, nie obserwowałem, że wiele z leśnych hydrantów, także takich w mniejszych miejscowościach hydranty były właśnie zastawione strażackimi wozami i one po prostu z każdego tego miejsca pobierały tę wodę. Tutaj na miejscu pracują także leśnicy, którzy przed momentem wertowali mapy, które mają mapy lasów oczywiście, dzięki którym też mogą wspomagać strażaków w dojeździe w te kolejne miejsca.
0: Bardzo dziękuję. Mówił dziennikarz TOK FM Emil Górny, który jest na miejscu w okolicach Warszawy. Płonie las i do tego jeszcze oczywiście będziemy wracali także w kolejnej godzinie pierwszego programu TOK FM. Nie we wrześniu, a w lipcu. Warszawski sąd poinformował o zmianie terminu posiedzenia dotyczącego zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Politycy koalicji rządzącej nie kryją zadowolenia z tej decyzji. Partyjni koledzy byłego ministra, posłowie PiS-u, przekonują za to, że to przyspieszenie nie jest przypadkowe. Tymczasem Zbigniew Ziobro, któremu prokuratura chce przedstawić zarzuty, w tym kierowania grupą przestępczą, która przywłaszczyła około 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, najpierw ukrywał się na Węgrzech, a po przegranych przez Wiktora Orbana wyborach uciekł do USA. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Sąd od razu wyznaczył 3 terminy posiedzeń w odstępie kilku dni. To będzie kluczowy tydzień dla Zbigniewa Ziobry, zwłaszcza, jak dodaje poseł Lewicy Tomasz Trela, jeśli sąd oddali zażalenie na areszt, bo wtedy wniosek o ekstradycję byłego ministra ze Stanów Zjednoczonych stanie się faktem.
5: Tak powinno działać państwo polskie, nie opieszale, tylko szybko, sprawnie, a jaką decyzję podejmie sąd, no to już jest suwerenna sprawa sądu, ale tu nie powinniśmy i sądy nie powinny zwlekać, tym bardziej, że sprawa jest bardzo ważna, nurtująca opinię publiczną, bulwersująca opinię publiczną, że facet, nad którym ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, no uciekł sobie najpierw na Węgry, a teraz uciekł sobie do Waszyngtonu.
2: Z kolei Magdalena Sroka z PSL-u, szefowa Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, nomen omen zakupionego nielegalnie z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, tak tłumaczy pierwotne wielomiesięczne terminy wyznaczone przez sąd.
6: Przez 8 lat Prawo i Sprawiedliwość naprawdę betonowało instytucje. Powodowało efekt mrożący wśród tych, którzy mieli podejmować decyzje. Dzisiaj krok po kroku te instytucje odbudowujemy i czasem krew człowieka zalewa, że tak długo to trwa, ale trwa i dzieje się. Przywracamy praworządność, ale zgodnie z prawem, na podstawie prawa, a nie w sposób, w jaki to robił PiS.
2: Ale PiS, a dokładnie poseł Andrzej Śliwka, jest zdania, że to obecnie rządzący sterują ręcznie wymiarem sprawiedliwości.
7: Proszę zwrócić uwagę, co ma miejsce w sprawach związanych z Funduszem Sprawiedliwości. No, wymiana sędziów, odejście od losowań, powołanie specjalnego zespołu ludzi, którzy w jakiś sposób są przecież no, w sporze z panem ministrem Ziobro. No, czy pan Woźniak, czy pan Ślepokura, czy inni. No, to pokazuje, że to są ludzie, którzy zdeterminowani są politycznymi uwarunkowaniami, a nie jakby dochodzeniem do jakiejkolwiek sprawiedliwości.
2: Za popełnienie przestępstw, o których mówi prokuratura, Zbigniewowi Ziobrze może grozić do 25 lat więzienia. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: Fala upałów nad zachodnią Europą nie odpuszcza. Termometry w Hiszpanii, Francji i Wielkiej Brytanii nadal wskazują ponad 30 stopni. Taka sytuacja ma potrwać jeszcze przez najbliższe dni. Odpowiada za to wyjątkowo silna, jak na tę porę roku, tak zwana kopuła gorąca, która utrzymuje się nad kilkoma państwami. Mieszkańcy Portugalii zauważają, że maj jest zdecydowanie cieplejszy niż w poprzednich latach.
8: Upały przychodzą teraz zdecydowanie za wcześnie. Klimat się zmienia, musimy się z tym pogodzić. Mamy tu klimatyzację, więc jest przyjemnie chłodno, ale na ulicy jest bardzo gorąco. To naprawdę nie jest normalne o tej porze roku. W poprzednich latach tak nie było. Czuć wzrost temperatur. Jeszcze nie ma lata, a temperatury są już wysokie. Dawniej w maju temperatury nie sięgały 35 stopni, a lato będzie pewnie jeszcze gorętsze. To wszystko jest związane ze zmianami klimatu i rosnącym zanieczyszczeniem. Naprawdę musimy coś zrobić, żeby chronić naszą planetę. Myślę, że od teraz będzie to się zdarzać coraz częściej, a temperatury prawdopodobnie będą coraz wyższe.
0: W samej Hiszpanii z powodu majowej fali upałów zmarło co najmniej 36 osób. Z medycznych statystyk wynika, że najczęstszymi ofiarami wysokich temperatur są ludzie starsi. Czy państwo spotykają się z konsekwencjami suszy, tak trochę a propos tej fali upałów w zachodniej Europie? I czy wielkie pożary są sygnałem ostrzegawczym w związku ze zmianami klimatu? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 044. Czekamy na telefony.
9: Reklama.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 7:00 zapraszam na Kulturę w Toku. Folwark zwierzęcy George'a Orwella w dwóch wersjach to najnowsza produkcja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Pierwszy ze spektakli, Gospodarstwo Zwierząt, opowieść adresowany do dzieci, będzie miał premierę na scenie na Świebockim jutro. Drugi, Folwark zwierzęcy dla dorosłych, 5 czerwca. Oba przedstawienia wyreżyserowała Marta Strecker. Awangardowe książki zaprojektowane przez Władysława Strzemińskiego, portret wykonany przez Witka Cego oraz grafiki znanych twórców, m.in. Andy'ego Warhola, będzie można zobaczyć na wystawie Kto czyta, żyje wielokrotnie w Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, mówi Aleksander Wójtowicz, kierownik instytucji.
14: Wystawa jest podzielona na dwie części. Jedna część opowiada o dziejach Józefa Czechowicza, bibliofila. Będzie można zobaczyć zapisane jego ręką fraszki. Druga część wystawy jest bardziej rozbudowana. Ma taki pomysł, żeby opowiedzieć o dziejach książki od początku do czasów dzisiejszych. Najstarszy obiekt pochodzi z roku 1511. To jest jedna z takich najważniejszych książek włoskiego odrodzenia.
13: Wystawa w Lubelskim Muzeum od dzisiaj do 12 września. Twarze przemysłu to hasło tegorocznej Industriady, czyli Święta Szlaku Zabytków Techniki. Wydarzenie odbędzie się w Śląskiem już po raz 17. Tym razem na odwiedzających czeka prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Na przykład będzie można zobaczyć niedostępną część Muzeum Śląskiego w Katowicach, mówi dyrektor placówki Łukasz Galusek.
15: To jest wciąż niezrewitalizowana część podawnej kopalni Katowice, która w najbliższych latach się zmieni, bo już po wakacjach zmieni się w plac budowy. I teraz jest ten ostatni moment, kiedy możemy zaprosić Państwa do miejsc, w których czas się zatrzymał, kiedy ustała praca kopalni. Będzie to kilka tajemniczych wypraw.
13: Industriada w drugi weekend czerwca.

0: Dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane w Polsce wschodniej, okresami duże i tam miejscami słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna to od 15 stopni na północnym wschodzie, to Suwałki i Białystok, przez około 21 stopni w centrum, do maksymalnie 26 stopni w okolicach Wrocławia i Zielonej Góry.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czy spotykają się Państwo z konsekwencjami suszy? Czy Państwo odczuwają to, że wokół nas jest naprawdę bardzo, bardzo sucho? Widać to w lasach, widać to na łąkach i na polach. Myślę, że zgodzi się ze mną pan Andrzej z ziemi lubuskiej, który się do nas jako pierwszy dodzwonił. Dzień dobry, słuchamy.
2: Miło, że otwieram dzisiejszą dyskusję, szczególnie w ten rześki, chłodny poranek, bo noc była chłodna. To będzie dobry dzień. Kibicuje pan polskim tenisistkom, panie Wojciechu?
0: Ja kibicuję wszystkim polskim sportowcom.
2: No jak dobra.
0: Gdzieś nas reprezentują.
2: Ale jesteśmy dobrze, akurat w tym jesteśmy dobrze, w tych dzisiaj kobiecy. Dobra, w odróżnieniu od innych dyscyplin. Panie redaktorze, wracając do naszego tematu. No oczywiście, ja jako ekolog, człowiek, który wybrał życie na prowincji, na wsi niż w wielkich ośrodkach miejskich, bo to też ma wpływ. Nie wszyscy kumulujmy się w jakichś różnych Bombajach i innych Kalkutach i innych Pekinach i Szanghajach. To wie pan co, to jest tak, że oczywiście każdy z nas ma jakiś wpływ i tutaj ja patrzę w park. Park się broni, tak? Park się broni, ale niestety oczko wodne to nasz staw całkowicie do zera, tak? Tutaj zawsze było pełno wody, jest dopiero wiosna, jest koniec maja. Niestety woda, która była takim naturalnym rezerwuarem dla zwierząt dziko żyjących w okolicach, no niestety uciekła. No, trzeba się zastanowić, że jeszcze gdzieś na rowach jest, że mogą sobie wypić. Natomiast no, tak my jesteśmy jako jednostki, możemy wykonywać, pan, ja, nasi słuchacze, robić wszystko, żeby te zmiany klimatyczne, no bo są zmiany klimatyczne, no niewątpliwe są i ja nie będę dyskutował z takimi czy innymi pseudoekspertami, że to zmiany klimatyczne, my za to nie odpowiadamy, bo to jest tak, że one zawsze były, będą, bo to sinusoida zawsze jest i cieplej, i zimniej i tak dalej, od wielkiego zlodowacenia do wielkich upałów. Natomiast wie pan co, ja podróżując po świecie jestem przerażony, bo my tu się w Europie staramy, ale jesteśmy stosunkowo bogatym kontynentem. Mamy te wszystkie rzeczy w głowie, kubełki do recyklingu. Teraz fajnie można, te maszyny działają. Bardzo sprawnie ten system działa, oddawania butelek. Natomiast leci pan do takich Indii, Chin i patrzy pan, że oni się w ogóle nie przejmują. Udają oczywiście, że tak.
0: Tak, panie Andrzeju, ale ja wiem, do czego pan zmierza, bo to słychać już od lat ten argument. To, że ktoś śmieci, czy też, nie wiem, emituje coś do atmosfery, czy dymi, w ogóle mnie nie przekonuje, żebym ja też miał dymić i śmiecić. Bardzo
2: ale
0: dziękuję.
2: Panie Wojciechu, absolutnie nie namawiam. To nie to powiedziałem. Nie to powiedziałem.
0: Aczkolwiek
2: tylko, że
0: stworzył pan to zestawienie właśnie. Bardzo dziękuję. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej. 22 4 4 0 44 Śląsk i pan Krzysztof teraz. Słuchamy.
3: Witam, dzień dobry panie redaktorze. Ja sam się przedstawiam, Krzysztof ze Śląska, ale zamieszkuję sam ukaranie z południowej Polski, Śląsk południowy. I muszę powiedzieć tak, że no, nie wiem, czy państwo znacie taki temat, czy gdzieś widzieliście, to użytkowaliście. My mamy taki wodociąg rodzinny, tak zwany. Mamy swoją studnię tam w lesie wykopaną, którą jeszcze dziadkowie budowali. Obecnie korzysta z tego 7 gospodarstw domowych. No i widać coraz to bardziej, że to lustro wody opada, tak? My to widzimy tutaj na manometrach, na ciśnieniu, jakie się pojawia, bo jest to samo ciśnienie, no ale ja na przykład mam w domu zamontowany manometr i mierzę, więc widzę, jeżeli tam w tym zbiorniku opadnie lustro wody, no to automatycznie jest tutaj mniejsze ciśnienie. Co prawda odpukać, nie było jeszcze takiego roku suszy, żeby tej wody tam gdzieś zabrakło, ale no pilnujemy tego bardzo, nie? I na przykład jeżeli tam któryś z tych użytkowników tam, nie wiem, na przykład samochód sobie jakieś dzieciaki myją, no to zwracamy uwagę, tak? Bo to jest pilnuje się, żeby tego nie brakło. Druga sprawa, też to widać w tym roku strasznie, mam zrobione instalacje do łapania deszczówki i co, widać, że ogród trochę się powiększył, jest do podlewania trochę więcej. No i tak wczoraj właśnie z małżonką, bo mówimy, że też trzeba będzie tej deszczówki trochę też przypilnować, bo jak nie będzie do 2-3 dni jakichś porządniejszych opadów, no to ten zbiornik się nie napełni, tak? Więc tej wody też ubywa, no i no tak, to tak byłem, że to tak my tak odczuwamy te skutki, jak pan pytał, czy odczuwamy te skutki, no to tak odczuwamy te skutki.
0: I bardzo dziękuję za to, że się pan...
3: ocieplenia.
0: Tak, bo to są lokalne skutki globalnego zjawiska. Trudno jest z tym dyskutować. Wielu wciąż dyskutuje, podważa zmiany klimatu, a my pana natomiast dobrze słyszymy, na szczęście. Proszę mówić.
3: Właśnie chciałem się do tego odnieść, bo ja mam takie zdanie na ten temat, że też nie dyskutuję po prostu z ludźmi, którzy się zajmują tym tematem, bo fakt jest faktem, ocieplenie następuje, tak? Można by było dyskutować, czy ono jest tak stuprocentowo spowodowane działalnością człowieka, czy to jest jakieś naturalne, czy to można też dyskutować, ale z tym się nie zgadzam. Natomiast ja co mam takie przemyślenia, bo my na przykład ładujemy jako Polska, jako Europa, tak, czy tam świat cały, nie? Ładujemy dużą kupę kasy w próbę odwrócenia tego, tak jakby, nie? Trzeba zatrzymać, to odwrócić. Ja myślę na przykład, że trzeba by było tutaj się bardziej zastanowić, żeby nauczyć się z tym żyć, tak? Żeby, nie wiem, jakieś, rośliny hodować, czy tam zmieniać genetycznie może te rośliny, nie wiem, czy to jest teraz popularnie powiedziane, ale żeby one były bardziej odporne na suszę, tak jak teraz słyszymy o tych, że ten, no przecież tych zimnych ogrodników było zawsze, tak? I teraz ale ogrodnicy tam, no, narzekali, nie, że to było
0: zawsze, owszem. Bardzo dziękuję, pan Krzysztof ze Śląska. To zimni ogrodnicy byli zawsze, ale nie zawsze były takie różnice, takie skrajności, tak często występujące. 22 44 044 to jest numer telefonu do TOK FM, a adres mailowy do pierwszego programu TOK FM to pierwszy@tok.fm. Pan Łukasz z Będzina dołącza do nas, słuchamy.
4: Dzień dobry. No proszę państwa, pewnie, że dla własnego dobrego samopoczucia i wyrzutów sumienia możemy dbać w naszej okolicy o ekologię, o klimat, no ale niestety na tle właśnie takich molochów jak Stany Zjednoczone, Indie, Chiny jesteśmy ludźmi, którzy walczą z wiatrakami, ale ja osobiście wierzę ludziom, naukowcom, którzy ewidentnie widzą w swoich badaniach, w swoich spostrzeżeniach, że klimat... Można by było powiedzieć, że ma na pewno już porządny katar. Jeżeli naprawdę nie podamy mu jakiegoś lekarstwa, nie uchronimy go przed tym narastającym zanieczyszczeniem, to niestety, ale grozi mu naprawdę albo groźniejsza choroba, kalectwo, a w niedalekiej przyszłości, może i dalekiej, śmierć. Proszę państwa, te śniegi, które spadły w tą zimę, no bardzo nas ucieszyły, powiem szczerze, ale ja podejrzewam, że to będą takie epizody 5-10-letnie. I będziemy się musieli przyzwyczajać do tych suchych zim bez śniegu z temperaturą powyżej stopni, powyżej zera, 2, 3, 4 stopnie. Ale warto by było też, proszę państwa, zauważyć jedną rzecz. Stojąc na ziemi, patrząc w niebo, nie widzimy tego tak doskonale. A jakbyśmy sobie włączyli takie mapy, które nam pokazują, jaki jest ruch lotniczy. Pamiętam, jak ja to pierwszy raz włączyłem, ja się przeraziłem. Po prostu świat to był normalnie cały w żółtych kropkach, który pokazywał, ile jest samolotów w powietrzu. To jest niewyobrażalna, proszę państwa, ilość. Dlatego tutaj tak samo wojny, które są toczone, pewnie, no to już jest, no, często powtarzane, że również działają na niekorzyść tego klimatu, a my ciągle w swoim ogródku będziemy mówić, że no starajmy się. Pewnie, że to jest miłe i dla naszego samopoczucia jest dobrze, kiedy segregujemy śmieci, kiedy oszczędzamy wodę. A propos tej wody, no niestety, ale korzystam z ogrodów działkowych i proszę państwa, niestety to się powtarza już trzeci rok z rzędu. Wychodzą końcowe dni sierpnia, niestety jest alarm, ogłoszenie, że niestety albo wodę zakręcimy, albo będziemy musieli ją oszczędzać. To jest, no, niepokojące niestety przy takich upałach, jakie będziemy mieli w lipcu, w sierpniu. Woda jednak jest potrzebna do odpoczynku i nie tylko. Dlatego ja uważam, że no jest to zagrożenie dla naszego klimatu. Widzimy, proszę państwa, temperatury w maju. Włochy, Hiszpania po 40 stopni. Podejrzewam i założę się, że będzie w lipcu, w sierpniu około 50 w cieniu. A co najgorsze za tym idzie, proszę państwa, ludzie będą uciekać z tych pięknych krajów jak Portugalia, Hiszpania. i to za sobą wiąże. Niestety na emigrację. Pozdrawiam.
0: Pan Łukasz z Będzina, dziękujemy.
4: I z urlopem.
0: Dziękujemy i pozdrawiamy i miłego wyjazdu, miłego urlopu, bo zakładam, że pan Łukasz gdzieś się zdystansuje od codziennych spraw. Przez całą noc trwała akcja gaszenia dużego pożaru lasu niedaleko Wołomina na Mazowszu i to wszystko śledzimy dla państwa. Od tego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie i będziemy do tego tematu z pewnością jeszcze wracali. Więc proszę nas słuchać w drugiej godzinie pierwszego programu TOK FM. Kolejni goście w tej sprawie: Paweł Frontczak, rzecznik prasowy, komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z nami po 6:20 brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej, i inni goście. A teraz w dalszym ciągu dyskutujemy trochę a propos tego dużego pożaru, bo wszystkie tego typu zdarzenia mają jakiś związek z tym, że jest sucho wokół nas, że klimat się zmienia. I pytamy dzisiaj państwa o to, czy państwo spotykają się tak na co dzień, czy w ogóle w swoim życiu, z konsekwencjami suszy. Czy mają państwo z tym do czynienia? 22 44 044. Pan Mirek z Poznania. Słuchamy.
5: Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam wszystkich. Tak. Jeśli chodzi o to, czy odczułam, że tak powiem, efekt suszy, tak, na wsi, gdzie bywamy w miarę często, studnie głębinowe już musieliśmy pogłębiać, tak, bo poziom wody opadł, tak, więc to się odczuwa. Jako że jestem grzybiarzem, odczuwam również to, że jest sucho, i nie mam grzybów, które sobie lubię zbierać, tak? Albo jest ten czas na zbiór krótszy. Pomijam kwestię, że jest gorąco za oknem, bo to wszyscy czują, i że są nienormalne temperatury w określonych miesiącach, to też wszyscy czujemy. Natomiast ja odniosę się, ruch lotniczy, o którym wspomniał chyba pan z Węcina, dobrze
0: tak,
5: mówię?
0: Tak.
5: Ma rację, ponieważ tak duża ilość lotów zaburza całkowicie górne części naszej atmosfery, to później ma wpływ na to, że deszcze nie padają na przykład, nie? Ale jeszcze jest kwestia tego typu. To był przykład wczoraj, akurat wracałem z Warszawy do Poznania i przy autostradzie są pola. Jechał ciągnik, który chyba orał albo blokował coś, nie wiem dokładnie, bo nie było tak dokładnie widać. Natomiast za sobą ciągnął takie niezbyt dużą maszynę, a od kabiny za ciągnikiem, tak na trzy długości ciągnika, tak wielki tuman kurzu, przez który nic nie było widać. Czyli co? Ziemia spieczona na wiór. Kiedyś miałem taką sytuację, wracałem z Gniezna do Poznania, tam są bardzo duże pola. No to, drodzy państwo, to są też regiony, gdzie powstają trąby powietrzne, ale to z tego względu, że rolnictwo degradowało całą lokalną strukturę leśną, ponieważ powstają gigantyczne pola, które nie mają żadnej osłony przed wiatrem, który również wysusza na przykład i przyczynia się w znaczącym stopniu do jałowienia ziemi. Nie ma już przegród drzewnych, przegród takich z krzaków, nie ma drobnych oczek, które zatrzymywałyby wilgoć w ziemi. Podobnie też się gdzieś dotyczy lasów, które są. W mojej ocenie na pewno nam jako ludziom na tej ziemi pomogłaby jedna rzecz, która być może zmniejszyłaby trucie wielkich producentów tego świata, czyli Indie, Chiny, Pakistan, tego typu krajów, gdybyśmy my jako ludzie zdecydowali się na rzecz bardzo niepopularną ekonomicznie, czyli nie kupowali kolejnych rzeczy, kolejnych par spodni, bluzek, bibelotków,
0: To prawda, to jest duży problem w skali globalnej. Dziękuję. Pan Mirek z Poznania był z nami. Jeszcze dajmy szansę innym słuchaczom. Wśród nich jest pan Zdzisław z Warszawy, ale z panem Zdzisławem to już za moment się połączymy. 22 44 044.
6: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
7: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
8: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 5 będzie dość pochmurny, ale to będzie umiarkowane albo nawet małe zachmurzenie. Wyjątek stanowi północno-wschodnia Polska, okolice Suwałki Białegostoku, gdzie może pojawić się przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, czyli właśnie tam, przez około 21 stopni w centrum do 26 stopni w Polsce zachodniej.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czy spotykają się Państwo z konsekwencjami suszy? Czy wielkie pożary, takie jak ten w okolicach Warszawy, który śledzimy, w okolicach Wołomina, są sygnałem ostrzegawczym w związku ze zmianami klimatu? O to dzisiaj Państwa pytamy. Pan Zdzisław z Warszawy się do nas dodzwonił. Słuchamy.
11: Dzień dobry. Wielkie pożary lasów były zawsze. I to również w epoce, kiedy podobno był nadmiar wody w ekosystemach. Ale to nie o to chodzi. Ważna sprawa jest taka, że zmiany klimatu następują i trzeba się do nich dostosować. Ja od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat słyszę o tym, że powinniśmy magazynować wodę, mówi się o retencji wody, że trzeba ją chronić, gospodarować ją dobrze i na tym się kończy, bo jest tylko gadanie i nic poza tym. Gdzie są zbiorniki retencyjne? Jest ich bardzo mało i zostały wykonane, a był na to czas. Była zima, która powodowała, że mieliśmy tej wody sporo w ekosystemie. Gdzie ją zmagazynowano? No nigdzie, bo nie było gdzie. W związku z tym nie mówmy, tylko róbmy.
0: Dziękuję bardzo. Pan Zdzisław z Warszawy. Teraz jeszcze przypomnę numer telefonu Państwu. 22 44 044. Mail do nas to pierwszy@tok.fm. Pan Damian telefonuje z ziemi świętokrzyskiej. Słuchamy.
12: Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy. Tak, na tak zadane pytanie rzeczywiście tak, odczuwam skutki suszy. Takie było pytanie?
0: Tak, tak. Czy pan odczuwa skutki suszy i czy pan wiąże pożary lasów na przykład z tym, że klimat nam się zmienia?
12: Tak, rzeczywiście. W moim przypadku są to również skutki pozytywne czasami, z tego względu, że jeszcze 15, może 12 lat temu regularnie w piwnicy i w garażu domu jednorodzinnego wiosną i późną jesienią czasami pojawiała się po prostu woda. I jednakowoż ostatnie kilka lat ten problem, że tak powiem, się skończył. Druga sprawa, pracuję w takiej branży, która swoim procesie produkcyjnym wymaga no, osuszania pewnych składników, że tak powiem, używanych do produkcji i rzeczywiście w ciągu ostatniego 5-6-lecia rzeczywiście nie musimy aż tyle zużywać, że tak powiem, energii na osuszanie tych składników. Nawiązując jeszcze do drugiej części pytania, pewnie nikt, rzeczywiście te pożary są wynikiem mniejszych opadów śniegu w zimę, natomiast chyba nikt nie będzie szukał takiej przyczyny, ja bym tutaj jeszcze dodał, mianowicie jaką politykę i gospodarkę leśną prowadzą lasy państwowe, to znaczy, że kiedyś las pierwotny był to las taki mieszany, liściasto-iglasty, gdzie jak wiemy te lasy liściaste znacznie rzadziej się palą, że tak powiem, w pożarach. To, co ostatnimi, ten wielki pożar kilka tygodni temu i ten, który wczoraj, w dużej mierze są to lasy iglaste, założone po to, żeby pozyskać jak największą ilość drewna w dość szybki sposób, tak? I tego też bym upatrywał przyczyny takiego stanu rzeczy, że pożary się zdarzają i tak o tej wczesnej porze. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
12: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy pana Damiana z ziemi świętokrzyskiej i w ogóle okolice Kielc. Teraz Płocki, pan Paweł, słuchamy.
13: Dzień dobry, więc ja będę starał się odpowiadać na postawione pytanie jako temat. Tak, klimat się zmienia i ja obserwuję naokoło skutki suszy. Najpierw zacznę, patrzę przez okno w ogrodzie. Od kilku lat, od wielu, wielu lat, odkąd się zrobiło właśnie gorąco i sucho, mam problemy z utrzymaniem trawy, mam rośliny kserotermiczne.
0: O.
13: Dalej. To jest takie, które właśnie znoszą, że tak powiem, wysoką temperaturę i suszę. Ale i one też padną. Trawnika to ja w zasadzie już w połowie maja już przestałem mieć. Po prostu jest wyschnięty. A nie podlewa, bo to jest droga przyjemność. Dwa. Woda w Wiśle. Jest jej mniej, a ja mieszkam nad zalawem, nad wielkim zbiornikiem retencyjnym. I na tym odcinku między Płockiem a Włocławkiem nie, ten zbiornik jest, ale woda nie służy do podlewania na przykład w rolnictwie. Ja jeżdżę wzdłuż po jednej, po drugiej stronie i tam nie obserwuję. Po trzecie, jakiś ekolog tutaj się zgłosił, więc ja bym prosił, proponowałbym nie używać tego słowa, zwłaszcza jak się nie wie, co to znaczy. Po prostu może tak, człowiek przyjazny środowisku, to brzmi lepiej, bo ekologia to jest zupełnie coś innego. Trzecia sprawa, pożary. Aha, to jest ktoś jeszcze jeździł po świecie, widział śmieci, natomiast nie widział tego, że w takich obszarach Afryka, tam zalesiona Afryka, Ameryka Południowa, Azja Południowa, Południowo-Wschodnia, tam się wypala masowo tereny pod, i to są potężne obszary wypalane pod, na potrzeby rolnictwa, może jeszcze inne. I ostatnia sprawa. Jakość naszych lasów, pozyskiwanie drewna, gatunki szybko rosnące. Jest taki gatunek sztuczny, wyhodowany w Hiszpanii, to się nazywa oxytree. To jest drzewo z wielkimi liściaste, rośnie bardzo szybko, tyle tylko, że jest to gatunek sztuczny. Także po prostu, jeszcze coś mi się przypomniało, jeśli chodzi o tę wodę. No ja też kiedyś obserwowałem u siebie, że po dużych opadach albo wiosną woda mi podchodziła do piwnicy, ale jakoś tam sobie poradziłem i wtedy po prostu rozwiązałem to tak, że odprowadzam wodę do kanalizacji. Mhm. Ale bo wtedy nie wyobraziłem sobie, że zabraknie mi wody do podlewania. Te pieniądze, które wówczas wydałem na odprowadzenie, dzisiaj wydałbym na zbudowanie zbiorników podziemny, tak jakby nie przeszkadzały, o pojemności no. gdzieś 10 metrów sześciennych, ale tego nie zrobiłem. W związku z tym ta woda, która spada, spływa do kanalizacji, do Wisły, do morza.
0: Bardzo dziękuję za tak szczegółowe podzielenie się własnymi doświadczeniami. Pan Bernard telefonuje z północnej Bawarii. Słuchamy.
14: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. No oczywiście, że odczuwam tutaj u nas też skutki tej suszy. No to o ogródku też już było mówione. Mamy trochę warzyw tutaj. No, trzeba to intensywnie podlewać, ale mamy na szczęście instalację do zbierania deszczówki. Ale zawsze jest obawa, że no jeszcze teraz trochę wody jest, chociaż mamy dwie takie beczki. Jedna już jest pusta, a w drugiej jeszcze trochę jest wody. Ale obawiam się, że jeżeli nie będzie żadnych opadów, to też ta druga się opróżni i będzie problem, nie będzie czym podlewać tych naszych warzyw. Trawnika też już nie podlewamy dawno, jeszcze jakoś wygląda, ale też schnie strasznie. No a pożary lasów, no to wiadomo, jest tutaj też wszyscy ostrzegają, że zakaz, no znaczy nie ma jeszcze zakazu wchodzenia do lasu, ale siłka w lasach jest bardzo sucha i też jest stałe zagrożenie pożarowe. Także na bieżąco to odczuwamy. No i wiadomo teraz, co robić, czy jakie działania podejmować, no to jest skomplikowane. Także na pewno coś, jakieś działania byłyby konieczne ze strony polityki, ale też ze strony nas, mieszkańców czy ludności. To, co było też mówione, to nasza konsumpcja, to jednak też tą planetę dosyć bardzo niszczy.
0: Tak to prawda. Wydaje. Bardzo dziękuję. Pan Bernard z północnej Bawarii. Jak sobie tak pomyślimy, ile tych ubrań, które są na krótki czas, ile ich ląduje w koszu, ile samolotów jest nad naszymi głowami, tylko inny słuchacz zwraca uwagę na to, można zobaczyć na jednej stronie internetowej, gdzie jak gęsto jest od tych samolotów nad nami. Pan Andrzej dzwoni z Krakowa, słuchamy.
15: Dzień dobry państwu. Ja z drogi do pracy dzwonię, często państwa słucham. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że jeśli chodzi o zmiany klimatu, to ja pamiętam takie akcje, kiedy robiłem maturę, 89 rok, to koniec lat 80. zaczęto zwracać uwagę na dziurę ozonową. Nie wiem, czy państwo to pamiętają, ale to było bardzo sławetne. W tej chwili o tej dziurze ozonowej mniej się mówi, a chyba...
0: A ja się kiedyś tym, przepraszam, przerwę panu, tak? Ja tutaj się tym zainteresowałem, właśnie tak samo sobie pomyślałem. Coś nie słychać o tej dziurze ozonowej.
15: No właśnie,
0: i wie pan, a popatrzmy, co się okazało?
15: Na ilość satelit, które w tej chwili są wystrzeliwane na orbitę. Mamy Starlinki, więc dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że mamy sito. Z ozonu, bo ta warstwa ozonu jest
0: nie.
15: Bardzo cienka.
0: Panie Andrzeju, a czy pan się zainteresował, co się stało z tą warstwą ozonową? Jakie były losy tego problemu? Otóż właśnie w latach 90. ta panika związana z dziurą ozonową spowodowała, jak wskazują naukowcy, że ten globalny zakaz stosowania freonów doprowadził, że ta warstwa się odbudowała. Dlatego o tym dzisiaj nie słyszymy.
15: No, ale proszę popatrzeć, jakie były argumenty, bo ja pamiętam argumenty, że przede wszystkim ta dziura powstaje stąd, że dziurawimy ją poprzez...
0: Używanie aerozoli. Pamiętam tę dyskusję.
15: Pana też, ale również przez satelity. Że ta... dziura, która się robi.
0: Tego akurat nie słyszałem, nie pamiętam. Ale w każdym razie, panie Andrzeju, odpowiedź mamy. Dziękuję bardzo, pan Andrzej z Krakowa. Nie wyważajmy, proszę państwa, otwartych drzwi. Odpowiedź padła. Ja nie mam narzędzi, żeby sprawdzać, jak wygląda warstwa ozonowa, ale ufam, że naukowcy, którzy ciężko pracują w instytutach i na różnego rodzaju uczelniach, oni wiedzą. Pan Tomasz z Warszawy, słuchamy.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, witam szanownych państwa. Uważam, że faktycznie jest, no zresztą też to odczuwam, ponieważ mam ogródek przydomowy, więc widzę, jak jest ciężko z wodą. Natomiast myślę, że zwracamy uwagę na drobne rzeczy, a takie duże nam umykają, to znaczy... oczywiście uważam, że powinniśmy segregować śmieci i tego typu rzeczy, żebyśmy mieli świadomość, że powinniśmy działać proekologicznie, ale jak wchodzę do sklepu i każą mi płacić za reklamówkę, a wszystko jest w folii zapakowane, to trochę mnie szlak trafia, szczerze się przyznam, bo uważam, że to jest przerzucanie na klientów końcowych tego typu rzeczy. Dalej, nikt nie mówi o tym, że wielkie stada krów hodowane na mięso powodują dużo większe spustoszenie atmosfery niż

0: Odry, wznawia wydobywanie byle jak ropy i tego typu rzeczy. Zresztą, a i też do drugiego słuchacza, już nie pamiętam, kto mówił, że powinniśmy budować zbiorniki retencyjne.
1: Pan Paweł z Płocka.
0: Tak, jak chcieliśmy, jak po powodzi chciano wybudować zbiorniki retencyjne, to się nagle okazało, że wszyscy, którzy byli w okolicach tego, oczywiście stwierdzili, że nie, to wina Tuska, nie będziemy żadnych zbiorników budować. Tak, więc tu jest ciężko stwierdzić, natomiast musimy sobie, przepraszam, jeszcze tylko jedno zdanie. Zdajmy sobie sprawę z tego, że Chiny, Pakistan i Indie to jest 3/4 ludzkości świata. 3/4. Wszystko inne to jest, jesteśmy mały pikuś. Dopóki oni nie zaczną wprowadzać jakichś rzeczy proekologicznych, to u nas, co byśmy nie robili, zresztą tak, Europa robi najwięcej, a najszybciej się ocieplamy jako kontynent.
1: Dziękuję. To był pan Tomasz z Warszawy. Otóż na przykład odnawialne źródła energii w Chinach są na topie. Z tego, co mi wiadomo. Natomiast po raz kolejny w tej audycji dzisiaj powtórzę, że fakt, że ktoś inny miałby się nie przejmować degradacją środowiska, w ogóle nie jest dla mnie argumentem, żeby porzucić własne wysiłki na rzecz planety. Pierwszy przegląd prasy teraz przed nami. Na początek Gazeta Wyborcza i artykuł z pierwszej strony. Pierwsze umowy z SAFE podpisane. Wojskowa akumulacja. Szykuje się dzień, jakiego jeszcze polskie wojsko nie widziało. Podpisy za około 180 miliardów złotych w ciągu doby, a potem 4 lata intensywnych zbrojeń. W podwarszawskim Legionowie podpisano wczoraj pierwsze umowy finansowe z programu SAFE. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, m.in. systemu kryptograficznego i mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Ta kropka nad i już jest widoczna i pewna. Pieniądze na SAFE są zagwarantowane. Do 30 maja będziemy mieli podpisane umowy z 10 tysiącami firm, mówi Donald Tusk. Czasami ludzie pytają mnie, czy nie wydajemy za dużo na obronność. Niektórzy uważają, że zagrożenie wciąż jest abstrakcyjne. Jedna odpowiedź, może niektórych znużyła, ale jest prawdziwa. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny, podkreślał premier. USA wciąż stanęłyby w obronie Polski. To były szef Pentagonu w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Trump może mówić różne rzeczy, ale koniec końców zapewniam, że Kongres będzie bronił naszej obecności w Europie. Z Leonem Panettą, byłym sekretarzem, rozmawia Maciej Czarnecki. Donald Trump ogranicza rolę Ameryki w NATO, ale zapewnia, że Polska będzie traktowana wyjątkowo. Uważa pan, że to spójna polityka? Przecież europejskie bezpieczeństwo to system naczyń połączonych. Mamy sprzeczne sygnały z administracji. Czasem trudno odczytywać je. Trump jest krytyczny wobec NATO, mówi o zmniejszeniu roli USA w sojuszu, a zarazem myślę, że zdaje sobie sprawę, że jeśli Ameryka ma zapewniać światu przywództwo, to powinna stać u boku swoich sojuszników, w tym Polski. Teraz artykuły z pierwszej strony Rzeczpospolitej, w tym ten dotyczący tego, jak spłacamy kredyty na mieszkanie. Otóż dług spłacamy szybciej. Średni czas spłaty kredytu mieszkaniowego w Polsce szybko się skraca i wynosi dzisiaj zaledwie 9 lat. Powodem są rosnące dochody i niechęć do życia na kredyt. W latach 2015-2018 średni okres spłaty kredytu mieszkaniowego wynosił 17-18 lat. Mówi nam Jacek Furga, przewodniczący Komitetu do Spraw Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich. Po pandemii okres ten skrócił się do 12-13 lat, a od 2-3 lat obserwujemy kolejne jego skrócenie do 9-10 lat. Jeszcze dzisiejszy magazyn na weekend w Dzienniku Gazecie Prawnej o rynku pracownika, który po cichu przeszedł do historii. Na pierwszy rzut oka sytuacja wciąż jest całkiem dobra. Faktyczny poziom bezrobocia i problemy z wysokością płac są statystycznie dobrze zamaskowane. Według ogólnych wskaźników zasadniczo jest dobrze. Eurostat podaje, że w marcu 2026 roku stopa bezrobocia w Polsce wynosiła tylko 3,3%, licząc według metodologii, która dotyczy badania aktywności ekonomicznej ludności. Ta wskazuje wyłącznie osoby realnie poszukujące pracy. Polska notuje trzecie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej po Czechach i Bułgarii. Rok wcześniej zajmowaliśmy nawet drugie, ale wzrost wskaźnika od tamtego czasu nie był wysoki, zaledwie 0,2 punktu procentowego. Nad Wełtawą bezrobocie wzrosło dwukrotnie bardziej. W całej Unii Europejskiej nie zmieniło się, a w strefie euro nawet spadło o 0,1 punktu procentowego. Takie

0: Wyliczenia dzisiaj Państwo znajdą w Dzienniku Gazecie Prawnej. Informacje o 6:00 przed nami, a po informacjach o pożarze w okolicach Wołomina.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Po bardzo trudnej nocy trwa walka z pożarem, który objął ponad 100 hektarów lasu nieopodal Wołomina. Rosyjski dron spadł na wieżowiec w Rumunii. Dwie osoby są ranne. Budapeszt ponownie staje się wiarygodnym partnerem sojuszu, zapewnia o tym sekretarz generalny NATO, nowy premier Węgier. Mamy piątek, 29 maja, minuta po 6:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Trwa walka z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. W akcję zaangażowanych jest kilkuset strażaków, ale także policja i Wojska Obrony Terytorialnej. Na razie udało się opanować rozprzestrzenianie się ognia, mówił w nocy zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Ta intensywność tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad dostawaniem się na następne kwarty tego lasu i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
2: Akcja do zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy.
3: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery.
2: W związku z pożarem, który objął około 100 hektarów lasu, konieczna była ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W nocy ewakuowani mieszkańcy mogli liczyć na pomoc i schronienie w okolicznych miejscowościach. Tak było m.in. w przypadku mieszkańców wsi Ołdakowizna, dla których pomoc zorganizowano w pobliskim Stanisławowie. Ewakuowani mogli liczyć na miejsce do spania i ciepłe posiłki, mówiła w rozmowie z reporterem TOK FM burmistrz Stanisławowa Kinga Sosińska.
4: Policjanci i nasi tutaj też przedstawiciele zarządzania kryzysowego chodzili do każdego z domów i prosili mieszkańców o opuszczenie swoich posesji. Około setki osób z Ołdakowizny wyjechało, czy do rodzin, czy do Warszawy, bo to jest też taka miejscowość działkowa, więc tam jest dużo działkowiczów.
2: Jak zapowiadają lokalne władze, punkt w Stanisławowie będzie czynny tak długo, jak będzie to potrzebne. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar, poinformowało rumuńskie Ministerstwo Obrony. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Również w zeszłym miesiącu podczas ostrzału terytorium Ukrainy rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Ambasador Rosji w Bukareszcie został wezwany do rumuńskiego MSZ-u w związku z tym incydentem. Premier Węgier Peter Madzior zapewnił sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, że Budapeszt ponownie stanie się wiarygodnym partnerem sojuszu. Szef węgierskiego rządu dodał jednocześnie, że jego kraj nie wyśle na Ukrainę ani broni, ani sprzętu wojskowego. Madzior przybył do Brukseli, by spotkać się z premierem Belgii i sekretarzem generalnym NATO, a na dziś zaplanowano spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem rozmowy będą zablokowane przez Unię Europejską fundusze dla Węgier. Rząd Węgier ma czas do końca sierpnia na złożenie wniosku o pozyskanie ponad 10 miliardów euro z unijnego instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Węgry pod rządami Viktora Orbana utraciły dostęp do łącznie około 17 miliardów euro, co stanowi blisko 10% rocznego PKB tego kraju. Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do unijnych funduszy od przeprowadzenia reform dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa i walki z korupcją. Jeżeli prezydent nie chce tych spraw załatwić, to sam sobie wystawia świadectwo, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To komentarz do decyzji Karola Nawrockiego w kwestii ustawy o statusie osoby najbliższej. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker oświadczył, że prezydent nie podpisze dokumentu. Dla wielu obywateli to ważna ustawa, mówił gość Karoliny Lewickiej.
5: Tu chodzi o dziedziczenie, tu chodzi o sprawy spadkowe, tu chodzi o sprawy zasiłkowe, tu chodzi o takie proste rzeczy związane chociażby nawet z tym, żeby dzisiaj osoba, która żyje w konkubinacie z drugą osobą, miała dostęp do dokumentacji medycznej.
2: Decyzję prezydenta o zawetowaniu ustawy o statusie osoby najbliższej ogłoszono jeszcze w trakcie procesu legislacyjnego. Dokument zakłada m.in. wspólne rozliczanie podatkowe i ubezpieczenia zdrowotne. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze prowadzone przez rodziców zastępczych, którzy mają już w tej kwestii doświadczenie. To założenia projektu ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie, mówią mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
6: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
7: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
8: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
9: Mamy projekt ustawy o pieczy zastępczej, który jest w tej chwili procedowany, w którym też jest mowa o tym, że tego typu miejsca muszą powstawać w całej Polsce.
10: Dokładnie tak jest. Jest to naszą radością, dumą, też powodem do wzruszenia, bo Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
2: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodzinę dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne. Piątek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem w większej części kraju. Więcej chmur jedynie na wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 26 na zachodzie kraju.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 7 minut po 6. To jest pierwszy program TOK FM. Obserwujemy akcję gaszenia pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Ewakuowano 42 osoby. To w okolicach Warszawy w tej chwili się dzieje. A naszym gościem jest starszy brygadier Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
0: Jak często zdarza się tak duży pożar?
11: Na szczęście dość rzadko, chociaż w ostatnich latach coraz częściej. Do tak dużych pożarów nie dochodzi na szczęście tak często z uwagi na system monitorowania obszarów leśnych. I w Polsce jest jeden z najlepszych systemów w Europie. To są jedne z najbezpieczniejszych lasów. Chociaż w tym roku statystyki Straży Pożarnej i leśników pokazują, że doszło już do ponad 4000 pożarów lasów, a trzeba powiedzieć, że statystycznie na 10 pożarów, do których dochodzi w lasach, w polskich lasach, 9 pożarów powoduje człowiek. To najsłabsze ogniwo w systemie bezpieczeństwa.
0: A tym razem co wiemy o powodach pożaru?
11: W tej chwili nikt nie sądzę, aby podjął się dyskusji, czy też ewentualnie mówienia, co może być tutaj przyczyną tego pożaru. Trwa dynamiczna walka z pożarem. W akcję zaangażowanych jest już prawie 500 strażaków. W nocy na miejsce pożaru, zgodnie z decyzjami komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, skierowano 4 grupy strażaków, specjalistyczne grupy, tak zwane GFFF. Mówiąc po polsku, są to grupy, które są przygotowane do gaszenia pożarów lasów z ziemi bez użycia samochodów. To takie trochę grupy w stylu amerykańskim. To są strażacy z województwa łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo w celu wsparcia tych zespołów, które pracują praktycznie od wczoraj, od godziny 13, wyjechali w nocy również strażacy wyposażeni w ciężkie i średnie samochody ratowniczo-gaśnicze z województwa lubelskiego Białegostoku, czyli województwa podlaskiego. To są strażacy, którzy mają również ogromne doświadczenie w gaszeniu pożarów poza granicami naszego kraju. My jako Polska jesteśmy przygotowani do zwalczania tak dużych pożarów. Natomiast dzisiaj ogromnym wsparciem, zresztą to, co już było wczoraj, będzie również lotnictwo. Dzisiaj z tego, co zapowiadał wczoraj wieczorem sztab działań, w gaszeniu mają brać udział 4 śmigłowce i 4 samoloty. To naprawdę duże wsparcie z powietrza, szczególnie na tych terenach trudno dostać.
0: Pan wspomniał przed chwilą o amerykańskim sposobie gaszenia pożarów. Proszę wyjaśnić, o co chodzi.
11: Przede wszystkim ci strażacy, o których mówiłem, o tych 4 grupach z tych 4 województw, to są strażacy, którzy wyposażeni są taki podręczny sprzęt, hydronetki, tłumice, topory, to są pompy przenośne, to jest również pilarki. Oni docierają, dogaszają te niewielkie zarzewia ognia, gdzie nie można dotrzeć samochodem, niezależnie od całej struktury, która jest w lesie, która umożliwia dojazdy, są też drogi pożarowe. Natomiast to jest bardzo ważne, szczególnie kiedy zmienia się pogoda, to co jest dzisiaj zapowiedziane, gdzie ponownie ma wiać porywisty wiatr. Podobna sytuacja była w Puszczy Solskiej. Ten pożar zaczął się rozprzestrzeniać, dlatego także wystarczył niewielki powiew wiatru, podmuch wiatru i te zarzewia, ukryte zarzewia ponownie zaczęły powodować rozwój pożaru. Natomiast to, że dynamika tego pożaru jest tak duża, to między innymi drzewostan, który pokrywa ten obszar, to jest sosna przede wszystkim, a także fakt, że wczoraj pogoda niestety nie sprzyjała i susza, a także wiatr spowodował, że w pewnym momencie ogień przedostał się na wierzchołki i bardzo szybko zaczął się rozprzestrzeniać, stąd też aż taki obszar. Dzisiaj mówimy już o ponad 100 hektarach. Początkowo było to 5, następnie 30, a pożar wierzchołkowy przemieszcza się z prędkością dochodzącą nawet do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę i ogień potrafi być przerzucany z miejsca na miejsce na odległość nawet kilkudziesięciu metrów.
0: Bardzo dziękuję. Starszy brygadier Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, był z nami. To, co dzieje się w okolicach Wołomina, wielki pożar lasu, to wszystko w tej audycji na bieżąco dla Państwa śledzimy. Już teraz jest z nami doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Opielak, lekarz specjalista Centrum Terapii Dialog. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu.
0: Wzrasta zachorowalność na zaburzenia psychiczne. Z najnowszego raportu, który został opublikowany w piśmie medycznym Lancet, wynika, że w 2023 roku z tego powodu cierpiało prawie, uwaga, 1,2 miliarda ludzi na świecie. O 95% więcej w porównaniu z rokiem 1990. Jak pan czyta te dane?
12: No przede wszystkim czytam w taki sposób, że mamy większy dostęp do opieki medycznej, w związku z czym wykrywamy to, czego wcześniej nie wykrywaliśmy. Druga sprawa, ludzie są coraz bardziej świadomi tego, że coś im może być i tego, że można pomóc. Kiedyś po prostu nazywało się zaburzenia lękowe, bo tutaj mówimy o zaburzeniach lękowych i depresyjnych razem wziętych. Nazywano po prostu nerwicą i przechodzono nad tym niejako do porządku dziennego, że ktoś ją ma. WHO już od jakiegoś czasu szacuje, mówiło się o roku 2030, że zaburzenia depresyjne będą pierwszym i głównym tak naprawdę rozpoznaniem, jakie będzie na świecie stawiane. Największą ilością rozpoznań będzie właśnie, będą zaburzenia depresyjne. Mówiło się o tym od dawna. Natomiast dlaczego my w ogóle leczymy zaburzenia lękowe? No leczymy je dlatego, że one mają destrukcyjny wpływ na nasze ciało. Ja może odwołam się tutaj do filmu 40-latek, gdzie po zostaniu dyrektorem 40-latek dostał zawału. I przecież my o tym wszystkim wiemy, że poddając nas dużemu stresowi, czy dużej ilości czynników stresowych, zaczynamy mieć wrzody lub idziemy w zawał serca, bo tak działa niestety nasz organizm. W momencie, w którym jest obciążony długotrwale czynnikami stresującymi, reaguje lękiem, wzbudza nam układ współczulny, który w dłuższej perspektywie, zamiast rozładować te czynniki, zareagować na nie, zaczyna destrukcyjnie działać na nasze ciało. I po to tak naprawdę to leczymy.
0: A kiedy powinniśmy się zainteresować swoim dobrostanem? Kiedy spotykamy się z jakimi odczuciami, objawami?
12: Ja myślę, że tutaj znowu mówimy o tej części układu autonomicznego, części nerwowej układu autonomicznego i znowu nadmienię, że to jest ten układ współczulny, który nas ma pobudzić do działania. Ja myślę, że najlepszym
0: wskaźnikiem... Układ współczulny, przepraszam panie tak. Doktorze, proszę wyjaśnić, o czym pan mówi.
12: No, mieliśmy to w szkole, oczywiście nie wszyscy mają wykształcenie biologiczne i pamiętają. Mhm. Jest część układu nerwowego somatyczna, którą jesteśmy w stanie jakby kontrolować w sposób świadomy. Natomiast jest też część autonomiczna, która tak naprawdę zarządza naszym ciałem, no i pozostaje ona poza naszą kontrolą, co zresztą logiczne, bo to ona odpowiada za to, czy nasze serce bije wolniej, szybciej oddychamy, szybciej, wolniej, głębiej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety w momencie, kiedy kiedy ta sfera świadoma pojawia się jako, czy wejdziemy w sposób świadomy w taką sytuację, która generuje w nas lęk, czyli obciążającą nas, męczącą i dającą nam niepokój, wówczas odpowiada na to sfera autonomiczna, przygotowując nasze ciało do tego, żebyśmy mogli przełamać te wszystkie czynniki stresowe. I dalej, w dalszej mierze niestety, jeżeli jest to krótkie, to my sobie z tym dajemy radę i do stresu takiego krótkotrwałego człowiek i wszystkie tak naprawdę naczelne są bardzo dobrze przygotowane. Natomiast w momencie, kiedy ten stres się wydłuża, a tak nam niestety daje cywilizacja, bardzo dużo i bardzo długo obciążając nas stresem, wówczas niestety dochodzi do tego, że na przykład jesteśmy ciągle wzbudzeni. Jednym z pierwszych objawów, takim powiedziałbym nawet pewnym papierkiem lakmusowym, są zaburzenia snu, takie kortyzolowe wybudzanie między 3-4 rano, brak utrzymania ciągłości snu, a potem zaczynają do głosu dochodzić już inne objawy, które tak naprawdę w dłuższej perspektywie zaczynają destrukcyjnie działać na nasze ciało.
0: Czy my nadal płacimy rachunek za pandemię COVID-19?
12: Może nie, to aż tak nie. Ja kiedyś przepowiedziałem też w ramach którejś ze swoich wypowiedzi medialnych, że tam będzie w ramach pandemii będziemy płacić rachunek w postaci większej ilości uzależnień wtedy, kiedy byliśmy zamknięci w domu. To się poniekąd sprawdziło, natomiast trudno powiedzieć, żeby to miało jakiś związek z pandemią. To jest raczej, jeśli już, to ma związek z po prostu rozwojem cywilizacyjnym i tym, że żyjemy trochę w inny sposób niż żyli nasi rodzice czy dziadkowie.
0: Przy okazji publikacji raportu, o którym mówimy, czytamy, że jest mniejsza stygmatyzacja zaburzeń psychicznych. Jak pan to skomentuje?
12: Oczywiście, że tak, dlatego że ludzie zaczynają, ja zawsze przywołuję taki przypadek, był taki filozof francuski, nazywał się René Descartes, no, znamy go jako Kartezjusza, on kiedyś próbował głowę od ciała oddzielić, jak wiadomo, w dłuższej perspektywie to się nie udało i w tej chwili trochę taki sam efekt, tylko odwrotny następuje w ramach społeczeństw wysoko rozwiniętych, kiedy traktuje się pójście do psychiatry jako po prostu wizytę lekarską i poniekąd to jest prawda, bo my jesteśmy przede wszystkim lekarzami. To nie jest tak, że przychodzi się do psychiatry po to, żeby po prostu porozmawiać, jakieś mechanizmy ujawnić. Tym zajmują się psychologowie albo psychoterapeuci, natomiast my jesteśmy od tego, żeby postawić diagnozę, ewentualnie wdrożyć leczenie i dodatkowo zobaczyć, czy na przykład leki, które przyjmuje pacjent w tej sytuacji nie nasilają jakichś doznań albo pewnych efektów, które ciało tego pacjenta będzie musiało znosić dodatkowo. Także my jesteśmy przede wszystkim lekarzami i jako lekarze ludzie zaczynają nas powoli traktować. Ten efekt rzeczywiście jest już widoczny od kilkunastu lat.
0: Jak czytam ten raport i słucham pana doktora, to tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach nic tylko rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
12: Oczywiście jest to jakieś rozwiązanie i tego typu rozwiązania są na pewno jednym z założeń.
0: Nie żałować natomiast sobie tego zaległego
12: nie żałować sobie
0: z tamtego
12: zdecydowanie
0: roku.
12: Tylko teraz no niestety nasze społeczeństwo i mówię tu generalnie o społeczeństwach rozwiniętych pozbawia nas trochę tych możliwości życia bez stresu. Oczywiście Bieszczady są dobrym miejscem, bo tam jest niska gęstość zaludnienia, no ale z drugiej strony może przyjść burza i na przykład będziemy odcięci od świata gdzieś w rejonie samotnego domu, koło Ustrzyk albo nawet dalej, no i wtedy mamy stres w postaci tego, jak my stamtąd się wydostaniemy.
0: Możemy niedźwiedzia też spotkać.
12: To oczywiście, to też nie jest, z tym, że to będzie krótkotrwały stres, bo albo uciekniemy, albo w inny sposób zaczniemy ten stres przeładowywać. I to jest właśnie to, co nam dała natura, czyli przełamanie krótkotrwałego stresu. Walczymy, uciekamy. Stres mija. Natomiast no, w pracy mamy go przez długie lata.
0: Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Opielak, lekarz specjalista Centrum Terapii Dialog, był z nami w pierwszym programie TOK FM. Informacje o 6.20. Dziękujemy za to spotkanie. Informacje przed nami już teraz.
13: Reklama. Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
14: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Śmigłowce, samoloty i drony, a także około 1000 osób są zaangażowane w gaszenie pożaru lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Ogień objął około 100 hektarów. W sumie ewakuowano 42 osoby. Droga krajowa numer 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Nie we wrześniu, a w lipcu zbierze się sąd w sprawie zażalenia na zastosowanie aresztu wobec Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, któremu prokuratura chce przedstawić 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, najpierw ukrywał się na Węgrzech, a po przegranych przez Viktora Orbana wyborach uciekł do Stanów Zjednoczonych. Potaniały paliwa na stacjach, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,16 zł. Benzyny 98 6,73 zł, a oleju napędowego 6,37 zł. Skonfiskowane we Włoszech i za granicą majątek nieżyjącego bossa z sycylijskiej mafii. Matteo Messina Denaro, wartości ponad 200 milionów euro zostanie przeznaczony na wzmocnienie bezpieczeństwa na włoskich stacjach kolejowych, ogłosił rząd Giorgi Meloni. Majątek pochodził z przemytu i handlu narkotykami. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
15: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
17: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magdalinet to biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
18: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić i będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
17: Maja Chwalińska jutro zagra z Greczynką Marią Sakkari, a Iga Świątek z Magdą Linet zagrają ze sobą dziś w samo południe, transmisja w Eurosporcie. Z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Polak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
19: Będzie zależeć od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
17: Kadra, która na mundial nie jedzie, zagra dwa towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie. Zastal Zielona Góra coraz bliżej wielkiego finału w ekstraklasie koszykarzy. Zespół, który do playoffów dostał się przez baraże, wygrał wczoraj w Gdyni z Arką 85-83 i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi już 2-0. A teraz rywalizacja przynosi się do Zielonej Góry. W NBA 7 mecz zdecyduje o tym, kto zagra z New York Knicks w wielkim finale. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 118-91, więc mamy remis 3-3. Decydujący mecz pojutrze w Oklahomie. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
15: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
16: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
2: Dziś na ogół słonecznie, trochę więcej chmur na wschodzie i tam miejscami słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, przez około 21 w centrum, do 26 na zachodzie kraju.
1: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 25 po 6 to jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej. I teraz wiem, że nasz gość jest w tej chwili w drodze do pożaru, o którym mówimy od rana w okolicach Wołomina. Czy tak? Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam.
0: Mogą być w związku z tym, że nasz gość jest tak w drodze, mogą być czasami problemy z połączeniem, ale chyba już je zażegnaliśmy. Co się dzieje w tej chwili?
14: W tym momencie zostaliśmy zarejestrowani.
0: W tej chwili chyba jakoś nie pozwoli nam na to, żebyśmy się dowiedzieli, jak wygląda sytuacja od naszego gościa, ale spróbujemy się jeszcze raz połączyć. Poza tym, jak rozumiem, brygadier Marcin Kuźmiński jest w tej chwili w drodze, więc po prostu może być przez chwilę słabszy zasięg. Zaraz postaramy się z tym uporać. Natomiast rozmawiamy oczywiście o pożarze, który trwa od rana w okolicach Wołomina, a więc w okolicach Warszawy. Niektórzy w związku z tym musieli spędzić noc poza domem w miejscu, gdzie można było jakby zbiorowo się zatrzymać na noc. Słuchamy pana, panie brygadierze. Czy jest w tej chwili pan w drodze na miejsce pożaru?
14: Dojechaliśmy do frontu, myślę, bezpośrednio już na odcinkach bojowych, gdzie jako siły Akademii Pożarniczej zostaliśmy tu zadysponowani już bezpośrednio do działań. W tym momencie sytuacja wydaje się być pod kontrolą z tego względu, że noc została bardzo dobrze wykorzystana i ten dobowy cykl pożaru, czyli sytuacja, kiedy pożar w nocy słabnie, udało się go jakby opanować i teraz przechodzimy do tej żmudnej fazy dogaszania zarzewi i kontroli sytuacji, żeby jeżeli warunki pogodowe, wiatr by się zmieniły, żeby nam nie wymknęło się to spod kontroli.
0: Dlaczego ten las płonie? Przecież nie jest upalnie w tej chwili.
14: Jeżeli byśmy sięgnęli do źródeł meteorologicznych i tych danych, które są upublicznione na stronach polskich lasów państwowych, to należy zwrócić uwagę na to, że ściółka jest o bardzo niskiej wilgotności. I tutaj złożenie tych trzech parametrów, które dnia wczorajszego były, jest takie połączenie, jeżeli przekroczymy 30 stopni Celsjusza, 30 km prędkość wiatru i ściółka poniżej 30% wilgotności, wtedy te warunki pożaru.
0: To są, jak rozumiem, wtedy warunki, gdzie ten pożar z dużym prawdopodobieństwem może wystąpić. Czy my dowiemy się, jakie tutaj były bezpośrednio przyczyny, w tym sensie, gdzie konkretnie ten ogień się na samym początku pojawił? Czy ogień po prostu tak samo istnie może wystąpić, czy też po prostu tutaj jakiś niedopałek albo coś? Mhm.
14: Może nie do końca chciałbym, czy nawet nie jestem w stanie w tym momencie określić przyczyny tego pożaru. Tutaj przyczyny mogą być różne. Kwestia jest z naszego punktu widzenia, że zaszły te warunki, które pozwoliły do rozwinięcia tego pożaru i jakby realizować zadania.
0: Znów mamy problem z jakością techniczną tego połączenia, ale to jest zrozumiałe. Warunki w lesie czy też w okolicach lasu, czasami jak się wybieramy na jakąś wycieczkę weekendową, też patrzymy na telefon, tutaj nie ma zasięgu, ale mimo to staramy się jak najwięcej dowiedzieć od naszego gościa i o tym w ogóle, co w tej chwili się dzieje i co się będzie działo, bo mobilizacja w dalszym ciągu jest bardzo duża. Po nocy, kiedy pewnie możliwości działania były ograniczone, możliwości gaszenia tego pożaru, teraz już wszystkie ręce na pokład, tak przynajmniej to rozumiem. Panie brygadierze, jaki plan na działanie w tej chwili?
14: Tak, w tym momencie skrzydła pożaru i front zostały podzielone na poszczególne odcinki bojowe. I tutaj będzie przede wszystkim skupienie na tym, żeby tą granicę między strefą tak zwaną zieloną i tak zwaną czarną jak najbardziej zabezpieczyć przed rozwojem pożaru, czyli intensywnie ją zmoczyć, przegrzebać te miejsca, w których zarzewia pożaru mogą wejść w głąb i tam też dotrzeć ze środkami gaśniczymi, czyli tutaj z wodą.
0: To jest kolejny duży pożar w ostatnim czasie. Czy Polska Straż Pożarna jest w tej chwili już w każdej chwili i w każdej sytuacji gotowa na tego typu zdarzenia?
14: Myślę, że odrobiliśmy lekcję i do tej sytuacji my się przygotowujemy już od paru lat. Tu też jako Akademia Pożarnicza kwestie szkolenia, zbudowania potencjału sprzętowego, ten proces już trwa od kilku lat. Też środki finansowe z ochrony, ze środków na ochronę ludności też były przeznaczane właśnie na budowanie potencjału sprzętowego. No i myślę, że niestety jakby te zdarzenia w związku z warunkami pogodowymi, jakie występują, będą się mogły pojawiać coraz częściej. My jesteśmy coraz lepiej do tego przygotowani i na pewno odrabiamy lekcje z każdego takiego zdarzenia.
0: Jakie narzędzia pozwalają na reagowanie w takiej sytuacji? Bo słyszymy o tym, że także z powietrza państwo gaszą. Co szczególnie się przydaje tutaj?
14: Tutaj szczególnie na pewno załogowe statki powietrzne i ta możliwość operowania z powietrza i szybkiego dostępu do miejsc trudno dostępnych bardzo pomaga. Dużą skutecznością też tutaj cechują się lekkie pojazdy, typu UTV-y, kłady. Tutaj mobilność jest kluczowa, żeby dotrzeć do miejsc z trudnym dostępem, bo tamten pożar może nam się rozwijać i może nam uciec. Tu kwestia armatury wodnej, która też jest dostosowana do pożarów tego typu, czyli pożarów niezurbanizowanych. To są odcinki o mniejszych średnicach, łączone z magistralami. Tak więc to jest jakby cały system, który połączony w takiej synergii daje dobry efekt.
0: Czy w tej chwili mówimy o dogaszaniu?
14: Mówimy o tej sytuacji, w której chcemy kontrolować skrzydła i front pożaru. On się nie przesuwa, ale teraz jest kluczowy moment, żeby zabezpieczyć te strefy, bo jeżeli byśmy tego nie zrobili i warunki atmosferyczne stałyby się niekorzystne, ten pożar mógłby się dalej rozwijać, ale na razie możemy powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą.
0: Natomiast prognoza mówi o tym, że wiatr będzie w dalszym ciągu tym czynnikiem, który będzie chyba przeszkadzał państwu w pracy.
14: Tak. Tak, dlatego na to chcemy się przygotować i tak jak wspominałem wcześniej, wykorzystać ten dobowy cykl pożaru, żebyśmy w jak największym stopniu byli w stanie zwilżyć granice pożaru i przygotować się na to, że jeżeli dojdzie do większych porywów wiatru, ten wiatr nie będzie miał już czego rozmuchiwać.
0: Czy państwo mają takie poczucie, że dopiero zaczyna się tak naprawdę ten wiosenno-letni, znaczy wiosenny to już trwa, ale ten letni czas dopiero przed nami i sezon na pożary nas czeka, nie zapeszając, rzecz jasna?
14: No na pewno warunki pogodowe będą coraz cieplejsze. Kwestia upadów, jeżeli one dalej będą w tak małej ilości, to te warunki będą coraz częściej na coraz większej części kraju sprzyjały temu, że ten pożar będzie mógł się rozwijać. Dlatego tutaj ogromne ukłony w stronę Lasów Państwowych, które czynnie monitorują i cały czas te pożary łapią w tak zwanym zarodku, bo to pozwala jakby kontrolować tą sytuację. Tak, żeby nie dopuścić do rozwoju tego nadmiernego rozwoju tych pożarów, które będą się mogły pojawiać.
0: Bardzo dziękuję. Brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej, który w tej chwili jest w drodze do pożaru w okolicach Wołomina. To województwo mazowieckie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
14: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Powodzenia. A już teraz przechodzimy do kolejnego stałego punktu pierwszego programu TOK FM. To pierwszy program gospodarczy. Bez darmowego miejsca postojowego i bez Thermomixa. O tym dzisiaj czytamy w Gazecie Wyborczej. Większy popyt sprawił, że deweloperzy mniej ochoczo podchodzą do oferowania promocji klientom. Miejsca postojowe czy komórki lokatorskie gratis odeszły w zapomnienie. To jednak nie znaczy, że nie warto negocjować. Pole do tego nadal jest dobre. A ile można wynegocjować? Potencjalni nabywcy powinni śledzić ogłoszenia. Deweloperzy zobowiązani są do ujawniania cen mieszkań oraz informowania o zmianach w cennikach w ciągu ostatnich 30 dni. To pozwala ocenić skłonność danej firmy do upustów. Dobrym źródłem informacji jest także rejestr cen nieruchomości oraz deweloperruch.pl. Na obu stronach znaleźć można informacje o cenach transakcyjnych, czyli tych, które faktycznie znalazły się w aktach notarialnych. Nie warto ślepo zawierzać średnim cenom ofertowym publikowanym przez serwisy ogłoszeniowe. Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, przyznaje i zwraca uwagę, że średnia cena metra kwadratowego zaczęła ostatnio bardziej wprowadzać w błąd niż informować. Zmiany średniej ceny metra kwadratowego zależą w głównej mierze od przesunięć w strukturze cenowej oferty. Gdy na rynek trafia duża pula mieszkań znacznie droższych od rynkowej średniej, wskaźnik rośnie, tłumaczy Marek Wielgo dzisiaj na łamach Gazety Wyborczej. Teraz zaglądamy do Rzeczpospolitej, a tutaj znajdujemy tekst, który dotyczy drugiego progu podatkowego. Czy go podnosić do 140 tysięcy? Zwolenników podwyżki progu jest więcej niż przeciwników. Tak wynika z panelu ekonomistów Rzeczpospolitej. Argumenty za: brak zmian to ukryta podwyżka podatków. Przeciw: sytuacja finansów publicznych. W 2025 roku drugi próg podatkowy przekroczyło ponad 2 400 tysięcy podatników. O czym kilka dni temu reformował resort finansów. To oznacza, że w raptem rok przybyło ich około 500 000, w 2 lata ponad 1 000 000, a w 3, gdy podniesiono próg z 85 tysięcy do 120, około 1 700 000. Tych 2 400 000 podatników w drugim progu to jest najwięcej w historii. Od progu 120 tysięcy dodatkowy koszt dla pracodawcy o 1 zł to tylko 42 grosze w kieszeni pracownika. Przy okazji takie liczby się tutaj pojawiają. Magdalena Gaj, prezesem czy też prezeską Poczty Polskiej. Potwierdziły się informacje Rzeczpospolitej. Jak czytamy w tym artykule, nową prezes zarządu Poczty Polskiej została Magdalena Gaj. Zastąpiła na stanowisku Sebastiana Mikosza. O wynikach, o planach i o kulisach zmian dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej.
20: Autopromocja. Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię, polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
21: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
20: I tu ci powiem nieprawda.
22: Prawdziwa historia Polski.
20: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
23: Autopromocja. Reklama.
24: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 6.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Kilkuset strażaków i policjantów walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Do akcji rano dołączy 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W gaszenie ognia, który rozprzestrzenił się na 100 hektarach, zaangażowane są śmigłowce, w tym policyjne Black Hawk, drony i samoloty. Przyczyną pożaru mogło być podpalenie, sugerował we wczorajszej rozmowie z reporterem TOK FM Piotr Serafin z Nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim.
9: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym. Natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
8: W związku z pożarem konieczna była ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na działkach. Nie ma informacji o poszkodowanych. W siedzibie Agencji Uzbrojenia dojdzie dziś do podpisania kolejnego pakietu umów w ramach programu SAFE. Pierwsze umowy podpisano wczoraj. Według deklaracji premiera Donalda Tuska z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. W samo południe Iga Świątek zagra z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polskie zawodniczki zmierzą się po raz trzeci. Z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Pisarz Salman Rushdie będzie literacką gwiazdą tegorocznych Igrzysk Wolności, które odbędą się w Łodzi od 23 do 25 października. 13. edycja wydarzenia, największego w naszej części Europy festiwalu idei, otwartego dla szerokiej publiczności, jest organizowana pod hasłem Tech for Humanity. Rushdie, uznawany za jednego z najważniejszych na świecie obrońców wolności słowa oraz praw człowieka, ma w swoim dorobku m.in. nagrodzoną Bookerem i tytułem Best of Booker powieści Dzieci Północy. Jego najnowsza książka, 11 godzina, to zbiór opowiadań o życiu, śmierci i o tym, co staje się wyraźne w metaforycznej 11 godzinie ludzkiego życia. Teraz jeszcze pogoda. Dziś na ogół słonecznie, trochę więcej chmur na wschodzie. Tam miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
7: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Za 18 minut siódma, to jest pierwszy program TOK FM. Jest z nami starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Państwu.
10: Na jakim etapie jest gaszenie pożaru w okolicach Wołomina?
11: No, w godzinach wieczornych trwały działania gaśnicze na froncie pożaru, jak również działania dogaszające na jego skrzydłach. Obecnie cały czas prowadzimy działania gaśnicze, aby ograniczyć rozwój tego pożaru, z uwagi na to, że niestety nie mamy informacji, aby ten pożar uległ lokalizacji, czyli zatrzymać jego rozwój i skupić się wyłącznie na jego dogaszaniu. Na miejscu są liczne siły i środki z terenu województwa mazowieckiego, jak również z sąsiednich województw. W działaniach biorą udział kompanii gaśnicze z sąsiednich województw, jak również moduły gaśnicze do gaszenia pożarów lasu z ziemi, które zostały zadysponowane m.in. z województwa lubelskiego, podlaskiego. Te działania są naprawdę prowadzone na szeroką skalę. Z samego województwa mazowieckiego mamy ponad 200 pojazdów i ponad 500 strażaków. Łącznie w działaniach na chwilę obecną bierze udział blisko 1000 osób. Są to strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowo wspierają nasze działania pracownicy Lasów Państwowych, policja, inne służby związane z bezpieczeństwem, jak również współpracujemy z samorządami miejscowymi. Około godziny 7 do działań również ma przystąpić, wesprzeć działania gaśnicze żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, na których zapotrzebowanie złożył wojewoda mazowiecki, więc no, na miejscu działań jest naprawdę bardzo duże zgromadzenie sił i środków w celu w miarę możliwej szybkiej likwidacji tego pożaru. Mhm.
10: Mówi pan, że to jeszcze nie jest etap dogaszania, że w dalszym ciągu trwa walka z ogniem, ale w jakim stopniu sytuacja jest opanowana? Czy to można ocenić?
11: No, pora nocna przyniosła obniżenie temperatury, stabilizację wiatru, jak również zwiększenie wilgotności, wskutek czego te działania były ułatwione i mogliśmy się skupić na skutecznych działaniach. Niemniej jednak no teraz wschodzące słońce, wzrost temperatury, jak również prognozowane porywy wiatru będą na pewno utrudniać nasze działania. Niemniej jednak mamy nadzieję, że uda się powstrzymać dalszy rozwój tego pożaru i w ciągu dnia nasze działania skupią się na dogaszaniu. Być może już nawet do działań, bo po godzinie 6 miał wejść do działań śmigłowiec policji Leku ze strażakami na pokładzie, którzy będą wykonywać rzuty przy pomocy zbiornika Bambi Bucket. Wczoraj ten śmigłowiec wykonał 31 zrzutów gaśniczych. W szczytowym momencie również wczoraj w działaniach brało udział 4 samoloty Drobader czarterowane przez Lasy Państwowe. Więc no, na miejsce pożaru zrzucono co najmniej policyjny Black Hawk co najmniej 90 metrów ciennych wody. Jest to dosyć duża ilość, no ale niestety jak gdyby skala tego pożaru, jakby jego powierzchnia, które w chwili obecnej jest bardzo trudne do oszacowania, no nie przyniosły na chwilę obecną jakby skutecznego jego ograniczenia, abyśmy mogli mówić o jego lokalizacji i zatrzymaniu rozwoju.
10: Czy to jest największy pożar w tym roku w Polsce?
11: No trudno tutaj wyrokować, bo nie znamy tak naprawdę pełnej przyczyny, są dosyć różne dane, w chwili obecnej są to tylko dane szacunkowe, więc no co do powierzchni będziemy się mogli wypowiedzieć dopiero po zakończeniu gaszenia. No niemniej jednak na pewno jego powierzchnia jest dosyć znaczna, będzie to przynajmniej te kilkanaście, kilkadziesiąt hektarów na chwilę obecną, jeżeli nawet nie ponad 100, ale mówię, to jest naprawdę bardzo ogólnikowo, ponieważ no nie mamy jakby pełnej informacji, pełnej powierzchni określonej tak ci działań.
10: A czy my coś wiemy już o przyczynach, czy pan coś wie o przyczynach tego pożaru, ewentualnie czynnikach, które tutaj się zbiegły, tak że on powstał?
11: Znaczy, no na pewno czynnikami sprzyjającymi jest dosyć niebezpieczna pogoda pożarowa, czyli wysoka temperatura, niska wilgotność ściółki, jak również brak opadów deszczu. A niestety, co do przyczyn pożaru, no tutaj policja pod nadzorem prokuratury, czy też służby leśne będą prowadzić pewnie swoje dochodzenie z uwagi na to, że no ciężko jest na chwilę obecną określić, co mogło przyczynić się do rozwoju tego pożaru w tym kompleksie leśnym.
10: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej. Mamy piątek. To jest pierwszy program TOK FM. 13 minut do godziny 7. To najlepsza pora, to już ta właściwa pora. Nawet trochę jesteśmy spóźnieni na spotkanie z dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Zbigniew Ziobro, odcinek 2567 tej historii. Sąd przyspiesza w sprawie Ziobry. Miało być posiedzenie aresztowe we wrześniu, zdaje się, a będzie szybciej, będzie w lipcu. Czy to jest kolejna rzecz, która pokazuje, że sprawiedliwość prędzej czy później Ziobry dosięgnie? Jak pan nie sądzi?
6: Wie pan, przede wszystkim, redaktorze, to był skandal, że jakaś pani sędzia powiedziała, że ona musi na urlop. No przecież nie jest jeden sędzia chyba w tym sądzie. W związku z powyższym to będzie we wrześniu. No rzeczywiście, obwieszczać na dobrą sprawę pod koniec kwietnia, że coś będzie we wrześniu, to pokazuje kondycję naszego wymiaru sprawiedliwości.
10: Ale tu mamy medialną sprawę, a na co dzień Jan Kowalski się z takimi sytuacjami musi pogodzić.
6: Oczywiście. Dlatego, no ale to, wie pan, znowu widać, bo cały czas się przykrywa jakąś kołderką, że te sądy właściwie nie działają, tylko tak jakby zamarły w takim oczekiwaniu. Kto właściwie wygra w tym boju? Rząd, opozycja? Kto tam będzie stał na czele tego sądownictwa i kogo mianują? Naprawdę, to jakby zamarły w oczekiwaniu. No więc tutaj przyspieszono i ta ziobriada może nabrać tempa. No cóż, tak czy inaczej pewnie będziemy to komentować, panie redaktorze, chociaż jako żywo to jest już jak ten grzybek, który się ileś razy cofał, ale cały czas usiłowano go spożyć. Mhm. I taki my będziemy spożywać dalej.
10: Czy były minister sprawiedliwości jest pod jakimś takim parasolem nadal? Czy to jest kwestia czasu, jak minister Żurek wyśle do, czy też jego ludzie wyśle do odpowiedniego, do odpowiedniej instytucji w USA, akurat to będzie najwłaściwszy adres i będzie ekstradycja?
6: Redaktorze, ta ekstradycja to jeśli w ogóle będzie, bo trzeba pamiętać, że Amerykanie tam mają w swoich przepisach, że ludzi chorych nie wydają. No tak mają w przepisach, w dużej mierze pewnie słusznie, no. Natomiast skoro tak jest, a pan Ziobro ewidentnie jest chory, on jest po tych rakowych przejściach i zawsze może, to nawet nie o to chodzi, że to się odnowi, nie życzę mu tego, ale zawsze można powiedzieć, on zawsze może powiedzieć, że czuje się nienachalnie dobrze, prawda? Więc to, jeżeli w ogóle dojdzie do ekstradycji, to potrwa parę lat. Minimum. To pierwsza taka sprawa, więc pan Ziobro, mówię, ta ziobriada będzie trwała, a pan Ziobro będzie bohaterem wydarzeń. Natomiast to jest jakoś tak, że dla nas to jest ważna sprawa. Dla Amerykanów jako żywo nie. To nawet niespecjalnie się tam w mediach u nich przebija. Po prostu ktoś panu Ziobrze zrobił grzeczność metodą przyjaciół i znajomych królika. Możemy tylko się skrzywić, że widać w Ameryce też się zdarza. Ale ja tam gdzieś aż do pana Trumpa bym nie sięgała po genezę i genealogię tego, co się ostatecznie przytrafiło. Pan Ziobro w ogóle zasługuje na zamilczenie, bo de facto ta ziobriada, ten festiwal powoduje, że on jeszcze funkcjonuje w pamięci społecznej, bo a my, nie wart tego.
10: Tak, bo my cały czas mówimy o sprawie Ziobry i gdybyśmy przyjęli punkt widzenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dawnej Zjednoczonej Prawicy, to oni trochę jakby zapomnieli o Ziobrze. Gdybyśmy przyjęli punkt widzenia rządzących, to może schwytanie Ziobry jest takim, będzie takim symbolem skutecznych rozliczeń, ale czy nadal jest to rzecz, która przede wszystkim interesuje wyborców, jak pani sądzi?
6: Sądzę, że już nie. Ten taki punkt kulminacyjny już minął. I tutaj tak po kolei, no redaktorze, że Prawo i Sprawiedliwość tak jakby taktownie usiłuje przemilczać sprawę Ziobry, trudno się dziwić, bo nie ma się czym chwalić, powiedzmy sobie. I prezes prawdopodobnie parę siwych włosów zyskał ze złości po prostu, jak widział, jak ta sprawa się rozwija. Więc tu nie ma się co dziwić jako żywo. A my wszyscy, punkt kulminacyjny minął. Polacy czekali na te rozliczenia, które tak szumnie zapowiadali rządzący dzisiaj ludzie premiera Tuska. No czekali. Tylko tyle, że okazało się, że to jest czekanie na Godota w dużej mierze. Ja przypominam, to taki facet tam, który ostatecznie wziął i nie przyszedł z Kubany. No, no takie to jest oczekiwanie i już się wykrzywiamy po prostu. No te rozliczenia miały być, ostatecznie tych aktów oskarżenia nie ma. I jeszcze jedno. Niech się nikomu nie wydaje, że to się, no przyspieszono tutaj, pani sędzia została zamieniona na, powiedziałabym, bardziej pracowito-sumienną osobę, tylko tyle, że pan Ziobro ma bardzo dobrą kancelarię adwokacką i niech się nikomu nie wydaje, że po tym wyroku, który być może nastąpi, niekoniecznie we wrześniu, ale dużo szybciej, że to będzie koniec balu. Nie, nie będzie, bo adwokaci na pewno się odwołają od wyroku. O, tu polecą też te papiery o stanie zdrowia. To naprawdę dolary przeciw orzechom. Tak właśnie będzie. I my tu też będziemy czekali. Daj Boże, nie na Godota, ale różnie może być.
10: Pałac Prezydencki i sygnał, który płynie z pałacu, że znów nie będzie podpisu pod ustawą, tym razem o statusie osoby najbliższej.
6: Tak.
10: Jak pani to skomentuje?
6: Nie dziwię się. Od początku w tej takiej bukmacherce towarzyskiej, która no niestety musi towarzyszyć wydarzeniom na naszej scenie politycznej, bo są to wydarzenia, które bulwersują, a niekiedy ocierają się naprawdę o śmieszność, no ale tak jest, jak jest. Więc ja w tej bukmacherce od razu pokazywałam figę, tak niewerbalnie, że nic z tego nie będzie. Pan prezydent stawia sprawę jasno. Rodzina to małżeństwo, a małżeństwo to mąż i żona. No i tutaj Pałac Prezydencki twierdzi, że w boju o dobro dzieci absolutnie nie popuszczą, że to jest dziwny bój, to fakt, bo przecież bardzo wiele dzieci de facto wychowuje się w rodzinach gejowskich, bodaj dlatego, że po prostu jeden z rodziców po prostu ma dzieci z jakiegoś tam związku hetero, w którym był poprzednio. Mhm. Przypomnijmy, to jeszcze by badań pewnie wymagało, ale w każdym razie, że to jest tak, że bardzo często ludzie dochodzą, nie od razu, ale nieco potem do tego, że jednak są bądź biseksualni, bądź

0: na okoliczność tych właśnie związków partnerskich, że ci, którzy się mniej orientują, po prostu pod takim hasłem bronimy polskie dzieci przed zboczeńcami. No, wie pan, XXI wiek, ręce opadają, no ale niestety tak właśnie jest, więc bój będzie trwał, a ten bój bardzo ładnie przykrywa sprawy tyleż ważniejsze, przykro mi, no, ale naprawdę tak jest, że są sprawy ważniejsze, które nasza scena polityczna powinna rozstrzygnąć. No ale ten bój właśnie przykrywa i on ma wyglądać na bój szlachetny. Pałac Prezydencki lubi szlachetne boje, nawet jeżeli jak pogrzebać, to okazuje się, że to jest dęta szlachetność. No przykro mi,
1: i teraz już jesteśmy we trójkę. Jacek Żakowski, jak zwykle o tej porze w piątek.
2: Dzień dobry państwu.
1: A to ja państwu jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj podrzucić. Mianowicie skaczemy trochę po tematach, ale Karol Nawrocki, jak słyszymy, się obraził na Donalda Tuska. To może, być może to jeden z przejawów, może to należy łączyć, może nie. Tym razem to, że mamy traktat z Wielką Brytanią. Co jest ważniejsze, traktat z Wielką Brytanią, czy obrażanie się za coś?
0: Redaktorze, no powinien być ważniejszy traktat z Wielką Brytanią. Tak na marginesie wspomnę, że jak słyszę o tych dogadywaniach się z Francją i Wielką Brytanią, to mam paskudne skojarzenia historyczne. No ale dobra. Ważniejszy jest niewątpliwie traktat. Natomiast, że pan prezydent się obraził, bo pan prezydent po pierwsze chce koniecznie być głównym architektem polskich sukcesów dyplomatycznych i niech się pan Sikorski pocałuje w nos, pewnie tak by to ujął. A po drugie, pan prezydent obraża się na wszystko, co robi pan premier. Po prostu, naprawdę, jakby... No nie chcę powiedzieć, że jakby panu premierowi pękła guma w kalesonach, to też pan prezydent by się obraził na tę gumę, co to pękła.
2: Gdyby
0: no
2: pękła ostentacyjnie.
0: No, to w ogóle byśmy
2: taka guma
0: mieli
2: pękająca,
0: o czym mówić przez pół roku. No. Więc no naprawdę tutaj pozwoliłam sobie na lekką ironię, bo to już jest nadto. Naprawdę nadto.
1: Jacek Żakowski i poranek TOK FM za kilka minut.
2: Wrócimy do tego na pewno w rozmowie komentatorów, do tej sprawy traktatu i rozmowy z prezydentem pana premiera, której nie było. Ale wcześniej oczywiście będziemy mieli gości w poranku po 7.20 Aleksandra Leli. To niesamowitej historii bloków, które sąd oddał z ludźmi Lipnej spółce handlującej kolekcjonerskimi akcjami przedwojennymi. Niesamowita historia prosto z Warszawy. Po 7.40 minister Wiesław Szczepański, oczywiście porozmawiamy o pożarze przez chwilę, ale obiecuję, że nie tylko, bo także o bezpieczeństwie między innymi cybernetycznym, o wchodzącym w życie właśnie dziś przepisie dotyczącym miejsc schronienia, tak. Co by to miało znaczyć, jakby na przykład u pani doktor w domu samorząd wyznaczy, przepraszam bardzo, straż pożarna wyznaczyła
1: miejsce schronienia. To ciekawe rzeczywiście.
2: Lecimy wszyscy wtedy.
0: No co bym miała zrobić? No, ale redaktorze, na razie to jest tak, że są wyznaczone miejsca i co z tego?
2: Ja nie wiem gdzie. I po ustu pan minister Kulasek, porozmawiamy o naukowcach.
1: Trzy kropki tutaj stawiamy. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, bardzo dziękuję. Jacek Żakowski, zapraszam państwa na poranek. Lidia Prądzyńska, Róża Rumińska i Michał Tobolewski, także Wojciech Musal mówiący te słowa, to zespół pierwszego programu TOK FM, który już dobiegł końca. Dziękujemy.
3: Reklama. Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Około 1000 osób, a także śmigłowce, samoloty i drony są zaangażowane w gaszenie ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim. Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego. W samo południe Iga Świątek zagra z Magdą Linet.

0: trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Piątek, 29 maja, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu. Płonie już 100 hektarów. Wczoraj po południu ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji ponad 40 mieszkańców dwóch miejscowości, Ołdakowizny i Żądzy. Prognozy pogody na dziś nie są dobre. Na Mazowszu ma mocno wiać, co może znów spowodować rozprzestrzenianie się ognia. Błażej Kulesza.
1: Przez całą noc strażacy walczyli z ogniem, żeby ten nie przedostawał się na kolejne obszary, mówi będący na miejscu akcji brygadier Marcin Kuźmiński, główny specjalista w Akademii Pożarniczej.
2: W tym momencie skrzydła pożaru i front zostały podzielone na poszczególne odcinki bojowe i tutaj będzie przede wszystkim skupienie na tym, żeby tą granicę między strefą tak zwaną zieloną i tak zwaną czarną jak najbardziej zabezpieczyć przed rozwojem pożaru.
1: Do akcji dziś ruszają samoloty gaśnicze, mówi zastępca komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
1: Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia, ale służby nie wykluczają podpalenia. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Rosyjski dron wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w południowo-wschodnim mieście Gałacz, powodując pożar. Według wstępnych informacji 2 osoby zostały ranne. To nie pierwszy taki incydent. W zeszłym miesiącu podczas ostrzału terytorium Ukrainy rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Sąd przyspiesza w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posiedzenie dotyczące zażalenia na zastosowanie aresztu wobec byłego ministra sprawiedliwości odbędzie się w lipcu, a nie jak było wcześniej planowane dopiero we wrześniu. Decyzja sądu może otworzyć drogę do ścigania polityka PiSu, który uciekł z Polski, bo miał usłyszeć zarzuty m.in. kierowania grupą przestępczą odpowiedzialną za przywłaszczenie około 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Dobrze się stało, mówi o zmianie terminu posiedzenia Tomasz Trela z Lewicy, który zauważa, że wiele wskazuje na to, że sąd zamierza kwestię zażalenia na zastosowanie aresztowania doprowadzić wreszcie do końca.
5: Przyspieszenie o 2 miesiące, od razu 3 terminy lipcowe, czyli tydzień kluczowy dla Zbigniewa Ziobry. Jeżeli to zażalenie zostanie odrzucone, wniosek o ekstradycję staje się formalnością.
4: Bo obecnie Zbigniew Ziobro ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie musiał uciekać. Wracając zaś do przyspieszenia w sądzie, poseł PiSu Andrzej Śliwka uważa, że jest to efekt nacisków ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
6: Miał być tym szeryfem, a okazał się sołtysem, przy całym szacunku do wszystkich sołtysów. To, że pan minister Żurek tam naciska na cokolwiek się da, to pokazuje olbrzymią jego frustrację.
4: Poseł Śliwka powtarza także, że to, co PiS mówi od dawna, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
0: W samo południe Iga Świątek zagra z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polskie zawodniczki zmierzą się po raz trzeci. Bohaterką czwartku na paryskich kortach była natomiast Maja Chwalińska. Nasza tenisistka po raz pierwszy w karierze awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju. Przemysław Pozowski.
7: Chwalińska do trzeciej rundy awansowała kosztem będącej o blisko 100 miejsc z rankingu WTA wyżej Elize Mertens. Na oczach mamy, która ledwo trzymała nerwy na wodzy.
8: Podobno wytrzymała seta, później uciekła. Później wróciła w połowie i gdzieś tam w ogóle z góry patrzyła kątem oka.
7: Dzisiejszy mecz Igi Świątek będzie z kolei oglądać jej ojciec, a rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Magda Linet, która tak jak w Miami będzie chciała sprawić niespodziankę.
8: No zupełnie wyjdę bez kompletnie żadnej presji, no bo Iga jest tutaj zdecydowaną faworytką i ja po prostu będę próbowała znaleźć jakiś sposób na nią.
7: Mecz Świątek z Linet zacznie się kilka minut po 12 na korcie głównym Filipa Szatriera z Paryża. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: A polski mecz na Rolandzie Garrosie pokaże Eurosport. Przed Sejmem protestowali mieszkańcy warszawskiego osiedla Koło, którzy boją się, że stracą dach nad głową. Grunty, na których stoi osiedle, zostały zreprywatyzowane, a spółka, która je kupiła od spółdzielni, domaga się 55 milionów złotych. Politycy zapowiadają ponadpartyjną współpracę nad ustawą, która miałaby rozwiązać podobne problemy. Ben O'Connor.
9: Mieszkańcy osiedla nie wiedzą, co stanie się z ich mieszkaniami, jeśli spółka wygra proces.
10: Jeżeli przyjdzie mi płacić 500, 1000 złotych więcej za czynsz, ja nie będę w stanie tego płacić. wrócić. I teraz w tym momencie co, komornik mi wchodzi i co, wywala mnie?
9: Będziemy pracować nad ustawą, by uregulować podobne problemy, mówiła obecna na proteście ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
11: Ona ma przywrócić prawo własności lokatorom. No chyba jak ktoś wie, że w spółdzielniach i w tych mieszkaniach jest własność, to też musi stać ta mieszkania na gruncie, które są własnościowo powiązane z państwa własnością mieszkaniową.
9: W samej tylko Warszawie spółdzielczych mieszkań na gruntach o nieuregulowanym statusie może być nawet 100 tysięcy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Do sprawy wrócimy w poranku TOK FM po 7.20. Jacek Grzakowski porozmawia z Aleksandrą Lelito, wiceprzewodniczącą Miasto jest nasze. Piątek z małym i z umiarkowanym zachmurzeniem w większej części kraju. Więcej chmur jedynie na wschodzie i tam możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie przez 21 w centrum do 26 na zachodzie.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Witam, Jacek Grzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, prawie 7 minut po 7 w tej chwili będę z Państwem prawie do 9 i jak mówiłem już przed chwilą, ale przytoczę jeszcze raz swoje własne słowa, będziemy mieli fajnych gości po 7.20, wstrząsająca historia warszawskiego osiedla na kole, oddanego, albo właściwie oddawanego, bo rzecz trwa 20 lat i jeszcze ostatecznego końca nie ma, ale z dużym prawdopodobieństwem 384 mieszkania, 1200 mieszkańców, jakaś spółka, która handlowała kolekcjonerskimi akcjami przedwojennymi w sądach, zdobywa teren, na którym stoją ich bloki. Porozmawiamy o tym z Aleksandrą Lelito, wiceprzewodniczącą Miasto jest nasze. To się dzieje w Warszawie. Po 7.40 Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Nowa Lewica. Porozmawiamy oczywiście trochę o pożarze też będzie, ale są inne bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Na przykład, czy Państwo wiecie, że dokładnie 10 lat temu, troszkę ponad 10 lat temu, zamordowano pana Stachowiaka? Pamiętacie jeszcze? No i co? Wrócimy do tego tematu w rozmowie z ministrem Szczepańskim. Po 8 pan minister Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Jak Państwo wiecie, naukowcy protestują. Fantastyczny rysunek na ten temat przysłał Henryk Sawka. Pozdrawiam, Heniu. Fajnie, że się obudziłeś. Stoją bryły przypominające bandytów w stylu lat 90. Wielkie łyse pały, wielkie umięśnione łapska, obwieszone to wszystko ciężkimi złotymi łańcuchami. Po drugiej stronie rysunku transparencik, protest naukowców. Bryły mówią, wzięliby się do uczciwej roboty. No i tak to rzeczywiście wygląda. Takich absurdalnych reakcji społecznych na ważne protesty albo w ważnych sprawach jest w Polsce wiele. Na ogół jakoś tak się dziwnie składa, że lud się szczególnie burzy, kiedy chyba najbardziej upośledzona polska grupa społeczna, jaką są wykształciuchy, jajogłowi, inteligenci, artyści, twórcy, krótko mówiąc, ludzie myślący i tworzący, upominają się o jakieś zupełnie elementarne prawa. No, i drugi taki przypadek to prawo do jakiejkolwiek sensownej emerytury, z której można by było jakkolwiek przetrwać. Dziś w Superekspresie doskonały przykład tej jazdy na jajogłowych, na wykształciuchów i tak dalej. Nie chcemy płacić na gwiazdy, mówią Tomasz Rudziński, 46 lat, fotograf z Podlasia, i pan Eugeniusz, 78 lat, emeryt z Białegostoku. Rząd chce pomóc ubogim, pisze ubogim artystom, pisze Super Express, i dopłacać do ich składek na ZUS, aby mogli skorzystać z opieki medycznej i odkładali na emeryturę. Polacy, z którymi rozmawiamy, nie są tym zachwyceni. Dlaczego mamy płacić na składki gwiazdorów? No, może w takiej prostej sprawie warto uporządkować. Nie na gwiazdorów. Na tych, którzy artystów, którzy zarabiali, zarabiają grosze na umowach o dzieło. Te wielkie gwiazdy, które nieustannie słyszymy, jakie są biedne, bo dostaną 6 zł emerytury, a zarabiały miliony, nie dostaną tych państwowych emerytów, które proponuje minister kultury, bo miały szansę sobie odłożyć. To nie jest ta ustawa, przeciwko której panowie Tomasz i pan Eugeniusz, pytani przez reporterów Super Expressu, protestują. To jest kompletnie inna ustawa. Inne ciekawe rzeczy, które można dziś przeczytać w gazetach, to właśnie protest, tak, protest w obronie szpitala w Lesku pod Sejmem w Warszawie. Już tym razem 6 tysięcy podpisów przywieźli protestujący, którzy czekają na Donalda Tuska. Pan premier złożył w kampanii wyborczej obietnicę, że szpital w Lesku przetrwa, a wygląda na to, że nie przetrwa. Pisze o tym Gazeta Polska codziennie. Warto na to zwrócić uwagę, na te dwa fakty zwrócić uwagę. Ponieważ po pierwsze, jak się coś obiecuje, warto dotrzymywać. I w ogóle istnienie szpitala powiatowego jest ważną wartością, zwłaszcza w takiej krainie jak Bieszczady. Ale nie tylko, w tym jest problem. Problem jest w tym, że kiedy się łamie takie obietnice, to dostarcza się fantastycznego, kalorycznego paliwa własnym przeciwnikom. Naprawdę myślę, że gdyby udało się zakończyć pani ministrze zdrowia, albo panu premierowi, albo któremuś innemu ważnemu urzędnikowi, tę brazylijską nowelę ze szpitalem w Lesku w roli głównej, obecna koalicja miałaby się bez porównania lepiej i szanse na rządzenie po wyborach byłyby bez porównania większe, bo te paliwa naprawdę działają. I proszę nie mówić, że nie ma pieniędzy i tak dalej, bo skoro rząd ma 1,5 miliarda na wyrzucenie w błoto co miesiąc, żeby Polacy mogli jeździć sobie na majówki i tak dalej, to myślę, że te parę groszy na uratowanie powiatowego szpitala też mogliby mieć. A jak tego nie starczy, to polecam wszystkim Tygodnik Warszawa, dodatek do Gazety Wyborczej, który opisuje, jak politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u rozsiedli się w kolejach mazowieckich samorządowej spółce. Różne osoby można tam znaleźć, między innymi Agnieszkę Gierzyńską-Kierwińską, żonę pana ministra, która uzasadniając swoją obecność w spółce mówi: wiem, jak napisać wniosek o finansowanie Unii Europejskiej i jak go poprowadzić. Ta wiedza warta jest 30 tysięcy miesięcznie. Gratuluję. Rozumiem, że małżeństwo Kierwińskich nie musi się specjalnie martwić o wakacje, ani już nawet o szpital, bo z takiej pensji to się uda. Ciekawy bardzo komentarz w Gazecie Wyborczej. Na drugiej stronie Agnieszka Kublik w związku z dość bulwersującą, znów padnie nazwisko Kierwiński, ale to jest zbieg okoliczności, to nie jakaś obsesja. W związku z horrendalną karą nałożoną na ukraińskiego influencera za to, że wjechał samochodem do Morskiego Oka, tam gdzie był zakaz, nie wolno, to cała Polska wie, że tam nie wolno. Ludzie w Ukrainie mogą, nie wszyscy to wiedzieć, przyjechał i wjechał i dostał 5 lat zakazu wjazdu na terytorium Polski i Schengen. Surowa kara, zwłaszcza jak na Ukraińca. Agnieszka Kublik w bardzo ciekawym wywodzie podsumowuje tę sytuację i pisze tak i pyta tak. Skąd u Tuska myśl, że jeśli ktoś wielbi Brauna, bo ten nienawidzi Ukraińców, to porzuci go dla Tuska? No właśnie. Gdyby się dało zaprosić pana premiera na poranną rozmowę, zapraszam kolejny raz gorąco, zawsze. Piątkowy poranek jest do pańskiej dyspozycji, panie premierze. To bym zapytał, skąd taka myśl, że imitując swoich przeciwników, można pozyskać ich zwolenników? Przecież to jest chore, to jest absurd, to jest nienormalne. A jednak rząd próbuje to robić. W tym przypadku pan Kierwiński, ale poparty przez pana premiera, kiedy taką absurdalnie wysoką karę postanowił wymierzyć. No, Polska de Orlen, ciekawe podsumowanie czegoś, czego nie można nie zauważyć w dzisiejszym przeglądzie prasy, choć w gazetach bardzo dużo o tym nie ma. Pierwsze umowy w ramach programu SAFE podpisane i bardzo, bardzo dobrze, chociaż muszę powiedzieć, że widziałem wczoraj na własne oczy pana Sasina w telewizji, który mówił, że SAFE jest w ogóle nieważne, bo nielegalnie podpisane, bez zgody pana prezydenta i że to tak nie może działać, a jak PiS dojdzie do władzy, to nie będzie spłacał. Takim był sens tej wypowiedzi. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście pan prezydent gra ostro, podobnie w sprawie traktatu polsko-brytyjskiego. Chociaż chyba mógł się pan premier wybrać w przypadku tak ważnego traktatu do pana prezydenta i mu ten tekst pokazać przed podpisaniem. Byłoby elegancko, bez względu na to, jaką władzę ma pan prezydent. Myślę, że brytyjski premier na przykład rozmawiał o tym z królem, bo czemu właściwie nie, a różni ich może nawet więcej politycznie niż pana Tuska i pana Nawrockiego, bo przecież pan Starmer nie jest monarchistą. Mówiąc delikatnie. Ciekawie o tej nowej roli, którą pan prezydent próbuje grać, a rząd się na to nie godzi. Pisze w dzienniku Gazecie Prawnej Daria Al-Shehabi. Rok prezydenta, coraz mniej PiS, coraz więcej własnych gier. To prawda, na przykład mianowanie nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To ewidentnie własna gra pana prezydenta. Będziemy to obserwowali. Czy mu pójdzie, czy mu nie pójdzie ta samodzielna, może bezpartyjna, a może antypartyjna, a może arcypartyjna nowa polityka. Przekonamy się i na pewno o tym pogadamy także dziś z komentatorami. Tyle przeglądu prasy w dzisiejszym poranku. Teraz informacja, a za chwilę Aleksandra Lelito i to znikające osiedle w Warszawie. 7:19.
14: Autopromocja.
15: Ponad 15% kadry kierowniczej w Dolinie Krzemowej to osoby azjatyckiego pochodzenia. Jak mówią po angielsku? Jakie słowa i zwroty wplatają i czy zawsze są one poprawne? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
14: Autopromocja.
16: Reklama.
17: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: jedynie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Kilkuset strażaków walczy z pożarem lasu pod Wołominem. Ogień objął około 100 hektarów terenu. Od rana w akcji mają pomagać samoloty gaśnicze. Do akcji wróci także policyjny Black Hawk. W sumie ewakuowano 42 osoby. Droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażeniem wirusem Ebola. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przeleciała do Austrii z Ugandy. Pacjent przebywa w izolacji w szpitalu w oczekiwaniu na wyniki badań. Portugalskie władze starają się zmniejszyć kolejki do odpraw na lotniskach. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało na lotnisko w Lizbonie blisko 50 funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z panującym tam od ponad 2 tygodni paraliżem odpraw pasażerów. Jest on związany z poważnymi utrudnieniami we wdrażaniu na lizbońskim lotnisku unijnego systemu kontroli granic EES. I jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Od jutra przez 2 miesiące tramwaje nie będą jeździły alejami jerozolimskimi. To z powodu remontu torowiska. Wymienione zostaną szyny, wyremontowana część przystanków i przejazdy drogowe. Remont potrwa 2 miesiące i możliwe, że jeszcze 2 sierpniowe weekend. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
2: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze 3 polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linet zmierzą się ze sobą ten mecz dziś w południe. Świątek wie, że przegrała z Linet niedawno w Miami i teraz czeka ją trudny mecz.
7: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Z tego, co kojarzę, gra dość płasko, ale zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji. Nie wiem.
6: Maja Chwanińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakari. Polka pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0. Licząc eliminację, był to jej 5. mecz na kortach Rolanda Garrosa i już 4. set wygrany do zera.
8: Nie ma, tak jak mówiłam też wcześniej, nie ma większej różnicy, czy wygrywasz, kurczę, 6-4 czy 6-0. Set to set. Ale na pewno to cieszy. Myślę, że jest to taka miła statystyka i cieszę się, że to tak wyglądało do tej pory i mam nadzieję, że będę to kontynuował.
6: Z turnieju odpadł wczoraj Hubert Hurkacz, przegrał po 5 długich setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Sensacją była jednak porażka Jannika Sinnera. Lider rankingu było gem od wygrania 3-0 z Argentyńczykiem Juanem Cerundolo. Ale całkowicie osłabł, słaniał się po korcie i przegrał w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszumowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Oskar Pietuszewski przedłużył kontrakt z FC Porto. Utalentowany nastolatek, który ma już za sobą debiut w naszej kadrze, podpisał nową umowę do 2031 roku. Pietuszewski, za którego mistrz Portugalii zapłacił w styczniu 10 milionów euro, jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 25 milionów. Udany rewanż Kanadyjczyków za przegrany finał olimpijski. Tym razem pokonali broniących tytułu Amerykanów 4-0 i awansowali do półfinału hokejowych Mistrzostw Świata w Szwajcarii. Gospodarze też są w najlepszej czwórce, bo wygrali ze Szwecją 3-1. Ich rywalem w walce o finał będą Norwegowie, którzy wygrali z Łotwą 2-0. Kanada w półfinale zagra z Finlandią, bo ta pokonała Czechy 4-1. Francuz Paul Magnier z drużyny Soudal Quickstep wygrał po finiszu z peletonu 18 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Różową koszulkę lidera zachował Duńczyk Jonas Vingegaard. W TOK FM już za chwilę prognoza pogody.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
3: Dzisiaj na ogół słonecznie, trochę więcej chmur na wschodzie i tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, teraz 7.25 i jest już z nami Aleksandra Lelito, wiceprzewodnicząca Miasto jest Nasze. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
1: Miasto jest Nasze to organizacja wspierająca między innymi krzywdzonych lokatorów, a dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zupełnie wyjątkowej sytuacji, która się dzieje na warszawskiej Woli. Wczoraj pod Sejm odbyła się pikieta w obronie osiedla Koło na Woli przed dziką reprywatyzacją. Mamy dość strachu o własne mieszkania. Wyjdźcie z nami pod Sejm. Jesteśmy mieszkańcami warszawskiego Koła, okolice ulicy Górczewskiej i Księcia Janusza. Przez całe życie ciężko pracowaliśmy na swoje domy. To chodzi o mieszkania w blokach.
9: Tak jest.
1: A dziś dorobek naszego życia jest zagrożony. Prywatna firma deweloperska Lokaty Budowlane wykupiła, tu trzeba powiedzieć, od spółki Ryszarda Krauzego, która tak wcześniej skupowała po antykwariatach kolekcjonerskie akcje przedwojennej firmy mającej te tereny. Więc Lokaty Budowlane wykupiły roszczenie reprywatyzacyjne do gruntu pod naszymi blokami, piszą mieszkańcy.
9: Tak jest.
1: Szkołą i przedszkolem od reaktywowanej po latach przedwojennej spółki. Teraz ten prywatny biznes żąda od nas milionowych odszkodowań. Od ponad 1200 mieszkańców. Na każde mieszkanie wychodzi po 80 tysięcy złotych. To są głównie emeryci i niezamożni ludzie, bo to jeszcze do niedawna nie była elegancka dzielnica, mówiąc krótko, tylko raczej taka proletariacka. Co się stało? Jak to w ogóle jest możliwe, że w 26 roku w Polsce po całej serii tych reprywatyzacyjnych skandali z lipnymi spółkami w Katowicach przecież ludzie poszli siedzieć za taką próbę, że to się dzieje i że przeraża tysiące ludzi?
9: No tutaj bardzo na niekorzyść mieszkańców działa na pewno historia tego, kiedy co się wydarzyło. Weszła w okolicach 2016 roku taka mała ustawa reprywatyzacyjna, która zabroniła handlować roszczeniami. Natomiast jeszcze w 2015 roku, czyli tuż przed tym, jak ona weszła, ta wątpliwie reaktywowana przedwojenna spółka C. Ulrich sprzedała roszczenia tej spółce Lokaty Budowlane, która teraz domaga się od spółdzielni ponad 30 milionów rekompensaty za bezumowne korzystanie z gruntu, rzekomo bezumowne. Tak więc upiekło im się. Zdążyli się jeszcze załapać na ostatni ten moment, kiedy można było takie roszczenia sprzedawać, bo teraz jest tak, że owszem, roszczenia można sprzedać, ale nie można domagać się zwrotów ani nieruchomości, ani
1: gruntu. Czyli można być moralnym właścicielem.
9: Można być moralnym właścicielem, tak jest.
1: No dobrze, ale wie pani, tu jest jakiś splot okoliczności. Polecam państwa, ktoś z państwa chciał się w to wgryźć. Parę dni temu był, dwa tygodnie temu, był fantastyczny zupełnie tekst Jakuba Chełmińskiego w gazecie opisujący te wszystkie zawiłości, procedury prawne, ewidentne przekręty, te jak właśnie reaktywowanie spółek na podstawie skupowanych po antykwariatach akcji i tak dalej. W innych przypadkach przestępcy za to poszli siedzieć po prostu. W tym przypadku przekształcili się, czy oddali jakiejś nowej spółce te prawa w jakimś trybie i terroryzują, zastraszają te okolice. Tak. Jak to się stało?
9: Jak to się stało, że w ogóle doszło do reaktywowania, czy do sprzedaży, czy do tego,
1: jak to się stało, że jesteśmy dziś na takim etapie, że ci ludzie patrzą w okna Sądu Najwyższego, przyznają nam rację, czy nas sprzedadzą?
9: Tu jest bardzo dużo takich przykrych wątków. No, jedna rzecz jest taka, że na przestrzeni lat, bo sądy póki co stawały po stronie spółki. Miasto Warszawa w ogóle zaskarżyło te reaktywacje spółki i póki co te wyroki były wydawane na niekorzyść Skarbu Państwa.
1: I to jest ciekawe, że w Warszawie te takie wyroki są wydawane zawsze, czy bardzo często, na korzyść tych, no, kombinatorów, tak, powiedzmy.
9: Tak.
1: A w innych miastach, w Katowicach, w Gdańsku, zupełnie inne linie orzecznicze.
9: To jest akurat... To sąd w Gdańsku zajmuje się głównie tą sprawą i prokuratura w Gdańsku. No cóż, powiedziałabym tak, że no... Był błąd założycielski całej tej sprawy, to znaczy, że w ogóle ta spółka została reaktywowana, a potem samych nieprawidłowości prawnych
1: niby reaktywowana,
9: no trudno jest wykazać jakieś, więc jeśli sądy patrzą literalnie tylko na to, czy od pewnego momentu było wszystko zgodnie z prawem, no to i tylko to jakby jest tutaj rozważane, no to jest trudno mieszkańcom i miastu z tą spółką Lokaty Budowlane walczyć. No ale toczy się również proces o zasiedzenie, tak, spółdzielnia w chyba lutym ubiegłego roku wytoczyła taki proces i w ten sposób próbują uzyskać prawo do gruntów.
1: Na razie im się nie udało.
9: Teraz oprócz sądów, no... Były też decyzje z 96 roku i z 2012 roku ministrów rolnictwa, którzy odwrócili decyzje z lat 50., które nacjonalizowały tereny tych ogrodów Ulrycha. W ogóle Ulrychów to jest taka nazwa na...
1: Takiej okolicy, tak, na dużej okolicy,
9: tak,
1: na Woli.
9: To właśnie od tego ogrodnika Ulrycha. Tak, no więc tutaj powiedziałabym, że jakaś taka ślepota tych sądów, bo nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić, jakaś ślepota zupełnie na jakąś sprawiedliwość społeczną i cały ten kontekst.
1: Czy dużo jest takich spraw jeszcze poza Ulrychowem?
9: Takich jak na Ulrychowie, z tego co wiem, to w Warszawie, ponieważ nikt się zajmuje Warszawą, tylko i wyłącznie... nie jest zbyt wiele. Tutaj chwilkę zdążyliśmy porozmawiać o tym, że no od 2016 roku tymi roszczeniami nie można już handlować. Jeśli teren należy do... jest publiczny, albo jest na nim szkoła, albo w ogóle jakieś usługi publiczne, to na przykład też jest sprawa prosta. Nie ma zwrotów, nie ma... roszczenia są bezpodstawne. Jest bardzo wiele spółdzielni, które mają nieuregulowany stan prawny gruntów i z tego powodu teraz w Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy, która ma taką fajną nazwę, ustawa o ostatecznym uregulowaniu stanu prawnego gruntów spółdzielni mieszkaniowych. I mieszkańcy spółdzielni Koło bardzo liczą na to, że w ramach tej ustawy, która między innymi, to nie chodzi tylko i wyłącznie o roszczenia reprywatyzacyjne, ale także inne, ale że w ramach tej ustawy być może po prostu... to nowe prawo zabezpieczy ich interesy i
1: jest taka szansa
9: nad głową. No muszą liczyć na wsparcie polityków i to takie ponad podziałami. Ja z tymi mieszkańcami, my jako miasto jest nasze, jesteśmy w kontakcie cały czas i pomagaliśmy też organizować im ten wczorajszy protest i pytaliśmy ich, słuchajcie, kogo chcecie tam zapraszać, czy macie jakieś preferencje polityczne na przykład, bo nie chcemy wam tutaj robić czegoś wbrew wam. I oni powiedzieli, nie, nas w ogóle barwy polityczne nie interesują. Zapraszamy wszystkich, piszemy do wszystkich posłów i prosimy ich, żeby na tej komisji, która się też wczoraj właśnie odbywała, żeby zadbali o to, że jeśli jakieś poprawki mają być wprowadzone w tej ustawie, które by im pomogły, to żeby to zostało zrobione. I ja wiem, że pomaga im poseł Wnuk z Polski 2050, poseł Gliński. Tak, i ale z tego co wiem, to wszystkie środowiska polityczne tutaj są jakby po tej samej stronie, że jakby wystarczy spojrzeć na tę sprawę, żeby wiedzieć, że w pewnym sensie jakby racja i sprawiedliwość społeczna jest po stronie tych mieszkańców osiedla na Woli.
1: No, nie planowałem, ale zapytam pana ministra Szczepańskiego, co on na to, bo to rzeczywiście sprawa jest zupełnie niezwykła.
9: No, mieszkańcy również...
1: Zważywszy, że ci ludzie są ofiarą po prostu chaosu zrobionego przez państwo w trakcie transformacji.
9: Tak. I też jeszcze jak myślę o tych decyzjach, to, że tam, jak widzę, że w 94 roku została reaktywowana spółka przedwojenna przez jakichś bardzo sprytnych i bardzo bogatych ludzi, to myślę
1: Pan
9: sobie...
1: Pan Krause.
9: Tak. To myślę sobie...
1: Wielki biznesmen już teraz upadły.
9: Tak. To myślę sobie, brzmi jak lata 90, tak? Ale potem, jak widzę... Dobra, ale potem był 2012 rok i minister rolnictwa jakby unieważnił tę decyzję o nacjonalizacji tych gruntów Ulrycha, to już tak sobie myślę, kurczę, to 2012 to już chyba wiedzieliśmy o tym, już chyba wtedy wyrosliśmy.
1: Jak te przekręty idą.
9: Jak te przekręty wyglądają. I też wydaje mi się, że jeszcze w latach 90. powiedzmy był taki klimat też, na reprywatyzację, tak bym powiedziała. Ale w 2012, dlaczego? W 2015, 2026, wydaje mi się, że tego klimatu już dawno z nami nie ma.
1: A jest. Bardzo, bardzo dziękuję. Aleksandra Redito, wiceprzewodnicząca Miasto jest Nasze, była z nami. Teraz informacje, a za chwilę Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
10: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
18: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
20: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
22: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
0: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
23: Castorama.
24: Teoria
25: i praktyka.
24: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
25: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
26: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Blisko 1000 osób bierze udział w gaszeniu pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu. To nie tylko strażacy czy ochotnicy, ale także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Jak mówił w TOK FM brygadier Łukasz Darmofalski, rzecznik mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Kluczowa dla dzisiejszej akcji będzie pogoda.
28: Teraz wschodzące słońce, wzrost temperatury, jakby mieć prognozowane porywy wiatru, będą na pewno utrudniać nasze działania. Niemniej jednak mamy nadzieję, że uda się powstrzymać dalszy rozwój tego pożaru i w ciągu dnia nasze działania skupią się na dogaszaniu.
3: Służby apelują do okolicznych mieszkańców o ograniczenie zużycia wody, by utrzymać odpowiednie ciśnienie potrzebne do gaszenia ognia. W siedzibie Agencji Uzbrojenia dojdzie dziś do podpisania kolejnego pakietu umów w ramach programu SAFE. Pierwsze umowy podpisano wczoraj. Według deklaracji premiera Donalda Tuska z pieniędzy SAFE korzystać będzie ponad 10 tysięcy polskich firm. Sprawa mieszkańców warszawskiego osiedla Koło to efekt pozostałości walki w stolicy z reprywatyzacją, mówiła w poranku TOK FM Aleksandra Lelito, wiceprzewodnicząca Miasto jest nasze. Grunty, na których stoi osiedle, zostały zreprywatyzowane, a spółka, która je kupiła od spółdzielni, domaga się 55 milionów złotych od lokatorów.
9: Zdążyli się jeszcze jakby załapać na ostatni ten moment, kiedy można było takie roszczenia sprzedawać, bo teraz jest tak, że owszem, roszczenia można sprzedać, ale nie można domagać się zwrotów.
3: Wczoraj przed Sejmem w tej sprawie protestowali mieszkańcy. Tymczasem Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt ustawy dotyczący uregulowania gruntów o niejasnym stanie prawnym. Jak podkreślali autorzy zmian, 300 tysięcy mieszkań spółdzielczych w Polsce, w tym 100 tysięcy w samej Warszawie. To lokale, które znajdują się na tego typu gruntach. Dziś dowiemy się, kto zdobędzie tytuł Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Uroczysta gala rozpocznie się o 17.30. Tytuł Człowieka Roku redakcja gazety przyznaje od 27 lat. W gronie laureatów są m.in. Donald Tusk, Andrzej Wajda i Agnieszka Holland. Rok temu nagrodę odebrał brytyjsko-polski historyk Norman Davies. Dziś sporo słońca, trochę więcej chmur na wschodzie i tam przelotnie pokropi. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie kraju.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43 minuty po siódmej. Jest już z nami pan minister Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
29: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Wczoraj koło 13.30 wybuchł pożar. Najpierw słyszeliśmy przez kilka godzin, że on obejmuje jakieś 5 hektarów. Potem o godzinie 20.00 minister Kierwiński mówił w TVP już o 10 hektarach. Chwilę później, niespełna pół godziny później, wójt Stanisław Niźnik powiedział już o 30 hektarach w TVN 2024. Dziś słyszymy już od 11 wieczorem wczoraj o 100 hektarach płonącego lasu w okolice Warszawy, niedaleko miejscowości Międzyleś. Jak wygląda w tej chwili sytuacja?
29: Rzeczywiście, jeśli chodzi o akcję, ona jest prowadzona na obszarze 300 hektarów, przy czym las pali się, tak jak pan powiedział, na obszarze około 100 hektarów. No to jest powodem przede wszystkim tego, że to jest pożar wierzchołkowy, czyli ogień przenosi się z wierzchołków powierzchownych.
1: Jedno jest ostre na drugą.
29: Tak jest, no, wystarczy, że drzewo się pochyli pod wpływem wiatru, wtedy ten ogień się przenosi. Wszystko, powiem tak, godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako, powiedzmy, zgasić w sensie o góry. On jeszcze się, powiedzmy, tli na dole, natomiast no, informacje są niepokojące, że może nastąpić dzisiaj zwiększenie porywów wiatru. My na tą chwilę Straż Pożarna jest w kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który informuje nas na bieżąco co parę chwil, jak wygląda sytuacja z wiatrem. Mamy tam olbrzymie siły i środki, dlatego że z całej Polski zostały zwiezione obwody. Mamy na tą chwilę ponad 220 samochodów, ponad 800 strażaków, obwody z Białegostoku, Olsztyna, Lublina, Poznania, a więc i ochotnicy, i strażacy.
1: Co będzie, jak tam się zapali?
29: W żaden sposób uszczuplenie tych jednostek nie wpływa na stan gotowości bojowej strażaków w pozostałych jednostkach. Natomiast oczywiście, jak Państwo wiedzą, również w dyspozycji są statki powietrzne. One nie mogą latać w godzinach nocnych. Powiedzmy w tej chwili o godzinie...
1: Taki Black Hawk to jest przecież szczyt techniki.
29: Jest zakaz,
1: w nocy nie lata.
29: Zakaz lotów nocnych, jeśli chodzi o kwestie pożarowe. Od 6 rano Black Hawk już lata.
1: Ze względu bezpieczeństwa, czy żeby nie robić hałasu?
29: Ze względów bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa, no ale po prostu ewentualnie dotarcie do zaczerpnięcia wody, tak po prostu, bo oczywiście można lecieć, oglądać pożar wysoka, natomiast ten statek zaciąga wodę z określonego zbiornika, tak? Natomiast dromadery muszą lądować, muszą być pompowane w wodę.
1: To jest dwudziestowieczna konstrukcja w ogóle, to jest z innej
29: epoki. Dromadery Lasów Państwowych dzisiaj też będą uczestniczyły. Mamy oprócz tego 200 osób, to są i policjanci, i pracownicy straży, powiedzmy, pracownicy Lasów Państwowych, no i o godzinie 7 na miejsce pożaru przybyło na wniosek wojewody mazowieckiego 100 żołnierzy WOT-u, którzy będą również pomagali.
1: I to jest dość?
29: Znaczy ja myślę, że na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy, powiedzmy, to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
1: Zamykamy ten temat, będziemy Państwa na bieżąco w ciągu dnia informowali o tym, co się dzieje.
29: Ja tylko chciałem podziękować strażakom za ich ciężką, bardzo ciężką pracę i wszystkim służbom, które tam są.
1: No i bo jednak trzeba powiedzieć, w nocy nie latają, ale ludzie na nogach pracują.
29: Ludzie na nogach pracują i gaszą.
1: Zostawiamy ten temat. Cztery osoby zostały już zatrzymane. O ile wiem, dwie z nich zostały aresztowane, dwie jeszcze nie za wywoływanie, z powodu wywoływania fałszywych alarmów dla służb ratunkowych. To akurat straży, to w ogóle będzie dużo o straży dzisiaj. Między innymi taka osoba już znana niektórym, pan Batmanik, który niedawno wyszedł z aresztu za podobne rzeczy i natychmiast wrócił do swojej roboty.
29: Lubił.
1: Coś takiego, chyba mu się... Ale wie pan, mnie bardzo poważnie zaniepokoiła jedna rzecz. Się zorientowałem, że jak te służby jadą na interwencję, wszystko jedno, strażacy, policjanci, ktokolwiek, to nie wiedzą, gdzie jadą.
29: No tak, dlatego, że trudno by było, gdybyśmy dzisiaj przekazali naszym służbom i 112 innym adresy wszystkich obywateli danego kraju. Ale wie pan co,
1: ja to widzę na przykład tak. w amerykańskich filmach. Wiem, że filmy to filmy, a życie to życie, ale tak jest. Ten policjanci, którzy jadą na interwencję, dostają informację, uwaga, w mieszkaniu może być broń. Mhm. Uwaga, to jest mieszkanie sędziego, to on już też coś kapuje. A u nas nie dostają
29: takiego. Ale musielibyśmy mieć informacje o każdym lokalu. W przypadku
1: tego, a to jest tak trudno w XXI wieku?
29: Panie rektorze, mamy na tą chwilę, jak dobrze pamiętam, z 12 albo 14 milionów mieszkań.
1: No tak, no, ale mamy 20 milionów kierowców.
29: Nie ma też...
1: Zatrzymuje policja, to od razu wiedzą, że to jest ten Szczepański z MSW, w ogóle zanim cokolwiek.
29: To znaczy, wiedzą, nie wiedzą, może po twarzy, albo po prostu po tym, kiedy...
1: No nie wiem, mnie ostatnio zatrzymali gdzieś tam o 5 kilometrów, przekroczyłem.
29: Pana twarz jest bardzo rozpoznawalna, panie redaktorze.
1: A pani mówi, sprawdziłam, ostatni mandat miał pan tam 15 lat temu.
29: Ona wszystko o mnie wie. To innego, dlatego że jeśli chodzi o mandaty, one są wpisywane do rejestru i one są ewidencjonowane. Natomiast nie ma dzisiaj obowiązku informowania, kto w tym mieszkaniu mieszka. No przecież wiele osób wynajmuje mieszkania, nawet nie informuje, komu wynajmuje. Prawda? Więc nawet gdybyśmy mieli sytuację taką, że będziemy mieli po prostu zmieniali mieszkanie, no to jak nie powiadomi nas nikt, to my do tego rejestru nie wniesiemy.
1: No tak, ale to zawsze można jakąś przeszkodę wymyślić.
29: Oczywiście są lokale, które są zgłoszone do Służby Ochrony Państwa jako lokale, które muszą być chroniane. I powiedzmy, te dane mamy. Natomiast proszę zwrócić uwagę...
1: Ale to nie chodzi tylko o chronione, na przykład te, gdzie jest broń.
29: Ale proszę zwrócić uwagę, że musiałbym tą informację przekazać do numeru 112. Dlatego, że większość, pytanie, czy mam prawo przekazywać do numeru 112 informacje o każdym lokalu, w którym kto zamieszkuje, jaka osoba. No jest to niemożliwe z uwagi na ochronę danych osobowych. Po prostu byłby to problem. Natomiast
1: taka informacja, bo jak policja gdzieś wchodzi, na przykład taka informacja, że tu jest awantura, ale w mieszkaniu jest broń, to jest dla nich ważna, życiowa informacja.
29: Natomiast mówimy o sytuacji takiej, kiedy jest interwencja z udziałem, powiedzmy, policji, kiedy potrzebna jest, bo ktoś, nie wiem, zabarykadował się, to jest coś innego. Natomiast jeśli jest...
1: Bije żonę, no to...
29: Jeżeli jest zgłoszenie, że w tym mieszkaniu ktoś próbuje popełnić samobójstwo, to w tym momencie nikt nie patrzy na zasady takie, czy ktoś tam ma broń, czy nie, tylko po prostu służby jadą służby ratownicze, żeby ratować. W tym przypadku mieliśmy sytuację pierwszą, że może być tam pożar, są tam osoby. Druga informacja, kiedy wydawało się, że jesteśmy na miejscu, że nic tam się nie dzieje, jest informacja, że u jakiejś osoby nastąpiło zatrzymanie krążenia. Więc proszę być na miejscu tego... na miejscu tego strażaka, który musi natychmiast podjąć decyzję.
1: Ale oczywiście, tylko powinien mieć informację. Nie myśli pan, że dobrze by było, żeby on miał informację, na przykład, że tam jest skład amunicji w tym domu.
29: To jest, być może kiedyś doczekamy się takiej możliwości, kiedy będziemy mieć pełną informatyzację, ale to by oznaczało pełną inwigilację polskiego społeczeństwa.
1: No nie pełną, bo to nie trzeba pytać o preferencje seksualne, tylko role społeczne, uzbrojenie, karalność mieszkańców, no takie proste rzeczy, które służby wiedzą przecież.
29: No ale to też po prostu musiało zajmować dokładnie po prostu całą sferę informatyczną. Musiałbym w tym komputerze szukać po prostu, kto pod tym adresem mieszka. Tak, dlatego, że przecież nasze centra nie są ulokowane w jednej miejscowości. One są ulokowane w określonych miejscach i czasami zdarza się, że wysyła się służby i nasz po prostu operator z innej miejscowości, tak? Więc to nie jest tak do końca i czasami
1: ja
29: jest
1: wiem,
29: powiedziane...
1: To nic nie jest proste, ale...
29: I powiedziane, że przy ulicy takiej i takiej, a jak nie jest podawany dokładny lokal, tylko po prostu ulica, więc to jest, powiedzmy, problem. Być może będziemy chcieli jakoś zweryfikować kwestię dotyczącą tego zgłaszania dla osób, które są osobami, powiedzmy, niesłyszącymi, żeby po prostu jednak patrzeć, jak szybko się rejestrowało, bo tutaj mieliśmy sytuację włamania przez ten akurat system i błyskawicznie, powiedzmy, przełamania tego systemu, więc myślę, że jeżeli to będzie w jakiś sposób inny niż logowanie, to trzeba będzie po prostu popatrzeć i weryfikować tę sytuację.
1: Panie ministrze, dziś wchodzą przepisy regulujące dostępność do punktów schronienia. Taki punkt schronienia to nie jest bunkier, to nie jest schron, to jest punkt schronienia na wypadek, jakby leciały szczątki dronów na przykład.
29: Dronów, na wypadek, powiedzmy, gdyby spadały konary drzew, była wichura i po prostu byłoby się gdzieś schronić potrzeba.
1: Dobrze. I teraz zwracamy do Straży Pożarnej, bo to Straż Pożarna będzie wyznacza te punkty schronienia i wyznacza je, jak rozumiem, gdziekolwiek. Znaczy u pana w domu mogą być, u nas w redakcji mogą być.
29: Znaczy trzeba sprawdzić po pierwsze, czy on spełnia te wymogi.
1: No tak, ale gdyby spełniał?
29: Gdyby zgodnie, powiedzmy, to w tym momencie będzie po prostu ona w ewidencji jako punkt schronienia, gdzie będą mogły być w przypadku instytucji publicznych, to one będą po prostu ogólnie dostępne. Czyli powiedzmy ja, pan, będąc po prostu w czasie, powiedzmy w momencie na podwórku, gdzieś na ulicy.
1: Możemy wejść do szkoły na przykład, możemy wtedy, jeżeli szkoły, będzie punktem schronienia.
29: Jeżeli będzie punktem schronienia, natomiast mój punkt schronienia indywidualny jest moim indywidualnym punktem schronienia.
1: Ale ja zrozumiałem z tego, co media podają na temat wyznaczania tych punktów, że one mogą być wyznaczane też w zupełnie prywatnych miejscach i mają być dostępne dla osób z zewnątrz. No tak, czy nie?
29: To mówimy po prostu o dużych obiektach, czyli jeżeli załóżmy jest budynek dla wspólnotowy, budynek spółdzielczy, budynek dewelopera, natomiast nie mówimy o mieszkaniach jednorodzinnych.
1: Czyli do mieszkania nikt nie wejdzie. Nikt nie będzie wchodził, chyba, ale do garażu.
29: Chyba, że pan go zaprosi.
1: Oczywiście, jeżeli zechce. Tak. Rozumiem, że do garażu w dużym budynku.
29: Jeżeli w budynku, dużym garażu, powiedzmy, tam będzie można się schronić.
1: Dobrze, teraz skąd my będziemy wiedzieli, gdzie to jest? Bo wie pan, na przykład jest taki kraj Litwa, niedaleko, tam wszędzie są strzałki, oznaczenia, gdzie są schrony i tak dalej. Pytałem wiele osób w Warszawie, czy ktoś wie, gdzie ma najbliższy schron. Nikt nie wiedział.
29: Znaczy, to jest długa droga przed nami. Po pierwsze jest ta aplikacja, która dzisiaj jest w straży pożarnej. Ona będzie uzupełniana i to powiedzmy te miejsca...
1: A fizyczne oznaczenia? Wie pan, telefony będą kiepsko działały.
29: Będą po prostu oznakowane, tylko to po prostu wymaga czasu wtedy.
1: Kiedy?
29: Myślę, że to jest ten rok i przyszły, kiedy będziemy mieli tą całą sieć, powiedzmy, rozpisaną.
1: Czyli pojawią się na ulicach strzałki do schronu, jak w Londynie w czasie wojny?
29: Ja myślę, że tak, ale to jest, powiedziałem już, długi okres czasu, dlatego, że my mamy, pamiętam, chyba około 1900 miejsc schronienia w całej Polsce, z czego powiedzmy chyba 900 jest dzisiaj możliwe do dostępu, więc zaniedbania jednak lat, powiedzmy 70., 80., 90. i początku 2000 lat spowodowały, że my tych miejsc w

0: Panie ministrze, ostatnia sprawa, o którą muszę pana zapytać. W związku z tym, co się dzieje na Warszawskiej Woli, na osiedlu Koło. Czy ta ustawa, ten projekt ustawy o ostatecznym uregulowaniu gruntów spółdzielczych ma szansę przejść teraz przez Sejm, czy nie ma szansy? Ja jest dla tych ludzi ratunek w ustawie, czy nie?
1: Ja mam taką nadzieję, że tak, dlatego że wszyscy, zarówno z prawej i z lewej strony, widzimy, że mimo, że minęło wiele lat po wojnie, mimo, że od dekretu Bieruta, wtedy powiedzmy reformy rolnej, ale również tej powszechnej nacjonalizacji minęło już wiele lat, nadal po prostu mamy sytuację, kiedy pojawiają...
0: będzie 40 lat wolnej Polski. No.
1: Kiedy pojawiają się, powiedzmy, czasami powiedzmy osoby nieuczciwe, które powiedzmy przed sądami pokazują, że są spadkobiercami czegoś, czego nigdy nie powinni być, bo tutaj mamy sytuację, wiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości trzeba będzie sprawdzać, na jakiej podstawie została reaktywowana spółka, która być może nie ma takiej, powiedzmy, nie powinna w ogóle istnieć. Pojawiają się różnego rodzaju spadkobiercy fundacji, mówiąc, że chcą odzyskać tysiące hektarów, więc musimy mieć po prostu ustawę i to widzą wszyscy, która ureguluje ten stan, że prawo własności po prostu będzie w tej chwili chronione, osoby, które mieszkają w budynkach, które nabyły je w dobrej wierze, nie powinny mieć im to odebrane.
0: Kiedy to się wreszcie stanie? Bo ci panie, to są starsi ludzie, oni nie śpią nocami.
1: No. Mam nadzieję, że pan minister Lewandowski, który tą ustawę prowadzi, jak najszybciej doprowadzi ją do końca. Ja jako poseł zagłosuję obiema rękoma. Potem mam tylko nadzieję, że pan prezydent Nawrocki nie zawetuje tej ustawy.
0: No, to już wie pan, żołnierz strzela, pan Bóg kulę nosi i trochę tak jest z podpisami i niepodpisami pana Nawrockiego.
1: No wiem, ale,
0: Nawrockiego.
1: Ale to jest sprawa, która dotyczy wielu, wielu osób i czasami osób, które miały ostatni grosz, wydały na to, żeby mieszkanie wykupić, w ten mieszkanie wyremontować, a za chwilę okazuje się, że ktoś im będzie je odbierał.
0: No tak było. A to jeszcze są spółdzielcze, no własnościowe mieszkania.
1: Ja przypominam lata 1999, kiedy na Śląsku sprzedawano całe bloki.
0: Ale tak? Ludzie poszli siedzieć.
1: I po prostu całe bloki, ale...
0: Za próbę przejęcia 1/3 Katowic.
1: Tak, ale były taka sytuacja, gdzie całe bloki sprzedawano z lokatorami, tak jak po prostu niewolników.
0: Rozumiem, że... uda się temu rządowi przeciąć.
1: Mam taką nadzieję i tu myślę, że wszyscy powinni za tym zagłosować.
0: Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panie.
0: Bardzo dziękuję panie ministrze i panie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. To tym bardziej zobowiązuje w tej sprawie. Teraz informacje, a po informacjach Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, sekretarz generalny Nowej Lewicy. O kurczę, ale się złożyło. No.
2: Reklama. Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest piątek, 29 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Kluczowa dla akcji gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina będzie dziś pogoda. Prognozy nie są dobre, bo na Mazowszu ma mocno wiać, co może znowu spowodować rozprzestrzenianie się ognia. Jak poinformował przed chwilą w poranku TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, ogień zajął 100 hektarów. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300. W gaszenie pożaru zaangażowanych jest około 1000 osób. Od rana w akcji mają pomagać samoloty gaśnicze. Do akcji wróci także policyjny Black Hawk. Upały ciągle dają się we znaki na południu Europy. W Portugalii temperatura sięga blisko 40 stopni. To pierwsza w tym roku taka fala upałów. Eksperci ostrzegają, że wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi w tym roku może ich nadejść jeszcze kilka, nawet 8. Ceny benzyny i diesla poszły w dół. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6,16 zł. Benzyna 98 6,73 zł, a olej napędowy 6,37 zł, to mniej niż wczoraj.

0: a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Więcej chmur dziś jedynie na wschodzie i tam przelotne opady deszczu, poza tym sporo słońca i przejaśnień. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Witam, podobnie Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 2 minuty po 8. W tej chwili jest już z nami pan Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, sekretarz generalny Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
3: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie państwa.
2: Czytał pan już pisowski projekt ustawy ratującej polską naukę?
3: Czytałem. No, szkoda, że nie ratowali polskiej nauki, jak rządzili przez 8 lat.
2: Mogli to uchwalić, ile to było roboty, prawda?
3: A głodzili de facto przez 8 lat naukę. Tak naprawdę myśmy weszli z ogromnymi zaniedbaniami. Po pierwsze, jeżeli chodzi o same wynagrodzenie. Obietnica była całej koalicji 30% podwyżek dla nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, 20% dla pozostałej budżetówki, czyli dla pozostałych pracowników, i myśmy to dowieźli. 8 lat Prawo i Sprawiedliwość uważało, że to nie jest ich wyborca.
2: No tak.
3: I głodziło Polskę.
2: Nie chciałbym, żebyśmy się pastwili nad Prawem i Sprawiedliwością, bo oni chwilowo nie rządzą.
3: Fakty trzeba
2: przedstawić. Do załatwienia. Możecie państwo też ze spraw aktualnych oglądać pana ministra w trakcie tej rozmowy dzięki transmisji na YouTubie na naszej stronie. Zapraszam gorąco. Ale sprawa jest poważna bez względu na to, co PiS chce lub czego nie chce. I pomysł, żeby wyznaczyć termin, tempo, rytm dochodzenia do sensownego poziomu finansowania, czyli między 2 a 3% PKB, to jest to ogromna różnica oczywiście, ale to zawsze można zależy, co się obejmuje tą kwotą i tak dalej. Wydaje mi się sensowna. Znaczy to PiS chyba dobrze zaproponował, żeby taką ustawę zrobić, która pokazującą tempo.
3: Tak.
2: W tym roku tam tyle, w tym roku tyle.
3: Ale oczywiście PiS populistycznie do tego podszedł. My realnie jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z moimi współpracownikami też po rozmowach, długich rozmowach z ministrem finansów, ale również z panem premierem, w ogóle z całym rządem. Notabene też chciałem się poinformować tu pana redaktora podczas audycji w radiu, że pan premier, jesteśmy na finalizacji powołania zespołu, który obiecał na spotkaniu w grudniu z naukowcami, zespołu do spraw rozwoju nauki, w których będzie uczestniczyło 4 ministrów konstytucyjnych w tym zespole. Ministerem oczywiście skromna moja osoba, minister Domański.
2: Albo pański następca.
3: Albo, no różnie może być. Śpieszcie się kochać ministrów tak szybko.
2: Oczywiście, ja to wiem.
3: Ale to decyzje wszystko w rękach pana premiera. Ale minister Domański, minister obrony narodowej, premier Kosiniak-Kamysz, wicepremier Gawkowski, minister cyfryzacji, pod przewodnictwem pana premiera w kancelarii powstaje, plus instytucje reprezentujące naukę polską. KRASP, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, PAN. I tu będziemy pracować nad tym, żeby jeszcze usprawnić ten proces zdobywania pieniędzy dodatkowo na naukę i szkolnictwa wyższego.
2: A minister finansów pan chyba nie wymienił.
3: Wymieniłem Domański.
2: Jakoś się...
3: Oczywiście, że tak. I w tym gronie plus instytucje przedstawicielskie nauki polskiej będziemy rozmawiać, że oprócz tych pieniędzy z budżetowych, co zrobić, żeby znaleźć w innych miejscach te pieniądze. Ja wielokrotnie mówię.
2: Czyli pan się przyłącza właściwie do protestu naukowców, stali pod Sejmem błagając o pieniądze.
3: Panie premierze, wielokrotnie.
2: Panie redaktorze,
3: przepraszam. Panie redaktorze,
2: z awansami poczekamy jeszcze. Tak.
3: Panie redaktorze, to jest wielokrotnie o tym mówiłem, że gdybym nie był ministrem finansów, a jestem tego środowiska, to sam bym się pod tą petycją podpisał. Moi współpracownicy również uważają, zresztą rząd cały uważa, panie premierze, że pieniędzy na naukę musi być
2: więcej. Jednak zostałem tym premierem. Jak to jest fakt?
3: Ja nie wiem, ten ranek dzisiaj może dlatego...
2: Czy pan jest wieszczem?
3: Nie,
2: uspokajamy premiera Tuska, tu nie ma zamachu stanu.
3: Nie ma żadnego zamachu stanu. Panie redaktorze, to jest tak, że cały rząd rozumie, że tych pieniędzy powinno być więcej i wszyscy poszukujemy. Te rozmowy z ministrem Domańskim, chociaż nie są łatwe, Litwę są zawsze konstruktywne.
2: No powiem panu, wystarczy,
3: do budżetu, pan pomyśli, który mieliśmy na samym początku.
2: 1,5 miliarda miesięcznie wyrzucane w błoto, żeby ludzie przepalali więcej benzyny w Polsce. Jakby poszło na naukę, ile to by zrobiło?
3: No ale tu są też potrzebne te rzeczy dla wszystkich Polek i Polaków, ale pieniądze na naukę muszą się znaleźć, jeżeli chcemy się utrzymać jako 20 gospodarka na świecie. Pokażę o pewnej sprawczości, bo to, że tych pieniędzy brakuje, że doktoranci czy doktorzy na stanowisku asystenta powinni zarabiać więcej, to są wszystko realia, ale tak naprawdę jeszcze raz
2: wrócę do tego. Znaczy powinni zarabiać, wie pan, bo oni dostają jakieś ochłapy w ogóle.
3: No właśnie, dlatego o tym mówię, że to są zaniedbania wieloletnie i my je zaczynamy prostować, znaczy już trochę wyprostowaliśmy, chociaż nikt nie jest z tego zadowolony. Pieniędzy, jeżeli chodzi o naukę i szkolnictwo wyższe, musi być więcej, bo musimy dogonić najpierw średnią europejską, która jest, jeżeli chodzi o badania,
2: dwa razy wyższa od
3: na
2: nas.
3: Poziomie ponad 2%. My jesteśmy na poziomie z prywatnym wkładem biznesu na poziomie 1,5, więc 0,5 nam brakuje PKB, żeby
2: dogonić średnią europejską. Oj, to bardzo optymistycznie policzone.
3: Nie, no bo to 1,5. To jest 1,5 prawie, tak to wygląda z tym wkładem.
2: Jak badania i rozwój w przedsiębiorstwach się, ale wie pan, co oni tam wpisują.
3: No ale, no właśnie, więc też na końcu trzeba się przyjrzeć pewnym rzeczom i jakby uściślić, namówić spółki Skarbu Państwa na przykład. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, zresztą jestem po spotkaniu z ministrem Balczunem, który pozwolił na to, żebyśmy też rozmawiali bezpośrednio ze spółkami Skarbu Państwa. Ja odbyłem spotkanie z prezesem Fonfarą, prezesem Orlenu. Czeka mnie spotkanie z prezesem KGHM-u i prezesem PZU po to, żeby systemowo, bo te spółki Skarbu Państwa mają podpisane, panie redaktorze, porozumienia z różnymi uczelniami, ale nam chodzi o system, żeby nie było tak, że wygrywa zawsze ta Politechnika czy tamten uniwersytet, żeby był system grantowy, który pozwoli zaaplikować raz Instytutowi Panowskiemu, drugi raz innej uczelni.
2: Czyli pan się
3: robi, i my jesteśmy w trakcie procesu.
2: Zadam konkretne pytanie. Czy pan sobie wyobraża, że spółka Skarbu Państwa finansuje na przykład stypendia dla studentów, doktorantów albo kogoś innego na kierunku, który jest politycznie ważny? Na przykład taki kierunek jak dezinformacja.
3: Ale oczywiście. Wyobrażam sobie to, ale wyobrażam
2: i to by nie było naruszenie?
3: Nie, oczywiście trzeba to prawnie umieścić w odpowiednich... Najbezpieczniejsze są granty, bo i tak na uczelniach te spółki Skarbu Państwa zamawiają różnego rodzaju
2: badania. Ale na swoje potrzeby.
3: Na swoje
2: takie
3: potrzeby.
2: Takie biznesowe.
3: Ale świat nauki, świat akademicki, panie redaktorze, nie chce nic za darmo. Ustawimy sieć grantów, ja do tego dążę w tych rozmowach, żeby to było bardziej transparentne i każdy mógł z tego korzystać, a nie tylko uczelnia, która ma podpisane porozumienie z daną spółką Skarbu Państwa. Finansują sport spółki Skarbu Państwa. Dlaczego nie mają finansować i dokładać się do
2: polskiej
3: nauki?
2: Bo to jest
3: promocja. Dobrze, ale dlatego my chcemy, nie chcemy za darmo tych pieniędzy, tylko zlecenie. Później wygrywa ta i ta uczelnia konkretny grant i wtedy jest dofinansowanie kolejne na naukę, które się liczy do wspólnej puli. To też będzie dodatkowe zwiększenie pieniędzy. Dodatkowa i jeszcze jedna rzecz ważna, o tym często mówi MON, który ma jeden zapis w budżecie, 1% na badania i rozwój. 1% z 200 miliardów, łatwo obliczyć 2 miliardy. To jest ponad połowę tego, co wnioskowaliśmy, żeby dogonić te 2% średnioeuropejskie. 2 miliardy złotych.
2: To ile pieniędzy potrzeba, żebyśmy dogonili, no, ale publicznymi środkami, czyli zakładając, że mamy miliard, że mamy 1,1% teraz, a chcemy mieć 2,2. To ile panu potrzeba?
3: 2,2 to też jest średnia europejska razem z wkładem prywatnym, więc no to się trzeba porównywać jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami, więc nie mamy takiego rozwarstwienia, tego policzone, ile Unia Europejska bo to jest składa się poszczególne budżety państw składają się, plus jednak udział...
2: To ile panu potrzeba, żeby dogonić średnioeuropejską, jakkolwiek się to liczy?
3: No, 0,5.
2: Czyli w złotówkach?
3: To w złotówkach co roku mamy inny budżet, więc to, a on rośnie, więc to będą coraz większe pieniądze. Jakbyśmy to zrobili na dziś 0,1, to jest prawie 4 miliardy dodatkowo na tą chwilę, jakbyśmy to liczyli w tej chwili.
2: Aha.
3: Więc 4 miliardy dodatkowo A wrócę do tego...
2: To nie jest dużo pieniędzy. Kurczę, jak się patrzy, ile właśnie na tą benzynę rząd przepala bez sensu, żeby robić wrażenie.
3: No właśnie, tylko trzeba na końcu znaleźć te pieniądze w budżecie, no bo to nie są małe. To może się tak wydawać, nie są duże, ale benzyna, jeżeli chodzi o dopłaty do benzyny, jest dla wszystkich Polek i Polaków, którzy korzystają z samochodów.
2: Którzy nie jeżdżą tramwajami, autobusami. No dobra.
3: No, tak to wygląda. No, więc robimy wszystko i ja tylko powiem o jednej rzeczy jeszcze. Budżet w stosunku do tego, co mieliśmy zaproponowany już między innymi z rozmów, które prowadziłem z panem ministrem Domańskim, został zwiększony o 500 000 000. Ten, który był proponowany, tam były przesunięcia również z tak zwanych świętych krów. W sumie to dało w tej chwili prawie 500 000 000 złotych więcej od tego proponowanego, który był pod koniec roku proponowany.
2: No to robi różnicę. Ale nie wiem, czy ci doktoranci przemierający głodem w Warszawie i tak dalej.
3: Zdajemy sobie z tego sprawę, że są miejsca, w których musimy jak najszybciej się da te rzeczy wyrównać i poprawić.
2: I jest szansa, żeby na przykład w przyszłorocznym budżecie już coś tam kapnęło? No,
3: chcę powiedzieć, uśmiecham się, dlatego, że pan minister Domański wtedy, kiedy trwał protest i po proteście też wypowiedział się w paru miejscach, że będzie robił wszystko, że budżet na naukę w przyszłym roku będzie większy.
2: Uh-huh. No super. Przez chwilę o Krakowie.
3: Bardzo chętnie.
2: Adam Michnik powiedział, że Kraków powinien być sygnałem tego, co się może zdarzyć, sygnałem dla koalicji, czyli rozumiem, że może nastąpić bunt społeczny, który w 2027 roku zniesie tę koalicję. Pan też się tego obawia?
3: Mamy to z tyłu głowy również w rządzie, bo to jest rzecz, która jakby nie plusuje dla nas wszystkich. Też ta tendencja, trzeba patrzeć, czy się ona nie zacznie powtarzać, bo pewne błędy oczywiście w Krakowie zostały popełnione. Głównie...
2: No, ja tylko przerwę na chwileczkę. Chyba Henryk Sawka, który jest w dobrej formie, przysłał taki rysunek, to panu też pokażę. Stoi bryła przypominająca Włodzimierza Lenina, ale twarz ma jakąś taką przypominającą prezesa.
3: Znajomą,
2: tak jest, i ta pozycja rewolucyjna i wielkie hasło: prezydenci wszystkich miast, łączcie się. Mhm. No, to jest właśnie ten lęk przed uogólnieniem się kryzysu krakowskiego.
3: Tak, więc te błędy szczególnie wizerunkowe zostały popełnione. Też decyzje niektóre nieprzemyślane do końca przez pana, już teraz byłego prezydenta, więc musimy...
2: A pan myśli, co było błędem? Błędna była polityka byłego prezydenta, jak pan mówi, czy błędna była decyzja, żeby wzywać do absencji i demobilizować swój własny elektorat?
3: Tak, po trosze moim zdaniem wszystko się na to złożyło, bo to też takie wzywanie do niepójścia w referendum, żeby społeczeństwo mogło wyrazić swoje zdanie, no to stawia nas od razu też w takiej pozycji trochę przegranego albo bojącego się tego.
2: To jest jedno, a drugie to jest jednak to, że jak pamiętam, jak próbowali odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz. No i wtedy ta strategia zadziałała, absencji, ale nie było takiej polaryzacji. Tak. To był inny świat. Dziś mamy wkurzony, spolaryzowany elektorat opozycji.
3: No ta sytuacja nie jest dla koalicji rządowej komfortowa i naprawdę trzeba wyciągnąć wnioski, pilnować, żeby się nie wydarzyło nic w innych miejscach, w której umowni prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie z koalicji zarządzają, bo to będzie sygnał niedobry dla społeczeństwa. My musimy się zacząć bardziej chwalić tym, co już jako koalicja 15 października się udało zrobić, a w Krakowie wystartować na początku oddzielnie, ale później w drugiej turze kandydat u koalicji na pewno musi być jeden.
2: Aha. A wystartować oddzielnie, a czy Lewica poprze panią Owcę, która jest kandydatką Razem?
3: Lewica na pewno będzie miała albo kandydatkę, albo kandydata swojego.
2: Partyjnego.
3: no, reprezentującego, niekoniecznie partyjnego, ale reprezentującego szeroko rozumianą lewicę. Tą lewicę, która jest sprawcza, która jest w rządzie, która może kontynuować i współpracować, bo samorządy też muszą współpracować z koalicją rządową. Umowny pan Gibała, który się pojawia jako zbawiciel Krakowa, tak naprawdę startował, przegrał i udało mu się.
2: To jest odwieczny kandydat.
3: Odwieczny kandydat,
2: ale w końcu...
3: myślę, że takiej sprawczości jak osoba związana z koalicją nie będzie miała.
2: I teraz mówi pan jak PiS przy poprzednich wyborach samorządowych, kiedy mówił, że nie będzie nam się dobrze współpracowało z tymi miastami, w których grają kandydaci.
3: Nie, to nie
2: kandydaci.
3: Ja mówię
2: i tak dalej.
3: O realnych rzeczach, bo przecież jak funkcjonujemy w tym świecie, wiemy, jak to wszystko wygląda i to są jasne sprawy. Łatwiej się współpracuje z człowiekiem, który jakby w tym samym kierunku idzie i ma te same poglądy co do Unii Europejskiej, co do właśnie funkcjonowania samorządu. Ja tylko chcę przypomnieć, co w poprzedniej kadencji PiS robił z samorządami i jak próbował centralizować znowu państwo.
2: No tak, dlatego tak mi to groźnie zabrzmiało.
3: Nie, to w zupełnie innych kategoriach, ale mówię o tym, że zawsze bliższa koszula.
2: To niech pan chociaż teraz powie, żeby to wyrównać, że bez względu na to, kto wygra w Krakowie, to minister nauki będzie traktował UJ z należnym szacunkiem.
3: Ale zawsze traktował jak każdą uczelnię, która powoduje, że nasi obywatele zdobywają dobre, wyższe wykształcenie.
2: Bardzo dziękuję. Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, sekretarz generalny Nowej Lewicy był z nami. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję pięknie i miłego dnia.
2: A teraz informacje.
4: Autopromocja.
5: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
6: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
5: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
6: Beata Lubecka, Radio Z.
7: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
8: Karolina Lewicka, TOK FM.
7: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
8: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
7: Co piątek o 17.
8: Dzieje się.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
9: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Jak dobrze zacząć weekend? To proste! 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
8: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Finalizujemy powołanie zespołu do spraw rozwoju nauki, w którym będą uczestniczyli czterej ministrowie rządu. Poinformował w poranku TOK FM Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego z Nowej Lewicy. Oprócz niego w skład zespołu, który ma szukać dodatkowych pieniędzy na naukę, wejdą szefowie resortu finansów, obrony i cyfryzacji, a także instytucje reprezentujące naukowców. Kilkuset strażaków i policjantów walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Do akcji rano dołączy 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W gaszenie ognia, który rozprzestrzenił się na 100 hektarach, zaangażowane są śmigłowce, w tym policyjne Black Hawk, drony i samoloty. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rumunii zarzuciło Rosji poważną i nieodpowiedzialną eskalację sytuacji po upadku rosyjskiego drona na blok mieszkalny w mieście Gałacz przy granicy z Ukrainą. Na skutek incydentu lekko ranny zostały dwie osoby. Resort zapewnił, że Rumunia podejmie wszystkie niezbędne kroki dyplomatyczne w odpowiedzi na to poważne naruszenie prawa międzynarodowego i przestrzeni powietrznej. Ekolodzy domagają się powstrzymania juwenaliów na terenie AWF-u w Warszawie. Impreza ma rozpocząć się dziś po południu tuż obok Lasu Bielańskiego. W poprzednim roku normy hałasu podczas juwenaliów były przekraczane, stąd protest i apel o wstrzymanie masowej imprezy w otulinie rezerwatu przyrody. Do sprawy wrócimy w informacjach o 9:00, a już teraz w TOK FM informacje sportowe.
11: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszy w historii Polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa już dziś w południe. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Wiadomo, kto jest faworytką, ale postaram się wybić ją z rytmu, mówi Linet, która ograła Świątek niedawno w Miami.
18: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić. Idę w piątek, zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć i zażycie, chociaż trochę.
14: W trzeciej rundzie po raz pierwszy na wielkoszowym turnieju zagra też Maja Chwanińska. Jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Ten mecz, tak samo jak dzisiejszy polski pojedynek, pokaże Eurosport. Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do Ekstraklasy. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
19: Przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali, bo grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę grając w osłabieniu na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
14: Chrobry wygrał po rzutach karnych z ŁKS-em Łódź, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi trener Łukasz Becella.
20: Jestem bardzo dumny z zespołu, z postawy w całym meczu. Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia, był odważny w tym, co robi. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w procesie rozwoju i cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt.
14: Finał baraży w niedzielę. Oba kluby jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Również w niedzielę nasza reprezentacja zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, gdzie wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie. I nie będzie ono łatwe, mówi selekcjoner Jan Urban.
21: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu.
14: Z Ukrainą zagramy w niedzielę, a potem w środę z Nigerią w Warszawie. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
11: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Piątek z małym i umiarkowanym zachmurzeniem w większej części kraju. Więcej chmur tylko na wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Witam ponownie, Jacek Rakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 25 minut po 8 i zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Niemiecki, Gazeta Wyborcza, i Konstanty Gebre, współpracownik kultury liberalnej. Witajcie.
22: Dzień dobry.
2: Ach, jaka energia, jak ja to lubię naprawdę o poranku.
22: Oczywiście.
2: Wiatr, prawda? Nie wieje, pożar gaśnie, no w ogóle same dobre informacje.
22: 14 stopni upału nie ma.
2: 14 stopni upału.
23: Nie ma 40 jak na południu Europy. Hmm.
2: Tak, w ogóle, ale też nie ma minus 20 na przykład, prawda, i nie pada grad. W ogóle jest super. Tylko co z tym traktatem będzie?
22: Jakim? Z Wielką Brytanią? Pewnie, że
2: tak, ratyfikuje pan prezydent, czy będzie tylko grymasił, czy tak, że będzie...
22: Nie, to uważam, że będzie tylko grymasił i to jest taki teatr już polityczny. No, tak właściwie puszcza oko tam jego ministrowie, że no dobra, w tu się obraziliśmy, że nam nie powiedziano o szczegółach. Ja nie wiem, czy nie powiedziano o szczegółach, nie wiem do końca, jak był ten przepływ informacji i też akurat prezydent nie odgrywa tutaj głównej roli, jeśli chodzi o negocjowanie tego typu traktatów, które są dobre dla Polski i to też podkreślał nawet bodajże wczoraj szef tego biura zagranicznego prezydenta Marcin Przydacz, nie? Że niedobrze, że niedobry jest rząd, że no niedobrze traktuje prezydenta, no ale przecież dla bezpieczeństwa jest jasne, że to będzie trzeba zrobić. Ja oczywiście tutaj cały czas pamiętam, co zrobił prezydent Nawrocki z unijnym sejfem, co dla mnie było, no, będę to ciągle powtarzał, szokujące. I myślę, ale myślę, że tutaj nie powinno być problemu. Ten traktat jest ważny. Ja przypomnę, że tam jeśli chodzi o współpracę oczywiście wojskową i szeroko rozumiane bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, to też jest mocno podkreślone. To dla mnie bardzo ważne jest to, że bodajże w pierwszym lub drugim akapicie pada, że ten traktat jest podpisywany dlatego, że realnie mamy zagrożenie strony Rosji. Pada tam słowo Rosja i zagrożenie. To jest bardzo ważne.
2: No tak, Brytyjczycy tego od dawna
22: nie ukrywają. No wiadomo, z Jastrzębami, niezależnie czy to konserwatyści, tak, czy Keir Starmer teraz...
2: To jest brytyjska tradycja, prawda, tak, że ich pozycja versus Rosja jest no bardzo taka wyrazista. Tak. Bardziej nawet przez wiele lat była wyrazista niż polska pozycja, tak? Bo myśmy jednak zawsze mówili...
22: No mamy są trochę bliżej do Rosji, trochę bliżej do Rosji.
1: Tak, u nas nie zabijali nowiczokiem, tak, więc też mogliśmy udawać, że to się dzieje gdzie indziej. Tak, Brytyjczycy tu mają bardzo konsekwentną pozycję i to jest strasznie ważne.
22: Nie tylko nowiczokiem, bo i Polonem, Litwinienkę Polonem tak, załatwili.
1: Ale dobrze, montuję, to była sprawa wewnętrzna.
2: Do przodu, do przodu, do przodu.
1: Nie, ale chodzi też o to, że ten traktat jest bardzo ważny dla nas i jest też bardzo ważny dla Brytyjczyków. Dlatego, że po Brexicie Wielka Brytania znalazła się poza strukturami europejskimi, w tym potencjalnymi strukturami obrony. Szczególne stosunki, jakie mają wiązać Wielką Brytanię z Waszyngtonem, no, wzięły w łeb w sposób uderzający.
22: No, i żaden premier nie jest atakowany właściwie tak ostro jak Starmer jest, przez trumpistów.
1: I jest w interesie Brytyjczyków, żeby wzmacniać współpracę z Unią i z jej państwami. Więc to jest w ogóle taki rzadki przykład traktatu, który jest podpisany ze względu na wspólne interesy obu stron. Tutaj nikt nikomu łachy nie robi. I
2: no myślę, dobra, że prezydent podpisze twoje zdanie.
1: Będzie teraz więcej. To jest jedna z niewielu dobrych wiadomości, jakie z obecnej sytuacji możemy wyciągnąć. Po prostu państwa się czują zagrożone i działają w swoim interesie i zauważają, że ich interes jest zbieżny z interesem innym.
2: To jest ważne, mam wrażenie, że Brytyjczycy, no ostatnio mieliśmy sytuację z rosyjską korwetą, która wpłynęła prawie do Londynu, no troszkę przesadziłem, ale no, nieznacznie.
22: Mieliśmy też okręty, okręty rosyjskie, które eskortowały z floty statki floty cieni, czyli po prostu statki, które rozwożą po świecie rosyjską ropę objętą czy sankcjonowaną. Mm-hmm. Tak przez kanał, użyję, ponieważ Brytyjczycy to kanał angielski, zwany również La Manche.
2: No tak, i mieliśmy przypadek brytyjskich okrętów straszących Hiszpanów, którzy próbowali jakiś rosyjski wrak wyciągnąć z nieznanym ładunkiem i tak dalej. Czyli to rzeczywiście stresuje różne kraje i myślę, że dla nas to jest dobra wiadomość, że Brytyjczycy, Hiszpanie zaczynają doświadczać rosyjskości, że tak
22: ale
2: powiem.
22: Chcę podkreślić, że Brytyjczycy, jak tutaj podkreśliliśmy jasno, oni zawsze tutaj byli twardymi zawodnikami, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Może poza pewnym okresem to nie Goblera, ale to było 20 lat temu. Natomiast to jest drugi ważny traktat, który Polska podpisuje w ciągu roku, bo przedni został podpisany z Francuzami. Tamten jest bardzo podobny, ma jeszcze właśnie tam zapis o tym, że Francja, bo Emmanuel Macron jasno podkreśla, że no, te czasy, kiedy możemy liczyć, czy nasi sojusznicy mogą liczyć na ten parasol atomowy amerykański, przy Trumpie są wątpliwe, więc my, jako odpowiedzialni sojusznicy, oferujemy wam też taką możliwość ochrony.
23: Tak, no Agnieszka? Też mi się wydaje, że tutaj ten traktat będzie podpisany i że to jest też oczywiście następstwa pełnoskalowej inwazji z jednej strony, z drugiej strony następstwa wyboru Donalda Trumpa i tej niepewności, czy NATO będzie chronić Europę, czy nie będzie chronić Europy, ale to jest też taki traktat, który... Bo wspominacie, że ten stosunek, zapada ta Rosja i ten stosunek do Rosji ze strony brytyjskiej był jasny, ze strony polskiej myślę, że też dosyć jasny, ale pamiętamy, że przez lata, kiedy polska strona mówiła, że nie wiem, czy nawet ustami Radosława Sikorskiego, że Rosja jest zagrożeniem, no to raczej byliśmy na zachodzie Europy odbierani jako trochę paranoicy, bo tam, nie wiem, bo historia, bo my tam ciągle się czepiamy.
2: Bo wiele osób bardzo długo miało nadzieję, że uda się...
23: Że uda się handlem...
2: Zwesternizować Rosję.
23: Że handlem się wprowadzi demokrację, ale to tak nie działa. Jakby więcej kapitalizmu robi więcej kapitalizmu, a nie więcej demokracji i to żeśmy się bardzo jasno przekonali. I, no i ta sytuacja się kompletnie zmieniła.
22: Czasami to jest jednak powiązane, że...
2: Czasami
22: jest powiązane. Nie, proszę.
23: Bardzo czasami. No.
2: Ale się boję, że te miazmaty ideologiczne się...
22: Do Karola Marksa.
2: I to nas rozłoży kompletnie.
23: Ale tu się okazało jednak, że ta nadzieja, że jak będziemy handlować, to też się uda inne zagrożenia, na przykład takie, że nie będzie, że to unikniemy w ten sposób jakiejś wojny w Europie, okazało się nieprawdą jednak. No i dzisiaj to widzimy te kolejne kroki, oczywiście też powiązane z tym, z też nastrojami Wielkiej Brytanii w stosunku do Brexitu i do tego, to już bardzo jest jasne i bardzo takie wyraźne, że te lata po Brexicie, dekada teraz mija chyba mniej więcej, to jest też taki moment, kiedy ludzie zaczynają rzeczywiście głośno mówić, to może nie był najlepszy pomysł.
22: Natomiast ja jednak wrócę jednym słowem do tego kapitalizmu. Nie, ale dlatego, że...
2: Musisz zameldować,
22: tak,
2: dobra?
22: Oczywiście. Nie. Chodzi mi o to, że w Rosji nie ma kapitalizmu, żeby była jasność.
2: To jest oligarchia.
22: No dokładnie.
2: Jasne.
22: To jest zupełnie inaczej skonstruowane państwo. No.
2: Znaczy niektóre kapitalizmy rozwijają się w oligarchię, na przykład rosyjska.
22: No tak, wynaturzone bardzo mocno.
2: Tak,
22: ale nie tylko.
1: Wiesz, ale to jest tak, jak się wcześniej mówiło, że w Rosji nie ma prawdziwego komunizmu, który dopiero trzeba wprowadzić. Ja już bym wolał oglądać to, co jest, nie kłócić się.
22: Chciałem pewną tutaj wyjaśnić, natomiast chcę
1: ale
22: wrócić do...
1: Ale lepszego kapitalizmu, tak, który w Rosji jeszcze nie ma, ale będzie to jakoś...
22: Bo chcę wrócić jednak do bezpieczeństwa, bo uważam, że ostatni rok dla Europy no jest o tyle ważne, że Europa, użyję tego słowa tak wyświechtanego, ogarnia się, bo też program SAFE, trzeba powiedzieć, i on na dwóch poziomach jest ogromnie ważny. 19 państw przystąpiło do tego procesu i w dodatku jest to pożyczka gwarantowana przez wszystkie państwa, nawet które nie przystąpiły do tego. Czyli nie
2: czyli
22: tylko
2: nawet jak przestaniemy spłacać, to inni będą za nas płacić. A to właśnie zapowiada Jacek Sasin, że to jest w ogóle nielegalna pożyczka.
22: A nie, no wiadomo, że
2: Unia nie miała prawa nam dawać takiej pożyczki.
22: Dlatego PiS chciał ją bardzo wziąć wtedy, kiedy był i nalegał.
2: I że jak PiS dojdzie do władzy, to się głęboko zastanowi. To słyszałem na własne uczy. Co z tym problemem zrobić?
22: Minister Sasin się głęboko zastanowi.
2: Tak. PiS się głęboko zastanowi, nie minister Sasin.
1: Na pewno minister Sasin. Już jak się przestanie zastanawiać nad tym, co zrobić z kosztami nielegalnie wydrukowanych kart do głosowania,
2: No tak jest prehistoria.
22: Pamiętacie akcję słynną, jak się przebrał Wojciech Krzusnowski za pracownika poczty i wszedł do tego magazynu w Łodzi i kilka kart zdobył.
2: Ukradł.
22: Prokuratura prowadziła postępowanie w tej sprawie, ale umorzyła ze względu na
23: jedyne karty, z których był jakiś pożytek.
22: Tak, bo część wystawiliśmy na aukcję dla Wośpu.
2: Ale Sasin mówi też co innego, nad czym my powinniśmy się zastanowić, że według jego wiedzy ogromna część tych umów podpisanych, sejfowskich, podpisywanych w tych dniach, wczoraj i tak dalej, że to jest po prostu przeniesienie metody, zmiana metody finansowania kontraktów, które już były wcześniej pozawierane, czyli że wcale nie będziemy się bardziej zbroili?
23: Inaczej
2: to sfinansuje.
1: Jeżeli dobrze rozumiem to, co ty mówisz, że minister Sasin mówi, to on oburza się, że są źródła finansowania na dość nierozsądne umowy zbrojeniowe, które zawarto za czasów jego rządu, rządów PiSu.
2: Wiesz, tak? Znaczy, moim zdaniem on się od tego się odcina oczywiście.
1: Od samego siebie.
2: Od samego siebie, tak. Sam z sobą nie mam nic wspólnego. Tak. Ale tam jest inny problem i moim zdaniem taki, który wymaga monitorowania, na który rząd powinien jakieś wyjaśnienie jednak złożyć. Mianowicie, jaka część pieniędzy z sejfu zwiększa planowane uzbrojenie polskiej armii, a jaka pozwala uwolnić część środków zbrojeniowych na inne cele.
23: Na przykład na te, które był planowany ten pierwotny sejf, ale to się udało to niemożliwe, znaczy, udać na weto.
2: I co jest oczywiste, to Romek powie zaraz po informacjach.
1: No to jest oczywiste, że Romek to powie.
22: Nie, zawsze Kostek ostatnio mówił po prostu.
2: Ale ty też możesz mówić.
4: Autopromocja.
3: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
5: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
3: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Reklama.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
27: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
4: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
5: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Blisko 1000 osób bierze udział w gaszeniu pożaru w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Płonie 100 hektarów lasu, a strażacy walczą, aby ogień dalej się nie rozprzestrzeniał, mówił w poranku TOK FM Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
12: Rzeczywiście, jeśli chodzi o akcję, ona jest prowadzona na obszarze 300 hektarów, przy czym las pali się na obszarze około 100 hektarów. Godziny nocne i noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako, powiedzmy, zgasić w sensie o góry. Natomiast no, informacje są niepokojące.
11: Bo na Mazowszu ma jeszcze mocno wiać, co może znów spowodować rozprzestrzenianie się ognia. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy, oceniła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i dodała, że przygotowywany jest 21. pakiet sankcji wobec Rosji. Rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonym o około 20 km od granicy z Ukrainą, powodując pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały lekko ranne. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o wykryciu w obwodzie odeskim 16 rosyjskich dronów szachet kierujących się w stronę portu w mieście Reni, oddalonego o około 20 km od Gałacza. Polskie MSZ negatywnie ocenia decyzję o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i może być wykorzystana przez propagandę Rosji, podkreślił rzecznik resortu Maciej Wewiór. W środę prezydent Wołodymyr Zełański nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Jak mówił, uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. W Polsce członkowie ukraińskiej powstańczej armii uznawani są za sprawców eksterminacji ludności polskiej na Wołyniu. Jeszcze pogoda, dziś na ogół słonecznie, trochę więcej chmur na wschodzie i tam możliwy przelotny deszcz. Na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum do 26 na zachodzie.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Witam ponownie, Jacek Rzakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Wracamy do rozmowy komentatorów, jest 8.42. I teraz Roman Imielski powie nam tę straszną prawdę.
14: Nie wiem, czy ona będzie straszna, albo jak, czy będzie tylko...
15: Ale będzie
14: po prostu,
15: prawdą.
14: Jak mówi prezes Kaczyński, będzie to oczywista oczywistość. Jasne, że część tych pieniędzy być może pójdzie na... refinansowanie kontraktów, które zostały, albo umów, które zostały podpisane i nie zostały uruchomione. Jednak są to gigantyczne pieniądze, 70 miliardów złotych. My musimy bardzo szybko podpisać te kontrakty w ciągu właśnie 2 tygodni na 100 miliardów złotych. Pieniądze wydać do 2030
13: czyli
14: roku.
13: Czyli to by nie było takie złe, bo mamy tyle luk w różnych
14: ale
13: miejscach.
14: Ale oczywiście, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który, przypomnę, został utworzony za rządów PiS-u, ma duże luki też finansowe. Kontrakty zawarte przez rząd PiS-u, lepsze lub gorsze, już nie chcę wnikać w nie, bo dużo tam jest, mówiąc delikatnie, zastrzeżeń co do zakupów części uzbrojenia, a są gigantyczne. Sama koreańska pożyczka to jest 70 miliardów. Ale zdecydowana większość tych pieniędzy, ogromna większość tych pieniędzy ma iść na modernizację i wypełnienie tych luk, które są dzisiaj dla nas kluczowe. To przede wszystkim w dużym
13: bardzo jestem ciekaw, jaka część pójdzie na naukę.
14: To też jest właśnie, i to chciałem powiedzieć, to dlatego, że wszystkie inwestycje w technologie wojskowe, jeśli państwo popatrzycie albo na rozwój historii świata, niestety jest jasne, że wojny bardzo pchały też ludzkość do przodu. Jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne i nie tylko medyczne i różne inne. No niestety,
13: w ogóle zbrojenia, nie tylko wojny.
14: Tak, ale z wojny też, no penicyliny wynaleziono w trakcie II wojny światowej, no bo to ratowało życie żołnierzy.
13: LSD?
14: A, też, ale no, oczywiście.
13: Żeby zostać przy farmacji, ale właściwie no tak, każde ubranie, które mamy na sobie, jest produktem
14: no tak.
13: ubocznym.
14: I Niemcy też faszerowali swoich żołnierzy, na przykład też, ale tak. Pomijam to. I to jest bardzo ważne, bo tak, bo mamy ogromne problemy z obroną, no, w dużym uproszczeniu, antyrakietową, przeciwlotniczą, antydronową, ale też wyzwania są oczywiście wojska elektroniczne i tak dalej. I naszym zadaniem też mediów i polityków, opozycji również, jak najbardziej, jest to, żeby to monitorować, a rząd musi tu prowadzić pełną transparentność na tyle, oczywiście na ile...
13: To jest bezpieczne.
14: To jest bezpieczne. I to musi być. I tego będziemy od rządu wymagać i my jako media, jako Gazeta Wyborcza mogę to zapewnić, będziemy na to bardzo zwracać uwagę, dlatego że to jest ogromna szansa dla polskiego wojska, ale szerzej dla polskiej gospodarki i dla bezpieczeństwa naszego państwa na ogromny skok w tej dziedzinie.
9: A to by było bardzo ważne i tego, ja nie wiem, możliwe, że ja przegapiam jakieś informacje, które płyną z rządu, ale tego nie słyszę. Znaczy w tej dyskusji o bezpieczeństwie i obronności bardzo duży nacisk układziony jest i to jest oczywiście też słuszne na właśnie sprzęt, uzupełnienia braków i tak dalej, ale taka część dotycząca badań, rozwoju,
14: nie,
9: nie,
14: to było
9: nauki,
14: powiedziane, tylko bardzo nieszczegółowo jeszcze na tym przykład. Bo nawet ten system, który został zaproponowany, który bardzo jest nowoczesnym systemem obrony antydronowej, który jest naszym takim jednym teraz z priorytetów, jeśli chodzi o inwestycje, to jest, część elementów jest oczywiście nie nasza, ale duża część jest nasza.
9: No tak, ale to jest część, ale jeszcze taka część, jak dzisiaj też wspominałeś o tym w programie, miejsca schronienia, jakaś współpraca ze społeczeństwem obywatelskim. I znowu, wydaje mi się, że akurat doświadczenie Ukrainy, ono też walki Ukraińców i Ukrainek pokazało, że właśnie też ten rozwój technologiczny, to jak zmienia się wojna, to, że tak, to takie banalne określenie...
14: Ale tu podpisujemy kontrakty z Ukraińcami.
13: No i bardzo
9: banalne
13: dobrze.
9: Banalne określenie, że generałowie szykują się na wojny, które się zakończyły, ale Ukraina też pokazała, że współpraca pomiędzy państwem, społeczeństwem obywatelskim, nawet biznesem, jakieś taka wspólne dbanie o bezpieczeństwo jest kluczowe i wzmacnia odporność i obronność. I tego mam wrażenie cały czas taki
13: refleks. To jest niesamowite, co oni zrobili pod ruskimi bombami,
15: tak.
13: Budując przemysł, który sprzedaje licencje do Skandynawii, do Ameryki, do Polski.
14: Do kraju Zatoki Perskiej.
13: Do Niemiec, do kraju Zatoki Perskiej.
15: To jest partner. W ogóle... z którym należy zacieśniać współpracę. A to z tego także wynikają konsekwencje polityczne. Także i na przykład takie, że przeciwstawiać się tej fali antyukraińskiej nienawiści, jaka się przelewa przez Polskę, zamiast mrugać do niej, jak to zrobił premier w sprawie słynnego rajdu korwetą po morskim oku.
13: Jeszcze to raz chwalimy tekst Agnieszki Kublik w dzisiejszej gazecie, polecam.
14: To jest, Gazecie Wyborczej.
15: To jest Wyborczej. Nie tylko... Tak, może jeszcze jakieś inne gazety podobno niż Wyborcze. Ale to nie jest tylko kwestia elementarnej przyzwoitości, to żeby tej antyukraińskiej propagandzie stawiać tamę, ale także po prostu podstawowego interesu. Mamy interes w tym, żeby nawiązać bliską współpracę militarną z Ukrainą, bo rzeczywiście ta ich technologia, która się sprzedaje na Bliskim Wschodzie jak ciepłe bułeczki, z wyjątkiem Izraela, który myślę za to zapłaci, znaczy, że po prostu nie ma lepszego partnera niż Ukraina. Z kolei z Izraelem mamy bliską współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa. społeczeństwa. I to jest znakomite. I to też należy kontynuować i pogłębiać. I to wszystko wpisuje się w taką trochę szerszą perspektywę, której elementem jest też traktat, o którym żeśmy mówili, traktat z Brytyjczykami. Tu nie poradzimy sobie sami, ale na szczęście mamy partnerów, których trzeba szanować i z nimi współpracować.
13: Hołk, ja chciałem powiedzieć tak, to są wszystko wielkie sprawy, strasznie ważne, naprawdę od tego zależy los Polski, świata i nie wiadomo czego jeszcze, ale...
15: A tłok w autobusach ciągle jest, panie, masz rację.
13: Tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć,
14: nie, że
13: ale blisko 40 lat minęło od upadku PRL-u, ludzie na warszawskiej Woli nagle się dowiedzieli, że ich spółdzielcze własnościowe
9: mieszkania stoją na gruntach, które
13: w ogóle nie tak, wcale nie wiadomo, czy są ich. I teraz zobaczcie, jaka to jest dysproporcja. Z jednej strony mamy takie sprawy, które są naprawdę trudne do ogarnięcia. Z drugiej strony mamy dość prostą sprawę. Znaczy kwestia jednej ustawy reprywatyzacyjnej, której nie ma, i którą częściowo ma zastąpić ustawa o ostatecznym uregulowaniu spraw gruntów mieszkaniowych. Spółdzielczych gruntów mieszkaniowych.
14: Ja nie jestem specjalistą od sprawa spółdzielczego, własności spółdzielczej i tak dalej. Wiem, że mamy też problem, bo czytam też, bo interesuje się ogromny problem z tym prawem spółdzielczym. To jest inna sprawa.
13: To jest inna sprawa,
14: to jest
13: zupełnie.
14: Koszmar, bo tam są jakieś królestwa i tak dalej, ale też, czy to nie jest pokłosie cały czas nieuregulowanych statusu tylko i wyłącznie dotyczącego Warszawy?
13: Nie, to właśnie nie jest Bierut, bo to były grunty rolne i z reformy rolnej zostaną wzięte. Ale teraz, wiecie, dla mnie to jest niesamowite, bo tyle o tym mówimy. Zobaczcie, nikt nie mówi o tej ustawie, która leży gdzieś tam w Sejmie i gdyby przeszła szybko i odpowiednio napisana, to by uratowała tych ludzi i być może tysiące, bo to jest 1200 osób tej, i jeszcze tysiące innych. Ale jakoś, kurczę, to w ogóle nie wchodzi do polityki. Dlaczego?
15: To z tego powodu, o którym właśnie mówiłeś, że musiałeś tą informację obudować dodatkowymi informacjami, opowiedzieć, żeby było jasne dla kogoś, kto ma to szczęście, że jego to osobiście nie dotyczy. Że to jest w ogóle
13: zaznaczam,
15: ważne.
13: Że mnie też nie dotyczy, tak.
15: I jest masa tego rodzaju inicjatyw ustawodawczych, które grzęzną w Sejmie, bo nie są seksowne, bo się nie wpisują.
9: Bo dotyczą 1300 osób, tak, albo 10 tysięcy osób i decyd. I więcej no dobrze, nikogo ale... to na przykład rzeczywiście nie grzeje politycznie.
15: No i nie grzeje taka ustawa, nie grzeje ani opozycji, ani koalicji. Nie da się jej sprzedać jako dowodu na to, że tutaj odbudowujemy praworządność skrzanioną przez PiS.
13: A można stracić kaskę od dewelopera tak
15: na przykład. I te sprawy rzeczywiście zanikają. Tak jak zanika, i to jest coś, czego boję się, łatwo nie rozwiążemy, ta podstawowa funkcja parlamentu, jaką jest pilnowanie bieżących spraw obywatelskich i systematyczne naprawianie błędów po poprzednikach.
14: Ale to trochę odwrócę do tego, co mówi Kostek, dlatego, że no nie, no tak nie jest. Ja nie jestem specjalistą, tylko nie wiem, jakie są losy tej ustawy, dlaczego ona nie przechodzi.
13: Polecam ci fantastyczny tekst w Gazecie Wyborczej był na ten temat.
14: Ja wiem, bo ja czytałem też ten tekst o tych osobach, które się nagle obudziły i nie wiedzą, na jakich gruntach mieszkają i mogą ich zburzyć de facto, bo tam jest taki, bo nasza redakcja stołeczna, która bardzo patrzy na tego typu sprawy, to opisuje. Ja rozumiem
13: też dziś w magazynie Warszawa Gazety Wyborczej polecam doskonały tekst o spółce samorządowej obsadzonej przez rodziny, pociotów i tak dalej.
14: Mi chodzi o to, że ja nie wiem, jakie są losy tej ustawy w Sejmie, ale przez Sejm przechodzi masa ustaw, które są nieseksy i są poprawiają życie obywateli, a czasami być może też komplikują, bo się zdarza i tak dalej, o których się nie mówi. No, wystarczy spojrzeć na listę. Ja nie wiem, jaki jest los tej ustawy akurat i dlaczego ona nie wchodzi. Być może jest lobby,
15: jeżeli ona znasz, nie może i tak dalej. Jeżeli znasz kogoś w Wyborczej, może znasz, to namów ich,
14: ale
15: teraz o tym żeby
14: pisali. Ale my o tym piszemy, tylko no, nie znamy kulisów. Teraz
13: przerzucicie to na trzecią stronę z 40, może? na przykład. Ale,
14: ale zaraz, zaraz. Co to w ogóle za zarzut ze 43
15: stroną? Nie ma 40 strony. Daj spokój.
9: Nie, no ale... Ja rozumiem też i zgadzam się z Romkiem, że jasne, że przychodzi wiele ustaw i że... Ale jest też taki momenty i one zależą od debaty publicznej, kiedy ta ustawa, która leży na dole kubki, powiedzmy, ustaw, się przerzuca na górę, bo pojawia się jakaś społeczna emocja. I pamiętamy tę społeczną emocję, która dotyczyła reprywatyzacji w Warszawie jeszcze jakiś czas temu. Jeszcze zarządów...
13: Stworzono komisję jakiego działającą do dziś bardzo mężną.
14: Ale, tylko i wyłącznie dlatego, że Gazeta Wyborcza ujawniła wszystkie te przewały. No, tak.
9: Plus to się wpisało jednak w taki nastrój polityczny, na fali polaryzacji ktoś postanowił, że może da się na tym skorzystać i to też uruchamiało duże emocje. Więc to trochę tak działa, że niestety takie sprawy, bardzo konkretne sprawy, bardzo konkretnych ustaw, żeby ruszyły, często potrzebują jakiegoś takiej emocji. Najgorsze jest w tym wszystkim często to, że to jest ta emocja polaryzacyjna, taka emocja, w której jakaś jedna strona sporu politycznego zauważy, że może da się przywalić drugiej
13: musi
9: stronie
13: być dobry i zły.
9: Sporu politycznego.
15: O tym właśnie mówiłem.
13: Plus
9: i
13: minus.
9: I wtedy jak strona pisowska zobaczy, a może da się walnąć w Hannę Gronkiewicz-Waltz z tą reprywatyzacją, co ją Gazeta Wyborcza opisała, to pyk i spróbujemy to zrobić.
13: Czyli teraz mówisz, że polityka spolaryzowana działa jak prąd elektryczny.
9: No ona...
13: Muszą być dwa bieguny, jak inaczej nic się nie ruszy.
9: No wiesz, no w takim kontekście też tłumaczone jest wszystko. No nie wiem, już jesteśmy po wielu analizach tego, co się wydarzyło w Krakowie, referendum i tak dalej. I w ogóle bardzo mało mówi się o tym, co się dzieje lokalnie. Bardzo dużo natychmiast przenosi się całą sprawę referendum w Krakowie. Jak to się ma do wojny, PiS, PO i tak dalej.
13: A Kraków jednak istnieje. To trzeba powiedzieć. Pozdrawiamy Kraków.
14: To już grubo ponad 1000 lat istnieje. No. Różne przeszedł w
13: i to się nie zmienia, Romanie.
14: Tak.
13: I nawet informacje wchodzą w TOK FM, a Kraków dalej istnieje. I po przerwie znowu może istnieć, ale tym razem już nie będzie przerwy, bo musimy się zacząć powoli żegnać. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Konstanty
14: Dziękuję,
13: Geber.
14: Do widzenia.
9: Dziękujemy.
13: Współpracownik
9: Dziękujemy.
13: Kultury Liberalnej byli z nami. Ogromnie wam dziękuję. Ten poranek TOK FM przygotowali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizowała Libia Prądzyńska. Też jestem wam bardzo wdzięczny. O 9:00 informacje TOK FM, po nich program Owczarek, na który zaprosi Cezary Łasiczka. Życzę spokojnego piątku i dobrego weekendu i do usłyszenia o 17:00. Jacek Rzakowski.
16: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zapraszam na program Owczarek. Zaraz po informacjach porozmawiamy o Fryderykach. Takie nagrody są. Pytanie, kto i komu i za co je przyznaje. Wydawałoby się, że jest to jasne, ale po ostatnim rozdaniu sami artyści mają wątpliwości. Po co są te nagrody? Kto przyznaje i komu przyznaje? Także o Fryderykach po informacjach.
17: Autopromocja. W najbliższym programie Wspólna Sobota.
18: Porozmawiamy m.in. o archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego.
17: O tym, czy Kiszyniów jest piękny.
18: Oraz o tym, jak rower zmienia Warszawę.
17: Zapraszamy w sobotę o godzinie 10:00.
18: Anna Sobańda i Rafał Turowski.
19: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
21: TOK 9.
22: Marzec to jest taki sezonowy miesiąc, w którym sezonowo pojawiają się spore wzrosty płac. Teraz to było 5,7.

0: jest nieubłagana i pokazuje, że o tym, co mówimy, to słuszne jest i naukowe.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje? To w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy.

0: aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Strażacy, którzy gaszą olbrzymi pożar pod Wołominem, z niepokojem patrzą na prognozy pogody. Rosja przekroczyła kolejną granicę. Tak incydent z rosyjskim dronem w Rumunii komentuje szefowa Komisji Europejskiej. Sejm w rozpoczynającym się właśnie bloku głosowań przyjmie ustawę o statusie osoby najbliższej. My za chwilę połączymy się z naszym sejmowym reporterem. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Kluczowa dla akcji gaszenia pożaru lasu niedaleko Wołomina będzie dziś pogoda. Prognozy nie są dobre, bo na Mazowszu ma mocno wiać, co może znów spowodować rozprzestrzenianie się ognia. Jak poinformował w TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański, ogień zajął 100 hektarów. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300. W akcji od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
4: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia. Mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć. Wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
3: Na miejscu jest reporterka TOK FM, Anna Gmitarek-Zabłocka. Aniu, czy dalej mocno wieje?
5: Warunki pogodowe są zdecydowanie lepsze niż wczoraj, bo wszyscy mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, jak również przedstawiciele służb, przyznają, że ten wiatr jest zdecydowanie mniejszy. Wczoraj bardzo mocno wiało. Dzisiaj wieje, tak można powiedzieć, delikatnie. Temperatura powietrza to jest około 18 stopni, świeci słońce i służby cały czas pracują. Na miejscu jest około 800 strażaków. Do tego duża grupa policji. Są oczywiście policyjne Black Hawki, są dromadery, także woda zrzucana jest na ten las, który płonie. A ja rozmawiałam z mieszkańcami, którzy szykowali się do ewakuacji. Takie informacje dostali od policjantów.
6: Koło mnie naprzeciwko było aż czarno. Non stop jeździli i proszę się ewakuować.
5: W pani przypadku zostaliście w domu?
6: My zostaliśmy w domu.
5: Co pani spakowała?
7: Ubrania na zmianę, szczoteczki. No i w sumie dokumenty, tak? Trochę paniki było, że to jednak tutaj już dociera.
5: Jednocześnie część mieszkańców z drugiej miejscowości, po drugiej stronie tego lasu, rzeczywiście się ewakuowała. 3 osoby są w tej chwili w miejscowej szkole.
8: Przygotowaliśmy miejsca, nie wiedzieliśmy, jaka będzie skala. Przygotowaliśmy łóżka, jedzenie.
5: Ze Stanisławem

0: Wowowa, Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Rosja przekroczyła kolejną granicę, tak. Atak rosyjskiego drona na Rumunię komentuje szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W uderzeniu na blok mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii ranne zostały dwie osoby. To kolejny raz, kiedy rosyjski bezzałogowiec wlatuje na terytorium Rumunii, ale pierwszy, jak uderzył tam w budynek mieszkalny, Tomasz Orchowski.
2: To poważna i nieodpowiedzialna eskalacja ze strony Rosji, która zagraża bezpieczeństwu całego NATO, podkreśla rumuński resort obrony. Tamtejsze media donoszą też o odnalezieniu drona bez ładunku wybuchowego w wiosce Baseszti w północno-zachodniej Rumunii. Wschodnia flanka NATO zmaga się z atakami dronów coraz częściej. Ukraińcy podkreślają, że Moskwa przekierowuje ich bezzałogowce nad terytorium sojuszu. W ostatnim czasie drony wlatywały w przestrzeń powietrzną Finlandii, Estonii, Litwy czy Łotwy. W tej ostatniej z tego powodu upadł rząd. Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: Karol Nawrocki już zdecydował. Sejm w rozpoczynającym się właśnie bloku głosowań przyjmie ustawę o statusie osoby najbliższej, którą prezydent, jak przekazał szef jego gabinetu, Paweł Szefernaker, zamierza zawetować. W studiu TOK FM na Wiejskiej jest Wawrzyniec Zakrzewski. Powiedz, co nie podoba się Karolowi Nawrockiemu w tych konserwatywnych przepisach, które tworzyli wspólnie z lewicą bliscy mu światopoglądowo ludowcy?
3: Karol Nawrocki w czasie kampanii wyborczej deklarował poparcie dla regulacji o osobie najbliższej, ale teraz tu minister Szefernaker mówi, że to de facto związki partnerskie, które są zagrożeniem.
4: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
3: Jedna z autorek ustawy, pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula z Lewicy, pyta, które konkretnie zapisy nie podobają się prezydentowi. Chce dalej przekonywać jego współpracowników i wskazuje na powody takiej, a nie innej deklaracji Karola Nawrockiego.
5: To jest decyzja polityczna pana prezydenta, no który być może już na tyle w ostatnich dniach zadarł z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że nie chce się wychylać.
3: Bo niedawno Karol Nawrocki wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu powołał na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego.
1: Z nami był Wawrzyniec Zakrzewski. Bardzo dziękujemy. Ekolodzy domagają się powstrzymania juwenaliów na terenie AWF-u w Warszawie. Impreza ma rozpocząć się dziś po południu tuż obok Lasku Bierańskiego. W poprzednim roku normy hałasu podczas juwenaliów były przekraczane, stąd protest i apel o wstrzymanie masowej imprezy w otulinie rezerwatu przyrody. Błażej Kulesza.
6: Część biletów już się sprzedała, a rektor dostał petycję od studentów o zachowanie tradycji juwenaliów, mówi profesor Bartosz Molik, rektor AWF-u.
7: Podpisy ponad 700 studentów pod petycją, która wzywa mnie do ochrony tradycji akademickiej, tradycji święta uczelni. Nie wyobrażam sobie, że rektor nie pozwoli studentom świętować.
6: RDOŚ przypomina, że rok temu normy hałasu podczas tej imprezy i podobnych były przekroczone, mówi Agata Antonowicz, rzeczniczka tej instytucji.
8: Organizacja tego typu imprezy będzie stanowiła zagrożenie dla zasobów przyrodniczych rezerwatu.
6: Po wilanowskim Circo Loco czy hałaśliwych juwenaliach na SGGW o konieczności zmian w przepisach słychać coraz głośniej w Ministerstwie Kultury. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
9: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
1: Więcej chmur jedynie na wschodzie i tam przelotne opady deszczu. Poza tym sporo słońca na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni na północnym wschodzie do 21 w centrum i 26 na zachodzie.
9: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, kolejna edycja nagród muzycznych Fryderyk, przyznawanych od 1995 roku za osiągnięcia w przemyśle muzycznym naszym, polskim. Kolejne wręczenie i kolejna aferka. Gościem jest Jacek Szubrycht, Gazeta Wyborcza, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych Sojar. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Chciałem tylko sprostować, nie jestem prezesem, ani nawet członkiem Sojar. Nie wiem, skąd ta informacja.
11: Też nie wiem, ale może Kryształowa kula. Przepraszam w takim razie za atrybucję, więc Gazeta Wyborcza. Nagroda Fryderyki. Kto i komu i za co ją przyznaje? Czy już wiadomo? Czy wciąż wiadomo?
12: To mniej więcej wiadomo. Jest to Akademia Fonograficzna, a więc takie ciało, które składa się z aktywnych uczestników naszego rodzimego rynku muzycznego, rynku fonograficznego. W Akademii Fonograficznej są między innymi przede wszystkim artyści, w tym laureaci poprzednich edycji Fryderyków, są dziennikarze muzyczni, ci, którzy otrzymali zaproszenie i je przyjęli. Są też pracownicy wytwórni fonograficznych, tudzież podobnych instytucji, firm działających w ramach i na rzecz rynku fonograficznego.
11: Czyli tyle, czyli wiemy kto, ale właściwie za co? Bo rozumiem, że tegoroczna aferka no, ma kilka takich małych odsłon, jak rozumiem. Jedna z nich dotyczy tego właściwie, co oceniamy. Czy oceniamy twórczość oryginalną, czy oceniamy covery, czy artystów, którzy coverują innych artystów.
12: To jest dosyć długa i skomplikowana historia i właśnie chyba od historii trzeba byłoby zacząć, no bo kiedy Fryderyki powstawały, czyli w połowie lat 90. dla ludzi żyjących już chwilę na tym świecie, to jak wczoraj, prawda, niedawno, ale z punktu widzenia branży muzycznej, z punktu widzenia rynku, z punktu widzenia technologii, która służy muzyce albo która do produkcji i dystrybucji muzyki jest wykorzystywana, no to jest zupełnie inna epoka. Można zacząć chociażby od tego, że to jest czas, kiedy internet w zastosowaniu powszechnym był właściwie taką ciekawostką dla wybranych, dla tych, których interesują nowinki techniczne. Dzisiaj właściwie całe to życie muzyczne, dystrybucja odbywa się, czy głównie jej ciężar, właśnie za pośrednictwem sieci, za pośrednictwem różnych serwisów streamingowych. Wtedy muzykę tworzyli artyści i nie było co do tego żadnych wątpliwości. Dzisiaj mamy już generatywną sztuczną inteligencję, której zastosowanie jest coraz bardziej powszechne właściwie we wszystkich gatunkach muzycznych, ale nie wszyscy się chyba do tego w równym stopniu przyznają, albo nie wszyscy chcą przyjąć to do wiadomości. No wtedy nieliczne wytwórnie płytowe podpisywały kontrakty wydawnicze z nielicznymi szczęśliwcami, a więc przy odrobinie wysiłku, naprawdę odrobinie, można było mieć ogląd właściwie wszystkiego, co się ukazuje na polskim rynku muzycznym. Dzisiaj nagrywają domowymi sposobami na oprogramowaniu, na sprzęcie, które jest właściwie dostępny dla każdego, dąży do zera. Dzisiaj nagrywają wszyscy, wydają w sensie wypuszczania do wspomnianych wcześniej serwisów streamingowych te fonogramy wszyscy, a zatem w ogóle ogarnięcie tego w tym sensie, że policzenie, w ogóle sprawdzenie, co wyszło, już nie mówiąc o przesłuchaniu, jest właściwie niemożliwe. Dlatego pewne założenia, które towarzyszyły powołaniu takiej nagrody jak Fryderyki, no, musiały zostać i muszą być weryfikowane w związku z upływem czasu i zmieniającymi się okolicznościami. I trochę niestety nie zawsze i nie na wszystkich polach Fryderyki, no, ale to nie tylko Fryderyki, oczywiście jest wiele różnych innych mechanizmów związanych z muzyką popularną, kulturą, również trochę te Fryderyki nie nadążają. I stąd, myślę, biorą się kłopoty, stąd biorą się kontrowersje, stąd biorą się konflikty związane z nagrodą.
11: Rozumiem, że Fryderyki pewnie nie będą jedynym konkursem, jedyną nagrodą, gdzie głosujący nie słuchają muzyki, na którą głosują. No, myślę, że Przecież podobnie jest w nagrodach, w Literackiej Nagrodzie Nobla. Tam zwyczajnie nie ma czasu, żeby przeczytać wszystkie książki. W wielu nagrodach literackich, ale też w wielu konkursach filmowych tak to wygląda. A jednak, no, rozumiem, że tutaj wypadałoby chociaż trochę przesłuchać muzykę, na którą następnie głosujemy.
12: Tak, to jest też spory problem, dlatego że to ciało głosujące, albo inaczej, ci, którzy są uprawnieni do głosowania, bo oczywiście nie wszyscy z tego przywileju, z tych możliwości korzystają i nie wszyscy w równym stopniu, dlatego że można oddawać głosy tylko na wybrane kategorie. Nie ma takiego obowiązku, że ten, kto głosuje na Fryderyki, musi głosować również w kategoriach, które go nie interesują i na których się zupełnie nie zna. No ale kłopot polega na tym, że do Fryderyków, do tej nagrody wciąż można i nawet trzeba, jeżeli chce się być branym pod uwagę, się zgłosić. A zatem już punkt wyjścia jest taki, że w tej pierwszej, największej puli mamy utwory artystów, płyty, teledyski, które są zgłoszone, czy to przez artystów, czy przez kogoś, kto ich reprezentuje. I na przykład w takim pierwszym, największym stawie z piosenką roku może się zarówno znaleźć i znajduje się zestaw 3, 5, 10 największych i prawdziwych hitów, takich piosenek, które z różnych powodów podchwyciła cała Polska. I obok w tym stawie pływają piosenki, które zna tylko artysta i jego rodzina, bo może to zgłosić. Zatem trudno się dziwić, że już na początku takiego procesu akademicy uprawnieni do wybierania pomiędzy tymi zgłoszonymi rzeczami mogą się czuć przytłoczeni i zniechęceni, zachęcani do wybierania pomiędzy tymi wszystkimi utworami, jednocześnie nie mając rzeczywiście realnych możliwości poznania wszystkich. Zatem głosują na to, co znają, na tych, których lubią, czy to z powodów artystycznych, czy też pozamuzycznych. I tak to się potem dalej toczy. Więc jest tutaj wyjściowo pewien kłopot. Nie we wszystkich nagrodach tego typu trzeba się zgłaszać i nie we wszystkich wystarczy się zgłaszać, bo można na przykład pomyśleć o takim progu minimalnym, że owszem, można się zgłosić do tej nagrody, no ale bierzemy pod uwagę tylko piosenkę, która osiąga jakąś określoną liczbę odtworzeń w serwisach streamingowych na przykład, żeby się upewnić, że piosenką roku w Polsce zostanie piosenka, którą Polacy zdążyli poznać, a nie taka, która gdzieś tam być może zaistniała, ale nikt jej nie słuchał.
11: Czyli w konkursie może brać właściwie dowolny utwór, który gdzieś tam został opublikowany?
12: Może się zgłosić. Utwór sam nie, właściwie tak. Artysta może, wydawca może. Mhm. Potem oczywiście jest weryfikacja, czyli już to sito gęstnieje na poziomie nominacji. Natomiast wydaje mi się, że na tym pierwszym etapie, kiedy tego materiału jest tak dużo i kiedy wstępnej weryfikacji nie ma, bo organizatorzy Fryderyków, bo oczywiście jest za tym jakaś myśl, której nie warto lekceważyć, bo mówią, że to jest nagroda, którą za swoją powinni uważać wszyscy artyści, wszyscy uczestnicy rynku muzycznego. Ale jak już wspomniałem, ten rynek się bardzo zmienił. Ta piramida się odwróciła, czyli ten liczba fonogramów, które ukazują się, nie wszystkie i nie większość nawet już w wersji fizycznej, ale liczba tytułów, które ukazują się rocznie, to jest tak ogromna, że to podejście, które było właściwe i słuszne w latach 90., na początku lat 2000, po prostu się nie sprawdza.
11: A czy są jakieś oddolne albo odgórne ruchy, żeby to zmodyfikować, zmienić, żeby ta nagroda była jakoś bardziej adekwatna w dzisiejszych czasach?
12: No, są oczywiście różne próby. Z jednej strony sami artyści zabierają głos, podnosząc różnego rodzaju kwestie, według nich dyskusyjne, czy wymagające poprawy. I to się dzieje zwykle po rozdaniu Fryderyków, kiedy wybuchają mniej lub bardziej gorące dyskusje. Oczywiście głos zabierają też dziennikarze, zabierają też media. No i sami fani teraz w komentarzach też mówią, co im leży na sercu. Ale uczciwie też trzeba przyznać, że sama Akademia Fonograficzna, która ma jeszcze takie ciało wewnętrzne, które nazywa się Radą Akademii Fonograficznej, i ja miałem okazję i zaszczyt przez 3 lata w tej Radzie zasiadać, a zatem wiem, jak to wygląda od wewnątrz. Ludzie, którzy w tej Radzie się znajdują, i to są również znowu muzycy, to są przedstawiciele wytwórni, to są, tak było w moim przypadku i tak jak teraz jest w przypadku kolegów niektórych, dziennikarzy muzyczni, oni wspólnie próbują naradzać się, jak stawiać czoła tym wyzwaniom i problemom. Tylko kłopot polega na tym, że choć wszyscy jesteśmy uczestnikami tej samej gry, czy jesteśmy mieszkańcami tego samego ekosystemu, który nazwać można sceną, polską sceną muzyczną, to nie wszystkie interesy są zbieżne. I na czym innym w przypadku Fryderyków będzie zależeć dużym wytwórniom płytowym, a na czym innym niezależnym artystom.
11: Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Informacje o 9.20. Gościem jest Jarek Szubrycht z Gazety Wyborczej.
10: Autopromocja.
13: W sobotnim poranku TOK FM. Co zrobi prezydent Nawrocki? Na jego biurko trafiło właśnie nowe prawo chroniące zwierzęta. Henryka Bochniarz o tym, jak opowiadać Polskę za granicą i jak walczyć o swoje w Brukseli. A politycznie podsumują ze mną ten tydzień Dominika Długosz z Newsweek Polska i Piotr Pacewicz z OKO.press. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
0: Reklama.
14: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
15: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
16: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
15: I dla dzieci z rodzicami.
17: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
0: Skoda. Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 9.21. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Samoloty gaśnicze, śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk i drony, biorą udział w gaszeniu pożaru 100 hektarów lasu pod Wołominem. Wczoraj służby musiały ewakuować ponad 40 mieszkańców Ołdakowiznej Rządzy. Na razie, jak mówi zastępca komendanta Głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie ewakuacji kolejnych miejscowości.
20: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
1: Strażacy z niepokojem patrzą w prognozy. Na Mazowszu ma mocno wiać, co może znowu spowodować rozprzestrzenianie się ognia. Ministrowie Obrony Narodowej, Finansów, Nauki i Cyfryzacji oraz przedstawiciele środowiska naukowego znajdą się w zespole do spraw rozwoju nauki pod przewodnictwem premiera, zapowiedział w poranku TOK FM szef resortu nauki Marcin Kulasek. Od kilku tygodni trwa akcja 3% dla nauki, 100% dla Polski. zorganizowana przez polskich naukowców. Domagają się oni m.in. zwiększenia finansowania nauki do 3% PKB w ciągu 4 lat. W środę protestujący zebrali się przed Sejmem. Rosyjska armia przeprowadziła atak dronami na turecki statek handlowy płynący z obwodu odeskiego do Turcji. Wybuchł pożar, a dwie osoby zostały ranne. Według ukraińskiego wicepremiera, pomimo nieustannych ataków ze strony Rosji, Ukraina utrzymuje funkcjonowanie korytarza na Morzu Czarnym, a personel portów i załogi statków nadal zapewniają przepływ towarów i globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Dziś i jutro Orange Warsaw Festival ponownie zagości na torze wyścigów konnych na Służewcu. Ratusz zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej. Uczestnicy festiwalu podróżują za darmo. 10 na ogół słonecznie, trochę więcej chmur na wschodzie, tam miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, przez 21 w centrum, do 26 na zachodzie. Teraz jeszcze raport smogowy. Są miejsca w Warszawie, gdzie normy smogowe są trochę podwyższone, ale poza tym wszędzie powietrze bez smogu.
10: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
11: Fryderyki, nagrody ważne, zdawałoby się. Gościem jest pan Jarek Szubrycht z Gazety Wyborczej. Czy one wciąż są ważne? Czy one coś znaczą? Czy jeżeli, nie wiem, film dostaje Oscara, to wydaje nam się, że jest jakoś bardziej wartościowy, bo doceniony też przecież przez spore grono głosujących. Czy nagrody Grammy, Booker, Oscary, Noble? No, czujemy, że to są jakieś ważne rzeczy. To jest jakiś znak jakości ku na utworze. A fryderyki?
12: Może nie w tej samej kategorii co Nagroda Nobla, ale jednak w środowisku przede wszystkim oraz blisko tego środowiska, no wciąż jeszcze znaczą. Nie mamy w Polsce zbyt wielu nagród muzycznych, a już szczególnie takich, które łączą bardzo różne środowiska i gatunki. A zatem ta, która jest, mimo swoich wad, jest ważna i nawet to, że jest bardzo wielu i artystów, i wydawców, i fanów, którzy co roku przy okazji rozdania fryderyków uznają za stosowne na swoich profilach w mediach społecznościowych poinformować cały świat, że oni te fryderyki mają gdzieś i w ogóle ich to nie interesuje, oznacza, że jednak trochę interesuje. No i jeszcze są ci, których interesuje naprawdę, którzy biorą w tym udział, ale ta rozmowa i w tym roku dyskusja jest trochę o tym, co zrobić, żeby nie zniechęcić tych, którzy być może chcieliby wziąć udział, ale nie do końca albo podobają im się te zasady, albo nie do końca je rozumieją, albo zatrzymać tych, którzy w tym roku poczuli się właśnie ze względu na pewne reguły rozczarowani. No mnie szczególnie zainteresowała ta rozmowa o tym, czy Kasia Linz, która dostała w tym roku 3 statuetki, fantastyczna artystka zresztą, powinna była być nagradzana tak sowicie za materiał, który nie jest materiałem autorskim, który jest jej reinterpretacją utworów Grzegorza Ciechowskiego. No i właśnie jedni twierdzą, że absolutnie powinna, że świetnie to zrobiła, skoro zrobiła świetnie, to dlaczego nie? A inni mówią, no tak, ale w tych samych kategoriach pojawiły się wspaniałe albumy z muzyką autorską. Jak to porównywać i komu w takim razie te laury się należą? Czy Ciechowskiemu, czy jednak Linz? I to jest moim zdaniem bardzo, bardzo interesująca dyskusja, bo ona tak naprawdę nie dotyczy Kasi Linz przede wszystkim, tylko tego, jak zmienia się już nawet nie rynek muzyczny, tylko jak zmieniają się nasze potrzeby fanów muzyki i jak bardzo skierowani jesteśmy ku przeszłości, jak chętniej, coraz chętniej wspominamy muzykę, która kiedyś nas fascynowała, albo nawet taką zapożyczoną nostalgią wspominamy bardzo chętnie muzykę, która interesowała naszych rodziców i dziadków. I jak coraz mniejszą wagę przykładamy do i teraz, no i dlaczego coraz mniejszą wagę do tego przykładamy. Dlatego to moim zdaniem jest ważne, dlatego te rozmowy warto kontynuować, już zupełnie abstrahując, odrywając ją od laureatki tegorocznej, której oczywiście szczerze gratuluję. Mhm.
11: Grzegorz Kaźmierczak, lider Varieté, zaskoczony był, że w kategorii, w której był zespół Kury, Błoto, nagrodę dostał Michał Fox-Król. No, to oczywiście rozumiem, jest kwestia gustu głosujących. Jeżeli uznali, że ten materiał, który stworzył Michał Fox-Król, w ich ocenie jest lepszy niż Kury i Błoto, no to rozumiem, że tak jest. Ale no właśnie nie wszystkich ta decyzja, ten wybór zadowoliła. Między innymi właśnie Grzegorza Kaźmierczaka, rozumiem, to nie zadowala.
12: No tak, to jest zawsze kłopot z nagrodami, zawsze kłopot z kategoriami i z tym co roku Rada Akademii Fonograficznej się mierzy, bo jej zadaniem jest też właściwe umiejscowienie zgłoszonych fonogramów w konkretnych kategoriach. Czasami jest łatwiej, a czasami jest to bardzo trudne zadanie, bo rzeczywiście jak porównywać, jak w ogóle mierzyć wartość rzeczy tak bardzo odległych od siebie, jak z jednej strony Varieté, z drugiej strony Błoto, a z trzeciej właśnie nagrania Foxa. To wszystko trafia do tej szufladki z alternatywą. No i ktokolwiek by nie wygrał, ktoś inny pewnie byłby niezadowolony. Sądzę, że gdyby wygrało Błoto, czy gdyby Varieté wygrała, to znakomity zespół i fantastyczną płytę wydał, więc czemuż by nie. To by fani Króla i takiej troszeczkę bardziej przystępnej, miękkiej alternatywy pewnie by też mogli narzekać. W bliskiej mojemu sercu kategorii rock metal w tym roku wygrała Koma z Behemotem między innymi i w środowisku metalowym, około metalowym zawrzało, czy raczej zarechotało, że no Koma nie jest zespołem metalowym, ale szufladka nazywa się rock metal, co też znowu moim zdaniem jest błędem, bo to są dwie zupełnie oddzielne kultury od wielu dekad, mające własne obiegi informacyjne, własne wytwórnie, festiwale i tak dalej. Ale jeżeli już nawet taka kategoria jak rock metal zaistniała i ta Koma obok Behemota, to moim zdaniem większym problemem jest to, że Koma wygrała z albumem koncertowym zawierającym zestaw ich największych hitów, a mierzyła się w tej kategorii z płytami, które są składają się z nowych, oryginalnych utworów. I znowu teraz jest pytanie, czy trzeba robić osobną kategorię dla nagrań koncertowych, ale za to z różnych gatunków? Moim zdaniem tak byłoby lepiej. Ale są tacy, co mają inne zdanie. Więc ja wiem, że to nie jest taka łatwa materia, ale też wiem, że praca nad Fryderykami, nad tym, żeby ta nagroda jak najlepiej odzwierciedlała obecny stan fonografii, żeby jak najwięcej artystów, wydawców i fanów mogło się z nią utożsamiać, ta praca nam wszystkim, mam na myśli fanów muzyki, będzie służyć. No bo kłopot też polega na tym, że kiedy Fryderyki startowały, muzyka po prostu była dla nas wszystkich ważniejsza. Wszyscy jakieś muzyki słuchali, wszyscy się przez nią jakoś przedstawiali światu, identyfikowali się z nią. Dzisiaj muzyka jest tylko jednym z nurtów szeroko pojmowanej rozrywki, sposobów na spędzanie wolnego czasu, więc trzeba włożyć więcej wysiłku w to, żeby być dostrzeżonym, polubionym, szanowanym.
11: Czyli konieczne są zmiany, potrzebne są zmiany. Jak śpiewał pewien punk rockowy zespół, bo jeśli nic się nie zmieni, ale nie ma, jak rozumiem, woli politycznej, żeby rzeczywiście coś zrobić. Czyli każdy narzeka, ale zasadniczo co roku to samo, co roku narzekania i tylko jak powiedziałeś, przypominamy sobie o Fryderykach co jakiś czas, mówiąc, aha, znowu się kłócą.
12: Tak, to jest kłopot, że rzeczywiście co roku te narzekania są obecne, w dodatku co roku lub prawie co roku na podobne tematy, a niewiele się zmienia. I żałuję i apeluję do organizatorów. Nie biorę udziału w obradach Rady Akademii Fonograficznej, więc mogę to robić z zewnątrz, żeby jednak brali sobie do serca takie uwagi, które pojawiają się czy to w mediach, czy w mediach społecznościowych, no bo one znaczą to, że ludziom zależy i dobrze byłoby na to zainteresowanie, te emocje podtrzymać, a nie zniechęcać ich do Fryderyków.
11: No byłoby fajnie, no ale tak jak powiedziałeś, no to jest szczególnie ta przestrzeń jak gdyby funkcjonowania w internecie, tak? Czyli publikowanie przy pomocy narzędzi, no to jest jakiś w ogóle świat, który może być też nie do zrozumienia dla osób, które się wychowały na kasetach, płytach winylowych, kompaktach, tak? I gdzie czekało się na jakiś album i wreszcie jak się ukazał, to się go słuchało, rozmawiało o nim, także nie tylko o warstwie muzycznej, ale też o warstwie tekstowej. Dzisiaj, proszę bardzo, klik, weź mi zaproponuj jakiś utwór, klik, ułóż słowa, klik, wgraj do serwisu, klik, pobierz kasę.
12: No ale też nie jest tak, że ludzie, którzy decydują o kształcie Fryderyków, nawet ci z największym doświadczeniem na rynku fonograficznym, to są ludzie, którzy mieszkają w jaskini, nie mają dostępu do elektryczności, internetu i nie wiedzą, że świat się zmienia. Wiedzą, no ale jednocześnie jest coś takiego jak przywiązanie do pewnych rozwiązań, trochę na zasadzie, no, że zawsze były, kiedyś to działało, chyba nie powinniśmy tego zmieniać. Moim zdaniem niektóre rzeczy jednak zmienić trzeba, skoro świat się tak drastycznie zmienił. I tutaj na przykład zacząłbym od tego mechanizmu zgłaszania fonogramów, artystów, utworów do Fryderyków, dlatego że raczej sądzę, że lepszą opcją, bo też część takich, którzy mogliby się zgłosić, nawet nie wie, że jest taki mechanizm, że powinni, czasem przegapią termin i tak dalej. Więc sądzę, że rozwiązania, które istnieją przy innych nagrodach, chociażby przy Brit Awards, jest tak, że listę tych wstępnych nominacji opracowuje się na podstawie zestawień, odsłuchów, sprzedaży i tak dalej. A potem można ewentualnie artyście dać taką opcję opt-out, prawda? Jak w tych zgodach, tak. kiedy ściągamy jakieś aplikacje, czy programy, czy usługi internetowe, że z jakiejś tam części tej usługi rezygnujemy.
11: No, w każdym razie.
12: No, to jest taki pomysł luźny, ale naprawdę myślę, że jest szereg rozwiązań, które można by próbować testować, nie upierać się przy tym, co działało w latach 90., bo już nie ma lat 90.
11: Mówi Jarek Szubrycht z Gazety Wyborczej. Dziękuję serdecznie. Informacje o 9.40 już za minut kilka. Po informacjach program EKG i Rafał Hirsch, który już jest gotowy do startu.
2: Dzień dobry.
11: W przeciwieństwie do rakiety Jeffa Bezosa.
2: Rzeczywiście nie jestem rakietą, zwłaszcza Jeffa Bezosa. W EKG dzisiaj będziemy rozmawiać o Ukrainie i o tym, czy będziemy albo jak będziemy tam inwestować, bo apetyty z naszej strony rosną. Była delegacja w Kijowie. Wczoraj Orlen mówił o tym, że rozmawia z Ukrnaftą, czyli z tym takim ukraińskim Orlenem, o tym, żeby zainwestować właśnie po tamtej stronie granicy, więc coś się zaczyna dziać. Ciekawe, dokąd to nas zaprowadzi i co z tego wyniknie.
11: Mogę prognozować?
2: Pewnie, każdy może prognozować.
11: Ujmę to...
2: Że nic nie wyjdzie.
11: Ujmę to taką krótką piosenką o treści. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało.
2: Ale to dobrze, bo lepiej mieć niskie oczekiwania i potem mieć miłe zaskoczenia niż ogromne oczekiwania i potem rozczarowanie.
11: Niech to będzie nasza strategia. Rafał Hirsch i program EKG po informacjach HT 9.40.
0: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje, to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
25: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
26: Hot grill.
27: Parilla caliente.
28: Grilla calda.
29: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
30: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Marki do Media Markt.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda. Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 9.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. To kolejny dowód na to, że Rosja jest permanentnym i największym zagrożeniem dla Europy. Tak, uderzenie rosyjskiego drona w dach budynku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą, ocenia wiceszef MONU Cezary Tomczyk. Czekamy na reakcję władz w Bukareszcie, dodaje wiceminister.
11: Zarówno artykuł 4, jak i 5 traktatu waszyngtońskiego wymaga intencji ze strony kraju, który został zaatakowany. Więc wszystko dzisiaj w rękach Rumunii. Rada Północnoatlantycka może się zebrać w każdej chwili i pewnie powinna, bo sprawa jest rzeczywiście bardzo poważna. Mógł ktoś zginąć, niewątpliwie zabrakło bardzo niewiele. Gdyby ten dron uderzył kilka metrów niżej, zniszczyłby wiele mieszkań w bloku mieszkalnym.
10: W wyniku incydentu dwie osoby zostały lekko ranne. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy, oceniła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i dodała, że przygotowywany jest 21 pakiet sankcji wobec Rosji. W samo południe Iga Świątek zagra z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polskie zawodniczki zmierzą się po raz trzeci z Rolandem Garrosem. Pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Dziś dowiemy się, kto zdobędzie tytuł Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Uroczysta gala rozpocznie się o 17.30. Tytuł Człowieka Roku redakcja Gazety przyznaje od 27 lat. W gronie laureatów są m.in. Donald Tusk, Andrzej Wajda i Agnieszka Holland. Rok temu nagrodę odebrał brytyjsko-polski historyk Norman Davies. I jeszcze ważna informacja dla mieszkańców Warszawy. Od jutra przez 2 miesiące tramwaje nie będą jeździły alejami jerozolimskimi. To z powodu remontu torowiska. Wymienione zostaną szyny, wyremontowana część przystanków i przejazdy drogowe. Remont potrwa 2 miesiące i możliwe, że jeszcze 2 sierpniowe weekendy. 10 na ogół słonecznie, trochę więcej chmur na wschodzie, tam miejscami słaby, przelotny deszcz, a na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie przez 21 w centrum do 26 na zachodzie kraju.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
13: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
14: Jest 9.43 w Radiu TOK FM. Rozpoczynamy pierwszy dzisiaj magazyn EKG. Na początek dwie krótkie informacje. Pierwsza informacja jest taka, że inflacja nam spadła. Główny Urząd Statystyczny przed chwilą podał, że w maju wstępny odczyt inflacji to jest 3,1. Po kwietniu było 3,2 i prognozy były takie, że nam urośnie to bardziej, a zamiast rosnąć spadła nam inflacja, więc to jest dobra informacja. A w skali tak miesiąc do miesiąca, czyli poziom cen w sklepach w maju w stosunku do kwietnia obniżył się o 0,3%. Głównie ze względu na ceny żywności, które spadły o 1%. Więcej szczegółów na razie GUS nie podaje, bo to są wstępne dane. A druga krótka informacja jest taka, że jest dobry dzień na giełdzie. Dzisiaj znów WIG idzie w górę o 0,65%, WIG 20 w górę o 0,5%, więc znów mamy wzrosty. Ropa naftowa $92.70 za baryłkę, więc taniej niż jeszcze tydzień czy 2 tygodnie temu. Mogłaby być jeszcze tańsza, ale... jest takie wrażenie na rynkach, że idziemy w stronę tą optymistyczną i że może się w końcu dogadają Amerykanie z Iranem. Ale dzisiaj będziemy w EKG rozmawiać troszeczkę o czymś innym, o Ukrainie przede wszystkim. W studiu gość pan Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Dzień dobry.
8: Witam pana redaktora, witam państwa.
14: Jeśli chodzi o Ukrainę, to był pan tam niedawno z misją. A oprócz tego też pojawiają się w przestrzeni publicznej takie informacje, jak chociażby wczoraj na konferencji zarządu Orlenu, który mówił, że już rozmawia z Ukrnaftą, czyli z tym ukraińskim Orlenem, tak można powiedzieć, o jakiejś inwestycji kapitałowej. Zaczynamy wykonywać w końcu jakieś kroki, bo o tym, że będziemy uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, że będziemy tam obecni, to właściwie od samego początku wojny można słyszeć i to dość często się takie deklaracje powtarzały. Robimy jakieś kroki, żeby wyjść poza deklarację i przejść do jakiegoś działania?
8: Wydaje się, że robimy. Potwierdzeniem tego była chyba bardzo udana misja gospodarcza kierowana przez ministra gospodarki i finansów Andrzeja Domańskiego. I to wpisuje się w taką ogólną atmosferę, że chyba jest bliżej końca niż początku działań wojennych, mimo tego, że dominuje nastrój sceptyczny w tym sensie, że wcześniej niż przed upływem roku do jakiegoś zawieszenia broni nie dojdzie. Po drugie, pojawiły się instrumenty oferowane przez polskie instytucje rozwoju, które mitygują ryzyka takich inwestycji. Co mam na myśli? Instrumenty, które ubezpieczają od ryzyka i ryzyk wojennych szeroko zrozumianych. Pierwszym takim widocznym krokiem była inwestycja, ogłoszona niedawno inwestycja PZU, PZU Życie, która to firma przejmie ukraiński oddział MetLife'u i tym samym zdobędzie pozycję z udziałem rynkowym ponad 50% na raczkującym jeszcze, ale bardzo obiecującym rynku ubezpieczeń życiowych.
14: Czyli dominującą spółkę tam przyjmie, tak?
8: To była dominująca, czy jedna z największych, chyba największa spółka na rynku ukraińskim. Trzeba też podkreślić, że PZU Życie nie przerwało działalności pomimo wojny i wszystkie oddziały funkcjonują zarówno w Kijowie, jak i w mniejszych miejscowościach. Mam nadzieję, że Credo Bank rozgląda się również za jakimiś okazjami do przejęcia i chyba takich sytuacji będzie więcej, ale jeszcze raz, decydujący jest fakt dostarczenia przez polskie instytucje rozwoju instrumentów mitygujących ryzyko wojenne.
14: A te instytucje się nie boją tego ryzyka? No bo jednak wydaje się, że to jest cały czas bardzo duże ryzyko, prawda?
8: Instytucje się boją, no ale po pierwsze od tego są, żeby wchodzić w te obszary, gdzie rynek, prywatny rynek nie jest w stanie funkcjonować.
14: Ale to znaczy, że polskie podmioty prywatne jakby naciskały na te instytucje, żeby zaoferowały tę usługę, bo jest na to popyt?
8: Polskie instytucje prywatne naciskały. Organizacje takie jak Polska Rada Biznesu naciskała od jesieni 2022 roku.
14: Czyli to było tak, że my tam wejdziemy, wiemy, co mamy tam robić, tylko dajcie nam polisę.
8: To nie do końca tak, że my się boimy. Cały świat się boi.
14: No, oczywiście.
8: Rozsądny nie zainwestuje ani dolara, ani euro, ani złotego w sytuacji, gdy w danym kraju trwają działania wojenne i prywatny rynek tego nie ubezpieczy. Mogę podać jeden przykład. Od kwietnia PZU oferuje zupełnie unikalny produkt, którym jest ubezpieczenie od ryzyka wojennego spedytorów, obejmujący zarówno ubezpieczenie szkód pojazdu, jak i szkód ładunku.
14: Czyli jeśli ktoś coś tam przewozi, nie wiem, do Kijowa i spadnie na niego jakiś dron, to od tego jest polisa, tak?
8: I to jest od kwietnia, to jest jedyny taki produkt na całym rynku europejskim.
14: No ale to wyobrażam sobie, że składka od tego musi być kosmiczna, bo to w każdej chwili może coś spaść tam.
8: Większość ryzyka przejmuje w formie linii reasekuracyjnej KUKE i robi to za zgodą Komisji Europejskiej.
14: Czyli na końcu to leży na polskim państwie.
8: Na końcu leży to na na państwie polskim bądź europejskim, ale bez tego, jeszcze raz, bez tego nikt na Ukrainę nie pojedzie w celu inwestowania, może tylko i wyłącznie robić misje rekonesansowe. I tak jest zawsze. Znaczy, uważam, że to jest akurat najlepiej wydany pieniądz publiczny, dlatego, że to jest po pierwsze ubezpieczenie, więc z rachunku prawdopodobieństwa wynika, że to nie będzie w 100% koszt, tylko być może w 1 promil albo dziesiątki promila, a po drugie to jest sposób, żeby doprowadzić do poważnych inwestycji polskich na Ukrainie.
14: Czyli to będzie rentowny biznes dla tych ubezpieczycieli, tak?
8: Nie
14: takie
8: myślę,
14: jest założenie, bo, tak?
8: Znaczy, dla ubezpieczyciela końcowego ma nie być biznesem na stratach. Pewnie musi być jakaś niewielka marża. Natomiast jeszcze raz, końcowe ryzyko to jest KUKE i Komisja Europejska.
14: Czy my liczymy na to, że tam będzie trochę tak jak w Polsce na początku lat 90., że jak się ta wojna zakończy, to będzie takie krótkie okno możliwości, w którym Ukraina powie: potrzebujemy kapitału z zewnątrz, proszę bardzo, wchodźcie i róbcie interesy z nami, i wtedy trzeba będzie się ścigać z całym światem, czy tam może, nie wiem, z Niemcami, z Francuzami i tak dalej. I już teraz chcemy przygotować się, żeby tam mieć swoje przyczółki?
8: Mam nadzieję, że firmy, które myślą poważnie o inwestycjach na Ukrainie, dokładnie teraz to robią. Każdy, kto odwiedza naszego sąsiada, zauważa zapewne nie tyle zniszczenia, bo tych zniszczeń nie ma, widocznych zniszczeń nie ma dużo, jeżeli się nie jedzie na linię frontu, a ja tam nigdy nie byłem, więc też nie chcę się wypowiadać. Natomiast widać potworny dług związany z tym, że nie są dokonywane inwestycje związane z utrzymaniem, czyli ulice nie są odnawiane, fasady nie są odnawiane i tak dalej, i tak dalej. Ten rachunek trzeba będzie w którymś momencie zapłacić, dlatego że budynki, na które nie ponosi się nakładów służących do utrzymania substancji, po prostu w którymś momencie się degradują. I to oznacza, że branża budowlana, branża infrastrukturalna, branża energetyczna, ale również nie zapominajmy o przetwórstwie owocowo-warzywnym. Ukraina jest potęgą, jeśli chodzi o produkcję rolną. To są wszystko szanse dla polskich firm w tamtą stronę. A z drugiej strony myślę, że import myśli technologicznej związanej z chociażby technologią dronową będzie tym, co będzie przyciągał inwestorów technologicznych. Zarówno jeśli chodzi o inwestycje tam, jak i o zapraszanie firm ukraińskich do realokacji części produkcji do Polski. To stało się możliwe. Mniej więcej miesiąc temu prezydent Zeleński podpisał stosowny dekret i chyba ten przepis albo wszedł w życie, albo wchodzi w życie lada moment, umożliwiający pod pewnymi warunkami zarówno eksport broni przez Ukrainę, jak i realokację produkcji do innych państw. To jest paradoksalnie efekt uboczny wojny w Zatoce. Dlatego, że państwa arabskie, Emiraty, Katar, Arabia Saudyjska, które podpisały już wstępne umowy z Ukrainą w sprawie importu technologii dronowej i przede wszystkim technologii i instrumentów do obrony dronów, czyli te interceptory, przechwytywacze drony kamikadze, które niszczą drony atakujące, spowodowało, że trzeba było zmienić przepisy. A jednocześnie Ukraina raptem zdobyła niezależne źródło finansowania, które jest trzecim źródłem finansowania wysiłku wojennego po amerykańskim, którego już nie ma, bo Amerykanie od ponad roku nie wydają ani dolara. Europejski, który istnieje, ale który opiera się w dużej części na broni i uzbrojeniu importowanym ze Stanów Zjednoczonych. Częściowo jest to również komponent europejski. I teraz dochodzi do tego ten komponent arabski, który potencjalnie jest dla Ukrainy no oczywiście najciekawszym, bo jest troszeczkę oznacza uniezależnienie i jednocześnie no bardzo głębokie kieszenie tych państw, które wiedzą, że muszą się jakoś bronić przed ewentualnymi atakami Iranu.
14: Ja rozumiem, że Ukraińcy po prostu w tym momencie już słyną na świecie z tego, że mają najlepszą technologię, jeśli chodzi o drony, wiedzą jak to robić, bo pokazują to codziennie, ale nie mają pieniędzy na to, żeby zwiększyć skalę. Jak rozumiem, popyt na to jest nie tylko na froncie, ale właściwie w tej chwili każdy jest w stanie kupować te drony akurat od nich, więc potrzebują kapitału i to my w tym momencie możemy wejść i im dostarczyć ten kapitał i w ramach jakiegoś joint venture stawiać te fabryki dronów ukraińskich, ale takie, które mogłyby nawet na polskiej ziemi powstawać.
8: Mogłyby powstawać na polskiej ziemi, według moich informacji powstają też.
14: Już.
8: Te firmy, które działają w tym obszarze, są raczej bardzo dyskretne i nie chwalą się,
14: no tak,
8: gdzie i co.
14: A w przyszłości w ogóle jest mowa po stronie ukraińskiej o tym, że tam będzie odpalana jakaś prywatyzacja po wojnie i będą tego typu szanse też?
8: Nie jest to tematem na dziś. Ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat dyskusji takiej strukturalnej, jak powinna wyglądać
14: Ukraina po wojnie,
8: gospodarka po wojnie. Pamiętam, że w styczniu tego roku na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos pierwsza dyskusja w tak zwanym Domu Ukraińskim była dokładnie o tym, w jaki sposób planować gospodarkę na okres powojenny i Chrystia Freeland była wicepremier Kanady, która dzisiaj jest doradczynią prezydenta Zeleńskiego, mówiła otwartym tekstem: słuchajcie, wzorujcie się na Polsce, bo Polska dała radę nie tylko zbudować 20. gospodarkę świata, startując od zera, a na pewno z tego samego powodu, poziomu jak Ukraina w 89-90 roku, ale udało się Polsce stworzyć strukturę gospodarki bez oligarchów, czyli bez tego elementu, który był niewątpliwie obciążeniem gospodarki ukraińskiej przed wojną i był charakterystyczny, jest charakterystyczny do dzisiaj nie tylko dla gospodarki rosyjskiej, ale w zasadzie całego obszaru postsowieckiego, więc ta gospodarka z rozproszoną strukturą własności, z silną klasą średnią i z wysokim udziałem inwestycji zagranicznych, to jest chyba ten cel. No i oczywiście jeden problem, który musi być rozwiązany w każdym przypadku, to jest sprawa endemicznej korupcji. O tym mówi się głośno. Nasi ukraińscy partnerzy zdają sobie z tego sprawę. I dobrze, że to nie jest temat zamiatany pod dywan.
14: No to taka zmiana kulturowa troszeczkę, nie? Pewnie troszeczkę potrwa, zanim to się...
8: Ale w Polsce się udało, to prawda. W ramach negocjacji preakcesyjnych. I myślę, że ten wątek Unii Europejskiej i Ukrainy, która kiedyś do Unii chciałaby dotrzeć. Oczywiście plany oficjalnej polityki, że w 27 roku, no to można włożyć między bajki, ale niech to nastąpi za 10 lat, to ta ścieżka dochodzenia do standardów unijnych jest szalenie ważna i jednym z elementów jest skuteczna walka z korupcją.
14: Bardzo dziękuję. Pan Wojciech Ostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję bardzo.
14: O 10 w TOK FM informacja, a po nich Popczarek i Cezary Łasiczka.
15: Czy wiesz, kto był najbardziej znanym gdynianinem na świecie?
14: W historii? Trudno mi powiedzieć, chociaż

0: promocji.
1: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
5: MediaMarkt.
6: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer TV. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum dwa różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz dwa różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny jeden zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: A na początek Mazowsze i ewakuowani mieszkańcy z powodu pożaru lasu. Ogień nie jest ugaszony, ale jest już bezpieczniej. J.D. Vance twierdzi, że USA są blisko porozumienia z Iranem. Więcej o tym za chwilę. Będą też ostrzeżenia dla warszawiaków. W centrum komunikacyjnie będzie trudno. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu, ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie, mogli już wrócić do domów. W ich miejscowości jest już w miarę bezpiecznie, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów, a działania ratownicze są prowadzone na 300 hektarach. Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawia od rana Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: My też żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
12: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
13: Tak.
14: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję, żebyśmy byli gotowi na wszystko i żeby, no kto może, kto jest w stanie, żeby się ewakuować.
12: Trochę strach?
14: No na pewno, trochę.
15: Ja jestem 50 lat w rządzie i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
16: Nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym, wszystko to szło.
12: Czarno ponoć.
16: Czarno, siwo, to kurna różnie było.
15: No bałam się, no.
12: W akcji gaszenia pożarów w powiecie wołomińskim pracuje ponad 800 strażaków. Do tego wojsko i policja oraz strażacy ochotnicy. W tej chwili trwa posiedzenie sztabu kryzysowego. Rumunia nie zgodzi się na przeniesienie na Rumunów wojny prowadzonej przez Rosję przeciw Ukrainie, oświadczył rumuński prezydent po upadku rosyjskiego drona na blok mieszkalny w Gałaczu. Zapowiedział zwołanie posiedzenia Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rumunia w ciągu kilku godzin podpisze też kontrakt, który zapewni jej obronę antydronową w ramach unijnego programu wzmacniania obronności SAFE. Jesteśmy bardzo blisko porozumienia z Iranem, twierdzi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Agencja Reutera donosi, że umowę musi tylko zatwierdzić Donald Trump. Irańskie media państwowe zastrzegają jednak, że tekst umowy wciąż nie został potwierdzony. Tomasz Orchowski.
17: O tym, że jest blisko porozumienia z Iranem, słyszymy od Amerykanów już od jakiegoś czasu, ale tym razem, donosi Reuters, strony się dogadały, konieczne jest tylko tak wypowiedziane przez Trumpa. Prezydent Trump nie zamierza zawierać złych umów dla narodu amerykańskiego.

0: Jego dla USA, mówił amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent. Reuters twierdzi, że umowa przedłuży o 60 dni rozejm, odblokuje cieśninę Ormus oraz irańskie porty. Po jej wprowadzeniu mają ruszyć jeszcze trudniejsze negocjacje, m.in. o irańskim programie nuklearnym. Tomasz Urchowski, TOK FM.
1: Magda Linette stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym, a zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. O czym więcej teraz wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozawski.
2: Dla Magdy Linette zadanie numer 1 to zapomnieć, z kim gra.
3: Za każdym razem staram się wyrzucić ten szum wokół. Myślę, że zawsze w tych meczach z Igą będzie on większy, więc myślę, że to tym bardziej jest ważne, żeby skupić się i zagrać tak, jak tak naprawdę z każdą inną zawodniczką.
2: Mecz będzie mieć jednak nie tylko ciężar psychologiczny. Zawodniczki będą musiały sobie poradzić także z ponad 30-stopniowym upałem, mówi trenerka Linette Agnieszka Radwańska.
4: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
2: Mecz Świątek Linette w południe. Zwyciężczyni zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: A mecz Świątek z Linette pokaże Eurosport. Od jutra w Warszawie zaczną się ogromne utrudnienia dla pasażerów oraz kierowców. Wszystko z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Do sierpnia od placu Starynkiewicza do ronda Waszyngtona tramwaje nie pojadą. Będzie też bardzo wąsko, bo pas ruchu zajmą ekipy remontowe, chociaż w godzinach szczytu i one ustąpią miejsca, bo to remont w samym sercu miasta. Informuje Błażej Kulesza.
5: Remont torowiska miał być przy okazji remontu kolejowej linii średnicowej.
6: Termin tych prac cały czas odsuwa się. Obecnie jest mowa o latach 30. My już dłużej z naszym torowiskiem czekać nie możemy.
5: Nie udało się jednak zgrać terminów, przekonuje Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich.
6: Tylko w tym roku mieliśmy 50 interwencji naszych służb związanych z awariami infrastruktury.
5: Winę za taki stan rzeczy częściowo ponosi Nowoczesny Tabor, mówi Damian Kowalczyk, radny z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Miasto zamawia tabor, który jest znacznie cięższy od tego starego taboru. No nikt w mieście też nie przewidział, że jeśli się zamawia cięższy tabor, to te remonty szyn będą po prostu częstsze.
5: Tramwaje na Aleje Jerozolimskie wrócą z początkiem sierpnia. Na razie na ulicę wyjadą autobusy zastępcze. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Dziś wieczorem około 22:00 drogowcy otworzą wiadukt trasy Łazienkowskiej. Tam remont przeciągnął się o rok. A informacje wracają o 10:20.
8: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: 26 stopni na południowym zachodzie i to dziś najcieplejszy region. W wielu miejscach około 20, choć momentami wiatr potęguje odczucie zimna. Jutro sporo deszczu w całej Polsce.
8: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: Cezary Łasiczka, to jest program Pop Czarek. Spotykamy się dzisiaj z okazji dwóch ważnych wydarzeń. Pierwsze ważne wydarzenie miało miejsce wczoraj. To były urodziny jednego z najbardziej znanych Polaków na świecie, a drugie wydarzenie będzie miało miejsce jutro. Nastąpi odsłonięcie pierwszej wersji pomnika tego zasłużonego, bądź co bądź, Polaka. A państwa i moim gościem jest pan Zygmunt Miłoszewski, powieściopisarz, scenarzysta i działacz społeczny. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Oraz, co będzie ważne w tej historii, od roku dumny mieszkaniec Gdyni. Jak o sobie mówimy z żoną, jesteśmy neośledziami bądź też neogdynianinami.
10: Gdynia jest centralna chyba w tej opowieści, bo tutaj w 1908 roku urodził się człowiek, który rzucił wyzwanie Imperium Brytyjskiemu.
11: Człowiek o wybitnej biografii i człowiek, który myślę, że jest nie tylko najbardziej znanym w świecie synem Gdyni, no ale też jednym z najbardziej znanych postaci tutaj wydanych przez Polski i przez polski naród. Ja bym się nie wahał, żeby wymienić go jednym tchem z tymi wszystkimi, którzy odnieśli ogromny międzynarodowy sukces, którzy są punktem odniesienia. Robert Lewandowski, Roman Polański, Karol Wojtyła, znaczy jest to ta pułka postaci, jeśli chodzi o ślad, który pozostawili w świecie.
10: A nasz bohater miał na imię, chociaż jeżeli założymy, że jest wiecznie żywy, to wciąż ma na imię, Ernst Stavro Blofeld, chociaż pewnie z Polska byśmy mówili o nim Ernest?
11: Myślę, że byśmy powiedzieli Ernest, Stavro dlatego, że miał mamę Greczynkę, ojca Kaszuba. Myślę, że może Ernst dlatego, że wtedy, kiedy się rodził, to w 1908 roku, to Gdynia była wsią na terytorium Niemiec, miał 10 lat. Kiedy Gdynia stała się polską wioską rybacką administracyjnie. No i mieszkał w Polsce aż do wybuchu, albo nawet aż do końca wojny. Także myślę, że też w ogóle był świadkiem tego wspaniałego projektu, jakim była budowa portu w Gdyni i miasta dookoła portu.
10: Bycie w porcie, ale też wzrastanie w takiej multikulti rodzinie musiało młodego Ernesta otworzyć na świat i na to, że no, nie w Gdyni to się wszystko kończy i zaczyna, tylko że jest piękny świat pełen możliwości.
11: Co wiemy o Ernście Stavro Blofeldzie? Wiemy z książek Jana Fleminga, że on próbował zatrzeć ślady swojego pochodzenia i w administracji, w księgach administracyjnych, w księgach parafialnych, co nie zmienia faktu, że nam się nie udaje dotrzeć do pewnych świadectw, o których jeszcze będziemy mówić, ale faktycznie znamy jego życiorys z powieści Fleminga, potem z filmów. Wiemy, że wykształcił się w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej. Wiemy, że zajmował się potem działalnością agenturalną. No i wiemy, że w pewnej chwili, zakładając oczywiście, że to, co czytamy, jest prawdą, no, został szefem i założycielem jednej z najpotężniejszych organizacji terrorystycznych w historii świata.
10: Terrorystycznych, czyli jakich?
11: Historie piszą zwycięzcy, tak? Znaczy Józef Piłsudski był terrorystą z punktu widzenia Imperium Austro-Węgierskiego. No i chciałbym tutaj na chwilę właśnie nawet zostać przy tym porównaniu, jeśli chodzi o Blofelda. Historie piszą zwycięzcy i pojawia się Blofeld w powieściach Jana Fleminga w specyficznym momencie historii. Jest połowa lat 50., kiedy ukazuje się Casino Royale, pierwsza z książek o Jamesie Bondzie. Jest ona napisana przez Jana Fleminga, który był jednak wiernym żołnierzem Imperium Wielkiej Brytanii, pracował w wywiadzie. Premierem wtedy jest po raz ostatni Winston Churchill, rasista, antysemita, osoba, która wierzyła w Imperium Brytyjskie, że to Imperium musi przetrwać bez względu na cierpienie, które niesie i na uciemiężenie podległych narodów. Wtedy toczą się trudne procesy dekolonizacyjne w Indiach, w Palestynie, w Azji. No i teraz pytanie, czy jeśli głównym bohaterem tych powieści, pisanych w okresie walki o przetrwanie brutalnego imperialnego mocarstwa, jest Cyngiel, który ma zezwolenie od tego mocarstwa na wsadzenie kulki w głowę komu się tylko mu podoba, no to kto jest dobrym bohaterem tej historii? Cyngiel tegoż mocarstwa, czy skromny chłopak z Kaszub, który po prostu chce zostawić ślad w świecie, który być może chce zmienić ten świat na lepsze, ale został przedstawiony w ten sposób, a nie inny, przez zwycięzców.
10: Czyli skromny chłopak z Kaszub, który postawił się Imperium Brytyjskiemu. James Bond jest emanacją tego imperium.
11: Nie ukrywamy tego. Znaczy, nasza grupa inicjatywna, no my nie jesteśmy wielkimi fanami Jamesa Bonda. My jesteśmy patriotami, my jesteśmy fanami Ernsta Stavro Blofelda, ale rozumiemy, że dla wielu osób, które są fanami powieści, które są fanami filmów, które przecież od tylu dekad oglądamy, no, że ciekawe być może być dla nich, żeby spojrzeć też z innej perspektywy i z innego punktu widzenia na głównego łotra tej historii. Ale tak jak mówię, Luke Skywalker z punktu widzenia galaktycznego imperium był rebeliantem i terrorystą.
10: Od pewnego czasu mówimy o stuleciu Gdyni, no a nikt chyba bardziej niż Ernst Stavro Blofeld Gdyni nie rozsławił.
11: No, jeśli chodzi o sławy Gdyni w świecie, to nie. No, tutaj nie boję się postawić takiej tezy. No i uznaliśmy, my jako grupa inicjatywna, no, że jednak stulecie Gdyni jest dobrym momentem, żeby to uczcić. Wczoraj były urodziny naszego bohatera, a jutro odsłaniamy projekt rzeźby, która, jeśli się powiedzie nasz plan, to stanie nad morzem w Gdyni, niedaleko Polanki Redłowskiej i będzie, mam nadzieję, jedną z wielkich atrakcji turystycznych tego miasta.
10: Także jutro oficjalne odsłonienie. Jak rozumiem, na początku to jest gipsowy odlew rzeźby.
11: To jest właściwie gotowa rzeźba, tak? Wykonana przez wspaniałego artystę, przez profesora Wojciecha Sęczawę z gdańskiej ASP, który uwierzył w ten szalony projekt. I rzeźba jest. I będzie stała w lobby hotelu Nadmorskiego w Gdyni, niedaleko miejsca, gdzie ma stanąć gotowa rzeźba. No a teraz zaczynamy zbierać pieniądze na to, żeby wykonać odlew, tak? No bo tutaj artysta wykonał rzeźbę, no ale tak naprawdę od tego gipsowego projektu do przeniesienia tego w skali 1:1 i ustawienia w przestrzeni miasta, no to już nie zrobimy siłami społecznymi.
10: Czyli trochę tak jak kariera Blofelda. Na początku działalność lokalna, a potem na wody międzynarodowe wypłynął, można by rzec.
11: Na wody międzynarodowe, no i nasz Blofeld, miejmy nadzieję, stanie właśnie tam niedaleko Polanki Redłowskiej, na takim fajnym miejscu, gdzie będzie patrzył na morze, będzie patrzył, gdzie może rozwinąć skrzydła, no i będzie sobie z nim można cyknąć fotkę. Jednocześnie zastanowić się, żebyśmy naprawdę zawsze pamiętali o tym, żeby patrzeć z drugiej strony na to, co nam się opowiada. Czasami oczywiście no wiemy, że mogą pojawić się pytania, czy to nie jest czarny charakter. Na co my odpowiadamy? Być może jest to czarny charakter, ale jest to nasz charakter.
10: No z pewnością będzie to kontrowersyjny pomnik. Jeżeli chodzi o literaturę, to mamy sporo takich kontrowersyjnych postaci. Z jakiegoś powodu przyszedł mi do głowy Knut Hamsun, laureat Nagrody Nobla, literackiej Nagrody Nobla, który nie znosił Brytyjczyków, a Niemców szanował dlatego, że Niemcy byli wrogami Brytyjczyków.
11: Mamy tendencję do patrzenia na Brytyjczyków trochę bardziej przez dużo okulary, ponieważ wiadomo, wrogowie naszego wroga i II wojna światowa i Winston Churchill, ale tak jak mówię, no też to nie jest tak, że Winston Churchill jest niewinny temu, jak się ukształtował porządek jałtański po drugiej wojnie. I wiemy, że Polska nie była w żaden sposób gdzieś tam w centrum jego rozkmin, jak to zrobić, żeby u nas było jak najlepiej. Także ja bym wolał, żebyśmy trzymali się temu, co jest nasze. A nasz jest mały Ernest.
10: Do Ernesta wrócimy po informacjach. Informacje TOK FM o 10:20. Gościem jest pan Zygmunt Miłoszewski, powieściopisarz, scenarzysta i działacz społeczny.
12: You made a mistake, my friend. No astronaut would enter the capsule carrying his air conditioner. Remove his helmet. James Bond. Allow me to introduce myself. I am Ernst Stavro Blofeld. They told me you were assassinated in Hong Kong.
13: Yes, this is my second life.
12: You only live twice, Mr. Bond.

0: Reklama.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 10.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu. Za głosowało 230 posłów, 198 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Posłowie opowiedzieli się także za ustawą zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Zgodnie z nowymi przepisami utrzymywanie psa w kojcu będzie dopuszczalne, ale tylko pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą temu psu swobodne poruszanie się i możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich, powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mark Rutte przekazał, że o wtargnięciu rosyjskiego drona w przestrzeń Rumunii rozmawiał już z prezydentem tego kraju Nikos Remedanem. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy, stwierdziła z kolei przewodnicząca Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaznaczyła, że przygotowywany jest 21 pakiet sankcji wobec Rosji. Służby rozbiły grupę przestępczą, która zajmowała się przemytem papierosów w pociągach towarowych z Białorusi do Polski. Według szacunków podejrzani mieli przemycić w ten sposób prawie 900 tysięcy paczek papierosów, wartych ponad 14 milionów złotych. Wobec 5 zatrzymanych sąd zastosował areszt. Tak pogodny i ciepły, przelotnie pokropić może jedynie na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 15 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
5: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Luis Capaldi, Dominic Fike, FKA Twigs są wśród wykonawców, którzy zagrają na Orange Warsaw Festival. Wydarzenie zagości na torze wyścigów konnych na Służewcu. Dziś i jutro widzów czeka w sumie kilkanaście koncertów, tak światowych, jak i polskich muzyków. Będzie barokowo i brokatowo. W tę sobotę w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie odbędzie się queerowy bal wieńczący Miesiąc Równości. To będzie piękne, różnorodne wydarzenie, mówi edukator teatru Łukasz Zaleski.
6: Z jednej strony jest elegancki polonez, z drugiej strony są osoby DJ-skie, które grają nowoczesną muzykę elektroniczną. Jesteśmy w tym tradycyjnym, narodowym teatrze. Z drugiej strony cały ten teatr ogarniają drag queens i one stają się królowymi tego miejsca.
5: Impreza w sali Modrzejewskiej, jednej z najpiękniejszych i najstarszych sal balowych w Polsce, wpisuje się w hasło przewodnie teatru i jesteś u siebie. Podobnie jak wisząca na nim od zeszłego roku tęczowa flaga, mówi dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru Jakub Skrzywanek.
7: Stwierdziliśmy, że ona zostanie tam na dłużej, właśnie jako znak tego, że w Narodowym Starym Teatrze nie będziemy ulegali przemocy, nie będziemy ulegali nienawiści i próbom wykluczenia kogokolwiek z tej wspólnoty narodowej, dla której tutaj pracujemy.
5: W tegorocznej edycji wydarzenia organizatorzy skupią się na historii lat 20. i polskich sufrażystkach. Pchła Szachrajka Jana Brzechwy rozgości się w olsztyńskim Teatrze Lalek. To kolejna premiera tego sezonu artystycznego, tym razem skierowana do widza od trzeciego roku życia. Spektakle trwające niecałą godzinę przygotowano w formie muzycznego, interaktywnego monodramu, mówi reżyser Zbigniew Głowacki.
8: Ten tekst sam się o to prosi. Ten tekst powoduje, że możemy właśnie w ten sposób zabawić się sami formą i jednocześnie wciągnąć w to publiczność. To jest instynktowny wybór, powiedziałbym.
5: Na scenie pojawi się Agnieszka Roszko, wcielająca się w różne postaci z bajki o pchle. Premiera dziś. Książka Bóg Techy, jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem, Sylwii Czubkowskiej, została uhonorowana nagrodą imienia Marcina Króla. Wyróżnienie przyznawane książkom wprowadzającym nowe idee, koncepcje czy sposoby myślenia wręczono wczoraj w Warszawie.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
9: Studio Zygmunt Miłoszewski, powieściopisarz, scenarzysta i działacz społeczny. Jutro odsłonięcie pomnika Ernsta Stavro Blofelda, najsłynniejszego gdynianina, człowieka, który stawił czoło Jamesowi Bondowi wielokrotnie.
10: No niestety przegrał.
9: No znowu możemy oceniać, co znaczy wygrać, co znaczy przegrać w tym kontekście.
10: Zakładając oczywiście, że wszystko to, co wiemy, jest prawdą, ponieważ przypomnę jeszcze raz, Ian Fleming był nie dość, że żołnierzem, to jeszcze agentem wywiadu brytyjskiego Imperium. Na ile po prostu wydarzenia przedstawione w jego książkach są prawdziwe? Ja mam pewien dystans, raczej bym szukał dokumentów historycznych.
9: A szukał pan dokumentów historycznych?
10: Nie chcę tutaj za dużo mówić, ale jesienią w wydawnictwie Skarpa Warszawska, które wydaje nowe wydania właśnie powieści Jana Fleminga w nowym tłumaczeniu, ukaże się powieść Thunderbolt, czyli Operacja Piorun, gdzie po raz pierwszy pojawia się Blofeld, gdzie jest dokładnie opisany jego życiorys, właśnie data urodzin, Gdynia, studia w Warszawie. No i ta powieść, wydanie powieści zostanie poprzedzone moim wstępem, który to wstęp zostanie oparty na pewnych znalezionych przeze mnie dokumentach w archiwach Muzeum Miasta Gdyni. Państwo się możecie wtedy zastanawiać, czy ja by nie kłamie. Ja jestem powieściopisarzem, jak mógłbym okłamać któregokolwiek z was? No i tam trochę, myślę, że postawi to Blofelda w innym świetle. Tam są ciekawe dokumenty. Tam jest na przykład list wychowawczyni Blofelda, pani Chmielewskiej, do jego rodziców. No i widać tam specyficzne cechy charakteru, głównie na przykład taką skłonność do organizowania się, do bycia działaczem w samorządzie szkolnym, w samorządzie uczniowskim, no a jednocześnie, żeby wykorzystywać te organizacje w celach nie zawsze takich, powiedzielibyśmy, pozytywnych, ale to, no tak jak mówię, przyjdzie czas, żeby powiedzieć o tym więcej. Ale powiem jedną ciekawostkę, to mnie na przykład ujęło jako no, jakby osobę tutaj, tak jak mówię, neogdynianina, który od niedawna mieszka w tej okolicy, że pisze pani Chmielewska, no że z jednej strony cieszy się, że mały Ernest jest tak elokwentny, że potrafi wszystko wyrazić, ale że powinien jednak mniej mówić jo. No co wiadomo, jest taką tendencją kaszubską do wplatania tego w swoje wypowiedzi.
9: Zastanawiam się, czy to jemu zawdzięczamy te późniejsze, no takie hip-hopowe, rapowe yo, yo, yo.
10: No to jest tak, osoba, która miała taki wpływ na porządek światowy, tak? Ponieważ no, możemy oczywiście się oszukiwać, że my widzimy, jak porządek światowy powstaje po prostu w świetle dnia i w blasku reflektorów, ale myślę, że jest tam dużo cienia, gdzie dzieją się rzeczy, o których nie wiemy. No i myślę, że był bardzo ważnym aktorem tego świata cienia. Ernst Stavro Blofeld.
9: Czy w tym jego dzieciństwie, młodości czy trafił pan na jakiś taki decydujący moment? No bo jeżeli mamy chłopaka, który przychodzi z jakimś kapitałem kulturowym, ciekawym, bo urozmaiconym, matka Greczynka, ojciec Polak, Kaszub, ma zdolności organizacyjne, angażuje się, no to być może następuje taki moment, gdzie on może jakby pójść w jedną stronę i zostać, nie wiem, wspaniałym, znanym pisarzem, rzeźbiarzem, aktorem, mężem stanu, albo może iść trochę w innym kierunku.
10: Znaczy, ja myślę, że jest ten moment i to są lata już takie wczesnej dorosłości Blofelda i wspaniale, że wszystko to się dzieje z okazji stulecia Gdyni. Że być może osoba o tak wspaniałym, o tak plastycznym umyśle mogłaby, tak jak mówisz, pójść albo w sztukę, być może w politykę, być może w prawo, ale myślę, że bycie właśnie świadkiem projektu Gdynia dało mu taki impuls do wielkości. Że patrząc na to, że coś takiego jest możliwe, że można się porwać na coś takiego. I wiemy, że ten projekt miał swoje blaski, miał swoje cienie, a jednak był czymś w historii polskim niezwykłym. Był narodowy, ale jednocześnie dotyczył otwarcia na świat, takiego wybiegnięcia do przodu, otwarcia się na morze, na ocean, no to czego jakby morze było zawsze symbolem wolności. I myślę, że on z jednej strony pochodząc z rybackiej wioski, zawsze w cieniu, może przynajmniej to jest złe słowo, ale żyjąc nad morzem, patrząc na to, jakie morze daje możliwości, potem patrząc jak po prostu Polska, która powstała, jakby wróciła na mapę, robi dokładnie z tego miejsca swoje wrota na świat i myślę, że to mu dało do myślenia i dlatego wyjechał na studia właśnie na Politechnikę w Warszawie, że trochę nie boję się tego powiedzieć, że on był Gdynią, a Gdynia była nim w takim marzeniu o tym, że z Polski można osiągnąć w świecie wszystko. To jest tak, że oczywiście w pewnej chwili myślę, że nie dotrzemy nigdy do dokumentów, które nam pokażą prawdę o powojennej działalności Blofelda, ponieważ wszystko to się już rozgrywa w cieniu. Mam wrażenie, że z tego, co się udało znaleźć w tych dokumentach przedwojennych, to jest po prostu fantastyczny chłopak, o bardzo plastycznym, o bardzo żywym umyśle, o takiej dużej wrażliwości społecznej.
9: Miłości do zwierząt?
10: Nie, nawet nie, właśnie tam więcej jest takiej po prostu takiej miłości raczej do ludzi, takiej wrażliwości społecznej.
9: Humanista.
10: Czy ja wierzę w to, że tak jak przedstawił to Ian Fleming, on był tylko bezdusznym terrorystą? Nie do końca. Być może kiedyś Wielka Brytania odtajni dokumenty, z których dowiemy się, co działo się naprawdę. Nie chcę mi się wierzyć w to, żeby Blofeld stał się bezdusznym, zimnym terrorystą. Myślę, że kto w to wierzy w propagandę Wielkiej Brytanii, czyli w propagandę wówczas gasnącego, brutalnego, imperialnego mocarstwa. No i byłoby fajnie, gdyby kiedyś odtajniono dokumenty, w wyniku których poznamy prawdę o działalności Blofelda.
9: Jutro oficjalne uroczystości, ale właściwie już od niedzieli można się pojawić przy ulicy Eismonda 2 w Gdyni po to, żeby zobaczyć, jak wygląda najsłynniejszy gdynianin, co oczywiście rodzi pytanie, w jaki sposób powstał ten pomnik, czyli czy mamy jakieś zachowane zdjęcia, szkice, być może no właśnie z archiwum wywiadu brytyjskiego?
10: Oczywiście bardzo zapraszamy. Od pojutrza, od niedzieli można wpadać gipsowa rzeźba wykonana przez profesora Wojciecha Sęczawę z gdańskiej ASP, który uwierzył w ten szalony projekt i uważam, że jest to fantastyczna rzeźba i naprawdę oddaje charakter naszego bohatera. Stoi w lobby hotelu nadmorskiego w Gdyni przy ulicy Eismonta. Stoi też tam, ponieważ nieopodal znajduje się miejsce, gdzie jeśli uda się zebrać pieniądze, ten pomnik stanie. No bo pomnik jest gotowy, ale właśnie zbieramy pieniądze nie na jego wykonanie i ustawienie właśnie w miejscu, które to miejsce zostało zagwarantowane przez Urząd Miasta Gdyni. Gdynia włączyła się i postanowiła, że wyznaczy miejsce, gdzie może stanąć ten pomnik, żeby uczcić być może fikcyjnego, ale bez wątpienia najsłynniejszego gdynianina. No i zachęcam Państwa, żebyście Państwo przychodzili, żebyście oglądali, żebyście też nas wsparli, bo my oczywiście to robimy kompletnie społecznie, no ale gdzieś samo wykonanie odlewu rzeźby, ustawienie, to kosztuje kupę pieniędzy, więc po prostu uruchomiliśmy zbiórkę, żeby te pieniądze zebrać.
9: Swoją drogą, myślę, że to jest świetna inicjatywa, no bo Gdańsk ma chyba dość długą listę takich znanych gdańszczan. Sopot, no trochę krótszą listę. No a Gdynia właściwie kojarzy się z Kwiatkowskim, ale jeżeli chodzi o takiego z krwi i kości gdynianina, no to nie znajdziemy nikogo lepszego niż Blofeld, szczególnie z taką karierą.
10: Gdynia ma 100 lat. Jest to, uważam, miasto ciągle mentalnie młode. Co ja w ogóle bardzo, bardzo lubię. Bardzo lubię tę energię właśnie miasta, które jest ciągle na dorobku, które patrzy do przodu. Ale tak, pora tutaj mieć swoich własnych bohaterów pochodzących z Gdyni, bo jednak twórcy Gdyni skądś przyjechali, żeby Gdynię stworzyć, no a Blofeld pochodzi po prostu z małej rybackiej wioski. W ogóle jeśli Państwo chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam na stronę blofeld.pl. I tam jest wszystko napisane o naszym projekcie. Oraz wpadajcie do Gdyni, w ogóle zaczął się sezon, jest wspaniale. W końcu do Trójmiasta przyszła wiosna. Warto pójść na spacer, na bulwar, warto zobaczyć miejsce koło Polanki Radołowskiej, gdzie ten pomnik, mam nadzieję, stanie. Oraz w lobby hotelu nadmorskiego można zobaczyć dokładnie, jak on będzie wyglądał. Oficjalne odsłonięcie jutro, od pojutrze, od niedzieli. Każdy z ciekawskich może się przekonać, jak wyglądał Ernst Stavro Blofeld.
9: Wróżę temu pomnikowi międzynarodową karierę, bo myślę, że znajomość postaci jest także niezła poza Polską.
10: No, to jak ja mówiłem, Robert Lewandowski, Karol Wojtyła, no to nie była żadna beka. No jest to postać powszechnie znana, rozsławiona też przez wspaniałych aktorów, którzy portretowali Blofelda w filmach o Bondzie. No niestety, tak, no tutaj zgodnie z nadacją Fleminga raczej byli oni przedstawiani jako super łotry, ale aktorzy niemniej wspaniali, więc myślę, że stanie się jedną z atrakcji turystycznych Gdyni możliwość strzelenia sobie selfiaka z jednym z największych łotrów w historii fikcji.
9: W jego rolę wcielali się m.in. Donald Pleasence, Telly Savalas, Max von Sydow czy Christopher Waltz ostatnio.
10: Zaprosiliśmy go, ale niestety teraz jest zajęty. Ma zdjęcia, więc nie przyjedzie na odsłonięcie, ale w ogóle nie powiedział nie, żeby przyjechać w ogóle.
9: No to by było fantastyczne. Wyobrażam sobie taki selfiak z Blofeldem i z Waltzem.
10: No jest Gdynia też stolicą polskiej kinematografii, więc moim zdaniem tutaj wszystko się łączy.
9: Fantastycznie. W takim razie wczoraj urodziny, jutro oficjalne odsłonięcie, a od niedzieli można wpadać i podziwiać przy ulicy Eismonda 2 w Gdyni, na razie w lobby hotelu Nadmorskiego, a w najbliższej przyszłości, jak rozumiem, już w specjalnym miejscu.
10: Nieopodal.
9: Ernst Stavro Blofeld, najsłynniejszy gdynianin, wkrótce zaistnieje jeszcze mocniej w świadomości kultury, sztuki, literatury i służb. A państwa i moim gościem był pan Zygmunt Miłoszewski, powieściopisarz, scenarzysta, działacz społeczny i członek Komitetu Obywatelskiego, Blofeldowskiego Komitetu.
10: Tak jest, członek grupy inicjatywnej powstania pomnika Ernsta Stavro Blofelda. Zapraszam państwa na blofeld.pl do fantastycznej zabawy w fikcję.
9: Informacje TOK FM o 10.40. Po informacjach wracamy do programu Pop Czarek.

0: Autopromocja.
1: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morze jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
2: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
1: I tu ci powiem nieprawda.
3: Prawdziwa historia Polski.
1: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
5: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
10: Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 10.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Po wtargnięciu rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii wyjaśnień od ambasadora Rosji żąda francuski MSZ. Francja potępiła incydent z bezzałogowcem, określając go jako nieodpowiedzialne działanie. Rosja stwarza zagrożenie dla wszystkich i należy ją powstrzymać, powiedziała z kolei prezydentka Mołdawii. Dziś rano rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, powodując pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały lekko ranne. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowało o wykryciu w obwodzie Odeskim 16 rosyjskich dronów kierujących się w stronę portu w mieście Reni, oddalonego o 20 km od Gałacza. Wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają nowe punkty schronienia dla mieszkańców. Doprecyzowują one też kwestie finansowania samorządowych inwestycji, takich jak budowa schronów. Punkty schronienia teoretycznie są, ale brakuje dokładnego ich oznakowania. Mówił w poranku TOK FM w rozmowie z Jackiem Żakowskim wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
14: To jest długa droga przed nami. Po pierwsze jest ta aplikacja, która dzisiaj jest w straży pożarnej. Ona będzie uzupełniana i to powiedzmy te miejsca...
15: Oznaczenia. Wie pan, wiadomo, że telefony będą pierwsze działały.
14: Będą po prostu oznakowane, tylko to po prostu wymaga czasu.
13: A oznakowanie punktów schronienia ma pojawić się w ciągu 2 lat. Sejm przyjął ustawę, która ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tzw. spraw frankowych. Ustawa zawiera m.in. szereg zmian proceduralnych zmierzających w założeniu jej twórców do przyspieszenia procesów w takich sprawach. Policjanci z Koszalina zatrzymali 26-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Zabezpieczyli prawie 40 kg mefedronu o czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Policja przekazała, że sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Prawie w całym kraju dzisiaj bez opadów. Przelotnie może pokropić jedynie na północnym wschodzie. 15 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 26 na zachodzie.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Popczarek, czy już wiemy, kto był najbardziej znanym gdynianinem na świecie. A teraz może film włoski. Na przykład gościem jest filmoznawczyni pani Diana Dąbrowska. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Film można oglądać w kinach. Nosi tytuł Wolność po włosku. a włoski tytuł to Fuori. Reżyserem jest Mario Martone. Fuori, czyli Na wolności. Film dotyczy takiego epizodu z życia włoskiej pisarki, aktorki także, Goliardy Sapienzy. Goliarda Sapienza, nieżyjący, już zmarła w 1996 roku, ale Goliarda Sapienza, z pewnością postać ciekawa, miała taki epizod więzienny. Mówiąc epizod, mam na myśli 5 dni. 5 dni spędziła w więzieniu, no ale te 5 dni odcisnęło się na niej prawie tak bardzo jak na Januszu Palikocie, który też niewiele więcej spędził, ale już napisał książkę. No i rozumiem...
11: Ona napisała 2 książki, więc i tak jest wyżej.
16: Ona napisała 2 książki.
11: Z tego doświadczenia więziennego.
16: Tak, tak. I powiedziała, no te dziewczyny, które poznałam w tym więzieniu, to po prostu przyjęły mnie bardziej, lepiej i w ogóle są super niż ta socjeta włoska, do której się już od lat próbuję wkraść, mi się nie udaje. To wszystko jest jakiś straszny fake, a te dziewczyny to jest po prostu... prawda czysta. No i Mario Martone mówi, to zrobi o niej film. Co zrobić, żeby zainteresowała się włoskim filmem publiczność międzynarodowa? Poproszę, żeby zagrała w nim Valeria Golino. No tak, bo przecież grała z Charlie Sheenem w filmie Hot Shots. No dobra, to już plan A mamy trochę zrealizowany. Co poza tym? No, będzie się toczył film w wolnym tempie, trochę będzie dużo spojrzeń, trochę będzie... No niby to jest to film feministyczny o kobietach, ale żeby nie stracić mężczyzn, to kobietom się każe od czasu do czasu rozbierać i wskakiwać razem pod prysznic. Tym sposobem nie umknie mi też męska publiczność. A poza tym im mniej dowiemy się
11: straszne o to Goliardzie... Straszne, straszne w ogóle. Co panie redaktorze, czy my oglądaliśmy ten sam film? Myślę, że tak.
16: A im
11: ale
16: mniej powiem...
11: nastawienie, z jakim pan do tego podchodzi, jest straszne. A co do Valerii Golino, oprócz tego, że ma pan absolutnie rację, że no to właściwie jest jak Isabelle Huppert chyba we Francji, czy Juliette Binoche, no jest taką postacią już trochę gwarantującą, prawda, jakąś taką pozycję dla projektu, ale jest to chyba bardziej symboliczne, że ona znała Goliardę Sapienzę, zagrała jako 18-latka w filmie jej pierwszego męża, taki był reżyser Cito Mazzelli, to się nazywało Historia Miłosna, 86 rok.
16: I to wystarczy? Była... Czy była jedyną osobą we Włoszech, jaką Goliarda Sapienza znała?
11: Ale no, proszę zaczekać. Mamy sytuację, w której Golino dzięki temu wygrywa Puchar Volpi na festiwalu w Wenecji. W ogóle jej kariera idzie gdzieś tam do góry dzięki temu. I potem jest ten hotshot, tak, jest ten Rain Man i to wszystko. Ale przede wszystkim Valeria Golino zrobiła serial. Bo teraz w ogóle mamy taką sytuację, w której no, pan tak mówi o Sapienzy, no nie każdy te Sapienze chciał wydawać, nie każdy ją znał jeszcze do 15 lat wstecz, jakby też gdyby nie Francja i gdzieś tam uznanie, to ta książka dopiero później wraca i zresztą wydana pośmiertnie, to jest w ogóle bardziej złożone, ale Golino robi serial, fantastyczny serial, który w Polsce też można oglądać na jednej z platform tej na A, chociaż
16: nie wiem, czy pani powie, zawsze... Anna. A, będę się raz zastanawiał,
11: Sztuka radości nazywa się ten serial, więc ona jest też świetną reżyserką, więc wydaje mi się, że ten casting...
16: Arte di Gioia, tak? Czyli tak jak jej książka.
11: Tak, na podstawie tej największej, że tak powiem, Sztuka radości, tak, ta największa powieść życia i też jest ta powieść uwzględniona w tym filmie, o którym pan mówi, bo rzeczywiście ból związany z tym, że tego nikt nie chce wydać, pracowało się nad tym przez całe lata 70. My ją poznajemy na początku lat 80. tą naszą filmową wersję Goliardy Sapienzy, także to też powoduje u niej trudności takie adaptacyjne z rzeczywistością, że tak powiem miękko, ale jest to bardziej jednak złożony casting. Wydaje mi się, że to, że ona jest tą Sapienzą, nie wiem jak panią odbiera, no, ja uważam, że tam aktorsko świetnie stoi ten film, w szczególności te dwie.
16: Ale ten film, powiem krótko,
11: Roberta i Goliarda.
16: Roberta świetna, Roberta fantastyczna, ale film nie wciąga. Nie wciąga w ogóle o postaci Goliardy Sapienzy, nie dowiemy się wiele.
11: Ale to trzeba napisać wtedy do Maria Martone, jego żony współscenarzyski Politi Di Maio, że pana jakby ta konstrukcja, ten epizod życia, który jedni by zmietli może pod dywan, albo zrobili z tego 20 minut filmów, a nie 2 godziny, tak? Jakby wydaje mi się, że jest to jakaś propozycja, żeby pokazać
16: jest, ale prototyp. Nieudana.
11: No ja teraz myślę, że będę bardziej bronić, że tak powiem, tego filmu przed panem niż normalnie.
16: Nie, proszę przede mną nie bronić, proszę szczerze powiedzieć. Proszę szczerze powiedzieć, czy panią wciągnął ten film, czy pani powiedziała, wow, Goliarda, Team Goliarda?
11: Nie, no tak to ja się cieszę bardziej na Gola niż na Goliardę, ale tak to i oczywiście SSC Napoli, ale jest tak, żebym wszystkiego nie wyrzucała. To znaczy jest to film, który z pewnością bardziej gdzieś mi siedzi w głowie po seansie niż jakby jak go oglądałam, to miałam tak, że dryfowałam. To jest też tak, może dopowiedzmy dla widzów, że on jest opowiadany w takiej strukturze, która jest bardzo ryzykowna. Bo żeby przykryć, że to jest tylko 5 dni więzienia, bo pan to tak sprzedał. A
16: ja tego właśnie nie sprzedałem, takie są fakty.
11: Sprzedał pan, jakby to też nie jest takie oczywiste, że to jest tylko 5 dni i z filmu wynika tak, że ona mogła tam spokojnie siedzieć miesiąc, pół roku, wychodzi, że te 5 dni i z reguły widownia, jak się dowiaduje, że to jest tylko 5 dni, to jest zdziwiona, jak to jest możliwe.
16: Cóż, Janusz więcej tyle, przysiedział.
11: Że tyle się udało wyprodukować, że tak powiem, ale dobrej treści literackiej, bo rzeczywiście to są dwie książki. Szczególnie cenna jest chyba ta Uniwersytet w Rebibbi i ta pierwsza, czyli mamy taką sytuację, że Goliarda Sapienza wnikliwie opisała cały ten proceder. Jak to jest, jak w ogóle wchodzisz do więzienia z tym przejściem przez mury, potem to, co się dzieje tam, ale też jak nie wychodzi się gdzieś z tego więzienia często duchowo, bo w sumie to, co się doprowadziło do tego więzienia, jakby cały czas w tobie siedzi. I mało tego, wydaje mi się, że ta koncepcja, gdyby ją odnieść do takich pojęć jak wolność od czy i wolność do, tak jak to chciał Fromm, czy wolności negatywnej, czy wolności pozytywnej, bo często jest tak, że chcemy po prostu być wolni od czegoś, prawda? Jakby, nie wiem, od jakiegoś despotycznego ojca.
16: Od złych filmów.
11: Ale korci pana, korci, oj, grzebanie tutaj. Ale sytuacja jest wydaje mi się, o tyle ciekawsza, że ten stan tych bohaterek, które...
16: Dobra, to no, nie jest zły film. Nie jest to zły film. On jest taki mało wciągający, ale ma urocze momenty. Aktorka grająca Robertę, wydaje mi się, że jest świetna i tym... I jak
11: no to teraz taka gwiazda włoskiego kina, może warto dopowiedzieć, że ona się nazywa Matilde De Angelis i dostała jako jedyna z tego filmu chyba nagrodę drugoplanową teraz, jak były nagrody David Di Donatello, czyli włoskie Oscary. To taka ciekawostka. Oczywiście jest wybitną aktorką.
16: A nie powinniśmy nazywać tamtych amerykańskie David i Donatello zamiast tych włoskich Oscary?
11: Czemu? Jakby no to tak, żeby oddać znaczenie tej nagrody, bo jest ich kilka we Włoszech, a ta rzeczywiście jest tą najważniejszą, że ma taki, tak jak Cezary we Francji. O.
16: Czyli takiego włoskiego Cezara dostała.
11: No niech będzie. Tak, ja widzę, że bardzo...
16: Uciekajmy od imperializmu. Walczmy z imperializmem. Czyż nie o to chodziło Goliardzie Sapiency?
11: Nie, myślę, że jednak wchodzenie i wychodzenie z różnych ról społecznych ją bardziej interesowało, żeby właśnie tak jakby czerpać garściami z tego, co się chce, a nie tak jakby inaczej. Uciekać od wszystkich izmów, to fakt.
16: O, to jest o izm. Czy zauważyła pani takie elementy Thelma and Louise'u w tym filmie?
11: Jak najbardziej. Nawet jest dość podobny samochód przez moment kradziony i bohaterki gdzieś tam funkcjonują, tylko no, jakby trochę uciekamy jednak od klucz sprawy.
16: A właśnie, jak jest klucz?
11: Ma pan te, no, wydaje mi się, że jednak to bycie Fuori, tak, jak pan powiedział, tak na wolności, ale
16: czyli
11: to jest
16: gdzie
11: to Fuori.
16: Zaczyna, gdzie jest więzienie? Czy więzienie jest w głowie, czy więzienie jest fizyczne w kracie?
11: No ale nie ma pan takiego poczucia, że to w sumie niezwykłe, jest oczywiście w tym pewne ryzyko romantycznego podejścia do społeczności więziennej, w ogóle samej struktury, tak, więzienia, ale że w takim kraju nagle okazuje się, no jednak z patriarchalną bardzo mocno dominantą, dziewczyny, kobiety czują się o wiele wolniejsze właśnie i szczęśliwsze, nie wiem jak to, że to więzienie, które jakby jednoznacznie często jest kojarzone jako koniec świata dla niektórych, tutaj staje się początkiem jakby poznania siebie. I teraz ktoś może powiedzieć, no taka dość oczywista, taka refleksja można powiedzieć, ale jednak tak jak ona w filmie przedstawiona, że i tak i nie, tak, że można być w tym więzieniu wolnym, można wyjść z tego więzienia, szukać jakby dalej, ale ten cały taki mechanizm trafiania na nowo za kratki, tego jak to więzienie staje się takim rodzajem narkotyku, to wydaje mi się, że tam jest o wiele bardziej złożone i rzeczywiście tam jest trójka takich postaci. Jest nasza Sapienca, jest bohaterka Roberta, którą gra De Angelis, jest jeszcze taka trzecia, to w ogóle jest taka bardzo znana włoska piosenkarka Elodie. Ona tam rzeczywiście jest taka trzecia do pary, można powiedzieć, ale też jakby widać, że Martone ją lubi i tutaj jakby ją dołączył. Może to miało rzeczywiście ściągnąć jakichś takich dodatkowych tutaj widzów, ale sceny, w której te panie są razem, jakoś to siostrzeństwo, jakaś taka wspólnotowość, ja to poczułam. I wydaje mi się, że ten film może się podobać, szczególnie polskim widzkom. I jest
16: nie dyskryminujmy, także widzom.
11: No widać, jak się podoba widzom.
16: Ja nie mówię, że mi się nie podobał. Mówię, że jest niewciągający, ale mi się podobał.
11: A, takie ładne zdjęcia. Jest takie powiedzenie, że jak zaczyna się, że ładny obraz, ładne zdjęcia.
16: Nostalgiczny.
11: Kostiumy, tak.
16: Rybibia, lat 80. Nostalgia. Obudziły się we mnie wspomnienia.
11: Dobra, to są te historie, które ja bym chciała kiedyś usłyszeć, panie redaktorze. I o tym film powinien powstać. U pana
16: będzie nowy program od 3 w nocy.
11: Uniwersytet życia. Ale jest też tak, że te lata 80. są tak ciekawie przedstawione, że nie są takie oczywiste, że od razu tutaj wyszliśmy z tych lat ołowiu i tutaj wszystko jest super, już Berlusconi za chwilę wejdzie na białym koniu i będzie sprzedawał swoją wizję telewizji i nie ma problemu. Ale ten wątek, jakby problem narkotyków jest w tym filmie ciekawie przez tą bohaterkę pokazany. Ten Rzym taki właśnie w takim przestoju, taki dziwny, że niby to wieczne włoskie lato, to słońce jest, ale jednak czujemy jakby się nie najlepiej w nim. I ja bym jeszcze jedną rzecz powiedziała, bo pan tak mówi, że Roberta super, że Goliarda nie. Mniej. Nie powiedział pan, że nie, tylko że mniej. A właśnie mi się wydaje, że Golina ją świetnie potrafi tak jakby zagrać, tak jakby w duchu tej postaci, że ona miała coś sobie, że mogła pasować do takich jakby arystokratycznych, że jak bohaterka tutaj Viscontiego z fajeczką po prostu chodzi i jakby ma w sobie ten taki sznyt damy, ale jak trzeba po kilku drinkach po prostu chodzić, jak nie wiem, Giulietta Masina w Nocach Kabiri albo po prostu jak Chaplin, to też to marzę. Potrafi tą dwoistość tej postaci, tą mi wysoką i niską stronę, tą taką wulgarną elegancję.
16: Ale bądźmy szczerzy, zasadniczo się wpatruje. Patrzy, wpatruje się, przygląda się.
11: Tak, było za mało serca. Tak.
16: Nie, za mało gadania. Głównie się przygląda, wpatruje, podgląda. Wzrokiem dużo gra.
11: A, że ona, bo myślałam, jak patrzymy...
16: Nie, Valeria Golino. Niewiele mówi.
11: Tworzy to wszystko na naszych oczach. Myślę, więc może też jest tak, że...
16: Myślę, że te 5 dni w więzieniu po prostu nieźle ją przeorało.
11: A ile razy kino nas nauczyło, że ludzie potrafią się spotkać na ulicy, patrzy Richarda Linklatera, ta trylogia Przed wschodem słońca, Po zachodzie słońca, jedno spotkanie kobiety i mężczyzny, jeden wieczór naznacza ich po prostu. Ile razy kino, szczególnie popkultura, nam sprzedawała taką wizję, że jedna noc, jeden dzień, to 5 dni dla kobiety w więzieniu nie może być tak, że jej da siłę na 5 książek, chciałam powiedzieć, na 2 książki. Więc ja myślę, że Te 5 dni mogło być na tyle formacyjne. Zresztą to jest taki film, który warto oglądać do naprawdę samego końca, bo na napisach końcowych pojawia się prawdziwa Goliarda Sapienza z takiego programu telewizyjnego Rajuno. I wiem, znam takie osoby, które jak zobaczyły tą prawdziwą Goliardę Sapienza, to mówią te właściwie 30 sekund z nią na tych napisach końcowych. To był najbardziej wciągający element filmu,
16: proszę,
11: który ona tłumaczyła.
16: Proszę zobaczyć, jakie oszczędności by były przy produkcji. Gdybyśmy...
11: tak, worry.
16: Wpuścić 30-sekundowy klip Goliardy Sapiency.
11: Więc też jest taka rzeczywiście reinterpretacja tej Golino, tak jakby nie jest to jeden do jednego to podobieństwo, ani nie fizyczne, znaczy troszkę może, ale ona jakby znalazła swój sposób na nią i rzeczywiście jest taka jedna scena w tym filmie, która do dziś o niej myślę, bo nie wiem, czy mamy czas, ta relacja między kobietami, szczególnie między Goliardą już w dojrzałym wieku, a młodszą od niej sporo, Robertą, gdzie mogłaby być mamą tej dziewczyny, tak jakby rzeczywiście to ona się przekłada też na taką fascynację erotyczną. I w tym jak właśnie Sapienza tak ma może ona ma mniejszy problem ze sobą i ze swoim wiekiem, niż jak inni chcieliby ją trochę tak upupiać za to, że taka właśnie ciocia, mama, że tak trzeba ją delikatniej, a ona właśnie chce, to ona zaprasza te dziewczyny pod ten prysznic, proszę zwrócić pod uwagę, jakby jest takie, to tak jakby ona też chce inicjować. I jest takie napięcie erotyczne, jest taka scena w kawiarni, w której jest cały taki spektakl po prostu,
16: że one się pochądają. Duże scen w kawiarni, one głównie siedzą w kawiarni, albo pod prysznicem.
11: W barach. Barach. Nie, prysznic jest jeden. Zróbmy tutaj rozliczenia. Prysznic jest jeden, myją się raz. Nie, ale rzeczywiście siedzą w barach, ale jest ta kawiarnia, w której...
16: Saperzy.
11: Nawet kelner gdzieś

0: się dzieje. To jest taka scena, która po prostu we mnie bardzo siedzi, jak ta Roberta nawet mówi, widzisz, to nawet nie masz takiej jakby godności, ty wszystko przyjmujesz, ktoś cię obraża, nic, że to jest taka wolność po prostu tej sapiency, że ona żyje, no właśnie ona się patrzy na ten świat, bo jest trochę jakby naprawdę wolna, tak coś takiego, nie, że spowolniona, jakby ona jest libero.
1: Libero, libero, dobrze. Libero non troppo. Diana Dąbrowska, filmoznawczyni, była gościnią programu Popczarek, Wolność po włosku, czyli Fuori, w reżyserii Mario Martone. Bardzo dziękuję. Informacje za chwileczkę o 11, a po nich poetycki piątek.

0: Reklama.
1: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Nawet 300 hektarów obejmuje akcja w lesie na Mazowszu. W Międzylesiu odwołano lekcje w szkołach. To najpoważniejszy incydent od początku wojny Rosji z Ukrainą. Tak o rosyjskim dronie w Rumunii mówi prezydent tego kraju. Dzień dziecka za pasem. W Małopolsce w weekend dzieci będą mogły podróżować taniej. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100 hektarach, mówił w TOK FM wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest również ponad 800 osób. To strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
5: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia. Mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
4: Mówi wiceminister. Z powodu pożaru odwołane są lekcje w szkole w Międzylesiu na Mazowszu. W budynku zebrał się sztab kryzysowy. Służby z niepokojem obserwują prognozy pogody. Najważniejsze jest, by nie wrócił silny, porywisty wiatr.
6: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie?
7: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak? Ale to nie wiadomo. No, płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa. Właśnie jak się ściemniało, to my wtedy uciekaliśmy stąd.
8: Całą szprawę dosypiliśmy tutaj w miejscowości Międzyleś. Na naszym terenie tutaj nocowało strażaków. Jest non-stop rotacja między nimi. Kąpią się, wypoczywają, jest zmianowość. Jedzą posiłki regeneracyjne, także pomagają koła gospodyń wiejskich. W tej chwili mam tutaj szkołę nieczynną, w związku z tym nauczyciele wszyscy się zaangażowali w też potrzeby do pani dyrektor.
9: Czyli nieczynną właśnie z tego powodu?
8: Po prostu jest tutaj na chwilę obecną sztab kryzysowy. W związku z tym z panią kurator odwołaliśmy zajęcia szkolne do odwołania.
10: Bo tu pompa cały czas chodzi zaraz nad rzeką, tam cały czas pompują tę wodę i tam idzie.
4: Mówili reporterce TOK FM mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano, oraz wójt gminy Poświętne, Sylwester Niźnik. Na finiszu są prace dotyczące powołania zespołu do spraw rozwoju nauki, powiedział w poranku TOK FM minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek. Na jego czele stanie premier, a w skład zespołu wejdą szefowie resortów finansów, obrony i cyfryzacji oraz instytucje reprezentujące naukowców.
11: I tu będziemy pracować nad tym, żeby jeszcze usprawnić ten proces zdobywania pieniędzy dodatkowo na naukę. I w tym gronie plus instytucje przedstawicielskie nauki polskiej będziemy rozmawiać, że oprócz tych pieniędzy z budżetowych, co zrobić, żeby znaleźć w innych miejscach te pieniądze.
4: Od kilku tygodni trwa akcja 3% dla nauki, 100% dla Polski, zorganizowana przez polskich naukowców. Domagają się oni między innymi zwiększenia finansowania nauki do 3% PKB w ciągu 4 lat. W środę z tymi postulatami protestowali przed Sejmem. Upadek rosyjskiego drona na blok mieszkalny w Gałaczu w Rumunii był jak dotąd najpoważniejszym incydentem na terytorium kraju od początku wojny Rosji przeciwko Ukrainie, ocenia prezydent Rumunii Nikus Ordan. Jak podkreśliła stacja BBC, w ciągu ostatnich 4 lat fragmenty rosyjskich dronów spadały na terytorium Rumunii 47 razy, ale w wyniku dzisiejszego

0: Tego incydentu po raz pierwszy poszkodowani zostali obywatele Rumunii. Dwie osoby zostały ranne. Już za godzinę dwie Polki zmierzą się na kortach Rolanda Garrosa. Iga Świątek o awans do czwartej rundy powalczy z Magdą Linet. Nasz wysłannik jest w Paryżu. Jego relacja w TOK 360 już w południe. Przez cały weekend dzieci i młodzież w Małopolsce będą mogły podróżować pociągami i autobusami regionalnymi za złotówkę. A podczas długiego czerwcowego weekendu taniej mają jeździć także całe rodziny. Samorząd województwa uruchamia specjalne promocje, które mają zachęcić mieszkańców do korzystania z transportu publicznego. Katarzyna Młynarczyk.
1: Bilet za złotówkę pozwoli na nielimitowane przejazdy po całym regionie przez cały weekend, mówi rzeczniczka marszałka województwa małopolskiego Magdalena Opyt.
2: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
1: Taniej po Małopolsce będzie też można podróżować w czasie długiego weekendu czerwcowego od 4 do 7 i tutaj promocja dotyczy już całych rodzin.
2: Chcemy pokazać, że transport publiczny w Małopolsce jest nie tylko ekologiczny i komfortowy, ale także bardzo atrakcyjny cenowo.
1: Z promocji skorzystać będą mogły rodziny bądź grupy liczące do 6 osób. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
0: Informacje TOK FM ponownie o 11.20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Najcieplej dziś na zachodzie Polski, tam nawet 25-26 stopni, w zdecydowanej części kraju około 20-21. Jutro temperaturowo podobnie, pojawią się jednak deszcze i burze.
3: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Czas na poetycki piątek. Dzisiaj poezja Haliny Poświatowskiej, a gościem jest pani dr Agnieszka Zgrzywa, pracownia biografistyki Kolegium Polonicum, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że mogę tu znowu gościć.
5: Ja się jeszcze bardziej cieszę. Tym bardziej, że Halina Poświatowska jest chyba poetką, o której każdy słyszał. A może ostatnio, bo okazuje się, że tak słyszałem, że nie była wcale taka fajna, jak nam się wydawało.
6: Och, ale pan zaczął tutaj ostro. Ale to dobrze, że ona nie była taka fajna, bo co to znaczy, proszę pana, taka fajna?
5: Nie, no wszyscy wiemy, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że trochę oczekujemy od kogoś, że jeżeli pisze pewien rodzaj poezji, to będzie też jak gdyby, od razu konstruujemy sobie osobę na podstawie. Tak? A taki... być może jest inną i, że tak powiem... Cudownie, że była jaka była, została nam jej poezja, ja się nie muszę z nią kolegować.
6: Dobrze, proszę pani się nie wycofywać, nie... mi się podobało to intro, naprawdę, nie, no bardzo przecież... mi się podobało.
5: No bo oddzielamy dzieło i autorkę.
6: Wydaje mi się, że to takie serce, wydaje nam się także to takie serce cierpiące i ptaszki, i kwiatki, i przyroda, i w tym ta biedna, niewinna dziewczynka. Rzeczywiście, ja też wróciłam teraz do Poświatowskiej, tak jak do przyjaciółki z wczesnej młodości, która opisywała i w wierszach, i w swojej pięknej opowieści dla przyjaciela to, co dopiero miało się zdarzyć tym wszystkim młodym dziewczynom czytającym Poświatowską, tak? Tak jakby dla nas ten świat się miał dopiero otworzyć i kusił, a jeszcze czegoś tam nie było wolno, tak jak zresztą jej nie było wolno, no bo chociażby z racji choroby musiała się ograniczać. Ale... ona pokazała nam kobiecość, a ten, kto czytał jej listy już wcześniej, to mógł się zorientować, proszę pana, że ona też miała w sobie taką drapieżność i nie była grzeczną dziewczynką. Zresztą to też można było wywnioskować na podstawie opowieści dla przyjaciela wcześniejszej, ale skoro już wspomniałam o listach, no to 94 rok, Mariola Pryzwan o Halinie Poświatowskiej, wspomnienia, listy, wiersze, i tam już można było przeczytać, że Poświatowska jej potrafiła użyć grubszego słowa nieco, poprzeklinała, pozłościła się, także może tutaj już wtedy mogliśmy pomyśleć sobie, że pod maską tej czułej kobiecości było coś jeszcze, co jest dla mnie znacznie ciekawsze. Ale jak już wymieniłam Mariolę Pryzwan, to wcześniej 90. rok Małgorzata Szułczyńska, Nie popełniłam zdrady, rzecz o Halinie Poświatowskiej, później Grażyna Borkowska, piękny tytuł, Nierozważna i Nieromantyczna, wie pan. No i teraz wreszcie Kalina Błażejowska tak zdradziła wszystkie sekrety Haliny Poświatowskiej, wznowienie i uzupełnienie, uzupełniona biografia z 2025 roku i pewnie pan tutaj sobie poczytał troszeczkę albo jakieś opracowanko i tam te wszystkie grzechy poetki
5: pani
6: po powrocie
5: doktor,
6: z Ameryki.
5: Nie mogę zdradzać moich źródeł jako dziennikarz, więc wskoczmy w poezję.
6: Tak? Naprawdę już mamy wskakać.
5: Tak, bo szkoda czasu na biografię. Każdy, wymieniła pani kilka fantastycznych tytułów. Myślę, że osoby, które są życiem zainteresowane, mogą sobie odnaleźć, nabyć i lub sięgnąć na półkę i poczytać. A my... Pani czyta, bo to jest poezja kobieca.
6: Nie byłabym z pracowni biografistyki, no gdybym nie mogła
5: pani
6: wymienić
5: czyta,
6: kilku
5: bo to jest
6: źródeł.
5: Poezja
6: zawsze
5: kobieca,
6: to robię.
5: A ja słucham, bo to jest bo męska rzecz słuchać poezji.
6: To może poprzez uśmiech. Do mnie przyjdziesz, przygryzłszy wargi, gdy już spłoniesz w zielonym ogniu książek. Moje ręce przytulą cię, okrytego kurzem dróg, których nie przeszedłeś. Ciemne tajemnice istnień wypijesz z moich ust i na moim ramieniu wyliczysz, ile jest nieskończoność mnożona przez wieczność. Liczydłem znakomitym będą niepoliczone włosy. Piersi, złote połowy ziemi, która jest twoim domem i ulice wszechświatów, po których idziesz lekko, moje nogi przed tobą. Tak będziesz zgarniał wiedzę nieprzebraną, zamkniętą w rytmie mojej tańczącej krwi.
5: Ach, piękny, ładnie fantastyczny. Uch. Tak, od razu temperatura studio się podniosła. O,
6: nie wiem, czy to się
5: stopnia.
6: Nadaje na przedpołudnie. Ale, bo tam było to ciało, które się pojawia w wierszach Poświatowskiej. Nie wiem, czy chciałby pan jeszcze kilka faktów, czy od razu mogę tutaj zakwestionować...
5: Proszę kwestionować.
6: No właśnie. Pan mnie jak zwykle jakoś tak zawstydza tą temperaturą w studio, a tymczasem naprawdę Poświatowska to nie tylko ta miłość erotyczna. Proszę mi wierzyć. Ponieważ na przykład piękny wiersz, w którym padają słowa spójrz, płonę z miłości, to od razu by pan myślał, sobie wyobrażał Bóg widzo, prawda? A to jest miłość Caritas w tym wierszu. I wybrałam go na dzisiaj też. A wiersz nosi tytuł Wietnam 65. I to jest wiersz zaangażowany. Nie byłabym sobą, gdybym czegoś takiego nie chciała tu przeczytać. Ale nie wiem, on jest dosyć długi, widział pan?
5: Proszę Czytamy. Bardzo, tak jest.
6: Dobrze. Nie zrobię chyba takiego wstępu, żeby państwa wprowadzić troszeczkę w to, co mogą państwo sobie wyobrażać, bo tu jest chyba wszystko napisane i dość łatwo odczytywalne. Na szczęście rodzice mi dali łatwopalne ciało. Wystarczy odrobina benzyny w lekkich fałdach sukienki. Wystarczy odrobina siarki na ciemnej główce zapałki. Nie mów mi o miłości. Nie przypominaj o zapachu lasu, o moich młodych włosach, o palcach. Zapaliłam ten stos, żeby rozświecić ziemię. Po omacku szłam i w ciemności. Nie przypominaj o palcach. Nie przywołuj zapachu, spójrz, płonę z miłości. Jeszcze ciągle nie wiem, czemu to uczyniłam. Miałam matkę i ojca i małego brata, który psocił, biegnąc do szkoły. Lubiłam zwierzęta, przyjaźniłam się nawet z gwiazdami. Opłakiwałam śmierć każdego kwiatu. Dlaczego to uczyniłam? Gazety napisały o mnie. Pewien fotoreporter zdołał nawet utrwalić moje dogasające członki. Niewiele tego było, garść, dwie. Matka nie umiała odczytać imienia z popiołu. Brat kręcił się niecierpliwie i widząc, że oślepła z rozpaczy, uciekł. Zamiatacz uliczny posypał piaskiem ciemną plamę na trotuarze. Jeszcze ciągle nie wiem dlaczego. Nieobecna tułam się w wietrze, nikt nie chce mnie zauważyć. Nikt jeszcze nie położył ręki na mojej głowie. A przecież mam włosy miękkie i lśniące jak letni dzień. Usta stworzone do pocałunków. Dawno temu moją dziecinną wiarę zabiło okrucieństwo. Mogłam napisać dramat albo wiersz. Mogłam wychować kilkoro dzieci, nauczyć je nienawiści. Mogłam wejść do własnego domu, otworzyć okno, odetchnąć wieczornym powietrzem, posłuchać, o czym rozmawiają liście. Mogłam uśmiechać się do ludzi, mówić dzień dobry, mówić do widzenia, mówić, jaką pani ma piękną suknię. Mogłam oswoić kota tak, że chodziłby za mną krok w krok i może umarłby wtedy, gdybym ja umarła. Dawno temu przeżyłam to wszystko, w krótkim okamgnieniu, a teraz jestem niczym. Ukołyszcie do snu sumienia, nie patrzcie w dogasający żar.
5: Poetycki piątek, dzisiaj poezja Haliny Poświatowskiej, a gościem jest pani dr Agnieszka Zgrzywa, pracownia biografistyki Kolegium Polonicum Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Informacje o 11.20. Po informacjach wracamy.
7: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
8: Tok 4.
9: Pan poseł Maciej Tomczykiewicz, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę.
10: Panie marszałku, panie premierze, Wysoka Izbo, słodko-gorzki moment. Z jednej strony chwila, w której przywracamy prawidłowe funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa. Z drugiej obraz, jak w akcie desperacji PiS upada jeszcze bardziej. Z jednej strony odpolitycznienie ważnej instytucji, gwaranta niezależności sędziowskiej. Z drugiej konieczność powołania pośród przyzwoitych ludzi moralnej kreatury, której nawet PiS dotąd nie chciał eksponować, zachowując resztki wstydu. Z jednej strony realizacja nadziei Polaków na wyjście z zapaści sądownictwa. Z drugiej początek kolejnych wykwitów intelektu, prawniczych indolentów w pokroju pana Boguckiego i Nawrockiego. PiS sprawiło, że lekarstwo na chorobę stało się nieznośnie gorzkie. Ale nie jesteśmy tu dla własnego komfortu. Robimy wszystko, żeby odspawać polityków od sądownictwa i przywrócić je obywatelom. A sędzia Piebiak, można godzinami mówić o aferze hejterskiej. Proszę państwa.
7: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 11.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W Międzylesiu pod Warszawą trwa akcja gaszenia pożaru lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało około 100 osób. W walkę z ogniem zaangażowanych jest łącznie około 1000 mundurowych. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilka dni, a alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach na obszarze niemal całego kraju wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Służby apelują, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie oraz nie wyrzucać niedopałków. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. To reakcja na nadanie jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił, że uczynił to w celu przywrócenia historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy. Jednoznacznie negatywnie decyzję Zełenskiego ocenił również polski resort spraw zagranicznych. Rozczarowanie tym faktem wyraził we wczorajszej rozmowie z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem wiceszef resortu Marcin Bosacki. Po wtargnięciu rosyjskiego drona w przestrzeń Rumunii prezydent kraju Nikos Urdan zapowiedział, że Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego omówi proporcjonalne środki wobec Federacji Rosyjskiej. Upadek drona na blok mieszkalny w Gałaczu na wschodzie Rumunii był jak dotąd najpoważniejszym incydentem na terytorium tego kraju od początku wojny Rosji przeciw Ukrainie. Stacja BBC, powołując się na rumuńskie Ministerstwo Obrony, przekazała, że w ciągu ostatnich 4 lat fragmenty rosyjskich dronów spadały na terytorium Rumunii 47 razy, ale w wyniku dzisiejszego incydentu po raz pierwszy poszkodowani zostali obywatele Rumunii. 2 osoby doznały obrażeń. Polska przekaże dzisiaj Islandii przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Jak mówił w Gdyni szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, żyjemy w czasie wielkich wyzwań.
3: Priorytetem w tych niespokojnych czasach oczywiście jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo na Bałtyku. Po wstąpieniu Szwecji, Finlandii do sojuszu jest to w 93%, jeśli chodzi o linię brzegową Morze Natowskie, ale to nie znaczy, że nie ma na nim wielkich wyzwań dla bezpieczeństwa.
2: Chodzi nie tylko o tak zwaną rosyjską flotę złomu, zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, ale też o zakłócenia systemów nawigacji. Szef MSZ dodał, że także dzięki wysiłkom polskiej prezydencji w Unii Europejskiej już grubo ponad 600 statków floty złomu zostało objętych sankcjami. Deszcz możliwy dzisiaj jedynie na północnym wschodzie kraju, w pozostałej części zachmurzenie małe i umiarkowane. Maksymalnie 26 stopni pokażą termometry we Wrocławiu, 24 w Poznaniu, 21 w Warszawie, 17 w Białymstoku.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Poetycki piątek. Dzisiaj poezja Haliny Poświatowskiej, którą wybrała i pięknie czyta pani doktor Agnieszka Zgrzywa z pracowni biografistyki Collegium Polonicum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. No piękna, piękna poezja. Już palicho, niech będzie faktycznie niefajną osobą, byle takie fajne wiersze
5: pisała. Ale dlaczego
4: pisała?
5: Pan tak myśli? Że co? Że tam jakieś... Dobrze, ja chyba wiem, o co chodzi. Proszę pana, to jest poetka miłości do żonatych mężczyzn, tak? Nie czasem o to chodzi? Bo pisała o tym wszystkim w opowieści dla przyjaciela tak ładnie, tak czule, tak rozpaczliwie, że rzeczywiście wszystkie kobiety, które kochały w ten sposób, no to mogą poczuć, że mają w niej osobę pełną zrozumienia i współczucia dla takiej sytuacji. I to jest chyba pierwsza poetka, która o tym miała odwagę pisać. I w ogóle pierwsza kobieta, która miała odwagę pisać o cielesności kobiecej. Jak to napisał Grochowiak, to jest w niej objawił się taki fenomen autentycznego erotyzmu kobiecego.
4: A nie Safona?
5: No nie Safona. No naprawdę nie Safona. I proszę zobaczyć, co się później działo. Już nie wymieniajmy wszystkich, zwłaszcza, że kobiety o miłości pewnie nie pisały tak jak mężczyźni, ale nawet jak pisały, no to było romantyczne. To był jakiś sztafasz. To było pseudonimowane. No, albo chociaż rymowane, a jej były rymy do niczego niepotrzebne. I co miała przed debiutem? Socrealizm, którego się nie ustrzegli przecież nawet nasi najwięksi, ewentualnie miała ten właśnie romantyzm w poezji dwudziestolecia, i który potem przeszedł też na, czy tam powiedz Młodej Polski, potem jakieś groteski dwudziestolecia, potem ten sam romantyzm w literaturze II wojny światowej, ale nawet Ginczanka tak nie pisała jak Poświatowska, naprawdę nie. No i miała co? Piosenki tak do grającej szafy Grosik wrzuć i Żydula i Rudzielec. Dobrze, że później jeszcze miała okazję obejrzeć sobie Kabaret Starszych Panów i też przyjaźniła się troszkę z osobami z piwnicy pod Baranami. Więc może to nie był tylko taki banał. Zresztą nie mam nic do piosenek lat 50. Uważam, że nic tak jak one nie uczą melodyjności. Proszę pana. Ale no w każdym razie podziwiam ją za to. Naprawdę głęboko ją za to podziwiam. No i cóż, musimy czytać, tak?
4: Nie musimy, ale chcemy.
5: Chcemy. Szeleszczę kartkami, co bardzo mi się podoba. Chyba nie wszyscy autorzy audioteki szeleszczą i innych tego typu miejsc nie szeleszczą kartkami. Tu jest piękny wierszyk. Przewrotny. Mój kochanek wcale nie jest piękny i charakter ma raczej trudny. Ale kto mi umaluje niebo w ciemny fiolet popołudnia, gdy pozwolę mu odejść i nie wrócić? Mój kochanek ma gorące usta i rząd ostrych zębów, kiedy śmiechem odpowiada na wyzwanie światu. Mój kochanek ma usta, które wschodzą półksiężycem nad każdą z moich nocy. Mój kochanek nie jest czuły. Jego oczy w prostokącie ulicy tańczą. Zażega w dziewczętach płomień. Uczepiona u jego cienia, trzymam miłość moją za włosy. W jego cieniu wątłe źdźbło trawy w kwietniową jabłoń rozkwita.
4: Fantastycznie.
5: Wzruszyłam się na końcu. A to chyba o takiej nieszczęśliwej miłości, która przydarzyła się Halinie Poświatowskiej pod koniec jej krótkiego 32-letniego życia. I taka nieszczęśliwa miłość do chłopca o 7 lat młodszego, okropna, burzliwa i źle, która się źle skończyła. Zresztą właściwie wszystkie jej miłości źle się kończyły. Państwo na pewno pamiętają tę pierwszą, albo przynajmniej tą najbardziej znaną, do Adasia Ryszarda Poświatowskiego, studenta szkoły filmowej. I ta miłość sprawiła, że Halina stała się 21-letnią wdową. I opisała to wszystko ładnie w opowieści dla przyjaciela. Ale właśnie, jeśli się czyta to Uparte serce, tę ostatnią biografię, można odnieść wrażenie, że autorka bardzo, bardzo, bardzo, nie wiem czy w nadmiarze, ale no, czerpała z tej opowieści Haliny Poświatowskiej. Ja bym może tak nie wierzyła poetce, bo jednak w opowieści ona na pewno kreowała troszkę rzeczywistość. Ale przynajmniej czytając to jako wstęp do studiów nad Poświatowską, możemy sobie wyobrazić takie niuanse pewnych spraw, które dla nas są tylko hasłami. Na przykład jak wyglądała ta operacja w USA, albo jak trudno było to wcześniej załatwić, albo to, że Poświatowska chciała jechać do tej Ameryki z mamą, która była jej nieodzowna, albo jak trudno było zebrać kwoty potrzebne na bilet na statek. Albo że kiedy poetka weszła już na pokład i zbadał ją lekarz okrętowy, to nagle chciał ją zostawić w porcie, wezwał rodziców przez megafon, musieli się tłumaczyć. Także o tym wszystkim proszę pomyśleć. O, jeszcze taki piękny szczegół, że kiedy przyjechała do Ameryki, to pierwsze wrażenie i szczęście z tego, że tam w ogóle jest, zepsuł jej ból zębów, banalny ból zębów, który i Mickiewiczowi psuł pobyt w Kownie, proszę pana.
4: Przypominamy o szczotkowaniu co najmniej 3 razy dziennie.
5: Ale jak już wspomnieliśmy tutaj mamę Haliny Poświatowskiej, to może byśmy przeczytali wierszyk do siostry ukochanej, do Margosi.
4: Czytajmy.
5: Ponieważ te relacje rodzinne były dla poetki bardzo ważne, a to nie jest znowu takie zwykłe. To jest godne pozazdroszczenia.
4: To czytajmy.
5: Podróż pociągiem osobowym. Taki tytuł wiersza. Wcale nie do Ameryki batorym, ani samolotem. Mała siostra podróżuje teraz przez życie. Uśmiecha się do niej rudy konduktor stojący na stopniach wagonu. On ma żonę i czworo dzieci, nigdy nie sytych. A głód, który mu drąży trzewia, podobny do ich głodu, żarłocznie patrzy na małą siostrę pan konduktor. Każe jej się przesiąść do następnego wagonu. Następny wagon jest dla niepalących. Siedzi tu kilku staruszków, wydaje się, że drzemią. Myślę, tu będzie bezpieczna. Rozglądam się, gdzie ją posadzić, gdy wtem chwytam spojrzenie spod pół przymkniętych powiek, wymierzone w jej dziecinne ramiona i szczupłą szyję. Nie, mówię, to zbyt duszno, choć znajdziemy miejsce dalej. Ciągnę już wzdłuż korytarza zadyszaną, zmęczoną. Robi się tłoczno w przedziałach, już wszystkie miejsca zajęte. Mężczyźni wsparci na oknach palą papierosy, czytają gazety. Kobiety poprawiają włosy, ich suknie wilgną od potu. Stajemy pośród tłumu, niepodobne przepchnąć się dalej. Słyszę, że pociąg rusza i w biegu skacze ze stopni. Mała siostra odjeżdża. Milknie stukot kół.
4: Poruszające.
5: Nieaktualne ze względu na papierosy, chciał pan powiedzieć.
4: Elektroniczne teraz palą.
5: W pociągu wolno? Też nie wolno,
4: nie
5: proszę
4: wolno.
5: Pana. Nie
4: wiele
5: jeździ
4: rzeczy
5: pan pociągami,
4: nie wolno w
5: widzę. Tylko ciągle w tej Warszawie siedzimy. No dobrze. To cóż jeszcze pan chciałby? Czy już wszystko przeczytałam?
4: Nie,
5: to było zaplanowane?
4: Jeszcze nie. Widzę, że ma pani dużo karteczek.
5: No, może troszkę jeszcze, bo powiedzmy, tak sobie myślę, że ta miłość jest czasami przekazana, pokazana u Poświatowskiej dość przewrotnie, że nawet jeżeli ona się odwołuje do symboli banalnych, to potrafi o nich pisać zaskakująco i niebanalnie. No, taki króciutki wierszyk na przykład, zacytuję. Rozstanie jest ptakiem, który rozpostarł pióra ode mnie do ciebie. Wszystkie pióra są ciemne, wszystkie dni bez ciebie. Noce drżą, rozsypane pióra po niebie. Kiedy przyjdziesz, złote pióra zbiegną się w słońce. Umrze ptak. Zwykle ptak jest symbolem miłości, a tutaj, proszę, jest symbolem rozstania. I no, przyzna pan, że to jest dosyć oryginalne. Jak już wymieniliśmy Mickiewicza wcześniej, to tak skojarzyło mi się w małej improwizacji. Tam jest taki kruk, który przeszkadza orłowi się wznieść w górę, czyli nie chce, żeby Konrad popadł w pychę i ten kruk wszyscy interpretują jako ptak jakiś zły, a on jest przecież dobry.
4: On jest mądry.
5: A tutaj on jest mądry, właśnie.
4: Jak to kruk.
5: No, a tutaj też jest taki ptak inny niż ten ptak między kochankami, który nosi wieści albo symbolizuje miłość. No i może jeszcze na przykład dosyć przewrotny też wiersz, albo taki świadczący o tym, jak wiele było ironii w Halinie Poświatowskiej, w jej sposobie myślenia o świecie. Ja to podziwiam bardzo, naprawdę. Chociaż wiem, że kiedy ona pisze, że płakała albo że dostała histerii, to ja jej wierzę. Tak właśnie było. Dobrze. Wszystkie moje śmierci. Ile razy można umrzeć z miłości? Pierwszy raz to był gorzki smak ziemi. Gorzki smak, cierpki kwiat, goździk czerwony, palący. Drugi raz tylko smak przestrzeni, biały smak, chłodny wiatr, odzew kół głucho dudniący. Trzeci raz, czwarty raz, piąty raz umierałam z rutyną, mniej wzniośle. Cztery ściany pokoju na wznak, a nade mną twój profil ostry. Tylko niech pan nie mówi, że piękne. Niech pan powie, że
4: Zabawne, poruszające, fantastyczne, ironiczne,
5: tak jest.
4: Z dystansem. No to po prostu jest cała Halina Poświatowska.
5: Czy powiedziałam chociaż coś nowego o niej?
4: Tak. Wszystko, co pani powiedziała, było nowe.
5: Naprawdę?
4: Nie.
5: No wiem, że nie.
4: Ale myślę, że rzuciła pani, rozszerzyła pani naszą wiedzę i wzbogaciła ją, żeby nie powiedzieć.
5: Czy chciałby pan wiedzieć coś jeszcze? Czy mam dodać coś na przykład o bardzo ważnym człowieku dla Poświatowskiej?
4: Nie. O tym porozmawiamy sobie następnym razem.
5: Ale mnie pan tutaj zgasił teraz.
4: Bardzo pani dziękuję. Pani doktor Agnieszka Zgrzywa z pracowni biografistyki Collegium Polonicum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była gościem dzisiejszego programu Poetycki Piątek, poezja Haliny Poświatowskiej. Informacje TOK FM już za kilka minut o 11.40. Po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Marto, co dzisiaj w programie?
0: Dzisiaj w Kulturze Osobistej przeniesiemy się do Japonii, to znaczy, no może trochę bliżej, do Krakowa, do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, gdzie do zobaczenia jest wystawa Japanese Design Today 100. Projektantka krakowskiej odsłony tej właśnie wystawy, Anna Zabderska, jest moją i Państwa gościnią, będzie o 11.40 w Kulturze Osobistej.
4: Fantastycznie, zamieniam się w słuch, a Państwa zapraszam na informacje TOK FM o 11.40, a po nich Kultura Osobista.
1: Autopromocja.
6: W sobotnim poranku TOK FM. Co zrobi prezydent Nawrocki? Na jego biurko trafiło właśnie nowe prawo chroniące zwierzęta. Henryka Bochniarz o tym, jak opowiadać Polskę za granicą i jak walczyć o swoje w Brukseli. A politycznie podsumują ze mną ten tydzień Dominika Długosz z Newsweek Polska i Piotr Pacewicz z OKO.press. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
8: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
9: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's. Różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kilogram. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
18: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
19: Game over.
20: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
21: Blik. Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Minęła 11.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji i narusza naszą wrażliwość historyczną, powiedział polski premier. Donald Tusk dodał, że ta decyzja, i tu cytat, niepotrzebnie znowu wynosi na dość niepokojący poziom kwestie różnic historycznych. Z kolei prezydent Karol Nawrocki stwierdził nawet, że prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Prawie 2,5 tysiąca gmin do końca sierpnia musi uchwalić swoje plany ogólne. Mają one zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ścigamy się z czasem, powiedział TOK FM dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy Grzegorz Rosa.
24: Jeśli nie zrobimy planu ogólnego, to nie wydamy żadnej decyzji o warunkach zabudowy, o warunkach ustalenia celu publicznego i nie uchwalimy żadnego miejscowego planu, po prostu z dokumentów planistycznych nic. Przestaje obowiązywać studium, wszystkie oczy skierowane są na plan ogólny, którego nie ma. Więc robimy wszystko, żeby zdążyć w czasie.
23: W Bydgoszczy dopiero zaplanowano konsultacje społeczne w tej sprawie. Urząd spodziewa się nawet kilku tysięcy uwag. Pierwotnie termin na uchwalenie planów miał minąć 30 czerwca, ale został przesunięty na koniec sierpnia. Nie wiemy, to była odpowiedź Roberta Lewandowskiego na pytanie o jego przyszłość klubową i reprezentacyjną. Kapitan naszej kadry przyjechał na zgrupowanie, które rozpoczęło się wczoraj we Wrocławiu. To tam Polacy zagrają towarzysko z Ukrainą w niedzielę, a 3 dni później już w Warszawie zmierzą się z Nigerią. Michał Waszkiewicz.
25: To było oczywiste, że przyszłość Roberta Lewandowskiego będzie tematem numer 1. Kapitan naszej kadry znaków zapytania jednak nie wymazał.
26: Nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
25: Na razie Lewandowski w kadrze jest, trenuje i szykuje się do 2 towarzyskich meczów, bo Jan Urban w końcu ma czas na testy i eksperymenty. Choć wyraźnie zaznaczył, że woli mecze o stawkę i że nie jest to łatwe zgrupowanie.
27: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu. Trudno, żeby ktoś cały czas trenował nie wiadomo jak.
25: Polacy najpierw zagrają z Ukrainą we Wrocławiu, potem z Nigerią w Warszawie. Żadna z tych drużyn nie jedzie na mundial. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
23: W TOK FM za chwilę prognoza pogody, a o 12:00 więcej informacji w TOK 360. Najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie. Termometry we Wrocławiu pokażą nawet 26 stopni, 24 w Poznaniu, 21 w Warszawie, 17 w Białymstoku. Deszcz możliwy dzisiaj jedynie na północnym wschodzie kraju.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
28: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Moją i Państwa gościnią jest dziś Anna Zabderska, projektantka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Dzień dobry.
29: Dzień dobry.
0: Dlaczego 100?
29: To jest pytanie właśnie do, być może, kuratorów japońskich. Dlatego ten mój tytuł tego, co ja robię przy tej wystawie, jest taki długi, dlatego że ta wystawa przyjeżdża, jeśli chodzi o wybór obiektów, z Japonii. Więc za te 100 obiektów odpowiada zespół japońskich kuratorów. Myślę, że 100 to ładna, okrągła liczba, ale nawet oni się tego nie trzymali aż tak precyzyjnie, ponieważ na wystawie, mogę zdradzić, jest 110 obiektów.
0: I jakie to przedmioty są? Typowe, nietypowe, historyczne, współczesne?
29: To są wszystkie te rodzaje przedmiotów, dlatego że na wystawie jest reprezentowany japoński design. Każdy z obiektów jest przyczynkiem do jakiejś opowieści i wyłaniają się takie trzy ścieżki, z których jedna to jest to, co wiemy o projektowaniu japońskim, jakby takim trochę z przeszłości, ale nie takiej znowu super dalekiej, chyba bardziej może pokolenie moich rodziców, czyli Japonia się kojarzyła wtedy bardzo, teraz nadal wciąż jeszcze, z bardzo dobrze zaprojektowaną elektroniką, bardzo dobrze zaprojektowanymi produktami takimi związanymi z technologią, z rejestracją dźwięku, z odtwarzaniem dźwięku obrazu, samochody, motoryzacja, więc w ten sposób to, co współcześnie często też mówi się i jakby myśli się o japońskim designie, bardziej kojarzy się już z japońskim rzemiosłem i z tradycyjnymi technikami i takie reprezentacje tego nurtu też znajdziemy. I trzeci jest bardzo japoński, ale bardzo nieśmiały, mogłabym powiedzieć, czyli to jest seria bardzo dobrze zaprojektowanych takich produktów codziennych, przedmiotów, które używamy na co dzień.
0: Na przykład ryżowar?
29: Ryżowar w Polsce my używamy rzadziej zdecydowanie niż Japończycy, ale tak. Ryżowar to jest pierwszy obiekt, który mamy na wystawie. On otwiera tą wystawę i to nie jest przypadkowy ryżowar, to jest wręcz jeden z pierwszych modeli elektrycznego ryżowara. Co oznacza lata 50. No i dosyć ta historia akurat, która idzie za tym pierwszym ryżowarem, jest tutaj bardzo ciekawa, ponieważ to było odejście od tradycyjnego sposobu przyrządzenia tego ryżu, czyli od paleniska, więc od razu jakby ta Japonia się przestawiła na rozwiązanie elektryczne, które było dużo bardziej nowoczesne oczywiście, dużo bardziej niezawodne, dużo łatwiej było przygotowywać ten ryż w takim urządzeniu, ono też nie trzeba było poświęcać czasu, nie trzeba było go pilnować. No i to pozwoliło w ogóle też na zmianę myślenia o przestrzeni kuchni. Ona nie musiała już być taką tradycyjną japońską przestrzenią kuchni, bo mogła być bardziej nowoczesną. No i w efekcie gdzieś do współczesności dochodzimy do tego, że czasami w japońskich domach czy mieszkaniach bardziej takich najmniejszych wcale nie ma kuchni, ale może być ryżowar.
0: Tak jak pani powiedziała, obiekty na wystawę wybierali Japończycy. Jestem ciekawa, jak to wpłynęło na to, co widzimy, bo gdyby wystawę kuratorowali Polacy, Europejczycy, z pewnością na coś innego zwróciliby uwagę.
29: To trochę widać w jednej z takich książek, która się niedawno pojawiła. Ona ma tytuł Ła. I podtytuł, który mówi, że to jest japoński design i tam mamy w dużej mierze rzemiosło japońskie, czyli i to wręcz dosłownie też nawet japońskie, oryginalne rzemiosło, nie tylko chodzi o produkty i projekty, które w jakiś sposób do niego nawiązują, co jest dosyć zaskakujące właśnie, bo w toku moich prac nad przygotowaniem do tej wystawy przejrzałam między innymi efekty czy zgłoszenia do nagrody Good Design, które notabene jest jednym z tematów na tej wystawie. I tam przez dobre kilkadziesiąt lat, przez trzy dekady co najmniej, większość tych zgłoszeń to jest jednak właśnie, to są jednak produkty technologiczne i to świetnie opracowane, świetnie zaprojektowane. Więc dalej pracując nad tą wystawą, bardzo doceniam to, że ten wybór jest właśnie taki, że on jest zróżnicowany, że zaczyna się tą pierwszą częścią, która jest takim wprowadzeniem do tematu, bo jakby można było na podstawie tego wyboru rozkodować tą wystawę, natomiast ona nie jest w żaden sposób, ona zaskakuje po prostu. Tam cały czas coś jeszcze się odkrywa i odkrywa i to jest duży, duży jej plus. Myśląc o tym, dlaczego dany obiekt się na wystawie pojawił, zaczyna się odkrywać powody, które są bardzo, bardzo intrygujące i wciągające.
0: Od czego w takim razie powinniśmy zacząć opowieść o japońskim designie?
29: W przypadku tej wystawy akurat dobrze jest zacząć od od początku, dlatego że te obiekty są pogrupowane na tematy. I pierwszym z nich jest właśnie, jest przestrzeń, która ma tytuł Początki, czy Origins po angielsku. I tam rzeczywiście mamy kilka takich produktów, które były pierwsze, które wpłynęły znacząco na resztę świata. Mamy tam na przykład pierwszy model pociągu Shinkansen. Oczywiście, że teraz mamy już bardziej nowoczesne i bardziej współczesne i jakby myśląc technologicznie i też wzorniczo można by się spodziewać, że będą późniejsze, ale ważne jest to, co zresztą też się na tej wystawie pojawia dosyć często, ważna jest data pojawienia się tego pierwszego pociągu Shinkansen, bo jak sobie spojrzymy, że to jest 64 rok, to się okazuje, że Japończycy przez długi, bardzo długi czas byli jedyni, którym udało się to osiągnąć, że dopiero dużo później pozostałe kraje są w stanie osiągnąć takie przyspieszenie pociągu. I bardzo często na wystawie między innymi przy podpisach znajdują się daty. I właśnie japońscy kuratorzy tak to wymyślili, że przygotowali projekty pierwsze w swojej dziedzinie. Czyli jak mamy na przykład mamy egzoszkielet kończyn dolnych, to mamy datę, kiedy on się pojawia jako pierwszy raz. Mamy w tym momencie jedną z najcieńszych. Wtedy myślę, że najcieńszą igłę insulinową też się pojawia rok, w którym ona się pierwszy raz pojawiła. I okazuje się, że są to daty sprzed kilkunastu lat już w tym momencie, gdzie wciąż na przykład to są tematy, które rozwijają się, oczywiście są bardzo potrzebne, ale ten rozwój wciąż jeszcze trwa i to wciąż jeszcze jest początek de facto drogi poszczególnych projektów. Więc te daty i to, że pojawia się ten pierwszy projekt, podkreślają to, że Japończycy byli w tym pierwsi.
0: Minimalizm to jest najbardziej odpowiednie słowo określające japoński design, czy jednak jest to pewien stereotyp, z którym może powinniśmy walczyć?
29: Minimalizm to jest dobre słowo, które określa japoński design, natomiast tutaj każdy po trochu wypełnia swoimi własnymi jakby doświadczeniami to słowo, bo ono może oznaczać różne rzeczy. Ten minimalizm oczywiście pojawiał się w pewnym momencie mocniej, zwłaszcza w tym momencie, w którym jeszcze wciąż Japonia przodowała w produkcji technologicznej, kiedy oni zaczęli ograniczać formy do absolutnie zupełnie prostych elementów, gdzie w zasadzie poza bryłą nie pojawiało się zdecydowanie więcej żadnych innych elementów. Mam na myśli różne czarne pudełka, czarne kwadraty, srebrne pudełka i wtedy możemy mówić, że rzeczywiście jest to minimalizm. Natomiast to w tym momencie, jeśli mówimy o takiej sytuacji, że wchodzimy w myślenie o tradycyjnym rzemiośle, to ja bym tutaj już polemizowała, czy ono zawsze się określa mianem minimalistycznego. Wciąż jeszcze możemy określić minimalistycznym jakby aranżację, czy architekturę wnętrz, czy wnętrza japońskie po prostu. Ale to w dużej mierze wynika stąd, że w Japonii między innymi jest taka kategoria, która docenia puste przestrzenie, która docenia pustkę na równi z tym, co jest. I to jest zdecydowanie inne myślenie niż w Europie, gdzie historycznie w pewnym momencie pustka budziła przerażenie, czyli słynne choroba kui, które zapychały się ozdobami. No więc właściwie w Japonii absolutnie to przerażenie nie następuje względem pustki. I stąd może takie myślenie o minimalizmie.
0: Większość z tych obiektów, które są pokazywane teraz w Mandze, to obiekty, które zostają w granicach Japonii, czy takie, które pojawiają się poza nią?
29: Większość zostaje w granicach Japonii jednak, natomiast cała ta produkcja, zwłaszcza jeśli chodzi o elektronikę, a mamy na wystawie świetnie zaprojektowane aparaty fotograficzne. Mamy tam mowę o samochodach, mamy tam mowę, no pociągi zostają ze względów technologicznych jakby, ale technologia poszła dalej, więc elektronika jak najbardziej wychodzi, ale właśnie te produkty codzienne zwłaszcza, które są bardzo fajnie zaprojektowane. I jak one się tam pojawiają, to ja bardzo doceniam, że one są na tej wystawie, bo to jest takie myślenie, które jest bliskie projektantom, dlatego że ich nie przeraża myśl o tym, żeby zaprojektować coś super prostego, jak na przykład klips do produktów spożywczych, taki, którym sobie torebkę zamykamy, natomiast przez duże grono odbiorców w ogóle nie jest doceniane, że ktoś to przemyślał i wymyślił i zrobił tak, żeby się na przykład dało jedną ręką, tak jak tamte klipsy na wystawie. Więc niestety duża część zostaje, ale kilka rzeczy takich kluczowych, takich naprawdę, które również są na tej wystawie, które są nam bliskie, one się pojawiają jak najbardziej na całym świecie, między innymi butelka na sos sojowy i to jest taki kawałeczek designu, który jest na tej wystawie, a który każdy może absolutnie mieć w swoim domu z dużą łatwością. Wystarczy, że kupi sobie ten konkretny sos sojowy. To jest taka najbardziej klasyczna butelka, która nam się z tym sosem sojowym kojarzy, z czerwoną zakrętką.
0: Albo zieloną.
29: Tam w tej zakrętce jest... Albo zieloną, tak, to prawda. Tam jest dziubek, który powoduje, że ten sos sojowy nie kapie. I ta buteleczka została zaprojektowana w latach 60. i niezmiennie od tamtej pory funkcjonuje.
0: Anna Zabderska, projektantka krakowskiej odsłony wystawy Japanese Design Today 100 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie, była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za tę opowieść o japońskim designie.
29: Dziękuję i zapraszam do Krakowa.
0: Do końca sierpnia wystawa będzie czynna. Jakub Paś, wydawca programu, pomógł mi przygotować kulturę osobistą dziś. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Marta Perchuć-Burzyńska.
1: Dzięki Marto. Program Owczarek powoli dobiega końca. Dzisiaj przygotowaliśmy go w składzie Michał Tobolewski, Rafał Hirsz, Olga Tanajewska, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paś. A nad jakością dźwięku czuwały Liwia Prądzyńska i Jana Cech. Już za chwileczkę w samo południe TOK 360, na który zaprosi Państwa Filip Kekusz, a ja zapraszam na program Interluda jutro, czyli w sobotę o godzinie 16.00.

0: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach

0: Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Piątek, 29 maja, minęło południe. Strażacy już prawie dobę walczą z pożarem lasów w pobliżu Warszawy. Sytuacja nieco się poprawiła, ale jest jeszcze wiele do zrobienia.
6: Inflacja zaskoczyła ekonomistów. Zamiast rosnąć, do czego miały przyczynić się droższe paliwa, nieco spadła.
5: Sejm przegłosował projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. Jeszcze raz TOK 360 przyjrzymy się temu projektowi i jego losom.
6: Będziemy też mówić o sytuacji w Rumunii po tym, jak w jeden z bloków mieszkalnych uderzył rosyjski dron.
5: To jest TOK 360 w południe.
6: Tamara Pawlik-Lipska.
5: Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Ponad 1000 osób dogasza pożar lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Ogień pojawił się wczoraj i od rana do rana objął ponad 100 hektarów.
6: Od rana do akcji ponownie włączono samoloty gaśnicze oraz policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa.
5: Wieczorem kilkadziesiąt osób zostało ewakuowanych. Na miejscu jest nasza reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, która rozmawia z mieszkańcami i przedstawicielami służb.
7: Mieszkam tutaj niedaleko. Koło mnie naprzeciwko było aż czarno. Chmara dymu i nad nami latały samoloty.
6: Strach?
7: Bardzo strach. Wszędzie służby, niebiesko i proszę się ewakuować. Jak mam synów, to każeli mi się pakować i ubierali się, i żeby być gotowym.
8: Noc była wykorzystana do bardzo ciężkiej pracy. Udało się pożar ograniczyć już w tej lokalizacji, w której jest obecnie. Nie rozprzestrzenia się nam. Jest to mniej więcej obszar 300 hektarów. Zalewamy zarzewia pożaru, dogaszamy je.
9: Janusz Wieczorek, Urząd Miasta i Gminy Stanisławów, odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe.
6: Udostępniliście miejsca dla ewakuowanych?
9: Tak, wczoraj przygotowaliśmy miejsca, nie wiedzieliśmy, jaka będzie skala. Okazało się, że ta skala jest niewielka, to było to kilka osób, którzy przenocowali u nas, reszta się samo ewakuowała. Przygotowaliśmy łóżka, jedzenie, ciepły posiłek.
6: Jakieś takie działania na rzecz strażaków i pomocy dla nich?
9: Na terenie remizy Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żądzy jest taki punkt, tam przygotowywana jest żywność dla strażaków. Tam to koło gospodyń wiejskich właśnie z Żądzy, ale nie tylko. Strażacy tam są karmieni, zaopatrują się w wodę.
10: No była panika. Tak jak ta policja weszła, no to trochę paniki było, tak? Że to jednak tutaj już dociera.
6: Czyli policjanci weszli do domu z informacją? I z informacją?
10: Tak. Żeby się ewakuować. Przygotować do ewakuacji. No, budziłam dzieci w pierwszej chwili, żeby się ubrał i żebyśmy jechali, ale później były właśnie te komunikaty, żeby jednak być w gotowości, tak? Także na spokojnie już za chwilę było i dziecko spać poszło i po prostu czuwaliśmy z mężem.
6: Cały czas te dromadery, lekhołki latają?
11: No tak, my też żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, cała Żądza była ewakuowana. Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. No, kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
12: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka.
6: Wtedy rzeczywiście tutaj musieliście się tak na szybko spakować?
12: To była ewakuacja zalecona przez policję.
6: Czyli policjanci chodzili i mówili, że warto jednak się spakować i wyjechać.
12: Tak, tak, żebyśmy byli gotowi na wszystko i żeby, no kto może, kto jest w stanie, żeby się ewakuować.
13: Do 14 bardzo ważne czas, bo do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym, więc wszelkie środki i zasoby zarówno straży, lasów, policji, wojska, które są tutaj na bieżąco, muszą pracować bez wytchnienia, żeby wykonać najwięcej tej roboty. No i miejmy nadzieję, że ten wiatr, który teoretycznie ma być słabszy niż jeszcze wczoraj zapowiadano, że ten wiatr nie pokrzyżuje nam planów.
14: Ja jestem 50 lat w rządzie i tutaj nie pamiętam tego pożaru.
15: Nigdy nie był.
6: Mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, których wczoraj ewakuowano, a także generał Wojciech Kruczek ze Straży Pożarnej i minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
5: Karol Nawrocki chce odebrać Order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
6: Polski prezydent reaguje w ten sposób na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek sił specjalnych imienia bohaterów UPA.
5: Politycy PiSu chwalą deklarację Karola Nawrockiego, a nawet chcą iść krok dalej.

0: I z kolei rządzące apelują o uspokojenie emocji.
1: Połączymy się z Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, co usłyszałeś na ten temat na Wiejskiej?
2: Obecny w Sejmie premier Donald Tusk uważa decyzję Wołodymyra Zełenskiego za błąd. Podkreśla, że narusza wrażliwość historyczną Polaków i niepotrzebnie zaognia kwestie z przeszłości między oboma krajami.
3: Prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka, to ponure dziedzictwo UPA, z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji. Informacja, że prezydent Nawrocki reaguje na tą propozycją odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, który został mu przyznany przez prezydenta Dudę, jest podobnym krokiem. Ja bardzo bym chciał, żeby prezydenci obu krajów mądrze dbali o to, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje. Jeśli prezydent Zełenski i prezydent Nawrocki będą liderami sporów historycznych i emocji, to na Kremlu naprawdę będą mieli powód do radości.
2: Decyzja o ewentualnym odebraniu orderu Orła Białego ukraińskiemu prezydentowi ma zapaść za nieco ponad tydzień. Tymczasem PiS, tu poseł Krzysztof Szczucki, chce już teraz, natychmiast, ostrej reakcji ze strony rządu.
4: O, ja myślę, że powinniśmy zareagować być może jeszcze mocniej i rozważyć nasze wsparcie dla Ukrainy, jeżeli nie potrafi w podstawowy sposób poszukiwać z nami porozumienia i kompromisu w sprawach dla Polaków bardzo ważnych. My konsekwentnie wspieramy Ukrainę i Ukraińców od wybuchu wojny i oczekujemy elementarnej uczciwości historycznej, nawet nie życzliwości, tylko uczciwości, jak widać, nieskutecznie.
2: Jeśli chodzi o oficjalną reakcję polskich władz, wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki przeprowadził dziś rano rozmowę z ukraińskim ambasadorem Wasylem Bodnarem, który miał usłyszeć, że MSZ jednoznacznie negatywnie ocenia i jest rozczarowany decyzją Wołodymyra Zełenskiego o nazwaniu jednostki imieniem bohaterów UPA.
1: To był Wawrzyniec Zakrzewski, dziękujemy.
0: Inflacja w kończącym się maju sprawia ogromną niespodziankę.
1: Bo zamiast rosnąć na fali drożejących paliw, rozlewających się po całej gospodarce, jak się tego spodziewali ekonomiści, spadła. Ceny rosną w rocznym tempie 3,1%, czyli grubo poniżej oczekiwań analityków.
0: W studiu Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Dzień dobry. Skąd to inflacyjne zaskoczenie?
5: Przed wyższym inflacyjnym wyrokiem uratowały nas nowalijki, bo ceny żywności w maju w porównaniu z kwietniem zaskakująco mocno spadły. Ekonomiści PKO SA piszą, że nowalijki lubią mieszać w wiosennych odczytach cen żywności, ale tegoroczny spadek w maju jest najgłębszy od 15 lat. W skali roku żywność zdrożała tylko o 0,5%. Oczywiście wyraźnie droższe są paliwa, o 12% wyżej niż rok temu, energia o 5%. Ale ekonomiści studzą emocje, że wyrok w postaci szybciej rosnącej inflacji jest tylko odroczony i drogie paliwa będą rozlewać się po cenach w gospodarce przez kolejne miesiące. A zatem jak to będzie dalej wyglądało i jak na to spojrzy w przyszłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej? O tym porozmawiamy w EKG o 12.40.
0: Wojciech Kowalik, dziękujemy.
1: Iga Świątek i Magdalinet wyszły właśnie na centralny kort Rolanda Garrosa, by lada moment rozpocząć mecz o awans do czwartej rundy paryskiego turnieju.
0: Świątek gra o to, by potwierdzić, że jest jedną z faworytek do tytułu, Linet, by sprawić kolejną niespodziankę. O czym więcej teraz z Paryża wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski.
6: Dzisiejszy mecz Igi Świątek z Magdą Linet to będzie dopiero 8 mecz polskich tenisistów lub tenisistek w historii wielkich szlemów, a do tego pierwszy taki mecz w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Do tej pory 4 razy polskie mecze mieliśmy na Wimbledonie, 3 razy w US Open w Nowym Jorku. Zresztą ostatni raz 11 lat temu z udziałem Magdy Linet. No i teraz czas na nową historię. Tyle, że już przed tym meczem zdecydowaną faworytką jest Iga Świątek, która paryski turniej zna jak własną kieszeń. Wygrywała tu 4-krotnie. No a na korcie Filipa Szatriera rozegrała 4 zwycięskie finały. Dla Magdy Linet mecz na korcie centralnym to będzie pierwszy w historii mecz na tej arenie.
7: Nie mogę ani na nim trenować, ani na nim nie grałam, bo to nie jest tak, że mam szansę na nim potrenować, bo nie dostanę tego kortu, więc myślę, że tutaj zdecydowanie jakiś tam atut w kierunku Igi, bo miała dużo więcej okazji. Kluczem będzie wejście w mecz, żeby wejść w ten mecz i zacząć fajnie, żeby właśnie nie zajęło mi zbyt długo, żeby się do tych przestrzeni gdzieś tam przyzwyczaić, ale no też umówmy się, że to nie jest mój pierwszy mecz na większym korcie, więc tak naprawdę nie powinno mi to długo zająć, już chyba mam mam wystarczające doświadczenie.
6: A jeśli chodzi o bilans pojedynków Świątek i Linet, to tutaj mamy remis 1-1. I co więcej, w marcu w Miami to Linet niespodziewanie wygrała w drugiej rundzie 1-6, 7-5, 6-3 i zrewanżowała się za porażkę z Pekinu z roku 2023. Po tym meczu zresztą Świątek zwolniła też trenera Wima Fiseta. Tutaj jednak jest już z Francisco Roigiem, no a Magda Linet chociażby z Agnieszką Radwańską, która w trakcie meczów siedzi w jej boksie. Rywalizacja już za moment, no a na zwyciężczynię tej rywalizacji będzie czekać lepsza z meczu Marty Kostiuk z Wiktorią Golubicz. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: A mecz Świątek kontra Linet pokazuje Eurosport.
1: Ukraina stoi ramię w ramię z Rumunią i jest gotowa do współpracy na rzecz ochrony przed zagrożeniami, zadeklarował szef ukraińskiego MSZ-u Andrzej Selbicha po incydencie z rosyjskim dronem w Rumunii.
0: Jak informowaliśmy w TOK FM, dwie osoby zostały ranne po tym, jak dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w miejscowości Gałacz.
1: Wtargnięcie i eksplozja drona stanowią realne zagrożenie dla regionu Morza Czarnego i całej Europy, napisał Selbicha na platformie X.
0: To jak dotąd najpoważniejszy incydent na terytorium Rumunii od początku wojny Rosji przeciw Ukrainie. Tak z kolei stwierdził rumuński prezydent Nikos Ordan. Zapowiedział też, że Rumunia podejmie proporcjonalne środki wobec Rosji, która według niego ponosi pełną odpowiedzialność za ten incydent.
1: Na dzisiaj zapowiadano w Wiedniu pobranie kolejnej próbki krwi od kobiety, która wykazywała objawy zakażenia ebolą.
0: Pierwszy test był negatywny. O jej przypadku i o tym, czy grozi nam kolejna pandemia, Tomasz Orchowski.
8: Kobieta w poniedziałek wróciła do Austrii z Ugandy, gdzie dotychczas potwierdzono 8 przypadków eboli. Z Linzu opisuje to m.in. dziennik Die Presse. Została przetransportowana do Wiednia. Wczoraj po południu trafiła do stołecznej kliniki Favoriten. Jeden z tamtejszych lekarzy, specjalizujący się w medycynie zakaźnej i tropikalnej, uspokaja, że ebola na pewno nie wywoła kolejnej pandemii, bo nie przenosi się drogą powietrzną. Zakazić wirusem można się tylko w wyniku bezpośredniego kontaktu z krwią lub innymi płynami ustrojowymi, na przykład śliną czy moczem, żywych lub martwych, zakażonych ludzi, ale też dzikich zwierząt. Śmiertelną epidemię eboli w Demokratycznej Republice Konga można powstrzymać, mówił w Kinszasie szef Światowej Organizacji Zdrowia Tedros Adhanom Ghebreyesus. Przyjechałem tu, żeby pokazać społecznościom Ituri, Kiwu Północnego i Południowego, że nie są same i że jesteśmy, by je wspierać i rozumiemy ich ból. Na dzisiaj zaplanowano podróż szefa WHO do prowincji Ituri na północnym wschodzie DRK, gdzie znajduje się największe ognisko epidemii. Dochodzi tam do ataków na placówki medyczne. Uciekła co najmniej jedna osoba z potwierdzonym zakażeniem. Wirusa boją się wewnętrzni uchodźcy, którzy uciekli z domów przed wojną. Słyszałam o eboli i to choroba, która naprawdę mnie przeraża. Tu nie przestrzega się higieny. Dzieci bawią się obok brudnych toalet. Wszyscy boimy się, że jeśli ebola nadejdzie, zginiemy. Mówiła mieszkanka obozu dla uchodźców. Dokładna liczba ofiar śmiertelnych nowej epidemii eboli jest nieznana. Podejrzewa się, że to więcej niż 220 osób. Umiera mniej więcej połowa zakażonych. Tomasz Rychowski, TOK FM.
0: Widowiskowa akcja polskich komandosów w porcie Gdynia. W ramach ćwiczeń Orkan 2026 wojska specjalne zaprezentowały odbicie promu z rąk wrogich sił.
1: O tym, co działo się na wodzie i w powietrzu, opowiadał generał Michał Strzelecki.
9: Zgodnie ze scenariuszem, prom został opanowany przez członków załogi jednego ze statków floty cieni. W działaniach bierze udział grupa specjalna z Formosa przy wsparciu śmigłowców S-70i Zespołu Lotniczego Jednostki Wojskowej GROM. Cały ten komponent będzie wsparty przez samoloty F-16 oraz okręt marynarki wojennej.
10: Dziękuję panu generałowi za możliwość pokazania kolegom z Rady Państw Morza Bałtyckiego, do czego zdolna jest Formoza i GROM.
0: Komplementował wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który bierze udział w spotkaniu szefów dyplomacji Polski, Estonii i Islandii w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego.
1: Posłowie PSL-u chcą, by spory między spółdzielniami mieszkaniowymi a właścicielami zreprywatyzowanych gruntów były rozstrzygane na korzyść spółdzielni. Mogą przy tym liczyć na ponadpartyjne poparcie.
0: Do pomysłu odniósł się już m.in. wiceminister spraw wewnętrznych z Nowej Lewicy. Wiesław Szczepański mówił o tym w poranku TOK FM.
11: Pojawiają się różnego rodzaju spadkobiercy fundacji, mówiąc, że chcą odzyskać tysiące hektarów, więc musimy mieć po prostu ustawę, i to widzą wszyscy, która ureguluje ten stan, że prawo własności po prostu tu będzie w tej chwili chronione. Osoby, które mieszkają w budynkach, które nabyły je w dobrej wierze, nie powinny mieć im to odebrać.
1: Współpracę nad ustawą zadeklarowała też ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050, która wczoraj spotkała się z protestującymi przed Sejmem mieszkańcami warszawskiego osiedla na Kole.
0: Grunty, na których stoją budynki ich spółdzielni, zostały zreprywatyzowane, a spółka, która je kupiła, domaga się teraz 55 milionów złotych od lokatorów.
12: Państwa mieszkania, i to jest efekt czegoś, co się zadziało hen dawno temu, i potem przyszły jakieś dziwne, cichociemne firmy, które chcą zarobić na tym całym bałaganie i na tym, że nie zostało to przez tyle lat uregulowane. Jest ustawa poselska wspomniana tutaj, ustawa PSL-u, która dokładnie to reguluje.
1: O nowej ustawie mówi się głównie w kontekście mieszkańców warszawskiego Koła, ale mieszkań spółdzielczych na gruntach o nieuregulowanej własności jest w Polsce kilkaset tysięcy.
0: Centrum Warszawy lepiej omijać szerokim łukiem. Rusza przebudowa torowiska w Alejach Jerozolimskich, a to oznacza brak tramwajów w samym sercu stolicy, i to na 2 miesiące.
1: Stan torów jest tak zły, że trzeba je wymienić. Jeszcze nie tak dawno planowana była kompleksowa przebudowa tej części miasta, bo miał być rozbudowany kolejowy tunel średnicowy, ale to nie wyszło. Dlaczego?
0: O tym Błażej Kulesza.
13: Kolejarze z tramwajarzami nie doszli do porozumienia, więc prawdopodobnie po 2030 roku czeka warszawiaków i turystów kolejny remont w tym miejscu.
14: Doszliśmy do sytuacji, w której szyny nam się zużyły w 90%. Na niektórych odcinkach przejazdy są w katastrofalnym stanie.
13: Jak mówi Konrad Niklewicz, prezes tramwajów warszawskich, ekipy techniczne tylko w tym roku musiały interweniować 50 razy.
14: My już nie możemy dłużej czekać. Postanowiliśmy tak zaplanować ten remont, żeby przez tą dekadę zagwarantować, że na Alejach Jerozolimskich przejazdy będą odbywać się w sposób komfortowy.
13: Remont, co ciekawe, zbiega się z Mistrzostwami Świata w koszykówce 3x3, a Aleje Jerozolimskie sąsiadują z Placem Centralnym, gdzie mecze będą się odbywać, tłumaczy rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
15: Tylko jako spółka Tramwaje Warszawskie mamy w tym roku 36 zadań remontowych.
16: I to albo teraz, albo nigdy.
15: Tak, i to wszystko jakoś trzeba ułożyć. Bierzemy pod uwagę to, że na Placu Centralnym się odbywają te mistrzostwa koszykarskie. Prace będą zorganizowane w taki sposób, by te uciążliwe roboty nie przeszkadzały w spotkaniach, meczach.
13: Część radnych z lekką zgryźliwością przypomina, że wielkie imprezy i wielkie remonty to powoli domena władz Warszawy.
17: Przypomnę Państwu, tutaj naszym słuchaczom, co działo się rok temu podczas konkursu Chopinowskiego, gdzie okolice Filharmonii Narodowej były rozkopane, pomnik Chopina był rozkopany.
13: Ale jak wylicza Damian Kowalczyk, radny miejski z Prawa i Sprawiedliwości, jest też inny aspekt coraz częstszych remontów.
17: Miasto zamawia tabor, który jest znacznie cięższy od tego starego taboru. No, nikt w mieście też nie przewidział, że jeśli się zamawia cięższy tabor, to te remonty szyn będą po prostu częstsze, tak? Częściej będą się zużywały.
13: Tramwaje na Aleje Jerozolimskie wrócą z początkiem sierpnia. Do tego czasu na ulicę wyjadą zastępcze autobusy. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Aby remontowy zachunek zysków i strat był w Warszawie równy, dziś o 22:00 drogowcy otworzą wiadukt trasy Łazienkowskiej. Ten remont przeciągnął się o rok.

0: Autopromocja.
1: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
2: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
1: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
2: Beata Lubecka, Radio Z.
3: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
4: Karolina Lewicka, TOK FM.
3: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
4: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
3: Co piątek o 17.
4: Dzieje się.
0: Autopromocja.
5: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
6: TOK 1.
7: Czym jest ojczyzna? Ojczyzna to oczywiście ziemia, to groby, to ludzie i to mieszkania.
5: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
13: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
8: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Dwunasta dwadzieścia, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Kierowca podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie miał w organizmie żadnych substancji, które mogłyby wpłynąć na jego percepcję czy zdolności motoryczne, wynika z opinii, którą otrzymała prokuratura. Wiadomo też, że kierujący w chwili wypadku nie używał telefonu. Ceny paliw na weekend pójdą nieco w dół, tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Od jutra do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,05, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 zł 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć pieniądze, które zgubił podczas transportu konwojenci. Do zdarzenia doszło 18 maja w Zgorzelcu na ulicy Łużyckiej. Z auta służącego do przewozu gotówki wypadł worek z pieniędzmi. Konwojenci nie zorientowali się, że zgubili cenny deposyt i ruszyli w dalszą drogę. 51-latek, który zdaniem prokuratury znalazł i przywłaszczył pieniądze, nie przyznaje się do tych zarzutów. Grozi mu rok więzienia.
15: Dwunasta dwadzieścia jeden, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami Roman Ignasiak, prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Przyglądamy się sytuacji związanej z pożarem w miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim, niedaleko Warszawy. To jest pożar, w którym bierze udział w tym momencie, jak mówił nam premier Donald Tusk kilka minut temu, około 800 strażaków. Paliło się 100 hektarów lasu, natomiast w akcji gaśniczej, która rozpoczęła się wczoraj o 14, biorą udział także samoloty gaśnicze. No i teraz pytanie do pana, panie prezesie, jak w tym momencie wygląda zaangażowanie właśnie tychże samolotów? Jaka jest ich rola w gaszeniu tego kataklizmu?
16: No, zdecydowanie samoloty tutaj mają dużo do spełnienia swoją rolę, dlatego że część pożaru jest w środku lasu, dokąd dojazd jednostek naziemnych jest bardzo utrudniony. Nasze samoloty dzisiaj od rana latały 4, dołączył do nich 5 samolot, także w tej chwili aktualnie 5 samolotów jest w oczekiwaniu na decyzję zarządzającego akcją ratowniczo-gaśniczą w Mińsku Mazowieckim na lotnisku wojskowym.
15: Rozumiem, że trzeba skoordynować pracę tych 5 samolotów i jest osoba odpowiedzialna za to, która wysyła w konkretne miejsca te samoloty, żeby ich praca była jak najbardziej efektywna.
16: Tak jest. W tej chwili główny dowodzący jest na pokładzie śmigłowca i na linii lotniczej, na częstotliwości lotniczej może wydawać bardzo precyzyjne informacje poszczególnym pilotom. I tak jak to się właśnie dzieje.
15: Strażacy próbują jakby otoczyć ten pożar, tak, działają od zewnątrz, a w tych miejscach, do których nie mogą dotrzeć, ze względu na to, że jest gorąco, ze względu na to, że jest trudny dostęp, tutaj właśnie włączają się piloci samolotów.
16: Tak jest. No, oczywiście latają oprócz naszych dromaderów, lata też policyjny Black Hawk i śmigłowce lasów państwowych z innych baz w kraju. Zresztą nasze samoloty też nie tylko z Bemowa, gdzie ja teraz jestem przy naszej bazie, ale także z naszych baz w Radomiu, Kielcach, Piotrkowie i Białymstoku w tej chwili są właśnie na lotnisku w Mińsku.
15: Mówił pan o dromaderach, czyli takich samolotach, które są w stanie przewozić między innymi na przykład 2500 litrów wody. To są samoloty, które wiele razy brały udział w podobnych akcjach, między innymi w Kuźni Raciborskiej jeszcze w 92 roku. To proszę mi powiedzieć, jak wygląda funkcjonowanie takiego samolotu, to znaczy skąd on czerpie wodę, jak bardzo jest efektywny i jak to się przekłada na efektywność samej akcji?
16: Samoloty tego typu czerpią wodę oczywiście, czy jakikolwiek inny środek gaśniczy z lądując, czyli po wylądowaniu. Natomiast ta operacja w naszym wypadku jest bardzo krótka, bo samo lądowanie i start, napełnienie wody w naszych warunkach trwa około 2 do 3 minut, zatankowanie wodą, więc ta działalność jest przez nas dosyć dobrze przećwiczona. Jeśli mamy tylko dostęp do naszych baz i do paliwa, to samoloty mogą ponad 3 godziny operować pomiędzy miejscem, gdzie tankują wodę, a miejscem gaszenia pożaru.
15: A ile takich kursów wykonuje pilot dromadera podczas tej jednej zmiany?
16: No dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że dzisiaj te nasze samoloty 4 wykonały 29 zrzutów, tak? Przez te dosłownie 2 godziny lotu. Tak, oczywiście było ich kilka, także to były 4, praktycznie 5 samolotów.
15: Tak, ale to się bardzo szybko dzieje faktycznie, biorąc pod uwagę, że no muszą po każdym zrzucie zawrócić do bazy, wylądować, zatankować i ruszyć ponownie.
16: To jest bardzo krótki czas. Generalnie samoloty były budowane od początku z taką myślą, że w parach dyżurnych mogły operować na zmianę, więc jeżeli mamy odpowiednio blisko lotnisko, gdzie możemy tankować wodę, to ta operacja naprawdę bardzo szybko się realizuje.
15: Spodziewam się, że taka precyzyjna operacja wymaga też dobrego wyszkolenia pilotów. No to jakie zagrożenie jest dla pilota, który operuje chyba na dość niskiej wysokości i w dosyć ekstremalnych warunkach?
16: Dokładnie tak. No ale my mamy to, że tak powiem, przećwiczone. Mamy certyfikat operatora wykonywania operacji specjalnych wysokiego ryzyka, właśnie latania na bardzo niskich wysokościach, poniżej 50 metrów. A nasi doświadczeni piloci, nawet 40-letnim doświadczeniem, latają 2 metry nad wierzchołkami drzew. Z bardzo dużą precyzją potrafią zrzucić wodę w punkt.
15: To proszę jeszcze powiedzieć...
16: I to ćwiczymy cały czas.
15: Cały czas jest to ćwiczone. Dobrze, proszę mi jeszcze powiedzieć, ja wiem, że nie jest pan w samym epicentrum tego pożaru i tej akcji gaśniczej, natomiast na pewno ma pan jakieś przesłuchy na temat tego, jak w tym momencie rozwija się ta sytuacja i na ile jeszcze potrzebny będzie udział samolotów w ciągu kolejnych godzin.
16: Tutaj niestety nie mogę panu wiele pomóc, dlatego że nasze zadanie jest zawsze pomocnicze, to znaczy my działamy na wezwanie. Dzisiaj i na ten moment mamy decyzję czekać w gotowości. Samoloty są zatankowane, samoloty są przygotowane, piloci są w gotowości i czekają na start. Jeżeli dostaną informacje od zarządzającego akcją ratowniczo-gaśniczą, natychmiast wystartują. Zresztą jest to nasz standard, bo i tak zawsze dla lasów startujemy w ciągu 10 minut od wezwania.
15: Bardzo dziękuję. Roman Ignasiak, prezes Mieleckich Zakładów Lotniczych, był z nami. Do tego, co dzieje się pod Warszawą, będziemy jeszcze wracać dzisiaj w TOK 360. Będziemy też mówić o tym, jak dym, który unosi się po tym pożarze, może wpłynąć na bezpieczeństwo osób, które są w pobliżu i znajdą się na jego drodze. A teraz wracamy do polskiego Sejmu. Hubert Sobecki, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, jest z nami.
6: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Sejm przyjął projekt ustawy o osobie najbliższej, ustawy dotyczącej statusu osoby najbliższej w związku i umowy o wspólnym pożyciu. Pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania Katarzyna Kotula mówi, że jest to pierwsza w historii ustawa dająca możliwość formalizacji związków jednopłciowych, która została przyjęta przez Sejm. Z drugiej strony prezydent Karol Nawrocki mówi, że nie podpisze nigdy żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Muszę się spytać o pana opinię na temat tego, co się wydarzy teraz.
6: Co się wydarzy teraz? No pewnie to, czego się spodziewaliśmy i spodziewałyśmy od dłuższego czasu, czyli po prostu nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność nasze. Tylko jeśli już będzie nami grać, nami straszyć i po raz kolejny po prostu no, zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk. Nawet w przypadku takiej ustawy jak ta, która naprawdę jest zupełnym ogryskiem, jest rozwiązaniem anachronicznym, jest rozwiązaniem, które pojawiło się w Sejmie, bardzo podobne do rozwiązania pojawiło się w Sejmie 16 lat temu, 15 lat temu, to była ustawa Dunina. Umowy notarialne tak dalece już naprawdę wyprane z jakiegokolwiek cienia podobieństwa do małżeństw. Ale no, jeśli mamy po prostu ludzi z betonu, dla których osoby LGBT+ mają po prostu być w Polsce pognębione, no to wszystko będzie się kojarzyć z małżeństwem, ponieważ po prostu nie chcą, żeby ludzie byli bezpieczni i tyle. No.
15: Powiedział pan o tym, że ta ustawa jest ogryskiem. No tak, bo na początku był projekt ustawy i założenia ustawy o związkach partnerskich. Teraz mamy status osoby najbliższej. To jeśli możemy porównać to, co było na samym początku i to, co wychodzi w tym momencie z Sejmu.
6: Tak, możemy to ustawić na takiej skali, prawda? To znaczy, jeśli mamy w ogóle prawo rodzinne i mamy to, w jaki sposób państwa, różne państwa na świecie podchodzą do tego, jak traktować parę osób tej samej płci, również te, które wspólnie wychowują dzieci, a w Polsce takie pary przecież mamy i takie rodziny istnieją, no to państwa mają do wyboru taką paletę, tak? I ta paleta właściwie jest ustalona, można ją ustawić na takiej skali rozwiązań, powiedzmy od 0% nic nie dajemy, do 100% dajemy wszystko. Co to znaczy wszystko? Po prostu otwieramy instytucję małżeństwa i para może iść do Urzędu Stanu Cywilnego, wziąć ślub i otrzymuje wszystkie prawa i wszystkie obowiązki, które wiążą się z małżeństwem w danym kraju i to jest równość małżeńska, czyli po prostu otwarcie instytucji małżeństwa na parę osób tej samej płci. Na równość małżeńską zdecydowało się w tym momencie 39 państw świata. Większość krajów Unii Europejskiej to jest taki, można powiedzieć, standard, do którego można równać. Takim rozwiązaniem pośrednim dajemy coś i zawsze to coś się zmienia w zależności od tego, jak negocjują tam te różne partie polityczne, które nad tym pracują w danym państwie. To są związki partnerskie. Formuła związku partnerskiego polega na tym, ona się w ogóle wzięła z tego, została wymyślona przez Duńczyków już w 1989 roku, właśnie po to, żeby stworzyć taką alternatywną instytucję, która uwzględni parę osób tej samej płci, ale nie da pełni zabezpieczeń małżeńskich. Tam to może się wydawać zabawne, ale tam głównie poszło dosłownie o nazwę. Ona była dosyć szeroka, ta ustawa, ale nie była małżeństwem po prostu. W innych krajach wprowadzano związki, które były bardziej okrojone, mniej okrojone. No i mieliśmy projekt rzeczywiście rządowy w zeszłym roku, który został zablokowany przez samego premiera Tuska. I w tym momencie mamy to rozwiązanie teraz, które jest po prostu umową notarialną. I ona się różni tym, no, że to jest już naprawdę sprowadzenie odcięcie wszystkich rzeczy, które kojarzą się z tym, że mamy do czynienia z rodziną i dosłownie sprowadzenie wszystkiego do podpisywania umów przez jakieś dwie osoby.
15: Mamy trudne czasy i trudną koalicję, ale naszą odpowiedzialnością polityczną jest, by jak najlepiej je wykorzystać w walce o lepszą Polskę, tak mówiła Katarzyna Kotula, wspomniana pełnomocniczka rządu do spraw równości. Zgadza się pan z tym, że w tej obecnej sytuacji politycznej, bo to z sytuacji społecznej, jeszcze chciałbym przejść za chwilę, to było wszystko, co można było zrobić w tym momencie?
6: No nie chciałbym tutaj dawać instrukcji politykom, bo politykiem na szczęście nie jestem, tak? Natomiast jestem obywatelem, który po prostu przez Polskę jest traktowany jak śmieć przez no, większość swojego życia, odkąd tylko mam potrzebę, żeby moja rodzina była bezpieczna we własnym kraju, a nie gdzieś za granicą. Jestem zachęcany do emigracji raczej niż zachęcany do tego, żeby uwierzyć, że jakakolwiek osoba polityczna w Polsce się mną zajmie albo w ogóle dostrzeże, że istnieje. I w takiej sytuacji jest bardzo wiele rodzin w Polsce, więc nie chciałbym tutaj oceniać słów Kotuli, natomiast mogę ocenić po prostu strategię polityczną, która była strategią polityczną tego rządu i Lewica poszła na ustępstwa z PSL-em, wyrzucając do kosza projekt ustawy o związkach partnerskich, który nie był doskonały, no ale był, kurczę, jak na tej skali, którą przed chwilą przedstawiłem, no był jakiś, tak? To był jakiś konkret. To było coś, nad czym można było potem budować i mówić, okej, okay, to powiedzmy, jak politycy dojrzeją, oswoją się, zobaczą, że Wawel się nie zawalił, Wisła nie wylała, pomimo tego, że te związki wprowadzono, to tam za te 10 lat, powiedzmy, będziemy mieli małżeństwa. Natomiast w tym momencie, no to zostało naprawdę oddane PSL-owi, ponieważ lewica poddała temat. A poddała temat głównie dlatego, że premier Tusk kompletnie zignorował całą tą sytuację i oddał jakby na pożarcie, żeby, prawda, PSL z lewicą się nawzajem tutaj zwalczały i ze sobą gdzieś tam dobijały targów. No i wtedy Kosiniak-Kamysz wybrał wszystko. No, przyszedł na konferencję. Na konferencji nawet ani razu lewica nie użyła skrótowca LGBT+, żeby tak głęboko tak, ukryć tak, po prostu sprawę, tak? Znaczy o nas już w ogóle nie było wtedy mowy. To nie był kompromis z nami, to był kompromis z PSL-em i to była ustawa, która odpowiadała głównie na potrzeby PSL-u. Jakie te potrzeby były? No schować nas do notariusza. No, ktoś używał nawet porównania do paczkomatu, także dlaczego nie mamy się pobierać, przecież odbierając jakieś dokumenty z impostu, no przecież można, bo jakby ktoś polityk wymyślił, to pewnie by i dali radę i tak to zrobić. No i stworzono karkołomną ustawę, która rzeczywiście była trudna w procedowaniu, była trudna w stworzeniu, była trudna w napisaniu, miała mnóstwo błędów od samego początku, ponieważ wymyślano koło od nowa, tak, a rozwiązania są na stole i są stosowane w większości krajów europejskich na całym świecie. No kurczę, Kostaryka sobie poradziła z tym problemem, Polska nie jest w stanie od 20 lat.
15: Strategia polityczna to jest jedna rzecz, ale jeszcze spytam się pana jako obywatela, jako aktywistę, jako osoby, która obserwuje te przemiany społeczne w Polsce, czy rzeczywiście, czy to myślenie polityków, czy ten projekt ustawy, który prawdopodobnie zostanie zawetowany przez prezydenta, on odpowiada temu, w jaki sposób myśli ogół obywateli, bo wydaje mi się, że politycy są w tym momencie bardzo z tyłu.
6: Są bardzo z tyłu. No, zajmujemy się tematem w ogóle tego, żeby nasze rodziny były w Polsce bezpieczne od roku 2010. Więc mamy naprawdę na bieżąco całą panoramę postaw społecznych od tego mniej więcej czasu, ostatnich 16 lat. Badania jasno wskazują, że trendy są wzrostowe, trendy poparcia dla równości małżeńskiej, nie tylko związków partnerskich. Związki partnerskie to jest w ogóle już taki trochę taki mdły temat, który już specjalnie nikogo nie ekscytuje, więc politycy prawicowi zwłaszcza no, muszą stawać na głowie, żeby jeszcze ludzi przestraszyć, żeby wzbudzić te lęki, żeby używać już takich najbardziej prymitywnych rzeczywiście narzędzi, odwołując się do tych bazowych lęków, bazowych uprzedzeń i instynktów. Czyli po prostu zaczynają mówić o dzieciach, tak? No, mówi się o dzieciach. Populista zawsze mówi, trzeba chronić dzieci, kiedy chce odwrócić uwagę i chce przede wszystkim kogoś zdehumanizować. No, nie ma nic gorszego niż skrzywdzenie dziecka. I my mamy w Polsce ćwiczone te narracje o tym, że parę osób tej samej płci są zagrożeniem dla dzieci od zawsze właściwie, odkąd pamiętam, jeszcze zanim działaliśmy. A tymczasem te rodziny, te parę osób tej samej płci, które wychowują dzieci, są kompletnie nieistotne i ten temat po prostu nie istnieje. Tak? Znaczy ignorujemy to, Polska je całkowicie ma w nosie. I ci politycy również, więc te zagrywki są prowadzone w tym momencie, ponieważ poparcie społeczne jest. I poparcie społeczne dla równości małżeńskiej przekroczyło już w zeszłym roku 50%. Więc kiedy pytamy ludzi tylko o to, czy para ma możliwość pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i wziąć ślub i czy pani się zgadza, to mamy wyniki ponad 50%, bo ludzie po prostu widzą, że to nikomu nie szkodzi, że to nic nie zmienia w ich własnym życiu, wbrew temu, co usiłują wmówić nam po prostu od zawsze. No ludzie no naprawdę obłąkani z nienawiści, mam wrażenie, kiedy się ich słucha.
15: Bardzo dziękuję. Hubert Soberski, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, był z nami. Za 4 minuty informacje w Radiu Tok FM. Po informacjach Wojciech Kowalik i południowa odsłona magazynu EKG i będzie o inflacji.
8: Reklama.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Morwiny są gorące.
8: Morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to Morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
20: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
22: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
23: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
24: Znowu lecicie?
25: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
24: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
25: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
26: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
27: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
28: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
29: Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
10: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
30: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
31: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
30: TravistoFast i Travisto.
31: Aflofarm.
32: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 12.40. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ponad 800 strażaków i ponad 200 pojazdów jest zaangażowanych w akcję gaszenia pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego pod Warszawą. Na podstawie danych termalnych z drona Straż Pożarna szacuje, że pożar objął około 300 hektarów lasów. W związku z akcją służb nadal wyłączony jest około 30-kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 50. To, co wydarzyło się w rumuńskim Gałaczu, jest kolejną odsłoną hybrydowej wojny, w której uczestniczą państwa wschodniej flanki NATO i kolejnym sygnałem, że musimy być razem i budować naszą odporność, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że solidaryzuje się z narodem rumuńskim. Ministerstwo Obrony w Bukareszcie poinformowało rano, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego. Dwie osoby zostały lekko ranne. Szwedzkie władze przekazały, że pierwsze 11 osób zamieszanych w działalność gangów przebywających poza tym krajem straciło pozwolenie na pobyt. Są to osoby podejrzewane o poważne przestępstwa gospodarcze, przemoc oraz handel narkotykami, które prawdopodobnie przebywają obecnie w Iraku, Libanie, Turcji czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Cofnięcie prawa do pobytu w Szwecji oznacza wykluczenie z systemu socjalnego, uniemożliwienie prowadzenia firm, a także utrudnia wjazd do strefy Schengen.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
22: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Dwunasta 42, Wojciech Kowalik, to jest piątkowe południowe EKG. Inflacja w kończącym się maju sięgnęła 3,1% w skali roku i to wyraźnie poniżej oczekiwań analityków. W naszym studiu Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zaskoczyła nas ta inflacja dzisiaj?
3: Oj, zaskoczyła, tak. Ostatnio nas inflacja zasadniczo zaskakuje, bo jak sobie spojrzymy na to, jak to było w poprzednim miesiącu, to tam nas zaskoczyła z kolei w górę. Natomiast tak wielkiego zaskoczenia w dół nie było od dawna. Faktycznie nasza prognoza i konsensus zakładała, że inflacja wzrośnie do 3,7%, wyszło 3,106 punktów procentowych zaskoczenia przy inflacji 3%. To jest naprawdę niespodziewane. Nie mówi to, mam nadzieję, że ekonomiści nie potrafią wykonywać swojej pracy, tylko mówi, że żyjemy w bardzo dziwnej rzeczywistości, bardzo zmiennej rzeczywistości. Niepewność jest faktycznie bardzo duża. I nie wszystko udało nam się jako ekonomistom, a jako większość ekonomistów przewidzieć.
2: No to rzeczywiście ten konsensus był taki szeroki wśród ekonomistów, że to prawie 4% już może być.
3: Tak, no i to jest kluczowe, że to jest powyżej 3,5%. I cała narracja była taka, że inflacja w maju już przekroczy 3,5%, a przypominam, 3,5% to jest górne ograniczenie celu inflacyjnego, który tam wynosi w Polsce od 1,5 do 3,5%, i to już byłoby niedobrze. Niedobrze z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej. Pewnie by się czuła mniej komfortowa ze stabilizacją stóp. Natomiast to 3,1 szczerze mówiąc tak oddala te obawy. Zwłaszcza, że zaskoczenie było w żywności, a tam ciężko jakieś takie jednorazowe powody zmian, bo tam mamy dużo różnych produktów, które mają zasadniczo małe wagi. Łącznie żywność ma dużą, ale każda jedna rzecz nie jest jakaś taka bardzo istotna. Więc tam to raczej nie było jeden produkt, który szalał, jak w zeszłym miesiącu ceny biletów lotniczych, tylko jakaś tendencja, której nie wyłapaliśmy. Deflacyjna tendencja.
2: No to mamy 3,1%. Spróbujmy te dane rozebrać na czynniki pierwsze na tyle, na ile wiemy już w tej chwili, bo to szybki szacunek. Czyli co, żywność przytrzymała ten wskaźnik inflacyjny? Tańsze nowaliki?
3: Nie wiemy, natomiast faktycznie żywność w maju staniała o 1%. I taki spadek, tak głęboki w maju, nie miał miejsca...
2: W tej miesięcznej skali
3: nie miał miejsca nigdy w XXI wieku. A zasadniczo w ciągu miesiąca, poza miesiącami letnimi, kiedy faktycznie bardzo tanieją owoce i warzywa i żywność tanieje, to zdarzył się tylko wtedy, kiedy wprowadzono zerowy VAT na żywność. Więc taka skala jest bardzo zaskakująca, niewidziana w tym stuleciu, tysiącleciu nawet, można powiedzieć. Natomiast co tam taniało, nie wiemy. Natomiast jeśli uczy nas czegoś to, jakie tendencje widzieliśmy w poprzednich miesiącach, to wiemy, że tanieją bardzo ceny tłuszczów. Czyli tanieje przede wszystkim masło, ale też oleje roślinne.
2: To masło w promocji za 88 groszy.
3: Tak, masło w promocji GUS teoretycznie powinien uwzględniać, jeśli to jest promocja jakby obniżona cena przy zakupie trzech czy dwóch kostek. Więc teoretycznie GUS się powinien do tych promocji doliczyć. Wiemy też z poprzednich miesięcy, że taniały ceny mięsa zasadniczo. Też ceny mięsa spadały. Niewykluczone, że mogliśmy mieć jakieś odrogowanie w cenach gotowej żywności, takich produktów gotowych. Natomiast co tam dokładnie było, nie wiemy. Mogły być nowaliki, chociaż muszę przyznać, że głęboki spadek cen owoców, czy też warzyw zaskoczyłby mnie, bo może nie jestem najbardziej uważnym konsumentem, ale jednak robię zakupy na bazarze i nie odnotowałam, żeby te ceny tak gwałtownie spadały.
2: Może to zależy od bazaru?
3: No pewnie zależy od bazaru, tak. Na moim nie staniały. Natomiast to, co też mogło mieć wpływ, no to pamiętajmy, że mamy nową klasyfikację, czyli mamy tą nową klasyfikację towarów i usług konsumpcyjnych. Według niej mamy dane przeliczone tylko za 3 lata wstecz, więc no może faktycznie niektóre kategorie takie niższej inflacji będą się zachowywały teraz inaczej niż w przeszłości, co wynika z tej nowej klasyfikacji oczywiście.
2: To ceny żywności, przejdźmy więc dalej. Paliwa. paliwa, no jednak 12% wyżej niż rok temu.
3: Tak, paliwa 12% wyżej niż rok temu, ale miesiąc do miesiąca stabilizacja lub tam spadek minimalny o 0,1%. I to też było zaskoczenie, bo spodziewaliśmy się, że paliwa zdrożały, nieznacznie, ale jednak zdrożały. Akurat jeśli chodzi o paliwa, no to mamy trochę źródeł danych i to jest łatwiej zbierać ceny paliw niż żywności, bo mamy mniej produktów przede wszystkim. Mamy jakieś stowarzyszenia, które analizują ceny na stacjach. Wiemy, jak się zmieniała cena maksymalna. No i te wszystkie takie szczątkowe informacje wskazywałyby na to, że ceny paliw jednak powinny wzrosnąć, a tutaj spadły. No, niemniej jednak porównanie rok do roku, inflacja rok do roku przyspieszyła do tych 12% z nieco ponad 8 miesiąc wcześniej. Tutaj są efekty bazowe. Rok temu paliwa bardzo taniały, więc oczywiście w ujęciu rok do roku paliwa podbijają nam inflację i to one są powodem, dlaczego jesteśmy w okolicy 3%, a nie 2%, tak jak byliśmy na początku. Ale też musimy mieć na uwadze, że ten wzrost, który obserwujemy, jest dużo mniejszy niż wynika z sytuacji rynkowej. Paliwa w Polsce są tanie, bo zostały wprowadzone...
2: Czy w miarę tanie, może tak.
3: Tanie w relacji do innych państw europejskich, tak? Bo zostały wprowadzane działania osłonowe, które powstrzymały trochę ten wzrost cen paliw.
2: Czyli inflację. Program CPN, czyli właśnie program zresztą CPN. Przedłużony na kolejne 2 tygodnie. No i energia drożeje o 5%.
3: Tak. Czym byśmy to tłumaczyli? Drożeje o 5%, ale miesiąc do miesiąca ceny się nie zmieniły. I tutaj w poprzednim miesiącu mieliśmy dostosowania w takich części tych nośników energii, które reagują na sytuację rynkową, czyli wzrost cen oleju opałowego i gazu w butlach. Pozostałe części tego koszyka energetycznego są regulowane, więc tam są stabilne ceny. Czy można powiedzieć, że to, że wzrosło 5% rok do roku, to jest kwestia tego, co się działo w poprzednich miesiącach. W samym maju ceny energii były stabilne. Natomiast to, co mnie cieszy, zwłaszcza, że była negatywna niespodzianka w poprzednim miesiącu, to jest inflacja bazowa. W poprzednim miesiącu.
2: Czyli ta bez ceny żywności i paliw.
3: Bez żywności i energii. Ona nam pokazuje taką prawdziwą presję inflacyjną, która wynika z tego, co się dzieje w Polsce, a nie z tego, co się dzieje na rynkach światowych, czy też na rynkach energii. I tutaj inflacja bazowa według naszych szacunków mogła nieznacznie wzrosnąć albo utrzymać się na poziomie 3% z poprzedniego miesiąca. I to jest dobra informacja, bo to przyspieszenie inflacji bazowej w ubiegłym miesiącu za sprawą biletów lotniczych w dużej mierze pokazywało, że występują już tak zwane efekty drugiej rundy, czyli taki proces, w którym wyższe ceny paliw są przerzucane na inne elementy koszyka. Natomiast to są te pierwsze efekty drugiej rundy, które są oczywiste, tak? Czyli że wzrosną ceny transportu i pewnie ceny usług czy też wycieczek też podrożają w kolejnym kroku. Natomiast chyba dalej ten proces przerzucania cen na razie nie idzie i to jest dobra informacja, bo nie rozkręca nam się spirala cenowa.
2: No właśnie, to przerzucanie wyższych kosztów paliw i energii na konsumentów przyhamował, ale chwilowo, czy jednak musimy spodziewać się, że w dalszej części roku te drogie paliwa teraz i ta drożejąca energia przez wojnę na Bliskim Wschodzie, jednak odczujemy to w cenach w gospodarce?
3: To wszystko zależy od tego, jak długo paliwa będą drogie. Przy takim scenariuszu, który jest w tej chwili scenariuszem bazowym i naszym, i większości ekonomistów, czyli że w drugiej połowie roku sytuacja zacznie się normalizować i ceny ropy zaczną spadać, to w takim scenariuszu można powiedzieć, że mamy chwilowy szok, który przeminie i takich efektów drugiej rundy będzie niewiele. Zwłaszcza, że w Polsce sytuacja na rynku pracy nie sprzyja w tej chwili, patrząc na badania, temu takiemu kolejnemu elementowi, który by nas już martwił jako strażników stabilności cen, nie jako strażników własnego portfela oczywiście, czyli sytuacji, gdzie pojawiają się podwyższone żądania płacowe w związku z tym, że jest wyższa inflacja.
2: A tego nie widać.
3: Nie widać. Płace, mamy dane za kwiecień, płace wyhamowały do 5,4. Chociaż bezrobocie jest niskie, to jednak popyt na pracę też jest niski. Jest taka, można powiedzieć, równowaga, nie powiedziałabym, że na dnie, ale na niskim poziomie aktywności. I tutaj nie sprzyja, te jakby warunki na rynku pracy nie sprzyjają realizacji, czy też wychodzeniu z tymi żądaniami płacowymi.
2: No ale niedawno też mieliśmy daną sprzedaży detalicznej w kwietniu, no i okazało się, że konsumenci chyba nabierają ostrożności w wydawaniu pieniędzy.
3: Tak. tak, no to hamowanie w kwietniu było tak zupełnie w ślad za płacami realnymi, gdzieś tam w okolice 1%, a jak sobie wyrzucimy ceny paliw, które rosły i to raczej nie były paliwa kupione przez polskich konsumentów, tylko przez konsumentów zagranicznych lub firmy. Bo na
2: turystyka paliwowa?
3: Chyba tak, dlatego że my analizujemy dane o wydatkach kartowych klientów PKO, zanonimizowane oczywiście i zagregowane, i tam nie było wzrostu cen sprzedaży, wzrostu sprzedaży paliw w ciągu miesiąca, a GUS odnotował, biorąc dane ze stacji benzynowych, więc pewnie jakaś turystyka paliwowa była widoczna, a konsument jest faktycznie może nie jakiś bardzo ostrożny, ale nie szasta pieniędzy. I też ciągle dane wskazują na to, że chyba bardziej nadal ma taką silniejszą preferencję do konsumowania usług niż towarów.
2: Czy ta majowa zaskakująco niska inflacja to mógł być tylko chwilowy przystanek przed dalszymi wzrostami? Czy my w tym roku przekroczymy ten cel inflacyjny, czy jednak ta perspektywa nam się jakoś oddala?
3: No właśnie po dzisiejszych danych ta perspektywa się zdecydowanie oddaliła. Punkt startowy jest lepszy. Jeśli ceny ropy naftowej zaczną spadać w pewnym momencie w tym roku, no to jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, gdzie nie przekraczamy 3,5%. Czy jest to bardzo pozytywna informacja dla Rady Polityki Pieniężnej, która ustami prezesa wprost powiedziała, że jeśli inflacja przekroczy 3,5% i prognozy pokazują, że zostanie tam na dłużej, to będziemy mieć podwyżki stóp procentowych. Te tak, warunki są niespełnione w tej chwili.
2: Prezes NBP mówił, że to może być taki punkt, taki moment, w którym Rada te podwyżki zacznie rozważać. No właśnie, mówiąc o Radzie Polityki Pieniężnej, w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie RPP. Na pewno ona spojrzy na te dzisiejsze dane inflacyjne, ale zmian stóp procentowych nie ma co się spodziewać ani w tym przyszłym tygodniu, teraz w czerwcu, ani w kolejnych miesiącach?
3: Nasz scenariusz bazowy zakłada, że nie. Tutaj oczywiście wyceny rynkowe w szczególności pokazują taki coraz większy apetyt na podwyżki stóp procentowych. Naszym zdaniem one są przesadzone. Nawet w tym takim scenariuszu, kiedy inflacja wychodzi z dopuszczalnego pasma odchyleń od celu, to jednak wszelkie prognozy pokazywały, że w 2027 ona wróci w okolice celu inflacyjnego. Więc przy założeniu, że szok energetyczny jest chwilowy, a taki jest obowiązujący, może nie chwilowy, bo ta chwila już trwa kilka miesięcy, nie jest trwały, nie jest bardzo długotrwały, to inflacja powinna powrócić do celu i raczej sprzyjać takiej postawie wait and see, czyli nie reagowania na szok podażowy, tylko na ewentualnie na efekty tego szoku w gospodarce, czyli na te efekty drugiej rundy.
2: I to, co chyba szczególnie chcieliby usłyszeć kredytobiorcy, czy to widmo podwyżek stóp procentowych nam, no, znika, może nie, ale oddala się wyraźnie?
3: Oddala się, oczywiście. Musimy pamiętać, że niestety funkcjonujemy w tym roku, tak jak w kilku poprzednich, w otoczeniu bardzo wysokiej niepewności. I ta niepewność jest większa niż taka typowa w poprzednich, w latach, kiedy tego typu szoków nie mamy. Więc no, oczywiście, jeśli cieśnina Ormus miałaby być zablokowana do końca roku, inflacja w Polsce wtedy będzie dużo wyższa i Rada zapewne będzie musiała podnosić stopy procentowe, ale na ten moment najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest taki, że stopy są niezmienione, a po tych dzisiejszych danych prawdopodobieństwo tego scenariusza, że Rada będzie musiała stopy podnosić, zmalało. Więc w tym kontekście pewien spokój mogą poczuć kredytobiorcy.
2: Chociaż, no już wychodząc trochę bardziej globalnie, te podwyżki w dużych światowych bankach centralnych mogą się zacząć, choćby w Europejskim Banku Centralnym już zaraz.
3: Tak, w Europejski Bank Centralny najpewniej podniesie stopy procentowe w czerwcu. Tam stopy są niskie, już tak jakby bank zakończył cykl obniżek przed szokiem. I chociażby z opisu dyskusji na poprzednim posiedzeniu, który został wczoraj publikowany, wynika, że ta dyskusja to już się skupia nie czy podnosić stopy procentowe, tylko kiedy. I odpowiedź na pytanie, kiedy to jest czerwiec, bo z kolei z wypowiedzi przed członków Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego wynika, że oni musieliby dostać argumenty, żeby stóp nie podnosić, a nie argumenty, żeby podnosić, czyli już naprawdę są zdecydowani. Natomiast to nie będzie cykl najpewniej w strefie euro. Tam w strefie euro są oznaki odkotwiczenia oczekiwanej inflacji. inflacyjnych w niektórych badaniach. I żeby temu zapobiec, to bankierzy centralni uznali, że najlepiej byłoby podnieść stopy, żeby pokazać, że oni są zdeterminowani, że jak będzie trzeba, to podniosą bardziej. W Polsce oczekiwania inflacyjne nie wyglądają źle. Może nie mamy jakichś idealnych miar tych oczekiwań, ale oczekiwania konsumentów tam minimalnie się pogorszyły po ataku Stanów Zjednoczonych na Iran, natomiast cofnęły się w poprzednim miesiącu, więc tutaj w tym aspekcie oczekiwań też nie dzieje się nic niepokojącego.
2: Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: W południowym EKG spójrzmy jeszcze, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj na WIG-u i WIG-u 20 wzrosty rzędu 0,7%. Na rynku walutowym euro po 4,22, frank po 4,63, dolar po 3,63, funt po 4,87. No i mówiliśmy sporo o ropie naftowej, to jeszcze zerknijmy, ile ona dzisiaj kosztuje. 90, prawie 1 dolarów za baryłkę, czyli wyraźnie mniej niż choćby wczoraj i przedwczoraj. A za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca TOK 360, a to było południowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.

0: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
1: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RRSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z

0: autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Rozwój pożaru na Mazowszu zależy od wiatru, o obecnej sytuacji na początek. Sejm przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. Czy wejdą one w życie? Opowie o tym nasz reporter. Ceny paliw nieco w dół, jest szansa na jeszcze większe obniżki. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Sytuacja jest stabilna, ale kluczowe mogą być nadchodzące godziny, jeśli znów pojawi się silny wiatr. Takie informacje o przebiegu akcji gaszenia pożaru lasu koło Wołomina na Mazowszu przekazują służby. Z żywiołem walczy około 800 strażaków, a także policja i Wojska Obrony Terytorialnej. Polska dostała też ofertę pomocy z zagranicy, mówi premier Donald Tusk, który był w miejscowości Międzyleś.
4: Otrzymałem też zgłoszenia od naszych sąsiadów, Słowacy. Pierwsi zwrócili się do nas z pytaniem, czy mają coś przysłać, pomóc, więc w razie potrzeby będziemy mobilizować dodatkowe środki. Ale na razie wygląda na to, że panie generale, wasza gigantyczna praca i poświęcenie przyniosły ten wstępny efekt, no ale wiatr daje znać o sobie.
3: Dogaszanie pożaru w lasach na Mazowszu może potrwać kilka dni. Mieszkańcy okolicznych wsi mówią, że czegoś takiego jeszcze nigdy w życiu nie przeżyli.
5: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka.
6: Trochę strach?
5: No na pewno, trochę.
7: Oddychać nie można tu było, ten dym wszystko to szło.
6: Czarno ponoć.
7: Czarno, siwo, to kurna różnie było.
3: IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Podobne wnioski płyną z opublikowanej dziś mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa. Według niej zagrożenie pożarowe dotyczy zachodniej, centralnej i środkowo-wschodniej Polski oraz województwa opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i części podkarpackiego. Eksperci apelują, by nigdzie w lesie nie używać ognia i nie wyrzucać niedopałków. Wciąż nieznane są z kolei przyczyny katastrofy dromadera, w której w czasie pożaru w Puszczy Solskiej koło Biłgoraja zginął 65-letni pilot. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji. Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, mówi Rafał Kawalec z prokuratury w Zamościu.
8: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenia, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przysłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
3: Katastrofa samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Sejm głosami koalicji rządowej i większości PiS-u przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi i są to regulacje wypracowane wspólnie przez prezydenta i obecną większość, dlatego prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie, jest duże, informuje nasz reporter Wawrzyniec Zakrzewski.
9: Poseł PiS-u Krzysztof Szczucki uważa, że jest spora szansa, że po pierwszym wecie Karola Nawrockiego do ustawy łańcuchowej, tym razem prezydent ją podpisze.
10: Tu jest przestrzeń do kompromisu pomiędzy Sejmem, rządem i prezydentem, więc myślę, że jest na to szansa, ale z nikim w kancelarii prezydenta na temat nie rozmawiałem. Niebawem pewnie decyzja, no jeszcze musi ustawa przejść przez Senat.
9: Dobrej myśli jest też Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Jedna z twarzy przyjętych przepisów.
11: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu.
9: Zgodnie z uchwaloną ustawą zwierzęta będą mogły być trzymane w kojcu pod warunkiem, że będzie miał powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i będzie wyposażony w budę. Poza tym właściciel będzie musiał zapewnić zwierzęciu ruch poza kojcem. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Ceny paliw od jutra przez weekend będą nieco niższe. Minister energii ogłosił, że do poniedziałku za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63, a oleju napędowego 6,34. Z kolei analitycy rynku twierdzą, że w przyszłym tygodniu ceny benzyny mogą spaść nawet poniżej 6 zł za litr. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Premier Węgier Peter Modzior ma się spotkać dzisiaj w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Będą rozmawiać o odblokowaniu unijnych funduszy dla Budapesztu. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
12: Modzior walczy z czasem. Jeśli do końca sierpnia nie wprowadzi praworządnościowych reform, jego kraj straci miliardy euro. Nowy premier Węgier twierdzi, że jest bardzo blisko porozumienia z Brukselą, ale ta, jak donosi Politico, studzi jego entuzjazm. Jeden z unijnych urzędników powiedział

0: portalowi Euroactive, że owszem, komisja robi wszystko, by pomóc Budapesztowi, ale to mało prawdopodobne, że Węgrzy dostaną całe 10 miliardów euro. Modzior zawraca Węgry do Europy z prorosyjskiego kursu Viktora Orbana. Wczoraj spotkał się z szefem NATO, któremu obiecał, że Budapeszt ponownie stanie się wiarygodnym partnerem sojuszu. Tomasz Rychowski, TOK FM.
1: Na dzisiaj zaplanowano też spotkanie węgierskiej ministry spraw zagranicznych Anity Orban z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas. Iga Świątek gra z Magdą Linet. To mecz trzeciej rundy turnieju Rolanda Garrosa. Na miejscu jest nasz wysłannik, jego relacje w kolejnych informacjach TOK FM. A na razie trwa drugi set. Pierwszym wygrała Iga Świątek. Informacje wracają o 13.20. ...26 stopni na południowym zachodzie i to dziś najcieplejszy region. W wielu miejscach około 20, choć momentami wiatr potęguje odczucie zimna. Jutro sporo deszczu w całej Polsce.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Trzynasta sześć, TOK 360. Filip Kekusz. Jest z nami Kamil Caus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Rada Bezpieczeństwa Narodowego w Rumunii zebrała się dziś przed południem. To reakcja na incydent sprzed kilkunastu godzin. Rosyjski dron upadł na blok mieszkalny w mieście Gałacz na wschodzie kraju, w pobliżu granicy z Ukrainą, także w pobliżu granicy z Mołdawią. Są dwie osoby ranne i jest to, jak określił Bukareszt, najpoważniejszy incydent związany z wojną Rosji z Ukrainą na pełną skalę. Czy wiadomo, co ustalono na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? W jaki sposób Bukareszt chce odpowiedzieć Moskwie na to, co się wydarzyło?
4: Na razie z dostępnych informacji w mediach wynika, że reakcja ze strony Bukaresztu będzie względnie łagodna w działaniach. Ona jest retorycznie bardzo silna. Oczywiście Bukareszt krytykuje Moskwę, nazywa to faktycznie największym naruszeniem bezpieczeństwa Rumunii od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, ale zapowiada, że działania będą się przede wszystkim skupiały na zwiększeniu potencjału do walki z dronami rosyjskimi, czy w ogóle z dronami, które nad terytorium Rumunii wlatują. Oczywiście poinformowano także sojuszników, ale co ważne, nie odniesiono się, czy nie podniesiono tematu artykułu 4. To jest ten artykuł traktatu o NATO, który umożliwia inicjację konsultacji między sojusznikami w razie takich sytuacji kryzysowych. Na razie więc mamy dość łagodne reakcje. Myślę, że to związane jest po pierwsze ze specyfiką rumuńskiego modus operandi. Rumunia generalnie na arenie międzynarodowej nie reaguje nigdy zbyt intensywnie i zbyt gwałtownie. No, a po drugie, cóż, wydaje mi się, że Rumunii próbują cały czas jeszcze ustalić, co tak naprawdę się stało. Dlaczego ten dron tam się znalazł? Jakie były tego powody? Czy ten atak, jeśli właśnie, czy to był w ogóle atak? Czy było to celowe? Myślę, że musimy tutaj poczekać na dokładniejsze ustalenia śledczych.
3: Wspomniał pan o tym, że Rumunia chce budować swoje zdolności obronne, a tymczasem, jak podkreśla między innymi Polska Agencja Prasowa, 47 razy fragmenty rosyjskich dronów spadały na terytorium Rumunii. Zresztą Rumunia z Ukrainą ma granicę niewiele krótszą niż granica Polska. Czy Rumunia ma możliwość w jakiś sposób właśnie technicznie, za pomocą sprzętu reagować i chronić swoją przestrzeń powietrzną przed podobnymi incydentami?
4: Tak naprawdę problem naruszania przez rosyjskie drony przestrzeni powietrznej w Rumunii rzeczywiście jest problemem starym. Właściwie niemalże od początku pełnoskalowego konfliktu mamy z tym do czynienia i wydaje się, że główny kłopot nie leży w sprzęcie, a raczej w woli politycznej, czy też woli politycznej oraz organizacji tego sprzętu. Bardzo długo, przez kilka pierwszych lat wojny, prawo rumuńskie de facto uniemożliwiało strzelanie do takich obiektów ze względu na brak stanu wojny, bo wymagane był taki właśnie uruchomienie takiego stanu po to, żeby móc oddawać strzały do tego typu obiektów. To się zmieniło, ale nadal do tej pory Rumunia nad swoim terytorium jeszcze ani razu nie zastrzeliła żadnego rosyjskiego drona. Swoją drogą to jest o tyle interesujące, że dosłownie kilka dni temu myśliwce rumuńskie bazujące na terenie państw bałtyckich w ramach misji natowskiej zestrzeliły drona, który tam się znalazł. Był to co prawda ukraiński dron, który przez przypadek wleciał na terytorium właśnie państw bałtyckich, ale znów, tak, stało się to właśnie tam, a nie w samej Rumunii. Więc problemem raczej jest kwestia pewnych procedur, woli politycznej, a nie braku sprzętu. Dodajmy, że dron był wykryty, ten, który spadł na gałacz, przez radary rumuńskie, że wysłano w celu jego przechwycenia myśliwca F-16 z bazy w Fetesz. To jest baza relatywnie niedaleko położona od gałacza, szczególnie dla myśliwców, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń, przed tym, że taka rakieta na przykład odpalona w stronę drona mogłaby spaść na obiekty cywilne, ewentualnie, że taki dron mógłby w takiej sytuacji zestrzelony także upaść na gęsto zaludniony teren, bo dopiero właśnie kiedy ten dron znajdował się nad miastem, myśliwce miały możliwość oddania strzału.
3: Wspominał pan o tym, że Rumunia łagodnie reaguje na takie incydenty i zastanawiam się, z czego to się bierze oraz czy przez to, że ona tak łagodnie nie reaguje, trochę się o niej zapomina jako o państwie, które rzeczywiście dzieli bardzo długą granicę z Ukrainą, jest państwem przyfrontowym. I też chciałbym się zapytać właśnie, jak to ta przyfrontowość wpływa na funkcjonowanie tych terenów po rumuńskiej stronie.
4: To przede wszystkim, ten spokój wynika przede wszystkim ze specyfiki rumuńskiej polityki zagranicznej. Rumuni mają skłonność do tego, czy w ogóle do polityki, Rumuni mają skłonność do oglądania się na swoich sojuszników. I to bardzo mocno, szczególnie na Stany Zjednoczone, więc właściwie nigdy nie należy spodziewać się jakichś gwałtownych działań, zanim Waszyngton nie odniesie się do danej sytuacji. Tutaj, co ciekawe, rzeczywiście jeszcze żadnego komunikatu z Białego Domu, o ile mi wiadomo, na ten moment nie mamy. Wypowiadali się jedynie ambasadorowie, zarówno ambasador USA przy NATO, jak i ambasador USA w Bukareszcie. Oni oczywiście potępili to, co się stało i zadeklarowali solidarność z Rumunią. Ambasador przy NATO zresztą powiedział, że powtórzył to słynne zdanie prezydenta Bidena, że NATO nie odda, czy będzie broniło każdego cala swojego terytorium. Ale to wszystko. Także czekamy, jak rozumiem, cały czas na reakcję zewnętrzną. A drugi powód jest powodem wewnętrznym. W Rumunii toczy się, przede wszystkim trwa kryzys polityczny. Nie mamy obecnie rządu, mamy rząd w trybie dymisji, mamy bardzo duże napięcia między partiami parlamentarnymi i takie tematy są zwyczajnie w sieci rozgrywane politycznie. Rząd jest oskarżany o to, że to jego właściwie wina i jego odpowiedzialność, to co stało się w gałaczu. A z drugiej strony nie może podejmować działań gwałtownych po to, żeby, czy zbyt agresywnych na przykład wobec Rosji, po to, żeby nie dawać paliwa propagandowego ugrupowaniom eurosceptycznym, konserwatywnym, nacjonalistycznym, które nie są prorosyjskie, to prawda, ale są niechętne Ukrainie i wzywają do jak najszybszego zakończenia konfliktu. Więc z perspektywy wyborców tych partii, a one mają w tej chwili ponad 40% poparcia, jakieś ostre działania wobec Rosji byłyby zachęcaniem Moskwy do jeszcze większego, czy bezpośredniego już tym razem zaangażowania się w jakiś rodzaj starcia z Rumunią.
3: I tutaj musimy postawić wielokropek, aczkolwiek do sytuacji Rumunii będziemy jeszcze na pewno wracać. Bardzo dziękuję. Kamil Caus, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Teraz jeszcze wracamy do śledzenia sytuacji w powiecie wołomińskim, gdzie wciąż ogromny pożar gasi kilkuset strażaków. Jest z nami dr Tomasz Karauda, lekarz z oddziału chorób płuc, Uniwersytecki Szpital Kliniczny imienia Barlickiego w Łodzi. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Cały czas przyglądamy się bardzo dużemu pożarowi lasu w powiecie wołomińskim koło Warszawy. Tam płonie około 100 hektarów. Strażacy walczą z tym pożarem już prawie dobę. W tym czasie wzywali mieszkańców okolicznych terenów, by nie otwierali okien i drzwi, by nie narażać się na wdychanie dymu z tego potężnego pożaru. No i w takich warunkach, jakie mamy teraz, jest gorąco, co sucho, w tym rejonie mamy do czynienia zarówno z drzewami liściastymi, jak i sosną zwyczajną na przykład. Co się dzieje, jeśli tego dymu z pożaru tych drzew się nawdychamy?
5: Dym z pożarów, lasów to nie jest tylko zapach spalenizny. Trzeba pamiętać, że to jest mieszanina bardzo drobnych pyłów, toksycznych też gazów i substancji chemicznych, w zależności co się pali, no w tym wypadku Jest to drzewo, jest to biomasa pewna, która mogą wpływać praktycznie na cały organizm i tu szczególnie płuca i układ krążenia. Co się znajduje w takim dymie pożarowym? Na pewno były zawieszone PM2,5, PM10, to o czym ostrzegamy i nieraz mówimy głośno, kiedy mówimy o smogu, czyli bardzo drobne cząstki, tlenek węgla, tlenek azotu, różne lotne związki organiczne, substancje rakotwórcze. W takim krótkoterminowym wpływie na zdrowie, bo takim mówimy o przejściowym efekcie, jakim jest pożar, no to najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczący oddech, już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc, ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych. Ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji i to widzimy z przyczyn innych niż płuca, na przykład układu sercowo-naczyniowego, więc więcej pacjentów, którzy będą eksponowani na dym, będzie zmagało się z zaburzeniami rytmu serca, z wahaniami ciśnień, ze wzrostem ciśnienia tętniczego, więc będziemy mieli więcej pacjentów z zawałem, z udarem potencjalnie. Również i nasze oczy, śluzówki na tym cierpią, możemy odczuwać łzawienie czy pieczenie oczu, więc to są takie objawy, które powodują, że na obszarze, na którym wdychamy dym i te cząstki są w wysokim stężeniu, po prostu pacjenci częściej wymagają fachowej pomocy, a nieraz i wzywają zespół ratownictwa medycznego i jadą do szpitalnego działu ratunkowego z powodu zaostrzenia niewydolności serca, zaburzeń właśnie rytmu, infekcji, zapalenia płuc, czy zaostrzenia chorób obturacyjnych, które już mają.
3: Czy w momencie, w którym pożar zostanie ugaszony, ten dym jak szybko może się rozwiać, również biorąc pod uwagę takie warunki, jakie w tym momencie mamy, to znaczy wiatru nie ma chyba za dużo.
5: Najkorzystniej oczywiście byłoby, gdyby był deszcz, gdyby był wiatr, to wszystko powoduje, że łatwiej byłoby pozbyć się tego dymu i one, te cząstki wraz z kroplami deszczu gdzieś by to osiadło i opadło. W momencie, kiedy powietrze stoi, kiedy nie ma wiatru, kiedy się to unosi, to są te chwile, w których dłużej unosi się ten dym, potencjalnie dłużej jesteśmy eksponowani. Trudniej jest utrzymać dyscyplinę również mieszkańców, żeby nie wychodzić, bo jeżeli ten proces się przedłuża, to zwyczajnie ktoś zaczyna ryzykować i mówi, dobrze, ja już muszę otworzyć okno, bo jest gorąco, ciepłe się dni robią, no, w blokach nie mamy przecież często klimatyzacji, otwieramy okna, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, tymczasem zamiast świeżego powietrza dostaje się dym, cząstki dla nas niewidoczne, które są tak drobne, że jest w stanie się prześliznąć do układu krwionośnego, powodując właśnie zawał serca czy udar niedokrwienny, przez to, że działa bardzo szkodliwie na wnętrze naczyń krwionośnych, czy te większe pyły, które powodują, że możemy się dusić, kaszleć, czy mieć zaostrzenie swoich chorób przewlekłych.
3: Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Karauda, lekarz z oddziału chorób płuc, Uniwersytecki Szpital Kliniczny imienia Barlickiego w Łodzi, był z nami.
5: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Kto zwalcza ból? Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Premier Donald Tusk poinformował, że wpłynęła pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE, to 6 miliardów euro. Od czwartku strona rządowa podpisuje z polskimi firmami umowy na finansowanie z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania SAFE to ponad 180 miliardów euro. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Polska przekaże dzisiaj Islandii przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Jak mówił w Gdyni szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, żyjemy w czasie wielkich wyzwań. Chodzi nie tylko o tak zwaną rosyjską flotę złomu, zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, ale też o zakłócenia systemów nawigacji.
3: Lądowe źródło zakłóceń w Królewcu bierze na cel samoloty na dużych wysokościach, a żeglugę zakłócają źródła ulokowane na statkach, także tych, które są na wodach międzynarodowych.
2: Szef MSZ dodał, że także dzięki wysiłkom polskiej prezydencji w Unii Europejskiej już grubo ponad 600 statków floty złomu zostało objętych sankcjami. Odnosząc się do uderzenia rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w Rumunii, kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że incydent pokazuje potrzebę silnej obecności NATO na wschodniej flance sojuszu. Zapewnił też o gotowości do obrony terytorium NATO. Kenijski Sąd Najwyższy nakazał tymczasowe zawieszenie decyzji władz USA dotyczące utworzenia w tym kraju ośrodka kwarantanny dla osób narażonych na kontakt z wirusem Ebola. Wcześniej jedna z kenijskich organizacji pozarządowych alarmowała, że miejsce to może zagrażać zdrowiu publicznemu. Do ośrodka mieliby trafiać Amerykanie z podejrzeniem zakażenia Ebolą. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów, jeden z tych klubów, zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie po raz pierwszy. O tym, który z nich napisze najważniejszą kartę w swojej historii, zdecyduje niedzielny mecz w Krakowie. Michał Waszkiewicz.
4: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w Bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
5: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
4: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź. Cieszy się trener Łukasz Becella.
6: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia, był odważny w tym, co robi.
4: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczyste, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów Zagłębia Lubin. Michał Waszkiewicz, Tok FM.
2: A finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20:45. Termometry. Najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie. Termometry we Wrocławiu pokazują nawet 26 stopni, 24 w Poznaniu, 21 w Warszawie, 17 w Białymstoku. Deszcz możliwy dzisiaj jedynie na północnym zachodzie.
7: Ogłoszenie płatne.
8: Odnawialne źródła energii coraz mocniej wpływają na konkurencyjność gospodarki, decyzje biznesowe i rozwój regionów. Polska stoi dziś przed momentem przyspieszenia technologicznym i finansowym. O warunkach skutecznej transformacji, potencjale OZE i wyzwaniach wdrożeniowych rozmawiamy z Dorotą Zawadzką-Stępniak, prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
9: Wspieramy jako fundusz zarówno tę transformację w oparciu o OZE w skali makro, mówię tutaj o dużych inwestycjach infrastrukturalnych właśnie w sektorze energii, w sektorze ciepłowniczym, w sektorze przemysłu, ale również wspieramy tę transformację na poziomie gospodarstw domowych, na poziomie lokalnym, bo tylko poprzez taką kombinację ta transformacja może stać się faktem.
8: Do wysłuchania całej rozmowy zapraszamy do sekcji Impact 26 na tokfm.pl.
7: To było ogłoszenie płatne. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Tok 360. Filip Kekusz. Jest z nami profesor Jerzy Szwagrzyk, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, także członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry.
10: Przyglądamy się sytuacji w powiecie wołomińskim, gdzie wciąż strażacy walczą z pożarem lasu, który został zgłoszony wczoraj około godziny 14. Szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że w tej chwili sytuacja jest znacznie lepsza, ale to wiatr będzie decydował, czy sytuacja zostanie opanowana. Miejmy nadzieję, że zostanie opanowana, ten pożar zostanie ugaszony, no ale pojawia się oczywiście pytanie, co dalej, tym bardziej, że gleba i ściółka są bardzo suche, to po pierwsze. Po drugie, mieliśmy już w tym miesiącu inny duży pożar Puszczy Soleckiej na Roztoczu. Panie profesorze, czy jest jakaś możliwość, żeby w obecnych warunkach wyciągnąć wnioski i uniknąć podobnych pożarów albo zredukować ich liczbę w najbliższych tygodniach, miesiącach?
11: To będzie bardzo trudne, bo tutaj karty rozdaje w tej chwili pogoda. Nasz system ochrony przeciwpożarowej w lasach jest dobrze rozwinięty i przez ostatnie lata był bardzo skuteczny. Ten pożar w Puszczy Solskiej, o którym pan wspomniał, to był największy pożar w Polsce od 30 lat prawie. Więc przez wiele lat pożary były gaszone w zarodku i średnia wielkość pożaru na przykład w ubiegłym roku wynosiła nieco powyżej ćwierć hektara. Tak? A teraz mówimy o setkach hektarów, więc to już jest zupełnie inna skala i to oczywiście jest efekt z jednej strony suszy, którą mamy w większej części Polski, a z drugiej warunków pogodowych, no tutaj bardzo niebezpiecznym czynnikiem jest wiatr.
10: Kiedy mamy taką skalę pożaru o wiele większą niż średnia, o której mówi pan profesor, rozumiem, że skala zniszczeń też jest o wiele większa, ale nie chodzi tylko o obszar tych zniszczeń, ale także o to, jak tak duże zniszczenia wpływają na całe życie wokół. To znaczy, wydaje mi się, że dla samej bioróżnorodności i dlatego, jak funkcjonuje cały las jako organizm, taki pożar ma ogromne znaczenie. Pytanie, co robić potem, kiedy ten pożar zostanie ugaszony?
11: Otóż w lesie wiele organizmów jest przystosowanych do ognia. Mhm. Akurat w naszej strefie klimatycznej to nie jest aż tak imponujący zestaw gatunków jak gdzie indziej, ale są też takie organizmy, a pożary w naszych lasach zawsze były. Tak? Także nie jest to zjawisko całkowicie nowe. Tutaj kwestia tego, co zrobić po pożarze. No, to jest zawsze trudne do wyważenia, ponieważ z jednej strony wiemy, że standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami. No ale to na wielu siedliskach niesie też ze sobą niekorzystne skutki. Także z jednej strony mamy efekt ekonomiczny, tak, bo ratujemy surowiec. Mamy też możliwość posadzenia lasu takiego, który uważamy, że będzie wysokoprodukcyjny. No ale z drugiej strony, jeżeli chodzi na przykład o różnorodność gatunkową, to są liczne już w tej chwili przykłady z różnych krajów europejskich wskazujące, że po pożarze ta różnorodność jest znacznie większa, jeżeli się pozwoli przyrodzie zregenerować samoistnie. Wtedy właściwe gatunki opanowują to miejsce. Nie jest to las produkcyjny, tak, ale pod względem bioróżnorodności jest lepszy niż to, co jesteśmy w stanie posadzić.
10: A w obecnej sytuacji jak nam się ta bioróżnorodność przydaje?
11: No, tutaj jest kwestia taka, że ten pożar, o ile wiem, wybuchł też w dużym kompleksie borów sosnowych. Tak? Mhm. Czyli ta różnorodność w momencie startu jest bardzo niska. Dostępność gatunków innych niż sosna jest też bardzo ograniczona. Przez długi czas te gatunki w lesie były, że tak powiem, marginalizowane. Takie gatunki jak brzozy, jak osika, jak wierzby, które jako pierwsze wkraczają na tego typu miejsca po pożarze. No więc tych gatunków może brakować i w związku z tym trudno powiedzieć, jak duże będą możliwości naturalnej regeneracji. Ale w każdym razie przyroda tutaj, że tak powiem, ma swoje sposoby. Ma zestaw gatunków, które są przystosowane do tego, żeby rosnąć na powierzchni otwartej, na popiele, który pozostaje po pożarze. Mogą się obsiewać na duże odległości, produkują ogromne ilości nasion.
10: A dlaczego te gatunki jak wierzba czy osika były marginalizowane?
11: Ponieważ ze względów na produkcję drewna, mhm, one nie stanowią większej wartości, zwłaszcza wierzby. Tak? No, osika ostatnio trochę wraca do łask, ale jest jej w dalszym ciągu bardzo niewiele. No i brzozy. Brzozy mamy trochę więcej, tak? Zwłaszcza w takich miejscach, gdzie las wyrósł na dawnych porzuconych polach. No ale akurat z tego, co wiem, to sytuacja na terenie tego pożaru wygląda inaczej. Tam zdecydowanie dominuje sosna.
10: Panie profesorze, jak wspomniałem, pan jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Państwowa Rada Ochrony Przyrody obserwowała sytuację i obserwuje cały czas sytuację na Roztoczu po tym największym pożarze od kilku dekad. Jakie są wasze rekomendacje związane z tym właśnie, jak działać, żeby zachować tę równowagę pomiędzy interesem związanym z tym, że las jest użytkowy, a bioróżnorodnością, która, jak rozumiem, pozwoli też uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości?
11: Może nawet jeżeli nie unikać, że na pewno je bardzo mocno ograniczyć, tak? No więc na Roztoczu, to jest właśnie Puszcza Solska, tak? To jest na południe od Roztocza. No więc tam jest koncepcja taka, żeby dużą część tego obszaru zostawić do naturalnej regeneracji. Chodzi przede wszystkim o osiedliska pakienne, które w tym momencie przed pożarem były mocno przesuszone, no ale są to naturalne siedliska borów pakiennych. I tam wszelaka ingerencja byłaby mocno destrukcyjna. Natomiast oczywiście ten pożar objął też duże obszary takich produkcyjnych borów sosnowych, więc prawdopodobnie optymalną strategią byłoby tutaj podzielenie tego terenu na obszar, gdzie przyroda będzie regenerowała się samoistnie i taki, gdzie po prostu zostaną zastosowane standardowe metody, czyli usunięcie martwych i osłabionych przez ogień drzew, posadzenie nowych, z tym, że sądzę, że tym razem już leśnicy nie pójdą w kierunku dużych monokultur sosnowych, ponieważ no to w warunkach zwiększonego ryzyka pożarowego jest po prostu również niebezpieczne.
10: A biorąc pod uwagę to zwiększone ryzyko pożarowe, ja teraz patrzę na mapy Instytutu Badawczego Leśnictwa. Tutaj widzę, że duża część Polski jest z bardzo dużym zagrożeniem, a co najmniej z zagrożeniem średnim, to już jest cała pozostała część naszego kraju. Czy w tym momencie, też biorąc pod uwagę to, że większość pożarów, jak wynika ze statystyk Straży Pożarnej, powoduje człowiek, czy to przypadkiem, czy specjalnie, czy nie powinno się teraz wprowadzić zakazu wejścia do lasów?
11: To jest bardzo drastyczna decyzja. Mhm. To lokalni nadleśniczowie ją podejmują, jeżeli rzeczywiście to ryzyko jest ekstremalnie wysokie. No ale też nie można tego nadużywać, tak? Ponieważ no, sytuacja, że nasze lasy są przesuszone, sprawia, że to ryzyko pożarowe jest duże. Nie tylko w jednym roku, ale to się powtarza. Na niektórych obszarach to się powtarza właściwie rok w rok. No tutaj trzeba wyważyć między ryzykiem powstania pożaru, a też kwestią dostępności lasu dla społeczeństwa.
10: Bardzo dziękuję. Profesor Jerzy Szwagrzyk, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, był z nami, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Jeszcze dużo będziemy mówić o akcji służb związanej z pożarem w Międzylesiu, w powiecie wołomińskim, w Warszawie, także w informacjach, jak i w programach w TOK FM, ale na sam koniec przenosimy się jeszcze do Paryża. Przemysław Pozowski jest z nami wprost z kortów Rolanda Garrosa. Witaj ponownie.
12: Dzień dobry. Myślałem, że w tej przerwie Edith Piaf zaśpiewa na chwilę, ale chyba nie.
10: Edith Piaf, Staszek Sojka. Jesteśmy pod sam koniec, wydaje się, meczu Magdy Linet i Igi Świątek. Czy jeszcze Magda Linet ma szansę coś wygrać podczas tego polskiego meczu, który rozpoczął się o godzinie 12?
12: No tak jak ja wyszedłem z kortów, bo zrobiłem to jakieś 30-40 sekund temu, to jeszcze miała, bo wygrała Gema na 4-5. Był już taki moment drugiego seta, gdzie Iga Świątek prowadziła 4-1 i gdzie wydawało się, że już ten mecz będzie mogła domknąć, no ale znów przegrała własny serwis i zrobiło się dla niej niebezpiecznie. Natomiast na ciągle to Iga tak naprawdę jest no, o krok od wygrania tego meczu trzeciej rundy, polskiego meczu trzeciej rundy. Już też wiadomo, z kim zagra zwycięzczyni tego spotkania. Najprawdopodobniej ciągle Iga Świątek, bo Marta Kostiuk, czyli Ukrainka, która ma świetny sezon, wygrała 20 spotkań, 4 przegrała, wygrała swoje spotkanie z Wiktorią Golubic 6-4, 6-1, no i ona czeka na zwyciężczynię meczu Świątek Linet i mam wrażenie, że właśnie za chwilę będziemy mogli ogłosić, że to Iga Świątek ten mecz
10: wygrała. Chyba możemy ogłosić w tym momencie.
12: Możemy, tak?
10: Tak, dobrze. Możemy to ogłosić.
12: Cieszę się, że masz podgląd i internet, tak. Natomiast jeżeli chodzi o to jak ten mecz przebiegał, to znów, tak jak po meczu drugiej rundy z Sarą Bejlek mówiłem, że to nie był perfekcyjny mecz w wykonaniu Igi, tak ten mecz dzisiaj też nie był perfekcyjny, bo Oczywiście wygrana w dwóch setach, wygrana raczej pewna, choć się zaczęło od 0-2, czyli pierwsze dwa gamy dla Magdy Linet i potem ta taka lekka zapaść w tym secie drugim, gdzie się wydawało, że wystarczy już docisnąć gaz do dechy i będzie łatwo i przyjemnie. Natomiast tak nie było. Jakie problemy? Z pierwszym serwisem, jego celność poniżej 60%, być może w tym ostatnim gamie serwisowym troszkę nadrobiła Iga Świątek, więc kiepsko, jeżeli chodzi o umieszczenie piłki w korcie za pierwszym razem po serwisie. Drugi serwis, i to jest wielkie ostrzeżenie przed meczem czwartej rundy, drugi serwis znów taki troszeczkę jak to miało miejsce, no nie wiem, podczas ubiegłorocznego Rolanda Garrosa chociażby, a z tym już było lepiej w Rzymie, czyli taki troszkę bojaźliwy, wolny, znaczy on jest wolny, to okej, okay, tak, ale to są prędkości czasem typu 120 na godzinę, 111 na godzinę, no osiągane w tenisie amatorskim, tak to powiem, z własnego doświadczenia nawet. Więc oczywiście tutaj chodzi o rotację i tak dalej, ale po prostu z tego drugiego serwisu Igi można zabić, mówiąc kolokwialnie. Magdalena dzisiaj próbowała grać winery, myliła się dość często. Lepsze zawodniczki mogą się mylić dużo rzadziej i mogą więcej punktów na tym drugim serwisie Igi Świątek zdobyć, więc tak, myślę, że tutaj przed czwartą rundą kluczowe, żeby to poprawić. No a poza tym to taki mecz, powiedziałbym, o letniej temperaturze, mimo wszystko. Znaczy on bardzo emocjonował kibiców w Polsce, natomiast tutaj na tym 12-tysięcznym, czy nawet 14-tysięcznym obiekcie, arenie Filipa Szatriera, no to tak się zapełniała w miarę trwania meczu arena, ale to tak do liczby może, nie wiem, 2-3 tysięcy, 4. Tu wszyscy czekają na mecz popołudnia, a tym meczem popołudnia, nie wcześniej niż o 15.30 będzie mecz Nowaka Dziekowicza z João Fonseca, to jest Brazylijczyk, na którego mecze przychodzą tłumy brazylijskich kibiców wiwatujących i robiących niesamowitą atmosferę, więc to będzie ten jeden z meczy dnia, ale najważniejsza informacja dla nas jest oczywiście taka, że Iga Świątek jest w czwartej rundzie Rolanda Garrosa.
10: I rywalką będzie Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz dnia o godzinie 15.30, o godzinie 15.40 jeszcze więcej sportu w Radiu Tok FM, więc będzie szansa jeszcze o tym, co się dzieje w Paryżu, porozmawiać. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Tok FM, który jest na miejscu w stolicy Francji, był z nami. Bardzo ci dziękuję. 13.40 przed nami, to będzie czas na informacje, a po nich na listę przebojów zaprosi Państwa Bartosz Dąbrowski.
0: Reklama.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
13: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
14: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
17: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
19: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
20: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 13.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od wieści z Paryża. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Szersza relacja prosto z Paryża w informacjach TOK FM o 14.00. Strażacy opanowali już większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Na miejscu działań straży byli premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński. Od jutra w Warszawie duże utrudnienia dla pasażerów oraz kierowców. Wszystko z powodu remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Do sierpnia od placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona tramwaje nie pojadą. Remont jest koniecznością, bo stan torów jest bardzo kiepski, a winę za to częściowo ponosi Nowoczesny Tabor, uważa Damian Kowalczyk, radny PiS.
22: Miasto zamawia tabor, który jest znacznie cięższy od tego starego taboru. No, nikt w mieście też nie przewidział, że jeśli się zamawia cięższy tabor, to te remonty szyn będą po prostu częstsze.
2: Tylko w tym roku tramwaje warszawskie odnotowały 50 interwencji w związku z awariami infrastruktury. To nie będą łatwe wakacje także dla kierowców w Łodzi. Miasto zapowiada kumulację remontów dróg. Bartosz Kądziołka.
23: Letnie remonty ruszyć mają na 25 ulicach, niemal w każdej części miasta, mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik z magistratu.
24: Inwestycje będą prowadzone normalnie pod ruchem, będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch.
23: Gdzie szukać informacji o remontach, mówi Tomasz Andrzejewski z miejskiej spółki Łódzkie Inwestycje.
25: Na stronie loc.pl ukośnik remonty już są informacje o Placu Wolności czy pracach w torowisku, które zaczynają się już w najbliższych dniach.
23: Na stronie Urzędu Miasta dostępna jest też uruchomiona kilka miesięcy temu elektroniczna mapa remontów i utrudnień. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Fala upałów, jaka przetoczyła się w maju przez Europę, zwraca uwagę na pilność walki ze zmianami klimatu, zwraca uwagę hiszpański dziennik El País. Hiszpania jak co roku przygotowuje się na regularne, nękające kraj letnie pożary lasów. W tym roku upały wystąpiły wyjątkowo wcześnie. W Hiszpanii od 20 maja Państwowa Agencja Meteorologiczna każdego dnia odnotowała w kraju temperaturę maksymalną powyżej 36 stopni Celsjusza. W związku z upałami zginęło 36 osób. Najcieplej teraz w Słubicach i Toruniu 22 stopnie, najchłodniej w Suwałkach tylko 14, prawie w całym kraju pogodnie. Przelotny deszcz jedynie na północnym wschodzie kraju.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
26: Lista przebojów TOK FM, jakie radio, taka lista. Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, zapraszam na kolejne wydanie, zanim premierę oczywiście jednak wyniki głosowania w notowaniu poprzednim. Na miejscu drugim Maria Kurowska.
3: TOK 1.
27: Czym jest ojczyzna? Ojczyzna to oczywiście ziemia, to groby, to ludzie i to mieszkania.
26: Miejsce pierwsze, Michał Suchora u Macieja Kluczki.
3: TOK 7.
28: Wiemy o fali pracowników, którzy zdecydowali się ze względu na brak płynności stacji odejść z Republiki. Tutaj Anna Popek jest takim najlepszym tego przykładem. Faktycznie Republika ma coraz większe problemy finansowe, starcza na wszystko. A pan prezes, no cóż, ja podziwiam Sakiewicza ze względu na jego absolutny zmysł biznesowy, przebija naprawdę ojca Rydzyka. Jeżeli on jest w stanie nawet zorganizować zbiórkę pieniędzy na roletę zabezpieczającą studio, to naprawdę
29: Była na wóz transmisyjny, teraz na roletę.
28: Na wszystko. Łatwogang naprawdę mógłby się uczyć od prezesa Sakiewicza.
26: To nagranie nie wydawało nam się faworytem tego notowania, a jednak zwyciężyło i to bez najmniejszych wątpliwości. Już za chwilę premiery w najnowszym 763 notowaniu listy przebojów TOK FM. Na początek tego wydania nagrania, które chwilę musiało poczekać na swoją premierę w liście przebojów, ale już prezentujemy. Wojciech Konieczny u Jacka Żakowskiego.
3: Tok 1.
1: Personelu to brakuje w polskich szpitalach. Jest za mało pielęgniarek.
4: A dyrektorów nie.
1: Starzeją. Menadżerów, dyrektorów nie. No to mogę na koniec taką anegdotę. Kiedyś negocjowałem jako związkowiec z panią dyrektor i pani dyrektor powiedziała tak: gdyby nie ci lekarze, to ten szpital naprawdę dobrze wydziałał. I ja na to jej powiedziałem, ja wiem, lekarze tak. I pacjenci, jeszcze jakby pacjentów nie było, więc ja menadżerowie czasami przesadzają w tych swoich...
4: To tak jak dzieci przeszkadzają w szkołach i tak dalej.
1: Tak, jest czasami takie podejście. Natomiast zmierzam do tego, że tych lekarzy również jest za mało i pielęgniarek jest za mało i stąd nie spodziewajmy się jakichś oszczędności na płacach.
26: Jak wszyscy wiemy, w miniony weekend odbyło się głosowanie, w wyniku którego mieszkańcy Krakowa odwołali dotychczasowego prezydenta. I od razu oczywiście pojawiła się giełda nazwisk dotycząca kandydatów w wyborach, które będą musiały uzupełnić aktualny wakat na tym stanowisku. No i to fragment dyskusji w tej właśnie sprawie. Kamil Dziubka i Karolina Lewicka.
5: Tok 2. Gibała też będzie mógł powiedzieć: patrzcie, no ja tu się skupiam na sprawach miasta, na sprawach mieszkańców, a przyjeżdżają tu przywiezieni w teczkach kandydaci, nie wiem, być może Grzegorz Braun też wystartuje, czego bym nie wykluczał, bo on chyba już startował i w Rzeszowie,
6: w Gdańsku, tak.
5: Więc dla niego będzie to czysta
6: reklama.
5: Może
6: być prezydentem każdego miasta w Polsce.
5: A to ja jestem o tym przekonany. Zresztą Marianna Schreiber też. Tak mi się wydaje.
26: Trwa właśnie posiedzenie Sejmu, nic więc dziwnego, że do listy trafiają wyimki niektórych wystąpień na sali plenarnej. Sejm to przedstawicielstwo najwyższe całego społeczeństwa, niektórzy mawiają nawet narodu, no ale z drugiej strony rodzina jest najważniejsza. Krzysztof Szymański, Szymon Hołownia.
3: Tok 3.
7: I jako pierwszy pan poseł Krzysztof Szymański z Konfederacji. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, Wysoki Sejmie, z okazji wczorajszego święta, Dnia Matki, chciałem z tego miejsca złożyć wszystkim mamom po pierwsze najserdeczniejsze podziękowania, ale również najserdeczniejsze życzenia. Pozwólcie państwo na trochę prywaty, bo dzisiaj jest na sali, na galerii moja mama. Pierwszy raz w Sejmie odwiedziła mnie. Mamo, kocham ciebie. Bardzo ci dziękuję za życie, za wychowanie, za opiekę. Nie mam słów, żeby podziękować. Chciałbym jednocześnie również podziękować mojej drugiej mamie, mojej teściowej, która dała mi wspaniałą żonę. No i ostatecznie oczywiście najserdeczniejsze podziękowania i pozdrowienia dla mojej żony. Marto, kocham cię bardzo, dziękuję ci za to, co robisz. Dla nas jesteś prawdziwą bohaterką naszej rodziny. Dziękuję.
8: Aż by się chciało jakąś piosenkę zadedykować od pana posła teraz. Witamy państwa serdecznie w Sejmie. Widzimy, że syn nazbierał punktów nie tylko u mamy, ale i tak zwanych teściopointów, więc sprytny jest. Sprytny, dobrze ogarnięty. Jeszcze raz witamy państwa serdecznie. Mam nadzieję, że przygotuję też jakiś porządny prezent na Dzień Matki, a nie tylko zaproszenie do Sejmu na debatę, bo to... No ale co zrobić?
26: Teraz w liście będzie już o polityce, ale nie tej prywatnej wobec teściowej, a o ogólnopolskiej i pewnym kandydacie na premiera, o którym chyba już wiele osób zdążyło zapomnieć. Michał Piedziuk u Karoliny Lewickiej.
3: Tok 4.
6: A co myślą konfederaci o Przemysławie Czarnku?
9: Ostatnio w Sejmie miałem właśnie dosyć ciekawą rozmowę z jednym z posłów Konfederacji o Przemysławie Czarnku. No i on Czarnka przedstawił jako bohatera tragicznego, który musiał przyjąć nominację Jarosława Kaczyńskiego, bo wiedział, że nie mógł jej odrzucić, ale który od początku wiedział, że on po pierwsze nie będzie tym premierem.
6: Tylko zderzakiem.
9: Tylko raczej zderzakiem i że Przemysław Czarnek, nominacją Przemysława Czarnka PiS kupił sobie czas. Czarnek w niedalekiej pewnie przyszłości, prawdopodobnie po wakacjach, zostanie wymieniony po prostu, że nie dojedzie, ponieważ no, on ma jeden bieg i to jest chyba najtrafniejsze określenie Przemysława Czarnka. Widzimy, że cały czas nie potrafi się jakkolwiek wykałapućkać z historii o Ozes Roze, gdzie teraz twierdzi, że on jednak tych paneli nie będzie zdejmował.
6: Dopóki prąd będzie tak drogi.
9: No przecież to jest jakaś absurdalna historia. Znaczy dwa miesiące mamy kandydata Przemysława Czarnka i dalej rozmawiamy o OZE Srodze. On sam rozmawia o tych panelach. Także konfederaci nie boją się jakoś bardzo Przemysława Czarnka. Raczej myślę, że już gdzieś tam podświadomie przygotowują się na jego następcę.
26: Teraz w naszej liście jest miejsce na propozycję numer 5, ale to nagranie, którego już dziś słuchaliśmy. Michał Suchora u Macieja Kluczki, o Tomaszu Sakiewiczu. Przechodzimy do propozycji 6, a tutaj Włodzimierz Skalik i Szymon Hołownia, który, jak się wydaje, zapędził pana posła do narożnika.
0: Tok 6.
10: Pan poseł Włodzimierz Skalik, Konfederacja Korony Polskiej. Bardzo proszę.
11: Panie marszałku, Wysoka Izbo, garść informacji z frontu walki z globalną mafią farmaceutyczną. Doktor Paul Thomas zbadał ponad 3000 dzieci i udowodnił, że nieszczepione dzieci były zdrowsze niż zaszczepione. Doktor Paul Thomas poinformował, iż, cytat, opublikowałem badanie dowodzące, że zaszczepione dzieci były 500% bardziej chore, a potem otrzymałem telefon od swojego adwokata, że moja licencja została zawieszona. Precz z farmaceutyczną globalną mafią.
10: Pan się szczepił, panie pośle?
11: Nieprzyzwoitością jest zadawanie takich pytań.
10: A skąd? Ja chciałbym tylko dowieść, że pan jak mówi, to robi. Ale pan zdaje się tylko mówi.
11: Marszałku, to jest bardzo nieprzyzwoite.
10: Ale nieprzyzwoite to było to, co pan mówił. Bo pan zachęca dzieci i rodziców do tego, żeby się nie szczepić i wystawia ich pan na ryzyko zdrowotne bardzo poważne. Ja pytam tylko o pana konsekwencje i wiarygodność. Szczepił się pan czy nie?
11: Proszę pana, jestem za wolnością.
10: Ale szczepił się pan czy nie?
11: Wie pan,
10: dzieci pan szczepił czy nie?
11: Proszę pana.
10: Szczepił pan dzieci czy nie?
11: Jest pan naprawdę, to jest bardzo nieprzyzwoite interesowanie się tym, co ja robiłem.
10: Nieprzyzwoite, panie pośle, to są inne rzeczy. Chyba, że robił pan rzeczy nieprzyzwoite, wtedy rzeczywiście interesowanie się tym byłoby nieprzyzwoite. Mam nadzieję, że ta antyszczepionkowa propaganda jednak nie trafi ze względu na porę do uszu Polaków. Ja w piątek idę szczepić swoje dzieci, które dziękować Bogu są zdrowe, podobnie jak ja. I wcale żadne bójdy o 500% wzroście zachorowalności nie są prawdą po prostu.
26: Za tę akcję wicemarszałkowi Szymonowi Hołowni należy się tak zwany szacun, a teraz zgoła inaczej będzie mówił o nim Tomasz Trela, który gościł w poranku u Karoliny Lewickiej.
0: Tok 7.
6: Nie trzeba się jakoś szczególnie uważnie wsłuchiwać w to, co mówi Szymon Hołownia. Wystarczy jednym uchem, żeby usłyszeć, że Szymon Hołownia oskarża o kiepski stan Polski 2050 Donalda Tuska, że to Donald Tusk odbierał im powietrze, więc chcę dopytać, czy państwo też się czują jakoś prześladowani przez premiera, jako koalicjanci mniejsi.
29: Znaczy, wie pani, my jesteśmy dumną partią, która ma struktury w każdym powiecie, ma swoich samorządowców, ma swoje naprawdę dokonania. Ja nie będę się na nikogo użalał. Ja nie jestem mały Szymek w krótkich spodenkach, który chodzi i wszędzie widzi błędy, tylko nie widzi błędów u siebie. No niech Szymon tak robi, to jest jego indywidualna sprawa. Szymon Hołownia jest w totalnym potrzasku politycznym i nie potrafi z tego potrzasku wyjść. Zamiast się ogarnąć, otrzepać, iść do przodu i walczyć, to widzi wszędzie winę, a nie widzi winy u siebie. No to jest najgorzej dla polityka.
26: Tyle w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Lista pojawi się oczywiście w aplikacji Tok FM jako podcast oraz na tokfm.pl dziś wieczorem i od tego momentu przez cały tydzień można głosować. A kolejne wydanie listy za tydzień w piątek po 13.40. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia.
12: 13.54, za kilka chwil o godzinie 14.00 informacja, a po nich zapytam inaczej Janna Piekutowska. Anna już w studiu, witaj, dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Chcesz zapowiedzieć temat psychodelików czy TikTok Shopu?
13: Czyli nie dałeś mi wyboru, nie mogę mówić ani o Rumunii, ani o bardzo ciekawej sytuacji dyplomatycznej pomiędzy Ukrainą a Polską. Nie, no dobrze. Zapowiemy konferencję psychodeliczną, ale oczywiście to nie będzie najciekawsze, że będziemy mówić o tym, że w Warszawie odbędzie się konferencja, tylko w ogóle porozmawiamy o psychodelikach i o tym, czy jest szansa na to, że kiedyś będą w Polsce już dopuszczone do użytku, tak jak leki, i o tym, jak bardzo teraz rozwija się ta część nauki, czy ta część medycyny. Wyobraź sobie, że nawet to się nazywa renesans psychodeliczny. Nie wiem, czy wiedziałeś, że żyjemy w renesansie psychodelicznym.
14: Nie miałem pojęcia.
13: A o TikTok Shopie będzie opowiadała Sylwia Czubkowska. Wraca coś, co ludzie w naszym wieku znają jako telezakupy Mango, tylko teraz nie będzie zachwalania świetnych patelni przez pół godziny, tylko przez 14 sekund na TikToku.
14: No to mamy jeszcze czas na Rumunię i na ciekawą sytuację między Ukrainą a Polską.
13: Tak, o tym też będzie. Wiem, że ty zacząłeś i też mówiłeś dzisiaj o Rumunii.
14: Z Kamilem Całusem o tym.
13: My będziemy pytać o tym, o to, jak powinno na to zareagować, na to. I jak w ogóle powinno przygotować się na takie sytuacje wszystkie kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo jesteśmy chyba wszyscy przekonani o tym, że będą się one regularnie powtarzać.
14: Zapytam inaczej po godzinie 14. Anna Piekutowska zostaje z Państwem. TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizowała go Jana Cech. Ja nazywam się Filip Kekusz. Spokojnego weekendu.

0: Autopromocja.
1: Ponad 15% kadry kierowniczej w Dolinie Krzemowej to osoby azjatyckiego pochodzenia. Jak mówią po angielsku? Jakie słowa i zwroty wplatają i czy zawsze są one poprawne? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Kto zwalcza ból?
7: Fundary!
6: Kto?
7: Fundary!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.

0: Powstaną m.in. w Kujawsko-Pomorskiem. Nowe przepisy obowiązują od dziś. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. W Paryżu jest wysłannik TOK FM Przemysław Pozowski. Przemku, nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdalinę, ale zwycięstwo nie przyszło jej łatwo.
1: Godzinę i 25 minut spędziła dzisiaj Iga Świątek na korcie w meczu z Magdaliną i to było spotkanie, które zakończyło się wynikiem 6-4, 6-4, choć na dobrą sprawę mecz mógł się skończyć wcześniej, gdyby Iga Świątek wykorzystała dobry moment gry w drugim secie, gdzie prowadziła już 4-1, no ale ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na Mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała. Z Paryża Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: A jutro o awans do czwartej rundy zagra Maja Chwalińska. Spotkanie pokaże Eurosport. Sytuacja na razie jest stabilna, ale w prognozach jest silny wiatr, donosi nasza reporterka, która śledzi sytuację pożarową w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje ponad 1000 osób. Woda zrzucana jest też m.in. z policyjnego Black Hawka. Najbliższe godziny będą najważniejsze, informuje Anna Gmitarek-Zabocka.
2: Wiatr na razie jeszcze nie jest tak silny jak wczoraj, ale patrząc na drzewa, widzę w tej chwili, że rzeczywiście ta tendencja się zmienia i momentami są już takie mocniejsze podmuchy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
3: Czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
2: Jak dodaje generał Wojciech Kruczek ze Straży Pożarnej, na razie sytuacja jest pod kontrolą.
4: Przygotowaliśmy magistrale wodne po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
2: Strażacy działają rotacyjnie, co jakiś czas się zmieniają i przyjeżdżają do sztabu, który mieści się w szkole. Na miejscu trwa też gotowanie takich ciepłych posiłków dla nich, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
5: Przyjeżdżają odpocząć na hali, mają odpoczynek i jadą po prostu dalej.
2: Trzeba pomagać.
5: Trzeba, koniecznie. Nie ma zmiły.
2: A jednocześnie boicie się tego, co będzie, jak na przykład ten wiatr rzeczywiście znowu zacznie?
5: No jest to znak zapytania, ale bać się nie boimy. My jesteśmy zwarci i gotowi, żeby działać, a od martwienia się są tamci panowie od działania.
2: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Powodzianie z ziemi kłodzkiej kolejne miesiące czekają na wykup ich zniszczonych domów. Chodzi o niecałe 40 rodzin, dla których nie starczyło pieniędzy w pierwotnym programie wykupów w zeszłym roku. Pod koniec marca prezydent podpisał zmianę ustawy o przedłużeniu tych wykupów, ale jak mówią mieszkańcy, nic się dotychczas nie zmieniło. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych musi zaakceptować jeszcze zmiany w planie finansowym Wód Polskich, ale taki wniosek z Ministerstwa Infrastruktury do dzisiaj nie wpłynął. To niedopuszczalna zwłoka, mówi pani Alicja Skłodzka.
6: Żenujące. No jak długo można żyć w zawieszeniu?
7: Cała procedura jest niestety skomplikowana.
0: I może potrwać jeszcze kilka tygodni, odpowiada rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Orchowski.
8: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić dronów bez narażania cywilów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące miejsc schronienia. Takie nowe obiekty powstaną między innymi w Kujawsko-Pomorskiem w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wojewoda Michał Sztybel podpisał 63 umowy z samorządami, które złożyły wnioski o pieniądze z programu.
9: Wśród tych umów mamy 6 umów dotyczących miejsc ukrycia, budów miejsc doraźnego schronienia, między innymi w gminie Osie za 700 tysięcy, ale też w tych już zaopiniowanych, ale jeszcze przed umową, na przykład ogromne budynki, parkingi wielopoziomowe w Bydgoszczy, które będą tą twardą infrastrukturą.

0: infrastrukturą schronienia dla mieszkańców.
1: W tym roku na obronę cywilną Kujawsko-Pomorskie wyda łącznie 255 milionów złotych. Najcieplej dziś na zachodzie Polski, tam nawet 25-26 stopni. W zdecydowanej części kraju około 20-21. Jutro temperaturowo podobnie, pojawią się jednak deszcze i burze.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dzień dobry, Anna Piekutowska, jest 14.06, a my zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od zaproszenia na trzecią konferencję naukową Nauka Psychodeliczna, która już w czerwcu odbędzie się w Warszawie. Tok FM jest patronem wydarzenia, a moim gościem jest jeden z organizatorów, Maciej Lorenc. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Socjolog, współzałożyciel i członek zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego, no ale oczywiście nie będziemy rozmawiać tylko i wyłącznie o konferencji. Ja przygotowując się do naszej dzisiejszej rozmowy, zdałam sobie sprawę z tego, że właściwie codziennie albo co kilka dni pojawiają się jakieś nowe badania, nowe publikacje, doniesienia dotyczące potencjału terapeutycznego psychodelików. Co się właściwie wydarzyło? Bo to wygląda jak prawdziwy boom.
4: Tak, to znaczy ja osobiście odnoszę wrażenie, że boom mamy już trochę za sobą, to znaczy taki szczyt zainteresowania nastąpił około 2019-2020 roku i wtedy rzeczywiście taka bańka oczekiwań i nadziei została napompowana przez zarówno przez badaczy, jak i przez ludzi, którzy zaczęli inwestować w badania nad psychodelikami. No i faktycznie wiązało się to z tym, że w media znacznie bardziej przychylnie zaczęły relacjonować wyniki kolejnych badań nad terapeutycznym potencjałem psychodelików w bardzo różnych dolegliwościach, zarówno psychicznych, tutaj jest mowa głównie o depresji, ale również o zespole stresu pourazowego, uzależnieniach i szeregu innych zaburzeń psychicznych, ale też bada się psychodeliki pod kątem takiego zastosowania w odniesieniu do chorób czysto neurologicznych, czy takich czysto fizycznych, na przykład klasterowe bóle głowy. No i rzeczywiście nadzieje są pokładane w psychodelikach całkiem spore, głównie ze względu na to, że no nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że mamy do czynienia z pogłębiającym się kryzysem w odniesieniu do zdrowia psychicznego w takiej skali ogólnoświatowej. No i są poszukiwane nowe metody leczenia. Według niektórych psychodeliki mogłyby zagospodarować przynajmniej część tego zapotrzebowania.
3: Proszę mi wybaczyć, że złapię pana za słówko, ale użył pan sformułowania bańka, a bańki mają to do siebie, że one pękają.
4: Tak, tak, no i już kilka lat temu badacze z Johns Hopkins University, tam istnieje największy na świecie ośrodek badań nad psychodelikami, właśnie ostrzegali przed tym, że ta bańka, dosłownie napisali artykuł o wybuchu psychedelic bubble, który prawdopodobnie nadejdzie, jeżeli nadal będzie ta narracja wokół psychodelików kształtowana w tak jednostronnie optymistyczny sposób, ze względu na to, że często w mediach pojawiały się takie doniesienia trochę w logice clickbaitowej, że psylocybina leczy depresję lekooporną. No coraz i rzeczywiście wstępne badania, które w ostatniej dekadzie zostały przeprowadzone, wskazują na to, że mogą rzeczywiście psychodeliki pomagać w wychodzeniu z zaburzeń nastroju, no ale im więcej tych badań jest prowadzonych, tym bardziej ten krajobraz staje się złożony i jakby mniej jednoznaczny. Więc trochę mam wrażenie, że ta bańka już trochę wybuchła, tak? I teraz naukowcy z różnych krajów starają się w bardziej taki trzeźwy, racjonalny sposób ocenić, jaki jest realny potencjał psychodelików w medycynie, a wszystko wskazuje na to, że jest.
3: A w Polsce też toczą się jakieś badania, projekty badawcze dotyczące psychodelików. Gdzie my jesteśmy na tle świata i tego, co się dzieje w tym temacie? Mhm.
4: No, pod wieloma względami jesteśmy o kilka dekad do tyłu, ze względu też na to, że psychodeliki nigdy w Polsce nie były specjalnie popularnymi substancjami. To znaczy nie powstała w Polsce taka kultura akademicka, która by poświęcała tym substancjom szczególnie dużo uwagi. Chociaż niektórzy że polscy badacze, jak chociażby Jerzy Wetulani, o psychodelikach mieli jak najbardziej pozytywne zdanie w odniesieniu do właśnie potencjału terapeutycznego. też no, nie mieliśmy do czynienia z rewolucją hipisowską w tak dużej skali jak po drugiej stronie Atlantyku, więc no, nie były to nigdy substancje w Polsce bardzo popularne.
3: Ale też w ogóle mamy taki swój kulturowy jakby dystans.
4: Nieufność, do, dokładnie. Znaczy w ogóle do odmiennych stanów świadomości, tak. Innych niż wywoływane przez alkohol, nikotyna i kofeinę. To podejście do psychodelików w ostatnim czasie się zaczęło zmieniać. Znaczy w ostatnich latach ruszyły również w Polsce badania zarówno podstawowe, jak i badania kliniczne, czyli badania z udziałem ludzi. Część tych badań jest prowadzonych przez zagraniczne firmy w polskich ośrodkach, ale są też projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki czy Agencję Badań Medycznych. Taki duży projekt dotyczący użycia psylocybiny w leczeniu depresji jest właśnie finansowany przez ABM i kieruje nim profesor Agata Schulz, czyli obecna prezeska Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
3: Czyli w ramach tych projektów badawczych można w Polsce leczyć się przy użyciu czy przy wspomaganiu właśnie psychodelików, ale z perspektywy naszych słuchaczy i słuchaczek, czy w ogóle jak długa droga jest taka od obiecujących wyników badań do tego realnego, prawdziwego leczenia pacjentów? I czy pan sobie wyobraża, że za 5-10 lat, a może 2 lata właśnie tego typu środki będą włączone do, no po prostu w polskim systemie zdrowia dostępne?
4: Mhm. No tutaj sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, bo gdyby mnie pani zapytała kilka lat temu, co może się zmienić w ciągu najbliższych 5 lat, to prawdopodobnie bym nie przewidział właśnie, że chociażby Agata Schulz będzie kierować projektem badawczym dotyczącym psylocybiny. No, również w Europie, i to całkiem blisko nas, nastąpiły zmiany w kontekście statusu psychodelików i dostępu w kontekście medycznym do nich. Chociażby Niemcy zdecydowali się zalegalizować taki w ramach ograniczonego dostępu, nazywa się to projekt takim programem Compassionate Use, w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach mogą lekarzy występować o zgodę na właśnie na podanie psylocybiny osobom, które są terminalnie chore, zbliżają się do śmierci i w związku z tym mierzą się z intensywnym lękiem i depresją. No i wiele badań przeprowadzono wskazujących na to, że akurat w odniesieniu do tego rodzaju pacjentów psychodeliki mogą długofalowo poprawiać ich dobrostan, ich kontakt z najbliższymi, no i tym samym pomagać im w takim bardziej spokojnym odejściu z tego świata. Ale oprócz Niemiec, no Czesi też od początku tego roku wprowadzili psylocybinę, możliwość stosowania psylocybiny w odniesieniu do leczenia depresji. Cała infrastruktura, która będzie jakby otaczać te sesje psychodeliczne, dopiero teraz powstaje. To znaczy nie jest jeszcze tak, że tam psylocybina jest dostępna, natomiast zalążki tego systemu już są tworzone. Dużym problemem jest tutaj kwestia finansów. To znaczy terapia wspomagana psychodelikami w porównaniu z taką standardową farmakoterapią jest bardzo rozbudowaną interwencją. To znaczy obejmuje szereg spotkań związanych z przygotowaniem osoby do tego, że znajdzie się w takim odmiennym stanie świadomości. W trakcie działania substancji też ten pacjent musi mieć zapewnioną bardzo taką intensywną opiekę interpersonalną. Znaczy, zazwyczaj polega to na tym, że dwójka terapeutów siedzi przy tej osobie przez kilka godzin, a po tej sesji jeszcze następuje szereg spotkań polegających na tym, że to doświadczenie jest integrowane, tak to się nazywa, czyli wglądy wyniesione z tego odmiennego stanu świadomości są przenoszone do codziennego życia. No i tak jak tutaj teraz to nawet opisałem w dużym skrócie, no to bardzo mocno kontrastuje to z chociażby ze stosowaniem leków SSRI, które psychiatra wydaje na receptę, pacjent wraca albo pacjentka do swojego domu, wykupuje receptę w aptece.
3: Zaczynają działać po miesiącu.
4: Tak, zaczynają działać po kilku tygodniach. No w przypadku psychodelików ta poprawa nastroju następuje bardzo szybko, ponieważ jest obserwowana nawet następnego dnia. Natomiast nie jest to zmiana, która się utrzymuje długofalowo. To znaczy w wielu badaniach zaobserwowano, że po kilku tygodniach u znacznej części ludzi powracają symptomy depresji. No więc pytanie, co dalej z tym zrobić? Czy jakoś zmodyfikować protokół terapeutyczny, czy podawać w jakichś tam odstępach psylocybinę takim pacjentom, na przykład, nie wiem, co 3 miesiące, żeby utrzymać ich w remisji. To są kwestie, o których które dopiero będą rozstrzygane wraz z kolejnymi badaniami.
3: Ale to jest bardzo fascynujący proces, o którym pan opowiada, właśnie włączanie czegoś, co przynajmniej mi nie kojarzy się absolutnie z częścią tej zachodniej medycyny, i włączanie właśnie tej takiej zwykłej procedury farmakologiczno-medycznej tego typu środków.
4: Mhm. To znaczy tak, tutaj trzeba też zastrzec, że psychodeliki i zachodnia medycyna nie są zupełnie od siebie odległe, ze względu na to, że w latach 50. i 60. dosyć dużo badań prowadzono nad ich potencjałem terapeutycznym. No i na początku naszej rozmowy pojawiła się wzmianka o bańce i mieliśmy do czynienia wtedy z podobnym takim procesem, to znaczy przedstawiano psychodeliki jako nowe, cudowne leki, które zrewolucjonizują psychiatrię i pomogą nam lepiej zrozumieć źródło różnych zaburzeń psychicznych. Później pojawiły się problemy związane z nadużywaniem tych substancji poza kontekstem medycznym, no i media diametralnie zmieniły narrację i zaczęły mówić o psychodelikach jako o niebezpiecznych narkotykach stwarzających zagrożenie dla porządku publicznego. Richard Nixon rozpętał wojnę z narkotykami, taką strategię w sumie opartą w znacznej mierze na demonizowaniu użytkowników wszelkich substancji poza alkoholem i stymulantami w rodzaju właśnie kofeiny i nikotyny. Więc wtedy ta bańka pękła i wahadło, że tak powiem, no, przechyliło się w drugą stronę i przez kilka dekad nie można było prowadzić badań klinicznych nad psychodelikami w świecie zachodnim.
3: I o tym wahadle, które wraca w tę stronę, będzie pan mówił na konferencji?
4: Między innymi, to znaczy nie tylko ja, no w około 40 osób będzie występować łącznie na tegorocznej konferencji. Jest to już trzecie wydarzenie organizowane przez nas na Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji. W tym roku będziemy mieć dwie sale do dyspozycji, więc tych wykładów też będzie dwa razy więcej niż w poprzednich edycjach.
3: Jakieś trzy tematy, które zostaną poruszone na konferencji 13 i 14 czerwca?
4: Które mnie, według mnie są najbardziej interesujące, czy...
3: Proszę sobie wybrać. Mam jeszcze pół minuty do końca audycji.
4: To temat integracji psychodelicznej, temat wdrażania psychodelików potencjalnego do Polskiej Służby Zdrowia, no i szczególnie mnie interesuje panel o naturalnych psychodelikach, takich jak ayahuasca, soma, czy grzyby psylocybinowe.
3: Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej konferencji Nauka Psychodeliczna. My, jako TOK FM, jesteśmy patronem tego wydarzenia. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Lorenc, socjolog, współzałożyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychodelicznego i organizator konferencji, był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
3: Informacje.
2: Autopromocja.
5: Za nami pierwsza ogólnopolska gala Michelin. Najsłynniejszy kulinarny przewodnik objął swoim zasięgiem cały kraj. Mamy 4 nowe gwiazdki. Po raz pierwszy w historii gwiazdka trafiła też w ręce kobiety. W otwartej kuchni opowiem państwu, co oznaczają te wyróżnienia dla szefów kuchni, dla gości, dla polskiej gastronomii, ale i dla całej polskiej turystyki czy gospodarki. Zapraszam w sobotę po 12:00. Paulina Nawrocka.
2: Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
7: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Barbara?
12: No?
11: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
11: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 18 47 12.
14: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 14.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ponad 5,5 tysiąca podpisów pod petycją do premiera o ratowanie szpitala w Lesku zebrali przedstawiciele Ruchu Społecznego Obrony Bieszczadzkiej Placówki. Dziś w Sejmie posłanka partii Razem Marcelina Zawisza zaapelowała do szefa rządu o pilną interwencję w sprawie zagrożonego likwidacją szpitala. Zawisza przypomniała, że Donald Tusk w 2023 roku odwiedził Lesko i mówił, że system ochrony zdrowia nie może być tylko dla mieszkańców dużych miast. Długi leskiego szpitala sięgają około 170 milionów złotych. Placówka ma także problemy kadrowe, bo niewielu lekarzy chce pracować w Lesku. Polska gospodarka kolejny raz pokazuje odporność na zewnętrzne szoki, ocenił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, komentując dane o inflacji. Inflacja w maju spadła do poziomu 3,1%. To wyraźnie poniżej oczekiwań analityków, którzy oczekiwali wzrostu do 3,7%. Drogowcy rozpoczęli remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku. W nocy deszcz i burze możliwe na południowym zachodzie kraju. Jutro deszcz i burze możliwe prawie w całym kraju, z wyjątkiem Podlasia i północnego zachodu. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem, 21-22 w centrum, do 24 na zachodzie.
19: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
20: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Pisarz Salman Rushdie będzie literacką gwiazdą tegorocznych Igrzysk Wolności, które odbędą się w Łodzi między 23 a 25 października. 13. edycja wydarzenia, największego w naszej części Europy festiwalu idei otwartego dla szerokiej publiczności, jest organizowana pod hasłem Tech for Humanity. Rushdie, uznawany za jednego z najważniejszych na świecie obrońców wolności słowa oraz praw człowieka, ma w swoim dorobku m.in. nagrodzoną Bookerem i tytułem Best of Booker Powieści Dzieci Północy. Jego najnowsza książka, 11 godzina, to zbiór opowiadań o życiu, śmierci i o tym, co staje się wyraźne w metaforycznej 11 godzinie ludzkiego życia. Od jutra w radomskiej elektrowni będzie można oglądać wystawę Woman Art Power 2. To prezentacja twórczości 20 artystek, które podejmują dialog na temat kobiecej siły, autonomii oraz miejsca kobiet we współczesnej sztuce. I dlatego prace klasyczek, takich jak Maria Pinińska-Bereś, Teresa Pongowska, Jadwiga Maziarska czy Jadwiga Sawicka, zestawione są na wystawie z artystycznymi wypowiedziami współczesnych twórczyń, m.in. Agaty Kus, Iwony Demko czy Angeliki Markul. Spektakle Cyklop Teatru Tiasos z Londynu, Peregrinus krakowskiego teatru KTO, prapremiera filmu Miłość i Pogarda i otwarcie wystawy Katarzyny Hołdy Baśnie, Magia, Mit. To wszystko podczas 14. edycji festiwalu Generator Nadziei, który dziś rozpocznie się w Ośrodku Praktyk Teatralnych Gardzienice. Zainteresowani będą mogli również zwiedzić kompleks pałacowo-parkowy z przewodnikiem, mówi Anna Maria Słowikowska, aktorka Gardzienic.
21: Szopę, Spichlerz oraz przedstawia historię tego miejsca, dawniejszą jeszcze, czyli czyje to było, kto w Gardzienicach ucztował, przechodząc oczywiście później do współczesności, czyli już do nas i do teatru.
20: Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Festiwal w podlubelskich Gardzienicach potrwa do niedzieli. Na deskach warszawskiego Teatru Lalka Brzydkie Kaczątko, bajka na nowe czasy na podstawie baśni Andersena. To opowieść o dorastaniu, wstydzie i sprzeciwie wobec byciu zdefiniowanym przez cudze spojrzenie. Jak przyznaje reżyser Wawrzyniec Kostrzewski, pierwowzorem tytułowego Kaczątka jest jego syn.
22: Pierwowzorem Brzydkiego Kaczątka jest mój 6-letni syn,
0: którego zdemaskowałem już na pierwszej próbie, pokazując aktorom zdjęcie, opisując mojego Staśka. Powiedziałem, to jest moje brzydkie kaczątko, które zachowuje się tak a tak, czyli na przykład jeżeli strofowane natychmiast się obraża, robi coś na kontrze, nie zgadza się, potem przychodzi, jest bardzo empatyczne, emocjonalne. To jest pewna taka, no takie elementy inności, nieułożenia.
20: Premiera Brzydkiego Kaczątka, bajki na nowe czasy, jutro w Teatrze Walka.
19: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Największe firmy internetowe uznały, że samo handlowanie naszą uwagą im nie wystarczy i teraz będą handlowały również innymi produktami. Wraca to w mechanizmie, który państwo mogą kojarzyć z czegoś, co nazywa się telezakupy Mango. Mm-hmm. Tylko, że zamiast półgodzinnego programu o patelniach będzie kilkunastosekundowy filmik na TikToku, a to mruczenie z niezadowoleniem, które państwo słyszeli przed chwilą, to jest Sylwia Czubkowska. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Ja wiem, czy z niezadowoleniem to takie ironiczne.
3: Autorka Techstorii oraz świeżo upieczona laureatka nagrody imienia Marcina Króla za książkę Buktechy. Bardzo gratuluję.
16: Bardzo dziękuję.
3: Za 2 tygodnie TikTok uruchamia w Polsce własny sklep. Czy to jest nowa funkcja po prostu, czy wchodzimy w jakiś kolejny etap kapitalizmu cyfrowego?
16: I to, i to. No jest to na pewno nowa funkcja. Nowa funkcja oczywiście na polskim rynku, bo sklep TikToka już funkcjonuje na innych rynkach, również na rynkach europejskich. Czy jest to nowy poziom kapitalizmu? Trochę tak, trochę nie, bo to nie jest tak, że my już nie mamy do czynienia z tak bardzo powiązanymi mechanizmami platformowymi i mechanizmami e-commerce'owymi. Znaczy na pewno TikTok wprowadzi to na jeszcze wyższe poziomy, no bo ma ku temu wszelkie możliwości techniczne, społeczne, komunikacyjne, też także relacyjne. No spójrzmy oczywiście od razu, kto jest w partnerstwie z TikTokiem w Polsce w tym biznesie. Jest to InPost i jest to Blik, tak? Czyli bardzo łatwe, szybkie dostawy, bardzo łatwe, szybkie płatności, ale też dwie dosyć silne, bardzo silne spółki, tak? I też takie bardzo wizerunkowo silne. Więc z jednej strony, no nie jest dużym zaskoczeniem, że to się pojawia, bo to się kiedyś musiało pojawić. Z drugiej strony ja myślę, że wielu Polaków dopiero teraz zacznie odkrywać, jak wyglądają zakupy internetowe i tak w takiej dosyć ograniczonej wersji, ale po chińsku.
3: Ale przecież był taki moment, w którym Facebook chciał być galerią handlową, Instagram chce nadal być galerią handlową, a teraz TikTok chce być galerią handlową. Dlaczego?
16: To jest więcej niż galeria handlowa, bo w galerii handlowej to mamy, no bo to są marketplace'y, tak? Nawet zgodnie z ustawodawstwem unijnym, Digital Services Digital Market Act, czyli ten DSM, druga duża regulacja, no wskazuje konkretne marketplace'y, czyli no takie, no właśnie byśmy powiedzieli bazary, tak? Gdzie nie tylko chodzi o sam handel, ale bycie strażnikiem dostępu w procesie sprzedażowym. I jest tym Facebook, jest tym Instagram, jest tym TikTok, tak? Jest tym ileś tam jeszcze innych platform. Tylko w przypadku TikToka Shopu może warto wytłumaczyć, jak to będzie funkcjonowało. Tak. No więc mamy platformę typowo rozrywkową, tak, w której jak wiemy oglądamy sobie, scrollujemy sobie przeróżne treści wideo, rozrywkowe, informacyjne, muzyczne, no co komu algorytm podsunie, czym kto się tam nie interesuje. Jest też bardzo dużo konsumenckich, przeróżnych. Właściwie na każdy możliwy temat, tak? Od lifestyle'u, urody, oczywiście książek, które się wydawcom wydają, że są takim ważnym trendem, czyli talkbook, chociaż to głównie jest trend wspierający sprzedaż określonych gatunków książkowych, tak? Romantazy, fantazy, romansów, young adult. Mamy duże, silne treści konsumenckie na TikToku związane z takimi różnymi niszami, samochodowymi, technologicznymi, modowymi, etc. To teraz jeszcze dojdzie do tego opcja, możliwość automatycznego de facto, jak się ogląda te treści zakupu produktów. Więc i twórcy, i marki, publikując te swoje filmiki, będą mogli zaszywać od razu bezpośrednie linki sprzedażowe połączone właśnie z szybką płatnością Blikiem, szybką dostawą InPostem.
3: Hodowla przemysłowa niekontrolowanych impulsów zakupowych.
16: No tak. I nawet nie tylko impulsów, no bo impulsy to byśmy uznali, że są tą reklamą, tak? Tą reklamą behawioralną, targetowaną na podstawie zbieranych informacji na nasz temat. A tak. tutaj się dostaje, dostaje się od razu już nawet nie impuls zakupowy, tylko po prostu możliwość dokonania tego zakupu. No i marki się cieszą, bo wszędzie marką, które z tego potrafią skorzystać, no rośnie sprzedaż.
3: Już powiedziałaś o tym, że ten model działa w kilku krajach, między innymi w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Hiszpanii. Jak to może wpłynąć w ogóle na polskie e-commerce? Czy to jest ten sam etap tej samej historii, którą obserwowaliśmy wtedy, kiedy do Polski weszło Temu czy Shein?
16: Kolejny etap, tak? Bo i Temu, i Shein, też przypomnijmy, chińskie platformy, wprowadziły nowe mechanizmy zakupowe, które na początku wydawały się być małą konkurencją do dużych polskich sklepów, do dużych polskich platform, bo polski konsument już przecież wie, jak robić zakupy. Temu bardzo mocno wprowadziło chociażby grywalizację, tak? Shein, ogromny przemysł, fast fashion, taki ultra fast fashion, to znaczy takiej ilości produktów odzieżowych, gdzie naprawdę każdy teoretycznie może sobie dla siebie coś znaleźć idealnie dopasowanego. No, też taki mocno bazujący na różnych niszach. I to mocno chwyciło, dlatego że to jest bardzo proste w obsłudze i bardzo jest takie prokonsumenckie. Oczywiście są to tanie produkty. W TikTok Shopie dodatkowo jeszcze dojdzie ten element taki po prostu rozrywkowy. Bo oczywiście on już jest i w Shinie, i w Temu. Ludzie przecież też nie zawsze kupują. Dużą część ich aktywności zajmuje po prostu przeglądanie, scrollowanie, swajpowanie tych produktów, tak? A na Temu jeszcze tam, nie wiem, granie w gierki, może wygrasz kupon na coś tam.
3: No ale czy to jest realne zagrożenie dla właśnie Allegro, czy tych chińskich innych wielkich platform?
16: Myślę, że tu będzie więcej kohabitacji, szczególnie z chińskimi platformami albo z chińskimi producentami, którzy mogą już po prostu na iluś kanałach korzystać. Z Allegro myślę, że już jest z każdej strony bardzo mocno, jeżeli chodzi o konkurencję, bombardowane. Stara się też coś z tym zrobić. Nie wiem, czy ty i czy słuchacze wiecie, że Allegro ma też swój oddział w Chinach.
3: Zaskoczyłaś mnie.
16: No, od jakiegoś czasu. Również dlatego, że no, to jest duży rynek producencki, więc stara się tych merczarów chińskich.
3: Czyli po prostu przez Allegro można zamówić bezpośrednio te rzeczy, które zamawiamy na innych chińskich platformach, tak? O to chodzi mniej więcej?
16: Nie wiem, czy dokładnie te same. No pewnie tak, bo przy tak dużej ilości produkcji pewnie się mogą i te same pojawiać. No ale chcą się też uczyć tego, jak Chiny robią e-commerce. Bo Chiny robią e-commerce bardzo interesująco. To, co wspomniałaś na samym początku, czyli live streamy zakupowe, te współczesne mango telezakupy, no to nie jest już nowość w Chinach. To funkcjonuje od prawie dekadę. Mocny szczyt tego rozwoju, tego zjawiska to był początek pandemii. Wiadomo, ludzie siedzieli w domach, mieli więcej czasu i go zabijali. Więc no, te live streamy to są często wielogodzinne streamy, w których influencerzy, albo wynajmowani aktorzy po prostu, którzy grają trochę influencerów, cały czas na bieżąco reklamują produkty, które są od razu sprzedawane i potrafią być rozprzedawane w ogromnych, no, setkach tysięcy sztuk transzach. Są też naprawdę specyficznie wyspecjalizowani ci influencerzy. Jeden z najsłynniejszych, czyli Król Szminek, no to 20-letni chłopak, który testuje szminki na sobie, nie na ręku, tylko właśnie na swoich ustach, tak? Zbudował na tym ogromną karierę też. I to jest więcej niż Mango telezakupy, bo w Mango jednak był czas na to, żeby tam zareklamować, opowiedzieć coś o produkcie. To jest taśmówka, tak? Taśmówka, szybko, zdecyduj się, kupuj, jest promocja, lecimy dalej, kolejne ubranie, kolejny sprzęt, kolejny
3: coś. Bo już ci to nie wyskoczy potem, nie?
16: Trochę tak, no bo to też ma działać na konsumenta w taki właśnie szybki, dopaminowy strzał.
3: Z tych problemów, które już omówiłyśmy, no to jest na pewno taka całkowita wiedza o konsumencie, którą ma na pewno TikTok, korzystający z tych algorytmów i będący dysponentem tych algorytmów. Jest jakieś tam pewnie zagrożenie monopolizacji pewnej rynku. Pewnie są zagrożenia związane z osobami niepełnoletnimi, które przecież na TikToku są. Czy regulatorzy traktują jakoś ten temat TikTok Shopu poważnie? Przyglądają się
16: na
3: mu?
16: Na pewno traktują. Chociaż oczywiście w Polsce, jako że to się dopiero za chwilę pojawia, to jeszcze trzeba poczekać na start, żeby podejmować jakiekolwiek analizy i decyzje. No ale zobaczmy, wczoraj przecież Komisja Europejska nałożyła karę właśnie z DSM na Temu. za niewystarczającą dbałość, jeżeli chodzi o dostęp do produktów dla dzieci w Europie, tak? Kontrolę tych produktów. I to jest dosyć wysoka kara, bodajże 200 milionów euro zostało nałożonych. No, że nie jakaś dramatycznie wysoka, ale konkretna. Więc regulatorzy oczywiście patrzą, ale to są dosyć... To nie są szybkie procesy. To trochę zajmuje. No bo też trzeba na jakiejś konkretnej bazie działania tak wyciągać te wnioski. Więc pewnie trochę czasu zajmie, zanim regulatorzy się pilniej przyjrzą ten TikTok shopowi. I znowu, no musi być jakiś powód, żeby wyciągnąć jakieś konsekwencje, bo samo działanie takiej opcji, no to nie jest powód dzisiaj. No, to znaczy, to nigdy nie był powód, że ktoś rusza z nowym sposobem komercjalizacji, monetyzacji swojego produktu, jeżeli musi być złamana jakaś podstawa prawna.
3: No ale na szczęście Europa już powoli rozpoznaje to zagrożenie, jakie niesie wpływ Chin na rynek.
16: No właśnie, musimy
3: rynek.
16: Sobie zadać pytanie, jakie tu będzie zagrożenie, no bo to nie wystarczy, naprawdę, w sensie to nie wystarczy powiedzieć, że skoro firma ma chiński rodowód, chińskiego właściciela, To my się tym zajmiemy. No, żyjemy w państwach prawa i to nie jest argument, tak? Musi być złamane prawo, żeby coś się zadziało. Więc na przykład musiałby być dowód, że TikTok zbiera dane o nieletnich i na tej podstawie targetuje reklamę oraz targetuje procesy sprzedażowe. Musiał być na to dowód, nie nasza intuicja.
3: Ja państwa też odsyłam do mojej wczorajszej rozmowy z Tomkiem Bieleckim, który opowiadał o różnych krokach, ruchach, które dzieją się w Unii Europejskiej, które mają doprowadzić do ograniczenia chińskiego wpływu na europejskie rynki handlowe. A tymczasem bardzo dziękuję. Sylwia Czubkowska, ekspertka od nowych technologii, współautorka podcastu Tech Story, ostatni odcinek o papieżu.
16: Tak, o encyklice i sztucznej inteligencji.
3: Bardzo dziękuję i oddaję głos Wojtkowi Kowalikowi, który państwa zaprosi na EKG.
1: Tak jest, a w EKG dziś będziemy już myślami na przyszłotygodniowym długim weekendzie, bo po pierwsze sprawdzimy, po ile kierowcy jadący na ten długi weekend zatankują samochody, no i tu zapowiada się całkiem niezła sytuacja z benzyną z piątką z przodu. No a po drugie, czy będzie gdzie spać, czyli czy, gdzie i za ile są jeszcze miejsca noclegowe w hotelach.
3: To już za chwilę po informacjach o 14.40, a ja się z państwem słyszę po informacjach o 15.00.
4: Reklama.
22: Game over.
23: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody. Blik.
24: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
25: Co za dzień.
26: Co się stało?
25: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
26: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
25: Meliski?
26: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
25: Czyli to takie pastylki antystresowe?
26: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
25: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
26: Na mnie i na Meliski.
27: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
28: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
29: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
30: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
31: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner.

0: sprawiają humor. Ekszy, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Kastorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
1: Kastorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii w Kastoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Kastoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 14.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Sejm głosami koalicji rządowej i większości PiS-u przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. To regulacje wypracowane wspólnie przez prezydenta i obecną większość. Dlatego prawdopodobne jest to, że ustawa wejdzie w życie. Dobrej myśli jest posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska.
10: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu.
2: Zgodnie z ustawą zwierzęta będą mogły być trzymane w kojcu pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i będzie wyposażony w budę. Poza tym właściciel będzie musiał zapewnić zwierzęciu ruch poza nim. Wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają nowe punkty schronienia dla mieszkańców. Doprecyzowują też kwestie finansowania samorządowych inwestycji, takich jak budowa schronów. Punkty schronienia teoretycznie są, ale brakuje dokładnego ich oznakowania. Mówił w TOK FM w rozmowie z Jackiem Żakowskim wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański.
11: To jest długa droga przed nami. Po pierwsze jest ta aplikacja, która dzisiaj jest w Straży Pożarnej. Ona będzie uzupełniana i to powiedzmy te miejsca...
12: A fizyczne oznaczenia?
11: Telefony będą po prostu oznakowane, tylko to po prostu wymaga czasu.
2: Oznakowanie punktów schronienia ma pojawić się w ciągu 2 lat. Lubelskie służby rozbiły grupę przestępczą, która zajmowała się przemytem papierosów w pociągach towarowych z Białorusi do Polski. Według szacunków podejrzani przemycili w ten sposób prawie 900 tysięcy paczek papierosów wartych ponad 14 milionów złotych. Wobec 5 zatrzymanych sąd zastosował areszt. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. Modernizację 4 jazów na kanale Kowalskim w Dolinie Biebrzy na Podlasiu zapowiedziały Wody Polskie. Dziś podpisano umowę w tej sprawie. Inwestycja za prawie 4 miliony złotych ma poprawić retencję wody, ustabilizować poziom wód gruntowych i wesprzeć cenne przyrodniczo siedliska nad Biebrzą. W nocy deszcz i burze możliwe na południowym zachodzie kraju, a jutro padać będzie prawie w całym kraju z wyjątkiem Podlasia i północnego zachodu. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem, 21-22 w centrum do 24 na zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
14: Na magazyn EKG zaprasza sponsor.
12: Polski Fundusz Rozwoju.
14: Czternasta 43, Wojciech Kowalik. To jest piątkowe popołudniowe EKG, w którym dziś już vibe przyszłotygodniowego długiego weekendu. Bo najpierw dobre informacje dla kierowców. Piątka z przodu za benzynę to jest coś, co już wkrótce mogą zobaczyć na stacjach. A później czerwcówka last minute, czyli gdzie i za ile są jeszcze noclegi. I o tym za moment, a na razie o inflacyjnym zaskoczeniu. Bo w maju ceny rosły w rocznym tempie 3,1%. I to naprawdę zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się, że drogie paliwa i energia już przełożą się na inne ceny w gospodarce w znacznie silniejszym stopniu. Owszem, paliwa drożały o 12% w skali roku, energia o 5%, ale inflację powstrzymała żywność, której ceny w maju w porównaniu z kwietniem wręcz spadły. Ekonomiści PKO SA piszą, że nowaliki lubią mieszać w wiosennych odczytach cen żywności, ale tegoroczny spadek w maju jest najgłębszy od 15 lat. I taki odczyt inflacji za maj, zdaniem ekonomistów, mocno odsuwa niebezpieczną dla kredytobiorców perspektywę podwyżek stóp procentowych. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrosty. WIG w tej chwili w górę o 0,8%, WIG 20 o 0,7%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,22 zł, frank po 4,64, dolar po 3,63, a brytyjski funt po 4,87. I w popołudniowym EKG czas już na naszą pierwszą rozmowę. Paliwa cały czas tanieją, bo i ropa już w okolicach $90 za baryłkę. Od jutra do poniedziałku benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,05 zł, czyli o 11 groszy mniej niż dziś, a diesel 6,34, czyli o 3 grosze mniej niż dziś. I jeżeli nie stanie się nic, co te prognozy wywróci, to na przyszłotygodniowy długi weekend będzie jeszcze taniej. Rozmawiałem o tym z Grzegorzem Maziakiem z e-petrol.pl. Wyraźnie korzystamy w cenach paliw na tej taniejącej ostatnio ropie naftowej.
15: Korzystamy z efektu niższych cen ropy i myślę, że już w przyszłym tygodniu ceny benzyny 95-oktanowej mogą znaleźć się poniżej poziomu 6 zł. To na pewno jest wiadomość, która ucieszy wielu kierowców. Możemy liczyć na to, że ceny dzięki temu, co dzieje się na rynkach światowych, będą spadać jeszcze bardziej. Stąd właśnie przewidywany poziom 5-złotowy dla benzyny na przyszły tydzień są całkiem realne. Ale to oczywiście z tym zastrzeżeniem, że na rynkach naftowych, na rynku naftowym nie wydarzy się coś nieprzewidywanego.
14: Rynek ma nadzieję na jakiś przełom na Bliskim Wschodzie.
15: Cały czas nie ma porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Dużo o nim słyszymy, natomiast te dokumenty jeszcze nie zostały podpisane. Ostateczny kształt nie jest znany, a mimo to inwestorzy na rynkach naftowych chyba traktują odblokowanie cieśniny Ormus jako coś, co wydarzy się w niedalekiej przyszłości. Więc widać sporą zmianę na rynku naftowym, choć jeżeli patrzymy na ten fizyczny przepływ produktów przez ten kluczowy punkt, na który wszyscy patrzymy właściwie od końca lutego, czyli cieśninę Ormus, to tam cały czas z realnej zmiany jeszcze nie ma. Natomiast oczekiwania są takie, że uda się zakończyć ten konflikt, odblokować cieśninę Ormus i już jakby na poczet tego, trochę na kredyt zaufania, ta cena ropy wyraźnie się obniżyła w ostatnich dniach.
14: Przejdźmy w takim razie do prognoz. Czy kierowcy mogą mieć nadzieję, że w przyszłym tygodniu, kiedy mamy długi weekend i zaczniemy wyjeżdżać na ten długi weekend, będziemy tankować taniej?
15: Tak, tutaj przewidujemy, że w połowie przyszłego tygodnia zobaczymy cenę 95-oktanowej benzyny poniżej poziomu 6 zł. To nie będzie jeszcze duże odchylenie od tego poziomu, okolice 5,95, 5,97 to są te dolne poziomy, których możemy spodziewać się w przypadku 95-oktanowej benzyny, a okolice 6 zł 25, 6 zł 30 groszy to są te ceny, które powinny być widoczne na stacjach najczęściej dla oleju napędowego. No i są to na pewno atrakcyjne poziomy cenowe z perspektywy tego, co notowaliśmy jeszcze choćby na koniec kwietnia. Więc ta perspektywa na początek czerwca wygląda bardzo optymistycznie. W tym scenariuszu optymistycznie bazowym w tym momencie, że sytuacja zaczyna się normalizować, to właśnie takie niższe poziomy cenowe będziemy na stacjach widzieć przynajmniej do połowy czerwca.
14: No ale wielu kierowców jeździ też przecież na autogazie, który nie jest uwzględniony w tym programie CPN. To powiedzmy jeszcze, co z nim teraz i jakie prognozy?
15: Nie ma odchylenia od normy, z jaką aktualnie mamy do czynienia na rynku paliw. Autogaz też tanieje. Aktualnie średnia cena dla tego paliwa w Polsce odnotowana przez nas to jest 3,62 zł. To jest obniżka o 6 groszy w stosunku do tego, co widzieliśmy tydzień wcześniej. To jest już o ponad 20 groszy poniżej tych szczytowych poziomów, jakie notowaliśmy w kwietniu. Wtedy średnio autogaz był po 3,84 zł. Pojawiały się obawy, że zobaczymy 4-złotowe poziomy, ale sytuacja na rynku gazu płynnego na świecie i też w Polsce zaczęła się stabilizować, stąd spadek cen. W przypadku autogazu ciągle widzimy wyraźnie wyższe poziomy niż notowaliśmy jeszcze w pierwszych miesiącach tego roku. To jest około złotówkę więcej, ale ten czarny scenariusz 4-złotowych cen LPG na stacjach się nie zrealizował. W najbliższych dniach też się nie zrealizuje. Przewidujemy, że ten trend spadkowy dla autogazu w podobnym tempie, jak obserwujemy ostatnio, czyli około 5 groszy tygodniowo, może być utrzymany też na początku czerwca.
14: Prognozy dla cen paliw przedstawiał Grzegorz Maziak z e-petrol.pl. Dodajmy jeszcze, że rząd przedłużył do połowy czerwca pakiet paliwowy. A teraz już czas na naszą drugą rozmowę. Eugeniusz Tryjasun z portalu travelist.pl. Dzień dobry.
16: Dzień dobry państwu.
14: Jak już dojedziemy na długi weekend na tych tańszych paliwach, to musimy przecież gdzieś spać. Gdyby ktoś teraz zdecydował się na wyjazd na przyszłotygodniową czerwcówkę, znajdzie jeszcze miejsca w hotelach?
16: Znajdzie to nawet całkiem sporo. Zainteresowanie długim weekendem teraz w czerwcu jest podobne do zeszłego roku, to znaczy obserwujemy delikatne wzrosty, jeżeli mówimy o liczbie zarezerwowanych noclegów w poszczególnych regionach. Natomiast dostępność pokoi też pozostaje na dobrym poziomie. Mówimy tutaj o, powiedzmy, nad morzem to jest około 40%, nad jeziorami czy w górach około 35% wolnych pokoi. I tu właśnie podkreślę, tu mowa jest nie o całym rynku noclegowym, tylko właśnie o raczej o hotelach, przede wszystkim o pensjonatach. I jakby tutaj jak najbardziej jeszcze możemy spodziewać się dobrej dostępności miejsc.
14: A dokąd wyjeżdżamy najchętniej? Morze tu jednak wygrywa?
16: Może wciąż wygrywa, to prawda. Co prawda też nie jakoś znacząco odstają góry, bo nad morze teraz na długi weekend czerwcowy uda się mniej więcej 40% użytkowników, którzy akurat u nas taki pobyt zarezerwowali. Natomiast w górach ten czas spędzi około 35%. A zatem różnica nie jest duża i widać nadal przewagę morza w tym przypadku. Natomiast też warto zwrócić uwagę, i to jest ciekawy trend, który obserwujemy w kontekście tej czerwcówki, a mianowicie wzrost liczby rezerwacji nad jeziorami, ponieważ ten region tak naprawdę bardzo, bardzo wyraźnie zwiększył liczbę tych zarezerwowanych pobytów, a konkretnie mówię, no w naszym przypadku to jest około 90% więcej pokoi zarezerwowanych na okres tego długiego weekendu czerwcowego w porównaniu z zeszłoroczną czerwcówką. I wynika to też z kilku takich czynników. Jeden z nich, i myślę, że tak naprawdę najważniejszy, to jest spadek cen obserwowany nad jeziorami, bo obserwujemy rok do roku spadek właśnie kosztu takiego noclegu w hotelu o blisko 15% rok do roku, czyli już przekładając to na konkretne liczby, w tym roku to jest za jeden nocleg około 630 zł i tu uwaga, mowa też o hotelach, ale już to jest pobyt dla dwóch osób ze śniadaniem lub wyżywieniem. Podczas gdy jeszcze rok temu za taki pokój w hotelu zapłacilibyśmy blisko 740 zł. Więc to jest jeden z takich głównych czynników napędzających ruch, ale też kwestia tego, że jako podróżnicy poszukujemy alternatyw dla takich najbardziej klasycznych, posunkowych kierunków, jakimi no, w Polsce są morze czy góry. Dlatego też widać, że te jeziora bardzo skutecznie zachęcają Polaków do tego, żeby odwiedzać ten region jeziora.
14: I odkrywamy jeziora. Wspomniał pan już o cenach. Jesteśmy w programie ekonomicznym, więc od cen oczywiście nie uciekniemy. No to po ile hotele w tych najpopularniejszych kurortach? Poproszę o jakieś przykłady.
16: No pewnie. To tak, no to jeżeli mówimy o jeziorach, już wspomnieliśmy, nad morzem, przykładowo właśnie na Pomorzu Zachodnim, w dużych kurortach właśnie Kołobrzeg, Świnoujście, Mielno, obserwujemy ceny na poziomie około 600 zł za jeden taki nocleg dla dwóch osób. Tu w stosunku do roku poprzedniego też ten poziom zmalał o 4%. W górach jest podobnie, dosłownie tutaj 10 zł różnica, około 590. Natomiast tu, co ważne, nastąpił wzrost 10%. Dlatego też widać, że rezerwacji w górach akurat w tym roku w porównaniu z rokiem poprzednim ubyło o 4%, więc jakby tu też widać, że czynnik cenowy swoje zrobił. I tu w górach chociażby no, też mówimy o tym poziomie cen 590 zł w najpopularniejszych miejscach, właśnie jak Zakopane, Szklarska Poręba czy Karpacz, więc mniej więcej takich poziomów moglibyśmy się spodziewać wcześniej, jak rezerwowaliśmy. Natomiast tu się odwołujemy do danych tak naprawdę transakcyjnych, czyli pobytów, które już zostały zaplanowane. No ale co innego, to jest oczywiście kwestia tego, jeżeli jeszcze nie podjęliśmy decyzji o wyjeździe i dopiero o tym myślimy, no to tu z kolei takie oferty last minute też są w bardzo atrakcyjnych stawkach. Chociażby jeżeli popatrzymy na kierunki miejskie, załóżmy, nie chcielibyśmy jechać nad morze czy w góry, chcielibyśmy wyruszyć na kilka dni w podróż do miasta, no to w Krakowie od 300 zł nawet taki nocleg zarezerwujemy. Natomiast w górach, tu się odwołam do przykładu Lądka Zdroju, około 400 zł, czyli też wyraźnie taniej niż ta średnia już rezerwowanych pobytów. Natomiast nad morzem, jeżeli poszukujemy możliwości wypoczynku nad Bałtykiem, to też około od 450, mniej więcej 470 zł taki pobyt jeszcze last minute możemy zaplanować i tu akurat przykład Mielna bym podał.
14: Mówimy oczywiście o hotelach, tak jak wspominaliśmy, no są jeszcze oczywiście i pokoje gościnne i pensjonaty, więc tych możliwości jest sporo. A już tak na koniec naszej rozmowy, na długo wyjeżdżamy, na cały ten długi weekend, czy jednak wybieramy sobie jakieś dni i jedziemy na krócej?
16: Zazwyczaj wyjeżdżamy na 3 noce, więc właściwie można stwierdzić, że tak naprawdę na cały długi weekend, który już tak naprawdę od czwartku, a właściwie od środowego popołudnia może się zacząć. I w tym przypadku też preferujemy właśnie taki powrót, powiedzmy pobyt od środy właśnie do soboty i w sobotę albo w niedzielę rano z takiego hotelu wyjeżdżamy, i żeby właśnie na spokojnie wrócić do domu, przygotować się do szkoły, do pracy. Także widać, że taki model wypoczynku w tym roku będzie na czerwcówkę oddominował.
14: Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę.
16: Dziękuję państwu.
14: A w studiu już Adam Ozga, TOK 360. Jakieś plany na czerwcówkę?
17: Ja będę w Warszawie.
14: Ty będziesz w Warszawie. Będę ja nawet, nie będę w Warszawie.
17: Będę nawet w pracy w TOK FM, ale ja bardzo lubię długie weekendy w Warszawie, bo Warszawa
14: jest
17: pustoszeje.
14: Tak, pusto.
17: Tak, super jest.
14: Co u ciebie?
17: W TOK 360 będziemy sprawdzać oczywiście, jak idzie akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim, niedaleko Warszawy, tam płonie las. Sytuacja wydaje się na pewno dużo lepsza niż we wczorajszy wieczór. Zapytam też, czy odbieranie prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego to jest najlepszy sposób prowadzenia polityki historycznej, budowania bądź nie relacji z walczącą z Rosjanami Ukrainą. Wreszcie zapytam, co to jest za głupi pomysł, żeby Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowywało browar, który opracował innowacyjny alkohol.
14: Innowacje. O tym u ciebie u Adama Ozgi w toku 360, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
13: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
12: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
18: Reklama.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
20: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
21: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
20: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
21: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
20: Czyli?
21: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku. A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: po spotkaniu z premierem tego kraju Peterem Modziorem. Już teraz czujemy silny powiew zmian na Węgrzech, mówi Ursula von der Leyen, która poinformowała o odblokowaniu m.in. pieniędzy z programu uruchomionego po pandemii koronawirusa.
1: Bardzo miło mi poinformować, że możemy odblokować 10 miliardów euro dla Węgier. Jest też znaczący postęp, jeśli chodzi o fundusze spójności.
0: Za zobowiązanie się do osiągnięcia super kamieni milowych. Chodzi m.in. o reformy sądownictwa. Budapeszt ma dostać z Funduszu Spójności więcej niż 4 miliardy euro. Kolejne ponad 2 miliardy za reformę dotyczącą wolności akademickiej. Politycy od lewa do prawa krytykują decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Różnią się za to w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis. Wawrzyniec-Zakrzewski.
2: PiS przytakuje Karolowi Nawrockiemu, który chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego, który przyznał mu Andrzej Duda. Były wiceminister spraw zagranicznych, poseł Szymon Szynkowski w Elsęg.
3: To jest gest mocny. Musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną. Ta zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie może być gloryfikowana.
2: Obaj prezydenci popełniają duży błąd. Zauważa za to była ambasadorka Polski w Moskwie, ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
4: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
2: Poza tym, jak dodaje polityczka, z polsko-ukraińskich sporów najbardziej cieszy się Moskwa. Wawrzyniec-Zakrzewski, TOK FM.
0: Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
5: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
0: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT-u. A IMGW ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach niemal w całej Polsce, a to wszystko przez panującą suszę. Deszcz upada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją rekordy, kolejne w zachodniej i południowej Europie, w okolicach zachodniego wybrzeża Francji. Odnotowano wczoraj prawie 38 stopni Celsjusza. Isabel Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dni przy całkowicie zasłoniętych oknach.
6: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
0: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Niespotykane dotąd upały panują także w Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy tego kraju szukają ochłody w wodzie i, jak informują tamtejsze służby, w ciągu niespełna tygodnia odnotowano tam 11 utonięć. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie nie wydał zezwolenia na odstępstwo od zakazu zakłócania ciszy w rezerwacie przyrody Las Bielański. Chcieli tego organizatorzy juwenaliowej imprezy WAWA Student Festiwalu. Jak argumentowała rzeczniczka RDOŚ-u Agata Antonowicz, plan ochrony rezerwatu zakłada, że nie można organizować imprez głośniejszych niż 60 decybeli.
7: W zeszłym roku podczas koncertów prowadzone były badania akustyczne, które pokazują, że nie jest możliwe zachowanie tego poziomu nagłośnienia określonego w planie ochrony podczas organizacji tego typu koncertów. Oznacza to, że nie ma możliwości uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu zakłócania ciszy obowiązującego w tym rezerwacie.
0: Impreza najprawdopodobniej i tak zacznie się około 18:00, mimo wcześniejszych protestów organizacji ekologicznych, mówi rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, profesor Bartosz Molik.
8: Podejmiemy temat wspólnie z organizatorem i z samorządem. Natomiast ja muszę zarówno szanować tradycje i dokumenty. My chronimy Las Bielański od 97 lat i trochę nas zadziwia, ale jednocześnie cieszy w ostatnich latach duża aktywność ekologów. Natomiast życzyłbym sobie, żeby ekolodzy pomagali nam w ochronie Lasu Bielańskiego, a nie akcyjnie przychodzili do nas.
0: Rektor uczelni jeszcze przed juwenaliami zaprosił ekologów, by zobaczyli nagłośnienie i przygotowania. Jak deklarował, nikt z organizacji nie pojawił się w tej sprawie. Ten weekend dzieci i młodzież w Małopolsce będą mogły podróżować pociągami i autobusami regionalnymi za złotówkę. To z okazji Dnia Dziecka. Zachęca Magdalena Opyt z Małopolski.

0: Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego.
1: Z oferty będzie można skorzystać w pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Polregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
0: Taniej po Małopolsce będzie też można podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin. Najbliższa noc, miejscami z opadami deszczu, a na zachodzie również burze, minimalnie 5 stopni na Podhalu i na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 14 na zachodzie i 15 stopni nad morzem. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 18 stopni na północnym wschodzie, 20 stopni w centrum, do 23 na zachodzie, nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat, od 14 do 18.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Wracamy do tematu rosyjskiego drona, który uderzył w Rumunii, uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim Gałaczu. Dwie osoby zostały ranne i o ile wcześniej zdarzały się takie naruszenia przestrzeni powietrznej, to wydarzenie jest istotne, dlatego że po raz pierwszy rosyjski dron uderzył bezpośrednio w budynek mieszkalny i spowodował obrażenia u cywilów. Porozmawiam o tym incydencie, o tym wydarzeniu z doktorem Michałem Piekarskim z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
3: Podobne incydenty zdarzały się wcześniej w Polsce, Łotwie, Estonii, tylko na szczęście obywało się bez takich szkód, ale ta granica NATO z Ukrainą, z Rosją staje się coraz bardziej narażona na skutki wojny, która jest prowadzona głównie za pomocą dronów w tym momencie i właściwie to jest kwestia czasu, kiedy nadejdzie kolejny incydent i tylko nie wiemy, jak poważny będzie. Jak państwa wschodniej flanki, takie jak Rumunia, są przygotowane na takie zagrożenia?
4: W tym przypadku niestety Rumunii mieli po prostu olbrzymiego pecha i na szczęście nikt nie zginął, ale są, jak pani wspomniała, są osoby ranne, jest uszkodzony blok mieszkalny. Natomiast to, na co my w tym momencie jesteśmy przygotowani, jak mówię, i Rumunii, i Polska, i inne państwa, to jest przechwytywanie i zastrzeliwanie tych bezzałogowców. Problem polega na tym, że tak samo jak my, tak samo jak Rumunii, my funkcjonujemy w tym reżimie czasu pokoju, czyli musimy wykryty obiekt po zidentyfikowaniu, sklasyfikowaniu go jako zagrożenie, musi zapaść decyzję o jego zniszczeniu i teraz to zniszczenie powinno nastąpić w taki sposób, który zminimalizuje zagrożenie dla osób na ziemi. Tutaj Rumunii mieli o też pecha, że to miasto znajduje się bardzo blisko granicy i ten bezzałogowiec przebywał tylko kilka minut w przestrzeni powietrznej Rumunii. Więc prawdopodobnie ktoś gdzieś teraz, być może ktoś z załóg tych, bo poderwany były myśliwce, tak, śmigłowiec. I teraz być może ktoś teraz siedzi i patrzy w ścianę i zastanawia się, że może trzeba było strzelać. Ale po prostu jesteśmy jednak cały czas ograniczeni tymi przepisami, tymi zasadami, które dotyczą czasu pokoju, a nie wojny, bo w czasie wojny wówczas sprawa jest jasna, cel jest niezidentyfikowany, strzelamy. Tutaj obowiązują jednak inne zasady.
3: Ale niestety, panie doktorze, czy to jest ograniczenie związane z przepisami i zasadami, a nie po prostu ze stanem systemów obrony przeciwlotniczej?
4: Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z ograniczeniami prawnymi, bo te systemy obrony przeciwlotniczej, które mamy, które są rozwinięte, mamy środki wykrywania, które są obecne, jest lotnictwo myśliwskie, są śmigłowce, są kupowane nowe systemy do przechwytywania i zwalczania tego typu zagrożeń, więc w tym momencie tym problemem, którym się mierzymy, jest przede wszystkim to ograniczenie jednak prawne i proceduralne, a nie techniczne, bo mieliśmy przypadki, gdzie na przykład nad Polską były strącane choćby we wrześniu zeszłego roku bezzałogowce. Był taki przypadek też niedawno nad państwami bałtyckimi, ale cały czas właśnie problemem są te ograniczenia proceduralne.
3: No właśnie, szczerze mówiąc, to chyba wszyscy się takich incydentów bardziej spodziewaliśmy w krajach bałtyckich niż w Rumunii. Czy to coś zmienia?
4: Nie, natomiast otwartym jest pytanie, jak w tym momencie, jak zareagujemy. Najgorsze jest to, że gdyby jeszcze były dowody wskazujące, że to był celowy atak ze strony Rosji, to sytuacja byłaby inna. A tutaj niestety najprawdopodobniej najgorsze w tej sytuacji jest to, że jest to prawdopodobnie faktycznie po prostu wypadek, bo to było jedno urządzenie, które po prostu poleciał nie tam, gdzie miało.
3: Dron leciał około 13 kilometrów w głąb kraju. Jak NATO powinno reagować na takie wydarzenia, żeby pokazywać swoją determinację, a z drugiej nie prowadzić do niekontrolowanej eskalacji?
4: W tym momencie jedyną możliwością byłoby po prostu stwierdzenie, że wprowadzamy absolutny zakaz lotów czegokolwiek w pasie przygranicznym i strzelamy do wszystkich naruszycieli, bo tutaj to jest jedna rzecz, w tym momencie, którą możemy w tym momencie poluzować, ponieważ cały czas założenie tego cyklu, który też dotyczy nas, mówi, że musimy się upewnić na przykład, że nie strzelamy na przykład do samolotu cywilnego, który zbłądził, że nie strzelamy na przykład do jakiegoś samolotu, do jakiegoś innego urządzenia latającego, które nie stwarza bezpośredniego zagrożenia. To nie jest dron, tylko na przykład właśnie samolot sportowy, który utracił łączność. I stąd też te procedury wyglądają tak, a nie inaczej, ale to są procedury czasu pokoju, a my już w czasie pokoju, jak pani zauważyła, my już nie jesteśmy, ale nie jesteśmy też jeszcze w stanie otwartej wojny.
3: No tak, ale tutaj pokazuje się taka słabość odstraszania NATO, bo koszt takich wypadków pozostaje zerowy właściwie dla Moskwy.
4: Niestety i w tym momencie mamy ogromny problem, bo gdyby to był atak ewidentnie jednoznaczny, taki jaki mieliśmy we wrześniu zeszłego roku. Gdyby w przestrzeń powietrzną Rumunii leciało na przykład 50 takich dronów i one leciałyby na przykład na stolicę albo na jakąś ważną bazę wojskową, to wówczas moglibyśmy powiedzieć tak, to jest zbrojna napaść w rozumieniu Karty Narodów Zjednoczonych, w rozumieniu artykułu 5 NATO i stosujemy środki odwetowe. A w przypadku Rosji niestety ona próbuje grać właśnie poniżej tego progu
3: testowania
4: otwartego konfliktu. I niestety tutaj trudno jest skazać jakieś bezpośrednie środki odwetowe. Można po prostu poszukiwać jakichś innych rozwiązań. Przykładowo, jeżeli na przykład dalej są prowadzone choćby przewozy rosyjskie, bo z obwodu królewickiego Rosjanie jeździli pociągami przez Litwę, można sobie wyobrazić sytuację, w której się nie powiedzą, przykro nam bardzo, ale właśnie prowadzimy prace torowe i następne pół roku nie będziecie jeździć pociągami, bo właśnie zdjęliśmy tory.
3: Czyli nieformalny atak kontra nieformalne sankcje. Przepraszam, dokładnie, że tak upraszczam.
4: Tak, dokładnie, tylko że to w tym momencie wymaga koordynacji, na przykład mogłoby być działanie, które by nie podjęliby właśnie na przykład Rumunii, ale na przykład właśnie Litwini, czy my, czy jakieś inne państwo.
3: Takie granie trochę w grę Rosji.
4: Dokładnie, ale w taki sposób, żeby oni to poczuli, bo Rosja z nami gra w tę samą grę. Właśnie prowokując takie incydenty, czy też choćby werbując różnego rodzaju tutaj sabotażystów, dywersantów. I niestety, paradoksalnie, w tym momencie najlepszą rzeczą, którą można robić, jest po prostu cały czas wspierać Ukrainę, dalej wysyłać jej uzbrojenie, wysłać jej zaopatrzenie, bo w tym momencie Ukraina może zadawać ciosy bezpośrednio Rosji, to takie ciosy, które Rosję zabolą.
3: Tak, oficjalnie, bo temu też musimy poświęcić chwilę. Rumunia zapowiada, że nie jest wykluczone, że uruchomi artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, to jest ten artykuł o konsultacjach sojuszniczych, ale też pojawiają się takie pytania, że a dlaczego nie 5? A gdzie jest ta granica między incydentem a atakiem zbrojnym? A też nie można ignorować takich głosów, które też się gdzieś pojawiają, że nie możemy się łudzić w Polsce, że jeśli to na przykład by spotkało Rzeszów, to na to inaczej zareaguje, niż tylko wyrażając niepokój.
4: No niestety, problem jest taki, że nie ma w tym momencie jednoznacznej granicy pomiędzy tym, co jest, nie ma jakiegoś jednego progu w tym momencie. Jest tylko powiedziane zbrojny atak. Zbrojny atak, czyli zakładający działanie intencjonalne. Rosja zawsze może w tym momencie niestety twierdzić, że to nie był zbrojny atak, że to był tylko wypadek, albo wręcz obwiniać choćby stronę ukraińską, twierdząc, że to na przykład ukraińskie środki walki radioelektronicznej spowodowały, że ten bezzałogowiec uderzył w rumuński dom mieszkalny.
3: Bo to samo robi Ukraina, kiedy te drony ukraińskie nie spadają na Rosję, tylko właśnie na inne kraje.
4: Dokładnie. Znowu, sytuacja byłaby czytelniejsza, gdyby na przykład na ten przykładowy Rzeszów spadła faktycznie salwa pocisków rakietowych i wtedy moglibyśmy powiedzieć, tak, to jest artykuł 5, to jest zbrojna napaść, mamy w tym momencie wszelkie dowody, bo widzieliśmy, że te rakiety lecą z terenu Rosji, że to są rosyjskie rakiety i w tym momencie odpowiadamy. I paradoksalnie, gdyby sytuacja była taka, że doszłoby do jednoznacznego ataku rosyjskiego na przykład na dronowego rakietowego na Polskę i stwierdzilibyśmy, to jest artykuł 5 NATO i NATO by zadziałało, to by na Rosjan mógłby spojrzeć dosłownie gniew Boży, bo wiemy, że jesteśmy w stanie Rosjan zadać straty, które będą nieakceptowane. Na przykład zatopić im całą flotę bałtycką. Gdybyśmy chcieli to zrobić, Polska, Szwecja, Finlandia są w stanie to osiągnąć. Natomiast Rosja niestety gra poniżej tego progu otwartego konfliktu, też ewidentnie mając świadomość tego, że koszta będą także dla niej niestety niestety ogromne.
3: Mam wrażenie, że razem z testowaniem też przesuwa się ta granica.
4: Właśnie, i tu niestety pojawia się ta metafora gotowanej żaby, bo może się okazać, że Rosjanie podgrzewają tą atmosferę działaniami hybrydowymi, podprogowymi stopniowo, że może w pewnym momencie obudzić się we wrzątku i będzie wtedy za późno. I dlatego niestety, owszem, powinniśmy w jakiś sposób jednoznacznie dać do zrozumienia Rosji, że takie działania nie są akceptowane, a praźródłem tych działań jest rosyjska agresja na Ukrainę.
3: Bardzo panu dziękuję. Doktor Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego był moim gościem.
4: Dziękuję.
3: A o tym wspieraniu Ukrainy z dyplomatycznej strony porozmawiamy tuż po informacjach TOK FM.
2: Autopromocja.
5: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
6: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
5: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
15: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
14: I dla dzieci z rodzicami.
16: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 15.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. O sprawie poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym areszcie. Pracownik miał przekazywać dane dla obcego państwa. Materiał dowodowy zgromadziła służba kontrwywiadu wojskowego przy wsparciu ABW. Mężczyzna do aresztu ma trafić na 3 miesiące. Są duże szanse na podpis prezydenta. Sejm głosami koalicji rządowej i większości PiSu przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. Podpis pod dokumentem może się pojawić, bo regulacje wypracowane są wspólnie z prezydentem i obecną większością, mówi poseł PiSu Krzysztof Szczucki.
19: Tu jest przestrzeń do kompromisu pomiędzy Sejmem, rządem i prezydentem, więc myślę, że jest na to szansa, ale z nikim kancelarii prezydenta na temat nie rozmawiałem. Niebawem pewnie decyzja, no jeszcze musi ustawa przejść przez Senat.
0: Zgodnie z uchwaloną ustawą zwierzęta będą mogły być trzymane w kojcu pod warunkiem, że kojec będzie mieć powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i będzie wyposażony w budę. Poza tym właściciel będzie musiał zapewnić zwierzęciu ruch poza nim. Już 11 osób utonęło od niedzieli w Wielkiej Brytanii w czasie trwającej w tym kraju fali upałów. Dziś policja poinformowała o odnalezieniu w stawie w hrabstwie Kent oraz w Tamizie w Oksfordzie ciał kolejnych 2 nastolatków. Spośród 11 ofiar utonie, aż 9 to właśnie młodzi ludzie. Oprócz nich utonęli w ostatnich dniach także mężczyzna w wieku 60 kilku lat oraz 72-letnia kobieta. W Rzeszowie powstanie Podkarpackie Centrum Medycyny Dziecięcej. Dziś podpisano umowę o dofinansowanie budowy. Inwestycja o wartości blisko 760 milionów złotych powstanie w ramach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego imienia Świętej Jadwigi Królowej. W centrum znajdą się 24 poradnie specjalistyczne, w tym 3 nowe: genetyczna, otorynolaryngologiczna i położniczo-ginekologiczna oraz 6 oddziałów klinicznych oraz łóżka dziennego pobytu. Planowany termin zakończenia prac to październik, za 3 lata. W informacjach to wszystko. Za chwilę prognoza pogody.
2: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
0: Weekend z pogodą pod znakiem wędrującego frontu atmosferycznego. Nie zabraknie słońca, ale miejscami spodziewane są burze z opadami deszczu i dość silnymi podmuchami wiatru. Najbliższa noc z temperaturą od 4 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia od 18 do 24.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Zapytam inaczej. Anna Piekutowska, a ze mną Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, jak co piątek.
3: I współautor właśnie Zapytam inaczej piątkowego. I będziemy rozmawiać o sprawach bardzo bieżących. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że będzie chciał odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. To jest reakcja na decyzję ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek armii imienia bohaterów UPA. I zanim skomentujemy decyzję polskiego prezydenta, to porozmawiajmy chwilę o decyzji ukraińskiego. Co tutaj się wydarzyło i czym jest ta decyzja? Czy ona jest elementem polityki ukraińskiej, czy ona jest jakimś gestem wystosowanym do konkretnego środowiska wojskowego czy patriotycznego?
20: Ona jest elementem polityki wewnętrznej. Jakby fakt, że prezydent Zełenski ją podjął, świadczy o kompletnej ignorancji jego zaplecza na kwestie dotyczące polityki regionalnej, czyli z relacji polsko-ukraińskich, bo jeżeli prezydent Zełenski nie był w stanie, czy jego zaplecze, czy jego biuro, czy decydenci nie byli w stanie przewidzieć reakcji Polski, no to świadczy to o tym, że po prostu nawet o tym nie pomyśleli, że nikt tego nie rozważył, nikt tego nie wziął pod uwagę. I decyzja o nadaniu jednemu z elitarnych oddziałów jednostek specjalnych imienia bohaterów Ukraińskiej Armii Powstańczej jest elementem całej fali podobnych decyzji nawiązujących do pamięci o narodowym podziemiu z czasów II wojny światowej. Jednym z tych elementów, drugim elementem, który wywołał w sumie oburzenie w innym z państw o wysoko podniesionej poprzeczce wrażliwości historycznej, czyli w państwie Izrael, było związane z decyzją o tym, żeby ekshumować i pochować ponownie w budowanym, tworzonym od zera ukraińskim panteonie Andrija Melnyka, czyli jednego z przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów, rozłamowca, tego głównego rywala Stepana Bandery. Z punktu widzenia Polski nie jest to, nie wywołało też takiego oburzenia, bo Melnyk akurat należał do tych, którzy byli przeciwni akcji, przeciwni czystce etnicznej, przeciwni wymordowaniu Polaków.
3: No pytanie, czy Polacy się takimi szczegółami zajmują.
20: Ale Melnyk z kolei w kontekście podejścia do III Rzeszy był dużo bardziej entuzjastycznie nastawiony wobec współpracy z Adolfem Hitlerem, przynajmniej na pierwszym etapie w 1941 roku.
3: Ale ja czegoś nie rozumiem z tego, co ty mówisz, bo najpierw mówisz, że właśnie Ukraina być może nie pomyślała o konsekwencjach, a z drugiej strony mówisz, że to jest jednak jakieś tam konsekwencje, konsekwentne działanie wpisujące się w serię wydarzeń.
20: Ale wpisujące się w politykę wewnętrzną. Mm-hmm. I te dwa wydarzenia, i pewnie będą kolejne, mają miejsce w momencie, w którym politycznie Wołodymyr Zełenski wewnętrznie jest w defensywie. To jest związane chociażby ze skandalem korupcyjnym, który omawialiśmy pod twoją nieobecność w zeszłym tygodniu. To jest związane z, po pierwsze, czyli trzeba odwrócić uwagę, pokazać, a akurat ta ukraińska, umownie mówiąc, prawica, czy ukraińska opozycja wobec Zełenskiego, ale nie prorosyjska opozycja, jest szczególnie uwrażliwiona na kwestie dotyczące upamiętnienia bojowników o wolność Ukrainy, mówiąc ogólnie. A drugi powód jest taki, że, i to też jest bardzo banalny i bardzo wewnętrzny powód, wynikający z tego, że partia prezydencka Sługa Narodu ma ogromne problemy ze zdobywaniem głosów w parlamencie. Nie wchodząc w szczegóły, generalnie rzecz biorąc, przed Ukrainą jest seria ustaw, które trzeba przyjąć, które dotyczą, które są związane, są powiązane z procesem integracji europejskiej, rozpoczynania formalnych negocjacji akcesyjnych i tak dalej. Do tego potrzebne są głosy. No i dobrze by było uzyskać poparcie Europejskiej Solidarności Petra Poroszenki, a to jest partia w tych warunkach ukraińskich pozycjonująca się jako prawicowa i partia, która, dla której tego typu gesty mają duże znaczenie, mają większe znaczenie niż dla samego Zełenskiego, dla którego w sumie jest wszystko jedno. W związku z czym i te dwa elementy sprawiają, że albo wrażliwość Polaków na tego typu gest została zignorowana celowo, albo po prostu nikt o niej nie pomyślał, bo proces decyzyjny podążał pionem wewnątrzpolitycznym, a nie zagranicznym.
3: Polskie MSZ skrytykowało decyzję Zełenskiego, ale jednocześnie też podkreśla, że nie wolno dopuścić do osłabienia wsparcia dla Ukrainy. Na ile Ukraińcy rozumieją w ogóle, jak bardzo kwestia Wołynia wpływa na nastroje społeczne w Polsce? No
20: mam wrażenie, że wciąż nie rozumieją. Mimo tych wszystkich burz, mimo tego okresu burzy i naporu, który rozpoczął się, umownie mówiąc, ta najnowsza odsłona w 2023 roku, to mam wrażenie, że wciąż ta polska wrażliwość na zbrodnię wołyńską, na ludobójstwo na Wołyniu nie została zinternalizowana w ukraińskich elitach politycznych obecnych. Są ludzie, którzy to rozumieją, ale w pewnych momentach nie mają głosu decydującego. I mam wrażenie, że jesteśmy właśnie w takim momencie. To znaczy podjęcie tego typu decyzji w tym momencie, w sytuacji, w której i nastroje antyukraińskie w Polsce raczej narastają, i politycy, jest w Polsce taka, a nie inna sytuacja wewnątrzpolityczna, która sprawia, że część polityków chętnie po tego typu hasła sięga. No więc podjęcie tego typu decyzji teraz jest kosmicznym strzałem w kolano. Jest kolosalnym błędem Wołodymyra Zełenskiego. Jest decyzją, która mocno utrudnia działanie tym politykom i działaczom, którzy czynią starania na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. I jest działaniem, które już jest wykorzystywane przez Rosję. Znaczy, jeżeli ktoś pomyślał, że na przykład Karol Nawrocki nie zareaguje na coś takiego w sposób typowy dla niego, no to był kosmicznie naiwny. I jakby dzisiaj rosyjskie media podkręcają zarówno samą decyzję prezydenta Zełenskiego, jak i reakcję na nią polskich polityków. Reakcję co do zasady słuszną, a co do formy pewnie mocno historyczną.
3: No właśnie, czy reakcja Nawrockiego była proporcjonalna? Można ją uznać za proporcjonalną? No. Czy można uznać, że miał inne wyjście? Też patrząc na jego z kolei polityczne tło?
20: Biorąc pod uwagę, że orderu Orła Białego nie odebrano dotychczas takim posiadaczom jak Benito Mussolini, Philippe Pétain i cesarz Hirohito, to mam wrażenie, że nie gramy w tych samych, na tych samych poziomach proporcjonalności. Natomiast ona była przewidywalna. Znaczy, polityk ma za zadanie nie zastanawiać się, nie ma za zadanie zastanawiać się, jaka reakcja partnerów będzie właściwa, adekwatna, tylko jaka będzie realna, jaka będzie przewidywalna. I tego zadania prezydent Zełenski nie odrobił.
3: Za 5.12 właściwie jesteśmy do rocznicy wyborów prezydenckich w Polsce i trudno nie zauważyć, że Andrzej Duda miał inne priorytety. On przede wszystkim na pierwszym miejscu stawiał bezpieczeństwo i wojna, dopiero na drugim spory historyczne.
20: Tak, i ta polityka ukraińska jest Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego się rozjeżdża, aczkolwiek Andrzej Duda pod koniec swojej kadencji już nie ukrywał własnego rozczarowania relacjami z Ukrainą. On też miał dużo bardziej idealistyczne spojrzenie na to. Znaczy ta fala jedności, jeśli można powiedzieć o fali jedności, powiedzmy, fala jedności, która się pojawiła po 24 lutego 2022 roku, przysłoniła te problemy, które gdzieś tam się tliły tak czy inaczej, które wybuchły w rękach nam poprzez kryzys zbożowy, poprzez reakcję ukraińską, a w zasadzie brak reakcji na incydent w Przewodowie, który kosztował życie dwóch naszych obywateli, i później na kwestie historyczne związane ze zbyt długim wstrzymywaniem poszukiwań ekshumacji ofiar różnych kataklizmów dziejowych, w tym ofiar zbrodni wołyńskiej, i na różne inne niepotrzebne wojenki twitterowo informacyjne. I Andrzej Duda też pod koniec swojej kadencji był dużo bardziej rozczarowany niż w 22 roku, czy nawet w kwietniu 23 roku, kiedy order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przyznawał i wręczał.
3: A jak Ukraina reaguje na te dzisiejsze wypowiedzi i decyzje Karola Nawrockiego?
20: No w równie historyczny sposób, co my na decyzję z kolei samego Wołodymyra Zełenskiego. Ja dzisiaj miałem okazję przeczytać to bodajże Oleksandr Zinchenko, czyli historyk ukraiński, dosyć wpływowy i dosyć poczytny i publicysta historyczny. Nie, przepraszam, Wołodymyr Wiatrowicz, jeszcze lepiej, jeszcze bardziej na prawo, były szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Wołodymyr Wiatrowicz napisał, i poseł Europejskiej Solidarności Petra Poroszenki, napisał, że jeżeli ktoś podważa dokonania ukraińskiego podziemia z przeszłości, to znaczy, że nie życzy Ukrainie niepodległości i swobody w przyszłości. Mniej więcej w tym duchu. Znaczy, jesteśmy mistrzami po prostu na granicy sprowadzenia pewnych spraw do absurdu.
3: Oskarżenie o to, że polski prezydent czy Polska chce ingerować w ukraińską pamięć historyczną.
20: I że jeżeli tam Karol Nawrocki ma takie same zdanie o Stepanie Banderze, co Władimir Putin, to znaczy, że że trzeba szukać jakichś innych motywacji. Klasyka gatunku. Widzieliśmy to już średnio 38 razy w ostatnich latach i zobaczymy pewnie jeszcze 25 razy. Szczerze mówiąc, jest takie jak chomik w kółku można się poczuć, bo te reakcje są powtarzalne, przewidywalne do bólu i za każdym razem wszystkich zaskakują.
3: Nie chcę teraz być właśnie posądzona o to, o co jest posądzany Karol Nawrocki, czyli o ingerowanie w ukraińską pamięć historyczną, ale powiedz mi, dlaczego właściwie dalej UPA jest tak ważną częścią pamięci i polityki historycznej Ukrainy, skoro no, Ukraina się dorobiła w ciągu niestety ostatnich kilkunastu lat już w tym momencie panteonu całego, nowych bohaterów, którzy mogą być tymi właśnie symbolami patriotyzmu i doskonale się na to nadają.
20: Znaczy też co do pierwszego zdania, nie dajmy się zwariować. Znaczy to, że komentujemy i nawet negatywnie politykę historyczną Ukrainy, to nie jest jakaś tam ingerencja w ich sprawy, bo to oczywiście oni sobie sami podejmują decyzje i potem będą zbierać konsekwencje takich czy innych decyzji. Różnica w postrzeganiu ukraińskiej powstańczej armii w Polsce i na Ukrainie polega na tym, że w przypadku Polski siłą rzeczy ukraińska powstańcza armia kojarzy się przede wszystkim w 95% z dwoma latami czystki etnicznej na Wołyniu i w Galicji i na Chełmszczyźnie. Z punktu widzenia ukraińskiego Ukraińska Powstańcza Armia to jest 10 lat, lekko licząc, stawiania oporu Związkowi Radzieckiemu, co w kontekście wojny z Rosją trwającej od 2014 roku jest, staje się praktycznie jedynym punktem odniesienia do Ukraińskiej Powstańczej Armii. To samo Stepan Bandera. Znaczy, Bandera jest dla dużej części ukraińskich elit symbolem walki z Moskwą, kropka. Wszystko inne nie ma znaczenia. A dla nas, siłą rzeczy, jest to postać nieco bardziej zniuansowana. Znaczy, traktujemy go też jako patrona całej ideologii, która gdzieś tam na końcu doprowadziła do zbrodni wojennych, do zbrodni wołyńskiej. I ja nie widzę najmniejszej płaszczyzny, żeby pogodzić te dwie wrażliwości. Siłą rzeczy Ukraińcy szukają bohaterów, budują swoją mitologię narodową na oporze przeciwko Rosji i niestety z ich punktu widzenia Ukraińska Powstańcza Armia się do tego wciąż nadaje i jak widać wrażliwość sąsiadów stawiana jest kompletnie na marginesie.
3: Do tego tematu też będą wracać w TOK 360 koledzy i koleżanki. Ja bardzo dziękuję. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawda.
20: Do usłyszenia.
3: I teraz Błażej Kulesza opowie państwu, co w jeszcze więcej sportu. Prawdopodobnie o tym, że dzisiaj w Roland Garros przegrała Polka i wygrała Polka.
18: To prawda. W taki dzień jak dziś możemy mówić tylko o temacie numer jeden na korcie w Paryżu, bowiem odbyło się wielkie święto polskiego tenisa. O tym wszystkim oczywiście opowie Przemek Pozowski, który jest tam na miejscu. Przed chwilą zakończyła się konferencja Igi Świątek, więc powiemy o tym, co Polka mówiła po meczu, ale Magda Linet, ta, która przegrała z Igą, w tym momencie dalej na korcie gra, tym razem w deblu. Wynik tego spotkania i jak przebiega ten mecz, o tym oczywiście będziemy mówić już za chwilę po informacjach.
3: To wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską. Program wydawali Jana Cech i Krzysztof Olesiewicz. A za chwilę informacja. Ja się z państwem słyszę w poniedziałek. Anna Piekutowska, do usłyszenia.
21: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
22: Odchodzi, ale na niby. Nie znika z życia publicznego, jest aktywny. W Sulejówku drzwi się nie zamykają. Namawiają go wciąż, by wracał, jak Napoleon z Elby, byle z lepszym skutkiem. Piłsudski nie czuje się politycznym emerytem. Do myśli o powrocie dojrzewa szybko.
21: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
23: Reklama.
24: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców, bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
26: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
27: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
28: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
29: Barbara, kupiłem taniej!
30: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy
1: nowy HP. AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Oferta nie dotyczy wielopaków. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 15.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Jest areszt dla pracownika jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Mężczyzna został zatrzymany 27 maja pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, a dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowił o aresztowaniu go na 3 miesiące. Dla dobra prowadzonego postępowania śledczy nie udzielają żadnych szczegółów na temat tej sprawy. Polska Grupa Zbrojeniowa to najważniejszy podmiot polskiego państwowego przemysłu zbrojeniowego. W jej skład wchodzą dziesiątki firm produkujących broń i sprzęt wojskowy. PGZ jest zarządzana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i jest jednym z podstawowych dostawców sprzętu dla Wojska Polskiego. Duże pieniądze popłyną na Węgry. Unia odblokowuje ponad 16 miliardów euro. Chodzi o pieniądze z programu uruchomionego po pandemii koronawirusa. Za zobowiązanie się do osiągnięcia superkamieni milowych, chodzi m.in. o reformę sądownictwa, Budapeszt ma dostać z Funduszu Spójności więcej niż 4 miliardy euro. Kolejne ponad 2 miliardy za reformy dotyczące wolności akademickiej. Sytuacja jest znacznie lepsza, ale wiatr będzie decydował, czy zostanie opanowana. Tak szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił sytuację związaną z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Premier Donald Tusk podkreślił, że w celu opanowania pożaru minionej nocy wykonano wielką pracę. W akcji bierze udział Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Policja, WOT i Lasy Państwowe. Deklarację pomocy przy gaszeniu pożaru zgłosili też Słowacy. Premier zaznaczył jednak, że zewnętrzna pomoc nie jest w tej chwili potrzebna. Polska wyraża pełną solidarność z Rumunią po ataku rosyjskiego drona na budynek mieszkalny w Gałaczu, oświadczyło MSZ. Resort ocenił, że incydent przypomina, iż rosyjska agresja to zagrożenie dla państw NATO i ich obywateli. Stacja BBC podała, powołując się na rumuńskie Ministerstwo Obrony, że w ciągu ostatnich 4 lat fragmenty rosyjskich dronów spadały na terytorium Rumunii 47 razy, a w wyniku dzisiejszego incydentu po raz pierwszy poszkodowani zostali obywatele tego kraju. Nie będzie decyzji o przedłużeniu CPN na całe wakacje. Obowiązywanie rządowego pakietu będzie przedłużane co 2 tygodnie. Sytuacja geopolityczna nie pozwala na to, by decydować o obniżeniu cen benzyny od razu na lipiec i sierpień. Tak przekazał rzecznik prasowy Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna. Ewentualne wychodzenie z pakietu ma się odbywać stopniowo. Najbliższa noc miejscami z opadami deszczu, a na zachodzie pojawią się również burze. Na termometrach od 5 stopni na Podhalu do 15 nad morzem. Jutro maksymalnie 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 23 na zachodzie. Nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat od 14 do 18.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska. Producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. RukiDachy.pl.
6: Minęła godzina 15.44, to czas na magazyn Jeszcze Więcej Sportu przed mikrofonem Błażej Kulesza. Dziś o meczu, który z pewnością zapisze się w historii polskiego sportu, bo nigdy na kortach Rolanda Garrosa nie oglądaliśmy pojedynku polsko-polskiego. No to bez zbędnej zwłoki przenieśmy się do stolicy Francji, tam jest Przemysław Pozowski. Dzień dobry, Przemku.
7: Dzień dobry, witam cię serdecznie.
6: Ty byłeś tym szczęściarzem, który miał okazję śledzić, co by nie mówić, chyba święto polskiego sportu, bo przecież 11 lat polscy kibice musieli czekać na polski wielkoszlemowy mecz. Ten wcześniejszy zresztą też rozgrywała Magdalinet. Wówczas przegrała, no i historia chyba lubi się powtarzać. Co prawda ten mecz z Igą Świątek był szalenie wyrównany. Tak przynajmniej ja odniosłem, oglądając to spotkanie w telewizji, ale opowiadaj, bo ty byłeś na miejscu, ty byłeś na tym korcie.
7: Widzieliśmy ten sam mecz, ale wrażenia możemy mieć inne. Znaczy ja uważam, że akurat Iga Świątek ten mecz wygrała mimo wszystko pewnie, choć moim zdaniem nie grała idealnie, a rzeczywiście byłem tym szczęściarzem, który mógł to zobaczyć na żywo, a teraz jestem tym szczęściarzem, który na żywo widzi, jak 3 kubły wypełnione z tymi wszystkimi śmieciami, które produkują tutaj kibice, odjeżdża z okolic kortu Filipa Szatriera, no bo turniej to oczywiście te piękne chwile, emocje sportowe, ale tu jest też mnóstwo ludzi, którzy pracują na co dzień, robią taką pracę, żeby ten turniej mógł się odbywać i do tego też należy bardzo cykliczne wywożenie właśnie śmieci takimi wózkami, to oczywiście wszystko jest sortowane, właśnie ktoś przed chwilą jakiś kubeczek wyrzucił, a teraz pani plastikowy kieliszek na wino też wpadł do kubła. Ale wracając do oczywiście meczu, to ja miałem takie wrażenie, że Iga Świątek ten mecz w takim swoim najlepszym momencie kariery 2-2-2-2-4 wygrałaby szybciej. To znaczy zamknęłaby spotkanie w secie numer 2, gdy prowadziła już 4-1. Tam nie byłoby już odpowiedzi prawdopodobnie ze strony rywalki. A jednak popełniając trochę tych błędów, choć nie bardzo dużo, ale też często serwując z tego drugiego podania jednak piłkę dość wolną, no dawała gdzie inne szanse na atak i Magdalena to próbowała w tym meczu zostać jak najdłużej. Także było ostatecznie godzina 25 i zwycięstwo no nie zagrożone praktycznie w żadnym momencie, chociaż no może inaczej, mecz się zaczął od 2-0 dla Magdalena i może to był ten moment, kiedy mogła pokusić się o niespodziankę, taką jak w Miami. Linet.
6: A Linet, twoim zdaniem, dodajmy tylko, ten mecz zakończył się wynikiem 6-4, 6-4. Niemniej jednak, twoim zdaniem, Linet była w stanie odwrócić losy tego meczu. Ty wspomniałeś o pierwszym secie, to ja powiem o drugim, tam gdzie ten pierwszy gem, mam wrażenie, był chyba trochę decydujący, którym no, została przełamana.
7: No tak, myślę, że w tym drugim secie to no jeszcze może rzeczywiście, jak doszła na 4-5, prawda, to tu się jeszcze mogło coś wydarzyć. Akurat to był ten gem, którego nie widziałem, jedyny ostatni, no bo też mieliśmy tutaj wejście do programu radiowego. Natomiast poza tym myślę, że tu jednak była kontrola. Znaczy mnie martwi nie to, co było jakby z Magdą Linet, bo to już jest jakby odhaczone, zaliczone i Iga jest w tej czwartej rundzie. Natomiast no ona też przed chwilą na konferencji prasowej mówiła o tym, że jest zadowolona ze swojego drugiego serwisu, a ten drugi serwis jednak sprawiał jej trochę kłopotów, bo był czasami na tyle przewidywalny, że wchodząca głęboko w kort Magdalena mogła atakować. Czasami się myliła, ale niekoniecznie aż tak często muszą się mylić po drugim podaniu i inne zawodniczki, czy właściwie inna konkretna zawodniczka, Marta Kostiuk, która wygrała w tym roku wszystkie mecze na mączce, wygrała turniej w Madrycie, ma bilans bodaj 24 zwycięstw do porażek i choć sama tak trochę może kokieteryjnie mówi, o ja nie jestem faworytką tego meczu, jestem underdog, bo takie padło tutaj o godzinie 14.35 dokładnie sformułowanie konferencji prasowej, Ukrainki. Mówi, że przegrała z Igą 3 razy i jakby to jest oczywiście mączka i tak dalej, natomiast no myślę, że nie jest tak, że tu jest jakiś zdecydowany faworyt tego meczu Świątek-Kostiuk, żeby nie powiedzieć,
6: to skoro wywołałeś, to skoro wywołałeś już ten temat, to czy to nie będzie czasem taki kolejny polsko-polski pojedynek, mając na uwadze, kto w sztabie Marty Kostiuk?
7: No jak bardzo chcemy naciągać, żeby obecność trenera sprawiała, że to będzie polsko-polski pojedynek, to pewnie możemy tak powiedzieć, ale oczywiście Sandra Zaniewska, warto powiedzieć parę słów, bo to jest trenerka Marty Kostiuk, której się Marta Kostiuk bardzo ciepło wypowiada, że one mają taką bliską relację, taką bardzo specyficzną, że mnóstwo ze sobą żartują, spędzają czasu, przebywają. To jest była nasza tenisistka oczywiście też, która wcześniej też prowadziła inne zawodniczki z turu. No i rozkwitła Marta Kostiuk, młodsza o rok od Igi Świątek, właśnie już prowadzona przez Sandrę Zaniewską. Więc tak, jak najbardziej, no jakby polski akcent będzie, ale żeby to był kolejny polsko-polski pojedynek, to trochę się uśmiecham, no bo wiadomo, że to jednak liczymy inaczej. Na ten polsko-polski pojedynek trzeba było czekać od 2015 roku, tak?
6: To prawda.
7: To był mecz Magdalena z Agnieszką Radwańską, konkretnie z Wesołą.
6: Tak, to prawda. Wcześniej jeszcze Magdalena walczyła z Ulą Radwańską, więc i oczywiście wygrała. Wracając jeszcze do Marty Kostiuk, mając na uwadze tą tegoroczną jej formę, a to jak do tej pory grała przeciwko Świątek, to czy my te dotychczasowe spotkania, w których Kostiuk nie wygrała nawet seta, możemy traktować jako pewnik, czy być może, mając na uwadze, że Ukrainka jest po tym zwycięstwie, chociażby w Madrycie, może czuć się pewniejsza na kortach francuskich, twoim zdaniem?
7: No na pewno się będzie czuć pewniejsza na kortach francuskich. Może pewnie być jakiś taki moment, jakby idzie na mecz i gdzieś dotrze do niej to że gra przeciwko czterokrotnej zwycięzczyni tego turnieju. No to może początek pewnie być jakiś pod znakiem zapytania, ale no może też Iga na początku meczu na przykład wybić jej z głowy myśl o zwycięstwie, nie wiem, jakoś zacząć z wysokiego C, no ale to już jest przewidywanie przyszłości. No generalnie według mnie nie ma zdecydowanej faworytki tego meczu, a nawet powiedziałbym, że pewnie jakby patrząc na przebieg sezonu, no to może minimalną powinna być Marta Kostiuk, ale znów patrząc na historię Rolanda Garrosa i tego, jakie jego tutaj wyniki osiąga, nawet w sezonach z turbulencjami, tak jak ten ostatni, bo tam przecież dotarła do półfinału wtedy w ubiegłym roku w Paryżu, no to patrząc na jakby miejsce, w którym grają, no to powiedzmy, że lekką faworytką jest Iga Świątek, ale lekką.
6: Ty miałeś okazję porozmawiać z Igą Świątek na konferencji prasowej. Posłuchajmy, co mówiła, bo Iga odniosła się do wcześniejszych spotkań, chociażby z Magdą Linet.
1: Na pewno pojawiły się jakieś wspomnienia z Miami, ale raczej dzisiaj udało mi się skoncentrować po prostu na sobie. Byłam w swojej takiej bańce i wiedziałam, że to jest jakby najlepsza droga do tego, żeby grać jak najbardziej solidnie. Ale troszeczkę ten mecz, zwłaszcza na początku, potrzebowałam chwili, żeby się odpalić. Jestem zadowolona no, głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami no, trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
6: To zadowolenie Igi Świątek. A Przemek, twoim zdaniem to była dobra reklama polskiego tenisa, to spotkanie?
7: No jakby ja się cieszę, że dwie polskie tenisistki zagrały w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa, więc już na całkiem poważnym etapie tej imprezy. Czy to był mecz dobry sensu stricte? Mm-hmm. Mógł być lepszy na pewno. Natomiast trochę mnie zmartwiło, ale też i nie zdziwiło, bo nie jestem pierwszy rok na tym turnieju, że na te mecze wyznaczone na godzinę 12 na korcie Filipa Chatriera, jeżeli to nie jest, nie wiem, mecz Nowaka Dżokowicza albo Janika Sinera, no to nie przychodzi nawet połowa pojemności kortu, znaczy nie przychodzi nawet połowa ludzi, którzy mogliby się zmieścić na tym kilkunastotysięcznym obiekcie. Według takich moich szacunków oczywiście, no bo ja nie liczyłem na palcach każdego, ale na początku meczu to się działo, nie wiem, 2000 osób, może jak się kończył mecz to 4000. Po tym meczu Igi Świątek nastąpił mecz Andrzejewej z Bołszkową, już nie wiem ile tam było osób, ale swoją drogą Andrzejewa wygrała, natomiast albo już się zaczął, albo się zaraz zacznie mecz Dżokowicz kontra Fonseca, no i tu pewnie będzie full. I tak samo full będzie pewnie na wieczornych meczach. Najczęściej organizatorzy wyznaczają na te wieczorne mecze spotkania Francuzów, dopóki oni są w turnieju, to nie jest aż tak długo, bo zazwyczaj odpadają ostatnio, no tak właśnie w trzeciej, czwartej rundzie. No i potem już wiadomo, no jak są te mecze rangi ćwierćfinału czy półfinału, to już jest komplet niemalże od początku. Natomiast pytając o reklamę tenisa, no to trzeba by nakręcić tak tą reklamówkę, wiesz, Błażeju, żeby nie było widać tych trybun, czyli jakieś zbliżenia, przebitki szybkie i wtedy możemy reklamować polski tenis, no bo tak to jednak się okazało, że publiczność francuska może trochę wybredna, no ale mają ten turniej co roku, tak, i mają pojedynki wielkich gwiazd co roku, no to na mecz trzeciej rundy jest dwoma Polkami, niekoniecznie nie wali drzwiami i oknami.
6: To jeszcze dwa słowa, bo powoli nasz program dobiega końca. Magda Linet znów jest na korcie, tym razem w deblu walczy wraz z Ukrainką Starodubcewą przeciwko gospodyniom tego turnieju. Jak na razie jest 3-3. Przemek, powiedz, czy Magda faktycznie stawia w ogóle na debla, bo to jest pierwsza runda. Wcześniej Magda miała już grać swój ten deblowy pojedynek wczoraj, to zostało przełożone na dzisiaj. Pytanie, czy jest w ogóle w stanie się zmobilizować po porażce z Igą Świątek?
7: Na pewno, no jeżeli już nie ma singla, to może w tego debla włożyć całe serce. Przypomnę, że Magda Linet tutaj dotarła w 2021 roku do półfinału debla, przegrały wtedy z Krejcikową oraz z Siniakową ze swoją partnerką, a potem Krejcikowa i Siniakowa pokonały Igę Świątek i amerykańską tenisistkę Matek Sands. To był finał Debla 2021, więc Magdalena Debla umie grać, Magdalena Debla lubi grać, gra go też, bo zarabia w ten sposób, a gra ze Starodubcewą, która swoją drogą była autorką największej sensacji tutaj rundy numer 2, bo wyeliminowała Irenę Rybakinę, ale już z turniejem dzisiaj w trzeciej rundzie się pożegnała, więc nie oświadczy się chyba, przepraszam, nie, jej narzeczony chyba nie weźmie z nią ślubu, bo tak jakiś zakład poszedł, że jak ona wejdzie do pierwszej setki, a zwycięstwo dzisiaj Starodubcewej dałoby setkę, mówimy teraz o partnerce Magdalinet, to że byłby ślub. Nie wiem, na czym stanęło, może na konferencji Starodubcewa powie, a ty możesz mi powiedzieć, na który kort mam iść, jak odłożę tutaj, jak skończymy naszą rozmowę, bo chciałbym rzeczywiście na ten mecz jeszcze na chwilę zdążyć. Który to kort?
6: Masz tam gdzieś? To od razu mówię, że na kort numer 7 musisz szybko biec, no więc...
7: To nie muszę biec, bo słuchaj, mam tam 20 kroków. To jest najlepsza możliwa lokalizacja.
6: Takim układzie biegnij na kort numer 7. My powoli już kończymy program. Bardzo serdecznie dziękuję, Przemysław Pozowski, prosto z Paryża. Program wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski, realizował Krzysztof Olesiewicz, a już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi, Błażej Kulesza. Do usłyszenia.
4: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic. Rukidachy.pl.
8: Reklama.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
18: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
19: ZUS, podatki, czynsz, konto.
20: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
19: Ty nie?
20: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
19: Płacą ci? Dużo?
20: 4000 się uzbierało.
19: No żartujesz.
21: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
22: A co tam w Carrefourze?
23: Odlotowy dzień dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
24: Kategoria trawienie.
25: Po jednej nutce.
24: Ciężko na żołądku.
25: A teraz?
24: Uczucie pełności.
25: Dobrze. I ostatni.
24: Gazy.
25: Świetnie. A co można na to zaradzić?
24: Najlepiej zastosować Travisto.
26: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
29: Jest 16:00.
0: Za chwilę najnowszy, pozytywny, to bardzo ważny raport zgaszenia pożaru niedaleko Warszawy. Prezydent Karol Nawrocki chce odbierać Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu. Amerykańsko-irańskie porozumienie jest to krok od zawarcia. Dzieli nas od tego decyzja jednego człowieka, ale istotnego. Donalda Trumpa, to jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry.

0: że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie absorbować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
1: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
0: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób. Jakub Pędek, TOK FM.
2: O tym, jak wybuchają, jak się gasi pożary lasów, jeszcze dziś w TOK 360. Sejm przyjął ustawę o statusie osoby najbliższej, choć zajmie się nią jeszcze Senat, to jej los wydaje się przesądzony. Już kilka dni temu szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, powiedział, że w obecnym kształcie Karol Nawrocki taką ustawę zawetuje. Jego zdaniem ustawa de facto wprowadza związki partnerskie w Polsce. Mało tego, według Szefernakera, niemal zrównuje je z małżeństwami, a na to nie ma zgody głowy państwa. Ale współautorka ustawy o statusie osoby najbliższej, wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska, z którą rozmawiał reporter TOK FM Wawrzyniec-Zakrzewski, nadziei wcale nie traci.
3: Czy liczy pani wciąż na to, że pan prezydent Nawrocki podpisze ustawę, którą przegłosowaliście?
4: Pan prezydent Nawrocki widzi i potwierdza potrzebę uregulowania tego zagadnienia. Mówił o tym w kampanii wyborczej, mówi również o tym teraz. W mojej ocenie ma więcej życzliwości do tej ustawy niż otoczenie pana prezydenta, ale oczywiście zawsze jest jeszcze polityka i sprawa dzisiaj jest bardzo trudna, ale nie beznadziejna.
3: Będziecie próbowali namawiać Pałac Prezydencki do tego, żeby ewentualnie przedstawił jakieś swoje propozycje, które moglibyście wprowadzić na etapie prac senackich?
4: Czekam na poprawki Pałacu Prezydenckiego. PiS nie złożył żadnej poprawki, ani jednej poprawki merytorycznej. To jest wygodne, aby mówić, że jest to ustawa ideologiczna, ale jeżeli wejdziemy w szczegóły, a trzeba wejść w szczegóły, aby móc rozmawiać o ustawie, tych szczegółów mam wrażenie, że większość posłów nie zna po prawej stronie, to nie ma się do czego przyczepić. Wiedzą, że ta ustawa nawet nie przychodziła koło małżeństwa, że szanuje konstytucję, szanuje instytucję małżeństwa. Mogę powiedzieć za Polskie Stronnictwo Ludowe, jeżeli pojawią się propozycje i uwagi, nie konferencje prasowe, ale konkretne propozycje, to pan prezydent wie, że jesteśmy gotowi również na dialog i przeprowadzenie innych poprawek.
2: Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, bo to jest pełna nazwa, zakłada, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę o notariusza. Umowę, która będzie następnie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego. Umowę, która między innymi umożliwi wspólne rozliczanie się, uzyskanie prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz dostęp do informacji medycznej partnera albo partnerki. W ustawie nie ma słowa o dzieciach, co oznacza, że w przypadku śmierci biologicznego rodzica, jego partner byłby dla dziecka zupełnie obcą osobą. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy, Order Orła Białego przyznany przez Andrzeja Dudę, bo ukraiński prezydent nadał jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imię bohaterów UPA. PiS prezydentowi przyklaskuje, tu przyklaskuje wiceminister spraw zagranicznych, były poseł Szymon Szynkowski-Belsenk.
5: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną. Zbrodnicza działalność ukraińskiej armii powstańczej nie może być gloryfikowana i prezydent daje jasny sygnał.
2: Obaj prezydenci popełniają błąd, twierdzi była ambasadorka Polski w Moskwie, szefowa Polski 2050 i ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
6: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
2: Do wylądowania dronu w Rumunii jeszcze wrócimy w TOK 360, a zatrzymując się przy orderze Orła Białego, prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu Zełenskiego takiego odznaczenia na wniosek kapituły oraz z własnej inicjatywy, gdy zasięgnie opinii kapituły. Ten pomysł krytykuje jednak i to dość zdecydowanie szef MSZ-u Radosław Sikorski.
7: Ocencie państwo sami tą decyzję, mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, ale sądzę, że premier Donald Tusk już to podsumował celnie, że jeśli się pokłócimy o przeszłość, to kto inny narzuci nam przyszłość. Na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.

0: O przeszłości i o teraźniejszości w polsko-ukraińskich relacjach jeszcze dziś w TOK 360. 10 miesięcy prac społecznych. Taki wyrok usłyszał dzisiaj Robert Bąkiewicz. Sąd uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. Do zdarzenia, które stoi u źródła tego wyroku, miało dojść podczas ogólnopolskiego strajku kobiet 25 października 2020 roku przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie. Podczas starcia protestujących i tzw. Straży Narodowej, na czele której stał Robert Bąkiewicz. Według relacji aktywistki były przewodniczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości miał ją popchnąć na schodach, przez co kobieta upadła, uderzyła się i straciła przytomność. Obrońcy Bąkiewicza domagali się uniewinnienia, on sam nie przyznawał się do winy. Wyrok, który dzisiaj zapadł, 10 miesięcy prac społecznych, jest nieprawomocny. Poprawa jest, ale w kilku instytucjach potrzebne są zmiany i to pilne. To o przywracaniu praworządności w Polsce mówi wysłanniczka ONZ do spraw niezależności sędziów i prawników. Margaret Satterthwaite podsumowała swoją dwutygodniową wizytę w Polsce i wspominała m.in. o Trybunale Konstytucyjnym, do którego na początku odmówiono jej wstępu.
1: Było to jedyne miejsce w całej Polsce, gdzie po przybyciu 20 maja przywitała mnie zamknięta brama. Chociaż następnego dnia udało mi się wejść do Trybunału i spotkać z jego pierwszym prezesem, zaskoczyła mnie jego sugestia, że potrzebowałam zgody prezesa na spotkanie z innymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego w ich miejscu pracy. To właśnie tam należy najpilniej podjąć działania na rzecz przywrócenia praworządności.
0: W czerwcu przyszłego roku opublikowany ma zostać raport ONZ o stanie praworządności w Polsce. Pracownik jednego z zakładów Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa i już decyzją sądu trafił do aresztu. Materiał dowodowy w tej sprawie zgromadziły Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. A Polska Grupa Zbrojeniowa, gdzie działał domniemany szpieg, to najważniejszy podmiot polskiego państwowego przemysłu zbrojeniowego. W jej skład wchodzą dziesiątki firm produkujących broń i sprzęt wojskowy. No to teraz wspomniana Rumunia. Władze tego kraju uznały za persona non grata konsula Rosji Andrija Kosilina, kierującego misją konsularną w mieście Konstanca w południowo-wschodniej części kraju. Dyplomata ma opuścić Rumunię, ogłosił prezydent Rumunii Nikos Ordan. Rosyjski konsulat w Konstancy zostanie też zamknięty. 200 kilometrów na północ od Konstancy leży miasto Gałacz i to właśnie tam, w blok mieszkalny, uderzył rosyjski dron. Dwie osoby zostały lekko ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności tego drona, mówił w TOK 360 w południe gość Filipa Kekusza, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
2: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w celu jego przechwycenia myśliwce F-16 z bazy w Pepeszt, ale mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału, przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
0: Moskwa zapowiada teraz, że odpowie na zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Konstancy. Amerykańsko-irańskie porozumienie czeka już tylko na akceptację Donalda Trumpa, donosi agencja Reutera, chociaż irańskie państwowe media zastrzegają, że tekst umowy wciąż potwierdzony nie został. Tomasz Orchowski.
3: Jesteśmy bardzo blisko porozumienia z Iranem, twierdzi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Wciąż uzgadniamy brzmienie kilku zapisów, ale poczyniliśmy bardzo duże postępy. Jest dla mnie jasne, że Irańczycy chcą porozumienia, chcą otworzyć cieśninę Ormus. My też tego chcemy. Pozostaje kilka kwestii dotyczących programu nuklearnego, na przykład zapasy wysoko wzbogaconego uranu. Prowadzimy rozmowy, wymieniamy propozycje, jak dotąd negocjują w dobrej wierze. Robimy pewne postępy. Nawet jeśli porozumienie zostanie zawarte, nie oznacza ono trwałego pokoju. To będzie tylko podstawa do dalszych rozmów. Bo owszem, rozejm, jak donosi Reuters, ma zostać przedłużony o 60 dni. Otwarta zostanie cieśnina Ormus, a irańskie porty odblokowane. Ale negocjacje w sprawach nuklearnych mają być kontynuowane, a to one stanowią kość niezgody. Jeśli porozumienie zostanie teraz zawarte, będzie ono właściwie powrotem do sytuacji sprzed wojny. Wojny, na którą Waszyngton wydał miliardy dolarów. W zakończeniu konfliktu Amerykanom nie pomagają Izraelczycy, którzy intensyfikują działania wymierzone w Hezbollah w Libanie. A Irańczycy porozumienie uzależniają też od wstrzymania ataków na ich sojuszników. Izraelskie siły zbrojne zaatakowały wczoraj cel na przedmieściach Bejrutu. Był to pierwszy atak w okolicach libańskiej stolicy od 3 tygodni. teoretycznie obowiązuje tam przecież zawieszenie broni, podobnie jak od października w Gazie. Mimo to od tego czasu Izraelczycy zabili w niej ponad 700 osób. Premier Netanyahu zapowiada dalsze łamanie rozejmu. Chce kontrolować 70% terytorium strefy. Tomasz Rychowski, TOK FM.
0: Za półtorej godziny, niespełna, bo o 17.30 rusza gala Człowieka Roku Gazety Wyborczej, choć przyznane zostaną też inne nagrody. Więcej na ten temat teraz Cezary Jaszczyk.
4: Galę rozpocznie rozmowa Naczelnego Wyborczej Adama Michnika z laureatką Nagrody Pulitzera, dziennikarką i pisarką Anne Applebaum. Tytuł: Zmierzch populizmu czy zmierzch demokracji. Potem poznamy laureata Nagrody Człowieka Roku Czytelników Wyborczej. Otrzymają ktoś spośród 12 kandydatów i kandydatów poddanych pod głosowanie w plebiscycie. Wśród nich są m.in. kapitan Krzysztof Baranowski, który po raz trzeci samotnie opływa świat, ginekolożka Gizela Jagielska czy organizatorzy akcji Ciepło z Polski dla Kijowa. Tuż po tym kulminacja i ogłoszenie głównej nagrody Człowieka Roku. W zeszłym roku został nim historyk Norman Davies, rok wcześniej Agnieszka Holland. W planie gali jest też ogłoszenie laureata nagrody specjalnej. Całość będzie transmitowana na stronie Gazety Wyborczej. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Dzień dziecka już w poniedziałek. Bycie dzieckiem czy nastolatkiem we współczesnych czasach to duże wyzwanie. Wszechobecna cyfrowa rzeczywistość daje dostęp do szkodliwych treści, potrafi zakłamać rzeczywistość i nałożyć presję ciągłego oceniania. Dorośli, którzy pamiętają bardziej analogowe czasy, nie zawsze wiedzą, jak dzieci chronić, a dodatkowo najczęściej w dobrej wierze zabierają im resztki wolnego czasu na masę zajęć dodatkowych. Paweł Racewicz.
5: To, jaką samoocenę będzie miało dziecko, przełoży się na to, jakim będzie dorosłym, mówi psycholog Kacper Dam.
6: Będzie wiedział, że jest wartościowy dlatego, że jest dobrym człowiekiem, a nie dlatego, że ma więcej lajków.
7: To trochę tak nakręca presję. Ja muszę robić wszystko, żeby być ocenionym dobrze.
5: Dodaje szef Fundacji FOSA Dustin Suski.
7: Kiedy zdejmie się czasem tą ocenę, to zaczynają po prostu być.
5: W byciu często nie pomagają rodzice, nie traktując dzieci poważnie.
8: To są rozmowy, co zjesz i jak było w szkole, że brakuje większej uważności na to codzienne życie młodego człowieka.
5: Mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. A psycholożka Marta Szczodrak ostrzega, żeby nie było ono zapchane dodatkowymi zajęciami.
9: Może to dziecko potrzebuje posiedzieć w piaskownicy, a jeżeli chodzi o nastolatki, no to nic o młodych ludziach bez młodych ludzi.
5: I nic bez szczerego zainteresowania.
6: Nie tylko widzieć, ale też dostrzegać tego młodego człowieka i nie tylko słyszeć, ale też słuchać.
5: Bo młodzi sami powiedzą, czego potrzebują, jeśli tylko dostaną na to szansę. Paweł Radzewicz, TOK FM.
0: Jak wygląda życie współczesnego dziecka? Będziemy w przededniu Dnia Dziecka zastanawiać się w TOK FM. To będzie temat weekendu. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło Idze Świątek niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
10: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
0: O ćwierćfinał Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk. Ten mecz pokaże Eurosport. Z kolei już jutro w trzeciej rundzie French Open Maja Chwalińska zmierzy się z Marią Sakkari. Przemysław Pozowski, specjalny wysłannik TOK FM, jest w Paryżu, jest na Rolandzie Garrosie i tradycyjnie połączymy się z nim w Sporcie 360 około godziny 18.30. Wcześniej między innymi o gaszeniu pożarów lasów, o epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga, o nagonce wokół Africa Day w Lublinie i o orderze Orła Białego, który nie wręczać, a odbierać chce prezydent Karol Nawrocki prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. To jest TOK 360.
11: Jak tam przed rejsem?
12: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
13: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
11: Przygoda życia?
12: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
11: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
14: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, my jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
15: Olga! Olga! nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
16: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
17: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
18: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
16: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Skład sędziowski był ustawiony, tak broni się nacjonalista Robert Bąkiewicz, lider tak zwanego ruchu obrony granic, po skazaniu go przez sąd na prace społeczne. 10 miesięcy prac społecznych za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. Więcej na ten temat w informacjach TOK FM o 16.20, po nich Ekonomia 360.
19: Autopromocja.
20: W sobotnim poranku TOK FM. Co zrobi prezydent Nawrocki? Na jego biurko trafiło właśnie nowe prawo chroniące zwierzęta. Henryka Bochniarz o tym, jak opowiadać Polskę za granicą i jak walczyć o swoje w Brukseli. A politycznie podsumują ze mną ten tydzień Dominika Długosz z Newsweek Polska i Piotr Pacewicz z OKO.press. Serdecznie zapraszam od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
24: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
23: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
25: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconcours.pl.
26: Skoda.
27: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
26: Citroen.

0: Biedronki do Media Markt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 16.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Na 10 miesięcy prac na cele społeczne skazał sąd Roberta Bąkiewicza. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej. Sąd orzekł również obowiązek zadośćuczynienia oskarżycielce prywatnej w kwocie 5000 zł. Do zdarzenia doszło podczas akcji protestacyjnej ogólnopolskiego strajku kobiet w 2020 roku. Według relacji aktywistki były przewodniczący Stowarzyszenia Marsz Niepodległości miał ją popchnąć na schodach, przez co kobieta upadła, uderzyła się i straciła przytomność. Wyrok jest nieprawomocny. Po wypadku zablokowana jest droga krajowa nr 2 w miejscowości Styrzyniec w Lubelskiem. W Lubelskim, niedaleko Białej Podlaskiej, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana. Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i zalecają objazd drogami lokalnymi. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Governance i bezpieczeństwo w zarządzaniu publicznym. Tak nazywa się nowy kierunek na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Łączy zagadnienia zarządzania publicznego, ekonomii oraz polityk bezpieczeństwa. Program ma obejmować też transformację cyfrową, cyberbezpieczeństwo oraz odporność instytucjonalną państwa. Śląskie uczelnie opublikowały właśnie ofertę rekrutacyjną na przyszły rok akademicki. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
4: Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
5: Weekend zapowiada się z pogodą pod znakiem wędrującego frontu atmosferycznego. Nie zabraknie słońca, ale miejscami spodziewane są burze z opadami deszczu. Będzie deszcz też dość silnie wiać. Najbliższa noc z temperaturą od 4 do 15 stopni, a jutro w ciągu dnia od 18 do 24.
4: Na program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Czerwcówka na ostatnią chwilę to realne i o tym już teraz w Ekonomii 360, 16.22 przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
7: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
8: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Inflacja w kończącym się maju sprawia niespodziankę.
9: Tak wielkiego zaskoczenia w dół nie było od dawna.
8: Bo zamiast rosnąć na fali drożających paliw i energii, jak się tego spodziewali ekonomiści, spadła. Ceny rosną w rocznym tempie 3,1%, czyli grubo poniżej oczekiwań analityków. Głównie przez tańszą niż w kwietniu żywność. Skala tego spadku była największa od kilkunastu lat. Oczywiście wyraźnie droższe są paliwa, o 12% wyżej niż rok temu, a energia o 5%. Ale proces przerzucania na konsumentów tych wyższych kosztów przyhamował, a to dobry prognostyk dla dalszej ścieżki cen, mówiła w południowym EKG Urszula Kryńska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
9: Chyba dalej ten proces przerzucania cen na razie nie idzie i to jest dobra informacja, bo nie rozkręca nam się spirala cenowa.
10: Czy ta majowa zaskakująco niska inflacja to mógł być tylko chwilowy przystanek przed dalszymi wzrostami? Czy my w tym roku przekroczymy ten cel inflacyjny, czy jednak ta perspektywa nam się jakoś oddala?
9: No właśnie po dzisiejszych danych ta perspektywa się zdecydowanie oddaliła. Punkt startowy jest lepszy. Jeśli ceny ropy naftowej zaczną spadać w pewnym momencie w tym roku, no to jestem sobie w stanie wyobrazić taki scenariusz, gdzie nie przekraczamy 3,5%.
8: A dzisiejsze dane inflacyjne odsuwają widmo podwyżek stóp procentowych, dodawała ekonomistka. Na wyjazdy na długi weekend spodziewane są niezłe wiadomości ze stacji paliw.
11: Zobaczymy cenę 95-oktanowej benzyny poniżej poziomu 6 zł.
8: W najbliższych dniach zobaczymy znów niższe ceny maksymalne. Od jutra do poniedziałku benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6 zł. 5 groszy, czyli o 11 groszy mniej niż dziś, a diesel 6,34, czyli o 3 grosze mniej niż dziś. I jeżeli nie stanie się nic, co te prognozy wywróci, to będzie jeszcze taniej, mówi Grzegorz Maziak z e-petrol.pl.
11: 5,95, 5,97 to są te dolne poziomy, których możemy spodziewać się w przypadku 95-oktanowej benzyny, a okolice 6,25 zł, 6,30 zł to są te ceny, które powinny być widoczne na stacjach najczęściej dla oleju napędowego, więc ta perspektywa na początek czerwca wygląda bardzo optymistycznie.
8: Wielu kierowców jeździ też przecież na autogazie. Co z nim teraz i jakie prognozy?
11: Autogaz też tanieje. Aktualnie średnia cena dla tego paliwa w Polsce odnotowana przez nas to jest 3,62 zł. Ten czarny scenariusz 4-złotowych cen LPG na stacjach się nie zrealizował. W najbliższych dniach też się nie zrealizuje. Przewidujemy, że ten trend spadkowy dla autogazu około 5 groszy tygodniowo może być utrzymany też na początku czerwca.
8: A rząd przedłużył do połowy czerwca pakiet paliwowy. Materiały budowlane już drożeją, choć w sklepach na razie o 2%, to w Hurcie już o ponad 4%. Podają polskie składy budowlane. Eksperci ostrzegali, że materiały budowlane zdrożeją przez przerwy w łańcuchach dostaw surowców z Bliskiego Wschodu. Na razie najmocniej drożeją izolacje termiczne, płyty OSB i drewno w kilkunastoprocentowym tempie, ale są jeszcze grupy tańszych towarów, zwłaszcza w kategorii otoczenie domu. Polska zaczyna konkretne kroki w procesach powojennej odbudowy Ukrainy, zapewnia w TOK FM Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. I nie chodzi tu tylko o odbudowę zniszczonych budynków i infrastruktury, ale też o odbudowę gospodarczą, dla której są już pierwsze instrumenty, mówił nasz gość w porannym EKG w rozmowie z Rafałem Hirszem.
12: Instrumenty oferowane przez polskie instytucje rozwoju, które mitygują ryzyka takich inwestycji. Co mam na myśli? Instrumenty, które ubezpieczają od ryzyka i ryzyk wojennych, szeroko zrozumianych.
13: Te instytucje się nie boją tego ryzyka, no bo jednak wydaje się, że to jest cały czas bardzo duże ryzyko, prawda?
12: Instytucje się boją, no ale po pierwsze od tego są, żeby wchodzić w te obszary, gdzie rynek, prywatny rynek nie jest w stanie funkcjonować.
13: Czyli to było tak, że my tam wejdziemy, wiemy, co mamy tam robić, tylko dajcie nam polisę, to bo bez tego się boimy.
12: To nie do końca tak, że my się boimy, cały świat się boi.
13: No oczywiście.
12: Rozsądny nie zainwestuje ani dolara, ani euro, ani złotego w sytuacji, gdy w danym kraju trwają działania wojenne i prywatny rynek tego nie ubezpieczy.
8: Na końcu ciężar takich ubezpieczeń musi więc ponosić sektor publiczny, dodawał nasz gość. Na przyszłotygodniowy długi weekend są jeszcze miejsca w hotelach. W górach i nad morzem to jeszcze 30-40% wolnych pokojów. Czerwcówka Last Minute jest więc do zorganizowania, mówił w popołudniowym EKG Eugeniusz Triasun z portalu travelist.pl.
14: W górach, tu się odwołam do przykładu Lądka Zdroju, około 400 zł. Natomiast nad morzem, jeżeli poszukujemy możliwości wypoczynku nad Bałtykiem, to też około od 450, mniej więcej 470 zł taki pobyt jeszcze last minute możemy zaplanować.
8: I to cena za pokój dwuosobowy za noc. A w ostatnim czasie, jak dodawał ekspert, mocno zyskują na popularności noclegi na Mazurach. 4,22 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,64, dolar 3,62, a funt po 4,87.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
6: Szesnasta 29, Adam Ozga, gościnią TOK 360 jest Estera Fliger z Rzeczpospolitej. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
6: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imię bohaterów UPA. Na to reaguje MSZ rozmową z ukraińskim ambasadorem w Warszawie. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór podkreśla też: jednoznacznie negatywnie oceniamy nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. To decyzja, która rani pamięć o ofiarach tej organizacji, uderza w dialog między naszymi narodami, może być wykorzystana przez propagandę Rosji, która chce nas podzielić i podważyć wsparcie dla broniącej się Ukrainy. Kwestie te podnosimy w rozmowach z partnerami Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce z kolei Wołodymirowi Zełenskiemu odebrać order Orła Białego. Mi się nie wydaje, żeby prezydent Ukrainy nie rozumiał konsekwencji takiej decyzji o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA.
15: Też mi się nie wydaje, żeby Wołodymyr Zełenski nie rozumiał, jakie reakcje w Polsce wywoła taka decyzja. Myślę, że prezydent Ukrainy próbuje odwrócić uwagę od problemów swojego gabinetu, ale także liczy na nacjonalistyczną emocję po stronie ukraińskiej. Ta decyzja jest fatalna, jest tragiczna, będzie tragiczna w skutkach. Zaowocuje, choć to będą bardzo gorzkie owoce, pogorszeniem relacji polsko-ukraińskich. Myślę też, że negatywnie odbije się na mniejszości ukraińskiej w Polsce. Natomiast Wołodymyr Zełenski podjął taką decyzję, zakładając, że on sobie może na to pozwolić. Tak mi się też wydaje.
6: Ale musi się też liczyć z tym, że to jest, to jest marzenie rosyjskiej propagandy, taka wrzutka.
15: Oczywiście, że tak. Oczywiście. Ja w zeszłym roku w Kijowie słyszałam w Ministerstwie Kultury od wiceszefa ukraińskiego IPN-u, że ruszanie tematu Wołynia sprzyja Rosji i sprzyja rosyjskiej propagandzie. To jest bzdura, to jest bardzo fałszywa narracja, którą pcha strona ukraińska, bo to jest zupełnie na odwrót. To chowanie tego tematu pod dywan sprzyja Rosji, tak? Konflikt wokół tego tematu sprzyja Rosji. Natomiast rozładowanie sprawy Wołynia i zbrodni UPA by bardzo pomogło wytrącić tą broń z rosyjskiej ręki. Jest po prostu na odwrót, niż mówi Ukraina. My musimy się zmierzyć, Ukraina się musi zmierzyć z tym tematem, a Polska musi to skutecznie egzekwować, bo nie załatwienie tej sprawy właśnie Rosji sprzyja. I to, co teraz będziemy oglądać, też Rosji oczywiście sprzyja.
6: Tu wina w niewłaściwym mierzeniu się z tym tematem jest tylko po stronie ukraińskiej, oczywiście pamiętając, kto gdzie zawinił.
15: To znaczy tak, ja myślę na poziomie zupełnie takich emocji, iż decyzja prezydenta Karola Nawrockiego jest zrozumiała. Nie krytykowałabym Karola Nawrockiego za samą decyzję, natomiast na poziomie polityki historycznej ona jest po prostu nieskuteczna. Tak jak nieskuteczne będą wszelkie oświadczenia MSZ-u, bo my sobie pogadamy i tyle. Tu potrzebna jest bardzo konsekwentna strategia polityki historycznej, tak? Plan, pomysł na działania, jedne bardziej twarde, inne miękkie, obliczone na wiele lat do przodu. Umiejętność zdobycia przychylności międzynarodowej opinii publicznej, bo pamiętajmy o tym, że Ukraina chce dołączyć do Zachodu. Nie wyobrażam sobie, żeby Ukraina weszła do Unii Europejskiej, promując zbrodniarzy UPA, i powinno to być bardzo jasno przez opinię międzynarodową od Ukrainy wymagane, aby zmierzyła się ze swoimi problemami historycznymi, żeby uwzględniała wrażliwość innych. A tymczasem ona prowokuje. Znaczy, to jest jednoznacznie wina tutaj Wołodymyra Zełenskiemu. I samym, oczywiście w świecie idealnym, samym Ukraińcom powinno zależeć na tym, że jeśli chcą się stać dojrzałym, demokratycznym społeczeństwem, właśnie przynależącym do Zachodu, to powinni się z tym tematem zmierzyć.
6: Ale myślę jeszcze o tym zamiarze prezydenta Karola Nawrockiego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu, że to jest pomysł, który uderza w pewną symbolikę tego najwyższego polskiego odznaczenia, trochę pomija kontekst, jakim jest wojna Rosji prowadzona przeciwko Ukrainie, i boję się, że jest też obliczony na rynek wewnętrzny bardzo i raczej dolewa oliwy do ognia tych antyukraińskich nastrojów, a nie wręcz przeciwnie.
15: To znaczy, ona otwiera front walki z rządem, no bo oczywiście wymagana będzie kontrasygnata premiera Donalda Tuska. Natomiast na platformach społecznościowych, które z Futura szybciutko pokazała w swojej analizie, ta decyzja spotyka się z przychylnością. Natomiast ja bym się odwołała do badań Centrum Mieroszewskiego, które regularnie od kilku lat sprawdza opinię Polaków o Ukraińcach i Ukraińców o Polakach. I w styczniu było opublikowane najnowsze badanie i Polacy wyrazili się jasno. Oni mieli określić badani ważność poszczególnych zadań państwa polskiego w relacjach z Ukrainą, z Ukraińcami. I najważniejsze zdaniem Polaków jest doprowadzenie do pochowania wszystkich ofiar rzezi wołyńskiej. To była najczęstsza odpowiedź. Daleko dalej są inne sprawy, jakieś gospodarcze, prawda, ułatwienie działania polskiego biznesu na Ukrainie. Polacy jasno się wyrażają, oczekują szacunku dla ofiar rzezi wołyńskiej, pochowania wszystkich ofiar. To są często bardzo rodzinne, wrażliwe historie. To jest otwarta, jątrząca się rana, więc ja myślę, że tutaj prezydent Karol Nawrocki raczej nie straci na tym w żaden sposób, jeśli już tak cynicznie i politycznie mamy to analizować. No ale ja bym powróciła do tego, co mówiłam. To nie jest rozwiązanie tego problemu. Na arenie międzynarodowej to może być ruch nieczytelny, prawda? No bo to łatwo sprzedać, że odbieranie odznaczenia jest mało eleganckie. No i my z tym bigosem zostaniemy. Tu są potrzebne zupełnie inne działania, żeby to nie była znowu taka reaktywna polityka, tylko przemyślana. Z drugiej strony, co robić? No tutaj trudno zostawić tak fatalną decyzję Wołodymyra Zełenskiego bez żadnej reakcji.
6: Bardzo dziękuję. Estera Fliger z Rzeczpospolitej była gościnią TOK 360. W tym dialogu historycznym z Ukrainą, kurczę, jest krok do przodu. Na przykład, jeżeli chodzi o ekshumację ograniczone, ale jednak, a potem dwa kroki w tył. 16.35, informacje TOK FM o 16.40. Po nich o epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jest pierwszy przypadek wyzdrowienia. To jest dobra informacja. Są też nadzieje, jakimi dzieli się po lądowaniu w Demokratycznej Republice Konga szef Światowej Organizacji Zdrowia.
16: Autopromocja.
17: Od Beskidów do Pomorza, z Litwy aż do Zaporoża. Całą Polskę znam. Znam to całe szczere plemię. Polskie morza, polskie ziemie. No jak mówisz, że mamy jedno morze? Polskie morza jest w liczbie mnogiej. Mamy Bałtyk i Morze Czarne.
18: No ale to jest literacka mrzonka, bez większego znaczenia praktycznego.
17: I tu ci powiem nieprawda.
19: Prawdziwa historia Polski.
20: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
16: Autopromocja.
3: Reklama.
21: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
25: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa w Sejmie.
24: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
28: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
29: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
30: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 999.

0: Ekstra z Łukowa Lumiko, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 16.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Mamy pierwszy przypadek wyzdrowienia podczas obecnej epidemii eboli, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Chodzi o pacjenta, który spowodował obecną epidemię w Demokratycznej Republice Konga i w Ugandzie. WHO spodziewa się kolejnych ozdrowieńców. W Demokratycznej Republice stwierdzono ponad 900 przypadków zachorowań, z których 223 zakończyły się śmiercią. Komisja Europejska jest gotowa odblokować zamrożone 10 miliardów euro dla Węgier z Funduszu Odbudowy oraz łącznie ponad 6 miliardów euro Funduszy Spójności, poinformowała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu w Brukseli z nowym premierem Węgier Peterem Modziorem. Von der Leyen powiedziała, że postępy w reformach związanych z praworządnością i walką z korupcją, jakie poczyniły Węgry po zmianie rządu, pozwalają Komisji na taki krok. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła dochodzenie dotyczące podejrzenia zakłócenia działania systemu informatycznego podczas drugiej tury wyborów przewodniczącego partii Polska 2050. Śledczy uznali, że nie ma danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa. W informacjach to wszystko, kolejne o 17.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Adam Ozga, a w TOK 360 Piotr Stanisławski, crazynauka.pl, współprowadzący audycję Homo Science. Dzień dobry, cześć.
11: Dzień dobry, witam, cześć.
10: Przed chwilą słyszeliśmy od Marietty Wiśniewskiej, że jest pierwszy przypadek wyzdrowienia podczas obecnej epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga i w Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia spodziewa się kolejnych przypadków wyleczeń. Niemniej od ogłoszenia epidemii eboli 15 maja odnotowano 10 potwierdzonych zgonów, 223 podejrzewane zgony i ponad 1000 potwierdzonych i podejrzewanych przypadków. A WHO uważa, że realna skala epidemii może być większa. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus wylądował w Demokratycznej Republice Konga i tam zapewnił, że epidemię da się powstrzymać. A co tu jest największą przeszkodą? Ten konkretny typ wirusa eboli?
11: To jest zły zestaw, można powiedzieć. Tak, to jest konkretnie gatunek Bundibugyo, który był do tej pory stosunkowo mało, może nie mało groźny, mało popularny, to też złe określenie, ale niewiele epidemii wywołał. Głównie szczep Zair wywoływał tę epidemię i to przeciwko niemu przygotowywaliśmy się do obrony i mamy szczepionkę, mamy jakieś rozwiązania. Natomiast Bundibugyo tych epidemii wywołał niewiele, w związku z czym jest to szczep, który, gatunek dokładnie, który jest mało poznany, jeszcze niewiele o nim wiemy, ale to jest jeden element. Oczywiście kolejnym miejscem, problemem jest miejsce, w którym to wszystko się dzieje. No, Demokratyczna Republika Konga to jest miejsce, które jest w tej chwili bardzo niespokojne, które ma fatalną infrastrukturę i to zarówno drogową, jak i ochrony zdrowia. To wszystko ma ogromne znaczenie, no bo tak naprawdę śmiertelność w przypadku wirusa eboli zależy w ogromnej większości od tego, jak opieką zostanie objęta chora osoba. Tam warunki są bardzo trudne.
10: Tak, no to też jest już 17. epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga. Mówimy o pierwszym przypadku wyzdrowienia. Jakie są dostępne metody leczenia?
11: Nie ma. Okay. To znaczy jest leczenie zachowawcze. Jak to w przypadku wielu wirusów, to znaczy są pewne rozwiązania, ale one nie obejmują właśnie tego gatunku Bundibugio. Są przeciwciała, są... jest szczepionka, ale nie przeciwko temu gatunkowi. Być może, to nie jest jeszcze sprawa pewna, w jakim stopniu ta szczepionka również będzie tu działała. Jeszcze tego nie wiemy, jest to sprawdzane. Być może któreś z istniejących do tej pory rozwiązań w jakimś stopniu się sprawdzi. Jest na przykład weryfikacja takiego przeciwwirusowego leku Obeldesivir, to się bodajże nazywa. To jest taka podawana w tabletkach odmiana leku, który był antywirusowego, który był badany intensywnie podczas pandemii COVID-19 i on w dużym stopniu może tutaj pomagać. Natomiast poza tym leczenie polega tak naprawdę na uzupełnianiu płynów i to uzupełnianiu w sposób taki bardzo intensywny, bo tak naprawdę przyczyną śmierci jest najczęściej szeroko rozumiane odwodnienie, tak naprawdę wstrząs polegający na utracie płynów organicznych i zapewnienie możliwie dobrych warunków tej osobie chorej. Nie mamy lepszych metod w tej chwili.
10: A jak to jest z tą szczepionką? Bo w ogóle szczepionka na ebolę to jest dość świeża sprawa, biorąc pod uwagę historię szczepień. 2019 rok, to jest chyba pierwsza szczepionka przeciwko eboli. Teraz mówi się o tym, że co najmniej kilka miesięcy może zająć przygotowanie szczepionki przeciwko temu rodzajowi wirusa? Czy jak to się formalnie nazywa?
11: Gatunkowi. Technicznie rzecz biorąc, to jest gatunek, tak, bo to jest cała grupa tych wirusów ebola. To jest tak, szczepionka właściwie istniała od 2003 roku, tylko nikomu za bardzo nie zależało na jej testowaniu, bo ebola była chorobą, którą, powiem to brutalnie, wszyscy mieli w nosie, to znaczy chorowały na nią osoby w Afryce, w rejonie Afryki, który nie był uznawany za szczególnie istotny przez powiedzmy globalną północ, w związku z czym mimo, że szczepionkę technicznie rzecz biorąc mieliśmy, to nie było pieniędzy na jej testowanie, nikomu na tym nie zależało i dopiero wielka epidemia, największa do tej pory epidemia eboli w latach 2014-2016, w przypadku której zostały zawleczone pojedyncze przypadki do Europy, do Ameryki Północnej, nagle się okazało, że może jednak warto się zabrać za robotę i ta szczepionka została poddana testom i rzeczywiście w 2019 roku została dopuszczona do użytku, natomiast to jest ten szczep Zaire. Natomiast w tej chwili jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, szczęście w nieszczęściu, że mamy szczepionki, które są w ogóle jakby technologie tworzenia szczepionek opartych na mRNA, co jest jak najbardziej pokłosiem pandemii COVID-19 i te szczepionki umożliwiają tworzenie znacznie szybciej, znacznie lepiej działających szczepionek, ten tryb działania mRNA. Więc jest nadzieja, że rzeczywiście w stosunkowo krótkim czasie, jak na szczepionki, uda się taką szczepionkę przeciwko temu nowemu gatunkowi przygotować. Także jest to dość przełomowy moment z punktu widzenia medycyny, bo nagle dostaliśmy narzędzie, które pozwala reagować znacznie szybciej niż do tej pory.
10: Wracacie do tych wątków z Aleksandrą Stanisławską w niedzielnym Homo Science o 15:20?
11: Tak, wracamy jak najbardziej. Mamy fantastycznego rozmówcę. To jest dr Piotr Kramarz, który jest szefem naukowym ECDC, czyli tej europejskiej organizacji, która podlega Komisji Europejskiej, która odpowiada za koordynację wszelkich działań związanych z nie tylko pandemiami, zachorowaniami, zakaźnymi chorobami i tak dalej. Piotr jest świetnym, naprawdę specjalistą o ogromnym doświadczeniu. Opowiada nam właśnie zarówno o specyfice w ogóle eboli, jak i o tym, co w tej chwili można robić, między innymi o współpracy z afrykańskim CDC i o, no nie powiem braku, ale bardzo utrudnionej współpracy z amerykańskimi organami. To jest w ogóle oddzielna, fascynująca historia. Tu mogę odesłać z kolei do naszego podcastu Crazy Nauka. Mamy dwugodzinny odcinek, gdzie również omawiamy ten wątek. Natomiast tu z Piotrem no, poruszymy kwestię tego, jak w ogóle da się pracować w obecnej sytuacji z obecną administracją amerykańską. No, powiem, że nie jest to łatwa sprawa.
10: Niedziela, godzina 15.20, Homo Science, współprowadzący Piotr Stanisławski z crazynauka.pl był razem ze mną w TOK 360, jest 16.49. Adam Ozga. A gościnią TOK 360 jest Joanna Reczek-Szwec z Fundacji Sztukmistrze. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
10: Jak pani dowiedziała się o tym, że Konfederacja postanowiła sobie nabić parę punkcików politycznych na otwartości Lublina?
3: No z mediów społecznościowych jakby nie dało się nie usłyszeć o tym i z przykrością muszę powiedzieć, że no właśnie zasięgi rzeczywiście tutaj zadziałały i chyba cała Polska słyszała o tym, jak niebezpiecznie jest w Lublinie, co oczywiście jest absolutnym kłamstwem i na co no bardzo się, eufemistycznie używając, zdenerwowaliśmy tutaj w środowisku lubelskim.
10: Ale reagujecie. 50 organizacji pozarządowych i środowisk obywatelskich opublikowało właśnie wspólne stanowisko przeciwko fali hejtu i manipulacji wobec studentów zagranicznych, organizatorów wydarzenia Afryka Day, które dzisiaj rusza, i miejskiej urzędniczki Wiktorii Herun, pochodzącej z Ukrainy. Na co kładziecie nacisk?
3: Po prostu przede wszystkim nie możemy być obojętni na tą spiralę nienawiści i kłamstw tak naprawdę, które się właśnie są celowane w społeczność studentów zagranicznych, ale tak naprawdę całą społeczność miasta, bo czujemy, że jesteśmy po prostu instrumentalnie potraktowani właśnie w grze politycznej, żeby podgrzać atmosferę, żeby wskazać wrogów, a nie widać tutaj żadnych tak dobrych intencji, realnej ochoty rozmowy i że zacytuję Hegla, że no, fakty, jeżeli teoria nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów, bo jakby nie chodzi o merytoryczną dyskusję o liczbach, o rzeczywistej sytuacji w Lublinie, bo no, naprawdę no, problem jest sztucznie wykreowany, bo studenci zagraniczni współtworzą to miasto. Trzecia edycja Africa Day w tym roku się odbywa. Wcześniejsze nie budziły żadnych kontrowersji. Mieszkańcy z radością uczestniczyli. No w tym momencie posłużyło to do, no właśnie, tak jak już powiedzieliśmy, zbierania punktów politycznych i tworzenia zasięgów. I to jest po prostu nie fair wobec wszystkich mieszkańców i tych osób bezpośrednio dotkniętych, szczególnie właśnie też Wiktoria Herun, urzędniczka od 15 lat w Urzędzie Miasta pracująca, która w tym momencie musi się mierzyć z ogromnym hejtem. Myślę, że to jest po prostu nieetyczne zachowanie.
10: No właśnie, jak ci ludzie, w których to jest najmocniej wymierzone, odbierają tę nagonkę?
3: Szczerze nie miałam możliwości bezpośrednio rozmawiać z tymi osobami. Ja byłam po prostu poruszona tak po ludzku zwyczajnie no, bezczelnością tego aktu, więc zaczęłam rozmawiać z innymi organizacjami i postanowiliśmy wspólnie odpowiedzieć, żeby właśnie nie poczuli, że są sami z tym hejtem. Myślę, że to jest dla nas bardzo ważne, że sama byłam studentką zagraniczną i wiem, jak to jest być w obcym miejscu i nie zawsze z życzliwymi osobami wokół. I myślę, że takie poczucie, danie poczucia, że są osoby solidarne wokół ciebie, że jest się chcianym tutaj i że się docenia ich pracę. Myślę, że to było kluczowe i też muszę powiedzieć, że jestem dumna z mojego miasta, bo i Urząd Miasta, i uniwersytety osoby publiczne, organizacje, ale zwykli obywatele wypowiedzieli się dosyć głośno, że właśnie no, nie zgadzamy się na hejt, na nakręcanie sztuczne nienawiści i to zostało jasno wypowiedziane. Mam wrażenie, że to powoli ucicha i mam nadzieję też, że panowie, którzy próbowali wykorzystać to do właśnie zbicia politycznego kapitału, też przyhamują, zobaczą, że no, nie da się z nami w taki sposób grać.
10: Mam nadzieję, że żadnego praktycznego, przemocowego wymiaru, mam na myśli przemoc fizyczną, bo oczywiście hejt sam w sobie też jest przemocą, więc tutaj może to nie było najcelniej użyte słowo, ale mam nadzieję, że takiego wymiaru idącego dalej niż ten hejt to nie miało.
3: Na ten moment nie słyszałam o takich incydentach. Były pewne plotki o mobilizacji różnych środowisk skrajnych, ale na ten moment nic się nie zadziało i mam nadzieję, że tak zostanie. Lublin jest normalnie miastem bezpiecznym i mam nadzieję, że tak będzie dalej.
10: Wiktoria Heron pracuje w ratuszu kilkanaście lat. Afrika Day ma swoją trzecią edycję. Studenci zagraniczni w Lublinie są też nie od dziś. Konfederacja teraz dopiero się zorientowała, czy takie rzeczy się wydarzały wcześniej?
3: Ja zauważam aktualnie jakieś takie wzmożenie szukania wrogów, bo ostatnio teraz dostało się artystom, to też jakby moja organizacja jest oburzona, bo działamy w, no właśnie, tworząc kulturę.
10: A to ten drugi pan z Konfederacji.
3: Oczywiście, ale myślę, że no jest może jakieś rozpisane role są, kto w kogo teraz uderza, ale no, mam wrażenie, że także jest jakieś podgrzanie atmosfery politycznej w tym momencie i być może, no to w tym momencie to już wychodzę trochę z mojej roli, to takie dywagacje już po Krakowie, właśnie takie podgrzewanie atmosfery w samorządach następuje, żeby tutaj zaatakować prezydenta, bo w sumie od tego się zaczęło, od wiadomości Krzysztofa Bosaka, że uderzającą też we władze miasta. Więc może to o to chodzi.
10: Bardzo dziękuję i powodzenia. Joanna Raczek-Szwed z Fundacji Sztuk Mistrze była gościnią TOK 360, 16:56, obok mnie już Jacek Żakowski. Wywiad polityczny za chwilę.
7: Tak, to mój debiut.
10: No właśnie, godzina 17, nie zasypiesz już o tej porze w piątek?
7: No, zasypiam.
10: Okej, okay, ale poradzisz sobie.
7: Mam nadzieję, że mi państwo pomogą oraz moi goście, Michał Gramatyka zaraz po 17, wiceminister cyfryzacji z Polski 2050. Nie unikniemy tematu odebrania orła Zeleńskiemu, bo to jest oczywiście temat dnia, ale porozmawiamy też o podatku cyfrowym, który zdaje się już mu nogi widać. No i o czym mało mówimy. Wiesz, że Polska jest najbardziej, no polskie firmy, instytucje są najbardziej atakowane na świecie przez ataki typu ransomware, czyli też z żądaniem okupu. To jest naprawdę bardzo groźne. Jesteśmy numer jeden, przynajmniej w tej dziedzinie. No a po 17:20 i 17:40 profesor Sławomir, widzisz, od czwartej rana na nogach. Mendes i Jarama Piekutowski o niesamowitym raporcie dotyczącym kościoła w Polsce. Świeccy, duchowni i sekularyzacja. Co z tego wyniknie? Bardzo jestem ciekaw, do czego doszli.
10: Jacek Żakowski, wywiad polityczny tuż po informacjach, które o godzinie 17:00. Adam Ozga, wracam z TOK 360 punktualnie o 18:00.
12: Reklama. Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Uwielbiam rysowanie.
11: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
12: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
13: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Prawie minuta po 17:00. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Prokuratura odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie użycia przez posła Konfederacji Konrada Berkowicza zmodyfikowanej flagi Izraela i wypowiedzianych wtedy przez niego słów: ochrona praworządności ani interes społeczny nie wymagały ścigania tego czynu z oskarżenia publicznego, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, prokurator Piotr Antoni Skiba. Poseł Konfederacji powiedział wówczas, że Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza. Dzisiejsze uderzenie rosyjskiego drona w Rumunii.

0: WHO i przestrzega, że wszystkie produkty nikotynowe są szkodliwe i uzależniające. A Dzień Bez Tytoniu będziemy obchodzić w niedzielę. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
1: Sponsorem programu jest Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
0: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie początkowo, a po południu na zachodzie także rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu na wschód kraju. 18 stopni na północnym wschodzie, 21 w centrum, 24 na zachodzie, a nad morzem i na Podhalu od 14 do 17.
1: Sponsorem programu był Subaru Import Polska. Importer japońskich SUV-ów ze stałym napędem na wszystkie koła. Subaru.pl.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Witam, Jacek Żakowski. Witam ponownie, bo słyszeliśmy się już o poranku. Teraz 17.03 i zaczynamy wywiad polityczny od rozmowy z panem ministrem Michałem Gramatyką, wiceministrem cyfryzacji, posłem Polski 2050. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
3: Niestety prezydent Zeleński udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej. Powiedział pan prezydent Karol Nawrocki, zapowiadając jednocześnie, że podejmie kroki, żeby odebrać prezydentowi Zeleńskiemu order Orła Białego. Słusznie czy niesłusznie?
4: Na pewno decyzja pana prezydenta Zełenskiego jest decyzją fatalną. Jest decyzją fatalną, dlatego że wiadomo, jakich okropnych krzywd na Polkach, na Polakach dopuszczała się UPA. Wiadomo, jaki gigantyczny problem mamy z tą historią i choćby kwestie ekshumacji na Wołyniu, kwestie wielkiej pracy, jaka jest wykonywana z obu stron, i z polskiej, i z ukraińskiej, żebyśmy mogli godnie pochować szczątki naszych rodaków, pokazują, jak trudna jest to sprawa. I nagle, w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, pojawia się taka decyzja pana prezydenta Zełenskiego.
3: Jak pan myśli, dlaczego ona się pojawiła?
4: Chcę wierzyć w to, że ktoś po prostu czegoś nie dopilnował, że ktoś po prostu nie pomyślał o tym, jak może poczuć się naród polski w obliczu takiej decyzji. Bo to w zasadzie nie zmienia układu geopolitycznego, to w ogóle nie zmienia konieczności pomocy Ukrainie, to w ogóle nie zmienia faktu, że Ukraina wiąże rosyjskie wojska, nie zmienia to w ogóle sytuacji, że Polska jest następna wobec tej agresji rosyjskiej. Natomiast ta decyzja jest po prostu fatalna i mam wrażenie, że gdyby rosyjska propaganda chciała sobie rozpisać jakiś scenariusz działania, to właśnie to byłby pierwszy element tego scenariusza, a potem poróżnienie tych dwóch narodów byłoby kolejnym elementem tego scenariusza.
3: No oczywiście, to jest rosyjska strategia pewnie od XVII wieku mniej więcej, żeby zwłaszcza w sprawach dotyczących Wołynia wykorzystywać czy budować napięcie między Polakami a Ukraińcami, i to się nieraz przecież Rosjanom udało, ale czy pan myśli, że w sytuacji, w jakiej jest Ukraina, zważywszy tę sytuację, nie lepiej by było, szczerze mówiąc, przymknąć oczy i pomyśleć sobie tak, jeżeli Zełenski musi w ten sposób mobilizować jakąś część młodych Ukraińców do walki, no to przeczekamy, a potem porozmawiamy.
4: Na pewno nie podejmowałbym pochopnych decyzji dotyczących najwyższych polskich oznaczeń państwowych, bo to nie służy godności tych odznaczeń.
3: W sensie, myślę, że tak szybko i pochopnie pan prezydent.
4: Warto wcześniej jednak porozmawiać, warto przeanalizować całość tej sytuacji, warto zapytać, dlaczego taką decyzję podjęto, warto w jakikolwiek sposób zareagować, a nie od razu zapowiadać odbieranie honorów, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. To doprowadzi tylko do tego, że w społeczeństwie polskim nastroje antyukraińskie jeszcze się wzmogą,

0: i będzie jeszcze trudniej uzasadnić pewne, pewne działania, które są związane z militarną pomocą na rzecz Ukrainy, a ta pomoc jest bezwzględnie potrzebna.
1: No, to jest kompletnie oczywiste. Ale na końcu, ten ostatnie słowo będzie należało do premiera Tuska, który ma prawo kontrasygnaty w przypadku takich decyzji. O ile nadawanie orderów jest w Konstytucji wymienione jako osobista prerogatywa pana prezydenta, o tyle ich odbieranie już nie. Więc będzie prawdopodobnie premier Tusk miał dylemat. Przychylić się do decyzji pana prezydenta, jeśli ona będzie ostatecznie po naradzie z kapitułą, czy się nie przychylać? Co by pan radził?
0: No i znowu wchodzimy w polskie piekło, czyli o takie, na takie doraźne polityczne patrzenie na tego typu sytuacje. Sytuacja, która ma przecież wymiar międzynarodowy, no bo to jest kwestia decyzji podjętej przez prezydenta innego niż Polska państwa, za chwilę zostanie wykorzystana do tradycyjnej polskiej wojny plemion. Będziemy się licytować na to, kto jest bardziej polski.
1: Od kiedy mamy Platformę i PiS, to wszystko się nadaje do tego, żeby gotować tę zupę.
0: 25-lecie ostatnio było powstania tej, czy rozpoczęcia tej, tej wojny plemion, bo mniej więcej 25 lat temu powstał PiS, no i w zasadzie Platforma też.
1: No właśnie. No to co pan radzi panu, panu premierowi? Bo ja rozumiem, że będzie narada koalicyjna. Sprawa jest bardzo poważna, przecież panie ministrze, bo wyraźnie liczne gesty pan premier Tusk wykonywał wobec tego, powiedziałbym, konfederackiego, antyukraińskiego elektoratu w ostatnim czasie. Chociażby te bombastyczne 5 lat zakazu wjazdu do Polski dla Ukraińca, który wjechał samochodem do Morskiego Oka. Nikt nie został w ten sposób ukarany wcześniej. Więc co by pan radził w tej sytuacji?
0: Nie sądzę, że ta sprawa stanie się przedmiotem rozmów koalicyjnych, bo nie wiem nic o tym, żeby takie spotkania koalicyjne się odbywały. Natomiast
1: nie ma
0: wierzę
1: takich spotkań w takich fundamentalnych sprawach, które mogą decydować o wyniku wyborów przecież.
0: Ja tego nie wiem, być może takie spotkania są, ale mnie o nich nic nie wiadomo. No, nic nie słyszałem od liderki swojego ugrupowania, żeby liderzy koalicyjni spotykali się, a moim zdaniem powinni spotykać się stale i większość tego typu sytuacji dyskutować. Ale głęboko wierzę w mądrość i poziom wyważenia pana premiera. On wielokrotnie udowodnił, że jest w stanie wytrzymać napięcie i podejmować roztropne decyzje. I w tę jego roztropność w tej sytuacji wierzę.
1: A roztropne byłoby zdaniem, co? Podpisać czy nie podpisać?
0: No to już nie jest pytanie do mnie. Myślę, że najgorszym scenariuszem byłoby, gdybyśmy teraz demonstracyjnie odebrali odznaczenie ukraińskiemu prezydentowi i doprowadzili do jeszcze większego wzrostu antyukraińskich w Polsce nastrojów. Może najpierw naprawdę warto porozmawiać, przeanalizować tę sytuację, zaznaczyć polskie stanowisko, pokazać, dlaczego nas to rani i dlaczego taka decyzja jest może i mobilizująca dla jakiejś najbardziej nacjonalistycznie nastawionej części ukraińskiego społeczeństwa, ale jednak niezwykle krzywdząca dla Polek i Polaków.
1: Zwłaszcza dla tych, którzy mają korzenie na wschodzie.
0: Właśnie.
1: Już w czerwcu, nareszcie, po blisko, no po 2,5 roku tej kadencji, ma się pokazać ustawa o podatku cyfrowym, obciążająca, jak mówi pański kolega, pan Standerski, obciążająca firmy, które mają przynajmniej 750 milionów euro przychodu rocznego, podatkiem w wysokości 3%. Pan zna ten projekt?
0: Tak. No, pracowaliśmy nad tym projektem w Ministerstwie Cyfryzacji. Mam głębokie przekonanie, że big techy w Polsce powinny płacić podatki. Powinny się dokładać do funkcjonowania naszego państwa. Dzisiaj tego nie robią. Dzisiaj nawet jak taka czy inna firma wykupi reklamę na Facebooku na przykład, czy w innym wielkim, na innej wielkiej platformie społecznościowej, no to faktura przychodzi z Irlandii.
1: No tak. A ile z tego będziemy mieli?
0: To wszystko jest zawarte w ocenie skutków regulacji. Nie jestem w stanie z głowy tych kwot przytoczyć, tym bardziej, że jestem dokładnie w samym środku podróży, więc nawet nie jestem w stanie otworzyć komputera. Natomiast dzisiaj big techy w zasadzie nie płacą. No to troszkę jest porównywalne z sytuacją niegdysiejszą supermarketów, które nie płaciły podatków, no bo zależało nam, żeby w Polsce lokowały swoje siedziby. Był taki czas, zdaje się, na przełomie lat 80. i 90. Big techy żyją w Polsce jak pączki w maśle. My, Polska 2050, proponowaliśmy, żeby z tych miliardów, które w ten sposób uda się uzyskać, sfinansować podwyższenie tej kwoty drugiego progu, czyli podwyższenie kwoty wejścia w drugi próg podatkowy. To było wskazywane przez nas jako jedno ze źródeł finansowania. Pan minister Sanderski, pan premier Gawkowski wskazują, że te środki zaoszczędzone w ten sposób, czy te środki, które w ten sposób wpłyną do budżetu państwa, powinny posłużyć rozwojowi polskiej myśli technicznej, polskiej sztucznej inteligencji, polskich algorytmów i polskich firm na tym właśnie rynku IT.
1: No byłoby super, gdyby one poszły na polską naukę ogólnie, bo to rzeczywiście już jesteśmy poniżej dna po prostu finansowania i ci najinteligentniejsi ludzie po prostu nam uciekają zwyczajnie za granicę, w każdym, nie wszyscy oczywiście, ale bardzo, bardzo wielu. Cztery osoby zostały już zatrzymane, część z nich aresztowana w związku z wywoływaniem tej fali fałszywych alarmów. Problem ze złapaniem sprawców, no do dziś na przykład nie mamy sprawców tego alarmu dotyczącego mieszkania pana prezydenta, co wywołuje największe poruszenie, wynika między innymi z tego, że trudno jest ich zlokalizować. Niech pan mi powie, co to jest AML?
0: AML to jest skrót od angielskich słów Advanced Mobile Location, czyli zaawansowanie raportowanie lokalizacji. I polega to na tym, że każda osoba, która wykonuje połączenie na numer 112 albo na któryś z trzycyfrowych numerów zaczynających się od 9, czyli 997, 998,
1: numery alarmowe.
0: Tak, numery alarmowe, to w warstwie danych przekazywana jest dokładna lokalizacja osoby dzwoniącej. W Polsce ta lokalizacja nie jest dokładna. Operator systemu 112 mniej więcej wie, skąd osoba dzwoni, mniej więcej dlatego, że jest w stanie ją zlokalizować na podstawie położenia tak zwanych stacji nadawczych, czyli tych masztów telefonii komórkowej. No bo z telefonów stacjonarnych już bardzo, bardzo niewielu z nas korzysta. AML polega na tym, że lokalizacja będzie przekazywana w sposób bardzo precyzyjny, z dokładnością do kilku metrów. I to się przyda wtedy, kiedy trzeba znaleźć taką osobę wzywającą pomocy, na przykład w górach, albo na przykład na jeziorach, gdzie rozkład tych BTS-ów, tych wież nadawczych jest na tyle szeroki, że trzeba by przeszukać kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych, ale to się przyda również jako antidotum na wszelkiego i maści żartownisiów, albo po prostu przestępców, którzy chcą zająć ten numer 112, zgłaszając tam fałszywe informacje.
1: Pan wierzy, że to będzie miało jakieś znaczenie? Jak człowiek zadzwoni, zrobi parę kroków do przodu i już będzie zupełnie gdzie indziej?
0: No, parę kroków do przodu to nie jest problem, żeby taką osobę znaleźć, ale wiem o takich przypadkach, raportowali mi to aktywni ludzie z ochotniczych patroli, z GoPru, z Topru. Oni mówili, że w momencie, kiedy szukają kogoś, kto dzwoni w górach po pomoc, to muszą często przeszukiwać kilometry kwadratowe powierzchni. W momencie, kiedy wdrożymy w Polsce AML, a nie działa on tylko w Polsce i w Chorwacji, o ile dobrze pamiętam, w całej Unii Europejskiej, to nie będzie w ogóle problemu z raportowaniem lokalizacji.
1: Tak, i kiedy dzisiaj, to będzie już działało?
0: W przyszłym roku, w połowie przyszłego roku powinno to zacząć działać. Można sobie zadawać pytanie, dlaczego tak późno? Ano dlatego, że najpierw musieliśmy nadrobić otoczenie prawne i przyjąć Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, czyli prawo komunikacji elektronicznej. To się nam udało zrobić w ubiegłym roku. Potem wybieraliśmy prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, no a potem od razu wzięliśmy się do roboty nad AML-em. Ja pamiętam jedno z pierwszych moich spotkań w Ministerstwie Cyfryzacji, to było właśnie spotkanie z ratownikami jurajskiej grupy GOPR, którzy tłumaczyli mi, jak ważna to jest usługa i jak dobrze, żeby ona w Polsce działała.
1: No tak, bo ich koledzy u sąsiadów oczywiście to mają już od dłuższego czasu. Panie ministrze, przeczytałem wstrząsający raport przygotowany przez jedną z firm ubezpieczeniowych, nie będziemy mówili którą, pokazujący, że Polska jest... Polskie firmy, polskie instytucje są najczęściej na świecie atakowane w trybie ransomware, czyli przejęcie kontroli nad komputerami w celu uzyskania okupu. I teraz chciałem pana zapytać, czy wy coś robicie w tej sprawie, żeby to się zmieniło? 6% światowych żądań okupu w zamian za komputery przypada na Polskę.
0: Bardzo dużo robimy. Najważniejszym narzędziem, które daliśmy, takim elementarzem wręcz cyberbezpieczeństwa, ustawą, która została podpisana przez pana prezydenta Nawrockiego, jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która dokładnie daje wytyczne, w jaki sposób powinno wyglądać zabezpieczenie wszystkich istotnych, sensytywnych dla funkcjonowania państwa systemów komputerowych. Systemami rządowymi problemu nie ma, one są bezpieczne.
1: No ustawa, ale samorządowe, systemie... na przykład szpitalne, to już jest katastrofa.
0: Katastrofa może nie, dlatego że coraz więcej samorządów zdaje sobie z tego sprawę, ale tak, rzeczywiście te żądania ransomware, czyli żądania okupu, potrafią na przykład zaszyfrować systemy informacji szpitalnej.
1: No tak, zaszyfrować taki dane, słynny które przypadek tam się... w Szczecinie. Wrócimy do tego, dziś niestety musimy skończyć tę rozmowę, ale wrócimy do tego z pewnością, bo to jest jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed polską gospodarką i polityką także. Ogromnie dziękuję. Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji Polska 2050 był z nami. Teraz informacje, a za chwilę Sławomir Mandes i Jaromir Piekutowski o tym, co się dzieje w polskim katolicyzmie.
2: Autopromocja.
3: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
4: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
3: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
4: Beata Lubecka, Radio Z.
5: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
6: Karolina Lewicka, TOK FM.
5: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
6: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
5: Co piątek o 17.
6: Dzieje się.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na meliski.
11: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia. To bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
7: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Zbliża się 17.21. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją fatalną, powiedział przed chwilą w wywiadzie politycznym TOK FM Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050. Gość Jacka Żakowskiego uzasadniał, że wiadomo, jakich krzywd na Polakach i Polkach dopuszczała się UPA i wiadomo, jak potężny problem mamy z tą historią. Jest wiele pracy po obu stronach, by szczątki godnie pochować. Ktoś nie pomyślał o tym, jak może poczuć się naród polski po ogłoszeniu takiej decyzji. Kontynuował gość TOK FM. Przypomnę, prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Prezydent Karol Nawrocki postuluje, by odebrać Zełenskiemu order Orła Białego. W lasach na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego strażacy nadal walczą z pożarem. Pojawiają się nowe zarzewia ognia. Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wylicza brygadier Karol Kroć z Mazowieckiej Komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
7: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
16: Pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób. Za kilka minut rozpocznie się uroczysta gala wręczenia Nagrody Człowieka Roku 2026 Gazety Wyborczej. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na portalu Gazety. Nagradzane są osoby, które walnie przyczyniają się do obrony wartości kluczowych dla liberalnej demokracji. Tytuł Człowieka Roku redakcji Gazety Wyborczej przyznaje się od 27 lat. Pierwsze wyróżnienie w 1999 roku otrzymał prezydent Czech Václav Havel. Rok temu nagrodę odebrał brytyjsko-polski historyk Norman Davies, autor książek o historii Polski, między innymi Bożego Igrzyska. Bydgoszczanie w końcu będą mogli korzystać z roweru miejskiego. System nie działa od jesieni ubiegłego roku, bo przez wiele miesięcy miastu nie udawało się podpisać nowego, czteroletniego kontraktu. Bydgoski rower aglomeracyjny w nowej odsłonie ma ruszyć 1 sierpnia. Zapowiada to dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
14: Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. Podpisałem umowę z konsorcjum Orange Rowi. Rowery są już przygotowane. W tej chwili trwa uzgadnianie ostatecznej kolorystyki, estetyki tego roweru z Plastykiem Miejskim oraz Radą do Spraw Estetyki.
16: Najważniejsza zmiana dla użytkowników to brak konieczności wpinania i wypinania rowerów, bo jednoślady będą miały mechanizmy blokowania oraz system GPS. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody. Jutro sporo chmur w całym kraju. Może też przelotnie popadać, ale będą też przejaśnienia. 18 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu od 14 do 17 stopni. I sprawdźmy jeszcze jakość powietrza. Lekkie przekroczenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 są w Warszawie, Radomiu, Rzeszowie, Toruniu i we Wrocławiu. Na pozostałym obszarze jest dobrze lub bardzo dobrze. Powietrze poprawiło się też w okolicach powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie wciąż, jak słyszeliśmy, trwa walka z pożarem lasu.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Witam ponownie, Jacek Żakowski. Teraz dokładnie 24,5 minuty po 7, po 17 wracamy do wywiadu politycznego. Moimi gośćmi są Jaromir Piekutowski, pisarz, publicysta, socjolog, Klub Inteligencji Katolickiej, autor opracowania, badania Dwa brzegi jednej rzeki, świeccy i duchowni wobec Kościoła katolickiego w Polsce. Raport z badań ilościowych i jakościowych i profesor Sławomir Mandes, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog religii i sekularyzacji. Zwłaszcza widzę, że pan na tą sekularyzację lekko się, ja też nie słyszałem o takiej socjologii, ale to ważne akurat, jak ktoś się tym interesuje w kontekście tego raportu. Zwłaszcza raport jest niezwykły, sponsorowany przez archidiecezję warszawską, to podkreślam, bo będzie wiele analityczno-krytycznych pewnie tez dotyczących Kościoła i niepokojących dla pewnie części księży. A matecznikiem tego raportu jest, jak rozumiem, Klub Inteligencji Katolickiej. Witam panów gorąco.
17: Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. Przeczytałem, mam swoje myśli i refleksje, ale chciałem może zaczynając od pana Piekutowskiego zapytać, to jedno kluczowe zdanie myśli, refleksji z tego ogromnego badania, które obejmuje 2000 osób świeckich i blisko 500 duchownych, jakie jest?
17: Zarówno mity przeciwników Kościoła, jak i zwolenników okazują się pryskać w zderzeniu z liczbami z tego badania.
1: Pięknie, pięknie. Rewolucyjnie. No dobrze, to zacznijmy od najważniejszego mitu, który pęka. Pryska?
17: po każdej ze stron muszę podać jeden mit. Jeżeli chodzi o krytyków czy przeciwników Kościoła, no to cały szereg mitów takich, że duchowni są za ukrywaniem trudnych rzeczy, duchowni są za tym, żeby się mieć dobre stosunki z politykami, metodami politycznymi działać. Duchowni nie widzą u siebie na przykład problemu z tym, że nie mówią językiem Ewangelii. Otóż nie chcą ukrywać, chcą mówić językiem Ewangelii, ich też bardzo wielu duchów, bo myśmy badali zwykłych duchownych, myśmy nie badali
1: jakichś szeregowych księży.
17: Tak.
1: Księża dołowi, jak mówił kardynał Wyszyński.
17: Im tak samo uwiera lepka komitywa części duchownych z polityką, ich tak samo uwiera chęć zdobywania pieniędzy bardziej niż mówienie językiem Ewangelii. Generalnie postulaty tego, w jakim kierunku Kościół powinien się zmieniać, są bardzo podobne u świeckich i u duchownych. Wbrew temu, że...
1: A między wierzącymi i niewierzącymi jest różnica tutaj, czy nie?
17: Akurat w tym badaniu była stosunkowo niewielka grupa niewierzących, zupełnie, ale jeśli chodzi
1: taka
17: o...
1: grupa ateistów tam znacząca.
17: Niewierzących, jeśli chodzi o niewierzących świeckich, znaczy mówię wśród księży, to tam faktycznie kilka osób powiedziało, że jest niewierzące, ile faktycznie to nie wiadomo, ale jeżeli chodzi o świeckich, no to oczywiście różnice tutaj są jak najbardziej. No to jest chyba oczywiste.
1: No to by było największe zaskoczenie, ale to we mnie
17: są
1: też...
17: Inne zaskoczenia.
1: Są inne zaskoczenia. No właśnie, moje zaskoczenie było takie, że tym księżom się nie podoba, ale w tym siedzą i to robią. Tak, panie profesorze?
18: No ale właśnie Jarema powiedział, że odwrotnie, no, że akceptują generalnie to, co jest takim dominującym przekazem ze strony społeczeństwa. Więc trudno, nie wiem, co pan redaktor ma na myśli, że im się nie podoba.
1: Że im się nie podoba, nie podoba ten Kościół, że są krytyczni, że nie lubią związków na przykład Kościoła z władzą, podobnie jak świeccy, a jednak w tym siedzą i to robią.
18: No nie, to aż tak z tego raportu to nie wynika, bo to są też i spore różnice między świeckimi i duchownymi. No jedna z takich różnic, która z tego raportu wynika, czy została ustalona przez badaczy, to jest ta różnica, że jeżeli chodzi o poziom akceptacji Kościoła rozumianego jako instytucja, no to duchowni od Kościoła się nie dystansują, więc aż tak daleko bym się nie posunął.
17: Nie, no, można to jednym zdaniem podsumować. Akceptują nauczanie Kościoła, magisterium, dużo bardziej niż świeccy, duchowni akceptują dużo bardziej niż świeccy, właściwie w pełni, mają dużo większe zaufanie do instytucji kościelnych, a jednocześnie mają bardzo podobne postulaty reform, zmian właściwie, nie chcę mówić reform, bo to duże słowo, co świeccy.
1: No dobrze, ale jeszcze zostajmy przy tej ocenie, krytyce Kościoła dzisiejszego, takiego jaki on jest, nie mówię o magisterium, prawda, o tych wielkich rzeczach, tylko o funkcjonowaniu. Ponad 3% świeckich uważa, że Kościół działa niezgodnie z nauką Jezusa. Znaczy, nie 3%.
17: Nie 3%, to jest skala...
1: 3 na 5.
17: Tak, skala...
1: 3 na 5.
17: W jakim stopniu...
1: Czyli 60%.
17: W jakim stopniu się zgadzają z danym twierdzeniem? Czyli od 1 zupełnie się nie zgadzam, do 5 całkowicie się zgadzam i to jest średnia. Że no, jeżeli średnia jest powyżej 2,5, no to znaczy, że
1: generalnie skłaniają
17: się do tak, że duża część świeckich skłania się do zgody, albo że zgody są silne wśród tych, którzy się
1: dobrze
17: zgadzają.
1: Ale mamy też wśród księży, wśród osób duchownych, wynik 1,7, to znaczy, że to nie jest dominujące przekonanie, ale jednak istotnie występujące.
17: Przekonanie, to że Kościół działa... stosunkowo niski słupek, ale proszę spojrzeć, że...
1: Ale tak jest fundamentalny. Nie, działa niezgodnie z nauką Jezusa. To właściwie to po co działa w ogóle? No. Jakie oni mają poczucie?
17: Żadna instytucja nie jest doskonała. Widocznie są samokrytyczni po prostu. I to też ja bym powiedział, że nie za mocno samokrytyczni, ale jednak tą samokrytyczność widać, bo ja widzę taki obraz. To jest hipoteza oczywiście. Tu pan profesor wczoraj mówił, żebym się strzegł za szybkiego wyciągania wniosków, ale postawmy sobie taką hipotezę, że mamy Kościół jako instytucję, która mówi przez oficjeli, przez episkopat, przez te osoby, które są na wysokich stanowiskach i politycznie też mają duży wpływ, a pod spodem są tysiące zwykłych księży i jak oni widzą pewne nieprzejrzystości, pewne błędy w tym kościele instytucjonalnym, widzą księży, którzy się kumają z politykami i tak dalej, to tych zwykłych księży, którzy mają szlachetne intencje, to też uwiera. I moim zdaniem to przede wszystkim widać w tym raporcie. A pyta pan redaktor, dlaczego oni siedzą w kościele? No dlatego, że
1: to jest ich praca?
17: W kościele są ważniejsze rzeczy niż instytucja. Zakładam dobrą wolę tych ludzi, bo oczywiście mogą siedzieć w nim z mnóstwa różnych powodów. Może im być wygodnie, może to być praca, może są przyzwyczajeni, ale załóżmy, że jakaś część z nich naprawdę wierzy w swoją misję, w swoje powołanie i ma pewne doświadczenie duchowe, co też inne elementy tego badania potwierdzają. I wtedy widzą, że instytucja źle działa, ale nie chcą odejść, bo jest takie w Dziejach Apostolskich: panie, do kogo pójdziemy dziś? Takie sformułowanie.
1: A trzeba iść do kogoś, nie można iść własną drogą?
17: No, część osób idzie własną drogą, to jest oczywiście osobista decyzja, ale nie dziwię się tym, którzy trzymają się jednak pewnych ram, pewnej ortodoksji, bo szukać, wie pan, panie redaktorze, po swojemu, to jest fajne. Ja też to lubię, ale można na dzisiejszym, świecie, gdzie mamy agorę różnych światopoglądów, to tak naprawdę są i sekty, i mnóstwo reklam. No jednak ludzie, myślę, coraz bardziej będą szukali jakiegoś kompasu, który w tym całym galimatiasie będzie ich prowadził.
1: No, ta słynna zemsta sakrum.
17: No, można tak to nazwać.
1: Uwikłanie w polityce krytykuje dwa, jest oceniane w skali, to bardzo trudno słowami wyrazić, jest oceniane na 2 i 3 w skali od 1 do 5 przez księży. Ukrywanie przestępstw seksualnych na 2 i 2, czyli tak, to są prawie, no blisko połowy możliwych ocen. Przymykanie oczy na szkodliwe działanie niektórych księży. Podobnie. Opuszczanie przez wiernych. Mówiąc krótko, widać, że ta krytycyzm osób duchownych wobec księży jest może wobec Kościoła, jest może słabszy niż wśród świeckich, ale jednak bardzo intensywny, prawda? I teraz, czy panie profesorze, czy to jest nadzieja na to, że oni się zbuntują i doprowadzą do zmiany, czy przywykną?
18: A teraz pan redaktor mówi o świeckich, czy o duchownych?
1: Bo świeccy mają łatwiejsze decyzje trochę, prawda?
18: Ja nie wiem, czy decyzja świeckich jest znowu aż tak bardzo bardziej łatwa, bo i jedni, i drugi są częścią tego kościoła i taki podział wydaje mi się może wygodny z takiego zewnętrznego punktu widzenia, ale jeżeli jest się z wewnątrz, to on tak do końca się nie sprawdza. Ja bym na początek powiedział, że jedni i drudzy bardzo wyraźnie odróżniają powód, dla którego i świeccy, i duchowni, powód, dla którego w kościele są, tego, czego od kościoła oczekują. I to jest przede wszystkim możliwość realizacji w pewien sposób rozumianej religijności. To jest dla ludzi ważne i tego I ludzie od księży oczekują i księża to głoszą. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia, wobec których jedni i drudzy są krytyczni, to one są istotne, ale nie przesądzają o fakcie, że się w tym kościele jest. My to już od dawna obserwujemy w badaniach, kiedy pytamy Polaków, czy słuchają tego, co mówi Kościół na temat polityki, to widzimy już od lat 90., że takie oczekiwanie, że Kościół w sprawach polityki się będzie wypowiedział i gotowość przede wszystkim słuchania Kościoła w sprawach polityki jest bardzo niska i to nie trzeba sięgać do ostatnich danych, no bo przecież mamy historię z lat 90. i zaangażowanie Kościoła w czasie wyborów, pierwszych wyborów na prezydenta, kiedy Aleksander Kwaśniewski startował i tam ten głos był wyraźny, jednoznaczny Kościoła, a jednak Polacy zagłosowali tak, jak zagłosowali i już wtedy było widać wyraźnie, że następuje rozdzielenie. I to, co widać w tych danych, To jest nie takie odkrycie z wczoraj, sprzed dwóch czy czterech lat, bo może warto wspomnieć, że te badania są sprzed czterech lat, tylko
1: dlatego jeszcze jest papież Franciszek.
18: Tak jest, tak jest. I co ważne, te badania były zrobione w 2022 roku, czyli w momencie, ja bym powiedział, kiedy prestiż Kościoła był na samym dnie z wielu różnych powodów, na to się złożył COVID, rządy ówczesne, wydarzenia wywołane różnymi decyzjami ówcześnie rządzących. Dzisiaj widać wyraźnie...
17: Wcześniej film Sekielski, prawda? Dokładnie, obnażenie skandalu.
18: Dokładnie, więc to był... Pod tym względem te badania są szalenie ciekawe, bo uchwyciły taki stan, można powiedzieć, kiedy prestiż Kościoła instytucjonalnego był na samym dnie i zbiegło się wiele wydarzeń. Dzisiaj widzimy, że to się trochę...
1: I co dziś widzimy, to pan profesor, jeżeli możemy się tak umówić, powie nam zaraz po informacjach.
2: Autopromocja. W sobotę Karolina Lewicka wraca do przeszłości.
19: Odchodzi, ale na niby. Nie znika z życia publicznego, jest aktywny. W Sulejówku drzwi się nie zamykają. Namawiają go wciąż, by wracał, jak Napoleon z Elby, byle z lepszym skutkiem. Piłsudski nie czuje się politycznym emerytem. Do myśli o powrocie dojrzewa szybko.
2: Powrót do przeszłości. W każdą sobotę o 17. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
20: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: ZUS, podatki, czynsz, konto...
24: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
23: Ty nie?
24: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
23: Płacą ci? Dużo?
24: 4000 się uzbierało.
23: No żartujesz.
25: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
26: Co za dzień.
27: Co się stało?
26: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
27: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
26: Meliski?
27: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
26: Czyli to takie pastylki antystresowe?
27: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
26: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
27: Na mnie i na Meliski.
28: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
29: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
30: Rosyjski dron uderzył w blok w Rumunii. Jest reakcja NATO i Komisji Europejskiej. Walka z czasem i żywiołem. Wielki pożar pod Warszawą. Ustawa o statusie osoby najbliższej i ostre słowa Sejmu.
29: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
31: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
32: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
31: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
32: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
31: Czyli?
32: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
33: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Piłki do MediaMarkt.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17.41, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wiktor Z. i Bartosz E. usłyszeli łącznie 33 zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. To w związku z kierowaniem fałszywych zawiadomień o alarmach bombowych do instytucji i osób prywatnych. Takie informacje przekazała dziś Prokuratura Krajowa. Czyny obejmują okres od 1 lutego 2023 do 5 września 2025. Wobec Wiktora Z., któremu przedstawiono jeden zarzut, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Z kolei wobec Bartosza E. skierowano ponowny wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania do Sądu Okręgowego w Rybniku. Decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją fatalną, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050. Chodzi o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Jak zauważył gość Jacka Żakowskiego, taka decyzja jest szczególnie niedobra w obecnej sytuacji.
4: Kwestie ekshumacji na Wołyniu, kwestie wielkiej pracy, jaka jest wykonywana z obu stron, i z polskiej, i z ukraińskiej, żebyśmy mogli godnie pochować szczątki naszych rodaków, pokazują, jak trudna jest to sprawa. I nagle, w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, pojawia się taka decyzja.
3: W odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy, prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Donald Trump zwołuje na dziś spotkanie z doradcami w Białym Domu. Mówi, że jeszcze dziś podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie porozumienia z Iranem. Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby. Dodał, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta, bez opłat dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach. Tak napisał amerykański prezydent na swoim serwisie True Social. Niemieckie wschodnie kraje związkowe wraz z przygranicznymi województwami zachodniej Polski zaapelowały do rządów w Berlinie i w Warszawie o rozbudowę połączeń kolejowych między oboma krajami. Chodzi głównie o kolej wschodnią na linii Berlin-Kostrzyn nad Odrą. Jak podały rozgłośnia Berlin-Brandenburg i niemiecka agencja DPA, apel ten ogłoszono podczas spotkania partnerstwa Odry w Poznaniu. Sygnatariusze apelu zauważyli, że między oboma krajami brakuje wydajnych tras, nowoczesnych pociągów i niezawodnej oferty dla podróżnych. Skrytykowano też rząd Niemiec za to, że nadal nie docenia projektów związanych z Polską. Jutro w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą się przemieszczać od Dolnego Śląska przez centrum, a po południu także na wschód kraju. 18 stopni będzie na termometrach na północnym wschodzie, około 21 w centrum, do 24 na zachodzie. Nad morzem i na Podhalu najchłodniej od 14 do 17.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest uwaga, wywiad polityczny. Teraz 17.44 już i wracamy do rozmowy. Jaromir Piekutowski, pisarz, publicysta, socjolog i profesor Sławomir Mandes, socjolog religii i sekularyzacji. Rozmawiamy o raporcie przygotowanym przez Klub Inteligencji Katolickiej Dwa brzegi jednej rzeki, o świeckich i duchownych w polskim kościele. Przerwałem panu profesorowi przed informacjami. Bardzo proszę.
6: No, ja tylko chciałem zwrócić uwagę, że te badania są ciekawe, bo dają nam obraz kościoła i społeczeństwa w momencie głębokiego kryzysu. Tak jak mówiłem, wiele tutaj w 2020 roku, kiedy te badania były robione, rzeczy się zbiegło, był inny papież, wychodziliśmy z pandemii i jeszcze rządziła poprzednia władza z wszystkiego tego konsekwencjami. Dzisiaj te badania nam pokazują, że to, czego byśmy się mogli spodziewać wówczas i co można by wnosić z tych badań, że jesteśmy w takim głębokim trendzie spadkowym, nie do końca się sprawdziło. To już mamy takie wskazówki, które pokazują, że ten proces sekularyzacji zwolnił. Ja nie mówię, że on się zatrzymał, ale na pewno wypłaszczyły się spadki. W tych badaniach to już trochę widać.
5: No, po okresie takich radykalnych spadków to jest chyba naturalne, prawda? Żaden proces społeczny nie jest jak Niagara. od szczytu do dołu.
6: I jeszcze całkiem sporo miejsca do dołu zostało, bo polskie społeczeństwo, wbrew pozorom, szczególnie na tle innych krajów europejskich, jest całkiem religijne. O tym warto pamiętać, jeżeli porównujemy z Niemcami, czy na przykład z Irlandią. Natomiast już w tym raporcie widać, że młode pokolenie wcale nie jest bardziej krytyczne względem Kościoła niż ich rodzice. Okazuje się, że młode pokolenie jest podobnie krytyczne jak rodzice, ale wcale nie bardziej krytyczne. To jest ten moment takiego wypłaszczenia, na który warto moim zdaniem, czytając ten raport, zwrócić uwagę, bo on też nas prowadzi do współczesnych czasów, kiedy dużo się mówi o, nie wiem, czy można mówić o odrodzeniu, ale ciekawym zjawisku takiego z większego zainteresowania wśród młodych osób, szczególnie wśród młodych mężczyzn, religią, szczególnie taką tradycyjną religią.
5: Tu chętnie bym o tych różnicach w zaufaniu, zwłaszcza do instytucji kościelnych, porozmawiał, bo to jest bardzo ciekawe, jak to jest zróżnicowane głęboko. I widać, że przynajmniej inny rodzaj religijności odpowiada różnym generacjom, prawda? Zaufanie do ojca Rydzyka w grupie 75+, jest no, przeszło dwa razy niższe niż w grupie 18-24, a wobec innych podmiotów kościelnych ta różnica jest zdecydowanie mniejsza, więc widać pewnego rodzaju preferencje. A skoro pan już powiedział o Konfederacji, to jeden z bardzo ciekawych materiałów, które przynosi ten raport, dotyczy preferencji partyjnych osób świeckich i duchownych. I muszę powiedzieć, że są dwie partie, których sytuacja mnie zaskoczyła. Jedno to jest PSL i Konfederacja. Każda z tych partii wydawałaby mi się doskonale pasować do profilu polskiego księdza katolickiego, czyli pochodzący z ludu, PSL, i z tendencjami nacjonalistycznymi, czyli Konfederacja. A tylko po 1% te dwie partie dostają wśród osób duchownych, czyli można powiedzieć, że no, właściwie
1: to jest zaokrąglone, bo Konfederacja 0,6%, czyli to jest marginalna sprawa.
5: Czy ale to dlatego, że nacjonalizm nie jest wśród księży popularny, jak nie w okresie pana kardynała Wyszyńskiego?
1: Troszkę to badanie, to mit, ten mit nadgryza. Ten mit, to znowu jest mit przeciwników Kościoła, że Kościół to jest jakaś ONR-owska organizacja. No nie jest jednak, ale ja bym po innych...
5: To się bierze z przedwojnia, prawda?
1: Tak, ja bym tutaj innym torem poszedł, bo jest także takie pytanie o wartości życiowe księży duchownych i świeckich i widać, że te wartości duchownych są często takie prospołeczne. Nie chcę powiedzieć prosocjalistyczne, ale na pewno nie są libertariańskie, na pewno nie są społecznie darwinowskie, są takie idące w kierunku pomocy słabszym, także jeżeli chodzi o pomoc państwa.
5: Czyli można powiedzieć chrześcijańskie.
1: Tak, w znaczeniu katolickiej, na przykład nauki społecznej. I teraz myślę, że PiS, jeżeli chodzi o PiS, to faktycznie mamy do czynienia z dużo większym odsetkiem, wyższym odsetkiem popierających PiS kapłanów niż świeckich.
5: 42% kapłanów, ale 25% świeckich w tym badaniu.
1: Ale ja bym powiedział, że tu nie tylko chodzi o prawicowe czy konserwatywne obyczajowo nastawienie PiS-u, ale także o to, że PiS jednak jest prawicą prospołeczną, a Konfederacja jest prawicą libertariańską, raczej bliższą, nie wiem, ideom Ayn Rand czy kogokolwiek, czyli ideą w gruncie rzeczy, no jednak bardzo dalekim od chrześcijaństwa, chociaż rzeczywiście jest bardzo wielu i chrześcijan, i katolików, łącznie z George'em Weiglem i tak dalej, którzy byli zwolennikami tej bardzo liberalnej, kapitalistycznej gospodarki, ale mimo wszystko w katolickiej nauce społecznej ostatnio już nie tylko za papieża Franciszka, ale myślę, że nawet od Jana Pawła II, od Solicitudo Rei Socialis, dominuje ten pierwiastek ochrony przed nadmiernie rozpychającym się kapitalizmem i liberalizmem. I wydaje mi się, że u księży to jest jakoś tam połączone. Nie wspierają tej prawicy, która jest antysocjalna i która jednocześnie jest coraz bardziej obojętna wobec religii, bo owszem, no tam pewne postulaty obyczajowe Konfederacja ma podobne, ale to nie jest już prawica tak związana z Kościołem.
5: To nie jest ta
1: wizja. To jest nowa prawica, która przychodzi, która pan redaktor tutaj wczoraj, jak rozmawialiśmy, użył określenia pogańska. Ja nie wiem, czy to słowo będzie używane, ono historycznie jest faktycznie jakoś tam jest na miejscu, ale no, na pewno ja bym powiedział...
5: Te neopogańskie były wśród nacjonalistów przedwojennych dość popularne. One właściwie konkurowały, prawda, w okresie międzywojennym z tym nurtem katolickim.
1: No w każdym razie w młodszych pokoleniach mamy do czynienia z wieloma osobami, które mają bardzo albo nawet radykalnie prawicowe poglądy. Nie chcę powiedzieć konserwatywne, bo to jest, są czasem wręcz rewolucyjne poglądy, czy kontrrewolucyjne, a jednocześnie kompletnie nie katolickie. Jest taka książka Patrycji Wieczorkiewicz i Aleksandry Herzyk o incelach, młodych mężczyznach, którzy są sfrustrowani tym, że nie mogą znaleźć sobie partnerki. I właśnie autorki zwróciły uwagę po swoich badaniach, że tam jest bardzo wiele osób o bardzo mocno takich prawicowych poglądach, jednocześnie całkowicie odrzucających Kościół, a nawet odrzucających do pewnego, w dużym stopniu odrzucających tradycyjny patriotyzm.
5: No, trochę mi skóra cierpnie, jak to słyszę, bo obaj wiemy, co to znaczyło dla nacjonalizmu, kiedy się stał nieludzki. Prawda?
1: No, dlatego może zatęsknimy jeszcze za PiS-em. Jak tak
5: pan profesor pójdzie. Już tęskni za PiS-em, rozumiem.
6: No, jak mi przypisuje pan takie tęsknoty, ja tutaj nie chciałbym się pod nimi podpisać, natomiast tutaj zwrócił uwagę też na takie działania prewencyjne. Byli tacy księża i zakonnicy, którzy starali się włączyć w te ruchy radykalnie narodowe, nacjonalistyczne. I Kościół podejmował działania, żeby tych księży uciszyć.
5: Międlar.
6: Dokładnie tak, jeszcze były inne przypadki.
1: No już chyba nie jest księdzem i nie jest katolikiem.
5: Ale jak zaczynał,
1: nie,
5: to był.
1: Nie pamiętam dokładnie, nie chcę...
6: Ale chodzi mi o to, że to też wskazuje, że z drugiej strony biskupi pilnują tego, żeby jednak takiego zaangażowania po stronie radykalnej prawicy ze strony księży nie było. Takie przypadki się zdarzały i widzieliśmy dosyć szybkie interwencje hierarchów.
5: Czyli jest, a jest też jedna rzecz, która mnie tutaj zastanowiła, mianowicie 1% więcej niż na Konfederację, trochę mniej niż na PSL, sądząc z tego kafelka, duchownych opowiada się za lewicą. Po stronie lewicy to by nie było takie dziwne, bo tam jest bardzo wielu katolików, nawet takich, można powiedzieć, ostentacyjnych katolików jest i było, no Józef Oleksy na przykład. Ale w drugą stronę, to prawdę mówiąc, nie przypuszczałem. To też jest ten taki element, powiedziałbym, solidarnościowy.
6: Ale pan redaktor, tak mam wrażenie, demonizuje kler. Wystarczy przyjąć, że księża są emanacją naszego społeczeństwa. Może pod pewnymi względami się różnią, ale zasadniczo ludzie, którzy trafiają do seminariów, to są przeciętni chłopacy, którzy podlegają przygotowaniu i jako tacy nie różnią się od naszego społeczeństwa. To nie jest tak, że księża, że tak powiem, są przywożeni z zewnątrz. Oni są tacy, jacy my wszyscy zasadniczo, więc nie dziwią mnie te podobieństwa. I myślę, że też te różnice nie są takie duże.
5: No pięknie pan to mówi, naprawdę, tak bardzo humanistycznie, ale jednak w tych preferencjach partyjnych na przykład widać, że różnice są istotne, prawda, między świeckimi a duchownymi. No właśnie to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest takim ładnym przykładem, a jeszcze ładniejszym jest Koalicja Obywatelska, tak? 4% duchownych i 18% świeckich. No to już widać przepaść. Ale chwila nam została. Chciałem, żebyśmy jeszcze te 2 minuty wykorzystali na rozmowę o tym, i co dalej?
1: Z Kościołem? Ja uważam, że jest to czas wielkiej, wielkiej szansy, bo tak jak tutaj mówił wcześniej pan profesor, Kościół zaliczył nadir. Naprawdę najniższy punkt, myślę, poparcia, najtrudniejszy kryzys około roku 2020, myślę, że
5: i to uchwyciliście.
1: Jesień 2020 roku i to badanie to jest jeszcze następstwo tamtych czasów. Ale ta krytyka Kościoła, która wtedy była wszędzie, tak naprawdę była bardzo mocna i też dostało się bardzo wielu osobom zupełnie niewinnym przy okazji, ona zleżała w ostatnich latach, a jeszcze do tego mamy do czynienia ze zwrotem na Zachodzie w kierunku chrześcijaństwa, zwłaszcza młodych mężczyzn, owszem konserwatywnych, ale nie zawsze to jest zupełnie fasadowe. Ja widzę bardzo dużo aktywnych intelektualistów chrześcijańskich, na przykład amerykańskich na YouTubie, którzy
5: jak
1: mówią,
5: się
1: ciekawe,
5: kłócą z papieżem, taki Vans na przykład.
1: No właśnie całkiem często, Vans to nie uznałbym go za czołowego intelektualistę angielskiego, chociaż intelektualistą jest, no, trzeba mu to oddać.
5: Tak.
1: Ale prawda jest taka, że gdzieś tam zaczyna się tak, na pewno w zeszłym roku to zbadałem przy okazji wyboru papieża Leona, ten spadek liczby wiernych czy osób praktykujących w Stanach Zjednoczonych zwolnił albo wręcz się zatrzymał, czyli od dna zawsze można się odbić. I jest to teraz moment, żeby przemyśleć, dlaczego tak dużo ludzi faktycznie gdzieś się z Kościołem rozmija, czy nie znajduje tego duchowego doświadczenia i jak do nich mówić.
5: No, użyję słynnej frazy. Będziemy do tego wracali. Nie przypadkiem, bo myślę, że ten temat rzeczywiście wróci, jak tylko sezon polityczny troszkę się przestudzi. Bardzo, bardzo dziękuję. Jeremia Piekutowski i Sławomir Mandes byli z nami. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
5: Piątkowy wywiad polityczny wydawał Kuba Żebrowski, realizował Krzysztof Olesiewicz. O 18 wraca TOK 360 i Adam Ozga. Do usłyszenia w piątek, Jacek Żakowski.
7: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
8: Cezary Łasiczka, zapraszam na przewodnik technologiczny. Nauczyciel albo wykładowca pisze na tablicy, a ty chcesz zapamiętać notatkę. Zamiast przepisywać, zrób zdjęcie, a to tylko początek możliwości aparatu smartfona jako narzędzia edukacyjnego i organizacyjnego. Aplikacje do skanowania dokumentów, na przykład Adobe Scan, Microsoft Lens czy Genius Scan, zamieniają zwykłe zdjęcie kartki w profesjonalny skan PDF. Technologia OCR, czyli optyczne rozpoznawanie znaków, potrafi wyciągnąć tekst z obrazu, wtedy można go edytować, kopiować lub tłumaczyć. Aparaty smartfonów potrafią też czytać kody QR i kreskowe, co zarówno w szkole, jak i poza nią bywa bardzo przydatne. Kod na podręczniku może prowadzić do materiałów multimedialnych, a wykładowca może udostępnić link do zadania domowego jednym kodem, zamiast dyktować długi adres internetowy.
7: Sponsorem programu był producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
9: Reklama.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Barbara?
9: No?
8: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
9: Co, Marian?
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
9: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
8: No.
10: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Piątek, 29 maja, minuta po 18. Donald Trump znowu sugeruje, że porozumienie z Iranem jest już blisko. Jedna osoba w historii była pozbawiona orderu Orła Białego. Prezydent Karol Nawrocki chce, żeby stało się tak z drugą, z prezydentem Ukrainy. Było już lepiej, ale wiatr utrudnia gaszenie pożaru niedaleko Warszawy. To jest wciąż TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Donald Trump ogłosił, że zwołuje na dziś spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie porozumienia z Iranem. O tym, że amerykańsko-irańskie porozumienie czeka tylko na akceptację prezydenta USA, donosił dziś Reuters. We wpisie w internecie amerykański prezydent zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Gdy faktycznie dojdzie do porozumienia, dowiedzą się tego państwo z TOK FM. Prezydent Karol Nawrocki chce, by prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu odebrać order Orła Białego, przyznany przez

0: Order nadano w wyniku wprowadzenia w błąd albo gdy odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu. Według prawników taka decyzja prezydenta mogłaby wymagać kontrasygnaty premiera. W ponad 300-letniej historii order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie. Na mocy decyzji sądu był to Wincenty Witos i polityczny proces brzeski. Po kilku latach order Witosowi zwrócono. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ma to być alternatywa dla proponowanych wcześniej przez lewicę związków partnerskich. Za wprowadzeniem nowych przepisów głosowało 230 posłów, jednak to wszystko najprawdopodobniej nie ma większego znaczenia, bo prezydent Karol Nawrocki tuż po głosowaniu zapowiedział, że ustawy nie podpisze, mimo że jeszcze trafi ona do Senatu. Trudno zrozumieć tę decyzję, mówił w TOK 360 w południe Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
1: Nasz prezydent pokaże po raz kolejny, że osoby LGBT+, że rodziny takie jak moja w Polsce nie są mile widziane i nie mamy co liczyć na to, że głowa państwa zatroszczy się o bezpieczeństwo i godność, tylko jeśli już będzie nami straszyć i po raz kolejny po prostu zorganizuje wokół tego jakiś polityczny cyrk.
0: Ustawa o statusie osoby najbliższej, gdyby weszła w życie, umożliwiłaby dwóm osobom pełnoletnim zawarcie umowy o notariusza. Obie strony mogłyby decydować o obowiązku alimentacyjnym, uzyskać prawo do wspólnego mieszkania i nadać drugiej osobie uprawnienia do informacji medycznych. Unia Europejska odblokowuje ponad 16 miliardów euro dla Węgier, przekazała szefowa Komisji Europejskiej po spotkaniu z premierem tego kraju Peterem Modiorem. Już teraz czujemy silny powiew zmian na Węgrzech, mówi Ursula von der Leyen, która poinformowała o odblokowaniu m.in. pieniędzy z programu uruchomionego po pandemii koronawirusa.
2: Bardzo miło mi poinformować, że możemy odblokować 10 miliardów euro dla Węgier. Jest też znaczący postęp, jeśli chodzi o fundusze spójności.
0: Za zobowiązanie się do osiągnięcia kamieni milowych, choć m.in. o reformy sądownictwa, Budapeszt ma dostać z Funduszu Spójności więcej niż 4 miliardy euro. Kolejne ponad 2 miliardy za reformy dotyczące wolności akademickiej. To są wszystko oczywiście pieniądze na słowo, bo tak jak i w wypadku Polski, zmiany w prawie jeszcze nie zaszły. Blisko 1000 strażaków wciąż próbuje ugasić pożar lasu na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego w województwie mazowieckim, nie tak daleko Warszawy. W tym momencie nie wiadomo, kiedy akcja do gaszenia się zakończy. Tak mówił przed chwilą reporterowi TOK FM dowodzący na miejscu zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Sytuacja jest dynamiczna. W południe, jak nie było wiatru, mieliśmy tą sytuację opanowaną, natomiast wiatr się wzmagał. Rozpalił nam się ponownie ogień. Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już nawet na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pożarisko.
0: Pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. Do tej pory objął około 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów. Część z nich zniszczył bezpowrotnie. Wkrótce poznamy laureata Nagrody Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Nawet lada moment go poznamy, bo rozpoczęła się już gala przyznania tegorocznego wyróżnienia. Cezary Jaszczyk, reporter TOK FM, jest na miejscu. Powiedz, co się dzieje? Czy już coś wiadomo?
4: Dobry wieczór. Właśnie dobiega końca pierwsza część gali z oprawą artystyczną i rozmową Adama Michnika z Anne Applebaum na temat kondycji demokracji. Dosłownie za chwilę poznamy wyniki plebiscytu na Człowieka Roku czytelników wyborczej. Zaraz potem laureata głównej nagrody. Kto nim będzie, to oczywiście tajemnica. W przeszłości tytuł trafił m.in. do Wacława Hawla, Andrzeja Wajdy, Tadeusza Mazowieckiego czy Michaiła Chodorkowskiego.
0: Dzięki Czarku informuję, jak poznamy nazwisko laureata albo laureatki, a ja z tamtych czasów mam nawet autograf Wacława Hawla. Na długi weekend zobaczymy benzynę z piątką z przodu. Wszystko wskazuje na to, że patrząc na to, w jakim tempie tanieje ropa naftowa, ceny paliw na polskich stacjach też z każdym dniem powinny być coraz niższe, prognozował w popołudniowym EKG Grzegorz Maziak z ePetrol.pl.
5: Korzystamy z efektu niższych cen ropy i myślę, że już w przyszłym tygodniu ceny benzyny 95-oktanowej mogą znaleźć się poniżej poziomu 6 zł. To na pewno jest wiadomość, która ucieszy wielu kierowców. To nie będzie jeszcze duże odchylenie od tego poziomu. Okolice 5,95, 5,97 to są te dolne poziomy, których możemy spodziewać się w przypadku 95-oktanowej benzyny, a okolice 6,25 zł, 6,30 zł to są te ceny, które powinny być widoczne na stacjach najczęściej dla oleju napędowego.
0: Na razie od jutra do poniedziałku 95 ma kosztować maksymalnie 6,05 zł, czyli o 11.

0: 200 groszy mniej niż dziś. Diesel 6,34, też trochę mniej. Ekonomiści dzisiaj przecierali oczy ze zdumienia, patrząc na inflację, bo spodziewali się, że napędzana efektami wojny na Bliskim Wschodzie inflacja z hukiem przebije w maju poziom uważany za zdrowy dla gospodarki, a ze swoimi 3,1% nawet tego poziomu nie dotknęła. Paliwa wprawdzie drożeją, summa summarum, energia też drożeje, ale cały wskaźnik inflacyjny powstrzymała żywność, zaskakująco tańsza niż miesiąc temu. To druga największa pozytywna niespodzianka inflacyjna w historii, piszą eksperci PKO SA. Czy zatem wciąż powinniśmy się obawiać inflacyjnych strachów i czy efekty drogich paliw, drogiej energii szeroko uderzą w ceny w całej gospodarce, a tym samym uderzą w nasze portfele? Wojciech Kowalik na ten temat rozmawiał w EKG z Urszulą Kryńską, ekonomistką PKO Banku Polskiego.
1: Występują już tak zwane efekty drugiej rundy, czyli taki proces, w którym wyższe ceny paliw są przerzucane na inne elementy koszyka. Natomiast to są te pierwsze efekty drugiej rundy, które są oczywiste, tak? Czyli że wzrosną ceny transportu i pewnie ceny usług czy też wycieczek też podrożeją w kolejnym kroku. Natomiast chyba dalej ten proces przerzucania cen na razie nie idzie i to jest dobra informacja, bo nie rozkręca nam się spirala cenowa.
2: Ale chwilowo, czy jednak musimy spodziewać się, że w dalszej części roku te drogie paliwa teraz i ta drożejąca energia przez wojnę na Bliskim Wschodzie, jednak odczujemy to w cenach w gospodarce?
1: To wszystko zależy od tego, jak długo paliwa będą drogie. Przy takim scenariuszu, który jest w tej chwili scenariuszem bazowym i naszym, i większości ekonomistów, czyli że w drugiej połowie roku sytuacja zacznie się normalizować, ceny ropy zaczną spadać, to w takim scenariuszu można powiedzieć, że mamy chwilowy szok, który przeminie i takich efektów drugiej rundy będzie niewiele. Zwłaszcza, że w Polsce sytuacja na rynku pracy nie sprzyja w tej chwili, patrząc na badania, temu takiemu kolejnemu elementowi, który by nas już martwił jako strażników stabilności cen, nie jako strażników własnego portfela oczywiście, czyli sytuacji, gdzie pojawiają się podwyższone żądania płacowe w związku z tym, że jest wyższa inflacja.
2: A tego nie widać.
1: Nie widać.
0: Jak mówią ekonomiści, dzisiejszy odczyt może natomiast uspokoić kredytobiorców, bo mocno odsuwa perspektywę podwyżek stóp procentowych. Mówiłem na początek tego wydania, tej części TOK 360, że Donald Trump, prezydent USA, zwołuje naradę w Białym Domu na temat porozumienia z Iranem, że to porozumienie może być blisko, ale źródła irańskie przekazały agencji informacyjnej Fars, że komentarze Trumpa na temat porozumienia są mieszanką prawdy i kłamstw. Potwierdziły, że porozumienie nie obejmuje ponownego otwarcia cieśniny Ormus bez pobierania opłat na przykład i że Iran, wbrew temu co mówi Trump, wcale nie zgadza się na zniszczenie materiałów nuklearnych. Iga Świątek jako pierwsza z naszych tenisistek zapewniła sobie awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa kosztem innej z Polek, Magdy Linet. Ale by awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer jeden będzie musiała wnieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo przyjdzie jej się zmierzyć z zawodniczką, która jest w wyśmienitej, naprawdę wyśmienitej formie, o czym więcej teraz z Paryża wysłannik TOK FM na turniej Przemysław Pozowski.
3: Iga Świątek z Magdą Linet na korcie spędziła godzinę i 25 minut, wygrała 6-4, 6-4, a w niedzielę czeka ją naprawdę poważna przeszkoda. Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, do tego wygrała także turniej w Madrycie, ale mimo to, pytana czy czuje się faworytką, odpowiada tak.
4: I definitely have a different feeling going into this match.
3: Nie, no ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, tym razem czuję się inaczej, ale nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy, a oczywiście bardzo chciałbym być tą, która jest faworytką w tym meczu, ale nie sądzę, żeby tak było. To nie wpłynie jednak na to, jak wyjdę na kort, z jakim nastawieniem. Chcę dać siebie wszystko, dobrze się bawić. Nie wygrałem z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
4: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know. That's how I look at it and, you know, I'm excited for this match.
3: Tyle Ukrainka przed meczem z Igą Świątek. To spotkanie w niedzielę, a jutro o godzinie 11 na korcie Simone Mathieu mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari z Paryża. Przemysław Pozowski, TOK FM.
0: I te mecze pokaże Eurosport, a Przemysław Pozowski dołączy do mnie w Sporcie 360 już za nieco ponad kwadrans. To jest TOK 360, Adam Ozga. 18.12, a gościem TOK 360 jest doktor inżynier Łukasz Tyburski z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Koło południa wiatr odpuścił, więc były dość optymistyczne informacje związane z tym pożarem niedaleko Warszawy, gdzie spłonęło już 300 hektarów, między innymi lasu. Po południu ten wiatr znowu się wzmagał, więc ta akcja stała się znów nieco trudniejsza. I jak słyszeliśmy przed chwilą, w TOK 360 strażacy odpowiedzieli na ten pożar przeciw ogniem. O co chodzi?
5: To znaczy, to jest taka metoda jakby walczenia z pożarem przez ogień, czyli przed frontem pożaru, wtedy kiedy ten ogień się do nas zbliża, my w odpowiednim momencie możemy podłożyć ogień, żeby tak jakby go wyhamować, czyli można powiedzieć, że walczymy ogniem z ogniem, tylko że ten ogień, który jest, to trzeba mieć odpowiednie wyczucie, odpowiedni moment i dochodzi do takiego, można powiedzieć, zasania tego ognia i zatrzymania tego frontu pożaru, bo to, co się nam z jednej strony ta fala ognia, która idzie, a z drugiej strony my też walczymy właśnie ogniem, żeby ten ogień wstrzymać. Więc no to jest tak dosyć trudno do uzmysłowienia sobie, ale to jest bardzo rzadko metoda stosowana w tej chwili, między innymi przez Państwową Straż Pożarną.
0: Ten pożar w powiecie wołomińskim, on był określany mianem pożaru wierzchołkowego, że ogień przenosił się w koronach drzew. Coś takiego może wybuchnąć samo? Czy w ogóle las może się zapalić sam?
5: To znaczy tak, wtedy kiedy mówimy o pożarze wierzchołkowym, każdy pożar zaczyna się najczęściej od tej najniższej warstwy, czyli tej warstwy runa, tej, po której my najczęściej chodzimy, i dopiero w przypadku, wtedy kiedy mamy w lesie taką jakby schodkowy materiał, czyli mamy jakieś krzewy, młodsze drzewa, to po tych schodkach tak jakby ten ogień może nam się wspiąć na górę do tych koron. I wtedy przechodzi nam w tą najwyższą i najbardziej niebezpieczną fazę pożaru, czyli ten pożar całkowity, pożar wierzchołkowy. No charakteryzuje się też tym, że mogą być przerzuty gdzieś tam dalej na kilkaset metrów ten ogień może się pojawiać w nowym miejscu, więc to też jest bardzo niebezpieczne zdarzenie również dla strażaków, którzy gdzieś tam w pobliżu są, dlatego że gdzieś na plecach ich mogą pojawiać się nowe zarzewia. Natomiast no niestety przyczynami pożarów w większości jesteśmy my sami przez celowe i niecelowe działania, bo około 99% tak naprawdę pożarów jest związanych z naszą działalnością, natomiast do pożarów w naszym klimacie takich samoistnych można powiedzieć, że nie dochodzi. Czasami się mówi o pożarach naturalnych, czyli wtedy, kiedy od wyładowania atmosferycznego może dojść do zapalenia się drzewa, ale u nas w związku z tym, że wyładowania atmosferyczne najczęściej towarzyszą opadom deszczu, no to nie są to pożary groźne i najczęściej samoistnie się gaszą i dotyczą właśnie tego pojedynczego drzewa. Więc rzadko się zdarza tak, żeby ten pożar samoistny miał jakieś wielkie znaczenie i był niebezpieczny w skutkach.
0: A gdy mówimy o naszej działalności, z której wynika pożar, to co pan ma na myśli? Jakąś butelkę porzuconą w lesie, jakieś wypalane trawy niedaleko, samopodpalenie takie intencjonalne?
5: Często może być to właśnie działanie takie intencjonalne. Czasami może być to szczególnie w tym okresie wiosennym, kiedy mamy suche trawy, i niektórzy błędnie właśnie myślą, że wypalanie traw jest jakimś takim dobrą metodą do tego, żeby wzbogacić czy glebę. No i niestety często te pożary właśnie, że wymykają się spod kontroli, to jest raz, a z drugiej strony no, wypalanie traw aktualnie jest procesem nielegalnym. No a często zdarza się tak, że niestety są to intencjonalne podpalenia. I wcale może być to nie mały problem.
0: Ale może jest tak, że ktoś, kto na przykład w ten weekend z nas pójdzie do lasu i po prostu będzie mądry, nie będzie po sobie śmiecił, nie będzie używał otwartego ognia, to może jest tak, że jednak może być spokojny, że to się źle nie skończy.
5: Przyczyną pożarów niestety jest nasza działalność. Jeżeli nie używamy ognia w taki czy inny sposób na terenach leśnych lub w ich pobliżu, to nic złego nam się tak jakby nie stanie. Natomiast ważne jest tak, kto, żeby obserwować tak jakby, co robią też inni, którzy są obecni gdzieś w środowisku, w sąsiedztwie nas i po prostu odpowiednio reagować.
0: Czy jest ostatnio więcej pożarów? Czy to jest bardziej wrażenie, bo słyszymy o dywersji, nie mówię, że to była dywersja, ten konkretny pożar, ale były akty dywersji związane z podpaleniami, bo słyszymy o katastrofie klimatycznej, bo też obieg informacji przyspieszył i przyspiesza, więc jesteśmy siłą rzeczy bardziej narażeni na informacje o tym, że coś gdzieś się pali. Czy tych pożarów jest więcej?
5: To znaczy oczywiście no, sezon, można powiedzieć, że nam się dopiero zaczyna w pewien sposób, bo z reguły takie największe piki zagrożenia czy liczby pożarów z reguły są kwiecień i właśnie maj. I to jest uzależnione oczywiście od warunków pogodowych, których mamy. No, w tej chwili tych opadów wcale tak dużo nie ma, wilgotność w lasach jest niska, no i ten stopień zagrożenia najczęściej, jak Państwo sobie zobaczą na mapach, to jest często drugi, trzeci stopień zagrożenia, więc no tutaj pierwszy stopień zagrożenia, więc no to zagrożenie cały czas jest, no i wszyscy czekamy na deszcz. Natomiast czy tych pożarów nam przybywa, to wszystko w zależności od konkretnego roku. W ostatnich latach, można powiedzieć, dwóch gdzieś, liczba pożarów w Polsce to jest około 5000, 6000 w ciągu całego roku. Natomiast powierzchnia związana z tymi pożarami no to jest około 1500 hektarów. Więc można powiedzieć, że jest to już znaczna powierzchnia. Natomiast no w tej chwili, co się wydarzyło w ostatnim miesiącu, tak jakby i ta informacja o tych dużych pożarach, no to już ta powierzchnia tak jakby średnioroczna z ostatnich lat już została nam przekroczona. Tak? Więc należy też rozdzielić to, jeżeli myślimy o liczbie pożarów i o powierzchni pożarów, tak? Bo jeden pożar może mieć powierzchnię 1000 hektarów, a równie dobrze wtedy, kiedy mówimy, że mamy parę tysięcy pożarów, to właśnie te setki pożarów mogą mieć właśnie tą samą powierzchnię. Więc przy tych statystykach warto zawsze tak jakby przyglądać się głębiej, co porównujemy i z jakim okresem.
0: Tak, ten pożar w Puszczy Solskiej był niedawnym pożarem dużym. Bardzo dziękuję. Doktor inżynier Łukasz Tyburski z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa był gościem TOK 360. Sukces. Informacje TOK FM po informacjach o tym, czy piwo może być fit i czy można prowadzić nad nim badania z państwowych dotacji.
6: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.21, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Z przyjemnością spotkam się na Ukrainie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, by otworzyć nowy rozdział w stosunkach między Węgrami a Ukrainą, powiedział premier Węgier Peter Modzior, przemawiając dziś w Brukseli na wspólnej konferencji z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Polityk już pod koniec kwietnia zaproponował spotkanie z prezydentem Zełenskim, do którego miało dojść na początku czerwca w ukraińskim Berechowie, którego większość mieszkańców stanowią etniczni Węgrzy. W lasach Finlandii żołnierze NATO ćwiczą walkę w trudnych warunkach terenowych. Manewry o kryptonimie Northern Star mają ich przygotować na potencjalny konflikt z Rosją. W manewrach kilkaset kilometrów od Helsinek w pobliżu granicy z Rosją oprócz fińskich żołnierzy biorą udział także polscy, brytyjscy, francuscy, włoscy, węgierscy i amerykańscy. Region ten to jedno z najmniej zaludnionych miejsc w północnej Europie. Większość Amerykanów, bo 53%, mówi, że nie pamięta, by koszty życia były kiedykolwiek wyższe niż teraz. Tak wynika z opublikowanego badania serwisu Politico. Większość badanych uważa, że w wyniku wojny z Iranem wzrosły ich codzienne koszty życia. Ponad 60% uczestników sondażu odpowiedziało, że prezydent USA Donald Trump nie zrobił wystarczająco dużo, by uchronić Amerykanów przed gospodarczymi skutkami konfliktu.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało dofinansowanie ponad 38 milionów złotych firmie Perła Browary Lubelskie na produkcję nowego rodzaju piwa, innowacyjnego podobno piwa, piwa Fit. Ręce opadają?
10: Nie tylko ręce. Naprawdę w słowniku, jak powiedział klasyk, w słowniku ludzi kulturalnych nie ma słów wystarczająco obraźliwych, które należałoby skierować do NCBiR-u, bo przemysł alkoholowy żadnej etyki nie uznaje, więc ten NCBiR naprawdę dał dowód tego, że chyba pracują tam ludzie, którzy nie korzystają z dostępnej wiedzy. Może czytać nie potrafią ze zrozumieniem.
0: No, rozumiem, że firma po prostu mogła wszelkich narzędzi się imać, żeby te pieniądze zdobyć i żeby zarobić. Może to był tylko błąd urzędnika?
10: Nie sądzę, panie redaktorze. Warto sprawdzić, czy to był jedyny przypadek. Według mojej wiedzy nie jedyny, ale to pewno do tego Państwo dziennikarze dotrzecie, natomiast absolutnie nie do przyjęcia jest to, żeby przeznaczać pieniądze na rzeczy sprzeczne z wiedzą naukową. Jeżeli we wniosku browar, który rzeczywiście może napisać co chce, ale browar pisze, że wnioskodawcy piszą, że ma być to piwo przeznaczone dla nowego segmentu klientów, to stawiam pytanie, dla kogo? No wiadomo, że dla tych, którzy jeszcze nie piją albo nie mogą pić. Więc dajemy im jakąś nadzieję, że właśnie powstaje zdrowe piwo, które będą mogli pić, nie wiem, cukrzycy, osoby walczące z otyłością, bo takie są elementy uzasadnienia, że po pierwsze to piwo ma mniejszą wartość kaloryczną, a po drugie ma mniej alkoholu, ale na miły Bóg.
0: W ogóle cokolwiek bezczelne jest nazywanie piwa Fit chyba.
10: Ja spotkałem kampanię przemysłu spirytusowego, który promował jeden z rodzajów wódki hasłem Twoja najlepsza przyjaciółka. Więc mnie już takie rzeczy jak piwo Fit nie dziwią. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że alkohol wchodzi w interakcję z ponad 60 lekami. Są ludzie, którym absolutnie ze względu na inne choroby somatyczne, a nie na chorobę alkoholową, nie wolno tknąć alkoholu, ponieważ cały proces leczenia diabli biorą. Więc jeżeli osoba mająca taki problem, nie mówię o uzależnieniach, bo tu mówimy o chorobach somatycznych, zostawmy uzależnienie z boku, ale jeżeli alkohol wspomaga bądź powoduje blisko 200 różnych chorób, brzmi to okrutnie, ale tak jest. Jeżeli rak piersi u pań w 20% jest spowodowany alkoholem, żylaki przełyku czy całego przewodu pokarmowego, choroby onkologiczne, męskie, związane są z używaniem alkoholu. Na to są dowody naukowe. I w tym momencie zachęcanie czy dawanie, umożliwianie browarowi produkcji piwa, które daje jakąś tam nadzieję dla osób, które alkoholu używać nie powinny, to nie ma znaczenia, czy to piwo, wino, czy wódka. C2H5OH jest takim samym, w każdym z tych napojów jest takim samym narkotykiem, taką samą trucizną i takim samym znakomitym rozpuszczalnikiem chemicznym, który niweluje działanie wszelkich leków.
0: Może dobrze, że się to paradoksalnie trochę wylało, bo mam wrażenie, że toczy się jakaś dyskusja na temat alkoholu, której wcześniej nie było. Toczy się dyskusja na temat rozwiązań, które by miały ograniczać na razie dostęp może do alkoholu w przyszłości, mam nadzieję, spożycie, więc może to będzie jakiś dodatkowy argument do tej dyskusji o stacjach benzynowych, o reklamach, o promocjach, o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu, co na przykład w całej Warszawie wchodzi w poniedziałek.
10: Panie redaktorze, z całą pewnością ciężka robota dziennikarzy, taka jak w tym przypadku, i ujawnienie tego procederu, to jest woda na młyn tych, którzy zajmują się polityką alkoholową. Dlatego, że takie właśnie zdarzenia, tak jak kiedyś alkotubki, teraz mam nadzieję podobnie będzie z tymi grantami naukowymi, to powoduje, że wkurzenie społeczne tworzy pewien nacisk, wytwarza pewną sytuację, w której politycy wreszcie czują się bezradni, część z nich, a ci, którzy są odpowiedzialni, czują, że mają wreszcie wsparcie społeczne, że można o tym rozmawiać. Tak, niestety, z dużą przykrością mówię, że tego typu zdarzenia powodują coraz większą determinację do pracy tej, która dzieje się w Sejmie. Sytuacja jest niezła, tak jak ja jestem obserwatorem polityki alkoholowej od lat 20 z okładem, to pierwszy raz jest ta dyskusja na poziomie konkretów. To trzeba. Czy wszystko to, o czym pan wspomniał, uda się przeprowadzić w tej kadencji Sejmu? Mam nadzieję, że tak.
0: Ja się boję, że nie. Że to ja już wymieniłem dużo, a można by iść o wiele dalej, podnosić akcyzę chociażby.
10: Podnoszenie akcyzy to jest ciekawy temat i myślę, że warto nawet dyskusji z Ministerstwem Finansów. Ja chętnie usiadłbym i porozmawiał, tak jak zresztą już raz zrobiłem, z przedstawicielem Ministerstwa Finansów, bo w sprawie akcyzy na ostatnim posiedzeniu Senackiej Komisji Petycji, człowiek, który przyszedł, reprezentował Ministerstwo Finansów, najzwyklej w świecie, i mówię to z całą odpowiedzialnością za słowo, jakby co służy adresem, okłamał senatorów. Senatorowie już o tym wiedzą. Ale to jest rzecz niedopuszczalna. Ja nie mam pojęcia, dlaczego człowiek na poziomie wicedyrektora Departamentu z Ministerstwa Finansów wprowadza senatorów w błąd. No, nie sądzę, żeby nie potrafił liczyć na poziomie 7 klasy szkoły podstawowej. Ale jakaś intencja temu chyba przyświeca, bo nie sądzę, żeby był nieświadomy tego, co mówił.
0: A w jaki sposób wprowadzał błąd?
10: Twierdząc, że wprowadzenie ceny minimalnej za standardową porcję alkoholu spowoduje, że klienci będą kupować alkohol mocniejszy, a nie słabszy. No to jest akurat dokładnie odwrotna sytuacja, a cały rachunek, który się prowadzi, wzór, według którego liczy się tę cenę minimalną, pokazuje, że jest inaczej. Mówiąc krótko, cena minimalna za 10 gramów czystego alkoholu zawartego w opakowaniu, no to jest jasne, jeśli to kosztuje 2 zł, to jeśli w opakowaniu będzie 20 gramów alkoholu, to ten alkohol będzie kosztował powiedzmy 4 zł, a jeśli w opakowaniu będzie 10 gramów alkoholu, to ten alkohol będzie kosztował 2 zł. No, trudno mi nawet bardziej prosto to wytłumaczyć. Napój alkoholowy o mniejszej zawartości C2H5OH będzie tańszy od tego mocniejszego, proporcjonalnie w zależności od zawartości czystego alkoholu. No, ja tego nie rozumiem, a pan dyrektor motał się, to jest do sprawdzenia, są zapisy. Ja na swoim skromnym profilu facebookowym również ten fragment zamieściłem ze stosownym komentarzem.
0: Krzysztof Brzuska, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, był gościem TOK 360. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
0: 18:31. Więc Sport 360, a jak Sport 360, to w tym tygodniu muszę powiedzieć halo, halo Paryż.
11: Bardzo mi miło, możemy tak mówić, mam nadzieję, przez cały następny tydzień również, oby.
0: No ale kolejna Polka odpadła z Rolanda Garrosa.
11: A kolejna też awansowała, bo Iga Świątek grała i Magdalinec grała i to był ten sam mecz i grały przeciwko sobie i 6-4, 6-4. Już troszkę ten mecz zdążyliśmy podsumować, jeszcze więcej sportu po godzinie 15:40, ale chciałem tobie oraz oczywiście naszym słuchaczom powiedzieć, że Magdalinec dzisiaj jeden mecz przegrała ten Sigol Świątek i odpadła już z turnieju singlowego, a jeden mecz wygrała, bo ja jakieś pół godziny temu wyszedłem z jej meczu deblowego, gdzie grała w parze z Ukrainką Starodubcewą. Grała przeciwko parze Jacquemot francuskiej i no właśnie, to Michał Oszkiewiczka, to mi się tego nazwiska uczyć i teraz chyba wiesz, jaki stres poczułem, bo Raka Mutanga, jeżeli dobrze pamiętam, to jest nazwisko i to tylko część tego nazwiska, które wymienia pani sędzia na przykład podczas gemów, czy wymieniała, bo na czymś się skończył. W każdym razie Magda Linet w drugiej rundzie debla, a ja też dosłownie chwilę temu porozmawiałem z Agnieszką Radwańską i mogę ci streścić tylko tę rozmowę, bo zapytałem właśnie o to, jak ten turniej w wykonaniu Magdy Linet ocenia, no bo to Agnieszka Radwańska jest jedną z jej trenerek, siedzi w jej boksie podczas meczów, no to mówi oczywiście, że bardzo na plus, że były takie momenty w meczu z Igą Świątek, że można było jeszcze trochę przycisnąć i gdzieś, nie wiem, odskoczyć, czy to w tym pierwszym secie, czy dopaść igę w drugim, no ale że ten debel wygrany tak trochę oczywiście na pocieszenie. Jutro grają zresztą mecz drugiej rundy Magda Linet oraz jej partnerka Julia Starodubcewa. No to będzie około godziny 13. No i jutro też gra Maja Chwalińska, też o Maję Chwalińską zapytałem Agnieszkę Radwańską. Mówi, że to będzie oczywiście trudniejszy mecz dla Chwalińskiej, bo trochę się też jakby uczą te zawodniczki. Kiedyś Sopu, Sakari kiedyś była trzecia, no teraz jest w pierwszej 50. Uczą się trochę tego niewygodnego stylu gry Maji Chwalińskiej, która zagra jutro 11 na korcie Simon Mathieu. No a Sakari też potrafi grać kombinacyjnie na mączce, to mówiła właśnie nasza była numer dwa na świecie, więc ciekawy mecz Maji Chwalińskiej jutro, ciekawy mecz oczywiście Igi Świątek z Martą Kostiuk w niedzielę, a dzisiaj polskie zwycięstwo Igi Świątek i polska porażka Magdy Linet i zwycięstwo w deblu Magdy Linet.
0: A jak ty oceniasz szanse Polek w tych weekendowych meczach? No bo dla Igi Świątek, jak rozumiem, rozpoczynają się już solidne schody, a Maja Chwalińska, czy to jest tak, że ona już zaszła daleko, już Rolanda Garrosa zapisuje w kategorii sukces?
11: Tak, no dla Maji Chwalińskiej to jest życiowy sukces, absolutnie. Trzecia runda wielkosztomowego turnieju, pierwszy raz w karierze. Natomiast ona gra tutaj na tyle dobrze, a Sakkari jest na tyle zawodniczką niestabilną w ostatnich latach, no bo to już nie jest ten moment, kiedy nagrała WTA Finals, pokonywała tam Igę Świątek, to jest inna Sakkari, chociaż w tym sezonie na wiosnę lepsza niż, nie wiem, przez większość poprzedniego sezonu, to Maja Chwalińska nie jest na straconej pozycji z Greczynką, aczkolwiek to będzie bardzo duże wyzwanie, no ale grała Chwalińska przecież wczoraj zawodniczką, która jest 21 w światowym rankingu, Sakkari jest pod koniec piątej dziesiątki. Więc tutaj oczywiście faworytką z racji doświadczenia, ogrania sukcesów Sakkari, ale Maja Chwalińska jako ten underdog, który ciągle może tutaj jeszcze sprawić większą niespodziankę. Natomiast z Igą Świątek mam problem. Pytał mnie też o to, Bożej Kulesza, jeszcze więcej sportu, no bo jakby patrząc na ten sezon, to faworytką powinna być Kostiuk, bo ona nie przegrała meczu na mączce, wygrała Madryt, jest w świetnej formie. Też Aga Radwańska mówiła mi, że podjęła mądrą decyzję, że odpuściła turniej w Rzymie, bo nie każda zawodniczka potrafi odpuścić, żeby sięgnąć po coś większego, czytaj Roland Garros. No a Świątek, ta jej forma idzie w górę, ale to nie jest taka, to nie jest jak wystrzał rakiety do góry, ale no, to jest jej kort, tak? Ten szatier, na którym wygrywała cztery finały przecież Garrosa, więc ma taką przewagę może psychologiczną na początek z racji lepszego bilansu 3-0 z Kostiuk i z racji tego, że gra w Paryżu, gdzie naprawdę no, pokonała ją nomen omen Sakkari w 2021 roku ostatnio, czy przedostatnio, no i ostatnio Sabalenka w półfinale ubiegłorocznym. To są dwie porażki na przestrzeni ostatnich 5 lat w Paryżu Igi, oby nie było trzeciej.
0: Ja bym powiedział, że chętnie się z tobą wstępnie umówię na poniedziałek na rozmowę o Idze Świątek i jej meczu w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Możemy się tak umówić?
11: No, oby tak było i oby rzeczywiście no, ten poniedziałek był pod kątem ćwierćfinału Igi Świątek, a z kim tam się zmierzy, no to będzie mogła być ewentualnie albo się Kostiuk zmierzy, albo Świątek. Ale w każdym razie ta drabinka tak wygląda, że tam jest Świtolina albo Węcić. Też schody.
0: Przemysław Pozowski prosto z Paryża z Rolanda Garrosa. Dzięki wielkie. Adam Ozga, jest 18.36. Wracam za chwilę na chwilę.
6: Reklama.
12: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
16: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
17: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
18: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
19: Lidl. To się opłaca.
20: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
21: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
20: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
21: Super, kiedy płyniemy?
22: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
23: Hot grill.
24: Parilla caliente.
25: Grilla calda.
26: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
27: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
28: Kto zostanie Człowiekiem Roku Gazety Wyborczej? Sprawdź dziś na wyborcza.pl. Od 17.30 transmisja i komentarze na żywo. Mecenasem strategicznym wydarzenia jest Totalizator Sportowy, a partnerem medialnym Telewizja Polska.
29: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
30: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
31: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
32: Morliny są gorące.
33: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
34: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
35: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wurtersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info. Ukośnik lato.
6: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Nie wiadomo, czy rosyjski dron był specjalnie wycelowany w Rumunię, ale Rosjanie wiedzieli, że przy okazji ataków na ukraińskie porty mogą trafić w rumuńskie cele i przetestować odpowiedź NATO, ocenia Kamil Caus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Takich wtargnięć, zdaniem ekspertów, będzie coraz więcej, bo Putin dąży do eskalacji. Gdzieś w nocy w rumuńską przestrzeń powietrzną wleciał rosyjski dron i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w Gałaczu przy granicy z Ukrainą. Spowodował pożar i lekko ranił dwie osoby. Norweski kontrwywiad zatrzymał dwóch mężczyzn podejrzewanych o dostarczenie broni palestyńskiej organizacji Hamas do planowanych zamachów na terenie Europy Zachodniej. Terroryści chcieli wykorzystać uzyskane uzbrojenie w atakach na cele żydowskie i izraelskie w tej części Europy, jednak nie ujawniono, w których krajach miałoby do tego dochodzić. Zatrzymani nie przyznali się do zarzutów, grozi im do 6 lat więzienia.
0: We Francji od tygodnia ogarniętej upałami odnotowano w ponad połowie kraju rekordowe temperatury, których wcześniej w maju nie było, choć zarówno o temperatury minimalne w nocy, jak i maksymalne w ciągu dnia. Po południu na zachodzie Francji odnotowano niemal 37 stopni Celsjusza. Fala upałów powinna zakończyć się w ciągu weekendu.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Chwila minęła, Adam Ozga, dzień w Tok FM zakończy dziś Kamil Wróblewski po godzinie 23 audycją Między Słowami, audycją muzyczną, której gościnią będzie Paula Roma. Po godzinie 22, jak co tydzień, Maciej Zakrocki podsumuje polityczny tydzień. Na świecie głównymi tematami są plany USA, podporządkowanie sobie Kuby i wizyta premiera Węgier w Brukseli, a w Polsce odwołany w referendum prezydent Krakowa. No i zamieszanie wokół prezydenta Ukrainy, który imieniem UPA nazwał jedną z jednostek wojskowych, ale nie tylko o tym. Maciej Zakrocki będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Start po godzinie 22, a po 20 Paweł Sulik w programie Mikrofon Tok FM zapyta, dlaczego ponad połowa z nas nie uprawia żadnego sportu, nie decyduje się na żadną aktywność fizyczną, już nawet nie na sport. Wśród gości Pawła Sulika minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Mikrofon Tok FM startuje po godzinie 20. No i to państwo, mam nadzieję, zmierzą się z tym pytaniem, dlaczego połowa Polaków nie decyduje się na żadną aktywność fizyczną. Tok 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Krzysztof Olesiewicz, Marietta Wiśniewska, Adam Ozga. Spokojnego weekendu. Do usłyszenia w niedzielę o godzinie 8 rano, bo zapraszam na weekendowy poranek. W niedzielę już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny. Będzie więc o paskach rozrządu, paskach klinowych i paskach, czy też pasach bezpieczeństwa. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
2: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
3: Dzień dobry, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio Tok FM, Sławek Poruszewski i Jacek Balkan.
4: Dzień dobry. Ostatnie wydanie w tym tygodniu. Życzymy już na zapas udanego, pięknego weekendu. I dzisiaj myślę, że ważna wiadomość. Wreszcie wiemy już dokładnie, jak wygląda Skoda Epiq, o której mówiliśmy już od paru miesięcy. Ja kiedyś, na samym początku myślałem, że to będzie bliźniak Ravala i ID Polo, nawet jeśli chodzi o rozmiar. A tu bardziej można to pokrewieństwo, jeśli chodzi o technologię, znaleźć, bo jak się okazuje, bo tą Skodę nam pokazano parę dni temu, ta Skoda jest kilkanaście centymetrów dłuższa, wiesz, i od kupry Ravala i od...
3: Ale Skoda zawsze coś sobie wykombinuje takiego, żeby wiesz...
4: Prawie 4,20, słuchaj, dość wysoka, 1,60 m. Bagażnik przede wszystkim ma większy od swoich kuzynów, bo ma 475 litrów, to naprawdę, no jest to, zresztą jak zerkniesz, nawet spójrz na te zdjęcia, jest to kawał solidnego auta i tak sobie spojrzałem przy okazji na to, jak sobie Skoda radzi, jeśli chodzi o elektryki, bo wiemy, że w Polsce Elroq się najlepiej sprzedaje, a w Europie okazuje się, że Elroq to nawet chyba na podium wskoczył, na drugim miejscu jest, wiesz, po pierwszym kwartale w Europie. Okay. Za Teslą Y przed modelem 3, słuchaj, przed Renault.
3: Przyzwoity samochód, dostępny, wiesz, w dobrym finansowaniu, więc co się dziwisz?
4: No, potem za podium jest Renault 5 i uwaga, druga Skoda, Enyaq w Europie, a potem Volkswageny, Leap Motor, Mercedes. No dobra.
3: Ale wiesz co, Sławek, jeszcze jedna rzecz. Znaczy, ja nie wiem, z czego to wynika, ale w Skodzie potrafią sprzedawać samochody. To znaczy, jeżeli przychodzisz do nich i to jest tak, to nie jest tylko i wyłącznie moja obserwacja, tylko ona jest poparta doświadczeniem osób, czy bliskich, czy znajomych. Jak przychodzisz do Skody, żeby kupić jakiś samochód, to oni cię już nie wypuszczą. I nie mówię tego w złym...
4: Nie krytykujesz całej konkurencji.
3: Wiesz, chodzi po prostu o to, że są w stanie sprostać temu, że ktoś przyszedł do salonu i chce kupić samochód. Są takie marki, w których też takiej dalszej, ale jakoś tam znajomej osobie, wcisnęli elektryka w Citroenie, wcisnęli elektryka i nie za bardzo wytłumaczyli, ile czasu ten samochód się ładuje i jaki ma zasięg, nie? I pani myślała, że... Nie, to nie o to chodzi. Pani myślała, że jak ma gniazdko w domu, to sobie go będzie w nocy ładować i rano będzie naładowany. Okazuje się, że się nie da tego samochodu naładować, że go, wiesz, uzupełnia prąd w akumulatorze w 25-30% w nocy, bo ma tylko gniazdko 230, a nie ma prądu trójfasowego. Być może w Skodzie też takie przypadki były, ale wiesz, powiem ci, że ja też ostatnio kupowałem sobie, wymieniałem sobie flotę motocyklową. I też moje doświadczenia z niektórymi dealerami niektórych marek są takie, że po prostu, wiesz, chcesz kupić, ale nikt do ciebie nie odzwania.
4: Wszystko na to wskazuje, bo widzę we wnętrzu, przecież widziałem i ID Crossa, że to raczej będzie odpowiednik ID Crossa, jeśli chodzi o rozmiary Volkswagena. I tu tego się trzymajmy, Skoda Epic. Cena, ja nie wiem, jaka będzie cena w Polsce. W Niemczech jest trochę ponad 25 tysięcy. A co pod maską?
3: Euro. Oczywiście. Co pod maską? Bagażnik mam
4: co
3: nadzieję.
4: Pod maską? Same elektryczne. No właśnie, akumulatory albo 38 kWh netto, albo 51, a moce od 115 poprzez 135 koni, no to ten mniejszy akumulator do 211 koni, no to też się kłania tutaj przecież i Cupra, i Volkswagen, bo to też mają te same moce silników. Zasięgi w tych najsłabszych, najmniejszych 300, a teoretycznie 10, w tym najmocniejszym 440 km. Słuchaj, obiecujące.
3: Sławek, wiesz co, obiecujące, ale nie za bardzo w to wierzę. Ja mam w mocce...
4: Zasięgi, tak?
3: Tak, ja mam w mocce 50 kWh akumulator.
4: No, czyli ten większy.
3: Nie, to jest jedyny, który jest w Opel
4: Mokka. Ja wiem, ale większy w Skodzie, no.
3: Tak, i to jest samochód, który... przez to, że jest to jednak, jakby nie patrzeć, crossover, jest w stanie przejechać w optymalnych warunkach 300-310 km.
4: Czyli te 400 między bajki ty wkładasz.
3: To znaczy, tak? On ma, wiesz, WLTP ma chyba tam, nie wiem, 350, ale to jest, no to te 300, to 300 to jest naprawdę taka, wiesz, już rozważna jazda. Rozważnie jedziesz, zużywasz 15 kWh na 100 km, 300 zrobisz. Nie wierzę w akumulator 38 kWh i zasięg 300 km.
4: A, o to mi mówisz, no. Dobra. Wiesz co jeszcze tak, bo przecież...
3: Zimą realnie 150-180.
4: Zamykając tą Skodę też patrzyłem, jak elektryki w Niemczech się sprzedają. Wyobraź sobie, że liderem jest Elroq, nie żaden Volkswagen, żadna Tesla, a Enyaq jest na piątym miejscu. No powiem ci, szacunek, jeśli chodzi, wiesz, o te umiejętności sprzedawania samochodów elektrycznych, chociaż akurat w Polsce to chyba tam jest na czwartym miejscu.
3: Finansowanie, Elroq, Sławku.
4: No co nie jest złym wynikiem, czwarte miejsce, jeśli chodzi o modele Elroqa i chyba Skoda jest w pierwszej piątce, więc dobra, no to radzi sobie wszędzie nieźle. Co tam, Jacku, bo Skodę już chyba zamykamy. W środku jest ten tak jak ID Cross, którym miałem okazję chwilę nawet jeździć. Bardzo ładne wnętrze, jeśli chodzi o jakość wykończenia, miękkie materiały. Są klawisze, jest inna kierownica, nie wszystko obsługujesz dotykowo. Wspaniale. No.
3: Słuchaj, testowaliśmy dla państwa samochód z kompletnie nieznanej, ale mimo wszystko włoskiej marki, która w latach 70. zbudowała motocykl, nie funkcjonowała przez dekady, a następnie została kupiona przez chińską firmę produkującą samochody i pod tą włoską marką, o której ja nigdy nie słyszałem i większość nigdy nie słyszała, i pod tą chińską marką te samochody są sprzedawane. Że to jest najtańszy możliwy zabieg, który ułatwia wejście na europejski rynek, to chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że to nic z włoską motoryzacją nie ma wspólnego. Natomiast powiem ci, że z ogromnym zdziwieniem, chociaż ja się już coraz rzadziej dziwię, zauważyłem gdzieś na jakichś portalach motoryzacyjnych kultowa, ikoniczna włoska marka za 90 tysięcy czy tam 99 tysięcy. Samochód fatalny.
4: A jakiej nazwy brzmi?
3: GWM.
4: Ale GWM to Great Wall Motor.
3: Nie, to jak się to nazywało? Ten taki czerwony SUV.
4: No przypomnę sobie zaraz, no ale dobrze, opowiadaj dalej. No.
3: Dobra, zaraz sobie to nie było Great Wall Motor. Taka to była ikoniczna marka.
4: Że mało kto o niej pamięta.
3: WM coś? Pamiętasz?
4: Okej, no dobra, no właśnie nie pamiętam. To znaczy, że to w ogóle...
3: Musiała
4: być spektakularna porażka. No, w takim
3: znaczy,
4: razie.
3: Wiesz co,
4: no
3: bardzo słaby... SWM.
4: Jeszcze lepiej.
3: SWM Italii 1900 coś tam mają w nazwie, nie? I w logotypie.
4: Ale faktycznie, my o tym kiedyś już opowiadaliśmy, no. Ale zobacz, umknęła nam nawet nazwa, to znaczy, że to rzeczywiście to nie jest jakiś chyba...
3: Oni mają Italii w nazwie, kupili po prostu markę motocyklową, mówię, która do sześciodniówek przygotowywała jakieś motocykle enduro w latach 70. czy 60. Mhm. I wiesz, i teraz się podpinają się pod włoską motoryzację, natomiast najgorsze jest to, że niektórzy z naszych kolegów po fachu po prostu przepisują to, nie? I wiesz, i nawet nie dają możliwości odbiorcom dojścia do takiego wniosku, że to jest chyba jakaś totalna ściema. Ale słuchaj, to nie jest jedyny taki przykład, dlatego że legendarna marka Itala powraca po, uwaga, 92 latach. Czy kojarzysz taką markę Itala?
4: No nie, no jeszcze trochę mi brakuje jeszcze do 92. Ale nie, nawet nie słyszałem o niej.
3: Ja też nie słyszałem. 92 lata temu przestała działać. Związana była z pionierską erą motoryzacji. Zwyciężyła w długodystansowym rajdzie Pekin-Paryż w 1907 roku. No i powraca po 90 latach, bo oni gdzieś tam w latach 30 chyba przestali działać. Tutaj jeszcze też się pojawia, tak, co to jest? No to jest po prostu jakaś taka wykopana już naprawdę z bardzo głębokiego grobu włoska marka, która tym razem została kupiona nie przez Chińczyków, ale włoską grupę DR Automobil. To są te samochody, mam nadzieję, one niedługo będą dostępne w Polsce, czymś będziemy jeździć. A to powiedzmy, że tutaj się to jeszcze tam jakoś spina, no ale sam samochód jest po prostu chiński. Jest to GAC Trump czy GS3. No i w porządku, nowa platforma i pod maską. 1.5 turbo, 170 koni, 7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia, 7,5 sekundy do setki, auto ma 4,40 m, no SUV-em jest oczywiście. No i słuchaj, ten samochód by jednak jakoś tam zatrudnili pana Roberto Fedeli, byłego dyrektora technicznego Ferrari. No i ma on być bardzo ważną częścią tego samochodu, bo on kiedyś budował Ferrari, więc teraz będzie też, że tutaj jest taki gen Ferrari, bo gość, który kiedyś robił Ferrari, też pracuje w tej firmie. Czy on cokolwiek zmieni? Nic nie zmieni.
4: Co,
3: nic
4: tak...
3: nie zmieni, tu się nic nie zmieni, ale po prostu, ale wiesz, na pocieszenie podam, że to jest całkiem ładnie narysowany samochód.
4: Rozmienianie się na drobne. Jeszcze sprawdzałem tu po drodze, jak już przypomniałeś to SWM, co, o czym mówiliśmy, że to kupił ponad 10 lat temu koncern chiński Xinerai. No i jest tam kilka modeli właśnie, przeważnie zdaje się SUV-y, no bo tak mi się wydaje, ale jeśli nie tylko SUV-y. Dobrze, słuchaj, to... A powiem ci, że ja w ogóle na te DR-y nie czekam. Absolutnie. Po prostu już mam...
3: Ale oni mają taki... jeden fajny model.
4: No nie, no wiesz, jeden...
3: Ja czekam, ja akurat na DR-a czekam.
4: Ja je oglądałem na targach motoryzacyjnych na salonie i już mi po prostu widziałem je we Włoszech. I w głowie mam już taki mętlik, w ogóle mamy mętlik, bo mamy 20 parę, 30 kilka. To jak Chińczycy mają mętlik, jak mają prawie 200, czy ponad 200, czy 100 kilkadziesiąt marek u siebie. No dobra, będzie to DR, to będziemy testować, bo już można zamawiać. Tak oglądałem, żaden nie utkwił mi w pamięci, ale ty czekasz. Okej, okay, to może ja czekam. Czekam z obowiązku dziennikarskiego, tak to ujmijmy. Dobra, Audi A2. Nieraz dyskutowaliśmy o tym i ty mnie przekonywałeś, albo ja ciebie, że Audi A2, owszem, jak nasza audycja rozpoczynała się w 2003 roku, jeszcze był sprzedawany i produkowany. Pamiętasz takie duże auto, nieduże, wysokie auto miejskie?
3: No.
4: Pamiętasz?
3: Ukochane, ja je uwielbiam.
4: Wysokie to ja nie wiem, na pewno ponad 1,5 metra, pewnie z 3,80 długości, już nie będę szukał co do centymetra. Słuchaj, tam były silniki trzycylindrowe, chyba diesle 1,2, były 1,4, ale potem były też benzynowe 1,6.
3: Ale niestety FSI tylko 115 koni,
4: tak?
3: Czyli ta technologia. Tak, to ja, tak, ja uwielbiam Audi A2, więc...
4: No właśnie, mi się też podobało oryginalna...
3: Świetne aluminiowe auto, niezniszczalne.
4: Właśnie, aluminiowe.
3: Całkowicie aluminiowy samochód, który kosztował więcej chyba niż Golf, jakby mu nowy.
4: No i produkowano go chyba tylko przez 6 czy 7 lat. No dobrze, ale czy będzie coś podobnego? Coś podobnego będzie. Będzie elektryk. On ma się nazywać A2 e-tron. Dlaczego będzie podobny? Będzie MEB+, ta sama platforma, co chociażby Skody Epic i ID3 Neo, też wyższy. Słuchaj, będzie wyższy trochę niż takie samochody tej długości, a tej długości to znaczy, że on będzie miał pewnie trochę ponad 4 metry. Na razie jeżdżą zamaskowane samochody i dokładnie nie wiadomo, czy ten samochód będzie miał to samo, co ID3 Neo pod maską, czy jednak, ponieważ to jest premium, czy będą chcieli zainteresować jednak klientów czymś więcej, czyli mocniejszym silnikiem, no być może innym trochę wnętrzem. No konkurent to będzie na pewno chociażby takich maluchów mocnych, elektrycznych, jak Volvo X30, ta Alpina nasza, 290, mhm. mówię nasza, którą już jeździliśmy. Mini chociażby, o, Mini. Mhm. No zobaczymy, ja bym chciał, żeby to wyszło, bo tak jak ty mówisz, ta A2 to był całkiem fajny samochód i ten może mieć bryłę nadwozia, która będzie się różniła od tych nawet crossoverów małych Volkswagena, prawda? Jak sądzisz? Może coś z tego będzie, może to będzie coś oryginalnego przynajmniej, bo na tych zdjęciach... Dlaczego? Z wyglądu? Może, no...
3: Ja nie wiesz co, brakuje wiesz, odwagi, Sławek, brakuje odwagi, Audi? Tej odwagi, które Audi miało te 25-30 lat temu, zobaczymy. Wprowadzając, wiesz, stawiając na aluminium na przykład, wprowadzając A8, która była aluminiowym samochodem, ale z napędem naprzód, no albo tak, na cztery koła.
4: Tego nie ma.
3: Brakuje odwagi.
4: Jesień tego roku, ale słuchaj, odważne, myślę, zmiana na dobre Audi Q3 ma bardzo łatwą obsługę, ma ciekawe przełączniki przy kierownicy, ma regulację lusterek, za którą tęsknili. To nie jest nic rewolucyjnego, ale to jest powrót, no, do korzeni, bym tak się wyraził, bo takie samochody to lubiłem obsługiwać parę lat. To tyle Audi. No.
3: Kłaniamy się pięknie, życzymy Państwu wspaniałego weekendu, dużo świetnych wycieczek, pięknej pogody i słyszymy się w poniedziałek. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan, dziękujemy.
4: Do usłyszenia.
5: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
7: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
10: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
7: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Reklama.
12: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
13: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
12: I dla dzieci z rodzicami.
14: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
11: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Premierka Danii Mette Frederiksen, człowiekiem roku 2026 Gazety Wyborczej. Podpalenie było prawdopodobną przyczyną pożaru w lesie w powiecie wołomińskim. Przegrała w singlu, wygrała w deblu. Po porażce z Igą Świątek Magda Linette triumfuje w grze podwójnej. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Premierka Danii Mette Frederiksen została tegoroczną laureatką Nagrody Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Redakcja doceniła ją m.in. za aktywne wspieranie Ukrainy i obronę fundamentalnych wartości, których zagrożenia nadciągają nad Europę ze wschodu i z zachodu. Na gali w siedzibie Agory jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk-Czarku. Powiedz, co jeszcze powiedziano o tegorocznej laureatce?
17: O Mette Frederiksen padło tu już wiele dobrych słów. Laudację wobec duńskiej premier właśnie zakończył premier Donald Tusk. Swoją drogą także laureat Nagrody Człowieka Roku Wyborczej, ale z 2019 roku.
11: Pani premier to jest symbol dzisiaj w Europie i zdrowego rozsądku, pragmatyzmu, takiej twardości. I czegoś to było wyjątkowe, muszę powiedzieć, bo jako socjaldemokratka pokazała, że w wielu sprawach potrafi się zachowywać jak taka twarda konserwatystka, w najlepszym tego słowa znaczeniu.
17: Mówił szef rządu, jak podkreślił, nie można było wybrać lepiej. Dodam jeszcze, że poznaliśmy też laureatkę Człowieka Roku Czytelników Wyborczej. To znana ginekolożka Gizela Jagielska. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
0: Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od czwartku pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie poinformował, że ogień wybuchł wczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
18: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany z jednego z takich miejsc, rozprzestrzenił się po prostu na las.
0: Obecnie miejsce zdarzenia zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów oraz żołnierzy WOT-u. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej nr 50 na północ od Stanisławowa. Premier Węgier Peter Modzior ogłosił porozumienie z Unią Europejską w sprawie uwolnienia zamrożonych ponad 16 miliardów euro. Budapeszt stracił te środki ze względu na łamanie praworządności przez rząd poprzednika Modziora, Viktora Orbana. Porozumienie zostało

0: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
1: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dopiero dziś złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie musi podjąć jednak zarząd PKOL-u. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalena Net i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie we French Open gospodynie francuski Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Zarówno Polka, jak i Ukrainka przegrały dziś swoje singlowe pojedynki w dwóch setach. Linet ze Świątek, a Starodubcewa z Chinką Siyua. Kajakarzy górscy zaczęli starty w Pucharze Świata w słoweńskiej Lublianie. Świetnie spisał się Michał Pasiut. W kategorii K1 był drugi. Bez sukcesów za to nasze panie. Wszystkie Polki, w tym wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska, odpadły w kwalifikacjach. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów. Głogów, jeden z tych klubów, zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Po raz pierwszy o tym, który z nich napisze najważniejszą kartę w swojej historii, zadecyduje niedzielny mecz w Krakowie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
4: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
3: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź. Cieszy się trener Łukasz Becella.
5: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia, był odważny w tym, co robi.
3: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczysta, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów Zagłębia Lubin. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
2: A finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20.45. Teraz w TOK FM czas na pogodę.
0: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
1: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Jutro mogą się pojawiać przelotne opady deszczu i burze, ale będzie się też przejaśniać. Maksymalnie 18 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum, do 23 na południu i na zachodzie. Nad morzem i na obszarach podgórskich Karpat najchłodniej od 15 do 18.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Z bronią nuklearną przywykliśmy żyć, albo tak nam się przynajmniej wydaje. W końcu istnieje od II wojny światowej i szczęśliwie poza tym jednym przypadkiem nigdy nie została użyta. Równocześnie jednak tabu, które ją otacza, sprawia, że posiadanie jej w swoim arsenale póki co wystarcza. Z krajami, które weszły w posiadanie bomby atomowej, rozmawia się przecież inaczej. Może nie z większym szacunkiem, ale na pewno z pewnymi obawami, które łatwo z szacunkiem pomylić. Wie o tym Korea Północna, wiedzą Indie, wie Pakistan i Izrael. Wie też Iran, który obstawia, że to słuszny kierunek działań. Trzymać się szantażu nuklearnego za wszelką cenę. Ale ryzyko, że ktoś użyje broni jądrowej w takim świecie rośnie, nie maleje. Pojawiają się nowe potencjalne scenariusze jej zastosowania. Nie tak śmiertelne, nie na skalę Hiroshimy i Nagasaki, ale równie niebezpieczne. Głównie przez chaos i potencjalną odpowiedź, jaką mogą wywołać. Nie trzeba od razu zburzyć całego miasta. Można zniszczyć coś o mniejszym lub większym znaczeniu tylko po to, żeby zaszachować przeciwnika, a potem jakoś przetrwać konsekwencje. Rozmów o bombie atomowej będziemy więc toczyli więcej. Niektóre będą nieroztropne, ale muszą mieć miejsce, bo i zagrożenie rośnie. I wcale nie chodzi o scenariusz zniszczenia życia na Ziemi, do którego przyzwyczaiły nas hollywoodzkie produkcje.
1: Reklama.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Creator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
6: Cyberbezpieczeństwo to dziś nie tylko technologia, to bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa. 15 i 16 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się CyberSec Expo and Forum 2026. Największe wydarzenie poświęcone cyberbezpieczeństwu w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarejestruj się na cybersecforum.eu.
7: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
8: Skoda.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Reklama.
13: To jest powtórka.
14: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a Państwa i moim gościem jest Łukasz Kulesa, analityk, specjalista do spraw, tak bym w ogóle zaryzykował, może zbrojeń nuklearnych. Nie wiem, czy...
15: Kiedyś też rozbrojenia, ale teraz coraz bardziej zbrojenia i odstraszanie bardziej niż rozbrajanie się. W takim momencie historii jesteśmy.
14: No właśnie, od tego chciałem zacząć. To znaczy, czy jest rzeczywiście nad czym się koncentrować w lutym w mediach amerykańskich, ale trochę też europejskich, opłakiwano jakby koniec regulacji pozimnowojennych, czyli koniec jakby traktatów, które miały wpływać na nasze bezpieczeństwo, jeśli chodzi o proliferację broni jądrowej. Czy one jeszcze coś znaczyły?
15: Znaczy, to jest koniec pewnej historii, która rzeczywiście zaczęła się w czasach zimnej wojny. Pierwsze traktaty Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone, lata 70. I wtedy założenia, że w zasadzie obie strony już osiągnęły taki potencjał zniszczenia się, czy potencjalnego wzajemnego zniszczenia, że należało w jakiś sposób wyregulować te zasady rywalizacji, być może trochę zaoszczędzić, właśnie przyjmując pewne limity dotyczące zbrojeń. Co do tych systemów strategicznych, czyli tych, które były w stanie bezpośrednio dosięgnąć, czy to Waszyngton, czy Moskwę. Następnie w miarę jak sytuacja się międzynarodowa się poprawiała, koniec zimnej wojny, lata 90., kolejne traktaty, które już miały w jakiś sposób osłonić tą pozytywną transformację relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i wtedy już Rosją. Ostatnim takim traktatem chyba na dłuższy czas Nowy Start, wynegocjowany i podpisany przez Obamę i Miedwiediewa, którego koniec obserwowaliśmy właśnie w lutym 26. I rzeczywiście co do zastrzeżeń, założeń, to po pierwsze, że porozumienia, które obejmowały tylko i wyłącznie Stany Zjednoczone i Rosję, coraz mniej znaczyły w świecie, kiedy na przykład Chiny rozbudowują bardzo mocno swój potencjał nuklearny, a inne państwa jądrowe no, też nie są w żaden sposób poddane tym prawnie wiążącym, ścisłym limitom. Po drugie, kwestia tego, że obejmowały te traktaty jednak tylko część arsenału nuklearnego obu stron, właśnie systemy te strategiczne, na przykład nie obejmując tego, co Polskę bardzo interesowało, czyli rosyjski potencjał niestrategicznej broni jądrowej do potencjalnego zastosowania przez Rosję tutaj w Europie. No i wreszcie to, że coraz trudniej było oddzielać tę współpracę w kwestii redukcji zbrojeń nuklearnych od ogólnego stanu relacji pomiędzy Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Chinami, czyli trudno o współpracę w okresie bardzo mocnej konfrontacji.
14: Ale chciałbym właściwie, żebyśmy zaczęli od troszeczkę innego ujęcia, tak odniosłem się do tego traktatu, bo to jest ostatni jakby taki wprost temat, który traktuje się jako dowód na to, że no, nie wiem, wchodzimy w nową erę nuklearną, można by sobie zadać takie pytanie, czy to rzeczywiście należy tak określać?
15: Niektórzy eksperci mówią o trzeciej erze nuklearnej, to znaczy pierwsza era zimnowojenna, zdominowana właśnie przez tą rywalizację Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, druga era, gdzie koncentrowaliśmy się głównie na potencjalnym zwiększeniu się tego klubu nuklearnego, przede wszystkim o te państwa tak zwane rozbójnicze, niestabilne, rozpychające się na arenie międzynarodowej, więc wtedy ta kwestia nieproliferacji, ograniczenia dostępu do broni jądrowej i technologii z tym związanych była na pierwszym planie. I teraz trzecia era jądrowa, gdzie tak naprawdę mamy wielu aktorów. Znaczenie broni jądrowej na pewno nie spada, a wydaje się, że rośnie jako element polityki, strategii i wzajemnego oddziaływania i odstraszania. I mamy sytuacje, w których broń jądrowa też współistnieje z szeregiem innych technologii, które mają wpływ na stabilność strategiczną. Na przykład uzbrojenie strategiczne, pociski dalekiego zasięgu. Czyli dużo bardziej skomplikowana sytuacja, w której te wzajemne oddziaływania na poziomie globalnym, regionalnym są dużo bardziej skomplikowane niż w tych poprzednich erach.
14: No właśnie, to takie pytanie trochę pewnie z przełomu tej drugiej i trzeciej ery nuklearnej, czyli pytanie o Iran, prawda? Iran, który trzyma się rękami i nogami swojego programu nuklearnego, od którego nie zamierza odstępować. Czy to jest strategia negocjacyjna, czy to jest rzeczywiście jakiś pomysł na przetrwanie? To jest duża wątpliwość. Natomiast jak to interpretować właśnie w kontekście jakby tej mapy, tego globu nuklearnego? Dalej jest tak, że kraje, które mają broń nuklearną, jednak liczą się bardziej, niezależnie od tego, co sobie powiemy?
15: Znaczy jest no, pewna korelacja raczej historyczna związana z tym, że wszyscy stali członkowie Rady Bezpieczeństwa to są państwa posiadające broń jądrową, ale oczywiście są także państwa jądrowe poza Radą Bezpieczeństwa. Indie, Pakistan, Korea Północna, Izrael. Być może w niektórych państwach widzieliśmy to ostatnio na przykładzie Pakistanu i Indii. Posiadanie własnego arsenału jądrowego jest źródłem prestiżu. Jest jednym ze źródeł potęgi państwa, przynajmniej tak jest sprzedawane również wobec własnych obywateli. Czy jest źródłem prestiżu dla Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych? Na pewno dla prezydenta Trumpa, czasami używa tego argumentu. Dla Rosji jeden z atrybutów tego, co Rosja uważa o sobie, czyli te atrybuty wielkiego mocarstwa, które przynajmniej w tym aspekcie jest równe Stanom Zjednoczonym, bo w innych aspektach raczej może się równać do państw mniej rozwiniętych. Czyli ten argument prestiżu i statusu. No i wreszcie to taka, ja bym powiedział, obietnica broni nuklearnej. To znaczy, że po tym, jak państwo wejdzie w posiadanie broni jądrowej, i bezpieczeństwo rośnie, a przynajmniej trudno takie państwo pokonać w sposób absolutny. To znaczy trudno, żeby takie państwo poniosło na poziomie wojskowym ostateczną klęskę prowadzącą do zmiany reżimu. Oczywiście państwa jądrowe były atakowane i będą atakowane, w tym Stany Zjednoczone, Izrael. Natomiast jest takie chyba trafne określenie, że państwo jądrowe to jest takie państwo, którego nie można doprowadzić do takiego poziomu desperacji, że broni jądrowej może użyć. W przypadku Iranu mamy oczywiście ten cały aspekt prestiżu, statusu, Irańczycy.
14: Ale też szantażu, prawda?
15: Tak, ale mamy również ten element strategiczno-polityczny związany z tym, że po wejściu w posiadanie broni jądrowej zmiana reżimu z zewnątrz, być może takie ataki, na jakie Iran ostatnio przeżył, a być może Amerykanie szykują się do kolejnego, że wobec państwa jądrowego tego rodzaju ataki wiązałyby się ze zbyt dużym ryzykiem. To, co Irańczycy próbowali zrobić, to Irańczycy próbowali uzyskać tak naprawdę opcję na bombę. To znaczy zbliżyć się do bomby jak najbliżej, wykorzystując wciąż ten pretekst pokojowego programu nuklearnego. Dochodząc do wysokich poziomów wzbogacania uranu, rozbudowując swój potencjał nuklearny, gdzieś tam po cichu prowadząc badania nad wojskowymi aspektami, doszli prawie do tego poziomu, który umożliwiałby im produkcję broni jądrowej stosunkowo szybko, gdzie spotkali się z kontrakcją w zeszłym roku izraelsko-amerykańską i zobaczymy, co dalej.
14: To jeśli chodzi o ten wymiar takich, powiedziałbym, dużych bomb jądrowych, prawda, rakiet dalekiego zasięgu i tak dalej, tej możliwości szantażu, to jak się do tego ma cały taki wątek, o którym pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy na tej antenie, to było dobrych parę lat temu, czyli małych bomb. Takie słynna walizka, której się tak strasznie baliśmy w latach 90. Jak to właściwie jest dzisiaj?
15: Duże, małe, ja po prostu może bym odszedł od tego, tych wyobrażeń, trochę może rodem z Jamesa Bonda. Na pewno w tej drugiej erze nuklearnej bardziej obawialiśmy się tego, że po pierwsze państwa typu Libia Kaddafiego, Syria, Asada wejdą w posiadanie broni jądrowej i nawet mając arsenał niewielki, uzyskają to takie dodatkowe poczucie bezkarności. Ja nigdy do końca nie podzielałem tej opinii czy analizy, że państwo może przekazać swój arsenał jądrowy czy materiał radioaktywny podmiotom terrorystycznym czy podmiotom niepaństwowym, bo w ten sposób jednak utraciliby nad nim kontrolę, a i tak byliby pociągnięci do odpowiedzialności za skutki ewentualnego działania. Ale na pewno obawialiśmy się po pierwsze właśnie takich niewielkich arsenałów, być może prymitywnych arsenałów państw niestabilnych, spójeckich, autorytarnych. Po drugie, obawialiśmy się o bezpieczeństwo i arsenałów jądrowych, i materiałów, które mogliby próbować przyjąć terroryści. W tym momencie wydaje się, że to zagrożenie ze strony podmiotów niepaństwowych, scenariusze rodem z filmów sensacyjnych związanych właśnie z przejęciem kontroli, że to w jakiś sposób odeszło na dalszy plan. Oczywiście wciąż państwa jądrowe swoich arsenałów pilnują bardzo, bardzo dokładnie, ale na pierwszy plan, jak się wydaje, wraca kwestia użycia broni jądrowej przez państwa ją posiadające, a jeżeli wejście w posiadanie broni jądrowej, no to mówimy już nie tylko o Iranie, ale potencjalnie o państwach, które były tym filarem społeczności międzynarodowej, wspierały system nieproliferacyjny typu Korea Południowa, Japonia, szereg państw europejskich.
14: Kto właśnie zapisuje się do tej kolejki do wejścia w posiadanie broni nuklearną potencjalnie?
15: Oczywiście pozostaje przynajmniej w czasie naszej rozmowy w zawieszeniu kwestia irańska, izraelsko-amerykańskie ataki z zeszłego roku osłabiły znacząco irański potencjał, ale wciąż kwestia tego, jak zostanie rozstrzygnięta kwestia irańskiego programu nuklearnego, czy zdolności wzbogacania uranu zostaną zablokowane, czy to przez porozumienie z administracją Trumpa, czy to przez kolejny atak, pozostaje otwarte. Na pewno te siły w Iranie, które wcześniej dążyły do tego, żeby znaleźć się jak najbliżej broni jądrowej i wewnątrz reżimu, te wszystkie głosy mówiące o tym, że teraz jest moment, żeby wyjść z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i próbować broni jądrową uzyskać, po atakach mogły się nasilić. Więc zostaje kwestia irańska. Mamy stanowisko Arabii Saudyjskiej mówiące o tym, że jeżeli Iran wejdzie w posiadanie broni jądrowej, to my nie będziemy mieli innej opcji, jak również wejść w posiadanie broni jądrowej. Dyskusja w Korei Południowej to tak naprawdę jest dyskusja również o trwałości sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i o tym, czy i jak Korea Południowa mogłaby wejść w posiadanie broni jądrowej, jeżeli amerykańskie gwarancje okazały się niewiarygodne. W Japonii ta dyskusja jest na trochę innym poziomie, biorąc pod uwagę japońskie doświadczenia historyczne. Tam na razie głównie dyskusja dotyczy tego, czy na przykład możliwe byłoby stacjonowanie amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Japonii. No i wreszcie mamy dyskusję w Europie, gdzie tak naprawdę pojawiają się rozbłyski wypowiedzi, czy to polityków, analityków, komentatorów, mówiących o tym, że państwo X lepiej wyszło na posiadaniu broni jądrowej. Mamy takie głosy w Polsce, mamy również w państwach skandynawskich, w Niemczech. Trwa oczywiście też myślę, że uzasadniona dyskusja w Ukrainie na temat tego, jak potoczyłyby się jej losy, gdyby inaczej zostały podjęte decyzje w latach 90., kiedy odziedziczyła część arsenału postsowieckiego. Mamy równolegle do tego dyskusję o tym, jak można lepiej wykorzystać, czy mocniej się związać z Francją i z Wielką Brytanią i skorzystać również z potencjałów nuklearnych tych dwóch państw.
14: Ale jeżeli byśmy sobie zadali pytanie o to, co jest w tym momencie jakimś takim największym zagrożeniem, to czy możemy powiedzieć, że proliferacja, czyli to rozprzestrzenienie się broni, czy utrata kontroli, pan powiedział już właściwie, że raczej nie, że akurat broń jest dość dobrze, tego typu broń jest dość dobrze jakby strzeżonym środkiem, czy co? Jakby rozwój...
15: Tu od razu muszę powiedzieć, że oczywiście zdarzają się momenty interesujące. Pewnie się dowiemy za jakiś czas, na ile potencjalne niebezpieczne. Na przykład bunt grupy Wagnera, rebelia Prigożyna i moment, kiedy ruszyli na Moskwę, a gdzieś tam po drodze jakby trochę zboczyli, to mieli jeden ze składów rosyjskiej broni jądrowej. Ale tak jakby pozostawmy może trochę na boku. No, głównym wyzwaniem no, jednak jest w tym momencie polityka i praktyka Rosji, państwa, które ma rozbudowany potencjał nuklearny, ma też podejście, w ramach którego odstraszanie jądrowe, takie defensywne, no to nie jest jedyna rola broni jądrowej. Broń jądrowa jest też używana i widzieliśmy to według mnie od 2020 roku jako osłona do agresji konwencjonalnej. Kiedy na początku Putin powiedział, że ktokolwiek nam przeszkodzi w specjalnej operacji, może się spodziewać poważnych konsekwencji. Nie mówił bezpośrednio o broni jądrowej, ale wszyscy wiedzieli, o co mu chodzi. Także mamy państwo, które ma zróżnicowany arsenał, a jednocześnie tej broni jądrowej używa właśnie jako narzędzie również nacisku i straszak. Mieliśmy doniesienia z końca 2022 roku, że przynajmniej jakaś część rosyjskiej armii rozważała użycie broni jądrowej w przypadku kompletnego załamania się frontu wobec kontrofensywy ukraińskiej na południu w regionie Chersonia. Amerykańskie doniesienia wywiadowcze z tego, co teraz jest ujawnione, mówiły, że jeżeli front się kompletnie załamie, jeżeli Ukraińcy będą mieli wyjście na wyzwolenie Krymu, no to wtedy oceniają możliwość użycia broni jądrowej taktycznej przez Rosję na 50%.
14: I ta taktyczna to jest to właśnie, co nas tak niepokoiło, a co nie było objęte traktatami.
15: Dokładnie to. To są ładunki zwykle o mniejszej sile rażenia, chociaż oczywiście to wciąż mówimy o broni jądrowej, czyli mniejszej w porównaniu z tymi systemami strategicznymi, o mniejszym zasięgu kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów, czyli takie, które mogą być przez Rosję używane właśnie w przypadku konfliktów w Europie.
14: Jak się czyta amerykańską prasę, to ostatnio hitem jest hasło nuklearne drony. Co to w ogóle jest?
15: To być może z jednej strony można mówić o rosyjskich pomysłach, żeby mieć napędzaną przez mini reaktor atomowy rakietę, która będzie w stanie...
14: No mówią, że już mają.
15: No, Bogiewiestnik gdzieś tam, te próby trwają, jedne udane, drugie nieudane, czyli napędzane przez reaktor jądrowy pocisk samosterujący z głowicą jądrową, który mógłby długo, tam tysiące kilometrów przebywając, czekać na rozkaz do ataku albo atakować z kierunków, które byłyby nie do obrony z punktu widzenia amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej, czyli tego rodzaju egzotyczne systemy, które również nie były objęte tym układem Nowy Start, który w lutym zeszłego roku, w lutym tego roku wygasł. Ale tak naprawdę mówimy przede wszystkim o tym, w jaki sposób odstraszać, zniechęcać Rosję do użycia właśnie tego potencjału nuklearnego. Nie mówiliśmy o Chinach, państwo, które przez bardzo długi czas swój poziom głowic nuklearnych, systemów przenoszenia utrzymywało na minimalnym poziomie kilkudziesięciu głowic rakiet, a kilka lat temu podjęło decyzję o tym, żeby w radykalny sposób rozbudować swój arsenał i coraz bardziej jest też brane pod uwagę przez Amerykanów, co pośrednio ma też znaczenie dla nas, bo im bardziej Amerykanie interesują się i skupiają na Chinach, tym mniej patrzą na Europę i Rosję.
14: Ale czy to jest tak, że zmienia się logika myślenia o broni nuklearnej? Bo przez długi czas w dyskusjach takich medialnych dominowała taka narracja, taka opowieść o tym, że broń atomowa służy jednak odstraszaniu, prawda? Że to jest jej główny cel. Ale jeżeli się rozwija nowe technologie, jeżeli się szuka nowych sposobów, to czy ona dalej służy odstraszaniu, dalej służy temu szantażowi, czy jednak rozważa się jej użycie coraz bardziej, nie wiem, kontrolowane, na mniejszą skalę, ale jednak użycie?
15: Znaczy, mieliśmy do czynienia przynajmniej na poziomie Stanów Zjednoczonych, Rosji, ale również państw europejskich z takim myśleniem, że w zasadzie możemy mieć do czynienia tylko i wyłącznie z redukcjami broni jądrowej oraz zmniejszaniem się znaczenia broni jądrowej w strategiach bezpieczeństwa, że w zasadzie jedyny kierunek to jest w dół aż do zera. W tym momencie mamy do czynienia, no, po pierwsze z procesami modernizacji technicznej i te procesy modernizacji wszystkie państwa jądrowe przeprowadzają. No, Rosja zaczęła wcześniej, więc na przykład w tym momencie jest trochę przed Stanami Zjednoczonymi, ale również Wielka Brytania buduje nową generację atomowych okrętów podwodnych. Francja przygotowuje się do kolejnych etapów modernizacji. Chiny wychodzą poza ten ograniczony arsenał, najprawdopodobniej rozwijają nowe systemy przenoszenia, dodając elementy bazowania morskiego, dodając elementy przenoszone drogą lotniczą, pociski balistyczne, które są, które mogą być przenoszone przez samoloty. Również prawdopodobnie dodają systemy, które byłyby przeznaczone do tego użycia na poziomie regionalnym i na poziomie taktycznym. Także mamy powrót do myślenia o tym, w jaki sposób broń jądrowa rzeczywiście może być użyta w przypadku nie tej wielkiej wymiany strategicznej, ale również w przypadku konfliktów regionalnych. Rosjanie nigdy się nie wycofali z tego myślenia o tym, że broń jądrowa może mieć znaczenie w takich konfliktach lokalnych, regionalnych. To wciąż nie jest powrót do tego myślenia z czasów zimnej wojny, gdzie tak naprawdę spodziewano się, że bardzo szybko konflikt konwencjonalny się zamieni w nuklearny i mieliśmy wszystko od rakiet i bomb lotniczych po nuklearne miny lądowe czy bomby głębinowe. Ale na pewno ta technologia, która wydawało się, że będzie zmierzać do tego, że broń jądrowa będzie miała coraz mniejsze znaczenie, w tym momencie wspiera, no, nie tylko tą misję odstraszania, ale również potencjalnie użycie broni jądrowej jako elementu eskalacji, deeskalacji przed tą wymianą strategiczną.
14: Ale chciałbym, żebyśmy sobie zadali takie pytanie i spróbowali jakoś odpowiedzieć na taki problem, jakby co jest największym, co jest inaczej, co jest najgorszym scenariuszem, czarnym scenariuszem obecnie, prawda? Czyli wydaje się, że może już nie konflikt, który zniszczy cały świat, ale być może coś, co na tyle zdestabilizuje sytuację, że będzie bardzo trudno jakby poradzić sobie z konsekwencjami takiego działania. Trochę zrobię taką może krzywą, ale działającą na wyobraźnię analogię z wirusami. To znaczy, kiedy wszyscy baliśmy się, tak nie mając specjalistycznej wiedzy, że przyjdzie coś takiego jak Ebola, co położy pokotem cały świat, specjaliści jednak najbardziej bali się czegoś takiego jak SARS, co po prostu blokuje służbę zdrowia. I to był ten czarny scenariusz. Wcale nie taki bardzo śmiertelny wirus, który jednak dość szybko wygasa. Co byłoby czarnym scenariuszem w przypadku użycia broni jądrowej? Czy jakby jest taki konsensus wśród badaczy odnośnie tego, co mogłoby być naprawdę poważnym zaburzeniem, gdyby ktoś się zdecydował na użycie broni jądrowej?
15: Znaczy, każde użycie broni jądrowej radykalnie zmieniłoby sytuację międzynarodową i spowodowałby, no, nie tylko te bezpośrednie straty, ale również jakby konsekwencje w innych regionach. Zresztą jak dla mnie ciekawym scenariuszem, też tragicznym scenariuszem byłoby użycie broni jądrowej, które nie spowodowałoby masowych strat w ludziach, a jednocześnie w jakiś sposób zapewniłoby korzyści państwu, które broń jądrową użyło. Hipotetyczny scenariusz, chińska agresja wobec Tajwanu, Amerykanie przygotowują się do interwencji, Chińczycy używają broni jądrowej, dokonując, nie wiem, próby, albo używając tej broni jądrowej wobec konkretnego celu amerykańskiego okrętu, co powoduje odwrót Amerykanów, czy powstrzymanie się Amerykanów od interwencji. Chinom udaje się zająć Tajwan. Przykład, kiedy broń jądrowa została użyta, przyniosła skutek, co jak dla mnie spowoduje natychmiastowe zwiększenie zainteresowania jej posiadaniem nie tylko bezpośrednio w tym regionie, ale we wszystkich innych. Użycie broni jądrowej w kosmosie. Nie taki scenariusz science fiction, jakby się wydawało. Stany Zjednoczone uważają, że Rosjanie do takiego użycia mogą się przygotowywać i testują satelity, które mogą w tym celu być użyte. Czyli użycie broni jądrowej w kosmosie, skutek nie tylko dla satelitów i operacji wojskowych, ale również dla tego wszystkiego, co polega na systemach satelitarnych, czyli większość obszarów naszego życia.
14: Czyli w gruncie rzeczy takich przestrzeni, gdzie można by się pokusić o zastosowanie broni nuklearnej i liczyć na jakiegoś rodzaju działanie, no właśnie, mrożące, odstraszające, zaburzające, wywołujące chaos, jest całkiem sporo. To nie musi być to niszczenie miast.
15: Tak, to może być myślenie naszych adwersarzy, czy potencjalnych adwersarzy. Także oni mogą myśleć o użyciu broni jądrowej właśnie nie jako scenariusz apokaliptyczny, tylko w sposób, który można uznać za pokręconą logikę racjonalną. W związku z tym właśnie przygotowanie się na tego rodzaju kryzysy, momenty, w których adwersarze mogą rozważać użycie broni jądrowej, jest tym bardziej istotne. I może to dotyczyć na poziomie NATO myślenia o tym, w jaki sposób NATO miałoby sygnalizować, że byłoby w stanie odpowiedzieć na również tego rodzaju ograniczone, niestandardowe, zaskakujące użycie broni jądrowej jako sojusz. Jeżeli z jakiegoś powodu Amerykanie nie byliby zaangażowani, jak widzimy rolę Wielkiej Brytanii i Francji, jak wygląda nasza odporność na poziomie społeczeństwa, gospodarki, możliwości prowadzenia wojny po takim ewentualnym ograniczonym użyciu broni jądrowej. Czy wszystkie pytania, które spychaliśmy absolutnie na margines przez ostatnie lata i dekady, ale niestety trzeba do nich wrócić.
14: A czy to jest tak, że dalej działa? Ja rozumiem, że w tym kontekście właśnie, o którym mówimy, takim elementem odstraszania jest wywołanie tego chaosu, prawda? No bo z chaosem jest tak, że on uderza też w tego, który go wywołuje. To znaczy nie wiemy, co się stanie. To znaczy na ile tutaj rzeczywiście można planować, czy jakoś rozważać możliwe reakcje w sytuacji, kiedy to jest właśnie taka zupełnie nowa, nietestowana i oby nigdy nie testowana też w przyszłości sytuacja.
15: Tak, znaczy możemy przewidywać, jakie byłyby skutki użycia broni jądrowej, czy to w kosmosie, czy też ograniczonego demonstratywnego użycia broni jądrowej, ale nawet takich wymian na poziomie regionalnym. Możemy przewidywać, jakby wyglądały przygotowania do tego rodzaju uderzeń. Możemy planować, testować za pomocą gier wojennych, ćwiczeń, symulacji, jakby mogłaby wyglądać nasza odpowiedź na poziomie sojuszniczym i każdym innym. Przede wszystkim na jakiego rodzaju sygnały i przygotowania byłyby potrzebne, żeby nasz adwersarz w tą stronę nie poszedł. I to dotyczy zwykle jakiejś kombinacji grożenia konsekwencjami, w tym grożenia uderzeniem odwetowym, które może być symetryczne, może być niesymetryczne. Możemy na ograniczone uderzenie nuklearne odpowiedzieć uderzeniem konwencjonalnym. Także kwestia konsekwencji, jak również utrudnienia, maksymalnego utrudnienia przeciwnikowi przeprowadzenia tego rodzaju uderzeń, czyli systemy obronne, obrona cywilna. I to może służyć przygotowaniu się do tego rodzaju sytuacji i scenariuszów. No, przede wszystkim w tym momencie, w jaki sposób, w sposób wiarygodny komunikować to, że tego rodzaju działania będą miały konsekwencje.
14: A czy myśli pan, że jest tak, że faktycznie wśród decydentów politycznych tak zwanego Zachodu jest już ta świadomość? Czy to jest jednak coś, co się przebija z wielkim trudem?
15: Tutaj oczywiście pewna obawa przed tym, żeby dyskutować w ogóle o kwestiach jądrowych. Obawiam się, że dotychczas działała na korzyść Rosji, może działać też na korzyść Chin i innych państw. Kiedy tak naprawdę od 22 roku część przywódców zachodnich obawiała się dużo bardziej potencjalnej eskalacji do poziomu nuklearnego i słuchała tych gruźb ze strony Putina, Miedwiediewa niż innych, niż zastanawiała się, na ile takie groźby są wiarygodne i czy być może trzeba się takim groźbom poddawać. Także mieliśmy do czynienia z sytuacją, kiedy na przykład decyzje o tym, czy, jak, kiedy wspierać Ukrainę poszczególnymi systemami uzbrojenia, w szczególności tymi ofensywnymi, były zestawiane z tymi rosyjskimi groźbami użycia broni jądrowej. I dopiero kiedy się okazało, że zdecydowanie i twarde podejście do tego, jak powinna wyglądać pomoc dla Ukrainy, wsparcie wojskowe, kiedy to tak naprawdę nie spowodowało tych katastrofalnych konsekwencji, którym Rosjanie grozili, to myślę, że w jakiś sposób wpłynęło na trochę przemyślenie tego, jak odnosić się do tego rodzaju gruźb jądrowych, do komunikowania strategicznego, który również Rosjanie stosują. Więc w tym momencie temat przestał być tabu. Mamy chyba lepsze rozumienie tego, że ponieważ nasi adwersarze mają broń jądrową, będą o tej broni jądrowej w czasie kryzysów mówić i działać, no to musimy być na to przygotowani raczej niż udawać, że problemu nie ma. Oczywiście to też powoduje, że mamy do czynienia z wieloma dziwnymi pomysłami, eurobomba, pomysły o tym, żebyśmy mieli walizkę z czerwonym guzikiem, która będzie podróżować pomiędzy różnymi stolicami europejskimi, tak żeby przeciwnik nie wiedział, kto w tym momencie.
14: No jednak wszyscy widzieli tego Bonda.
15: To jak się okazuje, że takie pomysły też, jeżeli już się ta tama puściła, no to nagle się okazuje, że każdy ma pomysły dotyczące strategii nuklearnej. Jak mówię, no, wydaje mi się, że od próby zepchnięcia tej dyskusji kompletnie na margines albo udawania, że problemu nie ma, to już lepiej, że rozmawiamy o tych problemach, również o problematyce odstraszania nuklearnego.
14: A jeżeli popatrzymy na to, jak się w ogóle myśli o tych arsenałach, to znaczy o tym, co jest teraz. Bo ja pamiętam taką naszą rozmowę, z której właściwie wynikało, że duża część tych arsenałów, być może to jest obraz z przeszłości, była przez wiele lat właściwie zaniedbana. To znaczy do tego stopnia, że nie bardzo było wiadomo, czy te systemy w ogóle jeszcze działają, czy nie. Czy można powiedzieć, że już nastąpił przegląd i z pewnością ci, którzy mają broń, wiedzą, że ona jest do użycia?
15: Myślę, że tak daleko to nigdy nie zaszliśmy, kiedy nie było wiadomo, czy działa, czy nie. Chociaż mamy doniesienia o chińskich eksperymentach, testach jądrowych i jest jedno tłumaczenie mówiące, że Chińczycy po prostu potrzebują więcej danych po to, żeby rozwijać swoje nowe typy głowic. Drugie, że jednak potrzebne im więcej danych po to, żeby zagwarantować, że te systemy, które mają, będą działać i są bezpieczne w tym sensie, że zadziałają tylko wtedy, kiedy powinny zadziałać, a nie zadziałają we wszystkich możliwych, w innych sytuacjach.
14: Także jest trochę w sumie ulga, że się tym interesują.
15: Ulga, chociaż akurat nie wiem, czy łamanie swojego własnego moratorium na próby jądrowe to jest najlepszy sposób. Tym bardziej, że oczywiście uruchomiło to reakcję ze strony prezydenta Trumpa, który w zasadzie w takim razie Stany Zjednoczone również będą testować na podobnych warunkach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także ten aspekt bezpieczeństwa arsenału i niezawodności arsenału jest i był ważny dla wszystkich państw jądrowych. Więc raczej mi chodziło o to, że przez długi czas kwestie odstraszania jądrowego i broni jądrowej gdzieś były na marginesie zainteresowań. W przypadku Sojuszu Północnoatlantyckiego mieliśmy amerykańską broń jądrową rozmieszczoną w Europie. Gdzieś tam po cichu przygotowywano się do modernizacji, ale tak naprawdę sam Sojusz ogłaszał jako środek budowy zaufania, koniec lat 90., lat 2000, że poziom gotowości tych sił jądrowych jest na niskim poziomie. To są kwestie tygodni, kiedyś było miesięcy. No teraz to już zostało zmienione. Tak samo ćwiczenia z potencjalnym użyciem sił jądrowych, coroczne ćwiczenia Sojuszu. Sojusz je przeprowadzał, ale się nimi nie chwalił przez długi czas. Więc to się zmieniło, jest coraz większe uznanie znaczenia również odstraszania jądrowego. Jak powiedziałem, procesy modernizacji trwają we wszystkich państwach jądrowych. One też obejmują kwestię tego, żeby ta broń zmodyfikowana nowej generacji była zdolna do działania wtedy, jeżeli taki rozkaz by został wydany.
14: Co jest najbardziej niepokojące według pana w całej tej sytuacji, którą teraz mamy? Gdzie jest ten taki punkt, który wydaje się być najbardziej, no nie wiem, potencjalnie groźny?
15: Trzeba by na kilku poziomach potraktować. Jeżeli chodzi o użycie broni jądrowej, mówiliśmy o sytuacjach mało oczywistych. Gdzieś tam przeszliśmy do porządku dziennego i mówimy sporo o Rosji. Też można by wspomnieć o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi, ale kwestia północno-koreańskiego potencjału nuklearnego to jest wciąż temat, który warto mieć na uwadze. Korea Północna w zasadzie w tym momencie głowice jądrowe przynajmniej deklaruje, że instaluje prawie na wszystkich rodzajach uzbrojenia, które są do tego zdolne, więc to, czy w którymś momencie Korea Północna nie zdecyduje się właśnie pod parasolem nuklearnym przeprowadzać bardziej ofensywne akcje w stosunku do Korei Północnej, do Korei Południowej, czy w jakiś sposób przetestować ten sojusz południowo-koreańsko-amerykański. To jest jeden element. Dwa, mieliśmy w zeszłym roku również bardzo krótką, ale intensywną wojnę pomiędzy Indiami i Pakistanem. Co prawda tym razem oba państwa powstrzymały się od bezpośrednich gruźb jądrowych, czy wojna zatrzymała się na tym poziomie konwencjonalnym, ale to oznacza paradoksalnie, że w przypadku kolejnego kryzysu, czy w przypadku kolejnej wojny, intensywność tych działań konwencjonalnych może dojść do tego poziomu, że nagle konflikt konwencjonalny zamieni się nam w konflikt przednuklearny. Miejmy nadzieję, że nie nuklearny. No i kwestia tego, że jednak żaden system dowodzenia, kontroli, zabezpieczeń sił nuklearnych nie jest na dłuższą metę stuprocentowo bezpieczny i wiarygodny. Także kwestia potencjalnych incydentów, awarii, to również powinniśmy mieć na uwadze. Szczególnie, że jednocześnie mówi się o tym, o wprowadzaniu systemów sztucznej inteligencji. Na razie trzymając człowieka w tym procesie decyzyjnym, ale ja myślę, że coraz bardziej będziemy mieli do czynienia z systemami, które będą polegać na AI w jakimś stopniu.
14: Dziękuję bardzo. Łukasz Kulesa był Państwa i moim gościem.
15: Dziękuję bardzo.
8: Za 7 minut godzina 20, za 7 minut informacja, a po nich mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Zapraszam dzisiaj Państwa do głębokiego namysłu nad tą częścią naszej, w sumie codziennej egzystencji, która ma niesamowity wpływ, nie do końca opowiedziany, nie do końca być może podkreślany i uświadamiany, na bardzo wiele różnych rzeczy, które są dla nas istotne. I okazuje się, że tym czymś jest aktywność fizyczna, w miarę regularna. Nie mam na myśli sportu i mam nadzieję, że podczas dzisiejszego programu słowo sport będzie się pojawiało jak najrzadziej, a aktywność fizyczna jak najczęściej. A to dlatego, że bardzo wiele osób, słysząc sport, myśli o sporcie zawodowym. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia pisze, że regularna aktywność i rekreacja ruchowa korzystnie wpływają na zdrowie, w tym dobrostan psychiczny. Podkreślę to w czasie, kiedy epidemia chorób psychicznych dotyka bardzo wiele społeczeństw. Ale ta regularna aktywność fizyczna nie tylko przez Światową Organizację Zdrowia jest podkreślana jako taki element dobrostanu. Mamy całe morze innych badań i raportów. W zasadzie można powiedzieć, że z dużą dozą pewności w społeczeństwach, gdzie pamięta się o tym, żeby zachęcać, namawiać, wspomagać w regularnej aktywności, te społeczeństwa są po prostu zdrowsze. W bardzo szerokim rozumieniu tego słowa. Natomiast brak wystarczającej aktywności fizycznej to, i tutaj robię oko do liberałów i neoliberałów, to po pierwsze, gdzieniegdzie całkiem dobrze policzona strata ekonomiczna, która wynika z absencji, schorzeń, mniejszego, gorszego dobrostanu, ale co jest chyba, jak to premier powiedział, co dobrze się rymuje, tak? Co dobrze się rymuje z naszymi czasami. Otóż społeczeństwo, które ma stosunkowo niską, regularną aktywność swoich obywateli i obywatelek, to jest niestety społeczeństwo nieprzygotowane na problemy pojawiające się w wieku senioralnym. Co w kontekście starzenia się społeczeństwa oznacza, że nasza szeroko rozumiana społeczna odporność na kryzysy pośrednio zależy oczywiście od wielu różnych czynników, ale również od tego, czy jesteśmy aktywni w miarę regularnie fizycznie. No i tu dochodzimy do sedna, bo połowa z nas w ogóle się nie rusza. A z badań wynika, że w zasadzie regularnie uprawia sport jakaś niecała 1/4 społeczeństwa. Na szczęście będzie z nami ktoś, kto więcej o tym opowie. Łukasz Baszczak, starszy analityk Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. No i kiedy ten obraz będziemy już mieli, proszę Państwa, namalowany po godzinie 20 w rozmowie z naszym gościem, kto i jak się z nas nie rusza, to przyjdzie czas na rozmowę chyba, która będzie takim rodzynkiem. No oczywiście najważniejsze będą Państwa głosy, słuchaczy i słuchaczy Radia TOK FM, bo to jest idea i założenie programu Mikrofon TOK FM. Ale zaprosiliśmy również Jakuba Rutnickiego, ministra sportu i turystyki, ponieważ odkryliśmy z nieracka, że w ustawie jest wyraźnie napisane, że w wszelkie formy aktywności fizycznej, takie jak uczestnictwo doraźne, zorganizowane, które wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych itd., itd., że za to właśnie odpowiada Ministerstwo Sportu i Turystyki. W związku z czym zapytamy ministra, czy państwo jest, jak państwo nasze w ogóle widzi skalę tego problemu, czy opowiada to w ten sam sposób, jak ja próbowałem przed chwilą opowiedzieć, z jakąś wyraźną tezą założoną, gdzie państwo widzi możliwości działania i najważniejsze pytanie, czy nasze państwo działa, bez względu na to, kto rządzi, bez względu na to, kto się o co politycznie kłóci, to w zasadzie gdzie my jesteśmy, jako jeden z 20 najbardziej rozwiniętych krajów na świecie w tym obrazku, w którym miejscu. Po godzinie 20 mikrofon TOK FM, ponad połowa z nas nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Jak sądzisz, dlaczego? Nasz numer to 22 44 044. Zaczynamy od rozmowy z Łukaszem Baszczakiem, starszym analitykiem zespołu ekonomii behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego, a później rozmowa z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki.
12: Autopromocja.
16: W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
17: Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
16: Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
17: Beata Lubecka, Radio Z.
18: Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
19: Karolina Lewicka, TOK FM.
18: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
19: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
18: Co piątek o 17.
19: Dzieje się.
12: Autopromocja.
19: Reklama.
20: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
21: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
20: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
21: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Klagenfurt nad turkusowym Wörthersee łączy w sobie klimat renesansowej starówki z urokiem jeziora. Idealne miejsce na letni relaks, plażowanie i aktywność. Wszystko blisko siebie w słonecznej atmosferze południa. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Znamy laureatów Nagrody Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Największą zwycięzczynią została premier Danii. Ukraina jest gotowa na kolejny atak ze strony Rosji. Niebawem może jednak potrzebować kolejnego wsparcia. A w informacjach sportowych zajrzymy na paryskie korty. Novak Djokovic i João Fonseca walczą o czwartą rundę. Jest 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Duńska premier Mette Frederiksen została laureatką Nagrody Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Redakcja doceniła ją za silną proeuropejską postawę w burzliwych czasach i konsekwentne wspieranie walczącej Ukrainy. Nagroda specjalna powędrowała do Andrzeja Poczobuta, niezłomnego dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi, którego po długich staraniach udało się uwolnić z białoruskiego więzienia.
11: Los sprawił, że ja pracowałem dziennikarzem w państwie autorytarnym i ta historia ograniczania wolności, no ona stała się ograniczaniem wolności wypowiedzi, ograniczania wolności słowa, ona stała się częścią mojej biografii, niestety.
12: Proszę Państwa, jeśli dzieci mnie zapytają, kto jest patriotą, to powiem, że to jest patriota, Andrzej.
10: Mówił nagrodzony Andrzej Poczobut i redaktor wicenaczelny Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński. Znamy też laureatkę Nagrody Czytelników Wyborczej. To znana ginekolożka Gizela Jagielska. Wołodymyr Zełenski zapewnił, że wojska jego kraju są gotowe na zmasowany atak Rosji. Jak podkreślił, Ukraina ma wszystkie informacje wywiadowcze dotyczące przygotowań Moskwy. Prezydent Ukrainy zaapelował do mieszkańców, by dbali o życie i przestrzegali zasad bezpieczeństwa. Zełenski powtórzył, że temat obrony pozostaje dla Kijowa priorytetem. Wysłał on wcześniej list do prezydenta USA Donalda Trumpa, w którym ostrzegł przed niedoborem systemów obrony przeciwlotniczej na Ukrainie. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła dziś pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się po około 10 dniach od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa. Demokratyczna Republika Konga oraz Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia, chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka techniczna WHO do spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
13: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
10: Obecnie na ten wariant wirusa nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw. Kolejne informacje za godzinę, a teraz w TOK FM czas na sport.

0: a to za sprawą pierwszego w historii pojedynku w Paryżu pomiędzy Igą Świątek a Magdą Linet. Królowa Paryża w dwóch setach 6-4-6-4 pokonała Linet, a po meczu była zadowolona tylko z kilku elementów gry.
1: Głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
0: Teraz o ćwierćfinał Świątek powalczy z Martą Kostiuk. Co ciekawe, Ukrainka trenowana przez Polkę Sandrę Zaniewską w tym roku na Mączce nie przegrała jeszcze żadnego meczu. Spotkanie w niedzielę pokaże Eurosport. W niedzielę także Świątek będzie obchodziła 25. urodziny.
1: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu mi będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć. Bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan.
0: Jutro za to walkę o drugi tydzień na French Open podejmie Maja Chwalińska, a jej rywalką będzie Greczynka Maria Sakkari. W Budapeszcie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszego finału Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a Arsenalem Londyn. Ten mecz o 18:00. W Paryżu za to trwa mobilizacja policji, bowiem rok temu, gdy PSG sięgnęło po tytuł w mieście, wybuchły zamieszki. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Stawką turnieju będzie oczywiście awans do elity. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa i Estonia. Za to te dwa pierwsze zespoły spadły właśnie z elity, a Estończycy awansowali z niższej klasy rozgrywkowej. Lider klasyfikacji generalnej samochodowych Mistrzostw Świata WRC Elfyn Evans prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii siódmej rundy tegorocznego cyklu. Brytyjczyk ma 15 sekund przewagi nad Szwedem Olivierem Solbergiem i blisko 17 nad Francuzem Sebastianem Ogierem, który w Japonii zwyciężył przed rokiem. Jutro przed kierowcami aż 8 OS-ów. Więcej o sporcie i aktywności fizycznej już za chwilę w mikrofonie TOK FM. Teraz czas na pogodę.
2: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: W nocy w większości kraju pojawi się większe zachmurzenie. Na zachodzie może popadać, a po północy nawet zagrzmieć. Temperatura spadnie do 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 w centrum i 16 na południowym zachodzie.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: Jest 6 minut po godzinie 20, słuchamy Radio TOK FM. Czas rozpocząć program Mikrofon TOK FM. Ponad połowa z nas nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Jak sądzisz, dlaczego? Już za jakieś 30 parę minut słuchacze i słuchaczki będą musieli się z tym pytaniem zmierzyć. Proszę szykować odpowiedzi, a w międzyczasie my będziemy dostarczali argumentów. Zanim porozmawiamy z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki, tu na antenie Radio TOK FM, to porozmawiamy z Łukaszem Baszczakiem, starszym analitykiem zespołu ekonomii behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Ile osób jest i w jaki sposób aktywnych albo nieaktywnych w Polsce, w sensie, ja obiecałem przed informacjami słuchaczom i słuchaczkom, że jak najczęściej będę się starał unikać słowa sport, po to, żeby trochę odczarować to, to w ogóle rozmowę, przynajmniej na czas tego programu, rozmowę o tym, że nie chodzi nam o to, żeby każdy z nas był Lewandowskim, tylko chodzi o aktywność fizyczną. W sensie, jakie są miary, jak to policzyć? Gdyby mógł pan słuchaczom i słuchaczkom taki obrazek pokazać, to jest nasze społeczeństwo, tak. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną.
6: GUS co kilka lat przeprowadza dokładnie takie badanie na dużej grupie Polaków. Teraz właśnie opublikowano dane, które były zbierane w ostatnim kwartale ubiegłego roku. No i tam generalnie pyta się w ankietach, właśnie na dużej grupie reprezentatywnej dla różnego wieku, miejsc zamieszkania i tak dalej, po prostu częstotliwość uprawiania sportu i właśnie, tak jak powiedziałem, sportu i rekreacji ruchowej, czyli to mogą być no właśnie sportowcy, ale też mogą to być osoby, które po prostu ruszają się w ramach spacerowania, nordic walkingu, joggingu, co tam jeszcze kto lubi, więc nie zawsze jest to sport wyczynowy absolutnie. No i rzeczywiście, tak jak pan powiedział, GUS mówi, że 56% Polaków jest zupełnie nieaktywnych, natomiast około 22% jest aktywnych często i podobnie 20-kilka% jest aktywnych sporadycznie. Czyli
5: aktywnie, zejdźmy na sam dół tego badania. Znaczy, co ci respondenci zadeklarowali? Na jakie pytanie odpowiedzieli?
6: W jaki sposób? Częstotliwość uprawiania sportu w pewnym okresie.
5: No czyli tak. Na zapytanie o jakiś czasokres oni powiedzieli, nie, w tym czasie w ogóle nic nie robiłem, tak? Ale to nie wyklucza sytuacji, że oni na przykład rok wcześniej chodzili co drugi dzień na basen. To nie jest ta sytuacja.
6: Nie, no to chodzi o to, żeby też nie badani mogli

0: przywołać rzeczy z pamięci, no bo jeśli ktoś 2 lata temu był na basenie, to może mu się wydawać, że był 2 lata temu, a był 5 lat temu, może też zapomnieć o tym, że był, więc badamy raczej to w takich okresach, żeby badani mogli po prostu o tym pamiętać. No i chodzi o to, że jeśli robimy to odpowiednio często, na odpowiednio dużej grupie, to te pomyłki, tak jak pan wspomniał, że ktoś był, ale nie możemy tego uchwycić, no są na tyle...
1: pomijalne.
0: Są pomijalne, są losowe też przede wszystkim, więc po prostu wiemy mniej więcej, ile osób jest często i regularnie aktywnych sportowo.
1: Czy to, powiedział pan 52%?
0: 56% jest 56. W ogóle nieaktywnych, tak? Jest w ogóle
1: i
0: nieaktywnych.
1: Oni powiedzieli, że w ogóle nie uprawiają...
0: Że tak, jeśli na pytanie o częstotliwość, to im się nie zdarzyło tak za często.
1: Czy my mamy dane, czy ma pan dane, czy jesteśmy... Jest pan w stanie powiedzieć, te osoby, które mówią, że są aktywne, czy to są osoby, nie wiem, ze względu na płeć, miejsce zamieszkania, albo zarobki, w jakiejś konkretnej grupie, że możemy dokonać takiego skrótu, że o, jak ktoś ma więcej pieniędzy, no to ma więcej czasu na aktywność? Czy...
0: Częściowo tak. Tutaj akurat przywołam dane nie z tej najnowszej, bo jeszcze nie zostały opublikowane w pełni, ale sprzed kilku lat, już po pandemii, 2021 rok badanie, pokazało to, że znaczenie ma miejsce zamieszkania, konkretnie duże miasto, jest dużo, osoby mieszkające w dużych miastach są dużo częściej aktywne w porównaniu do osób na przykład na wsi, które są najmniej aktywne, w sensie właśnie częstotliwości uprawiania sportu i wykształcenie. Wysokie wykształcenie sprzyja częstszej aktywności sportowej niż wykształcenie średnie czy zawodowe.
1: Zarobki?
0: Zarobki nie były tam akurat badane, nie były tam pokazywane, natomiast wnioskujemy o zarobkach z wykształcenia i było też tam też pytanie o tryb pracy, czy ktoś ma pracę fizyczną, siedzącą i tak dalej. Tutaj z kolei nie było dużych różnic, więc wydaje się, że to rzeczywiście jest problem taki świadomościowy, czy ja wiem, że ja potrzebuję tego ruchu i to taką hipotezę potwierdzałoby pytanie o to, ile osób swoją sprawność, swoją kondycję fizyczną dobrze ocenia. Przed chwilą mówiliśmy, że ponad połowa jest nieaktywna,
1: tak,
0: ale 60% Polaków dobrze ocenia swoją sprawność fizyczną. Czyli ewidentnie jest tutaj taki zgrzyt, no bo jakże oni mogą być bardzo sprawni fizycznie, bo tutaj mówimy o odpowiedziach, że ktoś jest dobrze, że to ktoś dobrze lub bardzo dobrze ocenia swoją sprawność fizyczną. Jakże te osoby mogą być tak sprawne fizycznie, skoro tak relatywnie rzadko się ruszają, prawda? Więc wydaje się, że część Polaków nie widzi tej potrzeby po prostu, nie widzi tego powiązania, tej potrzeby ruchu zdrowotnej, czy takiej
1: nie,
0: właśnie...
1: Czy to, co pan teraz robi, to pan robi to celowo, ale pan mocno komplikuje moją rozmowę za jakieś 15 minut z ministrem sportu i turystyki.
0: Bardzo przepraszam.
1: Bo czy pan chce powiedzieć, że mamy tak skomplikowaną sytuację, że część z nas nie wie w ogóle, że powinna się w miarę regularnie ruszać, tak?
0: Być może wiedzą, że powinni, ale na przykład robią to, uważają, że robią to na przykład na zakupach, czy w pracy. No, anegdotycznie wiem, że moja mama zawsze mówiła, że ona się dużo rusza, ale miała na myśli to, że na przykład robi duże zakupy często, prawda, dużo chodzi po prostu w pracy, ale to nie jest ten ruch, o który nam zawsze chodzi, taki rozwijający holistycznie. Nie twierdzę, że to jest nieważne, dlatego że kiedy spojrzymy sobie na mapę Europy i te badania, gdzie są ludzie bardziej aktywni, a gdzie mniej, to widać dużą korelację z czasem pracy, znaczy ile godzin średnio tygodniowo ktoś pracuje. No i w Polsce jest to relatywnie dużo na skali Unii Europejskiej i relatywnie dużo mamy tych osób mało aktywnych. Więc
1: ale da się to wytłumaczyć w ten sposób, że połowa społeczeństwa nie jest aktywna, nie uprawia aktywnie, regularnie się nie rusza z tego powodu, że oni po prostu siedzą za długo w pracy?
0: Albo są przepracowani, w tym sensie, że nie mają czasu, bo GUS pyta też o powody, te osoby, które są nieaktywne, pyta o powody, dlaczego się nie ruszasz. I widać, że nastolatkowie, którzy są relatywnie aktywni, podają inne powody, że na przykład nie ma zorganizowania zajęć albo nie ma boiska, ale kiedy już wchodzimy dla dorosłych i nawet dla młodych dorosłych, to pierwszy powód to jest brak czasu, tak? Czyli wydaje się, że to jest to, że po prostu Polacy pracują długo, są dość przepracowani stosunkowo, często mają brak dostępności.
1: Tak? Ale trochę się zachowam w tym momencie, jak ten detektyw z jakiejś słabej powieści kryminalnej skandynawskiej. Na początku powiedział pan, że część osób określa swój stan zdrowia jako bardzo dobry, a jednocześnie oni w ogóle regularnie się nie ruszają. Tak? Jest tu pewien rodzaj sprzeczności. Tak. A tutaj nie ma jakiegoś rodzaju sprzeczności w tym, co pan teraz powiedział?
0: Że Polacy są relatywnie być może częściej przepracowani i nie mają czasu na ruch.
1: Bo co to znaczy, że ktoś nie ma czasu na ruch? To znaczy, że uważa, że te dwie, ile tam młodzież, teraz 5 godzin się przy ekranach spędza młodzież, tak to są najnowsze dane. Czyli młody człowiek, który 5 godzin spędza przy ekranie, tak? Mhm. On może deklarować jednocześnie, że nie ma czasu na ruch.
0: No zależy, jaki młody człowiek, bo to raczej ci, którzy deklarują, że nie mają czasu, to są raczej dorośli, ten przekrój dorosłych. Nastolatkowie w Polsce w miarę się ruszają, tam jeszcze 70% ludzi, którzy są aktywni właśnie fizycznie. Natomiast wydaje mi się, że po prostu kiedy patrzymy
1: Przepraszam bardzo, tak. Ale doktor Hanna Nałęcz była u nas, to po prostu nie dzisiaj, była swego czasu w Radiu Tok FM. Bardzo w ogóle słuchaczom polecam tę rozmowę z doktor Hanną Nałęcz u Ani Piekutowskiej w programie i ona powiedziała, że jak się wgryźć w te badania aktywności młodzieży, to tam jest niepokojąca informacja, a mianowicie taki regularny wysiłek i regularna aktywność dotyczyć może tylko 3% tej młodzieży. 3%. Mm. Cała reszta to jest takie właśnie bardzo... Nie twierdzę,
0: że... WF, tak?
1: Tak, tak. No właśnie. Może i tak. Żeby popatrzeć na to z tej perspektywy.
0: Myślę, że
1: no dobrze, ale wróćmy do najbardziej fascynującego, wydaje mi się, problemu, a mianowicie naszej samoświadomości. Mm. Kiedy pan patrzy na te badania i pan widzi, że rzeczywiście ponad połowa z nas się nie rusza, to widziałby pan gdzieś taki punkt, który my w politykach społecznych, politykach też zdrowotnych, przecież o tym mówimy, da się uruchomić i kto miałby to zrobić, żeby zrobić to skutecznie? Pracodawcy, bo powiedzą, no mniej będzie ludzi, moich pracowników na zwolnieniach. No, państwo, które mówi, no mniej będziemy musieli dopłacać w rentach tym ludziom, którzy mają gorsze... Jak pan to widzi? A może rodzice? Gdzie pan widzi, jeśli jest taki punkt?
0: Bardzo celnie pan identyfikuje te kanały, bo to rzeczywiście dzięki temu jest opłacalne. To, co widzimy, to, że w Polsce aktywność spada wraz z wiekiem. Ja przeanalizowałem te badania GUS-u od 2008 roku. To jest stały trend. To znaczy, mamy problem z aktywizacją seniorów. Ja nie chcę tego sloganu tak używać, bo on jest wyświechtany w różnych elementach, ale rzeczywiście wydaje się, że...
1: Bo ci seniorzy, jeśli pana dobrze zrozumiałem, 10 minut temu siedzą w pracy, bo najwięcej w Europie pracujemy, tak?
0: Tak, ale nawet to nie muszą być nawet seniorzy na rynku pracy, wie pan, bo kiedy patrzę na te dane, to widzę, że połowa osób po 60 ocenia swoją kondycję fizyczną jako dobrą. Przepraszam, średnią lub dobrą. I ponad połowa osób w wieku 70 plus nawet ocenia swoją kondycję jako średnią lub dobrą. To jest trochę niewiarygodne dla mnie, patrząc jednak na średnią długość życia po prostu w Polsce, która jest 78 lat, jeśli dobrze pamiętam. Więc wydaje się, że tutaj mamy ten problem taki z zapewnianiem takich opcji po prostu, że kiedy człowiek nie widzi, że jest łatwo mu wyjść na przykład właśnie na jakąś taką rekreacyjną nawet aktywność, prawda? Bo to nie chodzi od razu o sporty wyczynowe, to po prostu nie widzi też takiej potrzeby. To jest rzecz, którą w teorii decyzji tej właśnie ekonomii behawioralnej widzimy bardzo dobrze, że dostępność taka właśnie niefinansowa, ale to, że po prostu to jest widoczne, to jest łatwe, basen jest blisko, boisko jest otwarte, że
1: nie
0: to jest bardzo ważne.
1: Nie przekonał w przypadku społeczeństwa, które pan się widziałem pana mimikę, tutaj słuchacze słuchają radia, a ja widzę. Ten paradoks, o którym pan powiedział, to znaczy duża część naszego społeczeństwa mówi, jestem w dobrym stanie albo średnio dobrym stanie fizycznym i minimalna aktywność, ale znacząca mniejsza aktywność, to nawet jeśli będę miał pod bokiem siłownię i basen, o który pan powiedział, to moja postawa jest taka, że ja nie muszę. Ja to tak rozumiem, skoro nie potrzebuję tego.
0: No tak, tak. I to jest ten ja zgadzam się, że to jest paradoks, dlatego że wydaje się, że tyle było na przykład takiego boomu na bieganie, boomu na siłownię i tak dalej, ale właściwie nasza kondycja, czy ocena naszej kondycji, a także poziom naszej aktywności zawodowej od tego 2008 i 2012 roku się szczególnie nie zmienia, według przynajmniej tych danych GUS.
1: Od tego roku się nie zmienia?
0: Od 2008, bo GUS prowadził pierwsze takie badanie w 2008 roku, ale potem było w 2012 i tam też bardzo małe zmiany, czyli ten efekt orlików wydaje się, że jest minimalny, prawda?
1: No, chyba, że rzeczywiście z orlikami jest tak, że to nie jest kwestia infrastruktury. To jest to, co mnie właśnie zastanawia w tym wszystkim. Czy to nie jest kwestia krok wcześniej? To znaczy, mogą mi zbudować naprawdę kapitalne miejsca do, nie wiem, kultu religijnego, ale jestem osobą niewierzącą i po prostu mam to gdzieś, tak?
0: Myślę, że tutaj jest duża część tego ukryta, tego właśnie, o czym pan mówi, że to jest po prostu pewnego rodzaju świadomość. No, po systemie edukacji niektórzy są na przykład zniechęceni przez WF, przez swoje doświadczenia. Ja nie jestem kimś, kto się zajmuje akurat edukacją, ale być może to jest jakiś trop, że ci młodzi dorośli nie podejmują ruchu, no bo mają obraz sportu wzięty ze szkoły, który mi się nie podobał ten WF po prostu.
1: Czyli nie ma takiego na dobrą sprawę. Na moje pytanie, czy jest taki punkt jeden, który moglibyśmy nacisnąć, to pan odruchowo chciał powiedzieć, że infrastruktura, dostępność i pan to powiedział, ale z drugiej strony im dłużej o tym rozmawiamy, tym bardziej się wyłania taki obraz, że infrastruktura jest elementem koniecznym, ale nie wystarczy wystarczającym, chyba tak.
0: Tak, natomiast myślmy o infrastrukturze nie tylko jako boiskach i placach do gry i zabaw. Ja właśnie myślę na przykład o tym, że ośrodki aktywności lokalnej mogłyby dla seniorów organizować zajęcia, ale to trzeba mieć osobę, która poprowadzi, dobre godziny, wystarczającą częstotliwość. To jest może nie infrastruktura w sensie stricto, ale to jest jednak taka dostępność.
1: No tak, no dostępność przy założeniu, że ktoś chce z niej skorzystać. No, tak.
0: Zgadzam się, że to jest też zmiana kulturowa tutaj do wykonania pewna.
1: A jeszcze chciałem zapytać, czy pan się natknął na fragmenty dyskusji, które właśnie ten wątek ekonomiczny uruchamiają? Kto w takich dyskusjach bierze udział? Czy to są pracodawcy, którzy mówią, drodzy pracownicy, weźcie się do roboty, bo tych zwolnień jest po prostu coraz więcej? Szczególnie, że ja dzisiaj czytałem badania WHO, że regularna aktywność fizyczna też w dziedzinie dobrostanu psychicznego ma olbrzymie zdanie, a tych zwolnień nam akurat tutaj, z tego co pamiętam, w ubiegłym roku przybyło. Ale czy to jest ten wybrzmiewający najgłośniej głos? Niech państwo stworzy skuteczną, działającą politykę aktywizującą ludzi?
0: Wie pan co, wydaje mi się, że duża byłaby tu rola państwa, gdyby temat szeroko rozumianej ochrony zdrowia nie był tak trudny do omawiania, no bo to jest de facto element ochrony zdrowia, że my inwestujemy złotówkę w profilaktykę, czyli w ochronę naszego dobrego zdrowia, póki jeszcze jesteśmy zdrowi, poprzez ruch, a nie inwestujemy, nie musimy tej złotówki wydawać na leczenie pewnych rodzajów nowotworów czy chorób wieńcowych i tak dalej. Ale no w Polsce jednak ten temat ochrony zdrowia jest tak skupiony na tym finansowaniu, że trudno mówić jeszcze o profilaktyce, prawda? No
1: nie, bo to jest
0: nieporównywalnie
1: tak,
0: mało popularne.
1: Chwileczkę musimy już kończyć, ale przyjrzałem konstytucji i to generalnie to nie jest ten autor, bo ja w tym sensie, że w konstytucji jest wyraźnie napisane, że za tą aktywność, to o czym mówimy, popieranie rozwoju kultury fizycznej, to jest działka, przepraszam za skrót, Ministerstwa Sportu i Turystyki, a nie Ministerstwa Zdrowia.
0: Myślę, że Ministerstwo Sportu jednak robi coś, no jednak trochę tych sukcesów w promocji mamy, zobaczymy.
1: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Łukasz Baszczak, starszy analityk Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Słuchamy Radia Tok FM, program Mikrofon Tok FM i za chwilę rozmawiać będziemy z ministrem sportu i turystyki Jakubem Rutnickim. Mikrofon Tok FM, 20 minut po godzinie 20. I zgodnie z obietnicą łączymy się teraz z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki.
2: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witamy. Chciałem zadać panu pytanie, które wynika bezpośrednio z poprzedniej rozmowy, a mianowicie skoro 56% ludzi w Polsce twierdzi, że w ogóle żadnej aktywności fizycznej nie uprawia, to według pana czy istnieje jakaś podstawowa tego przyczyna, jakie jest rozpoznanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w tej kwestii? Co tutaj przede wszystkim jest powodem tej sytuacji?
2: No przede wszystkim my musimy pobudzać modę na sport i to jest kluczowe, żeby ludzie mieli jednak poczucie, że każda forma aktywności sportowej to jest przepis na zdrowie. Każda forma aktywności to jest możliwość taka, że mojego dzieciaka mogę wyciągnąć sprzed telewizora, sprzed komórki i to jest bardzo ważne. Myślę, że cały czas musimy pracować nad świadomością.
1: Jak państwo to robią? Proszę powiedzieć o tej pierwszej rzeczy, o modzie na sport.
2: Mamy wiele programów, tak. Mamy konkretne programy. Mamy programy, które dedykujemy szczególnie dla tych najmłodszych, dla dzieciaków,
1: dlaczego
2: które zaczynają.
1: Dlaczego dla najmłodszych?
2: Bo to jest kluczowe, bo ta aktywność fizyczna jest najważniejsza od samego początku, czyli mamy to właśnie ABC ruchu, mamy tego małego mistrza, czyli klasy 1-3. Tam jest kluczowa rzecz. Jeżeli dziecko zacznie swoją przygodę ze sportem, zacznie ze swoją przygodę w klubie, gdzie będzie miała osobę, która naprawdę zapali u tej najmłodszej, tej najmniejszej osoby, która zaczyna pasję do sportu, to jest wtedy wielka szansa. Ja w tej chwili z panem rozmawiam i jestem w pięknym Zbąszczyniu, gdzie mamy festiwal siatkówki plażowej, gdzie mamy kilka tysięcy dzieciaków, rodziców, którzy są wszyscy razem. I to jest kluczowe. My musimy pokazywać, że...
1: Panie ministrze, spadła aktywność fizyczna Polaków od 2008 roku i to widzialnie. Jesteśmy teraz na samym dole tabeli. Obok nas jest Rumunia i Bułgaria. I chciałem pana zapytać, czy cokolwiek z tego, co czytam w Konstytucji, bo to państwo są odpowiedzialni za popieranie rozwoju kultury fizycznej, państwo zrobili takiego, żeby policzalnie można było powiedzieć, może nie teraz, może za rok, za dwa, że rzeczywiście te wskaźniki drgnęły, większa część z nas zaczęła aktywnie cokolwiek robić, jeśli chodzi o aktywność fizyczną. Proszę mówić.
2: Wielkim projektem Aktywna Szkoła. To jest ponad...
1: A nie chodzi mi o młodzież, bo ja rozumiem, że tak jest. Ja się zapoznałem z tymi słuchaczami, mówiliśmy o tym.
2: Tak, ale to są konkretne działania, które mają spowodować to, że mamy przywrócić wielką aktywność. Jeżeli mamy programy skierowane do najmłodszych, o tak. których powiedziałem, jeżeli mamy skierowane programy dla dzieciaków w szkole, mówię o aktywnej szkole, gdzie mamy ponad 7 tysięcy szkół zaangażowanych w tym projekcie, że nauczyciele WF-u mają zapłacone dodatkowe godziny, jeżeli rewitalizujemy przestrzeń sportową w Polsce, bo to był wielki problem. My mamy 2600 orlików, które były zdegradowane, a w tej chwili zaangażowaliśmy gigantyczne pieniądze na to, żeby wreszcie ta infrastruktura była zrealizowana. Mamy specjalnie dedykowane programy.
1: Ale my o tym mówiliśmy wielokrotnie w Radiu Tok FM i świetnie, że pan to przypomina, tylko tutaj tak jakby chyba ja źle sformułowałem pytanie, bo na poziomie ogólnym je sformułuję, żeby słuchacze i słuchaczki wiedzieli, w którym kierunku idziemy. Więc tak, chodzi o to, żeby wyrobić postawy regularnej aktywności fizycznej wśród osób w naszym społeczeństwie, które teraz są w systemie edukacji. To o to chodzi, tak?
2: Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, to jest rzecz absolutnie kluczowa, więc dlatego mówimy o tym. Chcemy wrócić do klas 1-3, chcemy mobilizować i rozmawiamy z Ministerstwem Edukacji, żeby w klasach 1-3 nauczyciel nie był od języka polskiego czy innych zajęć, tylko specjalnie dedykowany nauczyciel WF-u. I takie rzeczy już się w tej chwili dzieją. Mamy specjalne wspomagające programy, żeby rzeczywiście przywrócić te formy aktywności, ale też to, co pan redaktor powiedział, to nie jest tylko kwestia dzieci. Bo to, co pan powiedział i przedmówca przedtem, to jest kwestia w ogóle naszej aktywności, więc mamy też specjalnie dedykowane programy. Tak jak powiedziałem, aktywna szkoła, ale też mamy nowe programy, które mają aktywizować w ogóle całe społeczności lokalne.
1: O, to mówię, proszę o tym opowiedzieć, to ciekawe.
2: No tak, to są bardzo ważne rzeczy. Mamy, to co powiedziałem, mamy kwestię remontowanych orlików, ale mamy teraz też specjalny dedykowany program Aktywny Orlik, czyli samorządy składają wnioski na to, żeby w weekendy, jeżeli przyjdzie cała rodzina, jeżeli przyjdzie ojciec z synem, czy mama z córką, będą mieli specjalnie dedykowane zajęcia właśnie, żeby zacząć i rozpocząć taką prawdziwą aktywność fizyczną. Aktywny lokalnie. To też jest gigantyczny projekt. To jest ponad 50 milionów złotych na właśnie małe granty, żeby w naszych małych miejscowościach organizować wszelkiego rodzaju eventy, różnego rodzaju turnieje właśnie w taki sposób, żeby otwierać i pokazywać, na czym polega piękno sportu. I
1: ale naprawdę mówimy o dorosłych mówimy o dorosłych ludziach. A pan ma jakiekolwiek dane, które by mówiły o tym, że którykolwiek z tych programów, czy Aktywna Wieś, Aktywny Senior, czy tam państwo też mają taki program tych lokalnych mikrograntów dla lokalnych organizacji. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Tylko czy państwo mają gdzieś jakiś policzalny poziom, nie wiem, do osiągnięcia, na przykład, że z tego dołu tabeli, bo jesteśmy w bardzo złym miejscu, tak? 56% ludzi jest w ogóle w Polsce, nie uprawia w ogóle wysiłku. Nie wiem, państwo mają jakieś założenie, że to będzie 50 za rok, albo nie wiem, za 10 lat?
2: No tak, oczywiście. Znaczy my chcemy doprowadzić. Ja nie będę panu redaktorowi w tej chwili mówił, ile będzie procent za rok, za 2 czy 3. Jeżeli będzie im więcej będzie programów aktywizujących, bo to się dzieje, to zaprosimy więcej dzieciaków, rodziny i wszystkich razem do wspólnej aktywności.
1: I a ja to skąd będzie wiedzieć, który z tych programów działa, panie ministrze, a który to wyrzucanie pieniędzy w błoto?
2: My mamy też, nie ma wyrzucanych pieniędzy w błoto, bo inwestycja w sport to nie są pieniądze wyrzucane w błoto. Inwestycja w aktywność fizyczną to jest inwestycja w nasze zdrowie. I każda forma ruchu będzie kluczowa i jest ona kluczowa i tak też się dzieje. Także też oczywiście, że my analizujemy tą trudną sytuację, którą mamy w tej chwili, ale ten wachlarz szerokich aktywności, od seniora do przedszkolaka, naprawdę w tej chwili też zaczyna powodować to, że ludzie, ja tak uważam, zaczynają wracać do aktywności. Jeżeli mamy przez ostatni tydzień ogłoszony wielki program rewitalizacji, budowy pełnowymiarowych boisk. Panie redaktorze, 300 milionów złotych, 120 nowych obiektów, dzięki czemu będziemy mieć obiekty otwarte
1: tylko pan mówi o pieniądzach, panie ministrze,
2: przez 12 miesięcy.
1: A my mówimy o części społeczeństwa, która tu jest największy problem i ostatnie pytanie do pana, ale najtrudniejsze. Jak teraz przekonać tą część społeczeństwa, która uważa, że nie musi się ruszać po prostu? Mają państwo jakiś pomysł?
2: Tak, oczywiście. My musimy i współpracujemy. W tej chwili też przygotowujemy strategię polskiego sportu. To jest dokument, to jest też mapa drogowa, która ma pokazać to, w jaki sposób właśnie mamy uruchomić wszelkiego rodzaju działania. Nie tylko Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Zdrowia. I takie wspólne działania i przede wszystkim projekt, który ma doprowadzić do tego, w jaki sposób mamy wdrożyć te wszystkie mechanizmy, jest przygotowywany. I ta strategia strategia będzie ogłoszona na jesień i to będzie właśnie taka mapa drogowa, jakiego typu działania należy wdrożyć także międzyresortowo, żeby rzeczywiście przywrócić wielką modę na sport. Jeżeli my mówimy o wielkiej imprezie, bo też dyskutowaliśmy na temat igrzysk. Igrzyska nie mają być zrealizowane tylko dlatego, że chcemy zrealizować wielką imprezę. Nie. One mają być zrealizowane dlatego, że mamy przywrócić modę na sport. Ale Euro 2012 było pierwszym krokiem i dużo się udało zrobić. Dzięki temu mieliśmy wiele inwestycji sportowych.
1: Ale, jestem przekonany, ale że jestem to jest dziennikarzem. Ja muszę to powiedzieć. Po Euro 2012 aktywność w ciągu kilku lat w Polsce spadła fizyczna.
2: Panie redaktorze, ale wyobraźmy sobie, gdyby Euro 2012 nie było i nie byłoby 2600 orlików, które zostały zrealizowane, dzięki czemu mamy przestrzenie, gdzie możemy aktywnie uprawiać sport.
1: Ja rozumiem, tylko my żyjemy w świecie, gdzie do nas piszą ludzie listy z całego kraju, że u nich ani Rady Seniorów nie są w stanie samorządu doprosić o cokolwiek dla dorosłych ludzi i seniorów, a pan mówi o igrzyskach. To są dwie różne rzeczywistości
2: Więc dlatego mamy programy. Mamy aktywnego seniora, mamy program aktywny lokalnie, mamy program klub, mamy program Klub Pro, mamy wiele programów, gdzie wspólnie z samorządowcami i samorządem możemy budować właśnie mechanizmy wsparcia właśnie po to, żeby umowny klub seniora, o którym pan powiedział, mógł mieć wsparcie na wszelkiego rodzaju zajęcia.
1: Pan powiedział, że na jesieni zobaczymy strategię, ale czy w niej, czytając tą strategię, muszę pana ministra o to zapytać, czy to jest tak, że czytając tą strategię, my oczyma wyobraźni zobaczymy, jeśli ją zostanie zrealizowana. Zobaczymy wyremontowane, zmodernizowane orliki, na których seniorzy ćwiczą. Co my zobaczymy? Co jest takim punktem docelowym tej strategii?
2: No przede wszystkim to też, co pan redaktor powiedział. Przede wszystkim diagnoza tych najważniejszych problemów, ale też rozwiązania. Czy my chcemy wprowadzić na przykład receptę na ruch? To jest bardzo ważne, że człowiek, który przychodzi z wielkimi problemami do lekarza, powinien dostać jasną diagnozę. Jeżeli masz problemy psychiczne, jeżeli masz problemy dotyczące także własnego zdrowia, powinieneś zacząć aktywnie uprawiać sport.
1: Bo ale to bez będzie tego świadczenie, nie ma w ogóle takiej... w ramach NFZ-u będę mógł otrzymać od lekarza.
2: Samo uprawianie sportu naprawdę nie wymaga wielkich przedsięwzięć, ale my musimy udostępnić i przygotować odpowiednią infrastrukturę i to właśnie się dzieje, bo na przykład te orliki zmieniają się właśnie w rodzinne strefy aktywności. Będą siłownie, tylko będą specjalne miejsca dedykowane dla seniorów, będą takie miejsca, gdzie ta aktywność fizyczna będzie mogła być wykonywana przez każdego i w każdym wieku.
1: Wrócę do tego pytania, które jest moim zdaniem kluczowe, pewnie dla słuchaczy i słuchaczek też, którzy się po prostu na tym zastanawiają. Infrastruktura nie rozwiązuje nam wszystkich problemów, jest niezbędna. Świetnie, że państwo nad tym pracują i że inwestycje są w infrastrukturę, tylko pytanie jest, jak przekonać tą niemałą grupę naszego społeczeństwa, która nawet jeśli będzie miała pod bokiem basen, siłownię pod gołym niebem, zmodernizowany orlik, uważa, że tego nie musi robić. Gdzie tu trzeba, tak jakby co trzeba zrobić? Czy państwo się zastanawiali nad tym?
2: Oczywiście edukacja.
1: Ale jak edukować 55-letniego faceta?
2: Można oczywiście edukować 55-letniego faceta, jak? Można edukować 70-letnią kobietę, żeby sprowokować ją do tego, żeby mogła wyjść z domu i żeby mogła się ruszać dobrymi kampaniami, które będziemy przygotowywać wspólnie z Ministerstwem Zdrowia. To jest kluczowe. Tak?
1: Ale to państwo już się z Ministerstwem Zdrowia umówili, że będzie wspólna kampania, bo to byłoby rzeczywiście
2: Ale oczywiście, że współpracujemy na ten temat. Mhm. No to jest kluczowe, no przecież dobrze wiemy, że brak aktywności fizycznej ma gigantyczny wpływ na w ogóle naszą kondycję i to, co się dzieje z polskim społeczeństwem.
1: A kiedy będzie można tą wspólną kampanię Ministerstwa Sportu i Turystyki i Ministerstwa Zdrowia obejrzeć?
2: Jesteśmy w trakcie rozmów i przygotowań tego typu działań. To musi być absolutne wspólne działanie. Mamy teraz nowy program, Wielki Mistrz. To jest przede wszystkim program, gdzie nasi mistrzowie olimpijscy mogą składać wnioski, na podstawie których potem mogą prowadzić różnego rodzaju aktywność, kampanie społeczne w szkołach, właśnie z rodzicami, z uczniami, mówić o tym, co znaczy sport, mówić o tym, co sport kształtuje, dzięki czemu, co można osiągnąć dzięki regularnej aktywności fizycznej i co mogą na przykład dzieciaki zrobić, żeby mogły na przykład rzucić ten telefon i zacząć... I te rzeczy się dzieją.
1: To są konkretne... ministrze, bo tutaj dział informacji Radia Tok FM dopytuje i puka tu w ścianę, żeby pan skonkretyzował coś, co powiedział kilka minut temu. Czy my dobrze zrozumieliśmy, że lekarz będzie mógł wypisać receptę, z którą co ja pójdę na basen i powiem, o, to jest recepta od lekarza, NFZ za to płaci?
2: Nie, mówię generalnie o tym, że ta recepta na zdrowie, recepta na ruch, to się już dzieje. Na przykład w Słowenii tego typu takie działania właśnie są.
1: Metafora, tak?
2: Znaczy, ale to też jest konkret, bo często tak jest. No, panie redaktorze, sam jestem ojcem 12-letniego dziecka, które właśnie w tej chwili przygotowuje się do turnieju, który jutro rozpocznie się gdzieś tam w pięknym Zbąszyniu. Ale co robi? Przygotowuje się tego. Dzięki temu nie jest przy telefonie, nie ogląda dziwnych treści. Tak? I to jest rzecz kluczowa. I przecież tak,
1: ale
2: to
1: my mówimy o Polsce, w której 56% ludzi nie robi
2: ale
1: nic.
2: Dlatego, dobrze, no ale dlatego, panie redaktorze, no to my możemy cały czas mówić o tym, że się nic nie wydarzy, ale my to zmieniamy.
1: Ja rozumiem, ale gdyby pan przynajmniej takie, powiedział ludziom
2: skonkretyzował. No to mówię o konkretnych rzeczach, mówię o programach, jakim jest aktywne lokalnie, aktywny Orlik, mówię o aktywnym seniorze, mówię o wielkim mistrzu, mówię o ABC ruchu, dzięki któremu na przykład nasze dzieciaki też już mają możliwość spotkania się z nauczycielem WF-u w klasach 1-3. Mówimy o gigantycznym skoku infrastruktury. Mówimy o nowym programie, jakim jest Szatnia na Medal. Dlaczego o tym mówię? Bo małe dziecko, które przyjdzie pierwszy raz na trening, musi mieć w tej chwili nowoczesną przestrzeń, w którą zacznie swoją przygodę w sporcie. I my inwestujemy gigantyczne pieniądze, bo te czasy też się zmieniły. Bo jeżeli
1: musieli
2: nie będzie
1: kończyć,
2: nowoczesnej infrastruktury i nowoczesnych programów, to nie ma szans na to, żebyśmy dzieciaki mogli
1: pan wraca do dzieci i młodzieży,
2: do tego, żeby zainteresować się sportem.
1: Pan
2: w, tak
1: panie
2: samo,
1: ministrze,
2: jeżeli
1: wraca
2: chodzi o seniorów.
1: Bo obawiam się, że to nie wybrzmiało wyraźnie. Musimy kończyć naszą rozmowę. Ja tylko chciałem doprecyzować, czyli rząd nie szykuje tutaj jakiegoś nowego rozwiązania na styku Ministerstwa Sportu i Turystyki i Ministerstwa Zdrowia, dzięki któremu zajęcia fizyczne, jakaś aktywność fizyczna będzie refundowana z NFZ-u. Nic takiego się nie wydarzy.
2: Nie, takich działań dotyczących refundacji oczywiście nie ma, ale dzięki gigantycznym pieniądzom, które inwestujemy wszelkiego rodzaju
1: w infrastrukturę,
2: programy,
1: prawda?
2: Ułatwiamy, ale także w aktywność. Także w aktywność fizyczną. Jeżeli mówimy o programie Klub, który obejmuje dokładnie 7700 klubów, dzięki temu jest na zakup sprzętu, na wynajem sali, na to, że mamy wreszcie opłaconego trenera i wielu innych rzeczy. To się zmieniło, bo bez nowoczesnego właśnie podejścia, bez tego, że trener nie będzie miał odpowiedniej wypłaty i nie będzie odpowiedniej infrastruktury, nie ma szans na to, że dziecko będzie chciało się zaangażować.
1: Ja rozumiem, że pan się skupił na młodym pokoleniu i to absolutnie szapoba, bo to ja rozumiem. Ale najwięcej pan o tym mówi. Ale musimy kończyć i bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Pan minister Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki był z nami. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy również. 20:35. Jak to widzą słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM? To się zaraz okaże na naszej antenie. Rozmawialiśmy po godzinie 20 po informacjach z Łukaszem Baszczakiem, który zbudował nam obraz wyzwań, które stoją, jeśli chodzi o po prostu aktywność, jakąkolwiek aktywność fizyczną. Część z nich faktycznie dotyczy infrastruktury, ale nie wszystkie. A później, przed chwilą, zakończyła się rozmowa z ministrem, który powiedział, co rząd robi w tych kwestiach tu i teraz. A za chwilę słuchacze i słuchaczki będą odpowiadać na pytanie, skoro ponad połowa z nas nie uprawia żadnej aktywności fizycznej, to dlaczego tak się dzieje? Z czego to wynika? Gdzie państwo widzą te podstawowe przyczyny? Nasz numer to 22 44 044. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej. Reklama.
1: 23 minuty pozostały do godziny 21. Państwo dzwonią do nas pod numer 22 44 044 i mierzą się z pytaniem dzisiejszego programu, które brzmi: ponad połowa z nas nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Jak sądzisz, dlaczego? Jest z nami pani Izabela z Warszawy. Dobry wieczór, pani Izabelo.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Słuchamy.
4: Bardzo, bardzo się cieszę, że porusza pan ten temat i tutaj muszę się trochę uspokoić po wysłuchaniu tych rozmów z panem ministrem i z wcześniejszym panem, a szczególnie z panem ministrem, bo nie ukrywam, że ciśnienie mi się trochę podniosło. Przede wszystkim tak, jako osoba 50-kilkuletnia, mieszkająca w Warszawie, nie widzę absolutnie żadnej kampanii dotyczącej ruchu. Żadnej. Do mnie nic nie dotarło, nie widzę tego w mediach, nie widzę tego nigdzie. Aktualnie jadę autostradą jakieś już 3 godziny i słuchając też państwa audycji, obserwowałam sobie, bo generalnie jestem marketingowcem, więc patrzę też z takiego marketingowego punktu widzenia na to. I widzę tak, widzę reklamy. Mamy piwa, wafelki, napoje gazowane, no różne cuda tu po drodze widziałam. Nic związanego ze zdrowiem, ani z ruchem, ani z aktywnością, nic, zero.
1: Nie, przepraszam, ale pani Izabelo, to nie widziała pani żadnego sławnego sportowca, który namawia panią, żeby pani w zakładach sportowych zainwestowała swoje pieniądze?
4: A może coś takiego było, ale nie pokojarzyłam tego z ruchem, ani z aktywnością fizyczną. Kolejna rzecz. No to jesteśmy dźgani od rana do wieczora w telewizji publicznej i nie tylko. Naprawdę każdy obywatel świetnie wie, co powiedział Donald Trump, gdzie jest były minister Ziobro i tak dalej, i tak dalej. Powtarza nam się to wielokrotnie w ciągu. Nie ma nic, żadnej kampanii, reklamy, czegoś takiego naprawdę mocnego i solidnego, czyli powiązania tej mojej aktywności, mojego ruchu z moim zdrowiem. Też tutaj te kampanie, o których mówił pan minister, być może one są, nie widziałam, natomiast same ich nazwy, czyli Wielki Mistrz, ABC Ruchu, Aktywny Senior, Aktywni Lokalnie, to kompletnie nie niesie żadnej takiej, jak to się mówi w marketingu, obietnicy marketingowej, czyli po tym Aktywny Senior, to ja w ogóle nie wiem, czyli co ja z tego będę miała. Będę aktywnym seniorem, ale co mi to da? Czyli nie ma nic, co by mogło przemówić do człowieka, który siedzi na przykład przed telewizorem, żeby zrozumiał i żeby zmienił swój mindset. Nie ma czegoś takiego.
1: Ale czy pani Izabelo, przepraszam, muszę pani przerwać. Czyli ja dobrze zrozumiałem, że pani też nie daje spokoju, to co mi nie daje spokoju, czyli jak zmienić postawy, tak? Albo wyrobić nawyk.
4: Dokładnie, bo my orlikami możemy wybudować, każdy może mieć swój prywatny orlik pod domem i dalej nic się nie wydarzy. Też bardzo mnie irytuje mówienie, że zorganizowanie igrzysk zmieni mindset po prostu milionowego, dziesiątek milionów ludzi w kraju. Przecież my możemy w ogóle to zbadać, co się wydarzyło w krajach, gdzie zorganizowano olimpiadę, czy tam nastąpił jakiś masowy ruch po prostu do sportu. No nie nastąpił i słusznie pan zauważył, że po Euro 2012, no to bardzo fajnie wszyscy się bawili i pili piwo, no i tyle. I skończyło się i nic. Więc ja się teraz, szczerze mówiąc, zastanawiam, czy nie aplikować na jakiegoś marketingowca do Ministerstwa Sportu, bo od ręki, jadąc samochodem, mam po prostu dziesiątki pomysłów na to.
1: Ale natomiast to pani Izabela, ale proszę powiedzieć, gdzie by pani widziała tą nić łączącą, no to co pani powiedziała, taki stan zdrowia, dobrostan z aktywnością fizyczną, tak jak właśnie z pani, korzystając z pani doświadczenia, z pani branży, to znaczy gdzie to według pani w naszym społeczeństwie by najbardziej rezonowało, jak się to opowie?
4: Myślę, że tak, przede wszystkim trzeba jakby te aktywności i kampanie kierować do poszczególnych grup i społecznych, i wiekowych. To jest jedna rzecz. One muszą być szyte na miarę, no bo co innego mówimy do dziecka, co innego do jego rodzica, co innego do seniorki, do seniora i tak dalej. Kolejna rzecz, to wszystko musi być takie bardzo kategoryczne i musi być pokazane, co idzie za tym, że będą coś robić albo nie będą czegoś robić. Musi to być pokazane i musi być tego bardzo dużo. Czyli nie może być tak, że ja, świadoma, wykształcona osoba, pracująca w ogromnej firmie, marketingowiec, obserwujący te kampanie marketingowe, ja szczerze mówiąc, nie widziałam żadnej. Oczywiście to nie jest tak, ja nie siedzę przed telewizorem cały dzień i tego nie obserwuję, no ale obserwuję media społecznościowe, mam znajomych.
1: Ale pani Izabelo, jeszcze ważna rzecz, bo ja rozumiem z tego, co pani mówi, to wiem, dlaczego pani no, jest lekko podenerwowana tym, co powiedział minister, ale ze względu na pani pracę, pani widzi, jak się to robi, takie rzeczy robi skutecznie, ale dlaczego w ogóle... Tak jakby, czy dla pani osobiście to też jest istotne, w sensie pani jest aktywna, chciałaby być, nie wiem.
4: Jestem, ja jestem. Jestem aktywna od, tak jak powiedziałam, jestem 50-kilkuletnią kobietą. Jestem aktywna od no, takiej wczesnej dorosłości, czyli po zakończeniu przygody z lekcjami WF-u jestem aktywna z jakimiś tam przerwami na ciążę i potem ten czas po urodzeniu dziecka. Także różne tutaj sporty uprawiałam, jazdę konną, jogę, fitness, no różne rzeczy tutaj się działy i cały czas jestem aktywna. Ale też szczerze mówiąc, nawet w gronie mojego zespołu, w którym pracuję, to, który jest kilkunastoosobowy, to nie mogę powiedzieć, żeby tam... No pewnie reprezentujemy tą statystykę, o której pan dzisiaj mówił, czyli te 50 parę procent nie robi nic, a pozostałe 40 parę coś robi. Więc jest naprawdę dużo do zrobienia i można to zrobić. Nawet co stoi na przeszkodzie, żeby nawet w takiej telewizji publicznej były programy ćwiczenia. O 10 senior tam 60+, kobieta. O 10:50 mężczyzna 70-. I tak dalej. No przecież co stoi na przeszkodzie?
1: Pani Izabelo, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pani głos. Bardzo dziękuję za te wszystkie wątki, które pani dziś uruchomiła. Pani Izabela z Warszawy była z nami z bardzo odświeżającym spojrzeniem na kwestie, no to głównie przekazu, tak? Tego, w jaki sposób i do kogo i z czym ministerstwo swój przekaz kieruje, jeśli ten przekaz rzeczywiście będzie konsekwentnie kierowany. Pod numer 22-44-044 pan Roman z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Romanie.
9: Wieczór.
1: Słuchamy pana.
9: Chciałbym dowiedzieć się, no ale zdaje się, że już pana ministra nie ma, więc moje pytanie trafi w próżnię. Jaki jest zasięg tych programów, o których pan minister mówił, bo na przykład nie słyszałem ani słowa o tym, w jaki sposób będą aktywizowani ruchowo ludzie niepełnosprawni, ludzie starzy, starcy niepełnosprawni też, czyli ludzie, którzy z powodu starości są niepełnosprawni. No i na ile pieniędzy na te programy zostanie przeznaczone przez państwo polskie, bo chciałbym powiedzieć, że w ogóle te wszystkie rozważania o aktywizacji ruchowej ludzi, to są takie dziwolągi i wygibasy, dlatego że sport jest przyczyną kalectwa, przez sport do kalectwa. Jest
1: panie Romanie, dobrze, ale hasło. Ja rozumiem, tylko panie Romanie, no niestety w naszym kraju obowiązują dokładnie te same reguły, które obowiązują w większości rozwijających krajów. Po prostu połowa z nas jest nieaktywna i z tego powodu problemy zdrowotne się tylko i wyłącznie nawarstwiają.
9: Chciałbym zaproponować, żeby w ogóle zlikwidować takie właśnie rzeczy, no bo kiedyś nie było tego i mieliśmy wspaniałych piłkarzy.
1: Nie, to kiedyś to było, panie Romanie. Jestem przekonany, panie Romanie, że większa część słuchaczy pamięta czasy, kiedy, tak jak przed chwilą słyszeliśmy, włączał pan radio rano i była gimnastyka w radiu nadawana.
9: A teraz nie ma gimnastyki w żadnym radiu? No nie wiem, no to można sobie samemu zorganizować taką gimnastykę. Mam znajomych, którzy wstają o 5 rano i pierwsze co robią, to ćwiczą sobie.
1: Panie Romanie, z pana znajomych bliższych i dalszych, sąsiadów bliższych i dalszych, to jaka część w miarę regularnie ćwiczy?
9: O, bardzo wiele osób.
1: Połowa?
9: Wiele osób. Proszę?
1: Połowa?
9: No, myślę, że nawet więcej.
1: Więcej.
9: No nie wiem, no trudno jest mi teraz...
1: Rozumiem. Panie Romanie, ale bardzo słuszne pytanie na początku pana rozmowy padło. Pan Roman z Warszawy był z nami z zapytaniem o zasięg i z zapytaniem o finanse i zapytaniem przede wszystkim, to chyba jest najważniejsze z tych pytań pana Romana, z zapytaniem o osoby z niepełnosprawnościami. Gdzie one są w tych programach? I to jest rzeczywiście pytanie do pana ministra. 22-44-044. Pan Wojciech z Gdyni jest z nami. Dobry wieczór, panie Wojciechu.
10: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
10: Panie redaktorze, ja chciałem powiedzieć, że no, ja jestem nauczycielem WF-u i no tak bardzo dobrze ten temat znam i chciałbym powiedzieć, że obecnie jeśli chodzi o... No, wszystko nam się zmieniło i młodzież, i kultura tego wychowania fizycznego, i uważam, to co minister mówił, ja się z wieloma rzeczami tam nie zgadzam, bo to są takie tylko hasła, a chciałbym podkreślić, że wychowanie fizyczne jako przedmiot i całość tego, tej dziedziny powinna być całkowicie zmodernizowane i zrobiony reforma tego, bo wychowanie fizyczne obecnie to jest naprawdę, leży na łopatkach.
1: A proszę podać jakiś konkret. Jak pan mówi wychowanie fizyczne, co mało tam jest wychowania w tym, w kierunku właśnie zmiany postaw, czy o co chodzi?
10: O co chodzi?
1: O co chodzi?
10: No, nie ma motywacji wśród młodzieży.
1: Znaczy, jaka część uczniów ciągle dostarcza zwolnienia i nie chce nic robić? 10%, 20%
10: i tak dalej.
1: No, ale mniej więcej.
10: Ale to jest bardzo poważny temat i uważam, że to wszystko powinno być przez bardzo dobrych fachowców przeanalizowane i zrobienie porządnej reformy.
1: A ma pan pomysł, co w tej reformie byłoby takim jednym, przynajmniej czymś, do czego inni słuchacze też mogliby się odnieść, jakąś zmianą, proszę powiedzieć.
10: Tak, ale wie pan, o co mi chodzi, że za dużo w tym wszystkim jest gadania, które nie przekłada się na jakieś konkretne działania i te wszystkie akcje tam jakieś...
1: Jakie konkretne działanie, panie Wojciechu, pan ma na myśli?
10: No, to co minister mówił, że tam...
1: Dobrze, to zapytam inaczej. Panie Wojciechu, pan minister bardzo chwalił się tym, że chce zorganizować olimpiadę w naszym kraju. Pan uważa, że to ma sens?
10: No, ale tak, olimpiada to jest fajna rzecz. Absolutnie zgadzam się z tym, ale to jest sport wyczynowy, a tutaj w tej rozmowie chodzi o wychowanie fizyczne w społeczeństwie. I naprawdę z tym jest bardzo źle. Ja tak uważam. No, w tej chwili może do końca nie jestem przygotowany.
1: Ale panie Wojciechu, rozumiem intencje. Ja rozumiem intencje pana wypowiedzi.
10: Fizyczne jest naprawdę w społeczeństwie jest, już pomijam te telefony, bo tym się każdy w jakiś sposób usprawiedliwia, ale no, coś z tym trzeba zrobić i powinno się z czymś zrobić, bo dalej jak tak będzie, to będzie katastrofa. Młodzież nie potrafi biegać, nie potrafi skakać.
1: Ale chyba nie wszyscy, panie Wojciechu.
10: Ja panu powiem, naprawdę... Tak uczciwie patrząc, niech to będzie 10-20%, a reszta... I tak się zastanawiam.
1: Ale zaraz, panie Wojciechu, 10-20% jest aktywna w miarę sprawna?
10: Nie,
1: czy o co chodzi?
10: Potrafi wykorzystać swoje jakieś cechy fizyczne, a i źle, panie redaktorze.
1: Rozumiem.
10: Mówię uczciwie tak. I nie
1: panie Wojciechu, ale to bardzo dobrze, że pan do nas zadzwonił i z pana perspektywy, jako osoba, która zajmuje się wychowaniem fizycznym, widzi ten problem. Bardzo dziękujemy za ten głos. Nomen omen, wychowanie fizyczne to wychowanie. Co, tak jakby nie do końca. Jak słuchałem naszego słuchacza, tak pomyślałem, czy my pamiętamy o tym, że to jest pewien rodzaj wychowania, czyli pewnego wyrobienia, przyswojenia jakiegoś systemu wartości, ale też wyrobienia pewnych, nie wiem, nawyków, przyzwyczajeń. Pod numer 22 44 044 pan Andrzej z Lublina zadzwonił. Dobry wieczór, panie Andrzeju.
11: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
11: Ja z uśmiechem przez łzy chcę powiedzieć, że jako ten, który przekroczył dość wyraźnie 60 lat, wspominam inaczej, bez reklamy ten sport, ale właśnie z wychowaniem fizycznym. Bardzo fajnie, że i pan, i przedmówca na to zwróciliście uwagę. Zgadzam się z panią z marketingu, która mówiła, że widzi różne reklamy, ale one nie są promowaniem uprawiania sportu przez osoby takie przeciętne z ulicy, takie jak ja. Natomiast w zamian za to spotykam się i denerwuje mnie to i nazwę to bardzo delikatnie, denerwuje, to, że znane gwiazdy polskiego sportu, bez nazwisk, znany rajdowiec, znany na całym świecie, znany skoczek narciarski, znany na całym świecie, przez każdego Polaka, przypuszczam jeden i drugi, i jeszcze paru innych takich, reklamują alkohol, reklamują piwo. Dla mnie jest to, mówiąc krótko, niemoralnie, choć biznesowo pewnie im się to zgadza. Ale w takim układzie wydaje mi się, że jest coś w tym systemie promocji uprawiania sportu. To nie musi być sport wyczynowy. To może być pokopanie piłki. Kto z dzisiejszej młodzieży, z dzisiejszych dzieci, 30 i młodszych latków, zna polską dyscyplinę sportu, jaką jest ringo? Kto z nich gra w, nie wiem, w piłkę jakąkolwiek? Bardzo mało.
1: Ale panie Andrzeju, ale to przepraszam bardzo. Czy właśnie chciałem zapytać, z czego wynika to, że 50 parę procent z nas, bez względu na wiek, po prostu w ogóle się nie rusza? Pan uważa, że to jest kwestia tego właśnie, co my widzimy w reklamach, w telewizji, w radiu, słyszymy na billboardach, tak? To jest kwestia przekazu,
11: to,
1: tak?
11: To w mojej ocenie wzmacnia jakby, w cudzysłowie, lenistwo do uprawiania sportu, bo nie zwraca uwagi na potrzebę. Natomiast ja myślę, że ogromną rolę ma tutaj jednak internet, który po prostu odciął wiele aktywności i ludzie zamykają się w domu, nie tylko na sport.
1: Panie Andrzeju, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Andrzej z Lublina był z nami. Bardzo dziękuję za ten głos, pełen frustracji, ale chyba zrozumiałej. Pan Jacek z Gorzowa. Dobry wieczór, panie Jacku.
12: Dobry wieczór.
1: Słuchamy
12: pana. Podzielić spostrzeżeniami swoimi tutaj odnośnie dyskusji, ponieważ mam 43 lata, aktywnie należę do tego, do tej części społeczeństwa, która akurat aktywnie uprawia sport. To jest sport trochę taki niszowy, bo jest to aikido. Kiedyś było bardzo popularne, w czasach mojego dzieciństwa rodzice zaprowadzili mnie pierwszy raz na trening, bardzo długi czas. Przez całą szkołę podstawową i aż do studiów ćwiczyłem to aikido. Później ze względu na rozpoczęcie studiów i kariery zawodowej trochę to zaniedbałem, zaprzestałem, ale od 8 lat powróciłem jakby do aktywnego trenowania. Znajduję czas mimo tego, że
1: pracuję dość dużo. Panie Jacku, super, tylko proszę powiedzieć, a dlaczego połowa z nas w ogóle nie uprawia żadnej aktywności fizycznej? Ma pan pomysł, z czego to wynika?
12: Wydaje mi się, że część z nas oczekuje, że będzie to forma zorganizowana. Ze swojego doświadczenia wiem, na przykład, że można się grupą, bo też wiele lat grałem w koszykówkę, skrzykiwaliśmy się z chłopakami, żeby sobie wynająć halę. Kiedyś było to łatwiej. Teraz nie dość, że ta hala jest droga, to jeszcze dyrekcja często uniemożliwia to, mówiąc, że po prostu nie ma przestrzeni na to. Może bardzo prostą diagnozą jest wsparcie poprzez Ministerstwo Sportu, szkół, aby wprowadzić jakieś dofinansowanie dla zorganizowanych grup.
1: Ja rozumiem, panie Jacku, ale pan ma dość specyficzną perspektywę, związaną trochę z pana aktywnością i sportem, który jest jednak sportem, gdzie musi być miejsce, sala i tak dalej. Ale proszę mi jedną rzecz powiedzieć. A czy jak patrzy na swoich sąsiadów, sąsiadki, bliższych, dalszych znajomych, to oni, jeśli uprawiają, jeśli są aktywni fizycznie, w sensie takim, że regularnie tam chodzą na spacery, albo tam do parku, albo na basen, czy ktoś może biega, to jest kwestia naprawdę organizacji się w grupę? Tak jak pan popatrzy na znajomych, sąsiadów?
12: Wydaje mi się, że na pewno to pomogłoby, ponieważ niektórzy ze względu na to, że po prostu nie mają pomysłu na czas wolny, po prostu tego nie robią, tak? I wolą posiedzieć przed telewizorem i poglądać telewizję. Jakby zaktywizować tą część ludzi poprzez to, że łatwiejszy byłby dostęp do różnych miejsc.
1: Nie, ale ja rozumiem, panie Jacku, ale pan to mówi, ale mnie ciekawi jedna rzecz, bo przecież co broni takiej osobie, nawet gdzie nie ma takich form organizacji, o których pan mówi, wziąć po prostu, założyć kurtkę i pójść sobie na półgodzinny spacer?
12: To nic generalnie nic nie broni. Mamy te.
1: No
12: mamy
1: to
12: te
1: czemu to się obiekty. Nie dzieje? To czemu się nie dzieje?
12: No wydaje mi się, że no ludzie jakby po prostu wolą internet, komórkę i czy telewizję. Niż taką aktywną
1: formę. Ale dobrze, to bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Bardzo dziękuję za pana głos. Pan Jacek z Gorzowa był z nami. Za 3 minuty 21. No to dalej to, co pan Jacek powiedział, to jest część odpowiedzi, jak rozumiem, bo to, że wolimy wykorzystać swój wolny czas na to albo inną aktywność, to też jest nasza decyzja, ale nasze decyzje oparte są jednak o jakieś przemyślenia, jakieś wyrobione postawy, tak jakby temat dalej otwarty. I powróci zaraz po informacjach, które za 2 minuty na naszej antenie. Przypomnę numer 2244044. Ponad połowa z nas nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Jak sądzisz, dlaczego?
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
13: Ponad 15% kadry kierowniczej w Dolinie Krzemowej to osoby azjatyckiego pochodzenia. Jak mówią po angielsku? Jakie słowa i zwroty wplatają i czy zawsze są one poprawne? Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
3: Autopromocja.
13: Reklama.
5: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Strażacy opanowali pożar na Mazowszu. Przed nami jednak dalsza walka. Donald Tusk pogratulował laureatom Nagrody Człowieka Roku. Wśród nich jest m.in. Andrzej Poczobut. Sprzeczne informacje w sprawie porozumienia USA i Iranu. Teheran na razie nie negocjuje programu nuklearnego. Jest 21. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Blisko 1000 strażaków bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego. Na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
17: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
16: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Mette Frederiksen, Andrzej Poczobut i Gizela Jagielska to laureaci tegorocznej gali Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Nagroda specjalna trafiła do duńskiej premier za obronę europejskich wartości i wspieranie Ukrainy. Laudację wygłaszał premier Donald Tusk, laureat nagrody z 2019.
18: Naszą wartością musi być siła. Tak, świat staje się znowu bezwzględny. Nie ma się co oszukiwać. Nasze wartości same się nie obronią. Pani premier zrozumiała to jako jedna z pierwszych liderek w Europie i dlatego jej pozycja i reputacja jest tak wyjątkowa.
16: Andrzej Poczobut został laureatem Nagrody Specjalnej. To człowiek niezłomny, mówił zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński.
19: Kto z nas, przywykłych do wygodnego życia, pełnego żołądka, będąc na jego miejscu, odrzuciłby ponawiane wielokrotnie prośby, by napisał uprzejmą prośbę do prezydenta Łukaszenki? No przecież to jest tylko kawałek papieru. O Andrzeju wiemy też, że jest wielkim patriotą. On o Rzeczypospolitej nie mówi inaczej jak per najjaśniejsza.
16: Nagroda Czytelników Wyborczej powędrowała do znanej ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bakej oświadczył, że na tym etapie Teheran negocjuje z USA w sprawie pokoju, ale nie swojego programu nuklearnego. Podkreślił, że nie osiągnięto jak dotąd końcowego porozumienia, zaś o zarządzaniu cieśniną Ormus musi zdecydować Iran wraz z Omanem. Trump ogłosił kilka godzin wcześniej, że zapasy irańskiego wzbogaconego uranu zostaną wydobyte, a następnie zniszczone. Iran twierdzi jednak, że takie ustalenia nie zapadły, a prezydent USA kłamie. Rosja ma wszelkie środki, żeby zniszczyć każdego, kto zaatakuje Królewiec, oświadczył Władimir Putin. Szef MSZ Litwy Kęstutis Budrys mówił wcześniej, że NATO ma możliwości, by zniszczyć rosyjskie bazy w tym miejscu. Ta wypowiedź wywołała krytykę przedstawicieli Kremla, w tym jego rzecznika Dmitrija Pieskowa, który uznał ją za graniczącą z szaleństwem. Budrys tłumaczył później, że celem jego słów było przeciwstawienie się rosyjskiej narracji, która przypisuje nadmierne znaczenie rosyjskiej enklawie i wyolbrzymia słabość Litwy. Operacja Horyzont została przedłużona. Jak przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej oraz ważnych tras i miejsc w całym kraju. Postanowienie o przedłużeniu misji, w ramach której wojsko wspiera policję w tym zakresie, wydał Karol Nawrocki. Według dokumentu czas trwania operacji, która ruszyła w połowie listopada ubiegłego roku, został przedłużony do 31 sierpnia. Horyzont ma przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo linii kolejowych i węzłów komunikacyjnych oraz odstraszyć ewentualnych terrorystów.

0: Pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Słuchamy Radio Tok FM. 4 minuty po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Ponad połowa z nas nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Jak sądzisz? Dlaczego? Pod numer 22 44 044 słuchaczki i słuchacze dzwonią ze swoimi odpowiedziami na to pytanie. Jest z nami pani Katarzyna z Warszawy. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
3: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
2: Słuchamy.
3: Ja mam taką refleksję po wysłuchaniu tego, co tutaj wcześniej było mówione na ten temat. Panowie WF-iści też się wypowiadali na temat tego, że narzekali, że młodzi ludzie generalnie nie potrafią, nie umią i nie chcą, tak? Mhm. Natomiast ja myślę, że dużą zasługę w tym mają właśnie ci panowie WF-iści. Wiele osób wspomina bardzo źle swoje lekcje WF-u, to znaczy pan mówił o tym, że nie potrafią, ale czy wychodzimy z tych lekcji WF-u, czy ci młodzi ludzie wychodzą, być może oni teraz nie chcą, ale jeszcze ja pamiętam to ze swoich młodych lat, niekoniecznie to dotyczyło mnie, dotyczyło też moich dzieci, że te lekcje WF-u były często gehenną. To było zawstydzanie, że czegoś się nie potrafi, że się nie robi wyniku. Nauczyciel nie uczył, jak wykonywać jakieś zadanie, ćwiczenie, tylko mierzył, sprawdzał, tak? Czy tyle i taki wynik, czy taki się osiągnęło. Kiedy człowiek dorasta, jest młody i jest tabelka, gdzie masz się zmieścić od stąd dotąd i przeskakując przez kozła, czy skoków dal. Jedna lekcja ćwiczeń gwiazdy, na następnej wykonujesz. Jeżeli dziecko gdzieś chodziło na zajęcia gdzieś indziej i gdzieś indziej się nauczyło, to ono sobie doskonale radziło. A jeżeli nie, no to było, bo moja babcia przed śmiercią lepiej biegała, tak? Czy takie dziecko będzie się umiało cieszyć sportem? Czy będzie mieć zdrowe społeczeństwo? Myślę, że nie, bo nie o to chodzi, wydaje mi się, w lekcjach WF-u, żeby wychować mistrzów. Na lekcjach WF-u pewnie się tego nie uda zrobić. Na lekcjach WF-u powinno się zaszczepić coś, co jest radością z ruchu, z tego, że się w ogóle, że to może być przyjemne, że to może być nie powodem jakichś kpin, że jeżeli się coś nie tak zrobi, tak? To od razu będzie wybuch śmiechu, salwy śmiechu. Tak, myślę, że tutaj myślę, że wszyscy powinni się troszeczkę też spojrzeć w tą drugą stronę, nie tylko szukać winy w tych młodych i w tych telefonach. To na pewno jest problemem, tak? I druga kwestia to jest kwestia też zdrowia, bo ja wyszłam z lekcji z WF-u po całym cyklu i nikt mnie nie nauczył prawidłowo robić przysiadu. Nikt. Nikt nie skorygował, czy ja to kolano w tą stronę, czy w tamtą, że robię sobie krzywdę, wykonując w określony sposób ćwiczenie.
2: Czyli tak? Pani mówi, ja podstawowej miałam... wiedzy pani nie otrzymała i obawia się pani, że tak jest do teraz, tak?
3: Myślę, że tak jest, bo z tego co wiem, to premiowany jest wynik, tak? Czyli nauczyciel z WF-u jeździ z jakąś grupą na zawody, dostaje medale, dostaje puchary. I za to jest nagradzany. Natomiast nie ma to chyba nic wspólnego z taką kulturą fizyczną, o którą wydaje mi się powinno nam chodzić. Bo,
2: pani Katarzyna.
3: Bo medale wszystko fajnie, tak?
2: Rozumiem.
3: Ale to chyba nie o to, czy tym nam chodzi. Bo ja jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz ostatnią.
2: Tak.
3: Wiele młodych osób, tych, które nie znosiło WF-u, naprawdę później, teraz w dorosłym już wieku, kiedy skończyło ten cykl tych lekcji, samo wykonuje różne aktywności fizyczne i z chęcią i naprawdę z zaangażowaniem i dopiero odkrywają to zdziwienie, że nie są tacy podniebieni, nie są takimi manełami, jakim to usiłowano mówić. To jest taka moja refleksja może.
2: Pani Katarzyno, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Pani Katarzyna z Warszawy była z nami. Dziękujemy bardzo. Z tego, co pani Katarzyna mówiła, no to nazwa tego przedmiotu, wychowanie fizyczne, no to wychowanie to jest jednak wysoko postawiona poprzeczka i nie zawsze do tej poprzeczki uda się doskoczyć. Pan Paweł z Kostrzynia jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
4: Dobry wieczór, Paweł z Kostrzyna.

0: Słuchamy
1: pana.
0: Tutaj poruszać temat tych projektów, o których mówił pan minister. Mhm. Jestem nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem siatkówki, prowadzę klub siatkarski. No i szukamy środków z różnych miejsc, żeby po prostu ten klub funkcjonował na w miarę jakimś tam poziomie. Mhm. Klub jest przy szkole, także to można powiedzieć, bo ktoś może powiedzieć, że to nie o wychowaniu fizycznym, tylko o jakimś sporcie bardziej profesjonalnym, ale to jest po prostu tylko rozwinięcie tego WF-u, tak? A co do tych projektów, no fajna sprawa, jest tych pieniędzy naprawdę bardzo dużo w przestrzeni, ale jest problem z biurokracją. Złożenie wniosku, wypełnienie i później rozliczenie to jest mnóstwo godzin. Nie będę mówił, jakie projekty, ale jest to naprawdę, musiałbym mieć człowiek do tego dodatkowy etat, żeby to wszystko ogarnąć. Także tutaj taka prośba do ministerstwa, żeby troszeczkę zmniejszyć wymagania papierowe, tak? Bo to jest naprawdę bardzo dużo pracy.
1: Panie Pawle, ja skorzystam z tej okazji, że pan z tym doświadczeniem, z pana doświadczeniem zawodowym do nas zadzwonił i zapytam o to, o czym przed chwilą mówiła pani Katarzyna na naszej antenie.
0: Jeszcze jedną kwestię, bo mówię, jestem akurat z tej branży i to, co na przykład mi przeszkadza bardzo, to jest w ogóle w kwestii wychowania fizycznego, to są dwie kwestie. Mhm. Nauczyciele, którzy popołudniami pracują w tych projektach, są przemęczeni. Mhm. To jest praca w szkole na duża odpowiedzialność, duże wyczerpanie, plus do tego jeszcze popołudniami, weekendy, kosztem swoich hobby, swoich zajęć.
1: Panie Pawle, ja to rozumiem i to dobrze, że pan głośno o tym mówi, że ta rzeczywistość jest naprawdę trudna, ale jak pan się odniesie do tego, co przed chwilą opowiadała pani Katarzyna z Warszawy, która powiedziała, że dla niej po prostu te lekcje WF-u to no absolutnie nie wytworzyły w niej takich nawyków, żeby się ruszać, wręcz przeciwnie i podobnie miała, jak jej dzieci były w szkole, więc jak pan to skomentuje?
0: Przykro mi to powiedzieć, ale w dużej części się z panią zgadzam. WF prowadzone są na średnim poziomie, ponieważ nikt tak naprawdę od WF-istów nie wymaga zbyt wysokiego poziomu. Dyrekcja, priorytetem większości szkół są przedmioty egzaminacyjne. WF tak troszeczkę jest na końcu. Często dzieci nie są wynagradzane, nie są doceniane za swoje zaangażowanie w tych zajęciach sportowe, w promocję szkoły sportem, co też o tym chyba jeszcze nie mówiliśmy, ale to jest najtańsza i najlepsza promocja miasta, szkoły i tak dalej. Także tutaj, no przykro mi to stwierdzić, ale poziom zajęć ma dużo do życzenia.
1: Przepraszam, panie Pawle, ale co z tego wynika, że pan by inaczej kształcił WF-istów i WF-istki? Czy pan by jakoś próbował zmienić nastawienie dyrektorów szkół, mówiąc im, to jest tak samo ważne, a być może w kwestii całego życia ludzkiego jeden z najważniejszych przedmiotów?
0: Ludzie, którzy uprawiają sport, którzy widzą, jakie są walory i plusy aktywności, to rozumieją, ale no nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Często dyrektorami placówek, menadżerami szkół są osoby, które są matematykami, polonistami i skupiają się bardziej na tych przedmiotach bardziej teoretycznych. A tutaj, jeżeli chodzi o podwyższenie jakości, ciężko powiedzieć, powiem panu szczerze, że w ogóle poziom nauczania, nie tylko WF-u, ale też innych przedmiotów, no niestety spadł ze względu na to, że w ostatnich latach prestiż nauczyciela poszedł mocno w dół i też to się odbija na takiej zaangażowaniu nauczycieli. Ludzie są sfrustrowani, mają coraz więcej problemów innych, typu właśnie roszczeniowi rodzice, toksyczni rodzice. No i generalnie no starają się po prostu jakoś przeżyć. Nie?
1: Dziękuję za pana głos, chociaż bardzo, bardzo smutny pan Paweł z Kostrzyna był z nami. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł z Płocka. Dobry wieczór, panie Pawle.
2: Dobry wieczór, więc słuchamy, ja jestem panie. Aktywnym seniorem, zaawansowanym wiekowo seniorem, ale popierając to, co powiedziała poprzedniczka pani z Warszawy, o tym, że te lekcje są nieszczęśliwie prowadzone, a to, co potwierdził nauczyciel Kostrzyna, ja miałem to szczęście, że trafiłem na bardzo dobrych nauczycieli wychowania fizycznego w szkole, gdzie ten przedmiot stał na bardzo wysokim poziomie. To byli...
1: A z czego to wynikało, ta sytuacja?
2: To była szkoła ćwiczeń, to jest taka szkoła przy liceum albo przy studium nauczycielskim, gdzie ci przyszli nauczyciele, że tak powiem, ćwiczyli na dzieciakach z podstawówki.
1: Czyli pan był w wyjątkowej sytuacji, panie Pawle. Czyli na nasze pytanie, jakby pan odpowiedział?
2: Ja twierdzę, że to była szkoła, gdzie te sprawy były ustawione dobrze, a nauczyciele to byli ci sami, którzy prowadzili również...
1: No tak, ale to jakby pan odpowiedział na pytanie dzisiejszego programu? Dlaczego połowa z nas nie uprawia w ogóle żadnej aktywności fizycznej?
2: Więc jeżeli się tego odpowiednio wcześniej nie wdroży, że tak powiem, w podstawówce byłem normalnym dzieciakiem i pamiętam, że nie było jakiejś takiej sytuacji, o której pani mówiła, z czego doświadczała ona i jej dzieci. Nie, takich sytuacji u nas nie było, więc te dzieciaki miały naturalną potrzebę bycia aktywnymi sportowo. Zostało mi to do lat późnych. Ja jestem, lecę 9 krzyżyk, więc po prostu coś mi na tego zostało. Dalej, to dzisiaj, to o czym pan mówił, pan z Kostrzyna, wychowanie, tak zwane wychowanie fizyczne jest lekceważone, a to powinien być przedmiot egzekwowany promocją tak samo jak wszystkie inne pozostałe.
1: Czyli pan tu by widział, panie Pawle, tak
2: rozwiązać? Oczywiście, żeby...
1: Ale to dalej mówimy o młodych ludziach, a nie o...
2: O młodych ludziach, tak. Ale wie pan, czym skorupka za młodu dalej. Ja, wie pan, ja jeżdżę rowerem, teraz już nie biegam, bo mam astmę, wie pan, dużo pływałem, dla mnie przepłynąć Wisłę, wie pan, w tej i we w te, wie pan, to żaden problem, jeszcze 10 lat temu, wie pan, także po prostu...
1: Ale panie Pawle, to jest bardzo ciekawe to, co pan powiedział. Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Paweł z Płocka był z nami. To nie jest tak, że każda szkoła rzeczywiście na samym końcu tej drabiny priorytetów ma WF. Bywa różnie. I to pan Paweł powiedział, a bywa czasami tak, że w zasadzie te zajęcia wychowania fizycznego nawet były na bardzo wysokim poziomie. Dziękujemy za ten głos. Pan Janusz z Kośminka jest z nami. Dobry wieczór, panie Januszu.
3: Dobry wieczór. Rzeczywiście bywa różnie w szkołach, jeśli chodzi o WF i na przykład wychowanie muzyczne, choć o tym dzisiaj nie mówimy. Bywa też tak, że szkoła nie uznaje tego, że młoda sportsmenka, pływaczka czy łyżwiarka figurowa ma sport na daleko wyższym poziomie niż szkoła, bo młoda pianistka na daleko wyższym poziomie niż to, co wymaga od niej szkoła, aczkolwiek szkoła wymaga i WF-u i wychowania muzycznego. Bo takich młodych sportowców i czy artystów to też czasem dławi ich rozwój. Natomiast jak pan, wracając do pierwszych głosów, jakie padły na temat braku reklamy, braku tablic, banerów, braku...
1: Nie, reklama była, panie Januszu, reklama była, tylko chipsów, piwa i zakładów bukmacherskich. Reklamy są.
3: Póki nie zakaże się chipsów, piwa i zakładów, to te reklamy będą wisiały. Natomiast wie pan...
1: Ale jest pan przekonany, panie Januszu, akurat pana muszę o to zapytać. Jest pan przekonany, że ministerstwo wie, że oprócz tego, co sobie wymyśli, to musi się skomunikować ze społeczeństwem?
3: Ministerstwo wie i ministerstwo się tego boi. Ministerstwo to, drugie, trzecie, piąte, bo wie pan, jak się ministerstwo zacznie komunikować ze społeczeństwem poprzez banery, Facebooki, kampanie reklamowe, to za chwilę będzie pan miał audycję, w której wystąpi ktoś i powie, do cholery, oni te pieniądze przepalają na jakąś autopromocję. To minister wystąpił, to ten wystąpił, po to, żeby się podlansować. Wyrzućmy to na śmietnik wszystko. Więc ja myślę, że ministerstwa postępują racjonalnie, nie wpychając się w ten sektor reklamowy, bo zaraz będą zarzuty, zadają komuś...
1: Zaraz. Już się trochę wepchały, bo to nie wiem, kiedy to nastąpiło, moim zdaniem 2008 albo 2010, nie zobaczy pan w środku dnia sportowca w telewizji z puszką piwa, znanego sportowca, którego kochają tłumy, który wypija tą puszkę piwa i mówi, jest świetny sposób na spędzanie wolnego czasu. Już pan tego nie zobaczy. No, ja wiem, że to jest niewiele,
3: nie
1: ale...
3: Jak nie zobaczę?
1: Przed 20, nie.
3: Pan Adama Małysza i pana Hołowczyca reklamujących piwo, oczywiście bezalkoholowe. Jak nie zobaczę, jak zobaczę.
1: Ale nie do tego zmierzam.
3: Widział pan tą reklamę?
1: No tak.
3: No to pan sobie tam znajdzie gdzieś w internetach czy gdzieś. Dwóch wybitnych znawców piw bezalkoholowych i samochodów, pilotów nadziarsko-kosmicznych. Dobra, ale chciałem do czegoś innego dojść. Mianowicie programów, grantów oferowanych przez rozmaite ministerstwa jest naprawdę mnogość. To, co powiedział pan, jeden ze słuchaczy, rzeczywiście to grantobiorcom przysparza pewnych problemów. Być może z tej mnogości, z tej zróżnicowanych, że o jedno się staramy w PFRON-ie, o inne w Ministerstwie Sportu, o inny grant oferuje Ministerstwo Rodziny. Znowu pełnomocnik rządu do spraw senioralnych, osobne granty. I te granty są realizowane różnie, jako programy rządowe, samorządowe, w ramach pożytku publicznego, najrozmaiciej, prawda? Jakby pan chciał zrobić cykl audycji, to myślę, że do końca roku może pan na ten temat nawijać i reklamować jako medium tego rodzaju granty. Być może problem jest w mnogości tego. I rzeczywiście pan powiedział o czymś takim, co ja bardzo bym chciał. Mianowicie, żeby lekarz, żeby w samorządzie lokalnym można było pójść i powiedzieć, proszę pana, mam 55 lat, troszkę mnie plecy bolą, mam na to kwita, a dajcie mi karnet na basen po prostu. I ja sobie na ten basen pójdę. Albo karnet, powiedzmy, albo karnet do sklepu sportowego na zakup roweru. Ja sobie rzeczywiście takie proste formy być może
1: panie się Januszu,
3: sprawdziły, a więc trzeba dotknąć.
1: Tak, ale dotknął pan, w tym, co pan opisał, jest dokładnie sam środek realnych rozwiązań, które pewnie by zadziałały. Tylko pan słyszał trzykrotnie ministra na naszej antenie, który na pytanie, czy to jest w ogóle do pomyślenia, finalnie odpowiedział, że nie, że tak się nie zadzieje.
3: Ale wie pan, to jak minister się zapyta nie raz, a 73 razy o to, czy jest do pomyślenia, to za 80 razem powie dla nadrzędnego, że no dobra, przemyślę.
1: Panie Januszu,
3: natomiast na koniec, już
1: jedno
3: kończę.
1: Zdanie.
3: Jeżeli, wie pan, są samorządy, które działają wzorcowo pod tym względem, jeśli chodzi o obsługę seniorów niepełnosprawnych, sportowców, grantodbiorców, organizacji. Zadzwońcie do Lublina, zapytajcie, jak polityka senioralna wygląda, jak polityka wobec niepełnosprawnych, ile jest możliwości grantów, imprez, spotkań, środków, wyjazdów, aktywności. Więc to zależy od samorządu, to zależy od włodarzy lokalnych, którzy czują ten temat, czy którzy nie czują. Dzwońcie do Lublina, to się czegoś fajnego dowiedzieć.
1: Bardzo dziękujemy za pana głos. Pan Janusz z Kośminka był z nami. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM. Nawet biernie, słuchając, w końcu ponad połowa z nas nie uprawia aktywności fizycznej, to z jakiego powodu dzwonić jeszcze do Radia Tok FM w tej kwestii. I państwo pokazali kapitalną panoramę, za co bardzo dziękuję. Tutaj problemów i wyzwań, które przed nami stoją. Bardzo wszystkim dziękuję, a jeśli ktoś od początku nas nie słuchał, od godziny 20, to zapraszam za chwilę do aplikacji Tok FM i na tokfm.pl, bo rozpoczęliśmy od rozmowy z Łukaszem Baszczakiem z Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Kto de facto się nie jest aktywny, w ogóle żadnej aktywności fizycznej nie uprawia, z jakich powodów są bogaci, biedni, z miast, ze wsi. Cały obraz, proszę państwa, naszego pięknego społeczeństwa. A później rozmawialiśmy z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki. Także proszę za chwilę w aplikacji Tok FM albo na tokfm.pl sobie odsłuchać od początku ten program, jeśli państwo go nie słuchali. Bardzo dziękuję wszystkim w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która przygotowywała i wydawała dzisiejszy program, i w imieniu Adama Brzezińskiego, który go realizował. Za chwilę książka na głos. Dziś dwa odcinki książki Zygmunta Baumana pod tytułem W pierwszej osobie. Czyta fragmenty dla państwa Bartosz Głogowski. A o 22:00 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
4: Dobry wieczór. Jak co piątek podsumowujemy polityczny tydzień na świecie. Głównymi tematami są plany amerykańskie, podporządkowania sobie Kuby, wizyta premiera Węgier w Brukseli. W Polsce odwołany w referendum prezydent Krakowa i zamieszanie wokół prezydenta Ukrainy, który nazwał imieniem Ukraińskiej Powstańczej Armii jedną z jednostek wojskowych. To oczywiście nie wszystkie tematy, z którymi będę rozmawiał z moimi gośćmi, a jakie jeszcze będą, to zapraszam zaraz po informacjach o 22:00. Wszystko będzie jasne.
1: A zapraszam Maciej Zakrocki. Za to godzinę później, po 23:00, po informacjach, rozpocznie się program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
5: Dzisiaj w audycji Między Słowami spotkanie z jedną z moich ulubionych rozmówczyń, Paula Roma, będzie z nami. Znaczy już jest w sumie z nami.
6: Dzień dobry, bonjourek.
5: My, proszę Państwa, dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej płycie Pauli Romy pod tytułem Z resztek. I o tych resztkach też przecież będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o tym, jak ta płyta powstawała, o nowym kierunku. Będziemy rozmawiać o końcach, ale też będziemy rozmawiać o nowych rozdaniach, nowych początkach.
6: Tak jest.
5: Będziemy rozmawiać o wyzwoleniu, będziemy rozmawiać o buncie.
6: Tak.
5: I a co jeszcze
6: i
5: to
6: proszę nas... I końcach i początkach.
5: I końcach i początkach. A co jeszcze to proszę nas posłuchać? Będziemy z Państwem tuż po informacjach TOK FM o godzinie 23 z Paulą Romą. Zapraszamy do audycji Między Słowami.
1: Zapraszał Kamil Wróblewski i jego gościnie do usłyszenia. W poniedziałek do godziny 20 mówi Paweł Sulik.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wydawnictwo Agora zaprasza. Zygmunt Bauman. W pierwszej osobie.

To była okrutnie długa, wielotygodniowa wędrówka. Najpierw przez Białoruś i zachodnie obrzeża Rosji, poorane już niemieckimi bombami, potem przez niekończące się monotonne rosyjskie równiny, odległe jeszcze od linii frontu, ale już ogarnięte wojenną atmosferą. Już w tych pierwszych tygodniach wojna odcisnęła swe piętno. Widać je było w zmizerowanym, umęczonym wyglądzie ludzi w mundurach, w nieobecności mężczyzn w cywilnych ubraniach, w błędnym wzroku kobiet, którym zabrano mężów i synów, zdanych nagle na własne tylko siły. Pociągi pełne mężczyzn w mundurach mknęły na zachód. Nasz pociąg, niepewnie z ociąganiem, co chwila zatrzymywany i odprowadzany na boczne tory, pełzł na wschód. Jedna po drugiej rodziny garnizonowe znikały z wagonów, kiedy pociąg zatrzymywał się w pobliżu ich ojczystych okolic. Pociąg kurczył się stopniowo, aż pozostało z niego parę zaledwie towarowych wagonów z bezdomnymi, takimi jak my, którzy nie mieli gdzie wysiąść, bo nie mieli dokąd pójść. Przetaczano te wagony z toru na tor, doczepiano do coraz to innych zestawów, co pewien czas trzymano po kilka dni na bocznicach. Wreszcie gdzieś w połowie drogi między Moskwą a Uralem kazano nam się wynosić. Wagon był potrzebny do innych celów. A może ktoś na górze zdecydowałby nas przydzielić do miejscowego kołchozu, ogołoconego z mężczyzn i pilnie potrzebującego rąk do uprzątania marniejących na polu plonów. Stacja nazywała się Krasne Baki od pobliskiego powiatowego osiedla, jakieś 200 kilometrów na północ od Gorkiego, byłego i przyszłego Niżnego Nowogrodu, rozległego miasta rozpostartego u zbiegu Wołgi i Kamy, dwóch największych rzek europejskiej Rosji. Końska fura zawiozła nas do wsi, położonej dalej jeszcze na północ. W kołchozie przydzielono nam izbę, a jako zaliczkę na konto przyszłej pracy nieco mąki, ziemniaków i oleju. Następnego ranka wraz z matką przyłączyłem się do długiej kolumny kobiet i dzieci udających się w pole. Tylko matka i ja mieliśmy na nogach trzewiki. Wszyscy pozostali nosili kapcie z łyka albo osobliwe ze słomy misternie utkane mokasyny. Zrobiliśmy kilka kilometrów, zanim dotarliśmy do bezkresnego pola porosłego po horyzont przejrzałym już żytem, z którego z każdym podmuchem wiatru gęsto sypało się ziarno. Niektóre kobiety miały kosy, jedna zasiadła u kierownicy traktora, który ruszył z ogłuszającym terkotem po to tylko, aby po kilku metrach stanąć jak wryty, strzelając jak z armaty i wypuszczając chmurę gryzącego dymu. Odtąd już tylko kosy były w ruchu. Ponieważ byłem wysoki jak na swój wiek, wręczono mi kosę. Jednak już po chwili nasza brygadzistka, przyjrzawszy się jak bezradnie i bez widocznych skutków nią wywijałem, uznała, że szkoda czasu na moją naukę, a i szkoda dla mnie cennego narzędzia. Przydzieliła mnie do dużej grupy kobiet i dzieci zajętych grabieniem skoszonych kłosów i wiązaniem snopków. Pracowaliśmy z ponurą determinacją, w ciszy naruszanej tylko brzęczeniem końskich gzów, spragnionych przy braku końskiej naszej krwi. Gzy siadały na każdym nieosłoniętym skrawku mojej skóry. Wbijały głęboko swe toksyczne żądła i żarłocznie ssały, obojętne na moje rozpaczliwe wysiłki, by je odpędzić. Nie było na nie sposobu. Te nieliczne, które udawało mi się ukatrupić, były natychmiast zastępowane nowymi, równie zgłodniałymi z braku zmobilizowanych na frontowe potrzeby koni. Wydawać się jednak mogło, że nikt prócz mnie i mojej matki nie zwracał na ukąszenia uwagi. Najwyraźniej gzy były tu normalnym, niebudzącym wzruszeń i niezwracającym uwagi składnikiem codziennego życia. Podobnie jak unieruchomiony, rdzewiejący w polu traktor i gnijące na pniu żyto, czy charówka od świtu do zmierzchu wynagradzana wieczorem kilkoma gotowanymi ziemniakami i wrzątkiem okraszonym garścią mąki, łyżką oleju i szczyptą soli. Po kilku dniach zaniemogłem i nie byłem w stanie dołączyć się do żniwiarzy. Ciało miałem spuchnięte i pokryte od góry do dołu czyrakami, pęcherzami i krwawiącymi ranami. Stopy były do krwi starte. Niezliczone ślady ukąszenia gzów zainfekowane ropiały. Obolały nie byłem w stanie chodzić, siedzieć ani leżeć. Matka okazała się bardziej ode mnie wytrzymała. Pracowała w polu mimo ukąszeń i startych stóp o jeden dzień ode mnie dłużej. Kiedy wraz z matką wychodziłem w pole, ojciec dzień po dniu przebywał pieszo 16 kilometrów dzielących nas od Krasnych Baków, by stamtąd ruszać z kolei do pobliskich osiedli w bezskutecznym jak dotąd poszukiwaniu zatrudnienia i dachu nad głową. Co rano matka szykowała garnek zupy na wieczór.
W dniu, gdy chory zostałem sam w domu, przygotowała 2 talerze zupy dla mnie i dla ojca. Nie było jednak pewne, czy ojciec wróci na noc, bo tego dnia zamierzał szukać szczęścia we względnie odległym osiedlu i mógł spóźnić się na pociąg powrotny do Krasnych Bak lub doń się nie wcisnąć. Stałem przy oknie, z którego widać było spory odcinek drogi, aż po wierzchołek oddalonego o 2 kilometry wzgórza. Zapadał zmierzch. Nie było śladu ojca na pustej zresztą drodze. Widocznie nie zdążył na ostatni już tego dnia pociąg. Nie potrafiłem oprzeć się pokusie, byłem okropnie głodny. Zjadłem więc i ojca porcję zupy. W kilka minut po przełknięciu ostatniej łyżki, w świetle ostatnich promieni zachodzącego słońca, ukazała się na grzbiecie wzgórza znajoma, ledwo powłócząca nogami postać. Ale w domu nie było już nic do zjedzenia. Był to jeden z tych paru grzechów, których nigdy nie zdołałem odpokutować i których nigdy sobie darować nie potrafię. Że żołądek skręcał mi się z głodu od wielu tygodni i że śniłem po nocach i na jawie o kęsie chleba, nie zwalnia mnie od winy, ani jej ani odrobiny nie umniejsza. A miałem być głodny jeszcze przez następne 2,5 roku, dopóki nie dotarłem do koszar w Sumach pod Charkowem, gdzie formowały się i szkoliły kolejne dywizje 1. Armii Polskiej w ZSRR. Byłem głodny, czekając na posiłek i głodny wstając od posiłku. Przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Powojenne szczęście wyobrażałem sobie jako sklep z pieczywem, otwarty na najbliższym narożniku przez 24 godziny na dobę. Głodowałem pospołu z dziesiątkami milionów ludzi na tyłach frontu, którzy przetrwali wojnę z pomocą obierzyn kapusty pozostałych po jej zakiszeniu dla wojska oraz kromek ciężkiego, mokrego chleba pieczonego z mąki nieznanej proweniencji, zmieszanej z plewami, otrębami i trawą. Ponoć ludzie na wysokich stanowiskach odżywiali się lepiej, ale ani ja, ani inni ludzie, w których kręgu się obracałem, z nimi się nie stykali. Głód, doskwierający na równi wszystkim wokół, bolał zresztą mniej, a przecież był to ból. I jego wspomnienie, i strach, że męki głodu powrócą, pozostały na długo po tym, kiedy głód się skończył. Po dziś dzień nie mogę zasnąć, jeśli w domu nie ma chleba. I nigdy inne jedzenie, choćby najbardziej wykwintne, nie budzi we mnie takiego pożądania jak chleb. Ojciec wrócił z dobrą tym razem wiadomością. W innym miasteczku powiatowym, Szachuni, znalazł wreszcie i posadę buchaltera, i pokój do wynajęcia. Spakowaliśmy niezwłocznie żałosne manatki i kolejny raz wyruszyliśmy w nieznane.

Jak się tego można było spodziewać, wojna nie dawała wielkiego pola do popisu umiejętnościom księgowego. Natomiast przysparzała i przysporzyła blasku i iście mistycznej aureoli kulinarnym talentom mojej matki. W Szachuni, która była przede wszystkim węzłem i warsztatem kolejowym, a dopiero po drugie osiedlem, powierzono matce odpowiedzialność za karmienie kolejarzy, a więc w istocie za wyżycie tego drobnego, ale niezbędnego ogniwa w herkulesowych zmaganiach ogromnego kraju ogarniętego wojną. Przez kilka następnych lat ojciec miał być mężem swojej żony, ledwie dostrzegalnym w jej gigantycznym cieniu. Myślę, że obejmując tę nową rolę, odetchnął z ulgą i pogrążył się w cieniu z poczuciem zawsze upragnionego, ale niezaznanego dotąd szczęścia. Od dzieciństwa starał się jak mógł stosować do porady jednego ze starożytnych mędrców, w którego pismach był jak nikt oczytany. Kochaj pracę, stroń od władzy i nie daj się poznać rządzącym. Teraz mógł wreszcie żyć wedle tej wskazówki bez przeszkód ze strony losu. Ojciec znikł z pola widzenia. Stał się dodatkiem do biurka w biurze księgowego, a wieczorami zagrzebywał się w lekturach i sporządzaniu wieczornych posiłków dla syna i żony, gdy wrócą ze szkoły czy pracy. Najczęściej była to nader popularna w czasach wojennych zawaricha, prażona na oleju mąka, wrzątkiem zalana. Tak znalazłem się znów w szkole. Z braku zagubionych po drodze świadectw szkolnych przyjęto mnie na podstawie ustnego egzaminu do ostatniej, maturalnej po naszemu, klasy szkoły średniej. Przeskoczyłem w ten sposób w sumie od ucieczki z Poznania dwie klasy i okazałem się najmłodszym w 1942 roku maturzystą. Ponieważ wszystkich niemal dotychczasowych nauczycieli powołano na front, przywołano z powrotem do pracy żywych jeszcze emerytów. Ukończyłem szkołę nagrodzony Złotej Gramotoj, sowieckim substytutem carskiego złotego medalu. Dawało mi to prawo do studiów bez egzaminów wstępnych na dowolnym wydziale dowolnego uniwersytetu w Związku Radzieckim. W dniu otrzymania świadectwa maturalnego udałem się wraz z resztą maturzystów do miejscowego komisariatu wojskowego i złożyłem podanie o przyjęcie do szkoły oficerskiej. Wkrótce wszyscy koledzy otrzymali powołanie, tylko na moje podanie odpowiedź nie nadeszła. Możliwe, że byłem na szlify oficerskie za młody, ale bardziej jeszcze możliwe, że w szkole oficerskiej nie było miejsca dla cudzoziemca z niezmywalną plamą w paszporcie. Ponieważ oczekiwanie przedłużało się i szanse pozytywnej odpowiedzi kurczyły, złożyłem podanie o przyjęcie na Wydział Fizyki i Matematyki Uniwersytetu w Gorkim, Niżnym Nowogrodzie. 3 miesiące letnie przed ewentualnym rozpoczęciem studiów zajęła mi praca ochotnicza w szachuńskich warsztatach kolejowych, których zadaniem było utrzymywanie w stanie nadającym się do użytku lokomotyw i reszty taboru kolejowego w rozległym regionie między Niżnym Nowogrodem a Wiatką. Zadanie kluczowo dla funkcjonowania sieci kolejowej ważne, a niemalże na ponadludzkie siły, jako że tabor kolejowy, niewymieniany często od carskich czasów i zużyty ponad wszelkie granice wytrzymałości, psuł się co chwila i wymagał ciągłych napraw, w tym produkowania chałupniczym sposobem części zamiennych, niedostarczanych już przez fabryki z racji przestawienia przemysłu na produkcję broni. Nie miałem żadnych umiejętności mechanicznych ani zaprawy w ich nabywaniu, ale posłano mnie na przeszkolenie do starego, doświadczonego blacharza, którego, podobnie nauczycielom szkolnym, przywołano z powrotem do pracy po wielu już latach emerytury. Uczyłem się u niego lutowania cieknących olejarek, a nawet formowania z blachy nowych, zalewania ołowiem startych łożysk i innych licznych, ale z reguły najmniej wykwalifikowanych i względnie mało odpowiedzialnych czynności. Ważniejsze prace, jak na przykład regeneracje spalonych panewek albo wykuwanie nowych części lokomotywy do zastąpienia zniszczonych, pozwalono mi tylko obserwować i jeśli od czasu do czasu pozwalono w nich uczestniczyć, to tylko pod bacznym nadzorem majstra.

Na linii frontu, w tych szczęśliwych, a rzadkich chwilach, kiedy istniała wyraźna linia frontu, działo się coraz gorzej. Wydawało się, że Wehrmacht lada chwila przeprawi się przez Wołgę i ruszy na Ural. Niemal na wszystkich odcinkach frontu Armia Czerwona cofała się, tracąc dzień w dzień dziesiątki tysięcy żołnierzy i gubiąc mnóstwo wojennego ekwipunku. A nigdzie indziej na świecie, poza stepem rosyjskim, nie stawiano już w tym feralnym roku 1942 niemieckiej potędze oporu. Rosja walczyła sam na sam z przemysłową potęgą, po części podbitej już przez Niemców, a po części szantażowanej groźbą podboju Europy. W naszych warsztatach kilku starców i zapalonych, acz nieporadnych wyrostków w moim wieku i ode mnie młodszych jeszcze podjęło się zastąpienia nieistniejących już fabryk i dziesiątków zrównanych z ziemią placówek remontowych. Starzy, sędziwi, często rzemieślnicy, dokonywali cudów, pracując z nigdzie indziej ani przedtem, ani potem niewidzianym przeze mnie oddaniem i pasją, a bez słowa skargi. Jeśli brakowało jakiejś części zamiennej, wyczarowywali ją z podręcznych materiałów. Jeśli brakowało składników do stopu, wygrzebywali je z hałd złomu lub próbowali z pomyślnym skutkiem tworzyw zastępczych. Pracowaliśmy po 10 albo i więcej godzin dziennie w budynkach, które same gwałtownie domagały się remontu. Wentylatory w pełnych trujących wyziewów i gryzącego dymu halach od dawna nie działały. Zlepiane z gołego drutu przewody elektryczne co parę godzin wybuchały płomieniem, grożąc budynkom pożarem. Nikt się tym nie przejmował, a najmniej starzy rzemieślnicy, którzy lepiej od nas, młokosów, wiedzieli, co to wszystko znaczy dla ich płuc. Atmosfera panująca w parowozowni budziła we mnie naraz grozę i bałwochwalczy podziw. Zachwyciło mnie nieznane dotąd doświadczenie ludzkiej solidarności, oddania i samopoświęcenia. Byliśmy wszyscy od wczesnego rana do późnego wieczora głodni i zmęczeni. Wszyscy byliśmy zachrypnięci i pluliśmy jadowitą, zielono-brunatną flegmą. Od nadmiernego wysiłku i dymu bolały nas oczy, przekrwione, ropiejące, nieustannie do bólu podrażnione. Nasze ręce pokryte były oparzeniami i bliznami. A przecież nie słyszałem słowa narzekania i sam też nie narzekałem. Wszystko, co robiliśmy i co nam się działo, miało sens. Wszyscyśmy się radowali i uczestniczyli w szczęściu, kiedy niemożliwe, zdawałoby się, zadanie udało się wykonać i na złom tylko nadająca się lokomotywa powracała do życia.

Bartosz Głogowski przeczytał kolejny fragment książki Zygmunta Baumana w pierwszej osobie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Reklama.
1: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Przewodnik technologiczny. Od poniedziałku do piątku po 17.55 w TOK FM.
3: Sponsorem programu jest producent urządzeń Garmin z serii Forerunner. www.garmin.com.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
2: Wydawnictwo Agora zaprasza. Zygmunt Bauman. W pierwszej osobie.

północy Rosji zima zaczyna się wcześnie i w połowie października w Gorkim panował siarczysty mróz. Brakowało opału, centralne ogrzewanie w domu studenckim nastawione było na najniższy regulator, na te parę stopni powyżej zera niezbędnych, aby zapobiec pęknięciu rur. Przez cały dzień siedzieliśmy w watowanych kurtkach i nie zdejmowaliśmy ich, idąc do łóżka. Z trudem udawało mi się przewracać kartki w książkach palcami w grubych rękawiczkach. Ratowała mnie i moich współtowarzyszy przed zamarznięciem okoliczność, że w 19 przydzielono nam kwaterę w pokoju obliczonym na 4 studentów, jako że większość domów akademickich przekształcono w szpitale wojskowe. Ciasnota nie była udręką, lecz ratunkiem. Podnosiła wszak o tych kilka stopni temperaturę w pokoju. Centralnym punktem pokoju był czajnik elektryczny, w którym przez całą dobę wrzała woda, z wyjątkiem przerw w dopływie prądu, trwających po 8 albo i więcej godzin. Aby coś napisać lub naskrobać jakieś obliczenia, grzaliśmy na chwilę ręce, przykładając je do czajnika lub przynajmniej kubka z wrzątkiem. Wśród moich nowych kolegów byłem znów najmłodszy. Wszyscy pozostali byli już w wieku poborowym. Znaleźli się na studiach, bo byli albo inwalidami wojennymi, którym odniesione na froncie rany uniemożliwiały dalszą służbę wojskową, albo jako fizycznie niesprawni odrzuceni przy poborze. Byłem więc wśród nich jedynym zdrowym i pełnosprawnym człowiekiem, co przyprawiałoby mnie o poczucie winy, gdyby nie pewność, że udział w walce z Hitlerem miałem jeszcze przed sobą. Zresztą nie było mi dane długo się nad moją sytuacją zastanawiać. Po paru zaledwie tygodniach nauki i marznięcia administratorka domu wezwała mnie do siebie, by mi oświadczyć, że z moim dowodem osobistym nie mam prawa pobytu w mieście tak dużym jak Gorki i że muszę się natychmiast z miasta wynosić. Dziekan przeniósł mnie na studia zaoczne i pozwolił mi przyjeżdżać od czasu do czasu na dzień czy dwa celem zdawania egzaminów. Skorzystałem z tego pozwolenia tylko dwukrotnie, ale to wystarczyło, by zdać wymagane egzaminy z materiału pierwszego i drugiego roku studiów, który wkuwałem na swoim zagubionym w tundrze odludziu w samotności. W czasie mojej krótkiej nieobecności rodzice wynieśli się z Szachuni i osiedlili na Wachtanie, leśnym osiedlu, w którym matce zlecono jeszcze trudniejsze od poprzedniego zadanie. Nadzorowanie stołówek żywiących setki drwali, rozproszonych w małych grupkach na ogromnym odcinku północno-rosyjskich lasów. Żeby dotrzeć do Wachtanu, trzeba było jechać pociągiem, a częściej iść pieszo torami, bo innej drogi nie było, z Szachuni do Tonszajewa, stacji oddalonej o ponad 20 kilometrów na północ, a stamtąd jeszcze przez kilka godzin tłuc się kolejką wąskotorową. Wąskotorówkę zbudowano do przewozu kłód drzewnych z lasów do głównej linii kolejowej. Ale raz na dobę, w nocy, kiedy transportowcy drzewa odsypiali, dwa wagoniki przypominające ryciny z bajek Andersena i lokomotywa w kształcie samowara służyły przewozowi pasażerów. Wachtan był małym osiedlem zagubionym wśród lasów i moczarów i nie do znalezienia na większości map. Wszystkie domy były tu z drewna, zaś wszystkie drogi i chodniki wytyczone na bagnistym terenie z pni drzewnych, ułożonych ciasno obok siebie na płask lub na sztorc. Jak bardzo odcięty był Wachtan od reszty kraju, odkryłem w chwili, gdy po raz pierwszy znalazłem się w miejscowej czytelni, założonej przed wieloma laty z myślą o oświeceniu leśnych drwali. Ku mojemu kompletnemu zaskoczeniu i niepohamowanej radości znalazłem tam pełną, nieocenzurowaną i nieoczyszczoną w kolejnych czystkach kronikę sowieckiego życia literackiego. Począwszy od wczesnych lat 20., rarytas niespotykany, jakiego nie uświadczyłbym wówczas w najbogatszych uniwersyteckich księgozbiorach. Kolejne fale przetrzebiania i palenia uznanych za nieprawomyślne książek, które boleśnie zubożyły i okaleczyły czytelnie publiczne, jak kraj rad długi i szeroki, najwyraźniej ominęły Wachtan. Miejsce nie za górami wprawdzie, ale za lasami, nie do przebycia. Być może nikogo na górze ani na dole nie obchodziło, że umysły paruset czy nawet paru tysięcy leśnych ludzi, którzy zresztą kraju kontaktowali się tylko za pośrednictwem drewnianych bali, ulegną zatruciu. A być może nigdy z wędrownych palaczy książek nie kwapił się, by do nich dotrzeć. Cokolwiek było przyczyną, miesiące spędzone w Wachtanie zapisały się w mojej pamięci przede wszystkim jako pasmo nieustannych uniesień. W żadnym innym okresie życia nie pochłonąłem tylu książek w tak krótkim czasie.
Połknąłem pełne wydania dzieł rosyjskich klasyków i obcych w rosyjskim tłumaczeniu, drukowane na papierze gazetowym w czasach porewolucyjnego głodu kultury, teraz pożółkłe już i rozpełzające się w palcach od starości. Przewertowałem od deski do deski sowiecką literaturę lat 20. i wczesnych 30. Ślęczałem nad dawno spopielonymi zapisami debat filozoficznych i historycznych, które toczyły się w czasach, kiedy ludzie sowieccy byli jeszcze na tyle wolni i pełni nadziei na przyszłość, by dyskutować i nie zgadzać się, albo po prostu mieć zdanie. Czytałem autorów, których nazwiska uzyskały przerażającą moc wsysania ludzi, wymawiających je publicznie w tę otchłań niebytu, w jakiej utopiono w przódy samych autorów. I jeszcze coś zdarzyło się w Wachtanie. Usłyszałem przez radio, no wszystkie domy wyposażone były w głośniki podłączone drutami do jednego odbiornika radiowego, który znajdował się w czytelni, że w Moskwie powstał Związek Patriotów Polskich i że pierwszą jego czynnością było założenie tygodnika Wolna Polska i miesięcznika Nowe Horyzonty. Zaprenumerowałem z miejsca oba pisma. Wkrótce nadeszły pocztą pierwsze egzemplarze. Pamiętam kolejny po odkryciu leśnej biblioteki wstrząs, upojenie, wybuch oszalałej wyobraźni. Każdy kolejny egzemplarz studiowałem od pierwszej strony do ostatniej i jeszcze raz od początku do końca, by wypełnić czas do nadejścia następnych numerów. Czytałem o sprawach, których wcześniej nie byłem świadom lub o których wiedziałem, kiepsko je jednak rozumiejąc. O szarzyźnie życia bez perspektyw, zatrutego na domiar wzajemną nieufnością i zawiścią. O podzielonym i skłóconym narodzie, który trawił siły na bezpłodne waśnie, miast brać się za bary z przyczynami swej niedoli. O niedowładzie przedwojennej demokracji, który trzeba przezwyciężyć, aby rzeczywistym niedomaganiom kraju i bolączkom narodu stawić czoła. Napawałem się wizjami, jakich przedtem sobie nie wyobrażałem. Przyszłej Polski, kraju wolności i sprawiedliwości, nieznającym głodu, nędzy i bezrobocia. Kraju, w którym sukces jednego człowieka nie będzie równał się porażce drugiego, mówiąc słowami Wieniawy Długoszowskiego. W którym szewc w Poznaniu nie będzie kładł się zawiścią zmożony do łóżka na wieść o tym, że kanonik w Białymstoku został prałatem. O tym, jak w upewnionym o swej mocy sprawiedliwym społeczeństwie rozkwitnie i wzniesie się na niespotykane dotąd szczyty polska kultura, polska literatura, polski język. Nowymi horyzontami wolnej Polski szczycić się będzie nowy wolny świat. Fantazje emanujące ze stronic wolnej Polski i nowych horyzontów były moją wersją szklanych domów.

rozmarzonego, podgorączkowego stanu wyrwał mnie nagle nakaz mobilizacyjny, który nadszedł kilka tygodni przed moimi 18 urodzinami. Nie takiego oczekiwałem. Zostałem zmobilizowany do moskiewskiej milicji. Ja, któremu zabroniono wstępu nawet do miast wojewódzkich, do Moskwy? Ja, obcokrajowiec, za zagrożenie dla porządku poczytany do organów porządkowych? Widocznie Stalin, albo któryś z jego dworzan prześcigających się w zgadywaniu myśli wodza, wpadł na chytry pomysł. Żeby zapobiec fraternizacji sił porządkowych z miejscową ludnością, której mają pilnować, trzeba by składały się one z ludzi, którzy z tubylcami nie mają wspólnego języka. W 7 oddziale regulowania ruchu publicznego na Arbacie znalazłem się, gdy dotarłem do Moskwy, w otoczeniu mężczyzn wszelkiego autoramentu, z wyjątkiem takich, których, znając zinstytucjonalizowaną podejrzliwość wobec obcych, wmontowaną w system sowieckiej władzy, można by się spodziewać w lokalnej służbie policyjnej. Byli tam ludzie pochodzący, podobnie jak ja, z rdzennej Polski. Byli też Łotysze, Litwini, byli ludzie z politycznymi hakami w życiorysach na tyle potężnymi, by się z nich nie mogli zerwać. Albo winni starannie udokumentowanych herezji, ale jeszcze na razie do czasu nieukaranych za nie. Byliśmy, by tak rzec, złodziejami powołanymi do pilnowania sejfu. Trudno było sobie wyobrazić, że tacy jak my, nigdy przedtem Moskwy nie oglądający, i prawdopodobnie jak większość sowieckich prowincjuszy pełni wobec jej mieszkańców zawiści z powodu przywilejów, jakimi ich obsypywano, mogliby w razie konfliktu z władzami zbratać się z Moskwianami. Liczono pewnie na to, że bez wahania skorzystamy z szansy odwetu i weźmiemy tubylczych buntowników, z którymi nic wszak wspólnego nie mamy, za mordę. W szybkim tempie uczono nas przepisów drogowych i dla nabrania doświadczenia posyłano na ulicę, gdzie przełożeni nieustannie śledzili nas, ukryci w okolicznych bramach. Miarą skuteczności naszego treningu miała być bezwzględność. Ilość protokołów karnych przez każdego z nas sporządzanych i mandatów karnych wręczanych niesfornym kierowcom i słaniającym się z wycieńczenia piechurom. Ci z nas, którzy wieczorem przynosili najwięcej kopii wypisanych za dnia mandatów i pozwów sądowych, otrzymywali na odprawach pochwały i byli stawiani innym za wzór. Ja, Ciamajda, ani razu się wśród nich nie znalazłem. Prawdopodobieństwo milicyjnej kariery było bliskie zera. Na początku zimy 1943 roku Moskwianie byli u kresu sił. Kobiety i inwalidzi wojenni pracowali ciężko po 10 i 12 godzin dziennie, wykonując czynności wymagające wysiłku fizycznego, do którego nie byli zaprawieni, i otrzymując przydział żywności ledwo starczający na utrzymanie przy życiu dziecka. Sterani i wychudli, o szarych twarzach i przekrwionych z braku snu oczach biegli, by się wcisnąć do przepełnionego autobusu lub choćby uczepić stopnia tramwaju, złapać miejsce w kilometrowej kolejce lub zdążyć nakarmić porzucone w domu dziecko i położyć je do łóżka. Niektórzy, zrezygnowani, bo świadomi daremności wysiłków lub do wysiłku już niezdolni, wystawali lub kręcili się po ulicach bez celu, nie mając dokąd i po co pójść. Takich właśnie ludzi mieliśmy obowiązek bacznie obserwować i karać za brak obywatelskiej dyscypliny. Inni, pewnie lepiej odżywieni, pewni siebie i do pośpiechu nieprzymuszani, mknęli środkiem pustych niemal jezdni w samochodach, których nie mieliśmy prawa zatrzymywać, ani nawet z bliska się im przyglądać. Nie znosiłem swojej nowej pracy. Była brutalnym i okrutnym przebudzeniem z wachtańskich marzeń. Przełożeni z miejsca zauważyli mój brak zapału. Zanim jednak zdążyli spisać mnie na straty i wyrzucić, po kilku tygodniach treningu i kilku pierwszych dniach ulicznej praktyki poprosiłem o zwolnienie ze służby policyjnej. Jestem Polakiem, powiedziałem, i chcę wstąpić do polskiej armii formowanej właśnie przez Związek Patriotów Polskich.

Otrzymałem zwolnienie wraz ze społeczną degradacją. Milicyjny mundur wymieniono mi na pstrokaty ubiór składający się z wybrakowanych, wyleniałych i wyświechtanych, przetartych do nitki, a nie pasujących nawzajem fragmentów milicyjnego umundurowania i strzewików z oderwanymi, kłapiącymi przy każdym kroku podeszwami. Zamiast 500 gramów kiełbasy, która mi przysługiwała na wielodniową podróż z Moskwy w pobliże Charkowa, gdzie się podówczas nowe jednostki Armii Polskiej formowały, której chwilowo zabrakło, dostałem w przydziale, zgodnie z przelicznikiem, 30 gramów kawioru i skierowany zostałem w 800-kilometrową wędrówkę do budynku Carskiego Korpusu Kadetów w Sumach na Ukrainie. Do bramy przedrewolucyjnej szkoły kadetów dowlokłem się na ostatnich nogach, boso i niemal nago. Większość mojej przydziałowej odzieży rozlazła się w szwach po drodze, a przysłowiową ostatnią koszulę, wszami zresztą od rękawów po kołnierz pokrytą, wymieniłem na stacji w Charkowie na placek ziemniaczany. Pierwsze, co usłyszałem przy bramie, był język polski. Pierwsze, co zobaczyłem, był polski orzeł zdobiący bramę i furażerki wartowników. Dotarłem do kresu wędrówki. Byłem w domu.

Bartosz Głogowski przeczytał kolejny fragment książki Zygmunta Baumana w pierwszej osobie. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Autopromocja.
1: Zapraszam na kolejne wydanie audycji Globalne Popołudnie. Razem z Wojciechem Jagielskim wybieramy się do Armenii, która szykuje się do wyborów parlamentarnych. Mogliście już czytać, że to nie są zwykłe wybory, tylko historyczne rozdroże między Rosją a Zachodem. Porozmawiamy o tym rozdrożu, o tym, że stawką jest nie tylko geopolityka, ale ormiańska tożsamość narodowa z herbem kraju włącznie. A ponadto usłyszymy, jak pięknie śpiewa prezydent Francji. Audycja Globalne Popołudnie w niedzielę tuż po godzinie 16.
0: Zapraszają Krzysztof Story, Wojciech Jagielski. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Ogień strawił 300 hektarów lasu. Na Mazowszu trwa walka z żywiołem. Mette Frederiksen, Andrzej Poczobut czy Gizela Jagielska. Poznaliśmy Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Roland Garros już bez Nowaka Dziokowicza. Serbski tenisista pokonany. Minęła 22. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Strażacy drugą dobę walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na tę chwilę ogień udało się opanować, ale przed służbami jeszcze sporo intensywnej pracy. Nadal bowiem istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
7: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest. Jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
6: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych. Leśnicy twierdzą, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. Duńska premier Mette Frederiksen z tytułem Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Redakcja wyróżniła ją, jak podano w uzasadnieniu, za obronę wspólnych europejskich wartości przed zagrożeniami ze wschodu i z zachodu oraz konsekwentne wspieranie Kijowa. Nagroda specjalna trafiła za to do więzionego przez 5 lat dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta.
8: Kochanie, ja to już jakby mówiłem, nie? Bohaterem się nie czuję, to pierwsze. No, wśród Polaków ani ja najlepszy, ani najmądrzejszy, ani najtwardszy. Wśród Polaków ja się tu czuję głęboko w szarym tłumie. No ale to faktem jest, że nie złamali mnie. No.
6: Mówił wyróżniony Andrzej Poczobut. Tegoroczna nagroda czytelników wyborczej trafiła do ginekolożki Gizeli Jagielskiej za to, że jak uzasadniono, jest jedyną w Polsce, która oficjalnie pomaga kobietom potrzebującym legalnej aborcji i nie boi się o tym mówić. Polska przekazała Islandii prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego. Ostatnie posiedzenie pod naszym przewodnictwem odbyło się w Sopocie. Głównym tematem obrad były kwestie bezpieczeństwa. Paweł Radzewicz.
9: Polską prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego zakończyło podpisanie deklaracji sopockiej, mówił wicepremier Radosław Sikorski.
10: Jest w niej mowa o sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie, czy zdecydowanych odpowiedzi wobec rosyjskich ataków hybrydowych.
9: Takich ataków, jak wylicza minister, było w krajach bałtyckich kilkadziesiąt.
10: Mamy do czynienia z globalnym zakłócaniem nawigacji satelitarnej, z naruszaniem przestrzeni powietrznej.
9: Problemem są też stare tankowce, którymi Rosja próbuje omijać nałożone na nią sankcje.
10: Flota złomu to nie tylko sposób Rosji na finansowanie swojej krwawej wojny w Ukrainie, ale także są to pływające bomby ekologiczne.
9: Zakończenie polskiej prezydencji w Radzie miało też bardzo widowiskowy akcent. W ramach ćwiczeń Orkan komandosi z Formozy i Gromu pokazali, jak odbija się z rąk wroga pasażerski prom. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: Iga Świątek gra dalej o tytuł, a Magdzie Linet pozostał debel. Poznanianka przegrała w polskim meczu na Rolandzie Garrosie z czterokrotną triumfatorką paryskiego turnieju, ale wciąż ma szansę walki o najwyższe cele w grze podwójnej. A o dzisiejszych wydarzeniach na korcie rozmawiał z nią wysłannik TOK FM na turniej, Przemysław Pozowski.

0: Czwarta runda to bardzo rzadko, kiedy jest jakikolwiek przypadek, więc bardzo trudny mecz, dość trudne losowanie i no, życzę Idze po prostu wszystkiego najlepszego.
1: Tymczasem z Rolandem Garrosem w trzeciej rundzie pożegnał się Nowak Dziokowicz. Przegrał po prawie pięciogodzinnym meczu z João Fonseca w Brazylii. Jutro w Paryżu mecz Mai Chwalińskiej w singlu i Magdy Linet w deblu. Turniej pokazuje Eurosport. W informacjach to wszystko, a teraz czas na prognozę pogody. To będzie pochmurna i deszczowa sobota. W wielu miejscach w kraju mogą pojawić się również burze. Temperatura osiągnie maksymalnie od 18 stopni na wschodzie, przez 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Dobry wieczór. W piątek, 29 maja, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w piątki podsumowuję z gośćmi mijający tydzień, wybierając, oczywiście subiektywnie, najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Dzisiaj zaczniemy od tematu mieszanego, bo choć bardzo jest głośny w Polsce, to dotyczy decyzji podjętej w Ukrainie. Otóż prezydent Wołodymyr Zełenski nadał nazwę Bohaterów UPA samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ. Jak wyjaśniono, decyzja miała na celu nawiązanie do historycznych tradycji Narodowego Wojska oraz uhonorowanie żołnierzy za działania na rzecz obrony, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy. Z oczywistych powodów w Polsce ta decyzja wywołała oburzenie. Mamy krytykę ze strony naszego MSZ-u, głosy oburzenia poszczególnych polityków niemal wszystkich opcji i silną reakcję Lecha Wałęsy, który w mediach społecznościowych napisał, że decyzja Zełenskiego jest obraźliwa wobec ofiar UPA i poinformował, że w geście protestu usunął ukraińską flagę, którą nosił na piersi. Jednocześnie zadeklarował dalsze wsparcie dla narodu ukraińskiego w walce z Rosją, zaznaczając jednak, że wycofuje poparcie dla samego prezydenta Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, by prezydentowi Zełenskiemu odebrać Order Orła Białego przyznany 3 lata temu przez Andrzeja Dudę. Napięcie jest duże, uzasadnione, choć bardzo potrzebna będzie wszystkim raczej chłodna głowa. Taką zaprezentował na platformie społecznościowej profesor Dariusz Rosati, który do oburzenia dołączył apel, by ta, jak to nazwał, idiotyczna decyzja nie miała wpływu na strategiczną wzajemną zależność Polski i Ukrainy, na pamiętanie, że zagraża nam wspólny wróg i że Ukraina dźwiga ciężar obrony Polski i Europy przed rosyjskim imperializmem. Ważne zdania. Myślę, że poproszę o krótki komentarz do tej sprawy obu gości audycji. W pierwszej części będzie z nami pan profesor Sławomir Sowiński z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w drugiej dr Bartłomiej Nowak z Akademii Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie, także członek Team Europe Direct. Oczywiście pojawią się też inne tematy w rozmowach z panami, a jakie, to już przekonają się państwo, zostając z nami do końca audycji. Zapraszam. No i jest już pierwszy zapowiadany gość, pan profesor Sławomir Sowiński, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się państwu.
3: Jak pan myśli, jak powinniśmy zareagować na tę decyzję prezydenta Zełenskiego, który jedną z jednostek wojskowych nazwał imieniem bohaterów UPA. No bo właściwie wszyscy są oburzeni z każdej strony sceny politycznej. Prezydent Wałęsa, prezydent Nawrocki mówi o odebraniu Orderu Orła Białego. Jakby pan uważał, że należałoby w tej sytuacji postąpić?
4: No cóż, ta sprawa spadła jednak na nas jak grom z jasnego nieba. Bo choć zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy, że tak powiem, różną wrażliwość historyczną z Ukraińcami dotyczącymi zwłaszcza zbrodni wołyńskiej, to przecież w ciągu ostatnich kilku, kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, no były podejmowane po pierwsze próby jakiegoś pojednania polsko-ukraińskiego. Po drugie, zwłaszcza po roku 2022.

0: kiedy Ukraińcy doświadczyli tak ogromnej solidarności polskiego społeczeństwa. Mieliśmy jakąś nadzieję jednak na większą empatię ze strony ukraińskiego państwa, jego przywódców, na naszą wrażliwość społeczną. Jak się okazuje, ta nadzieja okazała się płonna. No i dziś rzeczywiście polska klasa polityczna stoi przed olbrzymim wyzwaniem. I tu nie chodzi tylko, ja bym powiedział, o historię, ale w tym dość takim prowokacyjnym ruchu prezydenta Zelińskiego, no widać jednak pewną asertywność, taką pewność państwa ukraińskiego, żeby nie powiedzieć pewnego rodzaju butę wobec polskiego państwa, no i taką właśnie pewność, na którą wszyscy czujemy, że musimy jakoś jako państwo odpowiedzieć, tak? Bo no jeśli byśmy to testowanie, że tak powiem, polskiej asertywności przez prezydenta Zelińskiego w jakiś sposób zignorowali, no to wtedy przyszłość relacji polsko-ukraińskich no bardzo, bardzo źle by się, że tak powiem, rysowała. Z drugiej strony, wszyscy rozumiemy, że tutaj jakieś nadmierne czy zbyt spektakularne ruchy, po pierwsze, będą z radością witane w Moskwie, prawda? Po drugie, no one też mogą wywołać jakieś dalsze, głębsze napięcia czy takie niepokoje antyukraińskie w Polsce, których jest niemało. Zatem tu rzeczywiście bardzo, bardzo trudny egzamin i myślę, że po pierwsze, byłoby dobrze, choć dzisiaj to już, bo to będzie bardzo trudno, żeby polska klasa polityczna zareagowała na tę, ja jednak tak oceniam, prowokację strony prezydenta Zelińskiego jakby wspólnie, tak? Żeby jednym głosem mówił prezydent i premier w tej sprawie. Dziś widać, że są już różne akcenty. Po drugie, myślę, że jednak bardzo ważne jest sygnalizowanie w takich kanałach wewnętrznych Ukraińcom, no, że ich polityka no, musi się spotkać z jakąś odpowiedzią ze strony polskiego państwa, tak? I tu chyba też ważne jest po trzecie, żebyśmy byli tylko reaktywni, prawda? I ja nie wiem, czy odbieranie, choć być może tak, tego orderu jest tutaj takim działaniem najwłaściwszym, ale na przykład no, w tej chwili promowanie własnej polityki historycznej, własnej wrażliwości historycznej, przypominanie o Wołyniu. Kto wie na przykład, czy powtórzenie w tej chwili w polskiej telewizji publicznej filmu Wołyń, który wstrząsnął tak opinią publiczną kilka lat temu, no nie byłoby jakąś odpowiedzią. Ale egzamin jest na pewno bardzo trudny i tutaj też działania zbyt gwałtowne no, mogą przynieść zupełnie niepożądane skutki.
1: No to jeszcze może jedno pytanie z mojej strony, no bo z drugiej strony ciągle właśnie powtarzamy i przypominamy, że to Ukraina ponosi największą ofiarę w wojnie z Rosją, z naszym największym wrogiem, że to jej żołnierze powstrzymują armię rosyjską przed no, dotarciem do naszej granicy przede wszystkim, a kto wie, czy nie jakichś dalszych działań. Ciągle powtarzamy, że jesteśmy ambasadorem sprawy ukraińskiej na świecie. No i też Ukraińcy zdają sobie sprawę, jak ważnym jesteśmy sojusznikiem, choćby też i z powodów praktycznych, jakim jest cała logistyka, którą Polska zapewnia, między innymi właśnie wykorzystując do tego port lotniczy pod Rzeszowem. Więc jeśli pan użył tego określenia właśnie prowokacja ze strony Zełańskiego, to chodzi panu po głowie jakiś powód? Po co on to robi?
0: Myślę, że to są po pierwsze powody wewnętrzne. To znaczy zapewne jest tak, że on też nie cieszy się w tej chwili zbyt szerokim poparciem w ukraińskim społeczeństwie i pewnie chce walczyć o głosy wyborców prawicowych czy nacjonalistycznych. Po drugie, pewnie chce też w jakiś sposób budować taką tożsamość, powiedzmy, czy mobilizować tożsamość narodową wokół ukraińskiej armii. Pamiętajmy też oczywiście, że, no, że UPA to jednak dla Ukraińców nie są przede wszystkim jak dla nas zbrodniarze z Wołynia, tylko to są też ci, którzy walczyli o niepodległość Ukrainy w roku 1944, 1956 z armią radziecką. Ale niezależnie od tego kontekstu, powiedziałbym, czy tych różnic historycznych, czy tego wewnętrznego kontekstu politycznego, no dla mnie najbardziej jakoś zaskakujące jest to, że Władimir Zełenski, doskonale zdając sobie sprawę, jak dla nas Polaków ta sprawa UPA jest ważna i bolesna, pomimo wszystko zdecydował się tą naszą wrażliwość zignorować, uznając, że cena, jaką za to zapłaci, no nie jest zbyt wysoka, tak? I to jest, bym powiedział, no, dla mnie takie najbardziej niepokojące. I tu trzeba właśnie sygnalizować, że ta cena, no, może być wysoka i że to po prostu się zwyczajnie Ukrainie opłaca, bo jeżeli Ukraińcy w tym momencie, prawda, pokazują, że jednak mało Polskę szanują, niezależnie od wszystkiego tego, o czym mówi pan redaktor, prawda, od tego wsparcia, od tego, że byliśmy ambasadorem ukraińskiej sprawy, że sprawiliśmy ich militarnie, no to jeżeli taka jest reakcja ze strony państwa ukraińskiego, no to to wróży bardzo, bardzo, tak powiedziałbym, no źle na przyszłość. Także tu ważne jest sygnalizowanie Ukrainie, że jednak to jest no nieakceptowalne przez Polskę. Takie traktowanie polskiego państwa i polskiego społeczeństwa, polskiej gościnności, solidarności i tak dalej.
1: Dzisiaj Sejm głosował nad projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Sejm przyjął właśnie ten projekt. 230 posłów było za, 198 przeciw. Przeciw oczywiście była opozycja, ale też już mamy takie no, wstępne sygnały z kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Nie podpiszę żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Jestem strażnikiem konstytucji. Tam jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. No, jednocześnie pan prezydent mówi, że jest gotowy podpisać ustawę, która nie będzie ideologiczna, nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania konstytucji i tak dalej. No, oczywiście urzędnicy kancelarii mówią, zawsze czekamy, aż ustawa przejdzie cały proces legislacyjny, w końcu Senat może tam próbować wnosić jakieś poprawki. Tymczasem no, rządzący mówią, że to było tak długo wypracowywane w ramach koalicji rządzącej. Tu ciągle PSL podkreśla swoją rolę w wypracowaniu tego, jak twierdzi, no, takiego właśnie no, bezpiecznego z punktu widzenia wrażliwości wszelkiej kompromisu. Więc jak pan profesor przewiduje, jakie mogą być tutaj losy tej ustawy i czy ona również z punktu widzenia właśnie tej pozycji PSL-u jest dla tego ugrupowania no właśnie tym czymś, na które sobie mogło pozwolić, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: Zanim powiem o ludowcach i o ich perspektywie, no to tu właśnie w tej sprawie już powiedziano dawno wszystko, zarówno w takim wymiarze sporu aksjologicznego czy światopoglądowego, jaki ona wywołuje, jak i w takim kontekście politycznym, tak? No, prezydent Nawrocki, czy też jego kancelaria w tego typu różnych sprawach sygnalizuje, że w zasadzie no, gotów byłby prezydent, że tak powiem, zaakceptować, czy jakoś legitymizować tylko takie kompromisy, w których byłby uczestnikiem, tak? Czyli czy jakby no, prezydent tutaj trochę się, mówiąc kolokwialnie, rozpycha i powiada, że jeżeli takie trudne sprawy będą, że tak powiem, rozwiązywanie przy współpracy kancelarii prezydenta już na poziomie przygotowania ustawy, czego za bardzo nasza konstytucja nie przewiduje, to wtedy on będzie gotowy spojrzeć na to łaskawszym okiem. I tutaj chyba wszyscy się właściwie spodziewali tego, że w związku z tym, prawda, że koalicja próbuje sama ten problem rozwiązać, to nie znajdzie to akceptacji prezydenta. I być może dobrze, że ta sprawa wreszcie się zakończyła, bo też jej przeciąganie no, nie bardzo miało polityczny sens. Może pewnego dodatkowego kontekstu i też argumentom przeciwników tego kompromisu, konserwatywnym przeciwnikom tego kompromisu, pewnych argumentów przydaje sprawa transkrypcji małżeństw, prawda, zawartych za granicą. No bo oni właśnie mówią, że no właśnie, to ten kompromis z tej ustawy, która dzisiaj została przegłosowana, to jest tylko właśnie pierwszy krok w kierunku realizacji innych postulatów środowisk LGBT, których właśnie wyrazem jest choćby transkrypcja tamtych małżeństw. Ale jakby to odkładam w tej chwili na bok. Ta sprawa pewnie w tym Sejmie na tym etapie się zakończy. Zobaczmy, jakie będą wyniki przyszłorocznych wyborów i czy będzie jakaś perspektywa polityczna, żeby ją zmienić. Ale wydaje mi się, że dopóki prezydentem będzie Karol Nawrocki, to raczej tu będzie zachowane status quo. Natomiast jeśli chodzi o ludowców, to oni oczywiście tu próbowali odegrać jakąś rolę takiej właśnie, powiedzmy, nowoczesnej, centrowej prawicy, która próbuje godzić nowoczesność z tradycją. I choć powiedzmy to nie skończyło się sukcesem, to być może jakaś część wyborców to odnotowała. Znaczy ta sprawa na pewno nie przesądzi o tym, czy ludowcy znajdą się w przyszłym Sejmie, czy nie, bo to jest sprawa bardziej skomplikowana, ale wydaje mi się, że na pewno ludowcom nie zaszkodziło. Podobnie jak myślę, Lewica paradoksalnie też, wykazując tutaj pewną gotowość do pójścia na kompromis, no też mogła zdobyć, powiedzmy, przychylność części wyborców takich centrowych. Natomiast no, ci, którzy tutaj domagają się jakichś takich bardzo wyrazistych rozwiązań środowiska LGBT, no to oczywiście są rozczarowane, ale tutaj zawsze twórcy ustawy mogą używać argumentu, że to jest, że tak powiem, sprawa prezydenta. Ja uważam, że to już jest moje zdanie, że obecny status quo, jaki mamy w Polsce, no, godzi jakoś wolność życia, wolność wyboru każdego Polaka, każdej Polki i Polaka z pewnego rodzaju kompromisem, jaki zawarliśmy przy okazji konstytucji dotyczącą ochrony rodziny. I nie wydaje mi się, żeby w ciągu najbliższych lat była jakaś perspektywa, żeby to się zmieniło.
1: Kraków. Wyniki referendum, a dokładnie odwołanie prezydenta Miszalskiego komentowane są przez właściwie wszystkie dni tygodnia. Pojawiają się również pierwsi kandydaci, którzy chcą w wyborach na prezydenta miasta startować. Między innymi pani Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bochęczak z Konfederacji, Marian Banaś, były szef NIK-u. Kandydata swojego chce wystawić też Lewica. No, ale toczy się też taka politologiczna dyskusja, czy to rzeczywiście jest czerwona kartka dla rządzących. Jedni twierdzą nawet, że to odwołanie właśnie prezydenta Miszalskiego, znakomicie znanego polityka Koalicji Obywatelskiej, może zachęcać te środowiska opozycyjne do tego, aby z takimi pomysłami referendalnymi wystąpić w innych miastach i tak dalej. Ale też słyszę takie głosy, że to w ogóle nie będzie miało znaczenia dla sceny politycznej w skali kraju, tym bardziej, że no właśnie do wyborów ponad rok, a kto tam za rok będzie pamiętał, że było jakieś referendum w Krakowie? A pan profesor jak myśli?
0: No, taki powiedziałbym dzisiaj z powodów oczywistych roztaczany przez partie opozycyjne mit krakowskiej fali, która miałaby zalać, że tak powiem, rządy Donalda Tuska. No jest oczywiście myśleniem życzeniowym. Tak jak to nie wybory przedterminowe prezydenckie w Rzeszowie w roku 2021 doprowadziły w ostateczności, prawda, do utraty rządu przez PiS, ale ta później tak też oczywiście to referendum krakowskie, no tutaj na scenie politycznej, partyjnej niczego zasadniczo nie zmieni. Natomiast ono może mieć wpływ na, że tak powiem, sposób, stan rządzenia w kilku wielkich miastach Polski, w kilku metropoliach, no, w których mamy rozpoznawalnych, sprawnych, długoletnich prezydentów, którzy trochę przyzwyczaili się do swojej władzy, do swojej skuteczności i być może niezbyt uważnie czasami wsłuchują się w taki niepokój czy niezadowolenie swoich mieszkańców. I ja myślę, że po tych krakowskich wydarzeniach, no przynajmniej kilku prezydentów wielkich polskich miast będzie dużo bardziej takich, powiedziałbym, wrażliwych, będzie miało dużo mniej pewności siebie, prawda, i dużo więcej uwagi na to, czego chcą mieszkańcy. Więc w tym sensie tego typu, powiedziałbym, spodziewam się pozytywnej fali, natomiast nie wydaje mi się też, żeby doszło w innych wielkich miastach do jakiejś dużej ilości referendum na podobieństwo tego krakowskiego, dlatego że jednak pan prezydent Krakowa no, w sposób bardzo taki, powiedziałbym, osobliwy sprawował swój urząd. Przypomnijmy, że Kraków to jest miasto inteligenckie, ale też takie, powiedzmy, no, konserwatywne, takie ceniące sobie powagę urzędu. Tak, prezydent Jacek Majchrowski, który rządził Krakowem przez ćwierć prawie wieku, o ile pamiętam, 20 lat, który był kojarzony gdzieś z lewicą, właśnie w taki sposób bardzo poważny, bardzo można powiedzieć nobliwy i konserwatywny wykonywał ten swój urząd i to się krakowianom, jak widać, podobało. No i teraz taka pewna lekkość stylu politycznego prezydenta Miszalskiego, no wyraźnie tutaj stała się przyczyną jego porażki. Nie widzę, żeby, nie wiem, czy to prezydent Wrocławia, czy Poznania, czy inni prezydenci, którzy mogliby mieć pewną opozycję tak swobodnie, tak lekko traktują swój urząd, więc w tym sensie chyba nie są jakoś zagrożeni. Natomiast kończąc, to oczywiście prawdziwym egzaminem dla opozycji będzie w sprawie krakowskiej będzie sierpień i wybory w Krakowie, prawda? I pytanie, czy opozycja prawicowa będzie w stanie w Krakowie, w którym na ogół jednak wygrywają prezydenci centrowi albo tacy właśnie na lewo jakby zorientowani, będzie w stanie wybory wygrać. Gdyby to się udało w sierpniu, ta sztuka, to byłby rzeczywiście jakiś przełom być może na scenie ogólnopolskiej, ale póki co jakichś wielkich szans na to nie widzę. Powiem tylko jeszcze jedno zdanie, chociaż jestem specjalistą od polityki krakowskiej, to pamiętam, że dwóch takich najbardziej rozpoznawalnych prezydentów Krakowa w latach 90. prezydent Lasota i potem w latach 2000. prezydent Pęcherowski, to byli wcześniej też wojewodowie czy wicewojewodowie, którzy bardzo zasłużyli się dla Krakowa, zanim jeszcze zostali prezydentami. I myślę, że no właśnie tego typu osoby, urzędnicy, których krakowiacy znają, cenią, oni mają przede wszystkim szansę, żeby w tych wyborach w sierpniu wygrać. No pytanie, czy prawica ma takich zasłużonych dla Krakowa działaczy, urzędników czy polityków.
1: Druga połowa kończącego się powoli tygodnia, choć jeszcze jutro również przewidziane są, no właściwie uroczystości można powiedzieć, bo jest to w formie uroczystej podpisywania kontraktów w ramach programu SAFE. Rząd bardzo właśnie nadał tym podpisywaniom taki uroczysty charakter. No, między innymi pewnie dlatego, żeby właśnie pokazać, że mimo przeszkód, mimo weta pana prezydenta, słowa rząd dotrzymał i rzeczywiście tylko w tych kilku dniach w sumie ma być podpisanych co najmniej 40 umów o wartości około 100 miliarda złotych. Pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SAFE, podkreślała wczoraj, umowy podpisujemy nie w Berlinie, a pod Warszawą, nawiązując do tych wszystkich głosów i z kancelarii prezydenta, i opozycji, że cały ten program ma służyć niemieckiemu przemysłowi zbrojeniowemu. Dzisiaj oprócz tego Komisja Europejska przekazała komunikat o tym, że pierwsza płatność w wysokości 6,6 miliarda euro została przekazana Polsce. Pana zdaniem należy to traktować jako sukces rządu i czy w kontekście znaczenia, jakim jest bezpieczeństwo we wszystkich rankingach tych priorytetowych dla Polaków spraw, tutaj rząd rzeczywiście zdobędzie dużo punktów?
0: Obóz władzy celebruje i słusznie celebruje finalizowanie tych umów związanych z SAFE, tak? Bo one nie tylko mają mieć ten wymiar obronnościowy, ale też mają być takim impulsem gospodarczym dla wielu polskich miast, prawda, w których znajdują się fabryki, czy będą się znajdowały fabryki związane z przemysłem zbrojeniowym. Mogę tak powiedzieć prywatnie na marginesie, że wczoraj pierwszą taką umowę podpisano w moim Legionowie i też mam z tego powodu jakiś rodzaj dumy. Mm-hmm. Ale mówiąc poważnie, te schody się dopiero zaczynają. Te polityczne schody związane z SAFE na poziomie, powiedziałbym, wykonawczym dopiero się zaczynają, bo oczywiście rzeczą ważną jest zdobyć pieniądze i podpisać umowy, ale rzeczą jeszcze ważniejszą i chyba trudniejszą jest, że tak powiem, zacząć realizować wszystkie te zamierzenia, zacząć tam, gdzie trzeba te fabryki odbudowywać, a tam, gdzie fabryki są, po prostu uruchamiać w nich produkcję. I to są gigantyczne wyzwania techniczne na poziomie na przykład choćby pierwsza lepsza sprawa kadry, prawda? W Polsce w latach 90., 2000 było likwidowane szkolnictwo zawodowe, prawda? Mamy w tej chwili niedobór mechaników, ślusarzy i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, to jest w tej chwili dopiero początek pewnego gigantycznego wyzwania takiego techniczno-organizacyjnego, produkcyjnego. Jeżeli za rok się okaże, że to SAFE rzeczywiście działa, tak? Że rzeczywiście te fabryki produkują wszystko to, co tam było zamówione, że wojsko otrzymuje te zamówienia, to wtedy to będzie niewątpliwie jeden z głównych atutów, prawda, z którymi obóz władzy będzie mógł iść do wyboru. Natomiast no, gdyby się tu pojawiły jakieś perturbacje, jakieś kłopoty, jakieś problemy i gdyby nie było jakby sposobu ich rozwiązania, to wtedy ta ocena będzie bardziej złożona. Wypada trzymać kciuki, żeby jednak ten sejf się udał, bo tu nie chodzi oczywiście tylko o interes tego czy innego rządu, ale o nasze bezpieczeństwo, które dzisiaj ma bardzo taki realny czy nawet dramatyczny wymiar.
1: Ważne też wydarzenie z tego tygodnia, tym bardziej, że ono jest interesujące z punktu widzenia sceny politycznej, ponieważ pan prezydent zgodnie ze swoimi prerogatywami powołał nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pana Zbigniewa Kapińskiego. Dla części koalicji rządzącej to po prostu neosędzia, który dostał się do Sądu Najwyższego po nominacji KRS, która no właśnie nie jest uważana jako organ powołany zgodnie z przepisami, co zresztą rzeczywiście no, również kwestionowane było przez sądy europejskie. Ale też jak się okazało, nie bardzo podoba się panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, panu Sławomirowi Cenckiewiczowi. Głównie się przywołuje tutaj udział tego sędziego w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy, w którym to właściwie no, pan prezydent został z zarzutów współpracy ze służbami PRL-owskimi oczyszczony. Pani, ustępująca pani prezes Małgorzata Manowska, nawiązując do tego zarzutu, no, zwróciła uwagę, że wtedy sędziowie orzekali na podstawie materiałów dostępnych w owym czasie, dokładnie w roku 2000. Natomiast no to później między innymi pojawiło się archiwum Kiszczaka i różne inne rzeczy, które mogły no, zmienić obraz tej sytuacji. Pana zdaniem to jest tak, jak niektórzy mówią, że to będzie wojna prezesa Kaczyńskiego z prezydentem, czy to przesada?
0: Wojna nie, natomiast tu jest ewidentnie przykład takiej, powiedziałbym, konkurencji obozu prezydenckiego z Prawem i Sprawiedliwością, czy mówiąc precyzyjniej, testowania przez prezydenta Nawrockiego pozycji znaczenia roli Jarosława Kaczyńskiego i wewnątrz PiS i w ogóle po prawej stronie sceny politycznej, bo dodajmy do tego, o czym mówił pan redaktor, jeszcze taki bardzo, powiedziałbym, spektakularny, no w jakimś sensie bezprecedensowy wpis byłego szefa BBN-u, czyli no najbliższego współpracownika pana prezydenta, no właśnie, pana Cenckiewicza, który, jak się mówi, no przyjaźni się z prezydentem Nawrockim, a jednocześnie po tym, jak został usunięty z BBN-u i znalazł gdzieś miejsce pod skrzydłami politycznymi PiS-u, no to bardzo, bardzo, powiedziałbym, w takich ostrych słowach prezydenta publicznie skrytykował, tak? To też nie jest chyba przypadek. Myślę, że tutaj powiem tak, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to ono ma dzisiaj jednego politycznego przeciwnika i to jest oczywiście Donald Tusk, ale ma dwóch faktycznych politycznych konkurentów. To jest z jednej strony Konfederacja, z drugiej strony prezydent Nawrocki. Te trzy ośrodki polityczne, prezydent Nawrocki, PiS i Konfederacja, dzisiaj dość twardo konkurują między sobą, rywalizują między sobą o to, kto jesienią zajmie, bym powiedział, takie kluczowe miejsca po prawej stronie sceny politycznej, w blokach startowych, w startach, znaczy w starcie do kampanii prezydenckiej. Tutaj ta walka jest dość twarda, dość bezpardonowa i prezydent Nawrocki chce pokazać, że choć oczywiście w wyborach parlamentarnych nie wystartuje, no to chce pełnić jakąś istotną rolę, zarówno być może na poziomie właśnie decydowania o tym, w jakich blokach pójdzie prawica do wyborów jesienią, czy pewnie te bloki na wiosnę się formują, i jeszcze bardziej chce prezydent Nawrocki pewnie móc decydować o tym, jak wyglądałby rząd, gdyby wygrała prawica. W związku z tym, no właśnie dzisiaj podkreśla swoją niezależność, swoją pozycję, inny punkt widzenia, pokazuje, że wnosi do polityki coś, czego no nie wnosi Prawo i Sprawiedliwość. Więc to jest dość, powiedziałbym, taki naturalny proces. No im słabsze jest przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, a to przywództwo choćby testuje także Mateusz Morawiecki wewnątrz PiSu, no tym większa ochota, prawda, innych graczy politycznych, także prezydenta, żeby również w jakimś sensie to przywództwo kontestować i wchodzić trochę w rolę lidera, przywódcy obozu prawicowego.
1: No, czas nam się trochę kończy, ale może chociaż króciutko jednym zdaniem, bo to w końcu przecież dotyczy pana środowiska. Chodzi mi o protest naukowców, którzy domagają się, żeby w ciągu 4 lat nakłady na naukę zwiększyć do 3% PKB. Domyślam się, że się pan solidaryzuje z tym postulatem, natomiast no, jest pytanie właśnie, czy skoro tyle musimy wydawać, musimy, no tak, na zbrojenia, tyle na tak. Służbę zdrowia i tak dalej.
0: Ta sprawa pan włączy się. Ta sprawa łączy się też z głośnym w tym tygodniu projektem wsparcia artystów, ich ubezpieczenia, że tak powiem, społecznego. Jedna i druga sprawa wydaje mi się w tej chwili niestety mało realna, bo z jednej strony właśnie żyjemy w tym świecie, w którym bezpieczeństwo właśnie determinuje wszystkie wydatki państwa, z drugiej strony jesteśmy w sytuacji takiego narastającego, powiedziałbym, w Polsce pewnego podziału klasowego, w ramach którego jednak i artyści, i ludzie nauki są postrzegani, no ja bym powiedział, z coraz chyba większym dystansem, a w każdym razie ich oczekiwania wzrostu wynagrodzeń i tak dalej, no nie cieszą się jakoś szczególnym poparciem społecznym, więc popierając oczywiście moich kolegów, którzy jak każda grupa zawodowa no, domagają się godnego traktowania przez państwo, jednocześnie nie spodziewałbym się tutaj jakichś istotnych zmian w najbliższym czasie.
1: Pięknie dziękuję. Pan profesor Sławomir Sowiński, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym pierwszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, dobrego weekendu.
1: No i jest już z nami drugi anonsowany gość, pan dr Bartłomiej Nowak, ekspert do spraw międzynarodowych, Akademia Finansów i Biznesu Wistula w Warszawie, Team Europe Direct. Znamy się dobrze, więc powiem dobry wieczór, Bartku.
2: Dobry wieczór i dziękuję za zaproszenie.
1: Ciebie też poproszę o taki no, krótki komentarz do tej sytuacji polsko-ukraińskiej po decyzji prezydenta Zełenskiego, żeby tam jedną z formacji nazwać bohaterami UPA. Twoje zdanie na ten temat właściwie. Czemu prezydent Zełenski zrobił coś takiego, co wiedział, że musi w Polsce wywołać i to dość powszechny sprzeciw, niezależnie od tego, czy będziemy patrzeć na obóz rządzący, czy opozycję, czy kancelarię prezydenta, ba, nawet prezydenta Lecha Wałęsa.
2: Ale ja nie mam przekonania, że to był gest wymierzony antypolsko i wolałbym, żebyśmy zachowali wstrzemięźliwość w tej sytuacji. Oczywiście prezydent Zełenski musiał wiedzieć, że Polska to negatywnie odbierze, ale pewnie to nie był jego pierwszy punkt odniesienia, czemu taką, a nie inną nazwę nadał, więc
1: na twoim zdaniem czemu to zrobił?
2: Nie, ja nie chcę spekulować z powodów pewnie wewnętrznych, a nie zewnętrznych, tak zakładam. I teraz też jest taki moment bardzo szczególny w tej całej wojnie, że należy zachować wstrzemięźliwość. Dużo rzeczy się może wydarzyć za chwilę i ja myślę, że takie podsycanie emocji tylko zaszkodzi zarówno stronie ukraińskiej, jak i naszym wzajemnym relacjom. Więc to nie jest taki moment, żeby dyskutować o tych ważnych sprawach historycznych, ale myślę, że w tej chwili dzieją się ważniejsze rzeczy i nie tylko jest kwestia wojny, ale też jest kwestia negocjacji akcesyjnych i to pewnie nie wpłynie na taki pozytywny stosunek Polski. No ale ja bym się wstrzymał tutaj jednak z komentarzem.
1: Do tych, powiedziałbym, trudnych spraw należy dołożyć, no właśnie, incydent, zdarzenie. Dzisiaj od rana, no jednak uwaga mediów koncentrowała się na tym, co się stało w Rumunii. O dach budynku mieszkalnego w Gałaczu, to jest granica Rumunii z Mołdawią i Ukrainą, rozbił się dron, spowodowało to pożar, dwie osoby odniosły lekkie obrażenia, no i oczywiście potępienie ze wszystkich stron i rzecznik NATO, i Ursula von der Leyen, i Antonio Costa, i wielu, wielu innych polityków jednoznacznie się do tego odniosło. Znowuż, to według ciebie jest testowanie naszej cierpliwości, czy to jest prowokacja, czy to jest wypadek? No i jakie oczywiście są skutki tego, co się stało?
2: Tutaj możliwe są dwie interpretacje. Po pierwsze, te drony poruszają się też po takiej trajektorii. One oczywiście wybierają gdzieś tam najkrótszą drogę, ale ryzyko tego typu wypadków, szczególnie na obszarze, no, który jest obok strefy wojny, no jest po prostu bardzo duże i to należy kalkulować. Czy stały za tym intencje, tego nie wiemy, ale to może być też ta druga hipoteza, czyli że było to jakieś tam testowanie. Takiego testowania doświadczyła Polska, ale takiego testowania nieustannie doświadczają kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia. Tam ta sytuacja jest, powiedziałbym, znacznie bardziej napięta, bo one mają problem z dronami nie tylko rosyjskimi, ale również ukraińskimi. No i to stwarza, bo tak wygląda no, sytuacja w okresie wojny, więc natomiast zdaje się, że wszyscy starają się w tej chwili łagodzić emocje. Sekretarz generalny NATO też odbył rozmowę z rządem Rumunii i wydaje się, że te takie sytuacje, które są poniżej progu tak zwanego wojny, poniżej artykułu 5, NATO przyjęło taką strategię, aby wszelkie tego typu sytuacje raczej łagodzić niż zaogniać, a przy tym z drugiej strony dawać jasny sygnał Rosji, że takie sytuacje są nieakceptowalne, ale chodzi o to, aby nie eskalować właśnie tego, co nie powinno się eskalować. Więc ja myślę, że to raczej należy do tego przywyknąć i to ani nie jest pierwsza sytuacja, ani pewnie nie ostatnia.
1: No to porozmawiajmy teraz o znaczeniu z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa, spójności NATO, wyzwań, jakie wynikają z polityki amerykańskiej wobec europejskich sojuszników. Jak ty patrzysz na tą umowę polsko-brytyjską?
2: To są tak zwane dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa. I one są bardzo charakterystyczne, bo one w pewien sposób dotykają też tego problemu, że NATO jako sojusz polityczny jest w ostatnim czasie bez wątpienia bardzo osłabiony. Ta infrastruktura militarna cały czas tutaj jest i to jest bardzo mocne zabezpieczenie, chociaż są takie ruchy wielokrotnie już po stronie Donalda Trumpa, które powodują, że coraz bardziej zastanawiamy się, co by się stało jednak w tej sytuacji ostatecznej, gdyby artykuł 5 został przetestowany. Ja myślę, że Polska wybiera taką rozsądną politykę, w której trzeba zakładać, że nie zawsze amerykańskie gwarancje będą takie stuprocentowe i że stuprocentowo mogą się sprawdzić. I poszukiwanie takich dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa w Europie jest jak najbardziej pożądane, a Wielka Brytania jest jeszcze tym szczególnym sojusznikiem, który nie jest w Unii Europejskiej, natomiast jest jedną z kluczowych państw, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i obronności w Europie i bardzo ściśle współpracuje nie tylko w ramach NATO, ale w wielu innych formatach w tej chwili z Unią Europejską. Chociaż akurat do SAFE trzeba przyznać, Wielka Brytania nie została dopuszczona, a na przykład Kanada została dopuszczona. Ale to jest wynik wielu zaszłości jeszcze ciągnących się od momentu Brexitu. Ale to był dobry ruch. Ja mam nadzieję, że tutaj w Polsce on nie padnie ofiarą takich wewnętrznych rozgrywek między rządem i opozycją.
1: W każdym razie byłby prezydentem, bardzo, który obraził tak, się trochę, że za mało wiedział na temat tej umowy.
2: O tym mówię, to byłaby zbyt poważna sprawa, aby ją podważać. No chociaż SAFE też wydawało się sprawą niekontrowersyjną, bardzo poważną, korzystną dla Polski, a jednak tutaj wynikła bardzo duża awantura. Więc mam nadzieję, że to przejdzie. Natomiast pytanie też jest takie strategiczne, jak będzie się zachowywała Wielka Brytania w stosunkach międzynarodowych, jeżeli by się tam zmieniła władza. I to jest pytanie takie poważne. Ale to jest bez wątpienia bardzo dobry ruch Polski po takim traktacie, który myśmy zawarli z Francją, po takim traktacie, który mamy teraz z Wielką Brytanią, za chwilę będziemy mieli z Niemcami. No to pokazuje, że my tworzymy sobie taki system sojuszy poza organizacjami wielostronnymi typu NATO i Unia Europejska i który jest na poziomie bilateralnym. My na poziomie bilateralnym te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi mamy bardzo dobre, chociaż to nie zawsze się sprawdza w różnych sytuacjach. Natomiast mamy teraz wsparcie innych sojuszników i to jest pod kątem strategicznym bardzo dobry wybór.
1: No ale to jeszcze króciutko, ale skoro w tych traktatach zapisany jest, tak jak i w tym z Wielką Brytanią, to jest punkt drugi, właśnie ta dwustronna klauzula obronna. To czy właśnie nie jest to jednak taki sygnał, że sojusznicy europejscy Stanów Zjednoczonych sami nie są pewni, że artykuł 5 rzeczywiście jest niepodważalny?
2: Ale to jest dosyć oczywiste, dlatego że artykuł 5 polega przecież na zaufaniu. Warto pamiętać, że artykuł 32.7 Traktatu o Unii Europejskiej ma mocniejsze zapisy na temat pomagania sobie w okresie właśnie kryzysu niż artykuł 5 NATO. Ale ten artykuł 5 NATO, on był w sumie dosyć ogólnie sformułowany albo pozostawiał duże pole do interpretacji. Natomiast do tej pory przez wiele, wiele dekad przeważała jego taka bardzo zdecydowana, ostra interpretacja. Jeszcze administracja Joe Bidena mówiła i wielokrotnie podkreślała, że jest to nienaruszalne i że zawsze będzie interweniować, jeżeli ta część Europy i europejscy sojusznicy NATO zostaną zaatakowani. Natomiast Donald Trump przy tym słabym artykule 5, ogólnie zapisanym, podważył po prostu zaufanie między sojusznikami, nie tylko stawiając, już jeszcze nawet w pierwszej kadencji przecież mówił, że nie każdego państwa NATO by bronił, uzależniał tą obronę od poziomu wydatków obronnych. No i to stawia zasadnicze pytania, więc wydaje się takie dosyć oczywiste, że w takim momencie, kiedy NATO podlega bardzo szybkiej transformacji, i relacje transatlantyckie podlegają takiej transformacji na naszych oczach, więc uprawianie polityki, w której tworzy się system sojuszy bilateralnych poza NATO jako dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa, jest jak najbardziej wskazane. Ja bym może jeszcze podkreślił, że takie dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa nie muszą ograniczać się do bezpieczeństwa tylko militarnego, ale na przykład w krajach, które przystąpiły do strefy euro, w krajach bałtyckich, czy chociażby ostatnio w Bułgarii, o tym mówią Węgrzy też, ale wszystkie nowe państwa, które przystępowały, mówiły, że to jest dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa strefa euro na wypadek, gdyby politycznie coś się popsuło, to wtedy szansa, że państwa europejskie zmobilizują się i pomogą takiemu krajowi napadniętemu w sytuacji, kiedy mamy wspólną walutę, no to zwiększa szansę na taką, na takie współdziałanie w kryzysowej sytuacji. Więc ten system właśnie budowania sojuszy i zabezpieczeń, on ma wiele takich różnych poziomów. Jednym z nich są organizacje wielostronne, jak przede wszystkim NATO, w trochę mniejszym stopniu Unia Europejska, ale bilateralne relacje bardzo dobrze uzupełniają i myślę, że to nie jest kontrowersyjne, to nie jest wyraz braku zaufania, tylko po prostu odczytania realiów międzynarodowych, które się znacząco zmieniły w ostatnim czasie bardzo jakby przyspieszyły, więc bardzo dobrze.
1: Wczoraj delegacja rządu Węgier już była w Brukseli i prowadziła rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej, no a dzisiaj rozmowa na szczycie Peter Modior i Ursula von der Leyen. Właściwie spotkanie było krótkie, no bo pewnie właśnie ci negocjatorzy doszli do porozumienia wcześniej, w związku z czym oboje państwo właściwie mogli ogłosić sukces. Węgry w sumie otrzymają 16,4 miliarda euro, 10 miliardów, jeśli chodzi o ten węgierski KPO, jakbyśmy to mogli w skrócie powiedzieć, 4,2 miliarda z Funduszu Spójności zamrożonego wcześniej. Dodatkowe pieniądze będą również dotyczyły pomocy dla środowiska akademickiego, dla nauki. Również ogłoszono, że studenci węgierscy, akademicy węgierscy dołączą do społeczności programu Erasmus, a więc Peter Modior odniósł znakomity sukces. Pytany na konferencji prasowej, czy gdzieś w tym porozumieniu jest, też był taki, mówiąc brzydko, deal, jeśli chodzi właśnie o odblokowanie tego weta węgierskiego rządu jeszcze Viktora Orbana, jeśli chodzi o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, o którym to temacie wspomniałeś. Oboje państwo powiedzieli, że to nie miało żadnego związku, co nie znaczy, że o tym nie rozmawiają. Jak oceniasz to, co się wydarzyło w Brukseli?
2: Po pierwsze, diabeł tutaj będzie tkwił w szczegółach, dlatego że przyzwolenie na odblokowanie funduszy, a dodajmy, że to jest bardzo znacząca suma dla Węgier, to jest ponad 8% węgierskiego PKB, te środki, które były w zawieszeniu. Ale pytanie, ile realnie uda się z tego wykorzystać, dlatego że odblokowanie nie zmienia jeszcze zasad wykorzystania środków i te środki po prostu trzeba wydać bardzo szybko. O ile z polityką regionalną nie będzie takiego problemu, bo będą na to kolejne 2 lata jeszcze. Natomiast z tak zwanego KPO, czyli środki na odbudowę gospodarki po COVID-zie, w zasadzie można założyć, że część środków Węgrom przepadnie. I tutaj.
1: No bo tu jest ten termin jeszcze sierpniowy, tak, prawda? Do końca sierpnia.
2: Tak, to jest ten do końca sierpnia. Natomiast tutaj jest jeszcze dodatkowa sprawa, co Węgrom uda się w tym czasie zrobić. Bo oprócz terminów, które gonią, no Madziar ma jeszcze bardzo trudną sytuację, jeżeli chodzi o to, jak szybko będzie wypełniał tak zwane kamienie milowe. Niektóre z nich będą trudne do wypełnienia, nie wpędzając Węgier w kryzys konstytucyjny. To znaczy on się będzie musiał poruszać, nawet mając większość 2/3, żeby to sprzęgnąć z KPO, które wymaga zasadniczych reform, jeżeli chodzi o system sprawiedliwości chociażby, no to będzie bardzo trudne i to będzie, powiedziałbym, na granicy tego, w jaki sposób można poruszać się, zmieniając konstytucję, jak szybko, prawda? Więc tutaj jest bardzo duży znak zapytania. Z tego, co wiemy, w tych negocjacjach rolę odegrał też argument Polski, dlatego że Polska jednak dostała te środki, nie mając tak jasnej sytuacji politycznej, jak mają Węgrzy. Polska miała znacznie więcej czasu, ale w Polsce ani nie było większości konstytucyjnej, a w dodatku pojawił się prezydent, który jest z opozycji. I tutaj, no, jeżeli chodzi o Polskę, to jeżeli chodzi o reformy wymiaru sprawiedliwości, to po prostu nie zostało to dowiezione w ogromnej części, czy też zasadniczej. No i Węgry posługiwały się tym argumentem, że jednak Polska miała, no, trochę na taką, na, było dużo dobrej woli dla Polski.
1: Na kredyt dobrej woli trochę będzie, dostaliśmy.
2: Tak, na kredyt. Tej dobrej woli będzie, jest jednak mniej w przypadku Węgier, trzeba powiedzieć, bo też Węgry ze zmianą systemu politycznego zaszły znacznie, znacznie dalej niż to się stało w Polsce. I będą musiały zrobić znacznie więcej, natomiast Magyar ma rzeczywiście tą większość 2/3. Więc tu jest bardzo dużo znaków zapytania i zobaczymy, jaką część z tego uda się odzyskać Węgrom. I ta druga kwestia, o której pan wspomniał, dotyczy Ukrainy. Otóż tutaj z tego, co wygląda, to rzeczywiście Magyar zrobił, ale mały kroczek w kierunku otwarcia tych klastrów negocjacyjnych z Ukrainą. Toczą się, my w tej chwili o tym niewiele wiemy, toczą się negocjacje dotyczące statusu mniejszości węgierskiej w Ukrainie. Zobaczymy, jak to pójdzie, ale tutaj w Magyar nie ma super dużego takiego pola manewru ze względu na nastroje i badanie opinii publicznej na Węgrzech, które jednak były przez Orbana, ta rola i wizerunek Ukrainy i chęć do tego, aby pomagać Ukrainie, no, była negatywna bardzo. I on tego nie przeskoczy od razu. On jest też, trzeba przypomnieć, politykiem prawicowym, pochodzącym z Fideszu. Więc tutaj ja od początku mówiłem, że nie należy oczekiwać jakiejś radykalnej zmiany polityki. Zresztą on też ogłosił, że członkostwo ewentualne Ukrainy byłoby poddane w referendum na Węgrzech. No i to jest poważniejsza sprawa niż tylko ta mająca związek ze środkami europejskimi, dlatego że w tej chwili w Komisji Europejskiej bardzo poważnie rozważane są przedstawianie nowej metodologii odnośnie rozszerzenia i jednak dyskutuje się bardzo poważnie na temat przyspieszenia integracji Ukrainy. Ostatnio był ten list kanclerza Merca w sprawie niepełnego de facto członkostwa, czyli bez prawa głosu. I te dyskusje są bardzo, może z nich jeszcze niewiele wynika, ale one są rzeczywiście gdzieś tam zaawansowane, toczą się i Węgry nie będą odgrywały tutaj roli kraju, który chce przyspieszenia członkostwa Ukrainy, nawet biorąc pod uwagę, że może to mieć jakiś tam szerszy wpływ i powinno być rozpatrywane w szerszej konfiguracji w związku z potencjalnym zakończeniem wojny. Więc ja tutaj nie mam raczej złudzeń, to będzie długa droga Ukrainy.
1: Trudne zadanie, ale została nam minuta. No to chociaż może perspektywa końca wojny amerykańsko-irańskiej, no bo wydaje się, że rzeczywiście to porozumienie jest na wyciągnięcie ręki.
2: I tak i nie, bo jeszcze w ciągu ostatniego tygodnia Donald Trump używał sformułowań od tego, że od takiego, że jest na wyciągnięcie ręki, do takiego, że w zasadzie musi znowu zbombardować Iran. Więc tutaj plusem jest to, że wreszcie rozdzielono różne części porozumienia i że wydaje się, że porozumienie dotyczące kwestii nuklearnych będzie w dalszej części negocjowane. Na razie ma być 60-dniowe zawieszenie ognia, powrót do rozmów i potencjalnie odblokowanie cieśniny Ormus. To jest to, co mamy na stole. Wydaje się, że jest jakiś minimalny postęp, jeżeli chodzi o porozumienie nuklearne, ale też jest podzielenie właśnie tego całego pakietu na de facto różne pakiety i świadomość, że tego porozumienia nuklearnego między po prostu USA a Iranem się nie wynegocjuje i to chyba będzie musiała być jakaś szersza konstelacja. I tu nie wykluczam, że Unia Europejska też może mieć jakąś rolę.
1: Ciągle brakuje czasu na sprawy międzynarodowe, bo przecież jeszcze Rubio w Armenii, jeszcze problem amerykańsko-kubański, no ale trudno, musimy to zostawić na kolejne spotkanie. Bardzo dziękuję, doktor Bartłomiej Nowak, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Team Europe Direct był naszym drugim gościem. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję, dobrego weekendu.
1: Z wzajemnością oczywiście. Państwu też życzymy dobrego weekendu, życzymy, bo program powstaje w tandemie, czyli Maciej Stępulski i Maciej Zakrocki. Do usłyszenia w poniedziałek.
3: Autopromocja.
4: Za nami pierwsza ogólnopolska gala Michelin. Najsłynniejszy kulinarny przewodnik objął swoim zasięgiem cały kraj. Mamy 4 nowe gwiazdki. Po raz pierwszy w historii gwiazdka trafiła też w ręce kobiety. W otwartej kuchni opowiem Państwu, co oznaczają te wyróżnienia dla szefów kuchni, dla gości, dla polskiej gastronomii, ale i dla całej polskiej turystyki czy gospodarki. Zapraszam w sobotę po 12:00. Paulina Nawrocka.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Ukraina reaguje na krytykę ze strony Polski. Chodzi o nową nazwę jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Stany Zjednoczone konfiskują kolejne irańskie kryptoaktywa. Trwa operacja Ekonomiczna Furia. A na koniec zajrzymy do Bydgoszczy. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe miejskie jednoślady. Minęła 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. MSZ Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Kijów ocenił, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych między narodami korzysta jedynie Rosja. W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk ocenił tę decyzję jako niepokojącą, a szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Z kolei w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka z Polski 2050 mówił, że decyzja prezydenta Zełenskiego jest decyzją fatalną. Jak zauważył goście Jacka Żakowskiego, jest on to szczególnie widoczne w obecnej sytuacji.
6: Kwestie ekshumacji na Wołyniu, kwestie wielkiej pracy, jaka jest wykonywana z obu stron, i z polskiej, i z ukraińskiej, żebyśmy mogli godnie pochować szczątki naszych rodaków, pokazują, jak trudna jest to sprawa. I nagle, w momencie, kiedy wszystko idzie dobrze, pojawia się taka decyzja.
5: W odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu order Orła Białego. Stany Zjednoczone przejęły łącznie około miliarda dolarów w kryptowalutach należących do Iranu w ramach operacji Ekonomiczna Furia. Jak przekazał minister finansów USA Scott Bessent, to pieniądze skradzione narodowi irańskiemu. Kwota ta oznacza podwojenie dotychczasowych konfiskat. Według szacunków USA, Iran przed zaostrzeniem presji transferował od 400 do 500 milionów dolarów miesięcznie kanałami kryptowalutowymi, głównie w celu obchodzenia sankcji przy sprzedaży ropy i finansowania operacji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Premier Węgier Peter Modzior ogłosił porozumienie z Unią Europejską w sprawie uwolnienia zamrożonych ponad 16 miliardów euro. Budapeszt stracił te środki ze względu na łamanie praworządności przez rząd poprzednika Modziora, Viktora Orbana. Porozumienie zostało osiągnięte po rozmowach szefa węgierskiego rządu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Brukseli. Podczas spotkania szefowa komisji nie szczędziła uprzejmości wobec Petera Modziora.
7: Minęło zaledwie kilka tygodni, ale już teraz możemy odczuć silny powiew zmian na całych Węgrzech. Twoje zaprzysiężenie w Dniu Europy, dźwięki hymnu europejskiego oraz ponownie dumnie powiewające nad węgierskim parlamentem europejskie barwy są symbolami tego, że dla Węgier rozpoczyna się nowa era.
5: Komisja Europejska chce, aby Węgry przeznaczyły zamrożone fundusze na reformy dotyczące niezależności sądownictwa i walki z korupcją. Według sprawozdawczyni ONZ do spraw niezależności sędziów, polski wymiar sprawiedliwości wciąż wymaga zmian zmierzających do przywrócenia praworządności. Margarete Satterwajte szczególną uwagę poświęciła Trybunałowi Konstytucyjnemu, do którego początkowo nie została wpuszczona.
8: Było to jedyne miejsce w całej Polsce, gdzie po przybyciu 20 maja przywitała mnie zamknięta brama. Moje doświadczenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym dowodzą, że to właśnie tam należy najpilniej podjąć działania na rzecz przywrócenia praworządności.
5: Satterwajte w czasie dwutygodniowej wizyty w Polsce rozmawiała z politykami, sędziami, prokuratorami i organizacjami pozarządowymi. W czerwcu przyszłego roku na podstawie jej wizyty ukaże się raport ONZ na temat stanu praworządności w Polsce. Bydgoszczanie w końcu będą mogli korzystać z roweru miejskiego. System nie działa od jesieni ubiegłego roku, bo przez wiele miesięcy miastu nie udawało się podpisać nowego kontraktu z operatorem. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
9: Bydgoski rower aglomeracyjny czwartej generacji w nowej odsłonie ma w końcu ruszyć najpóźniej 1 sierpnia, zapowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Wojciech Nalazek.
10: Procedura przetargowa się bardzo przedłużyła, natomiast mamy szczęśliwy finał. Podpisałem umowę z konsorcjum Orange Rowi. Rowery są już przygotowane, w tej chwili trwa uzgadnianie

0: Bez opadów jedynie na północno-zachodnich i północno-wschodnich krańcach. Na południu w centralnym pasie mogą natomiast pojawiać się burze. Na termometrach zobaczymy od 18 stopni na wschodzie do 24 na zachodzie.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu Tok FM, pierwszym radiu informacyjnym. W każdy czwartek i w każdy piątek o 23 w Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM oraz na dużych platformach typu Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Castro, itp. itd. Takich platform jest dużo po prostu. Tam również znajdą Państwo podcast Między Słowami. Zachęcam do obserwowania i zachęcam też do słuchania. Dzisiaj jedna z moich ulubionych rozmówczyń.
3: O, dziękuję.
2: Paola Roma, witaj.
3: Bonjurek, dzień dobry.
2: Bonjurek. My się spotykamy chyba już w sumie piąty raz, jakby tak popatrzeć, bo złapaliśmy się niedawno w Poznaniu.
3: Tak.
2: Na Next Feście. Emocje już opadły, bo ty tak wtedy byłaś też tak...
3: Oj, bardzo. Opadły, chociaż no, miałam dużo do przemyślenia w tamtej kwestii, bo koncert odbił się fajnym echem, widziałam i czułam, że się podobał bardzo ludziom, ale ja miałam takie jakieś poczucie, że kurczę, że jeszcze nie tego szukam i nie o to chodziło do końca i nie siadło parę rzeczy, tak metaforycznie powiem. Więc wzięłam to wszystko, co było na Next Fest w Poznaniu, dorobiłam do tego i poprawiłam to, co mi tam jeszcze nie pasowało. No i wystąpiliśmy ostatnio w warszawskim niebie z taką no naprawdę siłą podwójną i dopiero wtedy poczułam, że to jest to.
2: Że to jest to.
3: Mhm, tak.
2: To co takiego się stało, że poczułaś, że to jest to?
3: Właśnie gadaliśmy o tym przed wejściem na tą antenę dzisiaj, że ten świat po prostu pędzi. I ja jak zaczynam ignorować swój głos i intuicję, a zignorowałam go ewidentnie na parę dni przed tym koncertem, ponieważ no, wpadłam w wir promowania płyty, pracy. Byliśmy miesiąc przed premierą płyty z resztek z okazji tej właśnie płyty. Dzisiaj
2: się z tobą spotykam. Oczywiście. Tak.
3: I właśnie ja mam taką świętą zasadę, że dzień przed koncertem robię sobie wolny. Ja się jej trzymam odkąd koncertuję, czyli powiedzmy 7-8 lat. Jak ją kiedyś złamałam, no to mój głos był zdenerwowany. Ja byłam zdenerwowana. Jakoś nie mogę wtedy się w sobie osadzić. Wiem, że to brzmi bardzo tak enigmatycznie, ale jak się jest artystą, to naprawdę potrzeba przemyśleć i jeżeli się niesie taki ciężar emocjonalny w piosenkach, a nie śpiewa powiedzmy tylko rozrywkowo, to trzeba gdzieś w sobie te pokłady tego znaleźć. I ja zawsze ten dzień przed poświęcam na to, żeby je znaleźć, żeby iść na spacer, żeby w tym spacerze pomyśleć sobie, co ja chcę przekazać na tym koncercie, jaka jest moja misja. I nie znalazłam tego dnia przed tym koncertem i ja to bardzo mocno wtedy właśnie przed Poznaniem odczułam, bo biegłam na próbę, wstałam też, o, nauczka, no, mogłam pojechać tam dzień wcześniej, ale z okazji tego, że mam małego synka, pomyślałam sobie, a szkoda zabierać nam wspólnego dnia. No i postawiłam na ten czas z dzieckiem, a to wiązało się z tym, że musiałam wyjechać na koncert o 3 rano, a mój koncert tego samego dnia był o 22 z minutami.
2: O, rozjazd.
3: I po prostu organizm to czuje.
2: Tak.
3: Że prawie nie śpisz całą dobę. Ciężko być w pełni, full formie, jak nie śpisz całą dobę i masz małe dziecko.
2: No tak, a nawet
3: zignorowałam po prostu to.
2: No tak, a nawet jakbyś przyjechała na miejsce i nawet sobie zrobiła jakąś tam drzemkę, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy masz już ten koncert, prawda?
3: Jest, ja nawet nie da rady, próbowałam. Ten kortyzol jest tak wysoki, jak się długo nie, tak jakby nie koncertowało z nowym materiałem. To był pierwszy koncert prapremierowy nowej płyty. Ciśnienie na taki koncert, żeby wyszło najlepiej, dobrze i w ogóle miałam być może też, może odrobinę za duże. No i tak ten kortyzol był tak wielki, że ja 3 godziny z lewego boku na prawy w hotelu, z lewego na prawy, plus wywiady przed, po, pomiędzy. Nie zadbałam jakoś, to jest nauczka dla mnie na przyszłość, bardzo cenna lekcja, że jak ja mam koncert, to muszę po prostu zawsze na pierwszym miejscu stawiać swoją higienę pracy, swój głos. Czyli dzień przed nie umawiać żadnych wywiadów, nawet jak to jest mega ważne, bo to po prostu potem odbija się na mnie na scenie, jak ja występuję. Ja potrzebuję być w pełni skupiona, wiedzieć po co ja idę, po co wychodzę. No i w Warszawie udało mi się zachować tę kolejność. Czyli dzień przed poszłam na jeden wywiad faktycznie, bo był ważny, ale tylko jeden. 3/4 dnia miałam wolne, poszłam na lody, na kawę, poszłam na spacer, poszłam z synkiem do piaskownicy. Zrobiłam wszystko to, co pozwoliło mi się uziemić.

0: i wychodzę następnego dnia do klubu full rano. Pomiędzy biegałam też, bo to był dzień premiery mojej płyty, pomiędzy biegałam na wszystkie wywiady od 9 rano do 14, a od 14 miałam próby i o 21 występ. Więc to jest bardzo wymagający dzień, taki premierowy i koncertowy w jednym. I dałam radę z pełną świadomością, byłam w świetnej formie i czułam się świetnie i przede wszystkim miałam z tego przyjemność, a o to na końcu moim zdaniem chodzi.
1: No powinno.
0: No właśnie.
1: Ja bardzo żałuję, niestety nie mogłem być na koncercie, chociaż...
0: Żałuję, że ciebie nie było, bo nam wyszło naprawdę. Wyszło. Mogę szczerze powiedzieć, jestem zadowolona, a rzadko to mówię.
1: No niestety, sprawy rodzinne tutaj musiały zmienić nam plany. Mojej i mojej żony, bo rzeczywiście mieliśmy to właśnie w planach i bardzo chcieliśmy przyjść na twój koncert. Jak ty dzisiaj patrzysz na tę płytę właśnie z Resztek, bo to już jest trzecia. Pomijając epkę, którą jeszcze... Tak. Jest to trzecia płyta. Spotkaliśmy się najpierw w 2022 roku, kiedy wyszła twoja płyta Cholerne Pragnienie i to była rozmowa, pamiętam, która też we mnie mocno tak rezonowała.
0: Tak. Też pamiętam to uczucie po tej rozmowie. Byliśmy na podobnym etapie życia.
1: Tak, też. I pamiętam i polecam. Zresztą ona jest, proszę państwa, jest w naszym archiwum, jest w podcastach. Można jej posłuchać swoją drogą. To też takie chyba swoją drogą ciekawe odniesienie też, może też po latach. Ta płyta Cholerne Pragnienie, która była też taką, też w dużej mierze chyba taką płytą tak zwaną DIY, czyli taką zrób to sam, bo
0: tak.
1: Opowiadałaś, że sama zorganizowałaś sesję zdjęciową,
0: okładkę, wszystko
1: sama zrobiłaś.
0: Tak.
1: Potem płyta Ta, co płoni z miłości. To już rok 2024, o niej też rozmawialiśmy w radiu Tok FM. Mająca dwóch producentów, Jurka Zagórskiego i Roberta Krawczyka.
0: Tak jest.
1: No i mamy teraz płytę z Resztek, która ma wielu producentów.
0: Tak, można tak powiedzieć. Jak na płytę, to w sumie wielu.
1: Wielu.
0: Chociaż znam takie płyty, co wychodzą w tych czasach, że jak jest 10 piosenek, to jest 10 producentów.
1: Jasne.
0: Więc tak, ale wielu, bo ma aż 4 producentów.
1: Tak. Tak. Leon Krześniak,
0: Kuba Krupski.
1: Dreiskal. Tak.
0: I zespół Today Music, tak.
1: Czyli Jeremi Siejka, Brian Litkowiec, Jakub Laszuk, Krzysztof Junak.
0: Tak jest.
1: Szymon
0: taki
1: Mikla.
0: Taki team producencki, tak jakby, który nazywa się Today. Tak jest.
1: No to tu masz duży team.
0: Tak, tak, tak. I to był team na jedną piosenkę, luźne XXL z tej płyty. No, generalnie bardzo to było takie doświadczenie otwierające mnie, bo to ja sama zdecydowałam, że musimy spróbować, czy ja muszę i bardziej chcę niż muszę, bardziej chciałam, spróbować sięgnąć po jakąś nowość. Jakoś po tamtej płycie Ta, co płonie z miłości, miałam niedosyt of course koncertów, miałam niedosyt tego, ponieważ no, wydałam ją w 8 miesiącu ciąży z wielkim brzuszkiem.
1: Byłaś przecież, pamiętam, w ciąży jeszcze.
0: Tak jest, z takim brzuszkiem już konkretnym, więc chciałam po prostu tę płytę zrobić inaczej. Z takiego poczucia, że ja jestem inna na 100%. Urodziłam synka wspaniałego. On już ma teraz 2 latka i nad tą płytą pracowałam bez 2-3 miesięcy, 2 lata. Więc ja pracowałam z nim na rączkach właściwie, na piersi mi leżał i tworzyłam i pisałam piosenki. Mam multum filmików czy zapisków takich z archiwum prywatnej czeluści mojego telefonu, jak siedzimy przy pianinie i robimy to razem.
1: Skoro mówimy o telefonie, możesz odblokować i
0: oczywiście
1: powiedzieć, ile masz zdjęć w rolce,
0: oj,
1: u siebie w aparacie.
0: To ja zawsze wygrywam, to ja ci powiem.
1: Bo my rozmawialiśmy o tym parę miesięcy temu tutaj, jak się widzieliśmy w studiu. Jestem ciekaw...
0: No ja jeszcze nie poznałam, żeby ktoś miał więcej niż ja. To ci powiem. Proszę bardzo. Czekaj, gdzie to się sprawdza? A jest, biblioteka. 108 670 rzeczy, proszę.
1: 108 tysięcy.
0: 108 tysięcy.
1: Okej, bo jak się spotykaliśmy parę miesięcy temu, miałaś 99 104.
0: Zobacz.
1: Czyli 8 tysięcy natłukłaś.
0: 8 tysięcy natłukłam, a i tak kasuję, więc było dużo więcej. Bo teraz nauczyłam się trochę kasować, bo już mam dysk i tam zrzucam rzeczy z pracy i trochę, bo już mój telefon ledwo zipie.
1: No tak, opowiadałeś, że ty masz, mąż ci kupił, sprezentował ci taki maksymalny 1 terabajt.
0: Po prostu tok, jaki może być, tak.
1: Wow, bo Tak. Ja u siebie, no, znaczy ja też zakładam, że jasne, do pracy, do promocji, tak, pewnie tak, też przecież wykorzystujesz ten, wykorzystujesz telefon, bo ja mam tak na przykład u siebie, że na bieżąco robię, ale też to, co jest, wiem, że będzie niepotrzebne, kasuję po prostu.
0: No to jest
1: tak?
0: Super,
1: że...
0: ja się tego nie muszę nauczyć.
1: Tak, czyli też jak robisz czegoś zdjęcie, to robisz tam 20 ujęć i tak, i tak trzeba. Tak, okay, zawsze.
0: I potem tylko w samolocie kasuję, bo w samolocie na przykład jak lecimy na wakacje, no to synek zazwyczaj śpi. Ja mam jedną rękę wolną, bo na drugiej mi leży, więc jestem w takiej pozycji niewygodnej, nie mogę nawet po książkę sięgnąć ani nic, bo go wybudzę, więc jedyną rzeczą, którą zawsze mam w ręku i przy sobie, no bo tryb samolotowy trzeba wyłączyć, włączyć i tak dalej, trzeba porobić coś tam na tym telefonie w samolocie właśnie, to mam go w ręku, lewej dłoni i kasuję wtedy.
1: O, to w lewej dłoni, bo ty jesteś praworęczna czy leworęczna?
0: Nie, jestem praworęczna, ale na prawej zawsze zazwyczaj synek mój śpi, więc już się nauczyłam operować lewą. Już jestem oburącz.
1: Dobrze, proszę państwa. Zaczynamy powoli rozmawiać o płycie Zresztek Pauli Romy.
0: Tak.
1: To teraz trochę zasmakujemy sobie tej płyty.
0: Świetnie.
1: I teraz utwór Więcej czasu na miłość Pauli Romy z płyty Zresztek. A do naszej rozmowy wracamy za chwilę. A oczywiście przypominam państwu, że Paula Roma jest gościnią audycji Między Słowami.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne w audycji Między Słowami Paula Roma z płytą Z Resztek. Słuchaliśmy przed chwilą utworu pod tytułem Więcej Czasu na Miłość. To jest utwór, który otwiera właśnie płytę Z Resztek, która ukazała się 22 maja 2026 roku. Paula Roma jest gościnią audycji Między Słowami. Jak już twój synek ma 2 lata...
1: Tak jest.
0: On ci już coś komentuje? Twoją muzykę, twoją twórczość?
1: Bardzo. No, ma nawet swoją ulubioną piosenkę z tego albumu.
0: Którą?
1: To jest Życzenie o miłość. I on śpiewa zawsze rano, jak wstaje i zaczyna... On bardzo jest taki właśnie śpiewny i tańczący. I wstaje i on śpiewa właśnie życzenie. O, tak robi. Więc Życzenie o miłość jest na 100% jego favorite piosenką z tego albumu. I czuję, że po prostu... On już zna te piosenki, osłuchał się, był przy procesie tworzenia tych piosenek. Gdzieś to już w nim tak rezonuje, że jak ja mu to puszczam, a i Więcej Czasu na Miłość również też śpiewa. I on śpiewa tam, pójdę na siłkę, zrobię formę życia. I on to śpiewa tak, właśnie tak nieczysto robię, pójdę na siłkę, zrobię formę. On tak, ta fraza mu utknęła najbardziej. Więc faktycznie jestem... No, w dniu premiery miałam taki najpiękniejszy obrazek chyba mojego życia, szczerze powiem. No bo premiera ma to do siebie, że faktycznie jest dużo emocji. Taki tygiel... Ja chyba jestem za wrażliwa na taki natłok emocji i ja po prostu mam 0,5 godziny takiej ekstazy radości, a potem spadam bardzo nisko i potem jakoś tak się czuję taka przygnieciona, że za dużo, że naraz i jeszcze myślę, co mogłam zrobić lepiej, a potem znowu skaczę do góry, a potem znowu do dołu. No mój mąż twierdzi, że przez tydzień ciężko w ogóle ze mną kontakt nawiązać, jak ja wydaję album, zgadzam się z nim. Jest mi bardzo trudno, chociaż jestem w tym też pełna radości, żeby nie zabrzmiało, że ja się jakoś źle odnajduję. Tylko po prostu mówię szczerze, że to jest bardzo trudne do uniesienia emocjonalnie. No i wstaję rano, dzień premiery i mój synek wstaje ze mną, bez śpiochem, tak 8:09. Wstajemy razem i ja odpaliłam sobie, żeby tak celebrację uskutecznić w sypialni. Mam taki głośniczek mały na półce. Odpalam piosenkę Z Resztek, której on chyba najmniej jej słuchał i słyszał. I on wstał natychmiast z tego łóżka, zszedł, stanął przy tym głośniku i zaczął tak śpiewać, tańczyć, kołysać się na cały głos. I no mam to nagranie i tak sobie pomyślałam, no i po to właśnie, po to ja to wszystko robię, po to chyba moje życie po prostu też biegło. No taki obrazek, który myślę, no na pewno rodzice też bardzo z całego serca zrozumieją, że na pewno inni również, ale rodzice szczególnie, że no tworzysz często dla kariery, dla sukcesu, dla jakiegoś wyższego celu głębokiego. Często za takim pędem biegniesz, no bo i tak musisz biec, jak już zaczynasz pracę, to musisz biec, musisz mieć pieniądze, musisz coś jeść i to koło się cały czas pędzi. A jak powiesz sobie przez chwilę w tym obrazku stop, to jesteś szczęśliwym człowiekiem. I jak on stanął przy tym głośniku i zatańczył i zaśpiewał w dniu mojej premiery z takimi loczkami blond na głowie, to jest to.
0: Fajne. No. To ci gratuluję tego.
1: Dzięki.
0: Widzisz, tak opowiadałaś też o tych emocjach. Tak się nawet zastanawiałem przez moment, czy to nie jest też coś takiego pokroju, mówię o tym, co się dzieje przed premierą.
1: Tak.
0: Że to jest trochę jak takie Rise Fiber, że tylko tam są też może trochę inne emocje, że tam jest jakieś pewne też takie napięcie,
1: tak.
0: Czy zdążę na lotnisko, czy tam na dworze, tu tak, coś tam, tak, czy nie zaśpię tak, i tak dalej. I pytanie, ciekawi mnie tak, to, czy tutaj tak. Też było, jest jakaś podobna mieszanka, że to jest coś jak, nie że Rise Fiber, tylko nie wiem, premiere Fiber.
1: Jest coś takiego, moim zdaniem to jest. Nawet ciekawa jestem, czy ktoś określił ten termin. Może poszukam dzisiaj z ciekawości.
0: Premiere Fiber, od razu mówię.
1: No, psychologii, coś
0: ja
1: poszukam.
0: Ja wymyśliłem.
1: No to jak to trzeba to zaraz zapisać, wiesz.
0: Premiere
1: jeżeli
0: Fiber,
1: tego
0: poszło.
1: Nie ma. Poszło. No powiem ci, że no nie wiem, to jest moja trzecia duża premiera w moim życiu. Najbardziej świadoma na pewno, najdłużej przygotowana i najtrudniejsza w moim życiu, bo no nigdy nie miałam takiej zbitki, że z małym dzieciątkiem robiłam album. Więc to jest w ogóle inna praca i mimo, że mam dużo pomocy, mam wspaniałego męża, który się opiekuje wspaniale, mam moją mamę, mam nianię na kilka dni w tygodniu, to mimo wszystko to jest no, inne psychologicznie do uniesienia. I mi się wydaje, że jeszcze dodatkowo masz wywiady w dniu premierowym, nie możesz zaspać, się spóźnić. Ten budzik, który, ty się i tak budzisz przed budzikiem, bo ten kortyzol jest tak duży, że i tak to jest tak ten pociąg właśnie. Nie możesz zaspać, bo wiesz, że nie pojedziesz. No ja się spóźniłam pierwszy raz w mojej karierze na wejście na żywo do TV w tym roku. Hardkorowe przeżycie i nie chciałam bardzo zawieść, no ale właśnie przez bardzo przykry przypadek właśnie z dzieciątkiem rano, którego no, nie dało się przewidzieć, no ja tam po prostu nie mogłam dojechać. No więc jedyne, co mi zostało, to po prostu napisać, że jadę, ale że będę po prostu później, czy w ogóle da się jeszcze jakoś ulepić drugie wejście na żywo. Okazało się, że się da i weszłam, no ale poszłam przepraszać wydawców, wszystkich, no wiadomo, że ktoś może tego nie zrozumieć, albo pomyśleć, że ja to zrobiłam, nie wiem, no po prostu z olewczą, albo zaspałam, czy zapomniałam, a po prostu była sytuacja bardzo losowa, na szczęście dobrze się skończyła. No i to są właśnie takie premierowe sytuacje z małym dzieciątkiem, że czasami nie jesteś w stanie tego przewidzieć, czy w ogóle na żywo wejdziesz do tej telewizji.
0: Ale też pytanie, z całym szacunkiem, czy wtedy nastąpi koniec świata?
1: No myślę, na pewno
0: że...
1: nie.
0: Nie.
1: Bo myślę, ja odkąd mam dziecko, to wiem, że nie nastąpi koniec świata, jeśli ja nie wejdę na żywo. Naprawdę.
0: No a telewizje sobie dadzą radę. Coś tam przestawią, no coś tam się zmieni. Otóż tak. To. Zawsze otóż jest jakaś sytuacja, nie ma sytuacji bez wyjścia.
1: Oczywiście.
0: Myślę, że to też jest takie dość wyzwalające, bo ja tutaj na tej płycie... Mhm. Znajduję te takie też wyzwalające akcenty.
1: O, dużo takich jest. Ja w ogóle myślę, że ja jestem dużo bardziej wyzwolona na, właśnie z różnych aspektów takiego uciemiężania samej siebie na tym albumie. Ja myślę, że ten album mimo swej skoczności w wielu momentach i takiej jakiejś rytmiki radosnej trochę, pokazuje w warstwie lirycznej najwięcej takiej historii codziennej, jaką ja przeszłam przez 2 lata. Mianowicie mam na myśli to, że nie potrzebuję naprawdę słuchać doradców, że nie chcę tego robić, że mam tego dosyć, że idę wytyczoną naprawdę własną ścieżką od wielu lat i jeśli ona ma być trudniejsza, to ja świadomie takiej chcę i na nią się godzę. O tym jest ta płyta. O tym, że z tych resztek emocjonalnych ja i tak tam idę. Że z tych resztek po prostu już gdzie słyszę bardzo skrajne opinie, jak każdy artysta na swój temat, mimo że naprawdę mam bardzo silny charakter, no to i tak gdzieś niektóre do ciebie dochodzą, gdzieś tam zostawi coś, jakiś ślad. Ja słyszę...
0: Zawsze gdzieś to ukłucie przynajmniej zostanie. Się to.
1: Niektóre naprawdę przechodzą, luz, wchodzi, wychodzi, ale coś niektóre w sobie mają, że idziesz z tym do domu, pijesz to winko wieczorem czy kawę i sobie myślisz, kurde, może. No, ja bardzo często...
0: A możesz zdradzić, co to było na przykład?
1: No jasne. Przy tej płycie właśnie usłyszałam fajne rzeczy, bo oprócz naprawdę laurek przepięknych, wspaniałych, na przykład powiem jedną, taką super dobrą, co mi utkwiła i taką właśnie gorszą. Pierwsza dobra była taka, która mi utkwiła, że cytat, że Paula, przy tej płycie naprawdę jesteś widoczna, jest przełom i od lat widzę, że ciężko pracujesz i ta płyta daje ci bardzo dużą już widoczność. Już nie jesteś debiutantką, jesteś bardzo osadzona na scenie. Gratuluję ci. To we mnie bardzo zostało i zbudowało mnie, że warto było. No bo ta widoczność w muzyce, w branży i tak. W ogóle na scenie jako artystka, no trzeba niestety czasem trochę zawalczyć właśnie. A druga sprawa, ta smutniejsza, to było coś takiego, że ciągle niedoceniona, ciągle za mało cię widać, ciągle za mało. I ja sobie myślę, weszłam z tym do domu i sobie myślę, no faktycznie, no mam czasem takie myśli, że może za mało. A potem dochodzi do mnie ta druga część Pauli, ta z resztek, która mówi, spokojnie, no jesteś dokładnie w tym miejscu, w których być może masz być. Że nie rozwalisz głową ściany, jeśli ktoś cię gdzieś nie chce wpuścić.
0: A może nie też masz... dla siebie jesteś wystarczająco zauważalna?
1: Of course, no ja na pewno szczerze powiem, że jestem. Ja naprawdę... Zawsze mam takie poczucie, że może być coś delikatnie lepiej, ale czy ja bym chciała na tym etapie życia, wiesz, po prostu wymyśleć swój sukces inaczej? Nie, to jest moja droga. Dziecko daje też takie poczucie, znowu powiem to słowo, uziemienia tu i teraz. Dziecko daje takie poczucie, że możesz mieć sukces, mój tata tak często mówi, ale jedz go małymi łyżkami. Lepiej smakuje. I ja od lat tę dewizę mojego taty podtrzymuję. I dla mnie sukcesem jest to, że ja konsekwentnie przez lata żyję sobie z muzyki, nie muszę chodzić do innej pracy, że mam wspaniałych ludzi wokół siebie, mam też bardzo fajnie poukładane życie prywatne, co często nie idzie w zgodzie z branżą muzyczną, przyznaję. Więc dla mnie to jest sukcesem. Dla mnie sukcesem są rzeczy, które mam wrażenie, że w tych czasach dla ludzi są czymś, co nie jest nazywane sukcesem i jest zbyt łatwe dla ludzi. Sukcesem dla ludzi są jakieś rzeczy wielkie, a ja śpiewam w piosence Gonił jak zły takie zdanie, że to wszystko, co piękne, jest dla mnie bezcenne. I bardzo dużo o tym jest na tym albumie.
0: Utwór swoją drogą z Michałem Lange.
1: Tak jest.
0: Bo
1: tak
0: na
1: jest.
0: Tej płycie są goście, ale teraz posłuchamy gościni. I Pauli Romy oczywiście.
1: Tak.
0: W utworze Przyznaję się przypominamy z płyty Z resztek, która już jest dostępna i polecam ją Państwu. Więc po utworze Przyznaję się wracamy do rozmowy z Paulą Romą. Różek.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Audycja Między Słowami, a w niej Paula Roma z płytą Z Resztek. Przed chwilą słuchaliśmy utworu pod tytułem Przyznaję się z gościnnym udziałem Sarsy. To nie jedyna gościni. Będziemy jeszcze słuchać jeszcze jednej.
1: Tak jest.
0: Przed chwilą też Paula Roma wspominała o Michale Lange. Michał Lange skąd się wziął?
1: Michał Lange u mnie wziął się z tego, że szukałam męskiego głosu do męskiej opowieści, bo piosenka Gonię jak zły opowiada jest najbardziej storytellingowa z tej płyty.
0: Tak.
1: I tak sobie pomyślałam, skoro ja napisałam o gościu, który goni jak ślepy za tą kasą i nazwałam ten numer Gonił jak zły i o tym jest ta historia, że bierze kredyt, że traci rodzinę, dzieci, znajomych, wszystko po drodze, tylko po to, żeby być na maksa po prostu kąpany w złocie.
0: Tak, ale to co, chciałby też poznać cenę czegoś, co bez ceny jest.
1: Tak jest. No. Chciałby poznać i bardzo by chciał. Tak. Chciałbym mieć wszystko, tak naprawdę go nie tylko za kasą. No i pomyślałam sobie, no nie mogę zaśpiewać tego sama. Musi być jakiś facet w tej historii, no bo jego oczyma trzeba opowiedzieć tę historię. To nie jest kobieca historia. To jest właśnie to, że wtedy poczułam, że muszę poszukać duetu. No i zadzwoniłam w kilka miejsc. Miałam kilku, przyznaję, kilku pretendentów do tego fita, czyli duetu i pierwszy no nie mógł się zdecydować, bo brakło czasu, drugi się zgodził, a potem się okazało, że mnie wystawił i nie przyszedł do studia bardzo nieładnie i trzymał mnie kilka miesięcy, ale nie powiem kto to, bo lubię też jego muzykę, lubię go jako artystę, ale no zachował się po prostu nie fair, nieładnie. Bo powiedział, że nagra, tak, ja czekałam, przestawiałam studio przez wiele miesięcy i pewnego dnia napisał, cytuję, ta piosenka już mi się odpodobała i sorry, ale już nie przyjdę.
0: O. Albo słyszałem podobną historię,
1: okay.
0: albo ją od ciebie słyszałem. Ale okay. Nie zdradzamy.
1: I czekasz kilka miesięcy i po prostu nagle, no. Więc potem stwierdziłam, że już poszukam kogoś, komu się chce i ktoś, kto ma radość i ktoś, kto będzie miał fan z tego, a nie, że ktoś będzie po prostu, ja będę musiała kogoś błagać, że tak powiem. Więc odpaliłam Instagram, i zobaczyłam, przez przypadek wjadłam śniadanie, chyba i scrollowałam jakoś w samotności w kawiarni i zobaczyłam, że Michał Lange wydał super piosenkę i jest na ficie u PZ-a, rapera, a ja bardzo lubię PZ-a i też bardzo lubię Michała Lange, ponieważ on dostał Fryderyka za album Ideal, Rosalie i zrobił wiele pięknych takich właśnie soulowo fajnych ruchów w swojej karierze, jako producent przede wszystkim.
0: No i Kasia Linz, wiersz ostatni, ta pierwsza polskojęzyczna płyta Kasi Linz była zrobiona właśnie też razem z Michałem Langą, wtedy był w zespole też.
1: Oczywiście. I on jest bardzo też zdolnym muzykiem, nie tylko producentem, no i świetnie śpiewa, to też trzeba przyznać. I ja pomyślałam, kurczę, dawno go nie widziałam, a znamy się tam sprzed lat. Dawno o nim nie słyszałam, dzwonię. Zadzwoniłam, Michał za 10 minut nagrał mi gotową zwrotkę. 10 minut.
0: 10 minut.
1: Serio mówię, nie wymyślam. 10 minut, ja mam gotową zwrotkę takiej demówki na głosówce nagranej na moim Instagramie.
0: A, proszę.
1: Więc tak mu się podobało, że najwyraźniej chyba, tak mu się podobało.
0: Ani że czekanie parę miesięcy.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Że od razu po prostu to poszło. No.
0: Wow. Są różne emocje też tutaj, albo też różne historie.
1: Tak.
0: Bo tak, bo z jednej strony ta płyta jest też między innymi o tym właśnie takim wyzwoleniu, o tym jakimś takim pewnym buncie.
1: Tak.
0: Ale z drugiej strony jest też odpuszczenie.
1: Tak.
0: Też taka akceptacja siebie.
1: Tak.
0: Przyznanie się do słabości. No, utwór przyznaje się.
1: No, tak? Lubię też ten tak tekst. Tak, tak.
0: Właśnie jakieś takie życie w zgodzie ze sobą. Więc
1: o czym to jest, tak?
0: Nie, ale właśnie, no mówię, chodzi mi o to, że tutaj jest dużo też takiego odpuszczenia po prostu.
1: Bo to jest zapis po prostu mojej drogi przez ostatnie 2 lata. To jest zapis, nie wybrałam jednej emocji, wokół której piszę piosenki, tylko wybrałam, jakby rodzę dziecko 2 lata temu, zaczynam nową rzeczywistość, odnajduję się w niej, ale wciąż mam skrawki siebie, resztki, dlatego nazwałam tę płytę też z resztek, no bo dalej jestem tą Paulą Romą sprzed poprzednich płyt, ale już jestem zupełnie inna i mam inne priorytety, inaczej kładam dzień, inaczej w ogóle śpiewam, inaczej dla mnie to ja nawet piszę inaczej. Niesamowite to jest.
0: To znaczy, jak piszesz inaczej?
1: Bardziej wprost. W ogóle nie chowam się za metaforą.
0: Taniec metafor nie.
1: Lubię bardzo metaforę. Jest sporo tu metafor. Mhm. Dużo szlagwortów, takich zdań, które po prostu używamy, rzucamy je, są niedocenione, jak właśnie na przykład gonił jak zły. Kocham takie szlagworty
0: tak.
1: W polskim języku. i jestem uważna na słowo bardzo na tej płycie, ale piszę bardziej wprost. No na mojej poprzedniej płycie nie miałabym odwagi wrzucić zdania: pójdę na siłkę, zrobię formę życia. No w życiu. To w ogóle nie była Paula Roma. To by musiało być: i wielkim susem wkraczam na siłownię. Na miejsce, wiesz, o to, rozumiesz, o co chodzi? Że jest taka różnica, że ja sięgnęłam trochę po mowę uliczną, takie właśnie wrzutki jak siłka, żeby po prostu trochę odciążyć tą lirykę i pokazać naturalną moją zmianę.
0: Ale sama widzisz, jak twój synek właśnie tak śpiewa ten, właśnie ten fragment.
1: Dokładnie ten.
0: Tak sobie pomyślałem, że przecież dzieci są bezpośrednie, walą prosto z mostu. Tak. Kurtuazja w ogóle
1: nie ma.
0: Nie ma. Że jest tutaj po prostu szczerość do bólu.
1: Tak.
0: I też no to jest to właśnie. Pójdę na siłkę, zrobię formę życia po prostu, tak?
1: Tak. I po prostu ten zapis, o którym mówisz, ta zbitka emocji, ona właśnie miota mną, szasta. Od 2 lat. No bo ja siebie poznaję w nowej roli. I to nie jest linearne, to nie jest liniowe. To jest tak, że rodzisz, wchodzisz do domu, jest połóg, ja miałam bardzo trudny połóg, bardzo trudno dochodziłam do siebie, bardzo długo. Potem stajesz na nogi i jesteś w nowym życiu, jakby, ale wciąż tym samym. To bardzo ciekawe.
0: Swoją drogą właśnie też kilka miesięcy temu, jak tutaj byłaś, bo się też pytałem ciebie, co zmienia ciąża, to pamiętam, tak, że wtedy też powiedziałaś, że nagle okazuje się, że w dużo krótszym czasie da się coś zrobić.
1: Płyta też jest tego zapisem. Ja w ogóle zrobiłam minimum 2 płyty przez te 2 lata. Tylko tak wiele utworów mi się nie podobało, że wyrzuciłam je do kosza. Nawet ich nie oddałam.
0: A może do szuflady lepiej?
1: Nie, po prostu wyrzuciłam. Bez sentymentu. Pamiętam, nie chcę, niech pamiętać, skasowałam, kasacja.
0: Nic, nie ma śladu.
1: Nie ma śladu tych 8, powiedzmy. Takie 2 zostawiłam, które gdzieś miały w sobie jakiś błysk. Ale resztę rzeczy, no nawet nie chcę do nich wracać, więcej wykasowałam. Ja nigdy nie byłam tak płodna artystycznie, jak przez ostatnie 2 lata. Napisałam multum piosenek dla siebie. Wybrałam te, które opisują moją drogę najbardziej trafnie i moją historię, i punktem wyjścia na 100% była liryka tych rzeczy. Czyli żeby to było spójne z tym, kim ja jestem, ale napisałam też multum rzeczy dla innych artystów w tym roku. Na przykład reprezentantka Eurowizji Junior Marianka Kłos, Brightest Light. Jestem współautorem tej piosenki. Wiesz, jakie to jest super uczucie, jak wiesz, odpalasz telewizor i czytam internet, bo to wiadomo, na różnych kanałach Eurovision nadaje i widzisz pod tym wszystkim, że jest autor Paula Roma i w ogóle, tak, no to jest super uczucie.
0: Ale ty mówiłaś też parę miesięcy temu właśnie też, tak, o tym, że ty piszesz też dla kilku innych artystów, że tam cię chronią, tam te NDA różne, że tam nie możesz też,
1: tak,
0: o tym
1: takie
0: mówić.
1: Takie, co jeszcze nie zostały nie wyszły, to nie mogę, ale takie, co wyszły, to śmiało mogę. I można, z dumą się tym chwalę, bo uważam, że droga takiego mojego rozwoju to jest, takiego w ogóle, że ktoś, jakiś inny artysta ze swoją inną wrażliwością, przepiękną, ale inną, chce powierzyć mojej wrażliwości przepuszczenie jego emocji na tekst. Niesamowite to jest dla mnie teraz. No i bardzo dużo napisałam, na przykład współtworzyłam też wszystkie finałowe piosenki Voice of Kids i Voice of Adults chyba, bo tam nie senior, tylko ten taki dorośli.
0: Po prostu Voice of Poland,
1: o,
0: tak?
1: Wtedy to się tak nazywa. I współtworzyłam te wszystkie piosenki. Każda piosenka, która była w finale, wyszła spod mojego pióra. I tak sobie myślę, wow, i byłam na tym finale, słuchać tych piosenek. I to, puenta jest taka, że historia w moim przypadku zatacza taki pełny krąg. Bo ja 11 lat temu byłam w Voice of Poland i tam się zaczęła moja przygoda i byłam ćwierćfinalistką tego programu i od tamtej pory zaczęłam myśleć, będę śpiewać. A 11 lat później siedzę na widowni jako współautor wszystkich finałowych piosenek i myślę sobie, nieźle, nieźle.
0: Bardzo ci tego zazdroszczę, bo jak sobie właśnie też, czy jak się przygotowuję do nagrań, do właśnie do rozmów, czy po prostu też jak słucham muzyki, tak też prywatnie i sobie wchodzę też w te teksty,
1: tak,
0: to bardzo też ci tak zazdroszczę, myślę sobie, kurczę, tak bym chciał umieć pisać w ogóle, wiesz, teksty piosenek, no nie? Bo to jest, uważam, naprawdę coś fantastycznego. Ale to kto prawda wie, może po prostu trzeba usiąść i po prostu ćwiczyć.
1: Ćwiczyć, trzeba ćwiczyć. Ja mam multum tekstów, które są naprawdę bardzo złe. Multum. Mam multum pomysłów i historii, których jeszcze do dzisiaj nie umiem także uchwycić. Bardzo bym chciała, synku, napisać piosenkę o tym, co ja czuję, ale w ogóle nie potrafię, dlatego na tej płycie nie ma o nim piosenki i szykuję się, nie ukrywam, i szukam jej na następny album, ale jeszcze jej nie znalazłam, więc to nie jest takie proste. To myślę, że, nie wiem, ja traktuję to, ja czuję, że naprawdę urodziłam się, żeby tworzyć, jakkolwiek to górnolotnie brzmi. czuję to. I czuję się taką... Naprawdę od wielu lat bałam się użyć słowa, że jestem artystką. I zawsze mówiłam, że... Nawet to było ciekawe, że ja kasowałam, jak dostawałam takie z jakichś festiwali do akceptu plakaty, gdzie były napisane Paula Roma, artystka i w ogóle, to na początku mojej drogi ja mówię, wykasujcie, wiecie, wykasujcie, bo artystą to jest ktoś wielki, a ja jestem wokalistką, autorką tekstów, kompozytorką i kasowałam to słowo artystka.
0: To kiedy zostałaś artystką?
1: W mojej głowie przez wiele lat to w ogóle nie było jakoś tak mi bliskie i nie czułam się nią. I no właśnie gdzieś odkąd też zostałam mamą, odkąd ta płyta wyszła, w sensie w mojej głowie została, odkąd ją zaczynam tworzyć, z pełną świadomością czuję się całą sobą artystką. I to jest największa przemiana w moim życiu, jaka w ogóle została dokonana.
0: Super.
1: No i tak myślę sobie, że dużo musiało wody upłynąć w mojej karierze, bo to jest 6. rok Pauli Romy, żebym zrozumiała, że to, co tworzę, jest pewnego rodzaju naprawdę sztuką, a nie tylko piosenką. I czuję, że to ma takie przełożenie na to, jak ja nawet stąpam po świecie, jakkolwiek znowu by to nie brzmiało. Po prostu czuję, że jestem w pełni sobą i że ja zaakceptowałam tę drogę, że jestem jakimś przekaźnikiem emocji, których nie do końca może każdy ma możliwość poczuć, że to ja jestem.
0: Chociaż w ogóle jak myślę też o płycie Z resztek, to jest płyta w sumie też taka najbardziej przebojowa.
1: Tak mi się wydaje, bo pierwszy rok szukania tej płyty to było szukanie popowego hita. I tego też się nie boję przyznać. I mówię o tym w wielu wywiadach w ogóle, że miałam też dużo trochę takiego nacisku z różnych stron, żeby wyjść trochę do mainstreamu i poszukać popowej piosenki, że słyszałam bardzo dużo takich zdań, że mam potencjał, że umiem pisać dla innych popowe hity, to dlaczego nie napiszesz sobie dla siebie?
0: Tak.
1: Nie? Tak logika podpowiada ludziom. A to nie jest takie proste, bo piosenka, za piosenką stoi człowiek. I ten, co pisze, ale też ten, co wykonuje. Za prawdziwym sukcesem piosenki stoi wiele czynników, a nie tylko to, że ktoś ją po prostu zaśpiewa. Ludzie o tym zapominają. Żeby, moim zdaniem, żeby ten sukces był uczciwy, to ty musisz czuć tę piosenkę. Żeby to było takie, że możesz porwać tłum i wyjść na wywiad i się uśmiechać i czuć, że to jest twoja popowa piosenka i jesteś na liście przebojów najwyżej, ale że się cieszyć z tego, to musi być z tobą tożsame. Mhm. A ze mną to po prostu gdzieś po drodze jeszcze nie było. I próbowałam, na przykład Nie Wypada jest takim przykładem, bo to był pierwszy singiel celowany bardzo mocno do popowego radia. I jak ja się nie dostałam wtedy do tego popowego radia, bo wiadomo, były badania, były próby i dostałam po prostu wiadomość, że nie. I to nie była pierwsza moja próba, muszę przyznać szczerze, też do dużego mainstreamowego radia z tą płytą. Było ich wiele. Kilka
0: wiele.
1: Na pewno. Mhm. I było dużo takich podobnych historii, że po prostu nie. Po prostu nie.
0: A teraz z którymś utworem udało ci się przebić do tego radia?
1: Nie.
0: Nie.
1: I myślę, że po prostu to nie była na tamten moment moja historia. To nie była moja droga. I to Nie Wypada sprawiło, puentując, że ja się pogodziłam na maksa z tym, że ta płyta musi być o czymś innym, skoro pewne drzwi są dla mnie zamknięte, to dlaczego mam jakby iść w coś, czego ja nie do końca czuję.
0: Tak, może kiedy indziej się po prostu też otworzą w innych okolicznościach.
1: Myślę w ogóle, że w moim przypadku, jeśli chodzi o takiego, bo jak pytałeś się ostatnio mnie, co ja tak słyszę i mnie tam uwierało. Właśnie tego, że ja bardzo dużo słyszę to zdanie od wielu osób i z branży, powiedzmy, muzycznej, że ja potrzebuję jednego dobrego popowego hita. No oczywiście, żeby być bardziej widocznym, żeby wyjść do mainstreamu tak zwanego, no taki hit by się przydał. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, ci najwięksi, takie najfajniejsze hity, one nie są tak wyciśnięte siłowo. To są piosenki, które tworzą się naturalnie z potrzeby artysty.
0: Swoją drogą, sam tytuł też Z resztek.
1: Tak.
0: I można na różne sposoby sobie go też przetłumaczyć, no bo tak, z jednej strony jest to menu takie, gdzie jest na śniadanie, na obiad i na kolację.
1: Serwowane są piosenki.
0: Serwowane tak. Są piosenki i że Z resztek to jest też takie twórcze, też takie, myślę, też kombinowanie, bo mi się też to kojarzy z gotowaniem.
1: I z odpadkami.
0: Z odpadka, mhm, tak.
1: Tak miało się kojarzyć. No, tak.
0: Z drugiej strony, no przecież też padają tutaj w utworze zresztą z resztek takie dość mocne słowa, choć chwilami w roku upadamy, boli cholernie, twoje strzały lecą prosto w serce. Pytam, jak ci wybaczyć mam, gdy moja rana tak rozdarta jest na części pierwsze. Jak to się stało nam? Zbyt dużo padło zdań, teraz zbieram siebie, całą siebie z resztek.
1: Tak, tak. Tak, no to jest zapis jakiegoś tam kryzysu po drodze. Takiego właśnie, gdzie zastanawiasz się, czy coś jeszcze zostało.
0: Ale pada też na tej płycie bardzo ważne właśnie zdanie, to opowieść o resztkach, co ostatkiem sił dają nowy początek.
1: Tak jest, tak uważam. Uważam, że każdy koniec niesie w sobie jakieś nowe światło. Czy to jest koniec i zmiana pracy, czy to jest koniec miłości, czy to jest koniec przyjaźni, czy to jest chociażby koniec albumu. Ja już wiem, że bo skoro wydałam ten album i coś się skończyło, że za chwilę zacznie się nowe. Głęboko w to wierzę, że koniec to łagodny, nowy początek i o tym jest ten album.
0: Ja państwu gorąco polecam płytę z resztek Pauli Romy. My też zresztą o też niektórych utworach rozmawialiśmy parę miesięcy wcześniej, też między innymi o utworze Już nigdy nie spojrzę na morze, bo to też jest przecież utwór o pożegnaniu, o końcu jakimś też przecież,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc też gorąco państwu polecam. Na koniec audycji między słowami jeszcze utwory Robisz mi w głowie ogień z Katią. No i ten utwór z resztek, który przed chwilą zacytowałem.
1: Tak.
0: Paula, czego ci życzyć?
1: Nowego albumu, słuchaj.
0: Nowego?
1: Tak jest. Tak, już jestem myślami w nowym, tak. Mam już kilka utworów na nowy album.
0: Wow, podziwiam.
1: Myślę, że też jakiejś fajnej nowej drogi, ponieważ moja historia z akurat z wytwórnią, w której byłam przez ostatnie 6 lat, z tym albumem dobiega końca. Więc też.
0: Jest kontrakt na 3 płyty po prostu.
1: Tak jest, tak jest. I to jest ta trzecia płyta. I wiele się nauczyłam i myślę, że można mi życzyć po prostu nowej nauki w jakimś nowym miejscu. Czy to będzie na swoim, czy to będzie w nowej wytwórni, tego nie wiem jeszcze. Ale mam kilka propozycji i postanawiam je po prostu dobrze rozważyć.
0: To życzę ci dobrych początków.
1: Dziękuję. Właśnie piękne, piękne życzenie.
0: Paula Roma była gościnią audycji Między Słowami. Bardzo ci dziękuję
1: bardzo
0: za to spotkanie.
1: Dziękuję.
0: Polecam państwu jeszcze raz płytę z resztek. Przypominam, żegnamy się utworami Robisz mi w głowie ogień. Taki sexy. Z Dreiskalem zresztą zrobiony. Tak. I utwór z resztek, czyli utwór tytułowy. Kamil Wróblewski, kłaniam się państwu nisko. Paula, jeszcze raz ci też gorąco dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka. A przypominam, audycja Między Słowami w czwartki i piątki o 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze w podcastach TOK FM na tokfm.pl, w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na Spotify, Apple Podcasts i innych dużych platformach z podcastami. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W tym odcinku podcastu Tajemnice Kościoła będziemy rozmawiać o celibacie.
2: Prawie 80% księży chciałoby mieć rodzinę. Pierwszy papież, święty Piotr, miał żonę. Księża tworzą związki z kobietami, ale tworzą je również z mężczyznami. Właściwie polityka jest taka, że rób co chcesz, byleby nikt się nie dowiedział o tym.
1: Tajemnice Kościoła w aplikacji TOK FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Donald Trump spotkał się ze swoimi doradcami. Nadal nie podjął decyzji w sprawie Iranu. Polska rozdysponuje 103 miliardy z programu SAFE. Jutro podpisanie ostatnich umów. Najstarsze Polskie Muzeum Kinematograficzne przygotowało jubileuszową wystawę. Co na niej zobaczymy, o tym powiemy na koniec. Minęła północ, jest sobota, 30 maja. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w kwestii porozumienia z Iranem, pisze New York Times, powołując się na urzędnika z administracji prezydenta. Jak podał dziennik, zapowiadane przez Trumpa spotkanie z doradcami w Situation Room, podczas którego taka decyzja miała zapaść, trwało około 2 godzin. Finalnie jednak Trump nie podjął żadnych konkretnych kroków. Według dziennika administracja uważa, że jest bliska porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje na pewne tematy, na tym na temat odmrożenia funduszy dla Irańczyków. O tym, że porozumienie nie zostało jeszcze zawarte, mówili też przedstawiciele MSZ Iranu. Sam Trump jak dotąd nie odniósł się do sprawy. Dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski, poinformował rzecznik dowództwa wojskowego NATO Martin O'Donnell. Bezzałogowiec dziś rano wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku w mieście Gałacz. 2 osoby zostały lekko ranne, a mieszkańców budynku ewakuowano. Rumuńskie siły zbrojne poderwały 2 myśliwce F-16 i śmigłowiec. To najpoważniejszy taki incydent na terytorium Rumunii od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Rozbudowa rosyjskiej infrastruktury radioelektronicznej w obwodzie królewieckim to duże wyzwanie dla państw basenu Morza Bałtyckiego. O tym elemencie rosyjskiej wojny hybrydowej mówił w Sopocie szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
4: To jest poważny problem. To nie tylko instalacje w okręgu królewieckim. I zakłócanie i też nadawanie fałszywych sygnałów, co może być bardzo niebezpieczne. Rosjanie robią to także ze statków na wodach międzynarodowych. Pokazują tym samym, gdzie mają prawo międzynarodowe czy dobre obyczaje.
3: Zdaniem szefa MSZ-u takie działanie Rosjan przyniesie skutek odwrotny do spodziewanego.
4: Bo my wszyscy musimy przedsięwziąć działania obronne. I stąd między innymi powstaje w Trójmieście Centrum Odporności Działania na Rzecz Bezpieczeństwa na Bałtyku. Podobne centra tworzą inne państwa. Zacieśniamy współpracę po to, aby tego typu zagrożeniom zapobiegać.
3: Sikorski spotkał się wczoraj w Sopocie z przedstawicielami Rady Państwa Morza Bałtyckiego. Było to ostatnie posiedzenie pod przewodnictwem naszego kraju. Prezydencję przejęła teraz Islandia. 59 umów zostanie podpisanych do dziś w ramach programu SAFE, poinformowała pełnomocniczka rządu do spraw tego programu Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Jak przekazała, w większości są to całkiem nowe umowy, a nie aneksy do już istniejących. W sumie zakontraktowane zostaną 103 miliardy złotych. Pierwsze umowy podpisano w czwartek. Według unijnego rozporządzenia termin na zatwierdzenie wszystkich kontraktów upływa właśnie dziś. Kolejne miesiące powodzianie z ziemi kłodzkiej czekają na wykup ich zniszczonych domów. Chodzi o niecałe 40 rodzin, dla których nie starczyło pieniędzy w pierwotnym programie wykupów. Pod koniec marca prezydent podpisał zmianę ustawy o przedłużeniu tych wykupów, ale jak mówią mieszkańcy, nic się dotychczas nie zmieniło. Sejmowa Komisja Finansów Publicznych musi zaakceptować jeszcze zmiany w planie finansowym Wód Polskich, ale taki wniosek z Ministerstwa Infrastruktury do dzisiaj nie wpłynął. To niedopuszczalna zwłoka, mówi pani Alicja z Kłodzka.
5: Żenujące. No jak długo można żyć w zawieszeniu?
6: Cała procedura jest niestety skomplikowana.
3: I może potrwać jeszcze kilka tygodni, odpowiada rzecznik Wód Polskich Filip Szatanik. W Muzeum Kinematografii w Łodzi można już oglądać wystawę 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii, bo właśnie taki jubileusz świętuje w tym roku placówka. To najstarsze takie muzeum w kraju, a w jego siedzibie, czyli Pałacu Scheiblera, kręcona była m.in. Ziemia Obiecana Andrzeja Wajdy. A o wystawie opowie Bartosz Kądziołka.
7: Na wystawę składa się 40 eksponatów wybranych przez 40 osób ze świata filmu, ale nie tylko, spośród 90 tysięcy obiektów z kolekcji muzeum, mówi dyrektor placówki Marzena Bomanowska.
8: Krzysztof Zanussi, Ewa Puszczyńska, Daniel Olbrychski, Anna Nechrebecka, Alan Starski.
7: Najwięcej eksponatów związanych jest z Andrzejem Wajdą, roztrzaskana figura Chrystusa z popiołu i diamentu, scenopis Panien z Wilka czy prywatna kamera należąca do reżysera.
8: Żeby wiedzieć, na czym polega ten indywidualny wybór, powstała również audiowersja tej wystawy. To znaczy, chodząc po wystawie, można odsłuchać uzasadnień, dlaczego akurat ten obiekt jest mi drogi, dlaczego akurat ten eksponat wyciągnęliśmy dla danej osoby z magazynu.
7: Wystawa potrwać ma do końca roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze prognoza pogody. To będzie pochmurna i deszczowa sobota. W wielu miejscach w kraju mogą pojawić się również burze. Temperatura osiągnie maksymalnie od 18 stopni na wschodzie przez 21 w centrum do 24 na zachodzie.
0: TOK FM. Na każdy

złotymi łańcuchami. Po drugiej stronie rysunku transparencik, protest naukowców. Bryły mówią, wzięliby się do uczciwej roboty. No i tak to rzeczywiście wygląda. Takich absurdalnych reakcji społecznych na ważne protesty albo w ważnych sprawach jest w Polsce wiele. Na ogół jakoś tak się dziwnie składa, że lud się szczególnie burzy, kiedy chyba najbardziej upośledzona polska grupa społeczna, jaką są wykształciuchy, jajogłowi, inteligenci, artyści, twórcy, krótko mówiąc, ludzie myślący i tworzący, upominają się o jakieś zupełnie elementarne prawa. No, i drugi taki przypadek to prawo do jakiejkolwiek sensownej emerytury, z której można by było jakkolwiek przetrwać. Dziś w Superekspresie doskonały przykład tej jazdy na jajogłowych, na wykształciuchów i tak dalej. Nie chcemy płacić na gwiazdy, mówią Tomasz Ludziński, 46 lat, fotograf z Podlasia, i pan Eugeniusz, 78 lat, emeryt z Białegostoku. Rząd chce pomóc ubogim, pisze ubogim artystom, pisze Super Express, i dopłacać do ich składek na ZUS, aby mogli skorzystać z opieki medycznej i odkładali na emeryturę. Polacy, z którymi rozmawiamy, nie są tym zachwyceni. Dlaczego mamy płacić na składki gwiazdorów? No, może w takiej prostej sprawie warto uporządkować. Nie na gwiazdorów. Na tych, którzy artystów, którzy zarabiają grosze na umowach o dzieło. Te wielkie gwiazdy, które nieustannie słyszymy, jakie są biedne, bo dostaną 6 zł emerytury, a zarabiały miliony, nie dostaną tych państwowych emerytów, które proponuje minister kultury, bo miały szansę se odłożyć. To nie jest ta ustawa, przeciwko której panowie Tomasz i pan Eugeniusz, pytani przez reporterów Superekspresu, protestują. To jest kompletnie inna ustawa. Inne ciekawe rzeczy, które można dziś przeczytać w gazetach, to właśnie protest, tak, protest w obronie szpitala w Lesku pod Sejmem w Warszawie. Już tym razem 6 tysięcy podpisów przywieźli protestujący, którzy czekają na Donalda Tuska. Pan premier złożył w kampanii wyborczej obietnicę, że szpital w Lesku przetrwa, a wygląda na to, że nie przetrwa. Pisze o tym Gazeta Polska codziennie. Warto na to zwrócić uwagę, na te dwa fakty zwrócić uwagę. Ponieważ po pierwsze, jak się coś obiecuje, warto dotrzymywać. I w ogóle istnienie szpitala powiatowego jest ważną wartością, zwłaszcza w takiej krainie jak Bieszczady. Ale nie tylko w tym jest problem. Problem jest w tym, że kiedy się łamie takie obietnice, to dostarcza się fantastycznego, kalorycznego paliwa własnym przeciwnikom. Naprawdę myślę, że gdyby udało się zakończyć pani ministrze zdrowia, albo panu premierowi, albo któremuś innemu ważnemu urzędnikowi, tę brazylijską nowelę ze szpitalem w Lesku w roli głównej, obecna koalicja miałaby się bez porównania lepiej i szanse na rządzenie po wyborach byłyby bez porównania większe, bo te paliwa naprawdę działają. I proszę nie mówić, że nie ma pieniędzy i tak dalej, bo skoro rząd ma 1,5 miliarda na wyrzucenie w błoto co miesiąc, żeby Polacy mogli jeździć sobie na majówki i tak dalej, to myślę, że te parę groszy na uratowanie powiatowego szpitala też mogliby mieć. A jak tego nie starczy, to polecam wszystkim Tygodnik Warszawa, dodatek do Gazety Wyborczej.
który opisuje, jak policja

0: politycy Koalicji Obywatelskiej i PSL-u rozsiedli się w kolejach mazowieckich samorządowej spółce. Różne osoby można tam znaleźć, między innymi Agnieszkę Gierzyńską-Kierwińską, żonę pana ministra, która uzasadniając swoją obecność w spółce mówi: wiem, jak napisać wniosek o finansowanie Unii Europejskiej i jak go poprowadzić. Ta wiedza warta jest 30 tysięcy miesięcznie. Gratuluję. Rozumiem, że małżeństwo Kierwińskich nie musi się specjalnie martwić o wakacje, ani już nawet o szpital, bo z takiej pensji to się uda. Ciekawy bardzo komentarz w Gazecie Wyborczej. Na drugiej stronie Agnieszka Kublik w związku z dość bulwersującą, znów padnie nazwisko Kierwiński, ale to jest zbieg okoliczności, to nie jakaś obsesja. W związku z horrendalną karą nałożoną na ukraińskiego influencera za to, że wjechał samochodem do Morskiego Oka, tam gdzie był zakaz, nie wolno, to cała Polska wie, że tam nie wolno. Ludzie w Ukrainie mogą, nie wszyscy to wiedzieć, przyjechał i wjechał i dostał 5 lat zakazu wjazdu na terytorium Polski i Schengen. Surowa kara, zwłaszcza jak na Ukraińca. Agnieszka Kublik w bardzo ciekawym wywodzie podsumowuje tę sytuację i pisze tak, i pyta tak: skąd u Tuska myśl, że jeśli ktoś wielbi Brauna, bo ten nienawidzi Ukraińców, to porzuci go dla Tuska? No właśnie. Gdyby się dało zaprosić pana premiera na poranną rozmowę, zapraszam kolejny raz gorąco, zawsze piątkowy poranek jest do pańskiej dyspozycji, panie premierze, to bym zapytał, skąd taka myśl, że imitując swoich przeciwników można pozyskać ich zwolenników. Przecież to jest chore, to jest absurd, to jest nienormalne, a jednak rząd próbuje to robić. W tym przypadku pan Kierwiński, ale poparty przez pana premiera, kiedy taką absurdalnie wysoką karę postanowił wymierzyć. No, Polska do Orlen. Ciekawe podsumowanie czegoś, czego nie można nie zauważyć w dzisiejszym przeglądzie prasy, choć w gazetach bardzo dużo o tym nie ma. Pierwsze umowy w ramach programu SAFE podpisane i bardzo, bardzo dobrze. Chociaż muszę powiedzieć, że widziałem wczoraj na własne oczy pana Sasina w telewizji, który mówił, że SAFE jest w ogóle nieważne, bo nielegalnie podpisane, bez zgody pana prezydenta i że to tak nie może działać, a jak PiS dojdzie do władzy, to nie będzie spłacał. Takim był sens tej wypowiedzi. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście pan prezydent gra ostro, podobnie w sprawie traktatu polsko-brytyjskiego. Chyba mógł się pan premier wybrać w przypadku tak ważnego traktatu do pana prezydenta i mu ten tekst pokazać przed podpisaniem. Byłoby elegancko, bez względu na to, jaką władzę ma pan prezydent. Myślę, że brytyjski premier na przykład rozmawiał o tym z królem, bo czemu właściwie nie, a różni ich może nawet więcej politycznie niż pana Tuska i pana Nawrockiego, bo przecież pan Starmer nie jest monarchistą. Mówiąc delikatnie. Ciekawie o tej nowej roli, którą pan prezydent próbuje grać, a rząd się na to nie godzi. Pisze w dzienniku Gazecie Prawnej Daria Al-Shehabi. Rok prezydenta, coraz mniej PiS, coraz więcej własnych gier. To prawda, na przykład mianowanie nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To ewidentnie własna gra pana prezydenta. Będziemy to obserwowali. Czy mu pójdzie, czy mu nie pójdzie ta samodzielna może bezpartyjna, a może antypartyjna, a może arcypartyjna nowa polityka. Przekonamy się i na pewno o tym pogadamy także dziś z komentatorami. Tyle przeglądu prasy w dzisiejszym poranku. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. I jest już z nami Aleksandra Lito, wiceprzewodnicząca Miasto jest nasze. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Miasto jest nasze to organizacja wspierająca między innymi krzywdzonych lokatorów. A dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali o zupełnie wyjątkowej sytuacji, która się dzieje na warszawskiej Woli. Wczoraj pod Sejmem odbyła się pikieta w obronie osiedla Koło na Woli przed dziką reprywatyzacją. Mamy dość strachu o własne mieszkania. Wyjdźcie z nami pod Sejm. Jesteśmy mieszkańcami warszawskiego Koła, okolice ulicy Górczewskiej i Księcia Janusza. Przez całe życie ciężko pracowaliśmy na swoje domy. To chodzi o mieszkania w blokach.
1: Tak jest.
0: A dziś dorobek naszego życia jest zagrożony. Prywatna firma deweloperska Lokaty Budowlane wykupiła, tu trzeba powiedzieć, od spółki Ryszarda Krauzego, która tak. wcześniej skupowała po antykwariatach kolekcjonerskie akcje przedwojennej firmy mającej te tereny. Więc Lokaty Budowlane wykupiły roszczenia reprywatyzacyjne do gruntu pod naszymi blokami, piszą mieszkańcy.
1: Tak jest.
0: Szkołą i przedszkolem. Od reaktywowanej po latach przedwojennej spółki. Teraz ten prywatny biznes żąda od nas milionowych odszkodowań. Od ponad 1200 mieszkańców. Na każde mieszkanie wychodzi po 80 tysięcy złotych. To są głównie emeryci i niezamożni ludzie, bo to jeszcze do niedawna nie była elegancka dzielnica, mówiąc krótko, tylko raczej taka proletariacka. Co się stało? Jak to w ogóle jest możliwe, że w 26 roku w Polsce po całej serii tych reprywatyzacyjnych skandali z lipnymi spółkami w Katowicach przecież ludzie poszli siedzieć za taką próbę, że to się dzieje i że przeraża tysiące ludzi?
1: No tutaj bardzo na niekorzyść mieszkańców działa na pewno historia tego, jakby kiedy co się wydarzyło. Weszła w okolicach 2016 roku taka mała ustawa reprywatyzacyjna, która zabroniła handlować roszczeniami. Natomiast jeszcze w 2015 roku, czyli tuż przed tym, jak ona weszła, ta wątpliwie reaktywowana przedwojenna spółka C. Ulrich sprzedała roszczenia tej spółce Lokaty Budowlane, która teraz domaga się od spółdzielni ponad 30 milionów jakby rekompensaty za bezumowne korzystanie z gruntu, rzekomo bezumowne. Tak więc upiekło im się. Zdążyli się jeszcze jakby załapać na ostatni ten moment, kiedy można było takie roszczenia sprzedawać, bo teraz jest tak, że owszem, roszczenia można sprzedać, ale nie można domagać się zwrotów ani nieruchomości, ani
0: gruntu. Czyli można być moralnym właścicielem.
1: Można być moralnym właścicielem, tak jest.
0: No dobrze, ale wie pani, tu jest jakiś splot okoliczności. Polecam państwa, ktoś z państwa chciał się w to wgryźć. Parę dni temu był, dwa tygodnie temu, był fantastyczny zupełnie tekst Jakuba Chełmińskiego w gazecie opisujący te wszystkie zawiłości, procedury prawne, ewidentne przekręty, te jak właśnie reaktywowanie spółek na podstawie skupowanych po antykwariatach akcji i tak dalej. W innych przypadkach przestępcy za to poszli siedzieć po prostu. W tym przypadku przekształcili się, czy oddali jakiejś nowej spółce te prawa w jakimś trybie i terroryzują, zastraszają te okolice. Tak. Jak to się stało?
1: Jak to się stało, że w ogóle doszło do reaktywowania, czy do sprzedaży, czy
0: znaczy,
1: do tego,
0: jak to się stało, że jesteśmy dziś na takim etapie, że ci ludzie patrzą w okna Sądu Najwyższego, przyznają nam rację, czy nas sprzedadzą?
1: Tu jest bardzo dużo takich przykrych wątków. No, jedna rzecz jest taka, że na przestrzeni lat, bo sądy póki co stawały po stronie spółki. Miasto Warszawa w ogóle zaskarżyło tę reaktywację spółki i póki co te wyroki były wydawane na niekorzyść Skarbu Państwa.
0: I... To jest ciekawe, że w Warszawie te takie wyroki są wydawane zawsze, czy bardzo często, na korzyść tych, no, kombinatorów, tak, powiedzmy.
1: Tak.
0: A w innych miastach, w Katowicach, w Gdańsku, zupełnie inne linie orzecznicze.
1: To jest akurat... To sąd w Gdańsku zajmuje się głównie tą sprawą i prokuratura w Gdańsku. No cóż, powiedziałabym tak, że no... Był błąd założycielski całej tej sprawy, to znaczy, że w ogóle ta spółka została reaktywowana, a potem samych nieprawidłowości prawnych
0: niby reaktywowana,
1: no trudno jest wykazać jakieś, więc jeśli sądy patrzą literalnie tylko na to, czy od pewnego momentu było wszystko zgodnie z prawem, no to i tylko to jakby jest tutaj rozważane, no to jest trudno mieszkańcom i miastu z tą spółką lokaty budowlane walczyć. No ale toczy się również proces o zasiedzenie, tak, spółdzielnia w chyba lutym ubiegłego roku wytoczyła taki proces i w ten sposób próbują uzyskać prawo do gruntów.
0: Na razie im się nie udało.
1: Teraz oprócz sądów, no... Były też decyzje z 96 roku i z 2012 roku ministrów rolnictwa, którzy odwrócili decyzje z lat 50., które nacjonalizowały tereny tych ogrodów Ulrycha. W ogóle Ulrychów to jest taka nazwa na...
0: Takiej okolicy, tak, na dużej okolicy, tak, na Woli.
1: To właśnie od tego ogrodnika Ulrycha. Tak, no więc tutaj powiedziałabym, że jakaś taka ślepota tych sądów, bo nie wiem, jak to inaczej wyjaśnić, jakaś ślepota zupełnie na jakąś sprawiedliwość społeczną i cały ten kontekst.
0: Czy dużo jest takich spraw jeszcze poza Ulrychowem?
1: Takich jak na Ulrychowie, z tego co wiem, to w Warszawie, ponieważ nikt się zajmuje Warszawą, tylko i wyłącznie... nie jest zbyt wiele. Tutaj chwilkę zdążyliśmy porozmawiać o tym, że no od 2016 roku tymi roszczeniami nie można już handlować. Jeśli teren należy do... jest bliżej, albo jest na nim szkoła, albo w ogóle jakieś usługi publiczne, to na przykład też jest sprawa prosta. Nie ma zwrotów, nie ma... roszczenia są bezpodstawne. Jest bardzo wiele spółdzielni, które mają nieuregulowany stan prawny gruntów i z tego powodu teraz w Sejmie procedowany jest poselski projekt ustawy, która ma taką fajną nazwę, ustawa o ostatecznym uregulowaniu stanu prawnego gruntów spółdzielni mieszkaniowych. I mieszkańcy spółdzielni Koło bardzo liczą na to, że w ramach tej ustawy, która między innymi, to nie chodzi tylko i wyłącznie o roszczenia reprywatyzacyjne, ale także inne, ale że w ramach tej ustawy być może po prostu... to nowe prawo zabezpieczy ich interesy i
0: jest taka szansa
1: nad głową. No muszą, tutaj muszą liczyć na wsparcie polityków i to takie ponad podziałami. Ja z tymi mieszkańcami, znaczy my jako miasto jest nasze, jakby jesteśmy w kontakcie cały czas i pomagaliśmy też organizować im ten wczorajszy protest i pytaliśmy ich, słuchajcie, kogo chcecie tam zapraszać, czy macie jakieś preferencje polityczne na przykład, bo nie chcemy wam tutaj robić czegoś wbrew wam. I oni powiedzieli, nie, nas w ogóle barwy polityczne nie interesują. Zapraszamy wszystkich, piszemy do wszystkich posłów i prosimy ich, żeby na tej komisji, która się też wczoraj właśnie odbywała, żeby zadbali o to, że jeśli jakieś poprawki mają być wprowadzone w tej ustawie, które by im pomogły, to żeby to zostało zrobione. I ja wiem, że pomaga im poseł Wnuk z Polski 2050, poseł Gliński. Tak, i ale z tego co wiem, to wszystkie środowiska polityczne tutaj są jakby po tej samej stronie, że jakby wystarczy spojrzeć na tę sprawę, żeby wiedzieć, że w pewnym sensie jakby racja i sprawiedliwość społeczna jest po stronie tych mieszkańców osiedla na Woli.
0: No, nie planowałem, ale zapytam pana ministra Szczepańskiego, co on na to, bo to rzeczywiście sprawa jest zupełnie niezwykła.
1: No, mieszkańcy również...
0: Zważywszy, że ci ludzie są ofiarą po prostu chaosu zrobionego przez państwo w trakcie transformacji.
1: Tak. I też jeszcze jak myślę o tych decyzjach, to, że tam, jak widzę, że w 94 roku została reaktywowana spółka przedwojenna przez jakichś bardzo sprytnych i bardzo bogatych ludzi, to myślę
0: pan
1: sobie...
0: Krause.
1: Tak. To myślę sobie...
0: Wielki biznesmen już teraz upadły.
1: Tak. To myślę sobie, brzmi jak lata 90, tak? Ale potem, jak widzę... Dobra, ale potem był 2012 rok i minister rolnictwa jakby unieważnił tę decyzję o nacjonalizacji tych gruntów Ulrycha, to już tak sobie myślę, kurczę, to 2012 to już chyba wiedzieliśmy o tym, już chyba wtedy wyrosliśmy.
0: Jak te przekręty idą.
1: Jak te przekręty wyglądają. I też wydaje mi się, że jeszcze w latach 90. powiedzmy był taki klimat też, na reprywatyzację, tak bym powiedziała. Ale w 2012, dlaczego? W 2015, 2026, wydaje mi się, że tego klimatu już dawno z nami nie ma.
0: A jest. Bardzo dziękuję. Aleksandra Legita, wiceprzewodnicząca Miasto jest nasze, była z nami. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Jest już z nami pan minister Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Wczoraj koło 13.30 wybuchł pożar. Najpierw słyszeliśmy przez kilka godzin, że ono obejmuje jakieś 5 hektarów. Potem o godzinie 20 minister Kierwiński mówił w TVP już o 10 hektarach. Chwilę później, niespełna pół godziny później, wójt Stanisław Niźnik powiedział już o 30 hektarach w TVN 24. Dziś słyszymy już od 11 wieczorem wczoraj o 100 hektarach płonącego lasu w okolice Warszawy, niedaleko miejscowości Międzyleś. Jak wygląda w tej chwili sytuacja?
2: Rzeczywiście, jeśli chodzi o akcję, ona jest prowadzona na obszarze 300 hektarów, przy czym las pali się, tak jak pan powiedział, na obszarze około 100 hektarów. No to jest powodem przede wszystkim tego, że to jest pożar wierzchołkowy, czyli ogień przenosi się z wierzchołków po wierzchołkach.
0: Jedno jest osne na drugą.
2: Tak jest, no wystarczy, że drzewo się pochyli pod wpływem wiatru, wtedy ten ogień się przenosi. Wszystko, powiem tak, godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego, że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako, powiedzmy, zgasić w sensie o góry. On jeszcze się, powiedzmy, tli na dole, natomiast no, informacje są niepokojące, że może nastąpić dzisiaj zwiększenie porywów wiatru. My na tą chwilę Straż Pożarna jest w kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który informuje nas na bieżąco co parę chwil, jak wygląda sytuacja z wiatrem. Mamy tam olbrzymie siły i środki, dlatego że z całej Polski zostały zwiezione obwody. Mamy na tą chwilę ponad 220 samochodów, ponad 800 strażaków, obwody z Białegostoku, Olsztyna, Lublina, Poznania, a więc i ochotnicy,
0: i strażacy. Co będzie, jak tam się zapali?
2: W żaden sposób uszczuplenie tych jednostek nie wpływa na stan gotowości bojowej strażaków w pozostałych jednostkach. Natomiast oczywiście, jak państwo wiedzą, również w dyspozycji są statki powietrzne. One nie mogą latać w godzinach nocnych. Byśmy w tej chwili o godzinie...
0: Taki Black Hawk to jest przecież z techniki.
2: Jest, ale jest zakaz
0: w nocy nie lata.
2: Zakaz lotów lotów nocnych, jeśli chodzi o kwestie pożarowe. Od 6 rano blackout już lata.
0: Ale to ze względu bezpieczeństwa, czy żeby nie robić hałasu?
2: Ze względów bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa, no ale po prostu ewentualnie dotarcie do zaczerpnięcia wody, tak po prostu, bo oczywiście można lecieć, oglądać pożar wysoko, natomiast ten statek zaciąga wodę z określonego zbiornika, tak? Natomiast dromadery muszą lądować, muszą być pompowane w wodę.
0: To jest dwudziestowieczna konstrukcja w ogóle, to jest inne.
2: Cztery dromadery Lasów Państwowych dzisiaj też będą uczestniczyły. Mamy oprócz tego 200 osób, to są i policjanci, i pracownicy straży, powiedzmy, pracownicy Lasów Państwowych, no i o godzinie 7 na miejsce pożaru przybyło na wniosek wojewody mazowieckiego 100 żołnierzy WOT-u, którzy będą również pomagali.
0: I to jest dość?
2: Znaczy ja myślę, że na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
0: Zamykamy ten temat, będziemy Państwa na bieżąco w ciągu dnia informowali o tym, co się dzieje.
2: Ja tylko chciałem podziękować strażakom za ich ciężką, bardzo ciężką pracę i wszystkim służbom, które tam są.
0: No i bo jednak trzeba powiedzieć, w nocy nie latają, ale ludzie na nogach pracują.
2: Ludzie na nogach pracują i gaszą.
0: Zostawiamy ten temat. Cztery osoby zostały już zatrzymane. O ile wiem, dwie z nich zostały aresztowane, dwie jeszcze. Nie za wywoływanie, z powodu wywoływania fałszywych alarmów dla służb ratunkowych, to akurat straży, to w ogóle będzie dużo o straży dzisiaj. Między innymi taka osoba już znana niektórym, pan Batmanik, który niedawno wyszedł z aresztu za podobne rzeczy i natychmiast wrócił do swojej roboty.
2: Lubił.
0: Coś takiego, chyba mu się... Ale wie pan, mnie bardzo poważnie zaniepokoiła jedna rzecz. Się zorientowałem, że jak te służby jadą na interwencję, wszystko jedno, strażacy, policjanci, ktokolwiek, to nie wiedzą, gdzie jadą.
2: No tak, dlatego, że trudno by było, gdybyśmy dzisiaj przekazali naszym służbom i 112 innym adresy wszystkich obywateli danego kraju.
0: Ale wie pan co, ja to widzę na przykład tak. w amerykańskich filmach, wiem, że filmy to filmy, a życie to życie, ale tak jest. Ten policjanci, którzy jadą na interwencję, dostają informację, uwaga, w mieszkaniu może być broń. Uwaga, to jest mieszkanie sędziego, to on już też coś kapuje. A u nas nie dostają
2: takiego. Ale musielibyśmy mieć informacje o każdym lokalu. W przypadku
0: tego, a to jest tak trudno w XXI wieku?
2: Panie rektorze, mamy na tą chwilę, jak dobrze pamiętam, z 12 albo 14 milionów mieszkań.
0: No tak, no ale mamy 20 milionów kierowców.
2: Nie ma też...
0: zatrzymuje policja, to od razu wiedzą, że to jest ten Szczepański z MSW, w ogóle zanim cokolwiek.
2: To znaczy wiedzą, nie wiedzą, może po twarzy, albo po prostu po tym, kiedy...
0: No nie wiem, mnie ostatnio zatrzymali gdzieś tam o 5 kilometrów, przekroczyłem. Nawet pani
2: twarz jest, pana twarz jest bardzo rozpoznawalna, panie redaktorze.
0: A pani mówi, sprawdziłam, ostatni mandat miał pan tam 15 lat temu.
2: To innego, dlatego że jeśli chodzi o mandaty, one są wpisywane do rejestru i one są ewidencjonowane. Natomiast nie ma dzisiaj obowiązku informowania, kto w tym mieszkaniu mieszka. No przecież wiele osób wynajmuje mieszkania, nawet nie informuje, komu wynajmuje. Prawda? Więc nawet gdybyśmy mieli sytuację taką, że będziemy mieli po prostu zmieniali mieszkanie, no to jak nie powiadomi nas nikt, to my do tego rejestru nie wniesiemy.
0: No tak, ale to zawsze można jakąś przeszkodę wymyślić.
2: Oczywiście są lokale, które są zgłoszone do Służby Ochrony Państwa jako lokale, które muszą być chroniane i powiedzmy te dane mamy. Natomiast proszę zwrócić uwagę...
0: Ale to nie chodzi tylko o chronione, na przykład te, gdzie jest broń.
2: Ale proszę zwrócić uwagę, że musiałbym tą informację przekazać do numeru 112. Dlatego, że większość, pytanie, czy mam prawo przekazywać do numeru 112 informacje o każdym lokalu, w którym kto zamieszka. zamieszkuje jaka osoba. No, no jest to niemożliwe z uwagi na ochronę danych osobowych. Po prostu byłby to problem. Natomiast
0: ale taka informacja, bo jak policja gdzieś wchodzi, na przykład taka informacja, że tu jest awantura, ale w mieszkaniu jest broń, to jest dla nich ważna życiowa informacja.
2: Natomiast mówimy o sytuacji takiej, kiedy jest interwencja z udziałem, powiedzmy, policji, kiedy potrzebna jest, bo ktoś, nie wiem, zabarykadował się, to jest coś innego. Natomiast jeśli jest...
0: Bije żonę, no to są...
2: Jeżeli jest zgłoszenie, że w tym mieszkaniu ktoś próbuje popełnić samobójstwo, to w tym momencie nikt nie patrzy na zasady takie, czy ktoś tam ma broń, czy nie, tylko po prostu służby jadą służby ratownicze, żeby ratować. W tym przypadku mieliśmy sytuację pierwszą, że może być tam pożar, są tam osoby. Druga informacja, kiedy wydawało się, że jesteśmy na miejscu, że nic tam się nie dzieje, jest informacja, że u jakiejś osoby nastąpiło zatrzymanie krążenia. Więc proszę być na miejscu...
0: Głupi dowcipni się zawsze
2: być
0: będą.
2: Na miejscu tego strażaka, który musi natychmiast podjąć decyzję.
0: Ale oczywiście, tylko powinien mieć informację. Nie myśli pan, że dobrze by było, żeby on miał informację, na przykład, że tam jest skład amunicji w tym domu.
2: To jest, być może kiedyś doczekamy się takiej możliwości, kiedy będziemy mieć pełną informatyzację, ale to by oznaczało pełną inwigilację polskiego społeczeństwa.
0: No nie pełną, bo to nie trzeba pytać o preferencje seksualne, tylko o role społeczne, uzbrojenie, karalność mieszkańców, no takie proste rzeczy, które no, służby wiedzą przecież.
2: No to, ale to by też po prostu musiało zajmować dokładnie po prostu całą sferę informatyczną. Musiałbym w tym komputerze szukać po prostu, kto pod tym adresem mieszka. Tak, dlatego, że przecież nasze centra nie są ulokowane w jednej miejscowości. One są ulokowane w określonych miejscach i czasami zdarza się, że wysyła się służby nasz po prostu operator z innej miejscowości, tak? Więc to nie jest tak do końca i czasami
0: ja
2: jest
0: wiem,
2: powiedziane...
0: To nic nie jest proste, ale...
2: I powiedziane, że przy ulicy takiej i takiej, a jak nie jest podawany dokładny lokal, tylko po prostu ulica, więc to jest, powiedzmy, problem. Być może będziemy chcieli jakoś zweryfikować kwestię dotyczącą tego zgłaszania dla osób, które są osobami, powiedzmy, niesłyszącymi, żeby po prostu jednak patrzeć, jak szybko się rejestrowało, bo tutaj mieliśmy sytuację włamania przez ten akurat system i błyskawicznie, powiedzmy, przełamania tego systemu, więc myślę, że jeżeli to będzie w jakiś sposób inny niż logowanie, to trzeba będzie po prostu popatrzeć i weryfikować tę sytuację.
0: Panie ministrze, dziś wchodzą przepisy regulujące dostępność do punktów schronienia. Taki punkt schronienia to nie jest bunkier, to nie jest schron, to jest punkt schronienia na wypadek, jakby leciały szczątki dronów
2: na wypadek, powiedzmy, gdyby spadały konary drzew, była wichura i po prostu byłoby się gdzieś schronić potrzeba.
0: Dobrze. I teraz zwracamy do straży pożarnej, bo to straż pożarna będzie wyznacza te punkty schronienia i wyznacza je, jak rozumiem, gdziekolwiek. Znaczy u pana w domu mogą być, u nas w redakcji mogą być.
2: Znaczy trzeba sprawdzić po pierwsze, czy on spełnia te wymogi.
0: No tak, ale gdyby spełniał,
2: powiedzmy, to w tym momencie będzie po prostu to ona w ewidencji jako punkt schronienia, gdzie będą mogły być w przypadku instytucji publicznych, to one będą po prostu ogólnie dostępne. Czyli powiedzmy ja, pan będąc po prostu w czasie, powiedzmy, momencie na podwórku, gdzieś na ulicy.
0: Możemy wejść do szkoły na przykład, wtedy, jeżeli będzie punktem schronienia.
2: Będzie punktem schronienia, natomiast mój punkt schronienia indywidualny jest moim indywidualnym punktem schronienia.
0: Ale ja zrozumiałem z tego, co media podają na temat wyznaczania tych punktów, że one mogą być wyznaczane też w zupełnie prywatnych miejscach i mają być dostępne dla osób z zewnątrz, tak czy nie?
2: To mówimy po prostu o dużych obiektach, czyli jeżeli załóżmy jest budynek dla wspólnotowy, budynek spółdzielczy, budynek dewelopera, natomiast nie mówimy o mieszkaniach jednorodzinnych.
0: Czyli do mieszkania nikt nie wejdzie. Nikt nie będzie wchodził, chyba, ale do garażu...
2: Chyba, że pan go zaprosi.
0: Oczywiście, jeżeli zechce. Tak. Rozumiem, że do garażu w dużym budynku.
2: Jeżeli w budynku, dużym garażu, powiedzmy, tam będzie można się schronić.
0: Dobrze, i teraz skąd my będziemy wiedzieli, gdzie to jest? Bo wie pan, na przykład to jest taki kraj Litwa, niedaleko, tam wszędzie są strzałki, oznaczenia, gdzie są schrony i tak dalej. Pytałem wiele osób w Warszawie, czy ktoś wie, gdzie ma najbliższy schron. Nikt nie wiedział.
2: Znaczy, to jest długa droga przed nami. Po pierwsze jest ta aplikacja, która dzisiaj jest w straży pożarnej. Ona będzie uzupełniana i to powiedzmy te miejsca...
0: A fizyczne oznaczenia? Te miejsca będą kiepsko działały.
2: Będą po prostu oznakowane, tylko to po prostu wymaga czasu wtedy.
0: Kiedy?
2: Myślę, że to jest ten rok i przyszły, kiedy będziemy mieli tą całą sieć, powiedzmy, rozpisaną.
0: Czyli pojawią się na ulicach strzałki do schronu, jak w Londynie w czasie wojny?
2: Ja myślę, że tak, ale to jest, powiedziałem już, długi okres czasu, dlatego, że my mamy, pamiętam, chyba około 1900 miejsc chronienia w całej Polsce, z czego, powiedzmy, chyba 900 jest dzisiaj możliwe do dostępu, więc zaniedbania jednak lat, powiedzmy, 70., 80., 90. i początku 2000 lat spowodowały, że my tych miejsc w ogóle nie mamy. No kiedyś...
0: Ale warto by może te, które są...
2: Za naszych młodych lat budynki mieszkalne musiały mieć od razu budowane schrony. Po roku 70., kiedy wielka...
0: Albo na podwórkach czasem takie były.
2: Pamiętam, mieszkałem w bloku wybudowany w latach 50., który miał schron z metalową zasłoną.
0: Tak.
2: Natomiast po roku 70., kiedy weszła wielka płyta, kiedy uznaliśmy, że żyjemy w bezpiecznym układzie warszawskim, że nikt nam nie zagraża, dla oszczędności ludzie przestali budować domki jednorodzinne z piwnicami, a deweloperzy, spółdzielnie, miejsca schronienia dla ludzi. Dziś musimy ten trend odwrócić.
0: Panie ministrze, ostatnia sprawa, o którą muszę pana zapytać. W związku z tym, co się dzieje na warszawskiej Woli, na osiedlu Koło. Ta ustawa, ten projekt ustawy o ostatecznym uregulowaniu gruntów spółdzielczych ma szansę przejść teraz przez Sejm, czy nie ma szansy? Jest dla tych ludzi ratunek w ustawie, czy nie?
2: Ja mam taką nadzieję, że tak, dlatego, że wszyscy, zarówno z prawej i z lewej strony, widzimy, że mimo, że minęło wiele lat po wojnie, mimo, że od dekretu Bieruta, wtedy powiedzmy reformy rolnej, ale również tej powszechnej nacjonalizacji minęło już wiele lat, nadal po prostu mamy sytuację, kiedy
0: będzie 40 lat wolnej Polski. No.
2: Kiedy pojawiają się, powiedzmy, czasami osoby nieuczciwe, które powiedzmy przed sądami pokazują, że są spadkobiercami czegoś, czego nigdy nie powinni być, bo tutaj mamy sytuację, wiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości trzeba będzie sprawdzać, na jakiej podstawie została reaktywowana spółka, która być może nie ma takiej, powiedzmy, nie powinna w ogóle istnieć. Pojawiają się różnego rodzaju spadkobiercy fundacji, mówiąc, że chcą odzyskać tysiące hektarów, więc musimy mieć po prostu ustawę i to widzą wszyscy, która ureguluje ten stan, że prawo własności po prostu będzie w tej chwili chronione, osoby, które mieszkają w budynkach, które nabyły je w dobrej wierze, nie powinny mieć im to odebrane.
0: Kiedy to się wreszcie stanie? Bo wie pan, to są starsi ludzie, oni nie śpią nocami.
2: No. Mam nadzieję, że pan minister Lewandowski, który tą ustawę prowadzi, jak najszybciej doprowadzi ją do końca. Ja jako poseł zagłosuję obiema rękoma. Potem mam tylko nadzieję, że pan prezydent Nawrocki nie zawetuje tej ustawy.
0: No, to już wie pan, żołnierz strzela, Pan Bóg kulę nosi i trochę tak jest z podpisami i niepodpisami pana Nawrockiego.
2: Ale to jest sprawa, która dotyczy wielu, wielu osób i czasami osób, które miały ostatni grosz, wydały na to, żeby mieszkanie wykupić, ten mieszkanie wyremontować, a za chwilę okazuje się, że ktoś im będzie je odbierał.
0: No tak było. A to jeszcze są spółdzielcze, własnościowe mieszkania.
2: Ja przypominam lata 1999, kiedy na Śląsku sprzedawano całe bloki.
0: Ale ludzie poszli siedzieć.
2: I po prostu całe bloki,
0: za próbę przejęcia 1/3 Katowic.
2: Tak, ale były taka sytuacja, gdzie całe bloki sprzedawano z lokatorami, tak jak po prostu niewolników.
0: Rozumiem, że uda się temu rządowi przynajmniej przeciąć.
2: Mam taką nadzieję i tu myślę, że wszyscy powinni za tym zagłosować.
0: Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, był z nami. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję panie.
0: Bardzo dziękuję panie ministrze i panie wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. To tym bardziej zobowiązuje w tej sprawie.
3: To jest powtórka.

0: Na pewno jest to wyjątkowy rejs. No, Stany nie zdarzają się często.
1: Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
2: Przygoda życia?
1: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
2: Czujecie to historyczne znaczenie, że to być może początek ostatniej tak długiej wyprawy Daru?
3: Tak, jest to wielki zaszczyt.
4: Są nadzieje, ale są również obawy. No, będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnej przygód, tak?
0: Żegnamy się z naszymi znajomymi z roku, którzy wypływają na 4 miesiące i życzymy fajnych przygód.
5: Już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Strażacy opanowują pożar na Mazowszu i IMGW wydał alerty dla niemal całego kraju. MSZ Ukrainy odpowiada na krytykę ze strony Polski. Chodzi o nadanie jednej z jednostek imienia bohaterów ukraińskiej powstańczej armii. Sejm przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. O tym, czy ustawa łańcuchowa ma szansę wejść w życie, już za chwilę. Minęła pierwsza. Michał Tobolewski. Zapraszam na informacje TOK FM. Drugą dobę strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podał w piątek wieczorem, że pożar na tę chwilę jest opanowany, ale nadal istnieje duże zagrożenie ze względu na suszę i silny wiatr. Jak dodał, w działaniach biorą udział 4 kompanie gaśnicze oraz 5 wyspecjalizowanych grup strażaków. To prawie 300 zastępów i ponad 1100 ratowników. Pożar w Międzylesiu w powiecie wołomińskim wybuchł w czwartek po południu. Ogień objął około 300 hektarów lasu. Z zagrożonego terenu ewakuowano około 100 osób. W związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek alerty niemal dla całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA nie było wymierzone w Polaków. Tak Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy odpowiedziało na płynącą z Polski krytykę. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce na tę decyzję. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach polsko-ukraińskich, który obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. Napisał w odpowiedzi na pytania polskich dziennikarzy rzecznik MSZ w Kijowie Georgij Tychyj. Premier Donald Tusk ocenił tę decyzję jako niepokojącą. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jako nie do przyjęcia. Prezydent Karol Nawrocki z kolei stwierdził, że Zełenskiemu powinien zostać odebrany Order Orła Białego. Zaproponował, by było to jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły orderu. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Orchowski.
8: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą, nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów, prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
7: Według sprawozdawczyni ONZ do spraw niezależności sędziów, polski wymiar sprawiedliwości wciąż wymaga zmian zmierzających do przywrócenia praworządności. Margaret Satterthwaite szczególną uwagę poświęciła Trybunałowi Konstytucyjnemu, do którego początkowo nie została wpuszczona.
9: Było to jedyne miejsce w całej Polsce, gdzie po przybyciu 20 maja przywitała mnie zamknięta brama. Moje doświadczenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym dowodzą, że to właśnie tam należy najpilniej podjąć działania na rzecz przywrócenia praworządności.
7: Satterthwaite w czasie dwutygodniowej wizyty w Polsce rozmawiała z politykami, sędziami, prokuratorami i organizacjami pozarządowymi. W czerwcu przyszłego roku na podstawie jej wizyty ukaże się raport ONZ na temat stanu praworządności w Polsce. Sejm głosami koalicji rządowej i większości PiSu przyjął przepisy zakazujące trzymania zwierząt na uwięzi. I są to regulacje wypracowane wspólnie przez prezydenta i obecną większość. Dlatego prawdopodobieństwo, że ustawa wejdzie w życie, jest duże. Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Poseł PiSu Krzysztof Szczucki uważa, że jest spora szansa, że po pierwszym wecie Karola Nawrockiego do ustawy łańcuchowej tym razem prezydent ją podpisze.
11: To jest przestrzeń do kompromisu pomiędzy Sejmem, rządem i prezydentem, więc myślę, że jest na to szansa, ale z nikim w kancelarii prezydenta na ten temat nie rozmawiałem. Niebawem pewnie decyzja, no jeszcze musi ustawa przejść przez Senat.
10: Dobrej myśli jest też Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Jedna z twarzy przyjętych przepisów.
12: Gdyby tak wyglądała współpraca między stroną prezydencką a większością koalicyjną w ogóle przy innych ustawach, to naprawdę bylibyśmy w innym miejscu.
10: Zgodnie z uchwaloną ustawą zwierzęta będą mogły być trzymane w kojcu pod warunkiem, że będzie miał powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się i będzie wyposażony w budę. Poza tym właściciel będzie musiał zapewnić zwierzęciu ruch poza kojcem. Sejm, Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
7: Mette Frederiksen, Andrzej Poczobut i Gizela Jagielska to laureaci tegorocznej gali Człowieka Roku Gazety Wyborczej. Nagroda specjalna trafiła do duńskiej premier za obronę europejskich wartości i wspieranie Ukrainy. Laudację wygłaszał premier Donald Tusk, laureat nagrody z 2019 roku.
13: Naszą wartością musi być siła. Tak, świat staje się znowu bezwzględny. Nie ma się co oszukiwać. Nasze wartości same się nie obronią. Pani premier zrozumiała to jako jedna z pierwszych liderek w Europie i dlatego jej pozycja i reputacja jest tak wyjątkowa.
7: Laureatem Nagrody Specjalnej został Andrzej Poczobut. To człowiek niezłomny, mówił zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Bartosz Wieliński.
14: Kto z nas, przywykłych do wygodnego życia, pełnego żołądka, będąc na jego miejscu, odrzuciłby ponawiane wielokrotnie prośby, by napisał uprzejmą prośbę do prezydenta Łukaszenki? No przecież to jest tylko kawałek papieru. O Andrzeju wiemy też, że jest wielkim patriotą. On o Rzeczypospolitej nie mówi inaczej jak pewna jaśniejsza.
7: Nagroda czytelników wyborczej powędrowała do znanej ginekolożki Gizeli Jagielskiej. Informacje wracają za godzinę, a teraz prognoza pogody. Dziś w nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 11 stopni w centrum do 16 na południowym zachodzie. W ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale pojawią się też większe przejaśnienia i rozpogodzenia.

0: myśmy weszli z ogromnymi zaniedbaniami. Po pierwsze, jeżeli chodzi o same wynagrodzenie, obietnica była całej koalicji 30% podwyżek dla nauczycieli, w tym nauczycieli akademickich, 20% dla pozostałej budżetówki, czyli dla pozostałych pracowników, i myśmy to dowieźli. 8 lat Prawo i Sprawiedliwość uważało, że to nie jest ich wyborca.
1: No tak, nie chciałbym, żebyśmy się pastwili nad Prawem i Sprawiedliwością, bo oni chwilowo nie rządzą.
0: Fakty trzeba przedstawić.
1: Do załatwienia. Możecie państwo też ze spraw aktualnych oglądać pana ministra w trakcie tej rozmowy dzięki transmisji na YouTubie na naszej stronie. Zapraszam gorąco. Ale sprawa jest poważna bez względu na to, co PiS chce lub czego nie chce. I pomysł, żeby wyznaczyć termin, tempo, rytm dochodzenia do sensownego poziomu finansowania, czyli między 2 a 3% PKB, to jest to ogromna różnica oczywiście, ale to zawsze można zależy, co się obejmuje tą kwotą i tak dalej. Wydaje mi się sensowna. Znaczy to PiS chyba dobrze zaproponował, żeby taką ustawę zrobić, która pokazującą tempo.
0: Tak.
1: W tym roku tam tyle, w tym roku tyle.
0: Ale oczywiście PiS populistycznie do tego podszedł. My realnie jako Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z moimi współpracownikami też po rozmowach, długich rozmowach z ministrem finansów, ale również z panem premierem, w ogóle z całym rządem. Notabene też chciałem się poinformować tu pana redaktora podczas audycji w radiu, że pan premier, jesteśmy na finalizacji powołania zespołu, który obiecał na spotkaniu w grudniu z naukowcami, zespołu do spraw rozwoju nauki, w których będzie uczestniczyło 4 ministrów konstytucyjnych w tym zespole. Ministrem oczywiście skromna moja osoba, minister Domański.
1: Albo pański następca.
0: Albo, no różnie może być. Śpieszcie się kochać ministrów tak szybko.
1: Oczywiście, podchodzą. Ja to wiem.
0: Ale to decyzje wszystko w rękach pana premiera. Ale minister Domański, minister obrony narodowej, premier Kosiniak-Kamysz, wicepremier Gawkowski, minister cyfryzacji, pod przewodnictwem pana premiera w kancelarii powstaje, plus instytucje reprezentujące naukę polską. KRASP, Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, pan. I tu będziemy pracować nad tym, żeby jeszcze usprawnić ten proces zdobywania pieniędzy dodatkowo na naukę i szkolnictwa wyższego.
1: A ministra finansów pan chyba nie wymienił.
0: Wymieniłem Domański.
1: Jakoś.
0: Oczywiście, że tak. I w tym gronie plus instytucje przedstawicielskie nauki polskiej będziemy rozmawiać, że oprócz tych pieniędzy z budżetowych, co zrobić, żeby znaleźć w innych miejscach te pieniądze. Ja wielokrotnie mówię.
1: Czyli pan się przyłącza właściwie do protestu naukowców, stali pod Sejmem błagając o pieniądze.
0: Panie premierze, wielokrotnie.
1: Panie redaktorze,
0: przepraszam. Panie redaktorze,
1: z awansami poczekamy jeszcze. Tak.
0: Panie redaktorze, to jest wielokrotnie o tym mówiłem, że gdybym nie był ministrem finansów, a jestem tego środowiska, to sam bym się pod tą petycją podpisał. Moi współpracownicy również uważają, zresztą rząd cały uważa, panie premierze, że pieniędzy na naukę musimy
1: mieć. Jednak zostałem
0: więcej.
1: Tym premierem. Jak to jest
0: jednak. Ja nie wiem, ten Ranek dzisiaj. Może dlatego.
1: Czy pan jest wieszczem?
0: Nie,
1: uspokajamy premiera Tuska, tu nie ma zamachu stanu.
0: Nie ma żadnego zamachu stanu. Panie redaktorze, to jest tak, że cały rząd rozumie, że tych pieniędzy powinno być więcej i wszyscy poszukujemy. Te rozmowy z ministrem Domańskim, chociaż nie są łatwe, są zawsze konstruktywne.
1: No powiem panu,
0: w porównaniu do budżetu, który mieliśmy na samym początku.
1: 1,5 miliarda miesięcznie wyrzucane w błoto, żeby ludzie przepalali więcej benzyny w Polsce. Jakby poszło na naukę, ile to by zrobiło?
0: No ale tu są też potrzebne te rzeczy dla wszystkich Polek i Polaków, ale pieniądze na naukę muszą się znaleźć, jeżeli chcemy się utrzymać jako 20. gospodarka na świecie. Pokażę o pewnej sprawczości, bo to, że tych pieniędzy brakuje, że doktoranci czy doktorzy na stanowisku asystenta powinni zarabiać więcej, to są wszystko realia, ale tak naprawdę jeszcze raz
1: wrócę. Powinni zarabiać, wie pan, bo oni dostają jakieś ochłapy.
0: Właśnie dlatego o tym mówię, że to są zaniedbania wieloletnie i my je zaczynamy prostować, czy już trochę wyprostowaliśmy, chociaż nikt nie jest z tego zadowolony. Pieniędzy, jeżeli chodzi o naukę i szkolnictwo wyższe, musi być więcej, bo musimy dogonić najpierw średnią europejską, która jest, jeżeli chodzi o badania,
1: dwa razy wyższa od
0: na
1: nas,
0: poziomie ponad 2%.

0: jesteśmy na poziomie z prywatnymi, prywatnym wkładem biznesu na poziomie 1,5, więc 0,5 nam brakuje PKB, żeby...
1: Oj, to bardzo optymistycznie policzone.
0: Nie, no bo to jest 1,5 prawie, tak to wygląda z tym no, wkładem.
1: Jak w badania i rozwój w przedsiębiorstwach się, ale wie pan, co oni tam wpisują.
0: No ale, no właśnie, więc też na końcu trzeba się przyjrzeć pewnym rzeczom i jakby uściślić, namówić spółki Skarbu Państwa na przykład. Ja wielokrotnie o tym mówiłem, zresztą jestem po spotkaniu z ministrem Balczunem, który pozwolił na to, żebyśmy też rozmawiali bezpośrednio ze spółkami Skarbu Państwa. Ja odbyłem spotkanie z prezesem Fonfarą, prezesem Orlenu. Czeka mnie spotkanie z prezesem KGHM i prezesem PZU po to, żeby systemowo, bo te spółki Skarbu Państwa mają podpisane, panie redaktorze, porozumienia z różnymi uczelniami, ale nam chodzi o system, żeby nie było tak, że wygrywa zawsze ta Politechnika czy tamten uniwersytet. Żeby był system grantowy, który pozwoli zaaplikować raz Instytutowi Panowskiemu, drugi raz innej uczelni.
1: Czyli pan se
0: robi, i my jesteśmy w trakcie procesu.
1: Zadam konkretne pytanie. Czy pan sobie wyobraża, że spółka Skarbu Państwa finansuje na przykład stypendia dla studentów, doktorantów albo kogoś innego na kierunku, który jest politycznie ważny? Na przykład taki kierunek jak dezinformacja.
0: Ale oczywiście. Wyobrażam sobie to, ale wyobrażam
1: I to by nie
0: sobie...
1: było naruszenie?
0: Nie, no oczywiście trzeba to prawnie umieścić w odpowiednich... Najbezpieczniejsze są granty, bo i tak na uczelniach te spółki Skarbu Państwa zamawiają różnego rodzaju
1: badania. Ale na swoje potrzeby.
0: Na swoje
1: takie
0: potrzeby.
1: Takie biznesowe.
0: Ale świat nauki, świat akademicki, panie redaktorze, nie chce nic za darmo. Ustawimy sieć grantów, ja do tego dążę w tych rozmowach, żeby to było bardziej transparentne i każdy mógł z tego korzystać, a nie tylko uczelnia, która ma podpisane porozumienie z daną spółką Skarbu Państwa. Finansują sport spółki Skarbu Państwa. Dlaczego nie mają finansować i dokładać się do
1: promocja,
0: polskiej nauki?
1: To jest
0: dobrze, ale dlatego
1: marketingu.
0: My chcemy, nie chcemy za darmo tych pieniędzy, tylko zlecenie. Później wygrywa ta i ta uczelnia konkretny grant i wtedy jest dofinansowanie kolejne na naukę, które się liczy do wspólnej puli. To też będzie dodatkowe zwiększenie pieniędzy. Dodatkowa i jeszcze jedna rzecz ważna, o tym często mówi MON, który ma jeden zapis w budżecie, 1% na badania i rozwój. 1% z 200 miliardów, łatwo obliczyć 2 miliardy. To jest ponad połowę tego, co wnioskowaliśmy, żeby dogonić te 2% europejskie, średnie europejskie. 2 miliardy złotych.
1: To ile pieniędzy potrzeba, żebyśmy dogonili, no, ale publicznymi środkami, czyli zakładając, że mamy miliard, że mamy 1,1% teraz, a chcemy mieć 2,2. To ile panu
0: ale
1: potrzeba?
0: Ale 2,2 to też jest średnia europejska razem z wkładem prywatnym, więc no to się trzeba porównywać jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami, więc nie mamy takiego rozwarstwienia, tego policzone, ile Unia Europejska same, bo to jest składa się, poszczególne budżety państw składają się, plus jednak udział...
1: To ile panu potrzeba, żeby dogonić średnią europejską, jakkolwiek się to liczy?
0: No, 0,5.
1: Czyli w złotówkach?
0: To w złotówkach co roku mamy inny budżet, więc to, a on rośnie, więc to będą coraz większe pieniądze. Jakbyśmy to zrobili na dziś 0,1, to jest prawie 4 miliardy dodatkowo na tą chwilę, jakbyśmy to liczyli w tej chwili.
1: Aha.
0: Więc 4 miliardy dodatkowo, a wrócę do tego...
1: Dużo pieniędzy. O tym... Kurczę, jak się patrzy, ile właśnie na tą benzynę rząd przepala bez sensu, żeby robić wrażenie.
0: No właśnie, tylko trzeba na końcu znaleźć te pieniądze w budżecie, no bo to nie są małe. To może się tak wydawać, nie są duże, ale benzyna, jeżeli chodzi o dopłaty do benzyny, jest dla wszystkich Polek i Polaków, którzy korzystają z samochodów.
1: Którzy nie jeżdżą tramwajami, autobusami. No dobra.
0: Tak to wygląda, no więc robimy wszystko i ja tylko powiem o jednej rzeczy jeszcze. Budżet w stosunku do tego, co mieliśmy zaproponowany już między innymi z rozmów, które prowadziłem z panem ministrem Domańskim, został zwiększony o 0,5 miliarda. Ten, który był proponowany, tam były przesunięcia również z tak zwanych świętych krów. W sumie to dało w tej chwili prawie 0,5 miliarda złotych więcej od tego proponowanego, który był pod koniec roku proponowany.
1: No to robi różnicę. To robi różnicę, tak. Ale nie wiem, czy ci doktoranci przemierający głodem w Warszawie i tak dalej.
0: Zdajemy sobie z tego sprawę, że są miejsca, w których musimy jak najszybciej się da te rzeczy wyrównać i poprawić.
1: I jest szansa, żeby na przykład w przyszłorocznym budżecie już coś tam kapnęło? No,
0: chcę powiedzieć, uśmiecham się, dlatego że pan minister Domański wtedy, kiedy trwał protest i po proteście też wypowiedział się w paru miejscach, że będzie robił wszystko, że budżet na naukę w przyszłym roku będzie większy.
1: No super. O chwilę, przez chwilę o Krakowie.
0: Bardzo chętnie.
1: Adam Michnik powiedział, że Kraków powinien być sygnałem tego, co się może zdarzyć, sygnałem dla koalicji, czyli rozumiem, że może nastąpić bunt społeczny, który w 2027 roku zniesie tę koalicję. Pan też się tego obawia?
0: Mamy to z tyłu głowy również w rządzie, bo to jest rzecz, która jakby nie plusuje dla nas wszystkich. Też ta tendencja, trzeba patrzeć, czy się ona nie zacznie powtarzać, bo pewne błędy oczywiście w Krakowie zostały popełnione. Głównie...
1: No, ja tylko przerwę na chwileczkę, bo Henryk Sawka, który jest w dobrej formie, przysłał taki rysunek, to panu też pokażę. Stoi bryła przypominająca Włodzimierza Lenina, ale twarz ma jakąś taką przypominającą prezesa.
0: Znajomą,
1: tak jest, i ta pozycja rewolucyjna i wielkie hasło: prezydenci wszystkich miast, łączcie się. No, to jest właśnie ten lęk przed uogólnieniem się kryzysu krakowskiego.
0: Tak, więc te błędy szczególnie wizerunkowe zostały popełnione, też decyzje niektóre nieprzemyślane do końca przez pana już teraz byłego prezydenta, więc musimy...
1: A pan myśli, co było błędem? Błędna była polityka byłego prezydenta, jak pan mówi, czy błędna była decyzja, żeby wzywać do absencji i demobilizować swój własny elektorat?
0: Tak, po trosze moim zdaniem wszystko się na to złożyło, bo to też takie wzywanie do niepójścia w referendum, żeby społeczeństwo mogło wyrazić swoje zdanie, to stawia nas od razu też w takiej pozycji trochę przegranego albo bojącego się tego.
1: To jest jedno, a drugie to jest jednak to, że jak pamiętam, jak próbowali odwołać Hannę Gronkiewicz-Waltz. No i wtedy ta strategia zadziałała, absencji, ale nie było takiej polaryzacji. Tak. To był inny świat. Dziś mamy wkurzony, spolaryzowany elektorat opozycji.
0: No ta sytuacja nie jest dla koalicji rządowej komfortowa i naprawdę trzeba wyciągnąć wnioski, pilnować, żeby się nie wydarzyło nic w innych miejscach, której umowni prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie z koalicji zarządzają, bo to będzie sygnał niedobry dla społeczeństwa. My musimy się zacząć bardziej chwalić tym, co już jako koalicja 15 października się udało zrobić, a w Krakowie wystartować na początku oddzielnie, ale później w drugiej turze kandydat u koalicji na pewno musi być jeden.
1: A wystartować oddzielnie, a czy Lewica poprze panią Owcę, która jest kandydatką Razem?
0: Lewica na pewno będzie miała albo kandydatkę, albo kandydata swojego.
1: Partyjnego.
0: Reprezentującego, niekoniecznie partyjnego, ale reprezentującego szeroko rozumianą lewicę. Tą lewicę, która jest sprawcza, która jest w rządzie, która może kontynuować i współpracować, bo samorządy też muszą współpracować z koalicją rządową. Umowny pan Gibała, który się pojawia jako zbawiciel Krakowa, tak naprawdę startował, przegrał i udało mu się...
1: To jest odwieczny kandydat.
0: Odwieczny kandydat,
1: ale
0: myślę, że takiej sprawczości jak osoba związana z koalicją nie będzie miała.
1: I teraz mówi pan jak PiS przy poprzednich wyborach samorządowych, ale... mówił, że nie będzie nam się dobrze współpracowało z tymi miastami, w których grają kandydaci.
0: Nie, to nie prawda. Ja mówię
1: tak
0: o realnych rzeczach, bo przecież jak funkcjonujemy w tym świecie, wiemy, jak to wszystko wygląda i to są jasne sprawy. Łatwiej się współpracuje z człowiekiem, który jakby w tym samym kierunku idzie i ma te same poglądy co do Unii Europejskiej, co do właśnie funkcjonowania samorządu. Ja tylko chcę przypomnieć, co w poprzedniej kadencji PiS robił z samorządami i jak próbował centralizować znowu państwo.
1: No tak, dlatego tak mi to groźnie zabrzmiało.
0: Nie, to w zupełnie innych kategoriach, ale mówię o tym, że zawsze bliższa koszula.
1: To niech pan chociaż teraz powie, żeby to wyrównać, że ze względu na to, kto wygra, wygra w Krakowie, to minister nauki będzie traktował UJ z należnym szacunkiem.
0: Ale zawsze traktował jak każdą uczelnię, która powoduje, że nasi obywatele zdobywają dobre, wyższe wykształcenie.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, sekretarz generalny Nowej Lewicy, był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie i miłego dnia.
1: Witam ponownie, Jacek Rakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. I zaczynamy spotkanie komentatorów. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roni Mielski, Gazeta Wyborcza, i Konstanty Gebre, współpracownik kultury liberalnej. Witajcie.
2: Dzień dobry.
1: Ach, jaka energia, jak ja to lubię naprawdę o poranku.
3: Oczywiście.
1: Wiatr, prawda? Nie wieje, pożar gaśnie, no w ogóle same dobre informacje.
3: 14 stopni upału nie ma.
1: 14 stopni upału.
2: Nie ma 40 jak na południu Europy. Nie.
1: Tak, w ogóle, ale też nie ma minus 20 na przykład, prawda, i nie pada grad. W ogóle jest super. Tylko co z tym traktatem będzie?
3: Jakim? Z Wielką Brytanią? Pewnie, że
1: tak, ratyfikuje pan prezydent, czy będzie tylko grymasił, czy tak, że będzie...
3: Nie, to uważam, że będzie tylko grymasił i to jest taki teatr już polityczny. No, tak właśnie puszcza oko tam jego ministrowie, że no dobra, tu się obraziliśmy, że nam nie powiedziano o szczegółach. Nie wiem, czy nie powiedziano o szczegółach, nie wiem do końca, jak był ten przepływ informacji i też akurat prezydent nie odgrywa tutaj głównej roli, jeśli chodzi o negocjowanie tego typu traktatów, które są dobre dla Polski i to też podkreślał nawet bodajże wczoraj szef tego biura zagranicznego prezydenta Marcin Przydacz, nie, że niedobrze, że niedobry jest rząd, że no niedobrze traktuje prezydenta, no ale przecież dla bezpieczeństwa jest jasne, że to będzie trzeba zrobić. Ja oczywiście tutaj cały czas pamiętam, co zrobił prezydent Nawrocki z unijnym sejfem, co dla mnie było, no, będę to ciągle powtarzał, szokujące. I myślę, że tutaj nie powinno być problemów. Ten traktat jest ważny. Ja przypomnę, że tam jeśli chodzi o współpracę oczywiście wojskową i szeroko rozumiane bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo, to też jest mocno podkreślone. To dla mnie bardzo ważne jest to, że bodajże w pierwszym lub drugim akapicie pada, że ten traktat jest podpisywany dlatego, że realnie mamy zagrożenie strony Rosji. Pada tam słowo Rosja i zagrożenie. To jest bardzo ważne.
1: No tak, Brytyjczycy tego od dawna
3: nie ukrywają. No wiadomo, z Jastrzębami, niezależnie czy to kosmonautyści, czy Keir Starmer teraz...
1: To jest brytyjska tradycja, prawda, tak. Że ich pozycja versus Rosja jest no bardzo taka wyrazista.
3: Tak.
1: Bardziej nawet przez wiele lat była wyrazista niż polska pozycja, tak? Bo myśmy jednak zawsze mówili...
3: No mamy są trochę bliżej do Rosji, trochę bliżej do Rosji.
4: Tak, i u nas nie zabijali nowiczokiem, tak. Więc też mogliśmy udawać, że to się dzieje gdzie indziej. Tak, Brytyjczycy tu mają bardzo konsekwentną pozycję i to jest strasznie ważne.
3: Nie tylko Nowiczokiem, bo i Polonem, Litwinienkę Polonem tak, załatwili.
4: Ale dobrze, to była sprawa wewnętrzna.
1: Do przodu.
4: Nie, ale chodzi też o to, że ten traktat jest bardzo ważny dla nas i jest też bardzo ważny dla Brytyjczyków. Dlatego, że po Brexicie Wielka Brytania znalazła się poza strukturami europejskimi, w tym potencjalnymi strukturami obrony. Szczególne stosunki, jakie mają wiązać Wielką Brytanię z Waszyngtonem, no, wzięły w łeb w sposób uderzający.
3: No, i żaden premier nie jest atakowany właściwie tak ostro jak Starmer przez trumpistów.
4: I jest w interesie Brytyjczyków, żeby wzmacniać współpracę z Unią i z jej państwami. Więc to jest w ogóle taki rzadki przykład traktatu, który jest podpisany ze względu na wspólne interesy obu stron. Tutaj nikt nikomu łachy nie robi. I
1: no myślę, dobra, że i prezydent podpisze twoje
4: zdanie. Będzie teraz więcej. To jest jedna z niewielu dobrych wiadomości, jakie z obecnej sytuacji możemy wyciągnąć. Po prostu państwa się czują zagrożone i działają w swoim interesie i zauważają, że ich interes jest zbieżny z interesem innym.
1: To jest ważne, mam wrażenie, że Brytyjczycy, no ostatnio mieliśmy sytuację z rosyjską korwetą, która wpłynęła prawie do Londynu, no troszkę przesadziłem, ale nie znacznie.
3: Mieliśmy też przecież okręty rosyjskie, które eskortowały z floty, statki floty cieni, czyli po prostu statki, które rozwożą po świecie rosyjską ropę objętą czy sankcjonowaną. Mm-hmm. Tak przez kanał, użyję, ponieważ Brytyjczycy to kanał angielski, zwany również La Manche.
1: No tak, i mieliśmy przypadek brytyjskich okrętów straszących Hiszpanów, którzy próbowali jakiś rosyjski wrak wyciągnąć z nieznanym ładunkiem i tak dalej. Czyli to rzeczywiście stresuje różne kraje i myślę, że dla nas to jest dobra wiadomość, że Brytyjczycy, Hiszpanie zaczynają doświadczać rosyjskości, że tak,
3: ale
1: powiem.
3: Chcę podkreślić, że Brytyjczycy, jak tutaj podkreśliliśmy jasno, oni zawsze tutaj byli twardymi zawodnikami, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Może za pewnym okresem to nie Goblera, ale to było 20 lat temu. Natomiast to jest drugi ważny traktat, który Polska podpisuje w ciągu roku, bo przedni został podpisany z Francuzami. Tamten jest bardzo podobny,
1: ale ma
3: jeszcze właśnie tam zapis o tym, że Francja, bo Emmanuel Macron jasno podkreśla, że te czasy, kiedy możemy liczyć, czy nasi sojusznicy mogą liczyć na ten parasol atomowy amerykański, przy Trumpie są wątpliwe, więc my, jako odpowiedzialni sojusznicy, oferujemy wam też taką możliwość ochrony.
2: Tak, też mi się wydaje, że tutaj ten traktat będzie podpisany i że to jest też oczywiście następstwa pełnoskalowej inwazji z jednej strony, z drugiej strony następstwa wyboru Donalda Trumpa i tej niepewności, czy NATO będzie chronić Europę, czy nie będzie chronić Europy, ale to jest też taki traktat, który... Bo wspominacie, że ten stosunek, że pada ta Rosja i ten stosunek do Rosji ze strony brytyjskiej był jasny, ze strony polskiej myślę, że też dosyć jasny, ale pamiętamy, że przez lata, kiedy polska strona mówiła, że nie wiem, czy nawet ustami Radosława Sikorskiego, że Rosja jest zagrożeniem, to raczej byliśmy na zachodzie Europy odbierani jako trochę paranoicy, bo tam, nie wiem, bo historia, bo my tam ciągle się czepiamy.
1: Bo wiele osób bardzo długo miało nadzieję, że uda się
2: handlem
1: zwesternizować Rosję. Jakoś,
2: że handlem się wprowadzi demokrację, ale to tak nie działa. Jakby więcej kapitalizmu robi więcej kapitalizmu, a nie więcej demokracji i to, żeśmy się bardzo jasno przekonali. I ta sytuacja się kompletnie zmieniła.
3: Czasami to jest jednak powiązane, że...
1: Czasami
3: jest powiązane. Nie, proszę.
2: Bardzo czasami. No.
1: Ale się boję, że te miasmaty ideologiczne się...
3: Do Karola Marksa.
1: I to nas rozłoży kompletnie.
2: Ale tu się okazało jednak, że ta nadzieja, że jak będziemy handlować, to też się uda inne zagrożenia, na przykład takie, że nie będzie, że to unikniemy w ten sposób jakiejś wojny w Europie, okazało się nieprawdą jednak. No i dzisiaj to widzimy te kolejne kroki, oczywiście też powiązane z tym, też nastrojami Wielkiej Brytanii w stosunku do Brexitu i do tego, to już bardzo jest jasne i bardzo takie wyraźne, że te lata po Brexicie, dekada teraz mija chyba mniej więcej, to jest też taki moment, kiedy ludzie zaczynają rzeczywiście głośno mówić, to może nie był najlepszy pomysł.
3: Natomiast ja jednak wrócę jednym słowem do tego kapitalizmu. Nie, ale dlatego, że...
1: Musisz zameldować,
3: tak,
1: dobra?
3: Oczywiście. Nie. Chodzi mi o to, że w Rosji nie ma kapitalizmu, żeby była jasność.
1: To jest oligarchia.
3: No, dokładnie.
1: Jasne.
3: To jest zupełnie inaczej skonstruowane państwo. No.
1: Znaczy niektóre kapitalizmy rozwijają się w oligarchię, na przykład rosyjska.
3: No tak, wynaturzone bardzo mocno. Tak, ale nie tylko.
4: Jest tak, jak się wcześniej mówiło, że w Rosji nie ma prawdziwego komunizmu, dopiero trzeba wprowadzić. Ja już bym wolał oglądać to, co jest, nie kłócić się.
3: Ja chciałem pewną tutaj wyjaśnić, natomiast chcę wrócić do...
4: Ale lepszego kapitalizmu, który w Rosji jeszcze nie ma, ale będzie to jakoś
3: potrójnie. Chcę wrócić jednak do bezpieczeństwa, bo uważam, że ostatni rok dla Europy jest o tyle ważne, że Europa, użyję tego słowa tak wyświechtanego, ogarnia się, bo też program SAFE, trzeba powiedzieć, i on na dwóch poziomach jest ogromnie ważny. 19 państw przystąpiło do tego procesu i w dodatku jest to pożyczka gwarantowana przez wszystkie państwa, nawet które nie przystąpiły do tego. Czyli
1: nawet jak przestaniemy spłacać, to inni będą za nas płacić. A to właśnie zapowiada Jacek Sasin, że to jest w ogóle nielegalna pożyczka.
3: A nie, no wiadomo, że...
1: Unia nie miała prawa nam dawać takiej pożyczki.
3: Dlatego PiS chciał ją bardzo wziąć wtedy, kiedy był i nalegał.
1: I że jak PiS dojdzie do władzy, to się głęboko zastanowi. To słyszałem na własne oczy.
3: Że minister Sasin się głęboko zastanowi.
1: Tak. PiS się głęboko zastanowi, nie minister Sasin.
4: Na pewno minister Sasin. Już jak się przestanie zastanawiać nad tym, co zrobić z kosztami nielegalnie wydrukowanych kart do głosowania, do głosowania korespondencyjnych.
1: Oj, tam. No to jakaś historia.
3: Pamiętacie akcję z Liną, jak się przebrał Wojciech Czusnowski za pracownika poczty i wszedł do tego magazynu w Łodzi i kilka kart zdobył.
1: Ukradł.
3: Prokuratura prowadziła postępowanie w tej sprawie, ale umorzyła ze względu na
2: jedyne karty, z których był jakiś pożytek.
3: Tak, bo część wystawiliśmy na aukcję dla Wośpu.
1: Ale Sasin mówi też co innego, nad czym my powinniśmy się zastanowić, że według jego wiedzy ogromna część tych umów podpisanych, sejfowskich, podpisywanych w tych dniach, wczoraj i tak dalej, że to jest po prostu przeniesienie metody, zmiana metody finansowania kontraktów, które już były wcześniej pozawierane, czyli że wcale nie będziemy się bardziej zbroili?
2: Inaczej
1: to sfinansujemy.
4: Jeżeli dobrze rozumiem to, co ty mówisz, że minister Sasin mówi, to on oburza się, że są źródła finansowania na dość nierozsądne umowy zbrojeniowe, które zawarto za czasów jego rządu, rządów PiS-u.
1: Wiesz,
4: tak?
1: Znaczy, moim zdaniem on się od tego się odcina oczywiście.
4: Od samego siebie,
1: tak. Sobą nie mam nic wspólnego. Tak. Ale tam jest inny problem, moim zdaniem taki, który wymaga monitorowania, na który rząd powinien jakieś wyjaśnienie jednak złożyć. Mianowicie, jaka część pieniędzy z sejfu zwiększa planowane uzbrojenie polskiej armii, a jaka pozwala uwolnić część środków zbrojeniowych na inne cele.
2: Na przykład na te, które był planowany ten pierwotny sejf, ale to się udało niemożliwe. Weto.
1: I co jest oczywiste, to Romek powie zaraz. Teraz Roman Imielski powie nam tę straszną prawdę.
3: Nie wiem, czy ona będzie straszna, albo jak, czy będzie tylko
4: ale będzie
3: po prostu,
4: prawdą.
3: Jak mówi prezes Kaczyński, będzie to oczywistość. Jasne, że część tych pieniędzy być może pójdzie na refinansowanie kontraktów, które zostały, albo umów, które zostały podpisane i nie zostały uruchomione. Jednak są to gigantyczne pieniądze, 70 miliardów złotych. My musimy bardzo szybko podpisać te kontrakty w ciągu właśnie 2 tygodni na 100 miliardów złotych. Pieniądze wydać do 2030
1: czyli
3: roku.
1: Czyli to by nie było takie złe, bo mamy tyle luk w różnych miejscach.
3: Ale oczywiście, Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który, przypomnę, został utworzony za rządów PiS-u, ma duże luki też finansowe. Kontrakty zawarte przez rząd PiS-u, lepsze lub gorsze, już nie chcę wnikać w nie, bo dużo tam jest, mówiąc delikatnie, zastrzeżeń co do zakupów części uzbrojenia, a są gigantyczne. Sama koreańska pożyczka to jest 70 miliardów. Ale zdecydowana większość tych pieniędzy, ogromna większość tych pieniędzy ma iść na modernizację i wypełnienie tych luk, które są dzisiaj dla nas kluczowe. To przede wszystkim w dużą
1: bardzo jestem ciekaw, jaka część pójdzie na naukę.
3: To też jest właśnie, i to chciałem powiedzieć, dlatego, że wszystkie inwestycje w technologie wojskowe, jeśli państwo popatrzycie albo na rozwój historii świata, niestety jest jasne, że wojny bardzo pchały też ludzkość do przodu. No, jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne i nie tylko medyczne i różne inne. No niestety,
1: w ogóle zbrojenia,
3: to
1: jest straszne, nie tylko zbrojenie. Wojny.
3: Tak, ale z wojny też, no, penicyliny wynaleziono w trakcie II wojny światowej, no bo to uratowało życie żołnierzy.
1: LSD?
3: A, też, ale no, takich, oczywiście.
1: Żeby zostać przy farmacji, ale właściwie
3: no tak,
1: każde ubranie, które mamy na sobie, tak, jest produktem
3: ubocznym. No tak,
1: ubocznym,
3: i Niemcy też faszerowali swoich żołnierzy, na przykład, też, ale tak. Pomijam to. I to jest bardzo ważne, bo tak, bo mamy ogromne problemy z obroną, no, dużym uproszczeniu, antyrakietową, przeciwlotniczą, antydronową, ale też wyzwania są oczywiście wojska elektroniczne i tak dalej. I naszym zadaniem też mediów i polityków, opozycji również, jak najbardziej, jest to, żeby to monitorować, a rząd musi tu prowadzić pełną transparentność na tyle, oczywiście, na ile
1: to jest bezpieczne.
3: To jest bezpieczne. I to musi być. I tego będziemy od rządu wymagać i my jako media, jako Gazeta Wyborcza mogę to zapewnić, będziemy na to bardzo zwracać uwagę, dlatego że to jest ogromna szansa dla polskiego wojska, ale szerzej dla polskiej gospodarki i dla bezpieczeństwa naszego państwa na ogromny skok w tej dziedzinie.
2: A to by było bardzo ważne i tego, ja nie wiem, możliwe, że ja przegapiam jakieś informacje, które płyną z rządu, ale tego nie słyszę. Znaczy w tej dyskusji o bezpieczeństwie i obronności bardzo duży nacisk układziony jest i to jest oczywiście też słuszne na właśnie sprzęt, uzupełnienia braków i tak dalej, ale taka część dotycząca badań, rozwoju,
3: nie, to było
2: nauki,
3: powiedziane, tylko bardzo nieszczegółowo jeszcze na przykład. Bo nawet ten system, który został zaproponowany, który bardzo jest nowoczesnym systemem obrony antydronowej, który jest naszym takim jednym teraz z priorytetów, jeśli chodzi o inwestycje, to jest część elementów jest oczywiście nie nasza, ale duża część jest nasza.
2: No tak, ale to jest część, ale jeszcze taka część, jak dzisiaj też wspominałeś o tym w programie, miejsca schronienia, jakaś współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i znowu, wydaje mi się, że akurat doświadczenie Ukrainy, ono też walki w Ukrainie, walki Ukraińców i Ukrainek pokazało, że właśnie też ten rozwój technologiczny, to jak zmienia się wojna, to, że tak, to takie banalne określenie.
3: Ale tu podpisujemy kontrakty z Ukraińcami.
4: No i bardzo
2: banalne
4: dobrze.
2: Banalne określenie, że generałowie szykują się na wojny, które się zakończyły, ale Ukraina też pokazała, że współpraca pomiędzy państwem, społeczeństwem obywatelskim, nawet biznesem, jakieś taka wspólne dbanie o bezpieczeństwo jest kluczowe i wzmacnia odporność i obronność. I tego mam wrażenie cały czas taki
1: teraz
2: refleks
1: na to, co oni zrobili pod ruskimi bombami, tak. Budując przemysł, który sprzedaje licencje do Skandynawii, do Ameryki, do Polski.
3: Do kraju Zatoki Perskiej.
1: Do Niemiec, do kraju Zatoki Perskiej.
4: To jest partner, w ogóle, z którym należy zacieśniać współpracę. A to z tego także wynikają konsekwencje polityczne. Także i na przykład takie, że przeciwstawiać się tej fali antyukraińskiej nienawiści, jaka się przelewa przez Polskę, zamiast mrugać do niej, jak to zrobił premier w sprawie słynnego rajdu korbetą po Morskim Oku.
1: Jeszcze raz chwalimy tekst Agnieszki Kublik w dzisiejszej gazecie, polecam.
3: To jest, gazecie Wyborczej.
4: To jest tak, bo jeszcze jakieś inne gazety podobno niż Wyborcze. Ale to nie jest tylko kwestia elementarnej przyzwoitości, to żeby tej antyukraińskiej propagandzie stawiać tamę, ale także po prostu podstawowego interesu. Mamy interes w tym, żeby nawiązać bliską współpracę militarną z Ukrainą, bo rzeczywiście ta ich technologia, która się sprzedaje na Bliskim Wschodzie jak ciepłe bułeczki, z wyjątkiem Izraela, który myślę za to zapłaci, znaczy, że po prostu nie ma lepszego partnera niż Ukraina, z kolei z Izraelem mamy bliską współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa. I to jest znakomite i to też należy kontynuować i pogłębiać. I to wszystko wpisuje się w taką trochę szerszą perspektywę, której elementem jest też traktat, o którym żeśmy mówili, traktat z Brytyjczykami. Tu nie poradzimy sobie sami, ale na szczęście mamy partnerów, których trzeba szanować i z nimi współpracować.
1: Hulk. Ja chciałem powiedzieć tak, to są wszystko wielkie sprawy, strasznie ważne, naprawdę od tego zależy los Polski, świata i nie wiadomo czego jeszcze, ale...
4: A tłok w autobusach ciągle jest, panie, masz rację.
1: Tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć,
3: nie, że
1: ale blisko 40 lat minęło od upadku PRL-u, ludzie na warszawskiej Woli nagle się dowiedzieli, że ich spółdzielcze własnościowe...
2: Mieszkania stoją na gruntach, które...
1: W ogóle nie tak, wcale nie wiadomo, czy są ich. I teraz zobaczcie, jaka to jest dysproporcja. Z jednej strony mamy takie sprawy, które są naprawdę trudne do ogarnięcia. Z drugiej strony mamy dość prostą sprawę. Znaczy kwestia jednej ustawy reprywatyzacyjnej, której nie ma, i którą częściowo ma zastąpić ustawa o ostatecznym uregulowaniu spraw gruntów mieszkaniowych. Spółdzielczych gruntów mieszkaniowych.
3: Ja nie jestem specjalistą od sprawa spółdzielczego własności spółdzielczej i tak dalej. Wiem, że mamy też problem, bo czytam też, bo interesuje się ogromny problem z tym prawem spółdzielczym. To jest inna sprawa.
1: To jest inna sprawa,
3: to jest
1: zupełnie.
3: Koszmar, bo tam są jakieś królestwa i tak dalej, ale też, czy to nie jest pokłosie cały czas nieuregulowanych statusu tylko i wyłącznie dotyczącego Warszawy?
1: Nie, to właśnie nie jest Bierut, bo to były grunty rolne i z reformy rolnej zostaną wzięte. Ale teraz, wiecie, dla mnie to jest niesamowite, bo tyle o tym mówimy. Zobaczcie, nikt nie mówi o tej ustawie, która leży gdzieś tam w Sejmie i gdyby przeszła szybko i odpowiednio napisana, to by uratowała tych ludzi i być może tysiące, bo to jest 1200 osób tej, jeszcze tysiące innych. Ale jakoś, kurczę, to w ogóle nie wchodzi do polityki. Dlaczego?
4: To z tego powodu, o którym właśnie mówiłeś, że musiałeś tą informację obudować dodatkowymi informacjami, opowiedzieć, żeby było jasne dla kogoś, kto ma to szczęście, że jego to osobiście nie dotyczy. Że to jest w ogóle
1: zaznaczam,
4: ważne.
1: Że mnie też nie dotyczy, tak.
4: I jest masa tego rodzaju inicjatyw ustawodawczych, które grzęzną w Sejmie, bo nie są seksowne, bo się nie wpisują.
2: Bo dotyczą 1300 osób, tak, bo ale... 10 tysięcy osób i decyd. I więcej no dobrze, nikogo ale... to na przykład rzeczywiście nie grzeje politycznie.
4: No i nie grzeje taka ustawa, nie grzeje ani opozycji, ani koalicji. Nie da się jej sprzedać jako dowodu na to, że tutaj odbudowujemy praworządność skrzanioną przez
1: PiS. A można stracić kaskę od dewelopera na przykład.
4: I te sprawy rzeczywiście zanikają. Tak jak zanika, i to jest coś, czego boję się, łatwo nie rozwiążemy, ta podstawowa funkcja parlamentu, jaką jest pilnowanie bieżących spraw obywatelskich i systematyczne naprawianie błędów po poprzednikach.
3: Ale to trochę odwołam do tego, co mówi Kostek, dlatego że tak nie jest. Ja nie jestem specjalistą, tylko nie wiem, jakie są losy tej ustawy, dlaczego ona nie przechodzi.
1: Polecam ci fantastyczny tekst w Gazecie Wyborczej był na ten temat.
3: Ja wiem, bo ja czytałem też ten tekst o tych osobach, które się nagle obudziły i nie wiedzą, na jakich gruntach mieszkają i mogą ich zburzyć de facto, bo tam jest taki, bo nasza redakcja stołeczna, która bardzo patrzy na tego typu sprawy, to opisuje. Ja rozumiem
1: też dziś w magazynie Warszawa, Gazety Wyborczej, polecam doskonały tekst o spółce samorządowej obsadzonej przez rodziny, pociotów i tak dalej.
3: Mi chodzi o to, że ja nie wiem, jakie są losy tej ustawy w Sejmie, ale przez Sejm przechodzi masa ustaw, które są nie sexy i są, poprawiają życie obywateli, a czasami być może też komplikują, bo się zdarza i tak dalej, o których się nie mówi. No, wystarczy spojrzeć na listę. Ja nie wiem, jaki jest los tej ustawy akurat i dlaczego ona nie wchodzi. Być może jest lobby,
4: jeżeli ona, może i tutaj. Jeżeli ona znasz kogoś idzie w Wyborczej, może znasz, to namów ich,
3: ale teraz o tym pisali. Ale my o tym piszemy, tylko nie znamy kulisów. Teraz
1: przerzucicie to na trzecią stronę z 40, może? Na przykład.
3: Ale zaraz. Co to w ogóle za zarzut ze 40 na trzecią 40 stronę?
4: Nie ma 40 strony. Daj spokój.
2: Ja rozumiem też i zgadzam się z Romkiem, że jasne, że przychodzi wiele ustaw i że, ale jest też taki momenty i one zależą od debaty publicznej, kiedy ta ustawa, która leży na dole kubki, powiedzmy, ustaw, się przerzuca na górę, bo pojawia się jakaś społeczna emocja. I pamiętamy tę społeczną emocję, która dotyczyła reprywatyzacji w Warszawie jeszcze jakiś czas temu, jeszcze za rządów.
1: Stworzono komisję jakiego działającą do dziś bardzo mężnie.
3: Ale tylko i wyłącznie dlatego, że Gazeta Wyborcza ujawniła wszystkie te przewały. No, tak.
2: Plus to się wpisało jednak w taki nastrój polityczny, na fali polaryzacji ktoś postanowił, że może da się na tym skorzystać i to też uruchamiało duże emocje. Więc to trochę tak działa, że niestety takie sprawy, bardzo konkretne sprawy, bardzo konkretnych ustaw, żeby ruszyły, często potrzebują jakiegoś takiej emocji. Najgorsze jest w tym wszystkim często to, że to jest ta emocja polaryzacyjna, taka emocja, w której jakaś jedna strona sporu politycznego zauważy, że może da się przywalić drugiej
1: musi
2: stronie
1: być dobry i zły
2: sporu politycznego.
4: O tym właśnie mówiłem.
1: Plus
2: i
1: minus.
2: Wtedy jak strona pisowska zobaczy, a może da się walnąć w Hannę Gronkiewicz-Waltz z tą reprywatyzacją, co ją Gazeta Wyborcza opisała, to pyk i spróbujemy to zrobić.
1: Czyli teraz mówisz, że polityka spolaryzowana działa jak prąd elektryczny.
2: No ona...
1: Muszą być dwa bieguny, jak inaczej nic się nie ruszy.
2: No wiesz, no w takim kontekście też tłumaczone jest wszystko. No nie wiem, już jesteśmy po wielu analizach tego, co się wydarzyło w Krakowie, referendum i tak dalej. I w ogóle bardzo mało mówi się o tym, co się dzieje lokalnie. Bardzo dużo natychmiast przenosi się całą sprawę referendum w Krakowie. Jak to się ma do wojny, PiS, PO i tak dalej.
1: A Kraków jednak istnieje. To trzeba powiedzieć. Pozdrawiamy Kraków.
3: Już grubo ponad 1000 lat istnieje. No. Różne przeszedł w
1: i to się nie zmienia, Romanie.
3: Tak.
1: I nawet informacje wchodzą w TOK FM, a Kraków dalej istnieje. I po przerwie znowu może istnieć, ale tym razem już nie będzie przerwy, bo musimy się zacząć powoli żegnać. Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Konstanty
3: Gabel. Dziękuję, do widzenia.
1: Współpracownik Kultury Liberalnej byli z nami. Ogromnie wam dziękuję. Ten poranek TOK FM przygotowali Maciek Jarząb i Kuba Żebrowski. Program zrealizowała Libia Prądzyńska. Też jestem wam bardzo wdzięczny. Jacek Żakowski.
5: To jest powtórka.

0: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
1: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
2: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś, to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
1: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
3: Oczywiście, że jest sens być singlem. Dlaczego nie?
0: A jaki?
3: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku, jest się szczęśliwym.
4: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
5: Talk FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Mimo zapowiedzi i 2 godzin spotkania z doradcami, Donald Trump wciąż nie podjął decyzji w sprawie Iranu. Rozmowy z Komisją Europejską zakończone sukcesem. Węgry odzyskają unijne środki zamrożone za czasów Viktora Orbana. 59 umów i 103 miliardy złotych na podpisanie kontraktów w ramach programu SAFE. Polska ma czas do dzisiaj. Minęła 2, Michał Tobolewski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump wbrew zapowiedziom wciąż nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie wstępnego porozumienia z Iranem, które miałoby otworzyć żeglugę przez cieśninę Ormus, podał New York Times, powołując się na urzędnika administracji prezydenckiej. Według dziennika zapowiadane przez Trumpa spotkanie z doradcami trwało około 2 godzin, ale prezydent ostatecznie nie podjął decyzji. Administracja ma być blisko porozumienia, ale wciąż trwają dyskusje na tematy dotyczące m.in. odmrożenia funduszy dla Irańczyków. Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby, pisał Trump kilka godzin wcześniej na platformie Truth Social. Dodał, że cieśnina Ormus musi być natychmiast otwarta, bez opłat dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach. Ponad 1000 strażaków wciąż bierze udział w akcji gaśniczej w lasach na granicy powiatu wołomińskiego i mińskiego. Na miejsce wciąż docierają nowi strażacy, którzy będą zmieniać ekipy pracujące w terenie już od ponad doby. O możliwych prognozach rozwoju sytuacji mówi dowodzący akcją zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
7: Jeżeli uda nam się zatrzymać ten pożar w tym miejscu, w którym teraz jest, jeżeli on nam nie będzie się rozprzestrzeniał, to kwestia dogaszania to będzie kilka dni.
6: Według wstępnych szacunków ogień strawił ponad 300 hektarów lasów państwowych i prywatnych, wylicza szefowa resortu klimatu Paulina Henning-Kloska.
8: Tu na szczęście póki co skala pożaru 1/3 tego, co mieliśmy na Roztoczu. Niemniej straty oczywiście dla lasów państwowych mogą być duże.
6: Ze wstępnych ustaleń leśników wynika, że przyczyną pożaru było z dużym prawdopodobieństwem podpalenie. 59 umów na 103 miliardy złotych zostanie podpisanych do soboty.